0: roku, kiedy koronarografia tu funkcjonuje, czyli angioplastyka od 2004 roku. Tak nawiasem mówiąc, to pierwsze badania koronarograficzne były robione w Warszawie przez profesora Różyłę na Instytucie na Spartańskiej, na które ja patrzyłem, uczestniczyłem, bo tam byłem przed kursem kardiologii, to jest 70-80, ale tak nawiasem. To była ta niesamowita sprawa. I teraz to, co pani redaktor była powiedzieć, no, można się zastanowić, no, jak to się dzieje, że jest taki niesamowity postęp medycyny, a w tej organizacji ochrony zdrowia i w tym systemie, no, nic się nie dzieje, mało tego, no, ciągle jest źle. Jak to się dzieje?
1: I pacjenci nie mają należytej
0: Pani
1: opieki,
0: redaktor,
1: diagnostyki, bo tak się dzieje.
0: pani redaktor, ja postaram się podać pani takie dwa przykłady, ale przepraszam, że może troszeczkę jaki będzie wywód trochę dłuższy, ale pani wybaczy, dlatego że wnioski wysuwają się same, po prostu. W roku 78 byłem już po drugim stopniu specjalizacji, byłem przed kardiologiem, wychodzę ze szpitala, zatrzymuje mnie jegomość, który jest mi nieznany, a ja szedłem do kiosku po gazetę codzienną. Jegomość mnie zatrzymuje i pyta mnie, na której pan pracuje zmianie? Więc poszedłem, jak wróciłem do gabinetu i mówię kolegom, że tutaj ktoś mnie tutaj tak zaczepił, mówi, o ja ty mówią do mnie, no przecież to jest... Ty. A oni w nomenklaturze byli bardzo tacy znani, wiedzieli, o co chodzi. Mówią, to przecież to jest nowy zastępca dyrektora szpitala i on cię dlatego zapytał, bo niedawno pracował w celozie, a tam pracują na zmiany. No po prostu, no musisz po prostu zrozumieć to. No. Ale teraz podam drugi przykład, odmienny. Rok 87, dyrektorem PPUW zostaje pan Paweł Majewski, pierwszy wojewoda wrocławski, były dyrektor zakładów celoza lakierów. Człowiek naprawdę kompetentny, ekonomista, wykształcony, naprawdę na poziomie kulturalny. I proszę powiedzieć, pierwszego dnia swojego pobytu dostaję, że wzywa mnie do swojego gabinetu. Ja z niepokojem do niego idę po pierwszego dnia. I on mówi tak, wiem o panu wszystko, a ja wtedy miałem ten problem, który uporałem się z tą znaną w całym kraju no, sprawą służby bezpieczeństwa, którą miałem. I on mówi, wiem o panu wszystko i chcę panu zaproponować, żeby pan został moim pierwszym zastępcą do spraw lecznictwa. Ja tak, to mnie przerażało. Mówię, panie dyrektorze, ja bardzo przepraszam, ale ja pełnię inne funkcje naczelnego lekarza, jestem tutaj, tą kardiologię prowadzę i jestem tuż przed doktoratem, no, bardzo będę zajęty. No i mam jedną wadę. On mówi tak, a jaką pan ma wadę? Ja mówię tak, jestem bezpartyjny. On mówi do mnie tak, i o to chodzi. Byłem 2 lata, zgodziłem się być 2 lata. Zastępcą dyrektora bardzo dużo się nauczyłem. To mi bardzo pomogło przy panu dyrektorze Majewskim, przy przychodni. Zrobiliśmy 2000 miejsc rehabilitacyjnych na Wybrzeżu, Sopot, Jurata i tak dalej. Potem między innymi został następcą bardzo kompetentny doktor nauk medycznych Wiesław Jakubicz, który miał specjalizację z epidemiologii organizacji ochrony. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że w tamtych czasach od nominatów na stanowiska kierownicze wymagano medycynę społeczną pierwszy stopień albo organizację ochrony zdrowia drugi stopień w tamtych czasach. I to niezależnie, czy to był nasz, czy nie nasz. Wtedy tak wymagano. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest przykład, że nominat nie musi być koniecznie z naszej partii. No nie musi być.
1: Czyli po tym długim wywodzie krótkie podsumowanie, jak ja dobrze zrozumiałam, źle się dzieje między innymi dlatego, że no, brak kompetencji, a raczej takie właśnie nominowania na zasadzie koleżeńskiej przysługi.
0: Tak.
1: W służbie zdrowia w całym kraju to się dzieje we wszystkich szpitalach.
0: I teraz pani powiem, jakie są,
1: to jest jedna z przyczyn.
0: Jakie są olbrzymie szkody. Jakie olbrzymie szkody. Powiem to wprost. Gdyby była świadomość taka, że decyduje profesjonalizm, a niekoniecznie on musi być nasz, to nie doszłoby tak.

0: do takiej sytuacji niewiarygodnej, ale wszyscy się dziwią, w całej Polsce się dziwią, że przy fuzji dwóch oddziałów.
1: Bo przechodzimy teraz do Włocławskiego
0: Tak.
1: Szpitala, bo tu nie dzieje się lepiej,
0: No nie,
1: prawda,
0: no,
1: niż
0: no
1: w
0: tak,
1: całej Polsce.
0: ale wie pan, podaję pani przykład, dlaczego to, że tak się tutaj nominatu. Doszło do. To wychodzi z niekompetencji kogoś. No, po prostu nie. Fuzja dwóch oddziałów i likwiduje się znany w całym kraju wojewódzki oddział. Idealny, jedyny. Specjaliści są tutaj unikalni, bo nieraz po jednym osobie są tylko w tej specjalności. I funkcjonuje znakomita fundacja, która pieniądze ma na oddział. Jest funkcjonujący 36 lat i na którym wyszkolono 50 specjalistów pierwszego i drugiego stopnia. 50 na tym oddziale. I się to po prostu zwyczajnie likwiduje. Taka była decyzja. No i to jest rzecz podana w ten sposób. Ja przyznam się, że jestem tym trochę tak. No, jest to, mówię o tym gorzko, prawda? Bo to jest prawda dla mnie też takie, no ale mówię dlatego, że i to mówię no, właśnie w dobrej wierze.
1: Panie doktorze, a widzi pan jakiekolwiek wyjście z takiej sytuacji? No bo to się dzieje od lat, mówię, i to widać na włocławskim podwórku również, bo nasz szpital ostatnio też nie schodzi z ust mieszkańców Włocławka powiatu, a i w całej Polsce o nim głośno. Czy jest szansa na to, że kiedykolwiek to się zmieni, uporządkuje?
0: Więc
1: Co panu podpowiada pana doświadczenie?
0: no tak, no więc w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji. Musimy sobie z tego zdać sprawę, że istnieje wielka dysproporcja pomiędzy zatrudnieniem na etat, a na kontrakt w tej chwili. Tego kiedyś po prostu nie było, bo nie było kontraktu. W tej chwili zatrudniony na etat no, korzysta z tego, że ma urlop, że ma płatny urlop, ma świadczenia wszystkie płatne i tak dalej. I przyznam się, że... Aha, i dyrektor ma na niego wpływ, dlatego że ustawia mu te godziny i tak dalej. I powiem pani, jak było za moich czasów decyzyjnych. No więc jak przyszedł lekarz i chciał pracować w dodatkowym miejscu, no to ja oczywiście wyrażałem zgodę, tylko musiał napisać oświadczenie, że ta jego nowa praca nie będzie kolidowała z pracą podstawową. W kontrakcie jest inaczej. To jest jednoosobowe przedsiębiorstwo.
1: Tak, dziś jestem, to jutro mi płacą, tam więcej, opłaca mi się to.
0: Oczywiście bierze świadczenia na siebie, wszystko bierze, urlop i tak dalej. I teraz proszę, jest taka sytuacja. Szpitale są generalnie w trudnej sytuacji finansowej. Generalnie trudnej. Dyrektorzy szpitala wybierają procedury, które są najlepsze, najlepiej opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli szukają takich specjalistów. Po prostu podbierają sobie lekarzy. Najlepiej płatna jest ortopedia, neurochirurgia, okulistyka, kardiologia. Najbardziej na wysoko jest wyceniane. I ci dyrektorzy, no nie trzeba im się dziwić. No po prostu wybierając tych lekarzy, oni rekompensują straty, jakie mogą mieć w oddziałach, które, no takie jak na przykład interna czy pediatria. No tam to jest najniżej wycenione, chociaż trudno to zrozumieć.
1: Bardzo trudno.
0: Tak, no ale no, tak jest. I oni ratują ten swój budżet, co się uda zarobić na tych podstawowych specjalistach.
1: Ale płacąc tym specjalistom, którym zatrudniają, tak duże pieniądze, bo słyszymy naprawdę o ogromnych pieniądzach, no trudno podejrzewać, że zarabiają tak naprawdę na tym, co uzyskują z Narodowego
0: Funduszu.
1: To
0: znaczy, no jakąś, na pewno więcej zarobią na tych oddziałach, na tych procedurach niż na innych, które muszą dokładać.
1: Z pewnością, ale wypłacają takie stawki specjalistom.
0: Ale panie redaktor, no teraz słyszymy, że będą limity, jak pani słyszy. No? Ale kij ma dwa końce. Dlaczego? No,

0: Dlatego, że po pierwsze, oczywiście, że wtedy dyrektorzy nie będą mogli już tych lekarzy tyle zatrudniać, a pacjenci będą mieli dłuższe kolejki. No, co tam dużo mówi, w tych specjalnościach. I co najważniejsze, ci dyrektorzy już nie będą mieli tych pieniędzy, żeby uzupełnić straty w tamtych oddziałach, jak pediatria czy interna, prawda? Już nie będą. Jak pani słyszy codziennie w telewizji, upadają szpitale. I one będą upadać. Bo w tej sytuacji będą upadały, ponieważ nie będzie możliwości dołożenia tych pieniędzy z innych oddziałów. Ale tak a propos tych wniosków tutaj racjonalizatorskich, to jeśli mogę pani podpowiedzieć.
1: Bardzo proszę.
0: Wracając do poprzedniej sprawy, której mówiłem o tym błędzie i tak dalej. Ja mam taki wniosek racjonalizatorski. Można mówić z przymrożeniem oka. No, jak wie pani, mamy poczucie humoru troszeczkę to. Ja mam taki wniosek. Wie pani, w tamtym systemie wniosek racjonalizatorski można było wtedy dostać, no co, no, goździki, można było dostać książkę o przewadze gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną. Można dostać na przykład bombonierkę Goplany, nie? Można dostać. Ja nie, ja nic nie liczę. Nie. To mam taki wniosek. Ponieważ Rada Społeczna Szpitala w tamtej konkretnej sprawie, kiedy no po prostu no, w beznadziejny sposób doszło do likwidacji takiego no, super oddziału, a teraz wszyscy jeżdżą po okolicy, szukają badań, w tej Radzie Szpitala nie ma żadnego lekarza, nie ma żadnej pani pielęgniarki, ani nawet nie ma żadnej pani salowej. Czyli nie ma nikogo z ochrony zdrowia. Ja proponuję, no po prostu, żeby zmienić nazwę na Radę Polityczną Szpitala, bo tam są tylko przedstawiciele partii politycznej. I to będzie nazwa prawdziwa, prawdziwa i zgodna ze stanem faktycznym. Po prostu wykonać ten ruch.
1: Za dużo polityki, jednym słowem, za mało kompetencji i fachowości. To jest coś, jeśli będzie dalej w służbie zdrowia, to nie pozwoli na żaden ruch, który tą sytuację, która w
0: Ale
1: tej chwili jest, odmieni.
0: pani
1: Tak?
0: redaktor, chce pani
1: Dobrze, to
0: powiedzieć jeszcze
1: zrozumiałam.
0: na koniec, chcę opowiedzieć o takim fakcie. A mianowicie, w Europie, to jest indeks europejski, najnowszy, najlepsza ochrona zdrowia jest w tej chwili w Holandii, drugie miejsce ma Szwajcaria, Norwegia, Dania, Islandia. Oparte to jest na tym, że oceniono tam najlepszą profilaktykę. No, to jest bardzo ważne. U nas niestety tak
1: No
0: inaczej.
1: panie doktorze, jak możemy mówić o
0: A
1: profilaktyce,
0: dobra.
1: skoro nie dajemy skierowań na
0: No tak,
1: badania? No więc.
0: ale na czym to opierano? Profilaktyka, poziom diagnostyki, o co na przykład mówimy tutaj, na przykład tomografii komputerowej, no, poziom diagnostyki, terapii. To są te rzeczy. I trzecia bardzo ważna rzecz, czas oczekiwania na pierwszą pomoc. To zostało. Polska jest na miejscu 32 na 35 krajów. Za nami jest tylko Rumunia, Węgry i Albania. Uzyskaliśmy na 1000 punktów 565 punktów. Czyli jest bardzo wiele do zrobienia. Czyli warto byłoby korzystać z tej wiedzy, no po prostu z tej wiedzy tych państw. No przecież można się tam
1: To nie
0: zorientować.
1: jest odkrywanie Ameryki
0: No
1: na
0: nie, no
1: nowo,
0: ale to oni od
1: prawda?
0: lat mają te pierwsze miejsca, prawda? To od nich. A po drugie, po prostu, no ta prawda, która istnieje, no ta prawda, żeby dotarła no, do naszych decydentów, że no profesjonalizm i kompetencje powinny decydować. Bo panie redaktor, tylko wiedza i prawda może nas uzdrowić.
1: Panie doktorze, dziękuję bardzo. Na tym zakończmy, nie roztrząsajmy więcej tego, co można zmienić. Prawda, kompetencje i wiedza. Tak niewiele, aż tak dużo mogłoby zmienić tą sytuację. Proszę Państwa, doktor nauk.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: po polsku na 101 i 4 FM.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: polsku.
1: A oto kolejny telefon. Kto się do nas dodzwonił? Słuchamy.
2: Cześć, chciałam zadedykować tą piosenkę mojemu nieśmiałemu chłopakowi. Dzięki.

0: Wiele młodych osób regularnie odwiedzało placówkę. Bardzo dużym zainteresowaniem w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej cieszyły się biblioteczne zawody w FIFA. Wakacje dobiegają końca, ale biblioteka ma w ofercie jeszcze trochę atrakcji dla uczniów w każdym wieku.
1: Do końca wakacji zostało jeszcze trochę czasu i mamy przygotowanych sporo atrakcji dla czytelników. Na chwili numer 1, 26 sierpnia zapraszamy na warsztaty czekoladowe, stworzenia własnych tabliczek czekolady. Na chwili numer 2 przy ulicy Dziewińskiej 28 sierpnia odbędzie się popołudnie z biblioteką i będziemy robić pocztówkę z wakacji. Filia numer 6 również zaprasza na planszowisko 26 sierpnia. Na chwili numer 10 przy ulicy Kościelnej będziemy robić przesyłkę do przyszłości, czyli taką kapsułę czasu. Będziemy mogli włożyć własne pamiątki i potem zakopiemy tą kapsułę na terenie bibliotecznego Placu Zabaw. To 24 sierpnia. I Mediateka zaprasza na cykl warsztatów gamingowych, który się nazywa Full Pakiet. 27 sierpnia ostatnie takie zajęcia i to są warsztaty gamingowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowszych wersji gier na PlayStation 5. Warto do biblioteki zajrzeć jeszcze w tych ostatnich dniach wakacji.
0: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdują się na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. Przetarg na zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Grzywno został ogłoszony na początku marca tego roku. Termin składania ofert upłynął 22 kwietnia. Ostatecznie wpłynęło ich 8. Najtańszą ofertę złożyła Barzola. Na Grzywnie nic się jednak nie dzieje.
2: Oferty wpłynęły. My jako zamawiający mieliśmy wątpliwości co do złożonych ofert, szczególnie tej pozornie najtańszej. W związku z tym poprosiliśmy o uzupełnienie informacji związanych z rażąco niską ceną. Wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która jest takim organem nadrzędnym nad postępowaniami przetargowymi prowadzonymi w naszym kraju i krótko mówiąc te argumenty potencjalnego wykonawcy zostały przez KIO uznane. W związku z tym na razie jesteśmy na etapie kompletowania pozostałych wymaganych prawem dokumentów, zabezpieczeń i będziemy zmierzać do podpisania umowy. Z tym, że po wyborze wykonawcy najkorzystniejszego, mimo naszych wątpliwości, które oddaliła Krajowa Izba Odwoławcza, być może inni wykonawcy jeszcze będą chcieli się od tej naszej decyzji odwołać, więc tu nie mogę zadeklarować. Zresztą w żadnym postępowaniu nie można ściśle zadeklarować, kiedy umowa zostanie podpisana.
0: Barzola była wykonawcą zielonych terenów Śródmieścia. Te miały zostać oddane do użytku w marcu, jednak z różnych powodów terminy były zmieniane. Ostatecznie odbiory rozpoczęły się w czerwcu, a później konieczne były jeszcze poprawki. Następną inwestycją realizowaną przez Barzolę jest ulica 3 Maja. Wygląda na to, że teraz przyjdzie kolej na Park Grzywno. Prezydent Wrocławka nie szczędził cierpkich słów pod adresem firmy.
2: Jesteśmy mądrzejsi o to, że nie możemy w żaden sposób ufać w to, co mówią przedstawiciele tej firmy, bo niestety mnie osobiście kilka razy oszukali już i mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Umawialiśmy się na konkretne rzeczy, w konkretnych terminach i właściwie z żadnych tych obietnic przedstawiciele tej firmy się nie wywiązali, ale pamiętajmy, że my jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa. I w granicach prawem określonych możemy się poruszać i nie możemy tych granic niestety przekraczać, więc tutaj mamy te pole manewru dużo bardziej ograniczone niż w przypadku na przykład inwestorów prywatnych, którzy mogą w takich wypadkach po prostu się takiego wykonawcy pozbyć.
0: Przez wiele dni na placu budowy przy ulicy 3 Maja nie było żadnych pracowników, albo pojawiało się ich zaledwie kilku. Zmieniło się to parę tygodni temu.
2: Nie mogę być zadowolony z tempa pracy, bo w myśl tego, co sama przedstawiciele tej firmy sami mówili, chociażby na spotkaniu z przedsiębiorcami w remizie, te prace nie przebiegają tak, jak wynikało z deklaracji firmy. Owszem, one przyspieszyły. Firma nadal deklaruje, że w terminie

0: całe zadanie zakończy. Natomiast tak jak powiedziałem, ja tej firmie nie ufam za grosz, nauczone doświadczeniami z zielonych terenów Śródmieścia.
1: Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Balzoli. Nie chcieli komentować słów prezydenta Włocławka. Końca przeciągania liny między ratuszem a Balzolą nie widać.
2: W Galerii Sztuki Współczesnej odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Posztukuj z GSW. Tym razem seniorzy wzięli na warsztaty szydełkowanie.
3: Dzisiaj mamy jedne zajęcia z cyklu naszych warsztatów Posztukuj z GSW. To są drugie zajęcia z szydełkowania, pierwsze się odbyły miesiąc temu, więc raz w miesiącu właśnie się spotykamy w czwartek na szydełkowanie i dzisiaj jest ten dzień, podczas którego no tak naprawdę uczymy się bądź doskonalimy swoje umiejętności szydełkowania. No, panie są na różnym poziomie zaawansowania, więc dopasowujemy. Program Posztukuj już się odbywa od kilku miesięcy, więc generalnie jest zainteresowanie i też dzięki właśnie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku mamy tutaj no naprawdę dużo, dużo pań, które do nas przychodzą, ale też są osoby z zewnątrz, które mogą się zapisywać tak naprawdę no, z ulicy powiedzmy, tak? Nie muszą być jakoś przygotowane ani wcześniej się z nami kontaktować, współpracować. Można po prostu się zapisać i przyjść na takie warsztaty, jest spore zainteresowanie.
4: A proszę powiedzieć, gdzie znajdziemy informacje na temat terminów tych spotkań i możliwości zapisu?
3: Na pewno na social mediach, też Facebook, Instagram, galerii. Co tydzień publikujemy, co następne nas czeka, jakie zajęcia, bo one są co czwartek. Na stronie internetowej galerii w zakładce warsztaty twórcze. Można wziąć ulotkę, są ulotki dostępne, więc generalnie no, to są takie główne drogi. Próbowałam nauczyć mojego męża, który nie ma totalnie kontaktu ze sztuką, ani z niczym dotyczącym prac ręcznych. No mówił, że dość trudne, ale twierdzę, że każdego da się nauczyć. Od podstaw każdy jest w stanie się nauczyć tej techniki, więc tak naprawdę polecam i relaksujące. Jak ktoś ma tylko cierpliwość, to jest to świetna opcja odpoczynku i rękodzieła.
2: Uczestnicy poznawali podstawowe techniki tej tradycyjnej formy rękodzieła, ćwiczyli oczka i słupki, uczyli się także odczytywać szydełkowe schematy. Na koniec każdy mógł spróbować swoich sił w wykonaniu prostej, ażurowej serwetki.
5: To uwielbiam, lubię malować, zresztą tutaj było mnóstwo zajęć, różne sztuki poznałam, malowanie kawą, co tam mieliśmy, japońska sztuka. No, byłam teraz na leczeniu, nie? W sanatorium, więc dlatego mnie nie było. No i to wszystko, no i chcę się zabrać tu za te projekty. Próbowałam i jako młoda dziewczyna, już robiłam sobie sukienki, prułam rzeczy, które były niepotrzebne. Tak, uwielbiałam to. Małe, dla dzieci swoich, dla koleżanek dzieci. No to była moja taka, też taka satysfakcja z tego, że coś sama zrobi, ale to ja mam po mamie, po babci, no to już w genach chyba przeszło.
4: Czyli wraca pani z powrotem do tego szydełkowania i jakiś ma pani teraz pomysł na coś konkretnego?
5: Powiem pani szczerze, że mam koleżanki, które pięknie robią torby na przykład, nawet mam gdzieś w telefonie. Robią cudne rzeczy z tych wełen, plecaki i ta moda wraca. To są bardzo drogie rzeczy, ponieważ na taką zwykłą poświęcenie na przykład na pracy na torbę to jest 30 godzin, na sweter 40. No różne rzeczy się robi, więc to jest w cenie. Tylko w naszym kraju był taki przestój, że się tego nie ceniło. Teraz to wraca.
6: Tą serwetkę robiłam poprzednio, a dzisiaj zakończam.
4: Jak pani doświadczenie tutaj, rozumiem, że to drugie zajęcia?
6: Szydełkowania tak, szydełkowania drugie zajęcia.
4: Proszę powiedzieć, czy to trudne? Jakie są pani odczucia?
6: Trudne jest, jak się nie umie. Jak już się coś tam pojmie, no to w miarę wychodzi.
2: Koronkowa robota połączyły naukę, twórczą pracę i okazję do wspólnego spędzenia czasu.
1: Klaudia Kazimierska dosłownie i w przenośni nie zwalnia tempa. Włocławska zawodniczka podczas halowych mistrzostw Europy w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów. Klaudia spotkała się dziś z prezydentem Włocławka i dyrektorem Wydziału Sportu.
0: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma,

0: mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Wrocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak pan dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy.
1: Wrocławska zawodniczka nie kryła zadowolenia ze zdobycia srebra. Opowiedziała też o planach na najbliższy czas.
2: Jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham, a był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Wrocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
1: Włosowianka na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, nie zaniedbała nauki. W 2025 roku otrzymała bakalaureat na kierunku analizy matematycznej. Medalistka opowiedziała o swoim życiu w USA.
2: Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu. Ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Wrocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, który mógł ze mną pobiegać, a tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała, mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować.
1: Zawodniczka została uhonorowana przez prezydenta Kukuckiego. Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Od mieszkańca bloku przy ulicy Ptasiej otrzymaliśmy wiadomość o problemach z trawą przy budynkach. Trawniki zostały skoszone, jednak skoszona trawa nie została zebrana. Mężczyzna skontaktował się w tej sprawie z firmą wykonującą zlecenie, jednak otrzymał odpowiedź, że zebranie trawy nie było ujęte w umowie między administracją zasobów komunalnych a wykonawcą.
3: Oczywiście środki na tego typu zadania są ograniczone, natomiast w tym przypadku administracja zasobów komunalnych analizuje zapisy umowy i będzie interweniować do firmy, która to zadanie realizuje. Oczywiście ta interwencja ma na celu po prostu wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj oczywiście AZK będzie prowadziło interwencje, będą razem z firmą analizowali te zapisy umowy. Jeżeli umowa jest podpisana w taki sposób, że to zadanie powinno być zrealizowane, to oczywiście konsekwentnie będzie domagało się, żeby firma, która realizuje to zadanie, wywiązała się z tej umowy.
1: Z naszych informacji wynika, że trawa zostanie wkrótce zgrabiona i usunięta.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś.

0: i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak Pan Dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy Panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy i planach, bo te plany też być może z Włocławkiem i Mistrzostwami Polski, które już za 2 lata we Włocławku odbędą się w 2028 roku, pewnie też z Włocławkiem te plany są związane. Pani Kamila.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, panie prezydencie. Na pewno jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham. Był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
2: Ale to oznacza, że w 27 w ogóle będzie rok meczowy?
1: Nie. Oczywiście będę startowała. W przyszłym roku są Mistrzostwa Świata. Lekkoatleci mają taki przywilej, że Mistrzostwa Europy przeplatają się z Mistrzostwami Świata co drugi rok, więc w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata we wrześniu w Pekinie w Chinach, także daleka podróż przede mną pewnie, na które chciałam na pewno wypełnić minimum, które zresztą mogę już zacząć wypełniać od tej niedzieli, więc postaram się o to w Chorzowie. Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu, ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, który mógł ze mną pobiegać, a tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna

0: na różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje. Mam dość komfortowe życie, bym powiedziała. Mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam. Wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu. Ale dobrze mi się żyje. Mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich. Oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować. Myślę, że tak jak zawsze to mówię, po prostu spełniać się w sporcie i mieć z tego radość. I ja wiem, że jeżeli jestem szczęśliwa na co dzień, to wszystkie te inne cele naokoło się spełniają, albo nawet w drugą stronę, jeśli jestem szczęśliwa, to znaczy, że wszystko inne jest też okej, okay, bo muszę mieć powód do tego, żeby być szczęśliwą. Więc chciałam po prostu spełniać się w sporcie i też w życiu i żeby po prostu wszystko wyglądało tak jak teraz. Wiadomo, sport jest trochę niewdzięczny czasem i czasem wkładamy w to mnóstwo pracy, a potem okazuje się, że dobiegamy ostatni na metę, więc chciałam po prostu, żeby jak najdłużej ta chwila trwała i żeby się tym cieszyć. Na ten moment na pewno sport, wiadomo, kariera sportowca jest tak długa, jak jest, więc myślę, że zostało mi około 10 lat w tej dziedzinie. Kończę 25 lat niedługo, więc miejmy nadzieję, że pociągnę jeszcze chwilę, a później zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno cieszę się, że mam właśnie wykształcenie wyższe, że mogę też coś z tym później zrobić. Na tym mi na pewno zależało i zobaczymy, co z tym dalej wyjdzie. Nie wiem, czy zostanę nauczycielem matematyki, zobaczymy, ale zawsze mogę wrócić. Myślę, że pozycja w jakiejś szkole w Ocławku się znajdzie.
1: To jest gwarantowane. To czy ja, czy ktokolwiek po mnie przyjdzie, to na pewno tutaj miejsce dla
0: Albo w
1: pani Klaudii się znajdzie, a myślę, że też lekkoatletyczny klub sportowy Wektra też na pewno bardzo chętnie będzie korzystać z doświadczenia pani Klaudii, no bo właściwie od początku pani Klaudia jest z Wektrą związana. Muszę powiedzieć, że też to jest taka radość, myślę, że samorządowców, że te inwestycje, które no, czasami są też przez złośliwe osoby krytykowane, tak było ze stadionem lekkoatletycznym we Włocławku, kiedy powstawał, że za drogi, że za duży, że nieodpowiedni, to mam wrażenie, że te sukcesy pani Klaudii, oprócz talentu oczywiście, to też mają jakiś drobny elemencik tego, że w odpowiednim czasie władze miasta zdecydowały się na tą inwestycję. Inwestycję, która też została tak naprawdę wybiegana przez inną ważną włocławską lekkoatletkę. Mówię tutaj o Katarzynie Kowalskiej, która no, zdobywała medale w przełajach, a dlatego, że po prostu nie było w jej czasach odpowiednich warunków we Włocławku do tego, żeby trenować. Dzisiaj pani Klaudia już na tartanie, na stadionie podbija Europę, z czego i my się bardzo cieszymy, ale to pokazuje, że inwestycje, które nie przekładają się może na złotówki, tak bezpośrednio przekładają się na takie sukcesy i warto po prostu inwestować. I ja chcę powiedzieć, że już podzieliłem się przed chwilą z panią Klaudią tym pomysłem, zainspirowany social mediami pani Klaudii, bo w social mediach też przydarzają się czasami, rzadko niestety, za rzadko, ale dobre rzeczy. Taką inspiracją. To nie było bingo, bo chyba to zostawię pani Klaudii, ale tabliczki olimpijczyków, które przy stadionie tam w Stanach są wmurowane. Chciałbym, żeby też takie pamiątkowe tabliczki olimpijczyków związanych z Włocławkiem przy stadionie OSIR się znalazły i myślę, że no może jeszcze nie w tym roku, ale w przyszłym roku na pewno będziemy odsłaniać i wtedy panią Klaudię też na pewno zaprosimy, żeby swoją tabliczkę jako olimpijka była i przyszła, żeby odsłoniła. No i jeszcze pytanie, czy będziemy tak jak tam w Stanach, że za każdy występ na olimpiadzie będzie osobna tabliczka, to zobaczymy, bo jak słyszę, że to jeszcze 10 lat, no to tak jak szybko liczę, no to jeszcze ze trzy tabliczki na upartego, dwie, trzy mogą być dołożone. No i no to też nie jest żadna tajemnica, że jako miasto dalej chcemy inwestować w rozwój infrastruktury w rozwój infrastruktury sportowej również, widząc właśnie takie sukcesy i zachęceni takimi sukcesami, wiemy, że warto po prostu się w to angażować, więc mam nadzieję, że

0: że w naszej przyszłej szkole mistrzostwa sportowego, dzisiaj w klasach mistrzostwa sportowego też, następcy i talenty może nie tak wielkie jak pani Klaudia, ale bardzo podobne się znajdą i będą mogły się rozwijać. Tym bardziej, że widać, że Wektra Włocławek no ma odpowiednie zaplecze, żeby przygotować się młodego człowieka do dalszego rozwoju, i to jest bardzo ważne. Ja też chcę podkreślić, bo tutaj padło, że te Mistrzostwa Polski w 2028 roku seniorów odbędą się we Włocławku, ale chcę to jasno powiedzieć, że gdyby nie takie osoby jak pani Klaudia, która sportowo pokazuje, że Włocławek jest aktywny i jest ważnym ośrodkiem na mapie naszego kraju, ale gdyby nie całe środowisko Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra, to na pewno żadna impreza lekkoatletyczna w naszym mieście by się nie odbyła, mimo tego, że mamy całkiem dobre warunki infrastrukturalne. Zawsze oprócz budynków, a może przed budynkami, zawsze najważniejszy jest człowiek i to, że jest we Włocławku grupa osób, która chce poświęcić swój czas dla młodych ludzi, chce dbać o ich rozwój, i myślę, że tutaj też duże słowa uznania i podziękowania się właśnie trenerom, którzy pomagali na samym początku tej kariery, pięknej kariery pani Klaudii, że oni byli i pracowali i chcieli dbać o ten rozwój. Więc chyba dużo dobrego przed nami. Jeszcze trzymamy kciuki oczywiście za panią Klaudię Chorzów. Jeszcze słyszę o Nowym Jorku w tym roku, w przyszłym roku Pekin, za 2 lata Włocławek, Chorzów, a później już tylko Los Angeles. I życzę pani Klaudii przede wszystkim, ale wszystkim też mieszkańcom Włocławka, bo wszyscy poczuliśmy w niedzielę ogromną dumę, kiedy pani Klaudia wygrywała ten srebrny medal. Zdobywała ten srebrny medal, że te medale będą zaplanowane w bingo i odhaczane po kolei kolejne, tak jak i w tym przypadku. I żeby nie być gołosłownym, to oczywiście to jest urząd, więc bez dokumentów się nie odbędzie, więc ja postanowiłem przygotować dla pani Klaudii po pierwsze taki list gratulacyjny, bo pani Klaudia jest stypendystą miasta Włocławek, więc to tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy jakoś w takiej formie się zaangażować. I drobny oczywiście fajansowy upominek, myślę, że będzie się ładnie też na nadgarstku prezentował. No i oczywiście kwiaty. Mamy nasze włocławskie sreberko, więc nic, tylko się równie szeroko jak pani Klaudia uśmiechać i być tak optymistycznym, czego sobie i wszystkim mieszkańcom Włocławka serdecznie życzę.
1: Dziękuję bardzo panu prezydencie i z filiżanki, którą dostałam zimą, korzystam na co dzień.
0: No widzicie, czyli
1: Przydaje
0: będzie
1: się.
0: zestaw fajansowy od stóp do głów, bym powiedział, łącznie z filiżanką.
1: Dziękuję
0: Także
1: pięknie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek.

0: Wek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, spotykamy się nie za często, ale nasze spotkania już się utarło, że moje pierwsze pytanie dotyczy tego, co nowego w medycynie się wydarzyło, a ponieważ kardiologia jest najbliższa pana sercu, w związku z czym zapytam o te postępy w medycynie, w kardiologii konkretnie. No ale najważniejsze to, czy z tego, co się wydarza nowego na świecie i w ogóle, jeśli chodzi o kardiologię, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: No, w kardiologii dzieje się bardzo dużo w XXI wieku. No, postęp jest nieprawdopodobny. Głównie te wszystkie metody inwazyjne są zastąpione są przez metody z kolei przyskórne. No, choćby takie zabiegi jak implantacja zastawek. Na przykład to się nazywa TAVI, czyli implantuje się zastawkę aortalną, a obecnie również mitralną, przeskórnie, czyli nie otwiera się klatki piersiowej i nie ma krążenia pozaustrojowego. Czyli wprowadza się przez tętnicę udową cewnik z biologiczną zastawką aortalną. Ją po prostu wprowadza się w miejsce zniszczonej zastawki aortalnej, czyli przeskórnie.
0: Krótko mówiąc, nie ma tego brzydkiego cięcia.
1: Tak, to oczywiście. I to jest zabieg krótki, 2 dni i pacjent idzie do domu. Natomiast ostatnio jest też informacja ze szpitala Jurasza z Bydgoszczy, że taką też zastawkę wszczepiano mitralną. To już jest też pewna nowość. Czyli praktycznie rzecz biorąc, no, te zabiegi inwazyjne, zastawkowe, no, już będą minimalizowane. Następnie, no, znakomita też sprawa, a mianowicie jest taki zabieg, tamto tak się nazywało TAVI, a ten LAO, no tak się to nazywa. A mianowicie o co chodzi? Są pacjenci, którzy mają migotanie przedsionków i nie mogą używać leków przeciwzakrzepowych. No, są zagrożeni udarem w dużym stopniu. I tu jest metoda taka, ażeby zastosować implant, który się stosuje w uszku lewego przedsionka, zamyka się to uszko lewego przedsionka, czyli unika się możliwości zatorowości. I to się robi też przeskórnie, też bez otwierania klatki piersiowej. To są te najnowsze rzeczy. A poza tym są nowe

0: w tej chwili już stenty, które się stosuje, a mianowicie to jest stent Desto, to jest stent, który jest z lekiem, a lek ten powoduje to, że nie dochodzi do okluzji, czyli zwężenia tej tętnicy wieńcowej po wprowadzeniu stentu. No ale są też stenty, które się resorbują same, to znaczy po wprowadzeniu tego stenta one się wchłaniają. Tak, który jest tam lepszy, no w różnych sytuacjach to bywa różnie, to jest wybór. To jest to. Następnie, no są nowości w lekach. No flozyny są w tej chwili nowy lek, który stosuje się i w diabetologii, i w kardiologii. Co tam dużo mówi? To przedłuża życie pacjentowi nie o miesiące, o lata. Czyli leczenie farmakologiczne. Są nowe leki przy wysokich poziomach cholesterolu na przykład. Teraz nowoczesne leki. Szczególnie ważne u takiej opornym leczeniu, ale również z rodzinną, na przykład hipercholesterolemią. Jest teraz nowość taka, że są nowe urządzenia wszczepialne, to znaczy są stymulatory bezelektrodowe. Już teraz, to znaczy wprowadza się normalnie przez żyłę udową do serca właśnie ten stymulator wielkości, no powiedzmy jakiejś takiej tabletki małej, tylko do serca wprowadza ten stymulator i on po prostu działa w ten sposób bez elektrod. I też jest no, bardzo ważne, a mianowicie jest ICD, no, czyli to jest kardioverter defibrillator, który ratuje człowiekowi życie. W tej chwili są one tutaj pacjentów, którzy mają niską frakcję wyrzutową i tak dalej, zagrożeni się im to wszczepia, ale teraz będą wszczepiane podskórnie. Czyli podskórnie ten będzie bez zupełnie kontaktu z sercem. To są takie bardzo nowe rzeczy, które będą ratowały ludzkie życie, to znaczy one będą kontrolowały, kiedy dojdzie do sytuacji, że trzeba po prostu zareagować i ten stymulator już wtedy reaguje.
1: Panie doktorze, czy z tych nowości, o których pan przed chwilą powiedział, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka na miejscu w naszym mieście?
0: To znaczy, to, o której wspomniałem, to są te najnowsze rzeczy, które wchodzą. Natomiast we Włocławku oczywiście można skorzystać z ICD, czyli u pacjentów, którzy są zagrożeni. Ja sam kieruję z poradni i oni mają implantowane kardiowertery z defibrylatorem, czyli oni są w pewnym sensie zabezpieczeni, że kiedy dojdzie do zatrzymania serca, on się sam włączy. Czyli jest, powiedzmy, to ratuje. Ale są również we Włocławku wykonane inne zabiegi, no bardzo ładne. To są to zabiegi też nowe, a mianowicie doszło do zamknięcia otworu owalnego u pacjenta metodą też przezskórną, czyli też przez wprowadzenie, a mianowicie to jest taka siateczka, okluder, który zamyka ubytek międzyprzedsionkowy. To zostało wykonane we Włocławku. Asystował temu badaniu pierwszemu pan profesor Krzysztof Kaczmarek z kliniki elektrokardiologii z Łodzi. Inny, to też wykonane we Włocławku, otwarcie zamkniętych trwale tętnic wieńcowych, których no, nie udało się udrożnić. To by zostało wykonane też we Włocławku. Też asystował tutaj pan profesor Maksymilian Opolski z doktorem Drozdem z Instytutu Kardiologii w Warszawie. We Włocławku również dokonano trombektomii w przypadku zatorowości płucnej. Co to znaczy? Również przezskórnie.
1: Czyli znów nieinwazyjnie.
0: Nieinwazyjnie. Wprowadzono cewniki, które pozwoliły usunąć skrzeplinę z tętnicy płucnej. Trzeba sobie zdawać sprawę, że zator tętnicy płucnej to jest choroba śmiertelna. W przypadku niemożliwości wykonania tego zabiegu, no oczywiście pewna grupa pacjentów przeżywa, bo tam się uda to w jakiś sposób farmakologicznie usunąć, ale generalnie przy nagła śmierć sercowa, to najczęściej to jest ostry zawał, wiadomo, i zator tętnicy płucnej. To są te najczęściej zgony, które tu widzimy. No i tu trzeba powiedzieć, że we Włocławku

0: przypadku bardzo to jest, już się rozwija ablacja w przypadku zaburzeń rytmu. Jest coraz więcej tych badań tu wykonywanych. Coraz więcej pacjentów z migotaniem przedsionków ma to wykonane i również innych zaburzeniach rytmu. I muszę powiedzieć, że no to jest sukces no, miejscowych lekarzy no, tutaj na oddziale kardiologii, no, moich młodszych kolegów.
1: Panie doktorze, i jeszcze na chwilę w Powiatowym Centrum Zdrowia się zatrzymajmy.

0: dodam, że to jest w przyszłości. To nie wiem, czy doczekam, ale 5-10 lat to będzie badanie rutynowe w kardiologii. Rutynowe, to nie ulega wątpliwości, dlatego że to jest alternatywa dla koronarografii. Są pewni pacjenci, którzy wymagają tego badania po to, ażeby wyprzedzić zawał. No mają dolegliwości, wiadomo, nie ma innej możliwości jak koronarografia, ale oni nie chcą na przykład koronarografii. Mają różne powody, mają obawy i tak dalej. I no nie, no, to jest badanie, które jest alternatywą również dla takich pacjentów, jak na przykład osoby, które mają już stenty, po to, żeby zobaczyć, czy jest drożność stentów. Na przykład mają bypassy. No, czy jest na przykład drożność po tych bypassach? No to nie trzeba, a szczególnie u tych, którzy są zagrożeni zawałem. To jest, trzeba powiedzieć wyraźnie, to jest znakomite badanie. W naszych warunkach tu pan Roman Gołębieski w rozmowie zresztą powiedział wyraźnie, że ma środki na zakup tej przystawki. Problem jest główny z funduszem, z finansowaniem, ale tak faktycznie teraz będzie, że w związku z tą obecną sytuacją, jaka jest, to Narodowy Fundusz Zdrowia będzie ciął wszystkie takie dodatkowe finansowania badań diagnostycznych. Teraz. Ale to w przyszłości pójdzie zupełnie w drugą stronę, bo jestem przekonany, że tak jak powiedziałem, to będzie badanie rutynowe. No ale tak jest obecnie. I jeszcze jest druga. Mówi się o tym, zresztą tak usłyszałem z ust również pana dyrektora, że to będzie po prostu badanie nierentowne. No przyznam się, że dla mnie kardiologa to takie, to mało jest, no, argument taki, który mogę to zrozumieć, bo to generalnie chodzi o badanie ratujące życie. No więc tu o rentowności, no tak trudno mówić. Ja mogę tylko tak podpowiedzieć, że z mojego długiego doświadczenia, kiedy no, kierowałem 34 lata przychodnią specjalistyczną, no to ja miałem pewne procedury i pewne nierentowne. No bo jak przyjmowałem profesorów z Warszawy, Łodzi, Bydgoszczy, czy tam, powiedzmy, to miałem po prostu te osoby, które stanowiły jakieś coś nowego dla tego mieszkańców Włocławka, nowych specjalnościach. I ja tutaj po prostu dokładałem do tej interesy, ale musiałem gdzie indziej po prostu zarobić, tak mówiąc inaczej, żeby tu tą stratę można było zrekompensować. Wydaje mi się, że taka możliwość istnieje, ale powiedzmy teraz, i teraz druga sprawa jest ważniejsza. A mianowicie w takich sytuacjach jak ta, proszę sobie wyobrazić, że pacjenci sobie radzą. To znakomicie sobie radzą. A mianowicie teraz przychodzą tylko do poradni kardiologicznej po skierowanie na tomografię. Ja je wydaję i oni to robią pełnopłatnie w ośrodkach Bydgoszcz, Osielsk, Łódź, Warszawa. Te badania, bo uważają, że one są dla nich bardzo istotne. 1350 zł nie jest naprawdę taką kwotą, która naprawdę jest wielką w tym przypadku. W tym przypadku.
1: Jeśli po drugiej stronie mamy
0: Jest
1: własne życie.
0: zagrożenie życia i oni z tego korzystają i jeżdżą na badania pełnopłatne. I teraz, biorąc pod uwagę to, że taka sytuacja istnieje, wydaje mi się, że zainstalowanie tej przystawki teraz, no to jest naprawdę, no nie stanowi przeszkód, dlatego że oni będą kosztować pełnopłatnie tutaj. Czyli mało tego, że nie będzie strat, to będzie zysk. Dlatego że oni będą płacić te pieniądze do momentu, kiedy kiedyś Narodowy Fundusz Zdrowia uzna, no, że będzie rekompensował. Także ta sytuacja tak mniej więcej wygląda.
1: Panie doktorze, i teraz przejdźmy do tego króciutko. Chciałabym, tak jak pan już sam zresztą wspomniał, pana doświadczenie jako lekarza, ale też również szefa placówki, bo prowadził pan własną poradnię, więc jakby zdejmując kitel, musiał pan usiąść, to wszystko rozliczyć z Narodowym Funduszem, spiąć i tak dalej. Jak pan ocenia to, co się dzieje w tej chwili w służbie zdrowia, zarobki lekarzy, te wieczne protesty pracowników służby zdrowia średniego szczebla, czyli myślę tutaj o pielęgniarkach,

0: ratownikach medycznych, o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, o te pieniądze, które gdzieś tam wyciekały, nie wiadomo gdzie, na pewno nie do pacjentów. Krótko, bo to jest temat rzeka, ale
1: Panie redaktor,
0: na podstawie swojego doświadczenia się nie da, ale spróbujmy.
1: Ale pani pozwoli, że będę starał się jakoś tak to powiedzieć. No tak jak pani powie, no jestem lekarzem 57 lat. 20 lat w tamtym systemie, jedynie słusznym, w PRL-u i 37 lat demokracji. No, można powiedzieć, że widziałem wiele. Mam skalę porównawczą, byłem dyrektorem, zastępcą dyrektora do spraw lecznictwa, naczelnym lekarzem, byłem ordynatorem szpitala w Wieńcu i byłem właścicielem przychodni, którą wspomniałem, 34 lata prowadziłem. Czyli mam tutaj możliwość takiego porównania. Postęp medycyny w kardiologii jest nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny w tych latach. I proszę mi powiedzieć, że pozwolę sobie na taką prywatną taką historię, dlatego że ona, ta sprawa za mną chodzi ciągle. No niestety, no, chodzi za mną. Tak mnie trochę prześladuje. 12 września 1983 roku, będąc w szpitalu, a byłem już 3 lata po kardiologii, byłem pierwszym kardiologiem, pierwszy lata już byłem po kardiologii, przywieziono z ciężkim zawałem serca mojego ojca. I nie mogłem mu pomóc. Mieliśmy, to jest oddział był wewnętrzny, nie było kardiologii. Mieliśmy tylko EKG, kardioskop, defibrylator. Niczego innego nie było. Taki był wtedy stan medycyny. Kardiologii był taki stan. Mówię o tym, tak za mną to chodzi, dlatego że jestem bardzo podobny do ojca. Pod każdym względem. I jest to dla mnie takie, zawsze do tego wracam, że no, warto było się nieraz później urodzić. Dlatego, że wtedy no, trudno było marzyć o koronarografii, o angioplastyce wieńcowej, o stentach, o tomografii komputerowej naczyń wieńcowych, o scintygrafii SPECT. Trudno było o tym marzyć, o bypassach. Nie było takich w ogóle szans, takich możliwości. Dzisiaj po prostu to jest na wyciągnięcie ręki, również we Włocławku, kiedy koronarografia tu funkcjonuje, czyli angioplastyka od 2004 roku. Tak nawiasem mówiąc, to pierwsze badania koronarograficzne były robione w Warszawie przez profesora Różyłę na Instytutu na Spartańskiej, na które ja patrzyłem, uczestniczyłem, bo tam byłem przed kursem kardiologii, to jest 70-80, ale tak nawiasem. To była ta niesamowita sprawa. I teraz to, co pani redaktor była powiedzieć, no można się zastanowić, no jak to się dzieje, że jest taki niesamowity postęp medycyny, a w tej organizacji ochrony zdrowia i w tym systemie, no nic się nie dzieje, mało tego, no ciągle jest źle. Jak to się dzieje?
0: I pacjenci nie mają należytej pani opieki, redaktor, diagnostyki, bo tak się dzieje.
1: Panie redaktor, ja postaram się podać pani takie dwa przykłady, ale przepraszam, że może troszeczkę jaki będzie wywód trochę dłuższy, ale pani wybaczy. Dlatego, że wnioski wysuwają się same. Po prostu. W roku 78 byłem już po drugim stopniu specjalizacji, byłem przed kardiologiem, wychodzę ze szpitala, zatrzymuje mnie jegomość, który jest mi nieznany, a ja szedłem do kiosku po gazetę codzienną. Jegomość mnie zatrzymuje i pyta mnie, na której pan pracuje zmianie? Więc poszedłem, jak wróciłem do gabinetu i mówię kolegom, że tutaj ktoś mnie tutaj tak zaczepił, mówi, a ty mówią do mnie, przecież to jest... A oni w nomenklaturze byli bardzo tacy znani, wiedzieli, o co chodzi. Mówią, to przecież to jest nowy zastępca dyrektora szpitala i on cię dlatego zapytał, bo niedawno pracował w celozie, a tam pracują na zmiany. No po prostu, no musisz zrozumieć to. Ale teraz podam drugi przykład, odmienny. Rok 87, dyrektorem PPUW zostaje pan Paweł Majewski. Pierwszy wojewoda wrocławski, były dyrektor zakładów celoza lakierów. Człowiek naprawdę kompetentny, ekonomista, wykształcony, naprawdę na poziomie.

0: poziomie kulturalny. I proszę, pierwszego dnia swojego pobytu dostaję, że wzywa mnie do swojego gabinetu. Ja z niepokojem do niego idę po pierwszego dnia. I on mówi tak, wiem o panu wszystko, a ja wtedy miałem ten problem, który uporałem się z tą znaną w całym kraju sprawą służby bezpieczeństwa, tą, którą miałem. I on mówi, wiem o panu wszystko i chcę panu zaproponować, żeby pan został moim pierwszym zastępcą, zastępcą do spraw lecznictwa. Ja tak, to mnie przerażało. Mówię, panie dyrektorze, ja bardzo przepraszam, ale ja pełnię inne funkcje, naczelnego lekarza, jestem tutaj, tą kardiologię prowadzę i jestem tuż przed doktoratem, bardzo będę zajęty. No i mam jedną wadę. On mówi tak, a jaką pan ma wadę? Ja mówię tak, jestem bezpartyjny. On mówi do mnie tak, i o to chodzi. Byłem 2 lata, zgodziłem się być 2 lata. Zastępcą dyrektora bardzo dużo się nauczyłem. To mi bardzo pomogło przy panu dyrektorze Majewskim, przy przychodni. Zrobiliśmy 2000 miejsc rehabilitacyjnych na Wybrzeżu, Sopot, tam Jurata i tak dalej. Potem między innymi został następcą bardzo kompetentny doktor nauk medycznych Wiesław Jakubicz, który miał specjalizację z epidemiologii organizacji ochrony. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że w tamtych czasach od nominatów na stanowiska kierownicze wymagano medycynę społeczną pierwszy stopień albo organizację ochrony zdrowia drugi stopień w tamtych czasach. I to niezależnie, czy to był nasz, czy nie nasz. Wtedy tak wymagano. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest przykład, że nominat nie musi być koniecznie z naszej partii. No nie musi być.
1: Czyli po tym długim wywodzie krótkie podsumowanie, jak ja dobrze zrozumiałam, źle się dzieje między innymi dlatego, że no, brak kompetencji, a raczej takie właśnie nominowania na zasadzie koleżeńskiej przysługi.
0: Tak.
1: W służbie zdrowia w całym kraju to się dzieje we wszystkich szpitalach.
0: I teraz pani powiem, jakie są,
1: to jest jedna z przyczyn.
0: Jakie są olbrzymie szkody. Jakie olbrzymie szkody. Powiem to wprost. Gdyby była świadomość taka, że decyduje profesjonalizm, a niekoniecznie on musi być nasz, to nie doszłoby do takiej sytuacji niewiarygodnej. Ale wszyscy się dziwią, w całej Polsce się dziwią, że przy fuzji 2 oddziałów...
1: Bo przechodzimy teraz do Włocławskiego Szpitala, bo tu nie dzieje się lepiej, no prawda, nie, no, niż no w całej
0: tak,
1: Polsce.
0: Ale podaję pani przykład, dlaczego to, że tak się tutaj nominatu... Doszło do... To wychodzi z niekompetencji kogoś. No po prostu nie. Fuzja 2 oddziałów i likwiduje się znany w całym kraju wojewódzki oddział. Idealny, jedyny. Specjaliści są tutaj unikalni, bo nieraz po jednym osobie są tylko w tej specjalności. I funkcjonuje znakomita fundacja, która pieniądze ma na oddział. Jest funkcjonujący 36 lat i na którym wyszkolono 50 specjalistów pierwszego i drugiego stopnia. 50 na tym oddziale. I się to po prostu zwyczajnie likwiduje. Taka była decyzja. No i to jest rzecz podana w ten sposób. Ja przyznam się, że jestem tą trochę tak, no jest to, mówię o tym gorzko, prawda? Bo to jest prawda dla mnie też takie, no ale mówię dlatego, że i to mówię no właśnie w dobrej wierze.
1: Panie doktorze, a widzi pan jakiekolwiek wyjście z takiej sytuacji? No bo to się dzieje od lat, mówię, i to widać na włocławskim podwórku również, bo nasz szpital ostatnio też nie schodzi z ust mieszkańców Włocławka powiatu, a i w całej Polsce o nim głośno. Czy jest szansa na to, że kiedykolwiek to się zmieni, uporządkuje?
0: Więc,
1: co panu podpowiada pana doświadczenie?
0: No tak, no więc w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji. Musimy sobie z tego zdać sprawę, że istnieje wielka dysproporcja pomiędzy zatrudnieniem na etat, a na kontrakt w tej chwili. Tego kiedyś po prostu nie było, bo nie było kontraktu. W tej chwili zatrudniony na

0: etat. No, korzysta z tego, że ma urlop, że ma płatny urlop, ma świadczenia wszystkie płatne i tak dalej. I przyznam się, że... Aha, i dyrektor ma na niego wpływ, dlatego że ustawia mało te godziny i tak dalej. I powiem pani, jak było za moich czasów decyzyjnych. No więc jak przyszedł lekarz i chciał pracować w dodatkowym miejscu, no to ja oczywiście wyrażałem zgodę. Tylko musiał napisać oświadczenie, że ta jego nowa praca nie będzie kolidowała z pracą podstawową. W kontrakcie jest inaczej. To jest jednoosobowe przedsiębiorstwo.
1: Tak, gdzieś jestem, to jutro mi płacą, tam więcej opłaca mi się to.
0: Oczywiście bierze świadczenia na siebie, wszystko bierze, urlop i tak dalej. I teraz proszę, jest taka sytuacja. Szpitale są generalnie w trudnej sytuacji finansowej. Generalnie trudnej. Dyrektorzy szpitala wybierają procedury, które są najlepsze, najlepiej opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli szukają takich specjalistów. Po prostu podbierają sobie lekarzy. Najlepiej płatna jest ortopedia, neurochirurgia, okulistyka, kardiologia. Najbardziej na wysoko jest wyceniane. I ci dyrektorzy, no nie trzeba im się dziwić. No po prostu wybierając tych lekarzy, oni rekompensują straty, jakie mogą mieć w oddziałach, które, no takie jak na przykład interna czy pediatria. No tam to jest najniżej wycenione, chociaż trudno to zrozumieć.
1: Bardzo trudno.
0: Tak, no ale no, tak jest. I oni ratują ten swój budżet, co się uda zarobić na tych podstawowych specjalistach.
1: Ale płacąc tym specjalistom, którym zatrudniają, tak duże pieniądze, bo słyszymy naprawdę o ogromnych pieniądzach, no trudno podejrzewać, że zarabiają tak naprawdę na tym, co uzyskują z Narodowego Funduszu.
0: To znaczy, no jakąś na pewno więcej zarobią na tych oddziałach, na tych procedurach niż na innych, które muszą dokładać.
1: Z pewnością, ale wypłacają takie stawki specjalistom.
0: Ale panie redaktor, no teraz słyszymy, że będą limity, jak pani słyszy. No? Ale kij ma dwa końce. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze, oczywiście, że wtedy dyrektorzy nie będą mogli już tych lekarzy tyle zatrudniać, a pacjenci będą mieli dłuższe kolejki. No, co tam dużo mówię, w tych specjalnościach. I co najważniejsze, ci dyrektorzy już nie będą mieli tych pieniędzy, żeby uzupełnić straty w tamtych oddziałach, jak pediatria czy interna, prawda? Już nie będą. Jak pani słyszy codziennie w telewizji, upadają szpitale. I one będą upadać, bo w tej sytuacji będą upadały, ponieważ nie będzie możliwości dołożenia tych pieniędzy z innych oddziałów. Ale tak a propos tych wniosków tutaj racjonalizatorskich, to jeśli mogę pani podpowiedzieć.
1: Bardzo proszę.
0: Wracając do poprzedniej sprawy, której mówiłem o tym błędzie i tak dalej. Ja mam taki wniosek racjonalizatorski. Można mówić z przymrożeniem oka. No, jak wie pani, mamy poczucie humoru troszeczkę. To. Ja mam taki wniosek. Wie pani, w tamtym systemie wniosek racjonalizatorski można było wtedy dostać goździki, można było dostać książkę o przewadze gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną. Można dostać na przykład bombonierkę Goplany. Nie? Można dostać. Ja nie, nic nie liczę. Nie. To mam taki wniosek. Ponieważ Rada Społeczna Szpitala w tamtej konkretnej sprawie, kiedy no po prostu no w beznadziejny sposób doszło do likwidacji takiego no super oddziału, a teraz wszyscy jeżdżą po okolicy, szukają badań, w której, w tej radzie szpitala, nie ma żadnego lekarza, nie ma żadnej pani pielęgniarki, ani nawet nie ma żadnej pani salowej. Czyli nie ma nikogo z ochrony zdrowia. Ja proponuję no po prostu, żeby zmienić nazwę na Radę Polityczną Szpitala, bo to są tylko przedstawiciele partii politycznej. I to będzie nazwa prawdziwa, prawdziwa i zgodna ze stanem faktycznym. Po prostu wykonać ten ruch.
1: Za dużo polityki, jednym słowem, za mało kompetencji i fachowości.

0: wolności. To jest coś, jeśli będzie dalej w służbie zdrowia, to nie pozwoli na żaden ruch, który tą sytuację, która w
1: Ale
0: tej chwili jest, odmieni.
1: pani
0: Tak?
1: redaktor, chcę pani
0: Dobrze,
1: powiedzieć,
0: to
1: że jeszcze
0: zrozumiałam.
1: na koniec chcę opowiedzieć o takim fakcie. A mianowicie, w Europie to jest indeks europejski, najnowszy. Najlepsza ochrona zdrowia jest w tej chwili w Holandii, drugie miejsce ma Szwajcaria, Norwegia, Dania, Islandia. Oparte to jest na tym, że oceniono tam najlepszą profilaktykę. No, to jest bardzo ważne. U nas niestety tak
0: No,
1: inaczej.
0: panie doktorze, jak możemy mówić o
1: Ale
0: profilaktyce, skoro nie dajemy skierowań na
1: tak,
0: badania? No więc.
1: ale na czym to opierano? Profilaktyka, poziom diagnostyki, o co na przykład mówimy tutaj, na przykład tomografii komputerowej, no, poziom diagnostyki, terapii. I to są te rzeczy. I trzecia bardzo ważna rzecz, czas oczekiwania na pierwszą pomoc. To zostało. Polska jest na miejscu 32 na 35 krajów. Za nami jest tylko Rumunia, Węgry i Albania. Uzyskaliśmy na 1000 punktów 565 punktów. Czyli jest bardzo wiele do zrobienia. Czyli warto byłoby korzystać z tej wiedzy, no po prostu z tej wiedzy tych państw. No przecież można się tam
0: To nie
1: sobie.
0: jest odkrywanie Ameryki
1: No
0: na
1: nie, no ale
0: nowo,
1: to oni od
0: prawda?
1: lat mają te pierwsze miejsca, prawda? To od nich. A po drugie, po prostu, no ta prawda, która istnieje, no ta prawda, żeby dotarła no, do naszych decydentów, że no profesjonalizm i kompetencje powinny decydować. Bo pani redaktor, tylko wiedza i prawda może nas uzdrowić.
0: Panie doktorze, dziękuję bardzo. Na tym zakończmy, nie roztrząsajmy więcej tego, co można zmienić. Prawda, kompetencje i wiedza. Tak niewiele, aż tak dużo mogłoby zmienić tą sytuację. Proszę Państwa, doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję,
1: Dziękuję
0: panie
1: bardzo.
0: doktorze.
1: Dziękuję państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja

0: Przez całe wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej było wiele dzieci i młodzieży. W gmachu głównym oraz w filiach pracownicy organizowali różne formy aktywności i warsztaty. Wiele młodych osób regularnie odwiedzało placówkę. Bardzo dużym zainteresowaniem w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej cieszyły się biblioteczne zawody w FIFA. Wakacje dobiegają końca, ale biblioteka ma w ofercie jeszcze trochę atrakcji dla uczniów w każdym wieku.
1: Do końca wakacji zostało jeszcze trochę czasu i mamy przygotowanych sporo atrakcji dla czytelników. Na chwili numer 1, 26 sierpnia zapraszamy na warsztaty czekoladowe, stworzenia własnych tabliczek czekolady. Na chwili numer 2 przy ulicy Dziewińskiej 28 sierpnia odbędzie się popołudnie z biblioteką i będziemy robić pocztówkę z wakacji. Filia numer 6 również zaprasza na planszowisko 26 sierpnia. Na chwili numer 10 przy ulicy Kościelnej będziemy robić przesyłkę do przyszłości, czyli taką kapsułę czasu. Będziemy mogli włożyć własne pamiątki i potem zakopiemy tą kapsułę na terenie bibliotecznego Placu Zabaw. To 24 sierpnia. I Mediateka zaprasza na cykl warsztatów gamingowych, który się nazywa Full Pakiet. 27 sierpnia ostatnie takie zajęcia i to są warsztaty gamingowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowszych wersji gier na PlayStation 5. Warto do biblioteki zajrzeć jeszcze w tych ostatnich dniach wakacji.
0: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdują się na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. Przetarg na zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Grzywno został ogłoszony na początku marca tego roku. Termin składania ofert upłynął 22 kwietnia. Ostatecznie wpłynęło ich 8. Najtańszą ofertę złożyła Barzola. Na Grzywnie nic się jednak nie dzieje.
2: Oferty wpłynęły. My jako zamawiający mieliśmy wątpliwości co do złożonych ofert, szczególnie tej pozornie najtańszej. W związku z tym poprosiliśmy o uzupełnienie informacji związanych z rażąco niską ceną. Wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która jest takim organem nadrzędnym nad postępowaniami przetargowymi prowadzonymi w naszym kraju i krótko mówiąc te argumenty potencjalnego wykonawcy zostały przez KIO uznane. W związku z tym na razie jesteśmy na etapie kompletowania pozostałych wymaganych prawem dokumentów, zabezpieczeń i będziemy zmierzać do podpisania umowy. Z tym, że po wyborze wykonawcy najkorzystniejszego, mimo naszych wątpliwości, które oddaliła Krajowa Izba Odwoławcza, być może inni wykonawcy jeszcze będą chcieli się od tej naszej decyzji odwołać, więc tu nie mogę zadeklarować. Zresztą w żadnym postępowaniu nie można ściśle zadeklarować, kiedy umowa zostanie podpisana.
0: Barzola była wykonawcą zielonych terenów Śródmieścia. Te miały zostać oddane do użytku w marcu, jednak z różnych powodów terminy były zmieniane. Ostatecznie odbiory rozpoczęły się w czerwcu, a później konieczne były jeszcze poprawki. Następną inwestycją realizowaną przez Barzolę jest ulica 3 Maja. Wygląda na to, że teraz przyjdzie kolej na Park Grzywno. Prezydent Wrocławka nie szczędził cierpkich słów pod adresem firmy.
2: Jesteśmy mądrzejsi o to, że nie możemy w żaden sposób ufać w to, co mówią przedstawiciele tej firmy.

0: bo niestety mnie osobiście kilka razy oszukali już i mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Umawialiśmy się na konkretne rzeczy, w konkretnych terminach i właściwie z żadnych tych obietnic przedstawiciele tej firmy się nie wywiązali, ale pamiętajmy, że my jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa. I w granicach prawem określonych możemy się poruszać i nie możemy tych granic niestety przekraczać, więc no, tutaj mamy te pole manewru dużo bardziej ograniczone niż w przypadku na przykład inwestorów prywatnych, którzy mogą w takich wypadkach po prostu się takiego wykonawcy pozbyć.
1: Przez wiele dni na placu budowy przy ulicy 3 Maja nie było żadnych pracowników, albo pojawiało się ich zaledwie kilku. Zmieniło się to parę tygodni temu.
0: Nie mogę być zadowolony z tempa pracy, bo w myśl tego, co sama przedstawiciele tej firmy sami mówili, chociażby na spotkaniu z przedsiębiorcami w remizie, no to te prace nie przebiegają tak, jak wynikało z deklaracji firmy. Owszem, one przyspieszyły. Firma nadal deklaruje, że w terminie całe zadanie zakończy. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja tej firmie nie ufam za grosz, nauczony doświadczeniami z zielonych terenów Śródmieścia.
1: Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Balzoli. Nie chcieli komentować słów prezydenta Włocławka. Końca przeciągania liny między ratuszem a Balzolą nie widać.
2: W Galerii Sztuki Współczesnej odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Posztukuj z GSW. Tym razem seniorzy wzięli na warsztaty szydełkowanie.
3: Dzisiaj mamy jedne zajęcia z cyklu naszych warsztatów Posztukuj z GSW. To są drugie zajęcia z szydełkowania, pierwsze się odbyły miesiąc temu, więc raz w miesiącu właśnie się spotykamy w czwartek na szydełkowanie i dzisiaj jest ten dzień, podczas którego no tak naprawdę uczymy się bądź doskonalimy swoje umiejętności szydełkowania. No, panie są na różnym poziomie zaawansowania, więc dopasowujemy. Program Posztukuj już się odbywa od kilku miesięcy, więc generalnie jest zainteresowanie i też dzięki właśnie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku mamy tutaj no naprawdę dużo, dużo pań, które do nas przychodzą, ale też są osoby z zewnątrz, które mogą się zapisywać tak naprawdę no, z ulicy powiedzmy, tak? Nie muszą być jakoś przygotowane ani wcześniej się z nami kontaktować, współpracować. Można po prostu się zapisać i przyjść na takie warsztaty. Jest spore zainteresowanie.
4: A proszę powiedzieć, gdzie znajdziemy informacje na temat terminów tych spotkań i możliwości zapisu?
3: Na pewno na social mediach, też Facebook, Instagram, galerii. Co tydzień publikujemy, co następne nas czeka, jakie zajęcia, bo one są co czwartek. Na stronie internetowej galerii w zakładce warsztaty twórcze. Można wziąć ulotkę, są ulotki dostępne, więc generalnie no, to są takie główne drogi. Próbowałam nauczyć mojego męża, który nie ma totalnie kontaktu ze sztuką, ani z niczym dotyczącym prac ręcznych. No mówił, że dość trudne, ale twierdzę, że każdego da się nauczyć. Od podstaw każdy jest w stanie się nauczyć tej techniki, więc tak naprawdę polecam i relaksujące. Jak ktoś ma tylko cierpliwość, to jest to świetna opcja odpoczynku i rękodzieła.
2: Uczestnicy poznawali podstawowe techniki tej tradycyjnej formy rękodzieła, ćwiczyli oczka i słupki, uczyli się także odczytywać szydełkowe schematy. Na koniec każdy mógł spróbować swoich sił w wykonaniu prostej, ażurowej serwetki.
5: To uwielbiam. Lubię malować. Zresztą tutaj było mnóstwo zajęć. Różne sztuki poznałam. Malowanie kawą, co tam mieliśmy, japońska sztuka. No, byłam teraz na leczeniu, nie? W sanatorium, więc dlatego mnie nie było. No i to wszystko, no i chcę się zabrać tu za te projekty. Próbowałam i jako młoda dziewczyna, już robiłam sobie sukienki, prułam rzeczy, które były niepotrzebne. Tak, uwielbiałam to. Małe, dla dzieci swoich, dla koleżanek dzieci. No to była moja taka, też taka satysfakcja z tego, że coś sama zrobi, ale to ja mam po mamie, po babci, no to już w genach chyba przeszło.
4: Czyli wraca pani z powrotem do tego szydełkowania i jakiś ma pani teraz pomysł na coś konkretnego?
5: Powiem pani szczerze, że mam koleżanki, które pięknie robią torby na przykład, nawet mam gdzieś w telefonie. Robią cudne rzeczy z tych wełen, plecaki i ta moda wraca. To są bardzo drogie rzeczy, ponieważ na taką zwykłą poświęcenie na przykład na pracy na torbę to jest 30 godzin. na sweter 40.

0: No, różne rzeczy się robi, więc to jest w cenie. Tylko w naszym kraju był taki przestój, że się tego nie ceniło. Teraz to wraca.
1: Tą serwetkę robiłam poprzednio, a dzisiaj zakończam.
2: Jak pani doświadczenie tutaj? Rozumiem, że to drugie zajęcia.
1: Szydełkowania, tak. Szydełkowania, długie zajęcia.
2: Proszę powiedzieć, czy to trudne? Jakie są pani odczucia?
1: Trudne jest, jak się nie umie. Jak już się coś tam pojmie, no to w miarę wychodzi.
3: Koronkowa robota połączyły naukę, twórczą pracę i okazję do wspólnego spędzenia czasu.
4: Klaudia Kazimierska dosłownie i w przenośni nie zwalnia tempa. Włocławska zawodniczka podczas halowych mistrzostw Europy w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów. Klaudia spotkała się dziś z prezydentem Włocławka i dyrektorem Wydziału Sportu.
5: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak Pan Dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy Panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy.
4: Włocławska zawodniczka nie kryła zadowolenia ze zdobycia srebra. Opowiedziała też o planach na najbliższy czas.
6: Jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham, a był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
4: Włosowianka na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, nie zaniedbała nauki. W 2025 roku otrzymała bakalaureat na kierunku analizy matematycznej. Medalistka opowiedziała o swoim życiu w USA.
6: Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu. Ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, kto by mógł ze mną pobiegać. A tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje. Mam dość komfortowe życie, bym powiedziała. Mam kota, mam swoje życie trochę już tam, trochę się osiadłam. Wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować.
4: Zawodniczka została uhonorowana przez prezydenta Kukuckiego. Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Od mieszkańca bloku przy ulicy Ptasiej otrzymaliśmy wiadomość o problemach z trawą przy budynkach. Trawniki zostały skoszone, jednak skoszona trawa nie została zebrana. Mężczyzna skontaktował się w tej sprawie z firmą wykonującą zlecenie, jednak otrzymał odpowiedź, że zebranie trawy nie było ujęte w umowie między administracją zasobów komunalnych a wykonawcą.
7: Oczywiście środki na tego typu zadania są ograniczone, natomiast w tym przypadku administracja zasobów komunalnych analizuje zapisy umowy i będzie interweniować do firmy, która to zadanie realizuje. Oczywiście ta interwencja ma na celu po prostu wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj oczywiście AZK będzie prowadziło interwencje, będą razem z firmą analizowali te zapisy umowy. Jeżeli umowa jest

0: podpisana w taki sposób, że to zadanie powinno być zrealizowane, to oczywiście konsekwentnie będzie domagało się, żeby firma, która realizuje to zadanie, wywiązała się z tej umowy.
1: Z naszych informacji wynika, że trawa zostanie wkrótce zgrabiona i usunięta.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak pan dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy i planach, bo te plany też być może z Włocławkiem i Mistrzostwami Polski, które już za 2 lata we Włocławku odbędą się w 2028 roku, pewnie też z Włocławkiem te plany są związane. Pani Kamil.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, panie prezydencie. Na pewno jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham. Był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas.

0: Wszystkich.
1: Ale to oznacza, że w 27 w ogóle będzie rok meczówek?
0: Nie, nie, nie, oczywiście będę startowała. W przyszłym roku są Mistrzostwa Świata. Lekkoatleci mają taki przywilej, że Mistrzostwa Europy przeplatają się z Mistrzostwami Świata co drugi rok, więc w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata we wrześniu w Pekinie w Chinach, także daleka podróż przede mną pewnie, na które chciałam na pewno wypełnić minimum, które zresztą mogę już zacząć wypełniać od tej niedzieli, więc postaram się o to w Chorzowie. Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami ze Stanów i z Europy tam na miejscu, ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Wrocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, który mógł ze mną pobiegać. A tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała. Mam kota, mam swoje życie trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować. Myślę, że tak jak zawsze to mówię, po prostu spełniać się w sporcie i mieć z tego radość. I ja wiem, że jeżeli jestem szczęśliwa na co dzień, to wszystkie te inne cele naokoło się spełniają, albo nawet w drugą stronę, jeśli jestem szczęśliwa, to znaczy, że wszystko inne jest też okej, okay, bo muszę mieć powód do tego, żeby być szczęśliwą. Więc chciałam po prostu spełniać się w sporcie i też w życiu i żeby po prostu wszystko wyglądało tak jak teraz. Wiadomo, sport jest trochę niewdzięczny czasem i czasem wkładamy w to mnóstwo pracy, a potem okazuje się, że dobiegamy ostatni na metę, więc chciałam po prostu, żeby jak najdłużej ta chwila trwała i żeby się tym cieszyć. Na ten moment na pewno sport, wiadomo, kariera sportowca jest tak długa jak jest, więc myślę, że zostało mi około 10 lat w tej dziedzinie. Kończę 25 lat niedługo, więc miejmy nadzieję, że pociągnę jeszcze chwilę, a później zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno cieszę się, że mam właśnie wykształcenie wyższe, że mogę też coś z tym później zrobić. Na tym mi na pewno zależało i zobaczymy, co z tym dalej wyjdzie. Nie wiem, czy zostanę nauczycielem matematyki, zobaczymy, ale zawsze mogę wrócić. Myślę, że pozycja w jakiejś szkole w Wrocławku się znajdzie.
2: To jest gwarantowane. To czy ja, czy ktokolwiek po mnie przyjdzie, to na pewno tutaj miejsce dla
0: Albo
2: pani Klaudii się znajdzie, a myślę, że też Lekkoatletyczny Klub Sportowy Wektra też na pewno bardzo chętnie będzie korzystać z doświadczenia pani Klaudii, no bo właściwie od początku pani Klaudia jest z Wektrą związana. Muszę powiedzieć, że też to jest taka radość, myślę, że samorządowców, że te inwestycje, które no, czasami są też przez złośliwe osoby krytykowane. Tak było ze stadionem lekkoatletycznym we Włocławku, kiedy powstawał, że za drogi, że za duży, że nieodpowiedni. To mam wrażenie, że te sukcesy pani Klaudii, oprócz talentu oczywiście, to też mają jakiś drobny elemencik tego, że w odpowiednim czasie władze miasta zdecydowały się na tą inwestycję. Inwestycję, która też została tak naprawdę wybiegana przez inną ważną włocławską lekkoatletkę. Mówię tutaj o Katarzynie Kowalskiej, która no, zdobywała medale w przełajach, a dlatego, że po prostu nie było w jej czasach odpowiednich warunków we Włocławku do tego, żeby trenować. Dzisiaj pani Klaudia już na tartanie, na stadionie podbija Europę, z czego i my się bardzo cieszymy, ale to pokazuje, że inwestycje, które nie przekładają się może na złotówki, tak bezpośrednio przekładają się na takie sukcesy i warto po prostu inwestować. I ja chcę powiedzieć, że już podzieliłem się przed chwilą z panią Klaudią tym pomysłem, zainspirowany social mediami pani Klaudii, bo w social mediach też przydarzają się czasami, rzadko niestety, za rzadko, ale dobre rzeczy. Taką inspiracją to nie było bingo, bo chyba to zostawię pani Klaudii, ale tabliczki olimpijczyków, które przy stadionie tam w Stanach są wmurowane. Chciałbym, żeby też takie pamiątkowe tabliczki olimpijczyków z

0: związanych z Włocławkiem przy stadionie Osir się znalazły i myślę, że no może jeszcze nie w tym roku, ale w przyszłym roku na pewno będziemy odsłaniać i wtedy panią Klaudię też na pewno zaprosimy, żeby swoją tabliczkę jako olimpijka była i przyszła, żeby odsłoniła. No i jeszcze pytanie, czy będziemy tak jak tam w Stanach, że za każdy występ na olimpiadzie będzie osobna tabliczka, to zobaczymy. Bo jak słyszę, że to jeszcze 10 lat, no to tak jak szybko liczę, no to jeszcze ze trzy tabliczki na upartego, dwie, trzy mogą być dołożone. No i no to też nie jest żadna tajemnica, że jako miasto dalej chcemy inwestować w rozwój infrastruktury. W rozwój infrastruktury sportowej również, widząc właśnie takie sukcesy i zachęceni takimi sukcesami, wiemy, że warto po prostu się w to angażować, więc mam nadzieję, że w naszej przyszłej szkole mistrzostwa sportowego, dzisiaj w klasach mistrzostwa sportowego też, następcy i talenty, może nie tak wielkie jak pani Klaudia, ale bardzo podobne się znajdą i będą mogły się rozwijać, tym bardziej, że widać, że Wektra Włocławek no ma odpowiednie zaplecze, żeby przygotować młodego człowieka do dalszego rozwoju i to jest bardzo ważne. Ja też chcę podkreślić, bo tutaj padło, że te Mistrzostwa Polski w 2028 roku seniorów odbędą się we Włocławku, ale chcę to jasno powiedzieć, że gdyby nie takie osoby jak pani Klaudia, która sportowo pokazuje, że Włocławek jest aktywny i jest ważnym ośrodkiem na mapie naszego kraju, ale gdyby nie całe środowisko Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra, to na pewno żadna impreza lekkoatletyczna w naszym mieście by się nie odbyła, mimo tego, że mamy całkiem dobre warunki infrastrukturalne. Zawsze oprócz budynków, a może przed budynkami, zawsze najważniejszy jest człowiek i to, że jest we Włocławku grupa osób, która chce poświęcić swój czas dla młodych ludzi, chce dbać o ich rozwój i myślę, że tutaj też duże słowa uznania i podziękowania się właśnie trenerom, którzy pomagali na samym początku tej kariery, pięknej kariery pani Klaudii, że oni byli i pracowali i chcieli dbać o ten rozwój. Więc chyba dużo dobrego przed nami. Jeszcze trzymamy kciuki oczywiście za panią Klaudię Chorzów. Jeszcze słyszę o Nowym Jorku w tym roku, w przyszłym roku Pekin, za 2 lata Włocławek, Chorzów, a później już tylko Los Angeles. I życzę pani Klaudii przede wszystkim, ale wszystkim też mieszkańcom Włocławka, bo wszyscy poczuliśmy w niedzielę ogromną dumę, kiedy pani Klaudia wygrywała ten srebrny medal. Zdobywała ten srebrny medal, że te medale będą zaplanowane w bingo i odhaczane po kolei kolejne, tak jak i w tym przypadku. I żeby nie być gołosłownym, to oczywiście to jest urząd, więc bez dokumentów się nie odbędzie, więc ja postanowiłem przygotować dla pani Klaudii po pierwsze taki list gratulacyjny, bo pani Klaudia jest stypendystą miasta Włocławek, więc to tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy jakoś w takiej formie się zaangażować. I drobny oczywiście fajansowy upominek, myślę, że będzie się ładnie też na nadgarstku prezentował. No i oczywiście kwiaty. No mamy nasze włocławskie sreberko, więc nic tylko się równie szeroko jak pani Klaudia uśmiechać i być tak optymistycznym, czego sobie i wszystkim mieszkańcom Włocławka serdecznie życzę.
1: Dziękuję bardzo panu za zdjęcie i z filiżanki, którą dostałam zimą, korzystam na co dzień.
0: No widzicie, czyli
1: Przydaje
0: będzie
1: się.
0: zestaw pajansowy od stóp do głów, bym powiedział, łącznie z filiżanką.
1: Dziękuję pięknie.

0: Parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, spotykamy się nie za często, ale nasze spotkania już się utarło, że moje pierwsze pytanie dotyczy tego, co nowego w medycynie się wydarzyło, a ponieważ kardiologia jest najbliższa pana sercu, w związku z czym zapytam o te postępy w medycynie, w kardiologii konkretnie. No ale najważniejsze to, czy z tego, co się wydarza nowego na świecie i w ogóle, jeśli chodzi o kardiologię, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: No, w kardiologii dzieje się bardzo dużo w XXI wieku. No, postęp jest nieprawdopodobny. Głównie te wszystkie metody inwazyjne są zastąpione są przez metody z kolei przyskórne. No, choćby takie zabiegi jak implantacja zastawek. Na przykład to się nazywa TAVI, czyli implantuje się zastawkę aortalną, a obecnie również mitralną, przezskórnie, czyli nie otwiera się klatki piersiowej i nie ma krążenia pozaustrojowego. Czyli wprowadza się przez tętnicę udową cewnik z biologiczną zastawką aortalną. Ją po prostu wprowadza się w miejsce zniszczonej zastawki aortalnej, czyli przezskórnie.
0: Krótko mówiąc, nie ma tego brzydkiego cięcia.
1: Tak, oczywiście. I to jest zabieg krótki, 2 dni i pacjent idzie do domu. Natomiast ostatnio jest też informacja ze szpitala Jurasza z Bydgoszczy, że taką też zastawkę wszczepiano mitralną. To już jest też pewna nowość. Czyli praktycznie rzecz biorąc, no, te zabiegi inwazyjne, zastawkowe, no, już będą minimalizowane. Następnie, no, znakomita też sprawa, a mianowicie jest taki zabieg, tamto tak się nazywało TAVI, a ten LAO, no tak się to nazywa. A mianowicie o co chodzi? Są pacjenci, którzy mają migotanie przedsionków i nie mogą używać leków przeciwzakrzepowych. No,

są zagrożeni udarem w dużym stopniu. I tu jest metoda taka, ażeby zastosować implant, który się stosuje w uszku lewego przedsionka, zamyka się to uszko lewego przedsionka, czyli unika się możliwości zatorowości. I to się robi też przez skórnię, też bez otwierania klatki piersiowej. To są te najnowsze rzeczy. A poza tym są nowe w tej chwili już

0: okluzji, czyli zwężenia tej tętnicy wieńcowej po wprowadzeniu stentu. No ale są też stenty, które się resorbują same, to znaczy po wprowadzeniu tego stenta one się wchłaniają. Tak, który jest tam lepszy, no w różnych sytuacjach to bywa różnie, to jest wybór. To jest to. Następnie, no są nowości w lekach. No flozyny są w tej chwili nowy lek, który stosuje się i w diabetologii, i w kardiologii. Co tam dużo mówi, to przedłuża życie pacjentowi nie o miesiące, o lata. Czyli leczenie farmakologiczne. Są nowe leki przy wysokich poziomach cholesterolu na przykład. Teraz nowoczesne leki. Szczególnie ważne u takiej opornym leczeniu, ale również z rodzinną na przykład hipercholesterolemią. Jest teraz nowość taka, że są nowe urządzenia wszczepialne, to znaczy są stymulatory bezelektrodowe. Już teraz, to znaczy wprowadza się normalnie przez żyłę udową do serca właśnie ten stymulator wielkości, no powiedzmy jakiejś takiej tabletki małej, tylko do serca wprowadza ten stymulator i on po prostu działa w ten sposób bez elektrod. I też jest no, bardzo ważne, a mianowicie jest ICD, no, czyli to jest kardioverter defibrillator, który ratuje człowiekowi życie. W tej chwili są one tutaj pacjentów, którzy mają niską frakcję wyrzutową i tak dalej, zagrożeni się im to wszczepia, ale teraz będą wszczepiane podskórnie. Czyli podskórnie ten będzie bez zupełnie kontaktu z sercem. To są takie bardzo nowe rzeczy, które będą ratowały ludzkie życie, to znaczy one będą kontrolowały, kiedy dojdzie do sytuacji, że trzeba po prostu zareagować i ten stymulator już wtedy reaguje.
1: Panie doktorze, czy z tych nowości, o których pan przed chwilą powiedział, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka na miejscu w naszym mieście?
0: To znaczy, tak, o których wspomniałem, to są te najnowsze rzeczy, które wchodzą. Natomiast we Włocławku oczywiście można skorzystać z ICD, czyli u pacjentów, którzy są zagrożeni. Ja sam kieruję z poradni i oni mają implantowane kardiowertery z defibrylatorem, czyli oni są w pewnym sensie zabezpieczeni, że kiedy dojdzie do zatrzymania serca, on się sam włączy. Czyli jest, powiedzmy, to ratuje. Ale są również we Włocławku wykonane inne zabiegi, no bardzo ładne. To są to zabiegi też nowe. A mianowicie doszło do zamknięcia otworu owalnego u pacjenta metodą też przeskórną, czyli też przez wprowadzenie. A mianowicie, to jest taka siateczka, okluder, który zamyka ubytek międzyprzedsionkowy. To zostało wykonane we Włocławku. Asystował temu badaniu pierwszemu pan profesor Krzysztof Kaczmarek z kliniki elektrokardiologii z Łodzi. Inny, to też wykonane we Włocławku, otwarcie zamkniętych trwale tętnic wieńcowych, których no, nie udało się udrożnić. To zostało wykonane też we Włocławku. Też asystował tutaj pan profesor Maksymilian Opolski z doktorem Drozdem z Instytutu Kardiologii w Warszawie. We Włocławku również dokonano trombektomii w przypadku zatorowości płucnej. Co to znaczy? Również przeskórnie.
1: Czyli znów nieinwazyjnie.
0: Nieinwazyjnie. Wprowadzono cewniki, które pozwoliły usunąć skrzeplinę z tętnicy płucnej. Trzeba sobie zdawać sprawę, że zator tętnicy płucnej to jest choroba śmiertelna. W przypadku niemożliwości wykonania tego zabiegu, no oczywiście pewna grupa pacjentów przeżywa, bo tam się uda to w jakiś sposób farmakologicznie usunąć, ale generalnie przy nagła śmierć sercowa, to najczęściej to jest ostry zawał, wiadomo, i zator tętnicy płucnej. To są te najczęściej zgony, które tu widzimy. No i tu trzeba powiedzieć, że we Włocławku bardzo to jest, już się rozwija ablacja w przypadku zaburzeń rytmu. Jest coraz więcej tych badań tu wykonywanych. coraz więcej pacjentów z migotaniem przedsionków ma to wykonane i również w innych zaburzeniach rytmu. I muszę powiedzieć, że no to jest sukces no, miejscowych lekarzy. No.

0: tutaj na oddziale kardiologii, no moich młodszych kolegów.
1: Panie doktorze, i jeszcze na chwilę w Powiatowym Centrum Zdrowia się zatrzymajmy. Przecież mówiliśmy o tym nowym tomografie komputerowym, które zostało Powiatowe Centrum Zdrowia wyposażone. Tam wtedy mówiliśmy o tym, że brakuje drobnego elementu do tego tomografu, żeby można wykonywać specjalistyczne badania kardiologiczne. No właśnie, czy w tym zakresie coś się zmieniło?
0: No ja tylko dodam, że to jest w przyszłości. To nie wiem, czy doczekam, ale 5-10 lat to będzie badanie rutynowe w kardiologii. Rutynowe, to nie ulega wątpliwości, dlatego że to jest alternatywa dla koronarografii. Są pewni pacjenci, którzy wymagają tego badania po to, ażeby wyprzedzić zawał. No mają dolegliwości, wiadomo, nie ma innej możliwości jak koronarografia, ale oni nie chcą na przykład koronarografii. Mają różne powody, mają obawy i tak dalej. I no nie, no to jest badanie, które jest alternatywą również dla takich pacjentów, jak na przykład osoby, które mają już stenty, po to, żeby zobaczyć, czy jest drożność stentów. Na przykład mają bypassy, no czy jest na przykład drożność po tych bypassach. No to nie trzeba, a szczególnie u tych, którzy są zagrożeni zawałem. To jest, trzeba powiedzieć wyraźnie, to jest znakomite badanie. W naszych warunkach tu pan starosta, pan Roman Gołębieski w rozmowie zresztą powiedział wyraźnie, że ma środki na zakup tej przystawki. Problem jest główny z funduszem, z finansowaniem. Ale tak faktycznie teraz będzie, że w związku z tą obecną sytuacją, jaka jest, to Narodowy Fundusz Zdrowia będzie ciął wszystkie takie dodatkowe finansowania badań diagnostycznych. Teraz. Ale to w przyszłości pójdzie zupełnie w drugą stronę, bo jestem przekonany, że tak jak powiedziałem, to będzie badanie rutynowe. No ale tak jest obecnie. I jeszcze jest druga. Mówi się o tym, zresztą tak usłyszałem z ust również pana dyrektora, że to będzie po prostu badanie nierentowne. No przyznam się, że dla mnie kardiologa to takie to mało jest argument taki, który mogę to zrozumieć, bo to generalnie chodzi o badanie ratujące życie. No więc tu o rentowności no tak trudno mówić. Ja mogę tylko tak podpowiedzieć, że z mojego długiego doświadczenia, kiedy no kierowałem 34 lata przychodnią specjalistyczną, no to ja miałem pewne procedury i pewne nierentowne. No bo jak przyjmowałem profesorów z Warszawy, Łodzi, Bydgoszczy, czy tam powiedzmy, to miałem po prostu te osoby, które stanowiły jakieś coś nowego dla tego mieszkańców Wrocławka, nowych specjalnościach. I ja tutaj po prostu dokładałem do tej interesy, ale musiałem gdzie indziej po prostu zarobić, tak mówiąc inaczej, żeby tu tą stratę można było rekompensować. Wydaje mi się, że taka możliwość istnieje, ale powiedzmy teraz, i teraz druga sprawa jest ważniejsza. A mianowicie w takich sytuacjach jak ta, proszę sobie wyobrazić, że pacjenci sobie radzą. To znakomicie sobie radzą. A mianowicie, teraz przychodzą tylko do poradni kardiologicznej po skierowanie na tomografię. Ja je wydaję i oni to robią pełnopłatnie w ośrodkach Bydgoszcz, Osielsk, Łódź, Warszawa, te badania. Bo uważają, że one są dla nich bardzo istotne. 1350 zł nie jest naprawdę taką kwotą, która naprawdę jest wielką w tym przypadku.
1: Jeśli po drugiej stronie mamy własne życie.
0: Zagrożenie życia. I oni z tego korzystają. I jeżdżą na badania pełnopłatne. I teraz, biorąc pod uwagę to, że taka sytuacja istnieje, wydaje mi się, że zainstalowanie tej przystawki teraz, no to jest naprawdę, no nie stanowi przeszkód, dlatego że oni będą kosztować pełnopłatnie tutaj. Czyli mało tego, że nie będzie strat, to będzie zysk. Dlatego, że oni będą płacić te pieniądze do momentu, kiedy kiedyś Narodowy Fundusz Zdrowia uzna, no, że będzie rekompensował. Także ta sytuacja tak mniej więcej wygląda.
1: Panie doktorze, i teraz przejdźmy do tego króciutko. Chciałabym, tak jak pan już sam zresztą wspomniał, pana doświadczenie jako lekarza, ale też również szefa placówki.

0: prowadził pan własną poradnię, więc jakby zdejmując kitel, musiał pan usiąść, to wszystko rozliczyć, rozliczyć z Narodowym Funduszem, spiąć i tak dalej. Jak pan ocenia to, co się dzieje w tej chwili w służbie zdrowia, zarobki lekarzy, te wieczne protesty pracowników służby zdrowia średniego szczebla, czyli myślę tutaj o pielęgniarkach, o ratownikach medycznych, o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, o te pieniądze, które gdzieś tam wyciekały, nie wiadomo gdzie, na pewno nie do pacjentów. Krótko, bo to jest temat rzeka, ale
1: Pani redaktor,
0: na podstawie swojego doświadczenia się nie da, ale spróbujmy.
1: Ale pani pozwoli, że będę starał się jakoś tak to powiedzieć. No, tak jak pani powiedziała, no jestem lekarzem 57 lat. 20 lat w tamtym systemie, jedynie słusznym, w PRL-u i 37 lat demokracji. No, można powiedzieć, że widziałem wiele. Mam skalę porównawczą, byłem dyrektorem, zastępcą dyrektora spraw lecznictwa, naczelnym lekarzem. Byłem ordynatorem szpitala w Wieńcu i byłem właścicielem przychodni, którą wspomniałem, 34 lata prowadziłem. Czyli mam tutaj możliwość takiego porównania. Postęp medycyny w kardiologii jest nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny w tych latach. I proszę mi powiedzieć, że pozwolę sobie na taką prywatną taką historię, dlatego że ona, ta sprawa za mną chodzi ciągle. No niestety, no chodzi za mną. Tak mnie trochę prześladuje. 12 września 1983 roku, będąc w szpitalu, a byłem już 3 lata po kardiologii, byłem pierwszym kardiologiem, pierwszy lata już byłem po kardiologii, przywieziono z ciężkim zawałem serca mojego ojca. I nie mogłem mu pomóc. Mieliśmy, to jest oddział był wewnętrzny, nie było kardiologii. Mieliśmy tylko EKG, kardioskop, defibrylator. Niczego innego nie było. Taki był wtedy stan medycyny. Kardiologii był taki stan. Mówię o tym, tak za mną to chodzi, dlatego że jestem bardzo podobny do ojca. Pod każdym względem. I jest to dla mnie takie, zawsze do tego wracam, że no, warto było się nieraz później urodzić. Dlatego, że wtedy no, trudno było marzyć o koronarografii, o angioplastyce wieńcowej, o stentach, o tomografii komputerowej naczyń wieńcowych, o stentygrafii SPECT. Trudno było o tym marzyć, o bypassach. Nie było takich w ogóle szans, takich możliwości. Dzisiaj po prostu to jest na wyciągnięcie ręki, również we Włocławku, kiedy koronarografia tu funkcjonuje, czyli angioplastyka od 2004 roku. Tak nawiasem mówiąc, to pierwsze badania koronarograficzne były robione w Warszawie przez profesora Różyłę na Instytutu na Spartańskiej, na które ja patrzyłem, uczestniczyłem, bo tam byłem przed kursem kardiologii, to jest 70-80, ale tak nawiasem. To była ta niesamowita sprawa. I teraz to, co pani redaktor była powiedzieć, no można się zastanowić, no jak to się dzieje, że jest taki niesamowity postęp medycyny, a w tej organizacji ochrony zdrowia i w tym systemie no nic się nie dzieje, mało tego, no ciągle jest źle. Jak to się dzieje?
0: I pacjenci nie mają należytej pani opieki, redaktor, diagnostyki, bo tak się dzieje.
1: Pani redaktor, ja postaram się podać pani takie dwa przykłady, ale przepraszam, że może troszeczkę jaki będzie wywód trochę dłuższy, ale pani wybaczy. Dlatego, że wnioski wysuwają się same. Po prostu. W roku 78 byłem już po drugim stopniu specjalizacji, byłem przed kardiologiem, wychodzę ze szpitala, zatrzymuje mnie jegomość, który jest mi nieznany, a ja szedłem do kiosku po gazetę codzienną. Jegomość mnie zatrzymuje i pyta mnie, na której pan pracuje zmianie. Więc poszedłem, jak wróciłem do gabinetu i mówię kolegom, że tutaj ktoś mnie tutaj tak zaczepił, mówi, a ty mówią do mnie, no przecież to jest. Ty. A oni w nomenklaturze byli bardzo tacy znani, wiedzieli o co chodzi. Mówią, to przecież to jest nowy zastępca dyrektora szpitala i on cię dlatego zapytał, bo niedawno pracował w Celozie, a tam pracują na zmiany. No po prostu.

0: musisz po prostu zrozumieć to. Ale teraz podam drugi przykład, odmienny. Rok 87, dyrektorem PPUW zostaje pan Paweł Majewski, były pierwszy wojewoda wrocławski, były dyrektor zakładów celoza lakierów. Człowiek naprawdę kompetentny, ekonomista, wykształcony, naprawdę na poziomie kulturalny. I proszę, pierwszego dnia swojego pobytu dostaję, że wzywa mnie do swojego gabinetu. Ja z niepokojem do niego idę po pierwszego dnia. I on mówi tak, wiem o panu wszystko, a ja wtedy miałem ten problem, który uporałem się z tą znaną w całym kraju sprawą Służby Bezpieczeństwa, którą miałem. I on mówi, wiem o panu wszystko i chcę panu zaproponować, żeby pan został moim pierwszym zastępcą, zastępcą do spraw lecznictwa. Ja tak, to mnie przerażało. Mówię, panie dyrektorze, ja bardzo przepraszam, ale ja pełnię inne funkcje, naczelnego lekarza, jestem tutaj, tą kardiologię prowadzę i jestem tuż przed doktoratem, no, bardzo będę zajęty. No i mam jedną wadę. On mówi tak, a jaką pan ma wadę? Ja mówię tak, jestem bezpartyjny. On mówi do mnie tak, i o to chodzi. Byłem 2 lata, zgodziłem się być 2 lata. Zastępcą dyrektora bardzo dużo się nauczyłem. To mi bardzo pomogło przy panu dyrektorze Majewskim, przy przychodni. Zrobiliśmy 2000 miejsc rehabilitacyjnych na Wybrzeżu, Sopota, Jurata i tak dalej. Potem między innymi został następcą bardzo kompetentny doktor nauk medycznych Wiesław Jakubicz, który miał specjalizację z epidemiologii organizacji ochrony. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że w tamtych czasach od nominatów na stanowiska kierownicze wymagano medycynę społeczną pierwszy stopień albo organizację ochrony zdrowia drugi stopień w tamtych czasach. I to niezależnie, czy to był nasz, czy nie nasz. Wtedy tak wymagano. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest przykład, że nominat nie musi być koniecznie z naszej partii. No nie musi być.
1: Czyli po tym długim wywodzie krótkie podsumowanie, jak ja dobrze zrozumiałam, źle się dzieje między innymi dlatego, że no, brak kompetencji, a raczej takie właśnie nominowania na zasadzie koleżeńskiej przysługi.
0: Tak.
1: W służbie zdrowia w całym kraju to się dzieje we wszystkich szpitalach.
0: I teraz pani powiem, jakie są,
1: to jest jedna z przyczyn.
0: Jakie są olbrzymie szkody. Jakie olbrzymie szkody. Powiem to wprost. Gdyby była świadomość taka, że decyduje profesjonalizm, a niekoniecznie on musi być nasz, to nie doszłoby do takiej sytuacji niewiarygodnej, ale wszyscy się dziwią, w całej Polsce się dziwią, że przy fuzji 2 oddziałów...
1: Bo przechodzimy teraz do wrocławskiego szpitala, bo tu nie dzieje się lepiej, no prawda, nie, no, niż no w całej Polsce.
0: Podaję pani przykład, dlaczego to, że tak się tutaj nominatu... Doszło do... To wychodzi z niekompetencji kogoś. No po prostu nie. Fuzja 2 oddziałów i likwiduje się znany w całym kraju wojewódzki oddział. Idealny, jedyny. Specjaliści są tutaj unikalni, bo nieraz po jednym osobie są tylko w tej specjalności. I funkcjonuje znakomita fundacja, która pieniądze ma na oddział. Jest funkcjonujący 36 lat i na którym wyszkolono 50 specjalistów pierwszego i drugiego stopnia. 50 na tym oddziale. I się to po prostu zwyczajnie likwiduje. Taka była decyzja. No i to jest rzecz podana w ten sposób. Ja przyznam się, że jestem tym trochę tak... No, jest to, mówię o tym gorzko, prawda? Bo to jest prawda dla mnie też takie, no ale mówię dlatego, że i to mówię no właśnie w dobrej wierze.
1: Panie doktorze, a widzi pan jakiekolwiek wyjście z takiej sytuacji? No bo to się dzieje od lat, mówię, i to widać na włocławskim podwórku również, bo nasz szpital ostatnio też nie schodzi z ust mieszkańców Włocławka powiatu, a i w całej Polsce o nim głośno. Czy jest szansa na to, że kiedykolwiek to się zmienił?

0: porządkuje.
1: Więc
0: Co panu podpowiada pana doświadczenie?
1: no tak, no więc w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji. Musimy sobie z tego zdać sprawę, że istnieje wielka dysproporcja pomiędzy zatrudnieniem na etat, a na kontrakt w tej chwili. Tego kiedyś po prostu nie było, bo nie było kontraktu. W tej chwili zatrudniony na etat, korzysta z tego, że ma urlop, że ma płatny urlop, ma świadczenia wszystkie płatne i tak dalej. I przyznam się, że aha, i dyrektor ma na niego wpływ, dlatego że ustawia mu te godziny i tak dalej. I powiem pani, jak było za moich czasów decyzyjnych. No więc jak przyszedł lekarz i chciał pracować w dodatkowym miejscu, no to ja oczywiście wyrażałem zgodę, tylko musiał napisać oświadczenie, że ta jego nowa praca nie będzie kolidowała z pracą podstawową. W kontrakcie jest inaczej. To jest jednoosobowe przedsiębiorstwo.
0: Tak, dziś jestem tu, jutro mi płacą tam więcej, opłaca mi się
1: Oczywiście,
0: to.
1: oczywiście bierze świadczenia na siebie, wszystko bierze, je urlop i tak dalej. I teraz proszę, jest taka sytuacja. Szpitale są generalnie w trudnej sytuacji finansowej. Generalnie trudnej. Dyrektorzy szpitala wybierają procedury, które są najlepsze, najlepiej opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli szukają takich specjalistów. Po prostu podbierają sobie lekarzy. Najlepiej płatna jest ortopedia, neurochirurgia, okulistyka, kardiologia. Najbardziej na wysoko jest wyceniane. I ci dyrektorzy, no nie trzeba im się dziwić. No po prostu wybierając tych lekarzy, oni rekompensują straty, jakie mogą mieć w oddziałach, które, no takie jak na przykład interna czy pediatria. No tam to jest najniżej wycenione, chociaż trudno to zrozumieć.
0: Bardzo trudno.
1: Tak, no ale no, tak jest. I oni ratują ten swój budżet, co się uda zarobić na tych podstawowych
0: Ale płacąc tym specjalistom, którym zatrudniają, tak duże pieniądze, bo słyszymy naprawdę o ogromnych pieniądzach, no trudno podejrzewać, że zarabiają tak naprawdę na tym, co uzyskują z Narodowego
1: To
0: Funduszu.
1: znaczy, no, na pewno więcej zarobią na tych oddziałach, na tych procedurach niż na innych, które muszą
0: Z
1: dokładać.
0: pewnością, ale wypłacają takie stawki
1: Ale
0: specjalistom.
1: panie redaktor, no teraz słyszymy, że będą limity, jak pani słyszy, no? Ale kij ma dwa końce. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze, oczywiście, że wtedy dyrektorzy nie będą mogli już tych lekarzy tyle zatrudniać, a pacjenci będą mieli dłuższe kolejki. No, co tam dużo mówię, w tych specjalnościach. I co najważniejsze, ci dyrektorzy już nie będą mieli tych pieniędzy, żeby uzupełnić straty w tamtych oddziałach, jak pediatria czy interna, prawda? Już nie będą. Jak pani słyszy codziennie w telewizji, upadają szpitale. I one będą upadać. Bo w tej sytuacji będą upadały, ponieważ nie będzie możliwości dołożenia tych pieniędzy z innych oddziałów. Ale tak a propos tych wniosków tutaj racjonalizatorskich, to jeśli mogę pani
0: Bardzo proszę.
1: wracając do poprzedniej sprawy, której mówiłem o tym błędzie i tak dalej. Ja mam taki wniosek racjonalizatorski, można mówić z przymrożeniem oka. No, jak wie pani, mamy poczucie humoru troszeczkę to. Ja mam taki wniosek, wie pani, w tamtym systemie wniosek racjonalizatorski można było wtedy dostać, no, goździki, można było dostać książkę o przewadze gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną, można dostać na przykład bombonierkę Goplany, nie? Można dostać. Ja nic nie liczę. Nie. To mam taki wniosek. Ponieważ Rada Społeczna Szpitala w tamtej konkretnej sprawie, kiedy no po prostu no, w beznadziejny sposób doszło do likwidacji takiego no super oddziału, a teraz wszyscy jeżdżą po okolicy, szukają badań, w tej radzie szpitala, nie ma żadnego lekarza, nie ma żadnej pani pielęgniarki, ani nawet nie ma żadnej

0: ani salowej. Czyli nie ma nikogo z ochrony zdrowia. Ja proponuję, no po prostu, żeby zmienić nazwę na Radę Polityczną Szpitala, bo tam są tylko przedstawiciele partii politycznej. I to będzie nazwa prawdziwa, prawdziwa i zgodna ze stanem faktycznym. Po prostu wykonać ten ruch.
1: Za dużo polityki, jednym słowem, za mało kompetencji i fachowości. To jest coś, jeśli będzie dalej w służbie zdrowia, to nie pozwoli na żaden ruch, który tą sytuację, która w
0: Ale
1: tej chwili jest, odmieni.
0: pani
1: Tak?
0: redaktor, chce pani
1: Dobrze
0: powiedzieć
1: to
0: jeszcze
1: zrozumiałam.
0: na koniec, chcę opowiedzieć o takim fakcie. A mianowicie, my, nasza, znaczy tak, w Europie, to jest indeks europejski, najnowszy, najlepsza ochrona zdrowia jest tej chwili w Holandii, drugie miejsce ma Szwajcaria, Norwegia, Dania, Islandia. Oparte to jest na tym, że oceniono tam najlepszą profilaktykę. No, to jest bardzo ważne. U nas niestety tak
1: No,
0: inaczej.
1: panie doktorze, jak możemy mówić o
0: Ale
1: profilaktyce,
0: dobra.
1: skoro nie dajemy skierowań na
0: No tak,
1: badania? No więc.
0: ale na czym to opierano? Profilaktyka, poziom diagnostyki, o co na przykład mówimy tutaj, na przykład tomografii komputerowej, no poziom diagnostyki, terapii. I to są te rzeczy. I trzecia bardzo ważna rzecz, czas oczekiwania na pierwszą pomoc. To zostało. Polska jest na miejscu 32 na 35 krajów. Za nami jest tylko Rumunia, tak, Węgry i Albania. Uzyskaliśmy na 1000 punktów 565 punktów. Czyli jest bardzo wiele do zrobienia. Czyli warto byłoby korzystać z tej wiedzy, no po prostu z tej wiedzy tych państw. No przecież można się tam
1: To nie
0: zdobyć.
1: jest odkrywanie Ameryki
0: No
1: na
0: nie, no
1: nowo,
0: ale to oni od
1: prawda?
0: lat mają te pierwsze miejsca, prawda? To od nich. A po drugie, po prostu, no ta prawda, która istnieje, no ta prawda, żeby dotarła no, do naszych decydentów, że no profesjonalizm i kompetencje powinny decydować. Bo pani redaktor, tylko wiedza i prawda może nas uzdrowić.
1: Panie doktorze, dziękuję bardzo. Na tym zakończmy, nie roztrząsajmy więcej tego, co można zmienić. Prawda, kompetencje i wiedza. Tak niewiele, aż tak dużo mogłoby zmienić tą sytuację. Proszę Państwa, doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję,
0: Dziękuję
1: panie
0: bardzo.
1: doktorze.
0: Dziękuję Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki

0: Natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przez całe wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej było wiele dzieci i młodzieży. W gmachu głównym oraz w filiach pracownicy organizowali różne formy aktywności i warsztaty. Wiele młodych osób regularnie odwiedzało placówkę. Bardzo dużym zainteresowaniem w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej cieszyły się biblioteczne zawody w FIFA. Wakacje dobiegają końca, ale biblioteka ma w ofercie jeszcze trochę atrakcji dla uczniów w każdym wieku.
1: Do końca wakacji zostało jeszcze trochę czasu i mamy przygotowanych sporo atrakcji dla czytelników. Na chwili numer 1, 26 sierpnia zapraszamy na warsztaty czekoladowe, stworzenia własnych tabliczek czekolady. Na chwili numer 2 przy ulicy Dziewińskiej 28 sierpnia odbędzie się popołudnie z biblioteką i będziemy robić pocztówkę z wakacji. Filia numer 6 również zaprasza na planszowisko 26 sierpnia. Na chwili numer 10 przy ulicy Kościelnej będziemy robić przesyłkę do przyszłości, czyli taką kapsułę czasu. Będziemy mogli włożyć własne pamiątki i potem zakopiemy tą kapsułę na terenie bibliotecznego Placu Zabaw. To 24 sierpnia. I Mediateka zaprasza na cykl warsztatów gamingowych, który się nazywa Full Pakiet. 27 sierpnia ostatnie takie zajęcia i to są warsztaty gamingowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowszych wersji gier na PlayStation 5. Warto do biblioteki zajrzeć jeszcze w tych ostatnich dniach wakacji.
0: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdują się na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. Przetarg na zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Grzywno został ogłoszony na początku marca tego roku. Termin składania ofert upłynął 22 kwietnia. Ostatecznie wpłynęło ich 8. Najtańszą ofertę złożyła Barzola. Na Grzywnie nic się jednak nie dzieje.
2: Oferty wpłynęły. My jako zamawiający mieliśmy wątpliwości co do złożonych ofert, szczególnie tej pozornie najtańszej. W związku z tym poprosiliśmy o uzupełnienie informacji związanych z rażąco niską ceną. Wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która jest takim organem nadrzędnym nad postępowaniami przetargowymi prowadzonymi w naszym kraju i krótko mówiąc te argumenty potencjalnego wykonawcy zostały przez KIO uznane. W związku z tym na razie jesteśmy na etapie kompletowania pozostałych wymaganych prawem dokumentów, zabezpieczeń i będziemy zmierzać do podpisania umowy. Z tym, że po wyborze wykonawcy najkorzystniejszego, mimo naszych wątpliwości, które oddaliła Krajowa Izba Odwoławcza, być może inni wykonawcy jeszcze będą chcieli się od tej naszej decyzji odwołać, więc tu nie mogę zadeklarować. Zresztą w żadnym postępowaniu nie można ściśle zadeklarować, kiedy umowa zostanie podpisana.

0: podpisana.
1: Balzola była wykonawcą Zielonych Terenów Śródmieścia. Te miały zostać oddane do użytku w marcu, jednak z różnych powodów terminy były zmieniane. Ostatecznie odbiory rozpoczęły się w czerwcu, a później konieczne były jeszcze poprawki. Następną inwestycją realizowaną przez Balzolę jest ulica 3 Maja. Wygląda na to, że teraz przyjdzie kolej na Park Grzywno. Prezydent Włocławka nie szczędził cierpkich słów pod adresem firmy.
0: Jesteśmy mądrzejsi o to, że nie możemy w żaden sposób ufać w to, co mówią przedstawiciele tej firmy, bo niestety mnie osobiście kilka razy oszukali już i mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Umawialiśmy się na konkretne rzeczy, w konkretnych terminach i właściwie z żadnych tych obietnic przedstawiciele tej firmy się nie wywiązali, ale pamiętajmy, że my jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa. I w granicach prawem określonych możemy się poruszać i nie możemy tych granic niestety przekraczać, więc no tutaj mamy te pole manewru dużo bardziej ograniczone niż w przypadku na przykład inwestorów prywatnych, którzy mogą w takich wypadkach po prostu się takiego wykonawcy pozbyć.
1: Przez wiele dni na placu budowy przy ulicy 3 Maja nie było żadnych pracowników, albo pojawiało się ich zaledwie kilku. Zmieniło się to parę tygodni temu.
0: Nie mogę być zadowolony z tempa pracy, bo w myśl tego, co sama przedstawiciele tej firmy sami mówili, chociażby na spotkaniu z przedsiębiorcami w remizie, no to te prace nie przebiegają tak, jak wynikało z deklaracji firmy. Owszem, one przyspieszyły. Firma nadal deklaruje, że w terminie całe zadanie zakończy. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja tej firmie nie ufam za grosz, nauczony doświadczeniami z Zielonych Terenów Śródmieścia.
1: Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Balzoli. Nie chcieli komentować słów prezydenta Włocławka. Końca przeciągania liny między ratuszem a Balzolą nie widać.
2: W Galerii Sztuki Współczesnej odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Posztukuj z GSW. Tym razem seniorzy wzięli na warsztaty szydełkowanie.
3: Dzisiaj mamy jedne zajęcia z cyklu naszych warsztatów Posztukuj z GSW. To są drugie zajęcia z szydełkowania. Pierwsze się odbyły miesiąc temu, więc raz w miesiącu właśnie się spotykamy w czwartek na szydełkowanie i dzisiaj jest ten dzień, podczas którego no tak naprawdę uczymy się bądź doskonalimy swoje umiejętności szydełkowania. No, panie są na różnym poziomie zaawansowania, więc dopasowujemy. Program Posztukuj już się odbywa od kilku miesięcy, więc generalnie jest zainteresowanie i też dzięki właśnie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku mamy tutaj no naprawdę dużo, dużo pań, które do nas przychodzą, ale też są osoby z zewnątrz, które mogą się zapisywać tak naprawdę no, z ulicy powiedzmy, tak? Nie muszą być jakoś przygotowane ani wcześniej się z nami kontaktować, współpracować. Można po prostu się zapisać i przyjść na takie warsztaty. Jest spore zainteresowanie.
4: A proszę powiedzieć, gdzie znajdziemy informacje na temat terminów tych spotkań i możliwości zapisu?
3: Na pewno na social mediach, też Facebook, Instagram, galerii. Co tydzień publikujemy, co następne nas czeka, jakie zajęcia, bo one są co czwartek. Na stronie internetowej galerii w zakładce warsztaty twórcze. Można wziąć ulotkę, są ulotki dostępne, więc generalnie no, to są takie główne drogi. Próbowałam nauczyć mojego męża, który nie ma totalnie kontaktu ze sztuką, ani z niczym dotyczącym prac ręcznych. No mówił, że dość trudne, ale twierdzę, że każdego da się nauczyć. Od podstaw każdy jest w stanie się nauczyć tej techniki, więc jak naprawdę polecam i relaksujące. Jak ktoś ma tylko cierpliwość, to jest to świetna opcja odpoczynku i rękodzieła.
2: Uczestnicy poznawali podstawowe techniki tej tradycyjnej formy rękodzieła, ćwiczyli oczka i słupki, uczyli się także odczytywać szydełkowe schematy. Na koniec każdy mógł spróbować swoich sił w wykonaniu prostej, ażurowej serwetki.
5: To uwielbiam, lubię malować, zresztą tutaj było mnóstwo zajęć, różne sztuki poznałam, malowanie kawą, co tam mieliśmy, japońska sztuka. No, byłam teraz na leczeniu, nie? W sanatorium, więc dlatego mnie nie było. No i to wszystko, no i chcę się zabrać tu za te projekty. Próbowałam i jako młoda dziewczyna, już robiłam sobie sukienki, prułam rzeczy, które były niepotrzebne. Tak, uwielbiałam to. Małe, dla dzieci swoich, dla koleżanek dzieci. No to była moja taka, też taka satysfakcja z tego, że coś sama zrobię, ale to ja mam po mamie, po babci, no to już w genach, chyba

0: Szło.
1: Czyli wraca pani z powrotem do tego szydełkowania i jakiś ma pani teraz pomysł na coś konkretnego?
0: Powiem pani szczerze, że mam koleżanki, które pięknie robią torby na przykład. Nawet mam gdzieś w telefonie. Robią cudne rzeczy z tych wełen, plecaki. I ta moda wraca. To są bardzo drogie rzeczy, ponieważ na taką zwykłą poświęcenie, na przykład na pracy na torbę, to jest 30 godzin. Na sweter 40. No, różne rzeczy się robi, więc to jest w cenie. Tylko w naszym kraju był taki przestój, że się tego nie ceniło. Teraz to wraca.
2: Tą serwetkę robiłam poprzednio, a dzisiaj zakończam.
1: Jak pani doświadczenie tutaj? Rozumiem, że to drugie zajęcia.
2: Szydełkowania, tak. Szydełkowania, drugie zajęcia.
1: Proszę powiedzieć, czy to trudne? Jakie są pani odczucia?
2: Trudne jest, jak się nie umie. Jak już się coś tam pojmie, no to w miarę wychodzi.
3: Koronkowa robota połączyły naukę, twórczą pracę i okazję do wspólnego spędzenia czasu.
4: Klaudia Kazimierska dosłownie i w przenośni nie zwalnia tempa. Włocławska zawodniczka podczas halowych mistrzostw Europy w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów. Klaudia spotkała się dziś z prezydentem Włocławka i dyrektorem Wydziału Sportu.
5: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak Pan Dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy Panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy.
4: Włocławska zawodniczka nie kryła zadowolenia ze zdobycia srebra. Opowiedziała też o planach na najbliższy czas.
6: Jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham, a był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
4: Włosowianka na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, nie zaniedbała nauki. W 2025 roku otrzymała bakalaureat na kierunku analizy matematycznej. Medalistka opowiedziała o swoim życiu w USA.
6: Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu, ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, który mógł ze mną pobiegać, a tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała. Mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować.
4: Zawodniczka została uhonorowana przez prezydenta Kukuckiego. Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Od mieszkańca bloku przy ulicy Ptasiej otrzymaliśmy wiadomość o problemach z trawą przy budynkach. Trawniki zostały skoszone, jednak skoszona trawa nie została zebrana. Mężczyzna skontaktował się w tej sprawie z firmą wykonującą zlecenie, jednak otrzymał odpowiedź, że zebranie trawy nie było ujęte w umowie między administracją zasobów komunalnych a wykonawcą.
7: Oczywiście środki na tego typu zadania.

0: Zadania są ograniczone, natomiast w tym przypadku administracja zasobów komunalnych analizuje zapisy umowy i będzie interweniować do firmy, która to zadanie realizuje. Oczywiście ta interwencja ma na celu po prostu wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj oczywiście AZK będzie prowadziło interwencje, będą razem z firmą analizowali te zapisy umowy. Jeżeli umowa jest podpisana w taki sposób, że to zadanie powinno być zrealizowane, to oczywiście konsekwentnie będzie domagało się, żeby firma, która realizuje to zadanie, wywiązała się z tej umowy.
1: Z naszych informacji wynika, że trawa zostanie wkrótce zgrabiona i usunięta.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak Pan Dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy Panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy i planach, bo te plany też być może z Włocławkiem i Mistrzostwami Polski, które już za 2 lata we Włocławku odbędą się w 2028 roku, pewnie też z Włocławkiem te plany są związane. Pani Kamil.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, panie prezydencie.

0: Ja na pewno jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham, a był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
1: Ale to oznacza, że w 27 w ogóle będzie rok meczówek?
0: Nie, nie, nie. Oczywiście będę startowała. W przyszłym roku są Mistrzostwa Świata. Lekkoatleci mają taki przywilej, że Mistrzostwa Europy przeplatają się z Mistrzostwami Świata co drugi rok, więc w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata we wrześniu w Pekinie w Chinach, także daleka podróż przede mną pewnie, na które chciałam na pewno wypełnić minimum, które zresztą mogę już zacząć wypełniać od tej niedzieli, więc postaram się o to w Chorzowie. Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami ze Stanów i z Europy tam na miejscu, ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, który mógł ze mną pobiegać. A tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała. Mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam. Wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich. Oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować. Myślę, że tak jak zawsze to mówię, po prostu spełniać się w sporcie i mieć z tego radość. I ja wiem, że jeżeli jestem szczęśliwa na co dzień, to wszystkie te inne cele naokoło się spełniają, albo nawet drugą stronę, jeśli jestem szczęśliwa, to znaczy, że wszystko inne jest też okej, okay, bo muszę mieć powód do tego, żeby być szczęśliwą. Więc chciałam po prostu spełniać się w sporcie i też w życiu, i żeby po prostu wszystko wyglądało tak jak teraz. Wiadomo, sport jest trochę niewdzięczny czasem i czasem wkładamy w to mnóstwo pracy, a potem okazuje się, że dobiegamy ostatni na metę, więc chciałam po prostu, żeby jak najdłużej ta chwila trwała i żeby się tym cieszyć. Na ten moment na pewno sport, wiadomo, kariera sportowca jest tak długa, jak jest, więc myślę, że zostało mi około 10 lat w tej dziedzinie. Kończę 25 lat niedługo, więc miejmy nadzieję, że pociągnę jeszcze chwilę, a później zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno cieszę się, że mam właśnie wykształcenie wyższe, że mogę też coś z tym później zrobić. Na tym mi na pewno zależało i zobaczymy, co z tym dalej wyjdzie. Nie wiem, czy zostanę nauczycielem matematyki, zobaczymy, ale zawsze mogę wrócić. Myślę, że pozycja w jakiejś szkole w Włocławku się znajdzie.
2: To jest gwarantowane. To czy ja, czy ktokolwiek po mnie przyjdzie, to na pewno tutaj miejsce dla
0: Albo w
2: pani Klaudii się znajdzie. A myślę, że też lekkoatletyczny klub sportowy Wektra też na pewno bardzo chętnie będzie korzystać z doświadczenia pani Klaudii. No bo właściwie od początku pani Klaudia jest z Wektrą związana. Muszę powiedzieć, że też to jest taka radość, myślę, że samorządowców, że te inwestycje, które no, czasami są też przez złośliwe osoby krytykowane, tak było ze stadionem lekkoatletycznym we Włocławku, kiedy powstawał, że za drogi, że za duży, że nieodpowiedni, to mam wrażenie, że te sukcesy pani Klaudii, oprócz talentu oczywiście, to też mają jakiś drobny elemencik tego, że w odpowiednim czasie władze miasta zdecydowały się na tą inwestycję. Inwestycję, która też została tak naprawdę wybiegana przez inną ważną włocławską lekkoatletkę. Mówię tutaj o Katarzynie Kowalskiej, która no, zdobywała medale w przełajach, a dlatego, że po prostu nie było w jej czasach odpowiednich warunków we Włocławku do tego, żeby trenować. Dzisiaj pani Klaudia już na tartanie, na stadionie podbija Europę, z czego i my się bardzo cieszymy, ale to pokazuje, że inwestycje, które nie przekładają się może na złotówki, tak bezpośrednio.

0: Średnio przekładają się na takie sukcesy i warto po prostu inwestować. I ja chcę powiedzieć, że już podzieliłem się przed chwilą z panią Klaudią tym pomysłem, zainspirowany social mediami pani Klaudii, bo w social mediach też przydarzają się czasami, rzadko niestety, za rzadko, ale dobre rzeczy. Taką inspiracją. To nie było bingo, bo chyba to zostawię pani Klaudii, ale tabliczki olimpijczyków, które przy stadionie tam w Stanach są wmurowane. Chciałbym, żeby też takie pamiątkowe tabliczki olimpijczyków związanych z Włocławkiem przy stadionie OSIR się znalazły i myślę, że no, może jeszcze nie w tym roku, ale w przyszłym roku na pewno będziemy odsłaniać i wtedy panią Klaudię też na pewno zaprosimy, żeby swoją tabliczkę jako olimpijka była i przyszła, żeby odsłoniła. No i jeszcze pytanie, czy będziemy tak jak tam w Stanach, że za każdy występ na olimpiadzie będzie osobna tabliczka, to zobaczymy. Bo jak słyszę, że to jeszcze 10 lat, no to tak jak szybko liczę, no to jeszcze ze trzy tabliczki na upartego, dwie, trzy mogą być dołożone. No i no to też nie jest żadna tajemnica, że jako miasto dalej chcemy inwestować w rozwój infrastruktury sportowej również, widząc właśnie takie sukcesy i zachęceni takimi sukcesami, wiemy, że warto po prostu się w to angażować, więc mam nadzieję, że w naszej przyszłej szkole mistrzostwa sportowego, dzisiaj w klasach mistrzostwa sportowego też, następcy i talenty może nie tak wielkie jak pani Klaudia, ale bardzo podobne się znajdą i będą mogły się rozwijać, tym bardziej, że widać, że Wektra Włocławek no ma odpowiednie zaplecze, żeby przygotować się młodego człowieka do dalszego rozwoju i to jest bardzo ważne. Ja też chcę podkreślić, bo tutaj padło, że te Mistrzostwa Polski w 2028 roku seniorów odbędą się we Włocławku, ale chcę to jasno powiedzieć, że gdyby nie takie osoby jak pani Klaudia, która sportowo pokazuje, że Włocławek jest aktywny i jest ważnym ośrodkiem na mapie naszego kraju, ale gdyby nie całe środowisko Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra, to na pewno żadna impreza lekkoatletyczna w naszym mieście by się nie odbyła, mimo tego, że mamy całkiem dobre warunki infrastrukturalne. Zawsze oprócz budynków, a może przed budynkami, zawsze najważniejszy jest człowiek i to, że jest we Włocławku grupa osób, która chce poświęcić swój czas dla młodych ludzi, chce dbać o ich rozwój i myślę, że tutaj też duże słowa uznania i podziękowania się właśnie trenerom, którzy pomagali na samym początku tej kariery, pięknej kariery pani Klaudii, że oni byli i pracowali i chcieli dbać o ten rozwój. Więc chyba dużo dobrego przed nami. Jeszcze trzymamy kciuki oczywiście za panią Klaudię Chorzów. Jeszcze słyszę o Nowym Jorku w tym roku, w przyszłym roku Pekin, za 2 lata Włocławek, Chorzów, a później już tylko Los Angeles. I życzę pani Klaudii przede wszystkim, ale wszystkim też mieszkańcom Włocławka, bo wszyscy poczuliśmy w niedzielę ogromną dumę, kiedy pani Klaudia wygrywała ten srebrny medal. Zdobywała ten srebrny medal, że te medale będą zaplanowane w bingo i odhaczane po kolei kolejne, tak jak i w tym przypadku. I żeby nie być gołosłownym, to oczywiście to jest urząd, więc bez dokumentów się nie odbędzie, więc ja postanowiłem przygotować dla pani Klaudii po pierwsze taki list gratulacyjny, bo pani Klaudia jest stypendystą miasta Włocławek, więc to tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy jakoś w takiej formie się zaangażować. I drobny oczywiście fajansowy upominek, myślę, że będzie się ładnie też na nadgarstku prezentował. No i oczywiście kwiaty.
1: To mamy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, spotykamy się nie za często, ale nasze spotkania już się utarło, że moje pierwsze pytanie dotyczy tego, co nowego w medycynie się wydarzyło, a ponieważ kardiologia jest najbliższa pana sercu, w związku z czym zapytam o te postępy w medycynie, w kardiologii konkretnie. No ale najważniejsze to, czy z tego, co się wydarza nowego na świecie i w ogóle, jeśli chodzi o kardiologię, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: No, w kardiologii dzieje się bardzo dużo w XXI wieku. No, postęp jest nieprawdopodobny. Głównie te wszystkie metody inwazyjne są zastąpione są przez metody z kolei przyskórne. No, choćby takie zabiegi jak implantacja zastawek. Na przykład to się nazywa TAVI, czyli implantuje się zastawkę aortalną, a obecnie również mitralną, przezskórnie, czyli nie otwiera się klatki piersiowej i nie ma krążenia pozaustrojowego. Czyli wprowadza się przez tętnicę udową cewnik z biologiczną zastawką aortalną. Ją po prostu wprowadza się w miejsce zniszczonej zastawki aortalnej, czyli przezskórnie.
0: Krótko mówiąc, nie ma tego
1: Nie ma
0: brzydkiego
1: tutaj,
0: cięcia.
1: tak, to

0: Oczywiście. I to jest zabieg krótki, 2 dni i pacjent idzie do domu. Natomiast ostatnio jest też informacja ze szpitala Jurasza z Bydgoszczy, że taką też zastawkę wszczepiano mitralną. To już jest też pewna nowość. Czyli praktycznie rzecz biorąc, no, te zabiegi inwazyjne, zastawkowe, no, już będą minimalizowane. Następnie, no, znakomita też sprawa, a mianowicie jest taki zabieg, tamto tak się nazywało, Tavia, ten Lao, no tak się to nazywa, a mianowicie o co chodzi? Są pacjenci, którzy mają migotanie przedsionków i nie mogą używać leków przeciwzakrzepowych. No, są zagrożeni udarem w dużym stopniu. I tu jest metoda taka, ażeby zastosować implant, który się stosuje w uszku lewego przedsionka, zamyka się to uszko lewego przedsionka, czyli unika się możliwości zatorowości. I to się robi też przezskórnie, też bez otwierania klatki piersiowej. To są te najnowsze rzeczy. A poza tym są nowe w tej chwili już stenty, które się stosuje. A mianowicie to jest stent Desto, to jest stent, który jest z lekiem, a lek ten powoduje to, że nie dochodzi do okluzji, czyli zwężenia tej tętnicy wieńcowej po wprowadzeniu stentu. No ale są też stenty, które się resorbują same, to znaczy po wprowadzeniu tego stenta one się wchłaniają. Tak, który jest tam lepszy, no w różnych sytuacjach to bywa różnie, to jest wybór. To jest to. Następnie, no są nowości w lekach. No, flozyny są w tej chwili nowy lek, który stosuje się i w diabetologii, i w kardiologii. Co tam dużo mówi, to przedłuża życie pacjentowi nie o miesiące, o lata. Czyli leczenie farmakologiczne. Są nowe leki przy wysokich poziomach cholesterolu, na przykład. Teraz nowoczesne leki. Szczególnie ważne u takiej opornym leczeniu. Ale również z rodzinną, na przykład hipocholesterolemią. Jest teraz nowość taka, że są nowe urządzenia wszczepialne, to znaczy są stymulatory bezelektrodowe. Już teraz, to znaczy wprowadza się normalnie przez żyłę udową do serca właśnie ten stymulator wielkości, no powiedzmy, jakiejś takiej tabletki małej, tylko do serca, ten stymulator. I on po prostu działa w ten sposób bez elektrod. I też jest, no, bardzo ważne, a mianowicie jest ICD, no, czyli to jest kardiowerter defibrylator, który ratuje człowiekowi życie. W tej chwili są one tutaj pacjentów, którzy mają niską frakcję wyrzutową i tak dalej, zagrożeni się im to wszczepia, ale teraz będą wszczepiane podskórnie. Czyli podskórnie ten będzie bez zupełnie kontaktu z sercem. To są takie bardzo nowe rzeczy, które będą ratowały ludzkie życie, to znaczy one będą kontrolowały, kiedy dojdzie do sytuacji, że trzeba po prostu zareagować i ten stymulator już wtedy reaguje.
1: Panie doktorze, czy z tych nowości, o których pan przed chwilą powiedział, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka na miejscu w naszym
0: To
1: mieście?
0: znaczy, to, o której wspomniałem, to są te najnowsze rzeczy, które wchodzą. Natomiast we Włocławku oczywiście można skorzystać z ICD, czyli u pacjentów, którzy są zagrożeni. Ja sam kieruję z poradni i oni mają implantowane kardiowertery z defibrylatorem, czyli oni są w pewnym sensie zabezpieczeni, że kiedy dojdzie do zatrzymania serca, on się sam włączy. Czyli jest, powiedzmy, to ratuje. Ale są również we Włocławku wykonane inne zabiegi, no bardzo ładne. To są to zabiegi też nowe. A mianowicie doszło do zamknięcia otworu owalnego u pacjenta metodą też przezskórną, czyli też przez wprowadzenie. A mianowicie, to jest taka siateczka, okluder, który zamyka ubytek międzyprzedsionkowy. To zostało wykonane we Włocławku. Asystował temu badaniu pierwszemu pan profesor Krzysztof Kaczmarek z kliniki elektrokardiologii z Łodzi. Inny, to też wykonane we Włocławku, otwarcie

0: zamkniętych trwale tętnic wieńcowych, których no, nie udało się udrożnić. To zostało wykonane też we Włocławku. Też asystował tutaj pan profesor Maksymilian Opolski z doktorem Drozdem z Instytutu Kardiologii w Warszawie. We Włocławku również dokonano trombektomii w przypadku zatorowości płucnej. Co to znaczy? Również przezskórnie,
1: czyli znów nieinwazyjnie.
0: Nieinwazyjnie. Wprowadzono cewniki, które pozwoliły usunąć skrzeplinę z tętnicy płucnej. Trzeba sobie zdawać sprawę, że zator tętnicy płucnej to jest choroba śmiertelna. W przypadku niemożliwości wykonania tego zabiegu, no oczywiście pewna grupa pacjentów przeżywa, bo tam się uda to w jakiś sposób farmakologicznie usunąć, ale generalnie przy nagła śmierć sercowa, to najczęściej to jest ostry zawał, wiadomo, i zator tętnicy płucnej. To są te najczęściej zgony, które tu widzimy. No i tu trzeba powiedzieć, że we Włocławku bardzo to jest, już się rozwija ablacja w przypadku zaburzeń rytmu. Jest coraz więcej tych badań tu wykonywanych. Coraz więcej pacjentów z migotaniem przedsionków ma to wykonane i również w innych zaburzeniach rytmu. I muszę powiedzieć, że no to jest sukces no, miejscowych lekarzy no, tutaj na oddziale kardiologii, no, moich młodszych kolegów.
1: Panie doktorze, i jeszcze na chwilę w Powiatowym Centrum Zdrowia się zatrzymajmy. Przecież mówiliśmy o tym nowym tomografie komputerowym, które zostało Powiatowe Centrum Zdrowia wyposażone. Tam wtedy mówiliśmy o tym, że brakuje drobnego elementu do tego tomografu, żeby można wykonywać specjalistyczne badania kardiologiczne. No właśnie, czy w tym zakresie coś się zmieniło?
0: No ja tylko dodam, że to jest w przyszłości. To nie wiem, czy doczekam, ale 5-10 lat to będzie badanie rutynowe w kardiologii. Rutynowe, to nie ulega wątpliwości, dlatego że to jest alternatywa dla koronarografii. Są pewni pacjenci, którzy wymagają tego badania po to, ażeby wyprzedzić zawał. No mają dolegliwości, wiadomo, nie ma innej możliwości jak koronarografia, ale oni nie chcą na przykład koronarografii. Mają różne powody, mają obawy i tak dalej. I no nie, no to jest badanie, które jest alternatywą również dla takich pacjentów, jak na przykład osoby, które mają już stenty, po to, żeby zobaczyć, czy jest drożność stentów. Na przykład mają bypassy, no czy jest na przykład drożność po tych bypassach, no to nie trzeba, a szczególnie u tych, którzy są zagrożeni zawałem. To jest, trzeba powiedzieć wyraźnie, to jest znakomite badanie. W naszych warunkach tu pan starosta, Roman Gołębieski w rozmowie zresztą powiedział wyraźnie, że ma środki na zakup tej przystawki. Problem jest główny z funduszem, z finansowaniem, ale tak faktycznie teraz będzie, że w związku z tą obecną sytuacją, jaka jest, to Narodowy Fundusz Zdrowia będzie ciął wszystkie takie dodatkowe finansowania badań diagnostycznych. Teraz. Ale to w przyszłości pójdzie zupełnie w drugą stronę, bo jestem przekonany, że tak jak powiedziałem, to będzie badanie rutynowe. No ale tak jest obecnie. I jeszcze jest druga. Mówi się o tym, zresztą tak usłyszałem z ust również pana dyrektora, że to będzie po prostu badanie nierentowne. No przyznam się, że dla mnie kardiologa to takie... To mało jest argument taki, który mogę to zrozumieć, bo to generalnie chodzi o badanie ratujące życie. No więc tu o rentowności no tak trudno mówić. Ja mogę tylko tak podpowiedzieć, że z mojego długiego doświadczenia, kiedy no kierowałem 34 lata przychodnią specjalistyczną, no to ja miałem pewne procedury i pewne nierentowne. No bo jak przyjmowałem profesorów z Warszawy, Łodzi, Bydgoszczy, czy tam, powiedzmy, to miałem po prostu te osoby, które stanowiły jakieś coś nowego dla tego mieszkańców Włocławka, nowych specjalnościach. I ja tutaj po prostu dokładałem do tej interesy, ale musiałem gdzie indziej po prostu zarobić, tak mówiąc inaczej, żeby tu tą stratę można było zrekompensować. Wydaje mi się, że

0: taka możliwość istnieje. Ale powiedzmy teraz, i teraz druga sprawa jest ważniejsza. A mianowicie w takich sytuacjach jak ta, proszę sobie wyobrazić, że pacjenci sobie radzą. To znakomicie sobie radzą. A mianowicie teraz przychodzą tylko do poradni kardiologicznej po skierowanie na tomografię. Ja je wydaję i oni to robią pełnopłatnie w ośrodkach Bydgoszcz, Osielsk, Łódź, Warszawa, te badania. Uważają, że one są dla nich bardzo istotne. 1350 zł nie jest naprawdę taką kwotą, która naprawdę jest wielką w tym przypadku. W tym przypadku.
1: Jeśli po drugiej stronie mamy własne
0: jest
1: życie.
0: Zagrożenie życia. I oni z tego korzystają. I jeżdżą na badania pełnopłatne. I teraz, biorąc pod uwagę to, że taka sytuacja istnieje, wydaje mi się, że zainstalowanie tej przystawki teraz, no to jest naprawdę, no nie stanowi przeszkód, dlatego że oni będą kosztować pełnopłatnie tutaj. Czyli mało tego, że nie będzie strat, to będzie zysk. Dlatego że oni będą płacić te pieniądze do momentu, kiedy kiedyś Narodowy Fundusz Zdrowia uzna, no, że będzie rekompensował. Także ta sytuacja tak mniej więcej wygląda.
1: Panie doktorze, i teraz przejdźmy do tego króciutko. Chciałabym, tak jak pan już sam zresztą wspomniał, pana doświadczenie jako lekarza, ale też również szefa placówki, bo prowadził pan własną poradnię, więc jakby zdejmując kitel, musiał pan usiąść, to wszystko rozliczyć z Narodowym Funduszem, spiąć i tak dalej. Jak pan ocenia to, co się dzieje w tej chwili w służbie zdrowia, zarobki lekarzy, te wieczne protesty pracowników służby zdrowia średniego szczebla, czyli myślę tutaj o pielęgniarkach, o ratownikach medycznych, o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, o te pieniądze, które gdzieś tam wyciekały, nie wiadomo gdzie, na pewno nie do pacjentów. Krótko, bo to jest temat rzeka, ale
0: pani redaktor,
1: na podstawie swojego doświadczenia nie da, ale spróbujmy.
0: Ale pani pozwoli, że będę starał się jakoś tak to powiedzieć. No, tak jak pani powiedziała, no jestem lekarzem 57 lat. 20 lat w tamtym systemie, jedynie słusznym, w PRL-u i 37 lat demokracji. No, można powiedzieć, że widziałem wiele. Mam skalę porównawczą, byłem dyrektorem, zastępcą dyrektora spraw lecznictwa, naczelnym lekarzem. Byłem ordynatorem szpitala w Wieńcu i byłem właścicielem przychodni, którą wspomniałem, 34 lata prowadziłem. Czyli mam tutaj możliwość takiego porównania. Postęp medycyny w kardiologii jest nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny w tych latach. I proszę mi powiedzieć, że pozwolę sobie na taką prywatną taką historię, dlatego że ona, ta sprawa za mną chodzi ciągle. No niestety, no, chodzi za mną. Tak mnie trochę prześladuje. 12 września 1983 roku, będąc w szpitalu, a byłem już 3 lata po kardiologii, byłem pierwszym kardiologiem, pierwszy lata już byłem po kardiologii, przywieziono z ciężkim zawałem serca mojego ojca. I nie mogłem mu pomóc. Mieliśmy, to jest oddział był wewnętrzny, nie było kardiologii. Mieliśmy tylko EKG, kardioskop, defibrylator. Niczego innego nie było. Taki był wtedy stan medycyny. Kardiologii był taki stan. Mówię o tym, tak za mną to chodzi, dlatego że jestem bardzo podobny do ojca. Pod każdym względem. I jest to dla mnie takie, zawsze do tego wracam, że no, warto było się nieraz później urodzić. Dlatego że wtedy no trudno było marzyć o koronarografii, o angioplastyce wieńcowej, o stentach, o tomografii komputerowej naczyń wieńcowych, o stentygrafii SPECT. Trudno było o tym marzyć, o bypassach. Nie było takich w ogóle szans, takich możliwości. Dzisiaj po prostu to jest na wyciągnięcie ręki, również we Włocławku, kiedy koronarografia tu funkcjonuje, czyli angioplastyka od 2004 roku. Tak nawiasem mówiąc, to pierwsze badania koronarograficzne były robione w Warszawie

0: przez profesora Różyłę na Instytutu na Spartańskiej, na które ja patrzyłem, uczestniczyłem, bo tam byłem przed kursem kardiologii, to jest 70-80, ale tak nawiasem. To była ta niesamowita sprawa. I teraz to, co pani redaktor była powiedzieć, no można się zastanowić, no jak to się dzieje, że jest taki niesamowity postęp medycyny, a w tej organizacji ochrony zdrowia i w tym systemie, no nic się nie dzieje, mało tego, no ciągle jest źle. Jak to się dzieje? I
1: pacjenci nie mają należytej pani opieki, redaktor, diagnostyki, bo tak się dzieje.
0: Panie redaktor, ja postaram się podać pani takie dwa przykłady, ale przepraszam, że może troszeczkę jaki będzie wywód trochę dłuższy, ale pani wybaczy. Dlatego, że wnioski wysuwają się same. Po prostu. W roku 78 byłem już po drugim stopniu specjalizacji, byłem przed kardiologiem, wychodzę ze szpitala, zatrzymuje mnie jegomość, który jest mi nieznany, a ja szedłem do kiosku po gazetę codzienną. Jegomość mnie zatrzymuje i pyta mnie, na której pan pracuje zmianie? Więc poszedłem, jak wróciłem do gabinetu i mówię kolegom, że tutaj ktoś mnie tutaj tak zaczepił, mówi, a ty mówią do mnie, no przecież to jest... Ty. A oni w nomenklaturze byli bardzo tacy znani, wiedzieli o co chodzi. Mówią, to przecież to jest nowy zastępca dyrektora szpitala i on cię dlatego zapytał, bo niedawno pracował w celulozie, a tam pracują na zmiany. No po prostu, no musisz po prostu zrozumieć to. Ale teraz podam drugi przykład, odmienny. Rok 87, dyrektorem PPUW zostaje pan Paweł Majewski, były pierwszy wojewoda wrocławski, były dyrektor zakładów celuloza lakierów. Człowiek naprawdę kompetentny, ekonomista, wykształcony, naprawdę na poziomie kulturalny. I proszę, pierwszego dnia swojego pobytu dostaję, że wzywa mnie do swojego gabinetu. Ja z niepokojem do niego idę po pierwszego dnia. I on mówi tak, wiem o panu wszystko, a ja wtedy miałem ten problem, którym uporałem się z tą znaną w całym kraju sprawą służby bezpieczeństwa, którą miałem. I on mówi, wiem o panu wszystko i chcę panu zaproponować, żeby pan został moim pierwszym zastępcą do spraw lecznictwa. Ja tak, to mnie przerażało. Mówię, panie dyrektorze, ja bardzo przepraszam, ale ja pełnię inne funkcje, naczelnego lekarza, jestem tutaj, tą kardiologię prowadzę i jestem tuż przed doktoratem, no, bardzo będę zajęty. No i mam jedną wadę. On mówi tak, a jaką pan ma wadę? Ja mówię tak, jestem bezpartyjny. On mówi do mnie tak, i o to chodzi. Byłem 2 lata, zgodziłem się być 2 lata. Zastępcą dyrektora bardzo dużo się nauczyłem. To mi bardzo pomogło przy panu dyrektorze Majewskim, przy przychodni. Zrobiliśmy 2000 miejsc rehabilitacyjnych na Wybrzeżu, Sopot, tam Jurata i tak dalej. Potem między innymi został następcą bardzo kompetentny doktor nauk medycznych Wiesław Jakubicz, który miał specjalizację z epidemiologii organizacji ochrony. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że w tamtych czasach od nominatów na stanowiska kierownicze wymagano medycynę społeczną pierwszy stopień albo organizację ochrony zdrowia drugi stopień w tamtych czasach. I to niezależnie, czy to był nasz, czy nie nasz. Wtedy tak wymagano. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest przykład, że nominat nie musi być koniecznie z naszej partii. No nie musi być.
1: Czyli po tym długim wywodzie krótkie podsumowanie, jak ja dobrze zrozumiałam, źle się dzieje między innymi dlatego, że no, brak kompetencji, a raczej takie właśnie nominowania na zasadzie koleżeńskiej przysługi.
0: Tak.
1: W służbie zdrowia w całym kraju to się dzieje we wszystkich szpitalach.
0: I teraz pani powiem, jakie są...
1: To jest jedna z przyczyn.
0: Jakie są olbrzymie szkody. Jakie olbrzymie szkody. Powiem to wprost. Gdyby była świadomość taka, że decyduje profesjonalizm, a niekoniecznie on musi być nasz, to nie doszłoby do takiej sytuacji niewiarygodnej, ale wszyscy się dziwią, w całej Polsce się dziwią, że przy fuzji 2 oddziałów
1: Bo przechodzimy teraz do Włocławskiego Szpitala, bo tu nie dzieje się lepiej.

0: prawda, nie, no, niż no w całej tak, Polsce.
1: Ale podaję pani przykład, dlaczego to, że tak się tutaj nominatu doszło do, to wychodzi z niekompetencji kogoś. No, po prostu nie. Fuzja dwóch oddziałów i likwiduje się znany w całym kraju wojewódzki oddział, idealny, jedyny. Specjaliści są tutaj unikalni, bo nieraz po jednym osobie są tylko w tej specjalności. I funkcjonuje znakomita fundacja, która pieniądze ma na oddział. Jest funkcjonujący 36 lat i na którym wyszkolono 50 specjalistów pierwszego i drugiego stopnia. 50 na tym oddziale. I się to po prostu zwyczajnie likwiduje. Taka była decyzja. No i to jest rzecz podana w ten sposób. Ja przyznam się, że jestem tym trochę tak, no jest to, mówię o tym gorzko, prawda? Bo to jest prawda dla mnie też takie. No ale mówię dlatego, że i to mówię no właśnie w dobrej wierze.
0: Panie doktorze, a widzi pan jakiekolwiek wyjście z takiej sytuacji? No bo to się dzieje od lat, mówię, i to widać na włocławskim podwórku również, bo nasz szpital ostatnio też nie schodzi z ust mieszkańców Włocławka powiatu, a i w całej Polsce o nim głośno. Czy jest szansa na to, że kiedykolwiek to się zmieni, uporządkuje?
1: Więc
0: co panu podpowiada pana doświadczenie?
1: No tak, no więc w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji. Musimy sobie z tego zdać sprawę, że istnieje wielka dysproporcja pomiędzy zatrudnieniem na etat, a na kontrakt w tej chwili. Tego kiedyś po prostu nie było, bo nie było kontraktu. W tej chwili zatrudniony na etat no, korzysta z tego, że ma urlop, że ma płatny urlop, ma świadczenia wszystkie płatne i tak dalej. I przyznam się, że... Aha, i dyrektor ma na niego wpływ, dlatego że ustawia mało te godziny i tak dalej. I powiem pani, jak było za moich czasów decyzyjnych. No więc jak przyszedł lekarz i chciał pracować w dodatkowym miejscu, no to ja oczywiście wyrażałem zgodę. Tylko musiał napisać oświadczenie, że ta jego nowa praca nie będzie kolidowała z pracą podstawową. W kontrakcie jest inaczej. To jest jednoosobowe przedsiębiorstwo.
0: Tak, dziś jestem tu, jutro mi płacą, tam więcej, opłaca mi się to.
1: Oczywiście bierze świadczenia na siebie, wszystko bierze, urlop i tak dalej. I teraz proszę, jest taka sytuacja. Szpitale są generalnie w trudnej sytuacji finansowej. Generalnie trudnej. Dyrektorzy szpitala wybierają procedury, które są najlepsze, najlepiej opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli szukają takich specjalistów. Po prostu podbierają sobie lekarzy. Najlepiej płatna jest ortopedia, neurochirurgia, okulistyka, kardiologia. Najbardziej na wysoko jest wyceniane. I ci dyrektorzy, no nie trzeba im się dziwić. No po prostu wybierając tych lekarzy, oni rekompensują straty, jakie mogą mieć w oddziałach, które, no takie jak na przykład interna czy pediatria. No tam to jest najniżej wycenione, chociaż trudno to zrozumieć.
0: Bardzo trudno.
1: Tak, no ale no tak jest. I oni ratują ten swój budżet, co się uda zarobić na tych podstawowych
0: specjalistach. Ale płacąc tym specjalistom, którym zatrudniają, tak duże pieniądze, bo słyszymy naprawdę o ogromnych pieniądzach, no trudno podejrzewać, że zarabiają tak naprawdę na tym, co uzyskują z Narodowego Funduszu.
1: To znaczy, no jakąś na pewno więcej zarobią na tych oddziałach, na tych procedurach niż na innych, które muszą dokładać.
0: Z pewnością, ale wypłacają takie stawki specjalistom.
1: Ale panie redaktor, no teraz słyszymy, że będą limity, jak pani słyszy. No? Ale kij ma dwa końce. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze, oczywiście, że wtedy dyrektorzy nie będą mogli już tych lekarzy tyle zatrudniać, a pacjenci będą mieli dłuższe kolejki. No, czy

0: co tam dużo mówi, w tych specjalnościach. I co najważniejsze, ci dyrektorzy już nie będą mieli tych pieniędzy, żeby uzupełnić straty w tamtych oddziałach, jak pediatria czy interna, prawda? Już nie będą. Jak pani słyszy codziennie w telewizji, upadają szpitale. I one będą upadać. Bo w tej sytuacji będą upadały, ponieważ nie będzie możliwości dołożenia tych pieniędzy z innych oddziałów. Ale tak a propos tych wniosków tutaj racjonalizatorskich, to jeśli mogę pani podpowiedzieć.
1: Bardzo proszę.
0: Wracając do poprzedniej sprawy, której mówiłem o tym błędzie i tak dalej. Ja mam taki wniosek racjonalizatorski. Można mówić z przymrożeniem oka. No, jak wie pani, mamy poczucie humoru troszeczkę to. Ja mam taki wniosek, wie pani, w tamtym systemie wniosek racjonalizatorski można było wtedy dostać goździki, można było dostać książkę o przewadze gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną, można dostać na przykład bombonierkę Goplany, nie? Można dostać. Ja nie, nic nie liczę. Nie. To mam taki wniosek. Ponieważ Rada Społeczna Szpitala w tamtej konkretnej sprawie, kiedy beznadziejny sposób doszło do likwidacji takiego super oddziału, a teraz wszyscy jeżdżą po okolicy, szukają badań, w której, w tej Radzie Szpitala, nie ma żadnego lekarza, nie ma żadnej pani pielęgniarki, ani nawet nie ma żadnej pani salowej. Czyli nie ma nikogo z ochrony zdrowia. Ja proponuję, żeby zmienić nazwę na Radę Polityczną Szpitala, bo tam są tylko przedstawiciele partii politycznej. I to będzie nazwa prawdziwa, prawdziwa i zgodna ze stanem faktycznym. Po prostu wykonać ten ruch.
1: Za dużo polityki, jednym słowem, za mało kompetencji i fachowości. To jest coś, jeśli będzie dalej w służbie zdrowia, to nie pozwoli na żaden ruch, który tą sytuację, ale w tej chwili jest, odmieni.
0: Ale pani redaktor, tak? Chce pani
1: dobrze
0: na koniec chcę opowiedzieć o takim fakcie, a mianowicie w Europie, to jest indeks europejski, najnowszy, najlepsza ochrona zdrowia jest w tej chwili w Holandii, drugie miejsce ma Szwajcaria, Norwegia, Dania, Islandia. Oparte to jest na tym, że oceniono tam najlepszą profilaktykę. No, to jest bardzo ważne. U nas niestety tak inaczej.
1: No, panie doktorze, jak możemy mówić o profilaktyce, skoro nie dajemy skierowań na badania?
0: Ale na czym to opierano? Profilaktyka, poziom diagnostyki, o co na przykład mówimy tutaj, na przykład tomografii komputerowej, poziom diagnostyki, terapii. I to są te rzeczy. I trzecia bardzo ważna rzecz, czas oczekiwania na pierwszą pomoc. To zostało. Polska jest na miejscu 32 na 35 krajów. Za nami jest tylko Rumunia, Węgry i Albania. Uzyskaliśmy na 1000 punktów 565 punktów. Czyli jest bardzo wiele do zrobienia. Czyli warto byłoby korzystać z tej wiedzy, z tej wiedzy tych państw. No przecież można się tam...
1: To nie jest odkrywanie Ameryki
0: ale to oni od lat mają te pierwsze miejsca, prawda? To od nich. A po drugie, po prostu ta prawda, która istnieje, ta prawda, żeby dotarła do naszych decydentów, że profesjonalizm i kompetencje powinny decydować. Bo panie redaktor, tylko wiedza i prawda może nas uzdrowić.
1: Panie doktorze, dziękuję bardzo. Na tym zakończmy, nie roztrząsajmy więcej tego, co można zmienić, prawda, kompetencje i wiedza. Tak niewiele, aż tak dużo mogłoby zmienić tą sytuację. Proszę państwa, doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Dziękuję państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Przez całe wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej było wiele dzieci i młodzieży. W gmachu głównym oraz w filiach pracownicy organizowali różne formy aktywności i warsztaty. Wiele młodych osób regularnie odwiedzało placówkę. Bardzo dużym zainteresowaniem w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej cieszyły się biblioteczne zawody w FIFA. Wakacje dobiegają końca, ale biblioteka ma w ofercie jeszcze trochę atrakcji dla uczniów w każdym wieku.
1: Do końca wakacji zostało jeszcze trochę czasu i mamy przygotowanych sporo atrakcji dla czytelników. Na chwili numer 1, 26 sierpnia zapraszamy na warsztaty czekoladowe, stworzenia własnych tabliczek czekolady. Na chwili numer 2 przy ulicy Dziewińskiej 28 sierpnia odbędzie się popołudnie z biblioteką i będziemy robić pocztówkę z wakacji. Filia numer 6 również zaprasza na planszowisko 26 sierpnia. Na chwili numer 10 przy ulicy Kościelnej będziemy robić przesyłkę do przyszłości, czyli taką kapsułę czasu. Będziemy mogli włożyć własne pamiątki i potem zakopiemy tą kapsułę na terenie bibliotecznego Placu Zabaw. To 24 sierpnia. I Mediateka zaprasza na cykl warsztatów gamingowych, który się nazywa Full Pakiet. 27 sierpnia ostatnie takie zajęcia i to są warsztaty gamingowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowszych wersji gier na PlayStation 5. Warto do biblioteki zajrzeć jeszcze w tych ostatnich dniach wakacji.
0: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdują się na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. Przetarg na zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Grzywno został ogłoszony na początku marca.

0: czerwca tego roku. Termin składania ofert upłynął 22 kwietnia. Ostatecznie wpłynęło ich 8. Najtańszą ofertę złożyła Barzola. Na grzywnie nic się jednak nie dzieje.
1: Oferty wpłynęły. My jako zamawiający mieliśmy wątpliwości co do złożonych ofert, szczególnie tej pozornie najtańszej. W związku z tym poprosiliśmy o uzupełnienie informacji związanych z rażąco niską ceną. Wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która jest takim organem nadrzędnym nad postępowaniami przetargowymi prowadzonymi w naszym kraju i krótko mówiąc te argumenty potencjalnego wykonawcy zostały przez KIO uznane. W związku z tym na razie jesteśmy na etapie kompletowania pozostałych wymaganych prawem dokumentów, zabezpieczeń i będziemy zmierzać do podpisania umowy. Z tym, że po wyborze wykonawcy najkorzystniejszego, mimo naszych wątpliwości, które oddaliła Krajowa Izba Odwoławcza, być może inni wykonawcy jeszcze będą chcieli się od tej naszej decyzji odwołać, więc tu nie mogę zadeklarować. Zresztą w żadnym postępowaniu nie można ściśle zadeklarować, kiedy umowa zostanie podpisana.
0: Barzola była wykonawcą zielonych terenów Śródmieścia. Te miały zostać oddane do użytku w marcu, jednak z różnych powodów terminy były zmieniane. Ostatecznie odbiory rozpoczęły się w czerwcu, a później konieczne były jeszcze poprawki. Następną inwestycją realizowaną przez Barzolę jest ulica 3 Maja. Wygląda na to, że teraz przyjdzie kolej na park Grzywno. Prezydent Wrocławka nie szczędził cierpkich słów pod adresem firmy.
1: Jesteśmy mądrzejsi o to, że nie możemy w żaden sposób ufać w to, co mówią przedstawiciele tej firmy, bo niestety mnie osobiście kilka razy oszukali już i mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Umawialiśmy się na konkretne rzeczy, w konkretnych terminach i właściwie z żadnych tych obietnic przedstawiciele tej firmy się nie wywiązali, ale pamiętajmy, że my jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa. I w granicach prawem określonych możemy się poruszać i nie możemy tych granic niestety przekraczać, więc tutaj mamy te pole manewru dużo bardziej ograniczone niż w przypadku na przykład inwestorów prywatnych, którzy mogą w takich wypadkach po prostu się takiego wykonawcy pozbyć.
0: Przez wiele dni na placu budowy przy ulicy 3 Maja nie było żadnych pracowników, albo pojawiało się ich zaledwie kilku. Zmieniło się to parę tygodni temu.
1: Nie mogę być zadowolony z tempa pracy, bo w myśl tego, co sama przedstawiciele tej firmy sami mówili, chociażby na spotkaniu z przedsiębiorcami w remizie, te prace nie przebiegają tak, jak wynikało z deklaracji firmy. Owszem, one przyspieszyły. Firma nadal deklaruje, że w terminie całe zadanie zakończy. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja tej firmie nie ufam za grosz, nauczony doświadczeniami z zielonych terenów Śródmieścia.
0: Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Barzoli. Nie chcieli komentować słów prezydenta Wrocławka. Końca przeciągania liny między ratuszem a Barzolą nie widać.
2: W Galerii Sztuki Współczesnej odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Posztukuj z GSW. Tym razem seniorzy wzięli na warsztaty szydełkowanie.
3: Dzisiaj mamy jedne zajęcia z cyklu naszych warsztatów Posztukuj z GSW. To są drugie zajęcia z szydełkowania. Pierwsze się odbyły miesiąc temu, więc raz w miesiącu właśnie się spotykamy w czwartek na szydełkowanie i dzisiaj jest ten dzień, podczas którego tak naprawdę uczymy się bądź doskonalimy swoje umiejętności szydełkowania. Panie są na różnym poziomie zaawansowania, więc dopasowujemy. Program Posztukuj już się odbywa od kilku miesięcy, więc generalnie jest zainteresowanie i też dzięki właśnie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku mamy tutaj naprawdę dużo, dużo pań, które do nas przychodzą, ale też są osoby z zewnątrz, które mogą się zapisywać tak naprawdę z ulicy, powiedzmy, tak? Nie muszą być jakoś przygotowane ani wcześniej się z nami kontaktować, współpracować. Można po prostu się zapisać i przyjść na takie warsztaty. Jest spore zainteresowanie.
4: A proszę powiedzieć, gdzie znajdziemy informacje na temat terminów tych spotkań i możliwości zapisu?
3: Na pewno na social mediach, też Facebook, Instagram, galerii. Co tydzień publikujemy

0: co następne nas czeka, jakie zajęcia, bo one są co czwartek. Na stronie Internetowej Galerii w zakładce Warsztaty Twórcze. Można wziąć ulotkę, są ulotki dostępne, więc generalnie no, to są takie główne drogi. Próbowałam nauczyć mojego męża, który nie ma totalnie kontaktu ze sztuką, ani z niczym dotyczącym prac ręcznych. No mówił, że dość trudne, ale twierdzę, że każdego da się nauczyć. Od podstaw każdy jest w stanie się nauczyć tej techniki, więc jak naprawdę polecam i relaksujące. Jak ktoś ma tylko cierpliwość, to jest to świetna opcja odpoczynku i rękodzieła.
1: Uczestnicy poznawali podstawowe techniki tej tradycyjnej formy rękodzieła, ćwiczyli oczka i słupki, uczyli się także odczytywać szydełkowe schematy. Na koniec każdy mógł spróbować swoich sił w wykonaniu prostej, ażurowej serwetki.
2: To uwielbiam, lubię malować. Zresztą tutaj było mnóstwo zajęć, różne sztuki poznałam, malowanie kawą, co tam mieliśmy, japońska sztuka. No byłam teraz na leczeniu, nie, w sanatorium, więc dlatego mnie nie było. No i to wszystko, no i chcę się zabrać tu za te projekty. Próbowałam i jako młoda dziewczyna, już robiłam sobie sukienki, prułam rzeczy, które były niepotrzebne, tak, uwielbiałam to. Małe, dla dzieci swoich, dla koleżanek dzieci. No to była moja taka, też taka satysfakcja z tego, że coś sama zrobię. Ale to ja mam po mamie, po babci, no to już w genach chyba przeszło.
3: Czyli wraca pani z powrotem do tego szydełkowania i jakiś ma pani teraz pomysł na coś konkretnego?
2: Powiem pani szczerze, że mam koleżanki, które pięknie robią torby na przykład, nawet mam gdzieś w telefonie, robią cudne rzeczy z tych wełen, plecaki i ta moda wraca, to są bardzo drogie rzeczy, ponieważ na taką zwykłą poświęcenie na przykład na pracy na torbę to jest 30 godzin, na sweter 40. No różne rzeczy się robi, więc to jest w cenie. Tylko w naszym kraju był taki przestój, że się tego nie ceniło. Teraz to wraca.
4: Tą serwetkę robiłam poprzednio, a dzisiaj zakończam.
3: Jak pani doświadczenie tutaj? Rozumiem, że to drugie zajęcia?
4: Szydełkowania tak. Szydełkowania drugie zajęcia.
3: Proszę powiedzieć, czy to trudne? Jakie są pani odczucia?
4: Trudne jest, jak się nie umie. Jak już się coś tam pojmie, no to w miarę wychodzi.
1: Koronkowa robota połączyły naukę, twórczą pracę i okazję do wspólnego spędzenia czasu.
5: Klaudia Kazimierska dosłownie i w przenośni nie zwalnia tempa. Włocławska zawodniczka podczas halowych mistrzostw Europy w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów. Klaudia spotkała się dziś z prezydentem Włocławka i dyrektorem Wydziału Sportu.
6: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak Pan Dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy Panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy.
5: Włocławska zawodniczka nie kryła zadowolenia ze zdobycia srebra. Opowiedziała też o planach na najbliższy czas.
7: Jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham. Był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
5: Włosowianka na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, nie zaniedbała nauki. W 2025 roku

0: otrzymała bakalaureat na kierunku analizy matematycznej. Medalistka opowiedziała o swoim życiu w USA.
1: Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu. Ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Wrocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, który mógł ze mną pobiegać. A tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje. Mam dość komfortowe życie, bym powiedziała. Mam kota, mam swoje życie trochę już tam, trochę się osiadłam. Wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje. Mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich. Oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować.
0: Zawodniczka została uhonorowana przez prezydenta Kukuckiego. Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Od mieszkańca bloku przy ulicy Ptasiej otrzymaliśmy wiadomość o problemach z trawą przy budynkach. Trawniki zostały skoszone, jednak skoszona trawa nie została zebrana. Mężczyzna skontaktował się w tej sprawie z firmą wykonującą zlecenie, jednak otrzymał odpowiedź, że zebranie trawy nie było ujęte w umowie między administracją zasobów komunalnych a wykonawcą.
2: Oczywiście środki na tego typu zadania są ograniczone, natomiast w tym przypadku administracja zasobów komunalnych analizuje zapisy umowy i będzie interweniować do firmy, która to zadanie realizuje. Oczywiście ta interwencja ma na celu po prostu wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj oczywiście AZK będzie prowadziło interwencje, będą razem z firmą analizowali te zapisy umowy. Jeżeli umowa jest podpisana w taki sposób, że to zadanie powinno być zrealizowane, to oczywiście konsekwentnie będzie domagało się, żeby firma, która realizuje to zadanie, wywiązała się z tej umowy.
0: Z naszych informacji wynika, że trawa zostanie wkrótce zgrabiona i usunięta.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak $1 000 000, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Yeah.

0: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak pan dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy i planach, bo te plany też być może z Włocławkiem i Mistrzostwami Polski, które już za 2 lata we Włocławku odbędą się w 2028 roku, pewnie też z Włocławkiem te plany są związane. Pani Kamila.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, panie prezydencie. Na pewno jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham. Był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
2: Ale to oznacza, że w 27 w ogóle będzie rok meczowy?
1: Nie. Oczywiście będę startowała. W przyszłym roku są Mistrzostwa Świata. Lekkoatleci mają taki przywilej, że Mistrzostwa Europy przeplatają się z Mistrzostwami Świata co drugi rok, więc w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata we wrześniu w Pekinie w Chinach, także daleka podróż przede mną pewnie, na które chciałam na pewno wypełnić minimum, które zresztą mogę już zacząć wypełniać od tej niedzieli, więc postaram się o to w Chorzowie. Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu, ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, kto mógł ze mną pobiegać, a tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała, mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować. Myślę, że tak jak zawsze to mówię, po prostu spełniać się w sporcie i mieć z tego radość. I ja wiem, że jeżeli jestem szczęśliwa na co dzień, to wszystkie te inne cele naokoło się spełniają, albo nawet w drugą stronę, jeśli jestem szczęśliwa, to znaczy, że wszystko inne jest też okej, bo muszę mieć powód do tego, żeby być szczęśliwą, więc chciałam po prostu spełniać się w sporcie i też w życiu i żeby po prostu wszystko wyglądało tak jak teraz. Wiadomo, sport jest trochę niewdzięczny czasem i czasem wkładamy w to mnóstwo pracy, a potem okazuje się, że dobiegamy ostatni na metę, więc chciałam po prostu, żeby jak najdłużej ta chwila trwała i żeby się tym cieszyć. Na ten moment na pewno sport, wiadomo, kariera sportowca jest tak długa jak jest, więc myślę, że zostało mi około 10 lat w tej dziedzinie. Kończę 25 lat niedługo, więc miejmy nadzieję, że pociągnę jeszcze chwilę, a później zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno cieszę się, że mam właśnie wykształcenie wyższe, że mogę też coś z tym później zrobić, na tym mi na pewno zależało i zobaczymy, co z tym dalej wyjdzie. Nie wiem, czy zostanę nauczycielem matematyki, zobaczymy, ale zawsze mogę wrócić. Myślę, że pozycja w jakiejś szkole w Włocławku się znajdzie.
0: To jest gwarantowane. To czy ja, czy ktokolwiek po mnie przyjdzie, to na pewno tutaj miejsce dla pani Klaudii się znajdzie. A myślę, że też Lekkoatletyczny Klub Sportowy Wektra też na pewno bardzo chętnie będzie korzystać z doświadczenia pani Klaudii. No bo właściwie

początku, Pani Klaudia, jest z Vectron związana. Muszę powiedzieć, że też to jest taka radość, myślę, że samorządowców, że te inwestycje, które no, czasami są też przez złośliwe osoby krytykowane. Tak było ze stadionem lekkoatletycznym we Włocławku, kiedy powstawał, że za drogi, że za duży, że nieodpowiedni. To mam wrażenie, że te sukcesy pani Klaudii.

zdecydowały się na tą inwestycję. Inwestycję, która też została tak naprawdę wybiegana przez inną ważną wrocławską lekkoatletkę. Mówię tutaj o Katarzynie Kowalskiej, która no, zdobywała medale w przełajach, a dlatego, że po prostu nie było w jej czasach odpowiednich warunków we Wrocławku do tego, żeby trenować. Dzisiaj pani Klaudia już na tartanie, na stadionie podbija Europę, z czego i my się bardzo cieszymy, ale to pokazuje, że inwestycje, które nie przekładają się może na złotówki, tak bezpośrednio przekładają się na takie sukcesy i warto po prostu inwestować. I ja chcę powiedzieć, że już podzieliłem się przed chwilą z panią Klaudią tym pomysłem, zainspirowany social mediami pani Klaudii, bo w social mediach też przydarzają się czasami, rzadko niestety, za rzadko, ale dobre rzeczy. Taką inspiracją to nie było bingo, bo chyba to zostawię pani Klaudii, ale tabliczki olimpijczyków, które przy stadionie tam w Stanach są wmurowane. Chciałbym, żeby też takie pamiątkowe tabliczki olimpijczyków związanych z Wrocławkiem przy stadionie OSIR się znalazły i myślę, że no może jeszcze nie w tym roku, ale w przyszłym roku na pewno będziemy odsłaniać i wtedy panią Klaudię też na pewno zaprosimy, żeby swoją tabliczkę jako olimpijka była i przyszła, żeby odsłoniła. No i jeszcze pytanie, czy będziemy tak jak tam w Stanach, że za każdy występ na olimpiadzie będzie osobna tabliczka, to zobaczymy, bo jak słyszę, że to jeszcze 10 lat, no to tak jak szybko liczę, no to jeszcze ze trzy tabliczki na upartego, dwie, trzy mogą być dołożone. No to też nie jest żadna tajemnica, że jako miasto dalej chcemy inwestować w rozwój infrastruktury sportowej również, widząc właśnie takie sukcesy i zachęceni takimi sukcesami, wiemy, że warto po prostu się w to angażować, więc mam nadzieję, że w naszej przyszłej szkole mistrzostwa sportowego, dzisiaj w klasach mistrzostwa sportowego też, następcy i talenty może nie tak wielkie jak pani Klaudia, ale bardzo podobne się znajdą i będą mogły się rozwijać. Tym bardziej, że widać, że Wectra Wrocławek no ma odpowiednie zaplecze, żeby przygotować się młodego człowieka do dalszego rozwoju, i to jest bardzo ważne. Ja też chcę podkreślić, bo tutaj padło, że te Mistrzostwa Polski w 2028 roku seniorów odbędą się we Wrocławku, ale chcę to jasno powiedzieć, że gdyby nie takie osoby jak pani Klaudia, która sportowo pokazuje, że Wrocławek jest aktywny i jest ważnym ośrodkiem na mapie naszego kraju, ale gdyby nie całe środowisko Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wectra, to na pewno żadna impreza lekkoatletyczna w naszym mieście by się nie odbyła, mimo tego, że mamy całkiem dobre warunki infrastrukturalne. Zawsze oprócz budynków, a może przed budynkami, zawsze najważniejszy jest człowiek i to, że jest we Wrocławku grupa osób, która chce poświęcić swój czas dla młodych ludzi, chce dbać o ich rozwój i myślę, że tutaj też duże słowa uznania i podziękowania się właśnie trenerom, którzy pomagali na samym początku tej kariery, pięknej kariery pani Klaudii, że oni byli i pracowali i chcieli dbać o ten rozwój. Więc chyba dużo dobrego przed nami. Jeszcze trzymamy kciuki oczywiście za panią Klaudię Chorzów. Jeszcze słyszę o Nowym Jorku w tym roku, w przyszłym roku Pekin, za 2 lata Włocławek, Chorzów, a później już tylko Los Angeles. I życzę pani Klaudii przede wszystkim, ale wszystkim też mieszkańcom Włocławka, bo wszyscy poczuliśmy w niedzielę ogromną dumę, kiedy pani Klaudia wygrywała ten srebrny medal. Zdobywała ten srebrny medal, że te medale będą zaplanowane w bingo i odhaczane po kolei.
kolejne, tak jak

0: i w tym przypadku. I żeby nie być gołosłownym, to oczywiście to jest urząd, więc bez dokumentów się nie odbędzie, więc ja postanowiłem przygotować dla pani Klaudii po pierwsze taki list gratulacyjny, bo pani Klaudia jest stypendystą miasta Włocławek, więc to tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy jakoś w takiej formie się zaangażować. I drobny oczywiście fajansowy upominek, myślę, że będzie się ładnie też na nadgarstku prezentował. No i oczywiście kwiaty. Mamy nasze włocławskie sreberko, więc nic, tylko się równie szeroko jak pani Klaudia uśmiechać i być tak optymistycznym, czego sobie i wszystkim mieszkańcom Włocławka serdecznie życzę.
1: Dziękuję bardzo panu za zdjęcie i z filiżanki, którą dostałam zimą, korzystam na cudu.
0: No widzicie, czyli przydaje będzie się zestaw pajansowy od stóp do głów, bym powiedział, łącznie z filiżanką.
1: Dziękuję pięknie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, spotykamy się nie za często, ale nasze spotkania już się utarło, że moje pierwsze pytanie dotyczy tego, co nowego w medycynie się wydarzyło, a ponieważ kardiologia jest najbliższa pana sercu, w związku z czym zapytam o te postępy w medycynie, w kardiologii konkretnie. No ale najważniejsze to, czy z tego, co się wydarza nowego na świecie i w ogóle, jeśli chodzi o kardiologię, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: No, w kardiologii dzieje się bardzo dużo w XXI wieku. No, postęp jest nieprawdopodobny. Głównie te wszystkie metody inwazyjne są zastąpione są przez metody z kolei przyskórne. No, choćby takie

0: zabiegi jak implantacja zastawek. Na przykład to się nazywa TAVI, czyli implantuje się zastawkę aortalną, a obecnie również mitralną, przezskórnie, czyli nie otwiera się klatki piersiowej i nie ma krążenia pozaustrojowego. Czyli wprowadza się przez tętnicę udową cewnik z biologiczną zastawką aortalną. Ją po prostu wprowadza się w miejsce zniszczonej zastawki aortalnej, czyli przezskórnie.
1: Krótko mówiąc, nie ma tego
0: Nie ma
1: brzydkiego
0: tutaj,
1: cięcia.
0: tak, to oczywiście. I to jest zabieg krótki, 2 dni i pacjent idzie do domu. Natomiast ostatnio jest też informacja ze szpitala Jurasza z Bydgoszczy, że taką też zastawkę wszczepiano mitralną. To już jest też pewna nowość. Czyli praktycznie rzecz biorąc, no, te zabiegi inwazyjne, zastawkowe, no, już będą minimalizowane. Następnie, no, znakomita też sprawa, a mianowicie jest taki zabieg, tamto tak się nazywało TAVI, a ten LAO, no tak się to nazywa. A mianowicie o co chodzi? Są pacjenci, którzy mają migotanie przedsionków i nie mogą używać leków przeciwzakrzepowych. No, są zagrożeni udarem w dużym stopniu. I tu jest metoda taka, ażeby zastosować implant, który się stosuje w uszku lewego przedsionka, zamyka się to uszko lewego przedsionka, czyli unika się możliwości zatorowości. I to się robi też przezskórnie, też bez otwierania klatki piersiowej. To są te najnowsze rzeczy. A poza tym są nowe w tej chwili już stenty, które się stosuje. A mianowicie to jest stent Desto, to jest stent, który jest z lekiem, a lek ten powoduje to, że nie dochodzi do okluzji, czyli zwężenia tej tętnicy wieńcowej po wprowadzeniu stentu. No ale są też stenty, które się resorbują same, to znaczy po wprowadzeniu tego stenta one się wchłaniają. Tak, który jest tam lepszy, no w różnych sytuacjach to bywa różnie, to jest wybór. To jest to. Następnie, no są nowości w lekach. No, flozyny są w tej chwili nowy lek, który stosuje się i w diabetologii, i w kardiologii. Co tam dużo mówi, to przedłuża życie pacjentowi nie o miesiące, o lata. Czyli leczenie farmakologiczne. Są nowe leki przy wysokich poziomach cholesterolu, na przykład. Teraz nowoczesne leki. Szczególnie ważne u takiej opornym leczeniu. Ale również z rodzinną, na przykład hipercholesterolemią. Jest teraz nowość taka, że są nowe urządzenia wszczepialne, to znaczy są stymulatory bezelektrodowe. Już teraz, to znaczy wprowadza się normalnie przez żyłę udową do serca właśnie ten stymulator wielkości, no powiedzmy, jakiejś takiej tabletki małej, tylko do serca wprowadza ten stymulator. I on po prostu działa w ten sposób bez elektrod. I też jest, no, bardzo ważne, a mianowicie jest ICD, no, czyli to jest kardiowerter defibrylator, który ratuje człowiekowi życie. My w tej chwili są one tutaj pacjentów, którzy mają niską frakcję wyrzutową i tak dalej, zagrożeni się im to wszczepia, ale teraz będą wszczepiane podskórnie. Czyli podskórnie ten będzie bez zupełnie kontaktu z sercem. To są takie bardzo nowe rzeczy, które będą ratowały ludzkie życie, to znaczy one będą kontrolowały, kiedy dojdzie do sytuacji, że trzeba po prostu zareagować i ten stymulator już wtedy reaguje.
1: Panie doktorze, czy z tych nowości, o których pan przed chwilą powiedział, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka na miejscu w naszym
0: To
1: mieście?
0: znaczy, tak, o której wspomniałem, to są te najnowsze rzeczy, które wchodzą. Natomiast we Włocławku oczywiście można skorzystać z ICD, czyli u pacjentów, którzy są zagrożeni. Ja sam kieruję z poradni i oni mają implantowane kardiowertery z defibrylatorem, czyli oni są w pewnym sensie zabezpieczeni, że kiedy dojdzie do zatrzymania serca, on się sam włączy. Czyli jest, powiedzmy, to ratuje. Ale są również we Włocławku wykonane inne zabiegi, no bardzo ładne. To są to zabiegi też nowe.

0: a mianowicie doszło do zamknięcia otworu owalnego u pacjenta metodą też przeskórną, czyli też przez wprowadzenie, a mianowicie żeby udało, to jest taka siateczka, okluder, który zamyka ubytek międzyprzedsionkowy. To zostało wykonane we Włocławku. Asystował temu badaniu pierwszemu pan profesor Krzysztof Kaczmarek z kliniki elektrokardiologii z Łodzi. Inny, to też wykonane we Włocławku, otwarcie zamkniętych trwale tętnic wieńcowych, których no, nie udało się udrożnić. To by zostało wykonane też we Włocławku. Też asystował tutaj pan profesor Maksymilian Opolski z doktorem Drozdem z Instytutu Kardiologii w Warszawie. We Włocławku również dokonano trombektomii w przypadku zatorowości płucnej. Co to znaczy? Również przeskórnie.
1: Czyli znów nieinwazyjnie.
0: Nieinwazyjnie. Wprowadzono cewniki, które pozwoliły usunąć skrzeplinę z tętnicy płucnej. Trzeba sobie zdawać sprawę, że zator tętnicy płucnej to jest choroba śmiertelna. W przypadku niemożliwości wykonania tego zabiegu, no oczywiście pewna grupa pacjentów przeżywa, bo tam się uda to w jakiś sposób farmakologicznie usunąć, ale generalnie przy nagła śmierć sercowa, to najczęściej to jest ostry zawał, wiadomo, i zator tętnicy płucnej. To są te najczęściej zgony, które tu widzimy. No i tu trzeba powiedzieć, że we Włocławku bardzo to jest, już się rozwija ablacja w przypadku zaburzeń rytmu. Jest coraz więcej tych badań tu wykonywanych. Coraz więcej pacjentów z migotaniem przedsionków ma to wykonane i również w innych zaburzeniach rytmu. I muszę powiedzieć, że no to jest sukces no, miejscowych lekarzy no, tutaj na oddziale kardiologii, no moich młodszych kolegów.
1: Panie doktorze, i jeszcze na chwilę w Powiatowym Centrum Zdrowia się zatrzymajmy. Przecież mówiliśmy o tym nowym tomografie komputerowym, które zostało Powiatowe Centrum Zdrowia wyposażone. Tam wtedy mówiliśmy o tym, że brakuje drobnego elementu do tego tomografu, żeby można wykonywać specjalistyczne badania kardiologiczne. No właśnie, czy w tym zakresie coś się zmieniło?
0: No ja tylko dodam, że to jest w przyszłości. To nie wiem, czy doczekam, ale 5-10 lat to będzie badanie rutynowe w kardiologii. Rutynowe, to nie ulega wątpliwości, dlatego że to jest alternatywa dla koronarografii. Są pewni pacjenci, którzy wymagają tego badania po to, ażeby wyprzedzić zawał. No mają dolegliwości, wiadomo, nie ma innej możliwości jak koronarografia, ale oni nie chcą na przykład koronarografii. Mają różne powody, mają obawy i tak dalej. I no nie, no. To jest badanie, które jest alternatywą również dla takich pacjentów, jak na przykład osoby, które mają już stenty, po to, żeby zobaczyć, czy jest drożność stentów. Na przykład mają bypassy, no, czy jest na przykład drożność po tych bypassach. No to nie trzeba, a szczególnie u tych, którzy są zagrożeni zawałem. To jest, trzeba powiedzieć wyraźnie, to jest znakomite badanie. W naszych warunkach tu, pan starosta, pan Roman Gołębieski w rozmowie zresztą powiedział wyraźnie, że ma środki na zakup tej przystawki. Problem jest główny z funduszem, z finansowaniem, ale tak faktycznie teraz będzie, że w związku z tą obecną sytuacją, jaka jest, to Narodowy Fundusz Zdrowia będzie ciął wszystkie takie dodatkowe finansowania badań diagnostycznych. Teraz. Ale to w przyszłości pójdzie zupełnie w drugą stronę, bo jestem przekonany, że tak jak powiedziałem, to będzie badanie rutynowe. No ale tak jest obecnie. I jeszcze jest druga. Mówi się o tym, zresztą tak usłyszałem z ust również pana dyrektora, że to będzie po prostu badanie nierentowne. No przyznam się, że dla mnie kardiologa to takie... To mało jest no, argument taki, który mogę to zrozumieć, bo to generalnie chodzi o badanie ratujące życie. No więc tu o rentowności no tak trudno mówić. Ja mogę tylko tak podpowiedzieć, że z mojego długiego.

0: jego doświadczenia, kiedy no, kierowałem 34 lata przychodnią specjalistyczną, no to ja miałem pewne procedury i pewne nierentowne. No bo jak przyjmowałem profesorów z Warszawy, Łodzi, Bydgoszczy, czy tam, powiedzmy, to miałem po prostu te osoby, które stanowiły jakieś coś nowego dla tego mieszkańców Włocławka, nowych specjalnościach. I ja tutaj po prostu dokładałem do tej interesy, ale musiałem gdzie indziej po prostu zarobić, tak mówiąc inaczej, żeby tu tą stratę można było zrekompensować. Wydaje mi się, że taka możliwość istnieje, ale powiedzmy teraz, i teraz druga sprawa jest ważniejsza. A mianowicie w takich sytuacjach jak ta, proszę sobie wyobrazić, że pacjenci sobie radzą. To znakomicie sobie radzą. A mianowicie teraz przychodzą tylko do poradni kardiologicznej po skierowanie na tomografię. Ja je wydaję i oni to robią pełnopłatnie w ośrodkach Bydgoszcz, Osielsk, Łódź, Warszawa. Te badania, bo uważają, że one są dla nich bardzo istotne. 1350 zł nie jest naprawdę taką kwotą, która naprawdę jest wielką w tym przypadku. W tym przypadku.
1: Jeśli po drugiej stronie mamy własne
0: jest
1: życie.
0: Zagrożenie życia. I oni z tego korzystają. I jeżdżą na badania pełnopłatne. I teraz, biorąc pod uwagę to, że taka sytuacja istnieje, wydaje mi się, że zainstalowanie tej przystawki teraz, no to jest naprawdę, no nie stanowi przeszkód, dlatego że oni będą kosztować pełnopłatnie tutaj. Czyli mało tego, że nie będzie strat, to będzie zysk. Dlatego, że oni będą płacić te pieniądze do momentu, kiedy kiedyś Narodowy Fundusz Zdrowia uzna, no, że będzie rekompensował. Także ta sytuacja tak mniej więcej wygląda.
1: Panie doktorze, i teraz przejdźmy do tego króciutko. Chciałabym, tak jak pan już sam zresztą wspomniał, pana doświadczenie jako lekarza, ale też również szefa placówki, bo prowadził pan własną poradnię, więc jakby zdejmując kitel, musiał pan usiąść, to wszystko rozliczyć z Narodowym Funduszem, spiąć i tak dalej. Jak pan ocenia to, co się dzieje w tej chwili w służbie zdrowia, zarobki lekarzy, te wieczne protesty pracowników służby zdrowia średniego szczebla, czyli myślę tutaj o pielęgniarkach, o ratownikach medycznych, o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, o te pieniądze, które gdzieś tam wyciekały, nie wiadomo gdzie, na pewno nie do pacjentów. Krótko, bo to jest temat rzeka, ale
0: pani redaktor,
1: na podstawie swojego doświadczenia się nie da, ale spróbujmy.
0: Ale pani pozwoli, że będę starał się jakoś tak to powiedzieć. No, tak jak pani powiedziała, no jestem lekarzem 57 lat. 20 lat w tamtym systemie, jedynie słusznym, w PRL-u i 37 lat demokracji. No, można powiedzieć, że widziałem wiele. Mam skalę porównawczą, byłem dyrektorem, zastępcą dyrektora do spraw lecznictwa, naczelnym lekarzem. Byłem ordynatorem kardiologicznego szpitala w Wieńcu i byłem właścicielem przychodni, którą wspomniałem, 34 lata prowadziłem. Czyli mam tutaj możliwość takiego porównania. Postęp medycyny w kardiologii jest nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny w tych latach. I proszę mi powiedzieć, że pozwolę sobie na taką prywatną taką historię, dlatego że ona, ta sprawa za mną chodzi ciągle. No niestety, no, chodzi za mną. Tak mnie trochę prześladuje. 12 września 1983 roku, będąc w szpitalu, a byłem już 3 lata po kardiologii, byłem pierwszym kardiologiem, pierwszy lata już byłem po kardiologii, przywieziono z ciężkim zawałem serca mojego ojca. I nie mogłem mu pomóc. Mieliśmy, to jest oddział był wewnętrzny, nie było kardiologii. Mieliśmy tylko EKG, kardioskop, defibrylator. Niczego innego nie było. Taki był wtedy stan medycyny. Kardiologii był taki stan. Mówię o tym, tak za mną to chodzi, dlatego że jestem bardzo podobny do ojca. Pod każdym względem. I jest to dla mnie takie, zawsze do tego wracam, że no, warto było się nieraz później urodzić. Dlatego, że wtedy no trudno było.

0: marzyć o koronarografii, o angioplastyce wieńcowej, o stentach, o tomografii komputerowej naczyń wieńcowych, o scintygrafii SPECT. Trudno było o tym marzyć, o bypassach. Nie ma, nie było takich w ogóle szans, takich możliwości. Dzisiaj po prostu to jest na wyciągnięcie ręki, również we Włocławku, kiedy koronarografia tu funkcjonuje, czyli angioplastyka od 2004 roku. Tak nawiasem mówiąc, to pierwsze badania koronarograficzne były robione w Warszawie przez profesora Różyłę na Instytucie na Spartańskiej, na które ja patrzyłem, uczestniczyłem, bo tam byłem przed kursem kardiologii, to jest 70-80, ale tak nawiasem. To była ta niesamowita sprawa. I teraz to, co pani redaktor była powiedzieć, no można się zastanowić, no jak to się dzieje, że jest taki niesamowity postęp medycyny, a w tej organizacji ochrony zdrowia i w tym systemie no nic się nie dzieje, mało tego, no ciągle jest źle. Jak to się dzieje?
1: I pacjenci nie mają należytej pani opieki, redaktor, diagnostyki, bo tak się dzieje.
0: Pani redaktor, ja postaram się podać pani takie dwa przykłady, ale przepraszam, że może troszeczkę jaki będzie wywód trochę dłuższy, ale pani wybaczy. Dlatego, że wnioski wysuwają się same. Po prostu. W roku 78 byłem już po drugim stopniu specjalizacji, byłem przed kardiologiem, wychodzę ze szpitala, zatrzymuje mnie jegomość, który jest mi nieznany, a ja szedłem do kiosku po gazetę codzienną. Jegomość mnie zatrzymuje i pyta mnie, na której pan pracuje zmianie? Więc poszedłem, jak wróciłem do gabinetu i mówię kolegom, że tutaj ktoś mnie tutaj tak zaczepił, mówi, a ty mówią do mnie, przecież to jest... Ty. A oni w nomenklaturze byli bardzo tacy znani, wiedzieli o co chodzi. Mówią, to przecież to jest nowy zastępca dyrektora szpitala i on cię dlatego zapytał, bo niedawno pracował w celozie, a tam pracują na zmiany. No po prostu, no musisz po prostu zrozumieć to. No. Ale teraz podam drugi przykład, odmienny. Rok 87, dyrektorem PPUW zostaje pan Paweł Majewski, były pierwszy wojewoda wrocławski, były dyrektor zakładów celoza lakierów. Człowiek naprawdę kompetentny, ekonomista, wykształcony, naprawdę na poziomie kulturalny. I proszę, pierwszego dnia swojego pobytu dostaję, że wzywa mnie do swojego gabinetu. Ja z niepokojem do niego idę po pierwszego dnia. I on mówi tak, wiem o panu wszystko, a ja wtedy miałem ten problem, który uporałem się z tą znaną w całym kraju sprawą służby bezpieczeństwa, którą miałem. I on mówi, wiem o panu wszystko i chcę panu zaproponować, żeby pan został moim pierwszym zastępcą do spraw lecznictwa. Ja tak, to mnie przerażało. Ja mówię, panie dyrektorze, ja bardzo przepraszam, ale ja pełnię inne funkcje naczelnego lekarza, jestem tutaj, tą kardiologię prowadzę i jestem tuż przed doktoratem, no, bardzo będę zajęty. No i mam jedną wadę. On mówi tak, a jaką pan ma wadę? Ja mówię tak, jestem bezpartyjny. On mówi do mnie tak, i o to chodzi. Byłem dwa lata, zgodziłem się być dwa lata. Zastępcą dyrektora bardzo dużo się nauczyłem. To mi bardzo pomogło przy panu dyrektorze Majewskim, przy przychodni. Zrobiliśmy 2000 miejsc rehabilitacyjnych na Wybrzeżu, Sopota, Jurata i tak dalej. Potem między innymi został następcą bardzo kompetentny doktor nauk medycznych Wiesław Jakubicz, który miał specjalizację z epidemiologii organizacji ochrony. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że w tamtych czasach od nominatów na stanowiska kierownicze wymagano medycynę społeczną pierwszy stopień albo organizację ochrony zdrowia drugi stopień w tamtych czasach. I to niezależnie, czy to był nasz, czy nie nasz. Wtedy tak wymagano. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest przykład, że nominat nie musi być koniecznie z naszej partii. No nie musi być.
1: Czyli po tym długim wywodzie krótkie podsumowanie, jak ja dobrze zrozumiałam, źle się dzieje między innymi dlatego, że no, brak kompetencji a raczej

0: raczej takie właśnie nominowania na zasadzie koleżeńskiej przysługi.
1: Tak.
0: W służbie zdrowia w całym kraju to się dzieje, we wszystkich
1: I
0: szpitalach.
1: teraz pani powiem,
0: To jest jedna z
1: jakie
0: przyczyn.
1: są olbrzymie szkody. Jakie olbrzymie szkody. Powiem to wprost. Gdyby była świadomość taka, że decyduje profesjonalizm, a niekoniecznie on musi być nasz, to nie doszłoby do takiej sytuacji niewiarygodnej. Ale wszyscy się dziwią, w całej Polsce się dziwią, że przy fuzji dwóch oddziałów.
0: Bo przechodzimy teraz do Włocławskiego
1: Tak.
0: Szpitala, bo tu nie dzieje się lepiej,
1: No nie,
0: prawda,
1: no,
0: niż w
1: no tak,
0: całej Polsce.
1: ale podaję pani przykład, dlaczego to, że tak się tutaj nominatu. Doszło do. To wychodzi z niekompetencji kogoś. No po prostu nie. Fuzja dwóch oddziałów i likwiduje się znany w całym kraju wojewódzki oddział. Idealny, jedyny. Specjaliści są tutaj. Unikalni, bo nieraz po jednym osobie są tylko w tej specjalności. I funkcjonuje znakomita fundacja, która pieniądze ma na oddział. Jest funkcjonujący 36 lat i na którym wyszkolono 50 specjalistów pierwszego i drugiego stopnia. 50 na tym oddziale. I się to po prostu zwyczajnie likwiduje. Taka. Była decyzja. No i to jest rzecz podana w ten sposób. Ja przyznam się, że jestem tym trochę tak, no jest to, mówię o tym gorzko, prawda? Bo to jest prawda dla mnie też takie. No ale mówię dlatego, że i to mówię no właśnie w dobrej wierze.
0: Panie doktorze, a widzi pan jakiekolwiek wyjście z takiej sytuacji? No bo to się dzieje od lat, mówię, i to widać na włocławskim podwórku również, bo nasz szpital ostatnio też nie schodzi z ust mieszkańców Włocławka powiatu, a i w całej Polsce o nim głośno. Czy jest szansa na to, że kiedykolwiek to się zmieni, uporządkuje?
1: Więc
0: Co panu podpowiada pana doświadczenie?
1: no tak, no więc w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji. Musimy sobie z tego zdać sprawę, że istnieje wielka dysproporcja pomiędzy zatrudnieniem na etat, a na kontrakt w tej chwili. Tego kiedyś po prostu nie było, bo nie było kontraktu. W tej chwili zatrudniony na etat no, korzysta z tego, że ma urlop, że ma płatny urlop, ma świadczenia wszystkie płatne i tak dalej. I przyznam się, że... Aha, i dyrektor ma na niego wpływ, dlatego że ustawia mało te godziny i tak dalej. I powiem pani, jak było za moich czasów decyzyjnych. No więc jak przyszedł lekarz i chciał pracować w dodatkowym miejscu, no to ja oczywiście wyrażałem zgodę. Tylko musiał napisać oświadczenie, że ta jego nowa praca nie będzie kolidowała z pracą podstawową. W kontrakcie jest inaczej. To jest jednoosobowe przedsiębiorstwo.
0: Tak, dziś jestem tu, jutro mi płacą, tam więcej, opłaca mi się to.
1: Oczywiście bierze świadczenia na siebie, wszystko bierze, urlop i tak dalej. I teraz proszę, jest taka sytuacja. Szpitale są generalnie w trudnej sytuacji finansowej. Generalnie trudnej. Dyrektorzy szpitala wybierają procedury, które są najlepsze, najlepiej opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli szukają takich specjalistów. Po prostu podbierają sobie lekarzy. Najlepiej płatna jest ortopedia, neurochirurgia, okulistyka, kardiologia. Najbardziej na wysoko jest wyceniane. I ci dyrektorzy, no nie trzeba im się dziwić. No po prostu wybierając tych lekarzy, oni rekompensują straty, jakie mogą mieć w oddziałach, które, no takie jak na przykład interna czy pediatria. No tam to jest najniżej wycenione, chociaż trudno to zrozumieć.
0: Bardzo trudno.
1: Tak, no ale no, tak jest. I oni ratują ten swój budżet, co się uda zarobić na tych podstawowych specjalistach.
0: Ale płacąc tym specjalistom, którym zatrudniają, tak duże pieniądze, bo słyszymy naprawdę o ogromnych pieniądzach, no trudno podejrzewać, że zarabia.

0: tak naprawdę na tym, co uzyskują z Narodowego
1: To
0: Funduszu.
1: znaczy, no, jakąś ta, na pewno więcej zarobią na tych oddziałach, na tych procedurach niż na innych, które muszą dokładać.
0: Z pewnością, ale wypłacają takie stawki specjalistom.
1: Ale, panie redaktor, no teraz słyszymy, że będą limity, jak pani słyszy. No? Ale kij ma dwa końce. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze, oczywiście, że wtedy dyrektorzy nie będą mogli już tych lekarzy tyle zatrudniać, a pacjenci będą mieli dłuższe kolejki. No, co tam dużo mówi, w tych specjalnościach. I co najważniejsze, ci dyrektorzy już nie będą mieli tych pieniędzy, żeby uzupełnić straty w tamtych oddziałach, jak pediatria czy interna, prawda? Już nie będą. Jak pani słyszy codziennie w telewizji, upadają szpitale. I one będą upadać. Bo w tej sytuacji będą upadały, ponieważ nie będzie możliwości dołożenia tych pieniędzy z innych oddziałów. Ale tak a propos tych wniosków tutaj racjonalizatorskich. To jeśli mogę pani podpowiedzieć.
0: Bardzo proszę.
1: Wracając do poprzedniej sprawy, której mówiłem o tym błędzie i tak dalej. Ja mam taki wniosek racjonalizatorski. Można mówić z przymrożeniem oka. No, jak wie pani, mamy poczucie humoru troszeczkę. To. Ja mam taki wniosek. Wie pani, w tamtym systemie wniosek racjonalizatorski można było wtedy dostać goździki, można było dostać książkę o przewadze gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną. Można dostać na przykład bombonierkę Goplany. Nie? Można dostać. Ja na nic nie liczę. Nie. To mam taki wniosek. Ponieważ Rada Społeczna Szpitala w tamtej konkretnej sprawie, kiedy no po prostu no, w beznadziejny sposób doszło do likwidacji takiego no, super oddziału, a teraz wszyscy jeżdżą po okolicy, szukają badań, w której, w tej Radzie Szpitala, nie ma żadnego lekarza, nie ma żadnej pani pielęgniarki, ani nawet nie ma żadnej pani salowej. Czyli nie ma nikogo z ochrony zdrowia. Ja proponuję, no po prostu, żeby zmienić nazwę na Radę Polityczną Szpitala, bo to są tylko przedstawiciele partii politycznej. I to będzie nazwa prawdziwa, prawdziwa i zgodna ze stanem faktycznym. Po prostu wykonać ten ruch.
0: Za dużo polityki, jednym słowem, za mało kompetencji i fachowości. To jest coś, jeśli będzie dalej w służbie zdrowia, to nie pozwoli na żaden ruch, który tą sytuację,
1: ale
0: w tej chwili jest, odmieni.
1: Ale pani redaktor, tak? Chce pani
0: dobrze
1: powiedzieć, to na koniec chcę opowiedzieć o takim fakcie. A mianowicie, w Europie, to jest indeks europejski, najnowszy, najlepsza ochrona zdrowia jest w tej chwili w Holandii, drugie miejsce ma Szwajcaria, Norwegia, Dania, Islandia. Oparte to jest na tym, że oceniono tam najlepszą profilaktykę. No, to jest bardzo ważne. U nas niestety tak inaczej.
0: No, panie doktorze, jak możemy mówić o profilaktyce, skoro nie dajemy skierowań na badania?
1: No, tak. Ale na czym to opierano? Profilaktyka, poziom diagnostyki. O co na przykład mówimy tutaj, na przykład tomografii komputerowej, no, poziom diagnostyki, terapii. I to są te rzeczy. I trzecia bardzo ważna rzecz, czas oczekiwania na pierwszą pomoc. To zostało. Polska jest na miejscu 32 na 35 krajów. Za nami jest tylko Rumunia, Węgry i Albania. Uzyskaliśmy na 1000 punktów 565 punktów. Czyli jest bardzo wiele do zrobienia. Czyli warto byłoby korzystać z tej wiedzy, no po prostu z tej wiedzy tych państw. No przecież można się tam...
0: To nie jest odkrywanie Ameryki
1: no
0: na
1: nie,
0: nowo,
1: ale to
0: prawda?
1: Oni od lat mają te pierwsze miejsca, prawda? To od nich. A po drugie, po prostu no... Ta prawda, która istnieje, no, ta prawda, żeby dotarła no, do naszych decydentów, że no, profesjonalizm i kompetencje powinny decydować, bo pani redaktor, tylko

0: Wiedza i prawda może nas uzdrowić.
1: Panie doktorze, dziękuję bardzo. Na tym zakończmy, nie roztrząsajmy więcej tego, co można zmienić. Prawda, kompetencje i wiedza. Tak niewiele, aż tak dużo mogłoby zmienić tą sytuację. Proszę Państwa, doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję,
0: Dziękuję
1: panie
0: bardzo.
1: doktorze.
0: Dziękuję Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przez całe wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej było wiele dzieci i młodzieży. W gmachu głównym oraz w filiach pracownicy organizowali różne formy aktywności i warsztaty. Wiele młodych osób regularnie odwiedzało placówkę. Bardzo dużym zainteresowaniem w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej cieszyły się biblioteczne zawody w FIFA. Wakacje dobiegają końca, ale biblioteka ma w ofercie jeszcze trochę atrakcji dla uczniów w każdym wieku.
1: Do końca wakacji zostało jeszcze trochę czasu i mamy przygotowanych sporo atrakcji dla czytelników. Na chwili numer 1, 26 sierpnia, zapraszamy na warsztaty czekoladowe, stworzenia własnych tabliczek czekolady. Na chwili numer 2 przy ulicy Dziewińskiej 28 sierpnia odbędzie się popołudnie z biblioteką i będziemy robić pocztówkę z wakacji. Filia numer 6 również zaprasza na planszowisko 26 sierpnia. Na chwili numer 10 przy ulicy Kościelnej będziemy robić przesyłkę do przyszłości, czyli taką kapsułę czasu. Będziemy mogli włożyć własne pamiątki i potem zakopiemy

0: tą kapsułę na terenie Bibliotecznego Placu Zabaw. To 24 sierpnia. I Mediateka zaprasza na cykl warsztatów gamingowych, który się nazywa Full Pakiet. 27 sierpnia ostatnie takie zajęcia i to są warsztaty gamingowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowszych wersji gier na PlayStation 5. Warto do biblioteki zajrzeć jeszcze w tych ostatnich dniach wakacji.
1: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdują się na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. Przetarg na zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Grzywno został ogłoszony na początku marca tego roku. Termin składania ofert upłynął 22 kwietnia. Ostatecznie wpłynęło ich 8. Najtańszą ofertę złożyła Barzola. Na Grzywnie nic się jednak nie dzieje.
2: Oferty wpłynęły. My jako zamawiający mieliśmy wątpliwości co do złożonych ofert, szczególnie tej pozornie najtańszej. W związku z tym poprosiliśmy o uzupełnienie informacji związanych z rażąco niską ceną. Wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która jest takim organem nadrzędnym nad postępowaniami przetargowymi prowadzonymi w naszym kraju i krótko mówiąc te argumenty potencjalnego wykonawcy zostały przez KIO uznane. W związku z tym na razie jesteśmy na etapie kompletowania pozostałych wymaganych prawem dokumentów, zabezpieczeń i będziemy zmierzać do podpisania umowy. Z tym, że po wyborze wykonawcy najkorzystniejszego, mimo naszych wątpliwości, które oddaliła Krajowa Izba Odwoławcza, być może inni wykonawcy jeszcze będą chcieli się od tej naszej decyzji odwołać, więc tu nie mogę zadeklarować. Zresztą w żadnym postępowaniu nie można ściśle zadeklarować, kiedy umowa zostanie podpisana.
1: Barzola była wykonawcą zielonych terenów Śródmieścia. Te miały zostać oddane do użytku w marcu, jednak z różnych powodów terminy były zmieniane. Ostatecznie odbiory rozpoczęły się w czerwcu, a później konieczne były jeszcze poprawki. Następną inwestycją realizowaną przez Barzolę jest ulica 3 Maja. Wygląda na to, że teraz przyjdzie kolej na Park Grzywno. Prezydent Wrocławka nie szczędził cierpkich słów pod adresem firmy.
2: Jesteśmy mądrzejsi o to, że nie możemy w żaden sposób ufać w to, co mówią przedstawiciele tej firmy, bo niestety mnie osobiście kilka razy oszukali już i mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Umawialiśmy się na konkretne rzeczy, w konkretnych terminach i właściwie z żadnych tych obietnic przedstawiciele tej firmy się nie wywiązali, ale pamiętajmy, że my jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa. I w granicach prawem określonych możemy się poruszać i nie możemy tych granic niestety przekraczać, więc tutaj mamy te pole manewru dużo bardziej ograniczone niż w przypadku na przykład inwestorów prywatnych, którzy mogą w takich wypadkach po prostu się takiego wykonawcy pozbyć.
1: Przez wiele dni na placu budowy przy ulicy 3 Maja nie było żadnych pracowników, albo pojawiało się ich zaledwie kilku. Zmieniło się to parę tygodni temu.
2: Nie mogę być zadowolony z tempa pracy, bo w myśl tego, co sama przedstawiciele tej firmy sami mówili, chociażby na spotkaniu z przedsiębiorcami w remizie, te prace nie przebiegają tak, jak wynikało z deklaracji firmy. Owszem, one przyspieszyły. Firma nadal deklaruje, że w terminie całe zadanie zakończy. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja tej firmie nie ufam za grosz, nauczony doświadczeniami z zielonych terenów Śródmieścia.
1: Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Barzoli. Nie chcieli komentować słów prezydenta Wrocławka. Końca przeciągania liny między ratuszem a Barzolą nie widać.
3: W Galerii Sztuki Współczesnej odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Posztukuj z GSW. Tym razem seniorzy wzięli na warsztaty szydełkowanie.
4: Dzisiaj mamy jedne zajęcia z cyklu naszych warsztatów Posztukuj z GSW. To są drugie zajęcia z szydełkowania, pierwsze się odbyły miesiąc temu, więc raz w miesiącu właśnie się spotykamy w czwartek na szydełkowanie i dzisiaj jest ten dzień, podczas którego tak naprawdę uczymy się bądź doskonalimy swoje umiejętności szydełkowania. Panie są na różnym poziomie zaawansowania, więc dopasowujemy. Program Posztukuj już się odbywa od kilku

0: miesięcy, więc generalnie jest zainteresowanie i też dzięki właśnie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku mamy tutaj no naprawdę dużo, dużo pań, które do nas przychodzą, ale też są osoby z zewnątrz, które mogą się zapisywać tak naprawdę no, z ulicy powiedzmy, tak? Nie muszą być jakoś przygotowane ani wcześniej się z nami kontaktować, współpracować. Można po prostu się zapisać i przyjść na takie warsztaty. Jest spore zainteresowanie.
1: A proszę powiedzieć, gdzie znajdziemy informacje na temat terminów tych spotkań i możliwości zapisu?
0: Na pewno na social mediach, też Facebook, Instagram, galerii, co tydzień publikujemy, co następne nas czeka, jakie zajęcia, bo one są co czwartek. Na stronie internetowej galerii w zakładce warsztaty twórcze. Można wziąć ulotkę, są ulotki dostępne, więc generalnie no, to są takie główne drogi. Próbowałam nauczyć mojego męża, który nie ma totalnie kontaktu ze sztuką ani z niczym dotyczącym prac ręcznych. No mówił, że dość trudne, ale twierdzę, że każdego da się nauczyć. Od podstaw każdy jest w stanie się nauczyć tej techniki, więc jak naprawdę polecam i relaksujące. Jak ktoś ma tylko cierpliwość, to jest to świetna opcja odpoczynku i rękodzieła.
1: Uczestnicy poznawali podstawowe techniki tej tradycyjnej formy rękodzieła, ćwiczyli oczka i słupki, uczyli się także odczytywać szydełkowe schematy. Na koniec każdy mógł spróbować swoich sił w wykonaniu prostej, ażurowej serwetki.
2: To uwielbiam. Lubię malować. Zresztą tutaj było mnóstwo zajęć, różne sztuki poznałam. Malowanie kawą, co tam mieliśmy, japońska sztuka. No, byłam teraz na leczeniu, nie? W sanatorium, więc dlatego mi nie było. No i to wszystko, no i chcę się zabrać tu za te projekty. Próbowałam i jako młoda dziewczyna, już robiłam sobie sukienki, prułam rzeczy, które były niepotrzebne. Tak, uwielbiałam to. Małe, dla dzieci swoich, dla koleżanek dzieci. No to była moja taka, też taka satysfakcja z tego, że coś sama zrobię, ale to ja mam po mamie, po babci, no to już w genach chyba przeszło.
1: Czyli wraca pani z powrotem do tego szydełkowania i jakiś ma pani teraz pomysł na coś konkretnego?
2: Powiem pani szczerze, że mam koleżanki, które pięknie robią torby na przykład, nawet mam gdzieś w telefonie, robią cudne rzeczy z tych wełen, plecaki i ta moda wraca, to są bardzo drogie rzeczy, ponieważ na taką zwykłą poświęcenie na przykład na pracy na torbę to jest 30 godzin, na sweter 40. No, różne rzeczy się robi, więc to jest w cenie. Tylko w naszym kraju był taki przestój, że się tego nie ceniło. Teraz to wraca.
3: Tą serwetkę robiłam poprzednio, a dzisiaj zakończam.
1: Jak pani doświadczenie tutaj, rozumiem, że to drugie zajęcia?
3: Szydełkowania tak, szydełkowania drugie zajęcia.
1: Proszę powiedzieć, czy to trudne? Jakie są pani odczucia?
3: Trudne jest, jak się nie umie. Jak już się coś tam pojmie, no to w miarę wychodzi.
1: Koronkowa robota połączyły naukę, twórczą pracę i okazję do wspólnego spędzenia czasu.
4: Klaudia Kazimierska dosłownie i w przenośni nie zwalnia tempa. Wrocławska zawodniczka podczas halowych mistrzostw Europy w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów. Klaudia spotkała się dziś z prezydentem Wrocławka i dyrektorem Wydziału Sportu.
5: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak Pan Dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy Panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy.
4: Wrocławska zawodniczka nie kryła zadowolenia ze zdobycia srebra. Opowiedziała też o planach na najbliższy czas.
6: Jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham. Był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec

0: sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
1: Włosowianka na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, nie zaniedbała nauki. W 2025 roku otrzymała bakalaureat na kierunku analizy matematycznej. Medalistka opowiedziała o swoim życiu w USA.
0: Znaczy, na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu, ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, kto by mógł ze mną pobiegać, a tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała, mam kota, mam swoje życie trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować.
1: Zawodniczka została uhonorowana przez prezydenta Kukuckiego. Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Od mieszkańca bloku przy ulicy Ptasiej otrzymaliśmy wiadomość o problemach z trawą przy budynkach. Trawniki zostały skoszone, jednak skoszona trawa nie została zebrana. Mężczyzna skontaktował się w tej sprawie z firmą wykonującą zlecenie, jednak otrzymał odpowiedź, że zebranie trawy nie było ujęte w umowie między administracją zasobów komunalnych a wykonawcą.
2: Oczywiście środki na tego typu zadania są ograniczone, natomiast w tym przypadku administracja zasobów komunalnych analizuje zapisy umowy i będzie interweniować do firmy, która to zadanie realizuje. Oczywiście ta interwencja ma na celu po prostu wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj oczywiście AZK będzie prowadziło interwencje, będą razem z firmą analizowali te zapisy umowy. Jeżeli umowa jest podpisana w taki sposób, że to zadanie powinno być zrealizowane, to oczywiście konsekwentnie będzie domagało się, żeby firma, która realizuje to zadanie, wywiązała się z tej umowy.
1: Z naszych informacji wynika, że trawa zostanie wkrótce zgrabiona i usunięta.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak pan dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy i planach, bo te plany też być może z Włocławkiem i Mistrzostwami Polski, które już za 2 lata we Włocławku odbędą się w 2028 roku, pewnie też z Włocławkiem te plany są związane. Pani Kamil.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, panie prezydencie. Na pewno jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham, a był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
2: Ale to oznacza, że w 27 w ogóle będzie rok meczywek?
1: Nie, nie, nie. Oczywiście będę startowała. W przyszłym roku są Mistrzostwa Świata. Lekkoatleci mają taki przywilej, że Mistrzostwa Europy przeplatają się z Mistrzostwami Świata co drugi rok, więc w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata we wrześniu w Pekinie w Chinach, także daleka podróż przede mną pewnie, na które chciałam na pewno wypełnić minimum, które zresztą mogę już zacząć wypełniać od tej niedzieli, więc postaram się o to w Chorzowie. Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom, wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu, ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, kto by mógł ze mną pobiegać. A tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała, mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować. Myślę, że tak jak zawsze to mówię, po prostu spełniać się w sporcie i mieć z tego radość. I ja wiem, że jeżeli jestem szczęśliwa na co dzień, to wszystkie te inne cele naokoło się spełniają, albo nawet w drugą stronę, jeśli jestem szczęśliwa, to znaczy, że wszystko inne jest też okej, bo muszę mieć powód do tego, żeby być szczęśliwą, więc chciałam po prostu spełniać się w sporcie i też w życiu i żeby po prostu wszystko wyglądało tak jak teraz. Wiadomo, sport jest trochę niewdzięczny czasem i czasem wkładamy w to mnóstwo pracy, a potem okazuje się, że dobiegamy ostatni na metę, więc chciałam po prostu, żeby jak najdłużej ta chwila trwała i żeby się tym cieszyć. Na ten moment na pewno sport, wiadomo, kariera sportowca jest tak długa jak jest, więc myślę, że zostało mi około 10 lat w tej dziedzinie. Kończę 25 lat niedługo, więc miejmy nadzieję, że pociągnę jeszcze chwilę, a później zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno cieszę się, że mam właśnie wykształcenie wyższe, że mogę też coś z tym później zrobić, na tym mi na pewno zależało i zobaczymy, co z tym dalej wyjdzie. Nie wiem, czy zostanę nauczycielem matematyki, zobaczymy, ale zawsze mogę wrócić. Myślę, że pozycja w jakiejś szkole w Włocławku się znajdzie.
0: To jest gwarantowane. To czy ja, czy ktokolwiek po mnie przyjdzie, to na pewno tutaj mi.

0: miejsce dla
1: Albo w łeb.
0: pani Klaudii się znajdzie, a myślę, że też lekkoatletyczny klub sportowy Wektra też na pewno bardzo chętnie będzie korzystać z doświadczenia pani Klaudii. No bo właściwie od początku pani Klaudia jest z Wektrą związana. Muszę powiedzieć, że też to jest taka radość, myślę, że samorządowców, że te inwestycje, które no, czasami są też przez złośliwe osoby krytykowane, tak było ze stadionem lekkoatletycznym we Włocławku, kiedy powstawał, że za drogi, że za duży, że nieodpowiedni. To mam wrażenie, że te sukcesy pani Klaudii, oprócz talentu oczywiście, to też mają jakiś drobny elemencik tego, że w odpowiednim czasie władze miasta zdecydowały się na tą inwestycję. Inwestycję, która też została tak naprawdę wybiegana przez inną ważną włocławską lekkoatletkę. Mówię tutaj o Katarzynie Kowalskiej, która no, zdobywała medale w przełajach, a dlatego, że po prostu nie było w jej czasach odpowiednich warunków we Włocławku do tego, żeby trenować. Dzisiaj pani Klaudia już na tartanie, na stadionie podbija Europę, z czego i my się bardzo cieszymy, ale to pokazuje, że inwestycje, które nie przekładają się może na złotówki, tak bezpośrednio przekładają się na takie sukcesy i warto po prostu inwestować. I ja chcę powiedzieć, że już podzieliłem się przed chwilą z panią Klaudią tym pomysłem, zainspirowany social mediami pani Klaudii, bo w social mediach też przydarzają się czasami, rzadko niestety, za rzadko, ale dobre rzeczy. Taką inspiracją to nie było bingo, bo chyba to zostawię pani Klaudii, ale tabliczki olimpijczyków, które przy stadionie tam w Stanach są wmurowane. Chciałbym, żeby też takie pamiątkowe tabliczki olimpijczyków związanych z Włocławkiem przy stadionie OSIR się znalazły i myślę, że no może jeszcze nie w tym roku, ale w przyszłym roku na pewno będziemy odsłaniać i wtedy panią Klaudię też na pewno zaprosimy, żeby swoją tabliczkę jako olimpijka była i przyszła, żeby odsłoniła. No jeszcze pytanie, czy będziemy tak jak tam w Stanach, że za każdy występ na olimpiadzie będzie osobna tabliczka, to zobaczymy, bo jak słyszę, że to jeszcze 10 lat, no to tak jak szybko liczę, no to jeszcze ze trzy tabliczki na upartego, dwie, trzy mogą być dołożone. No i no to też nie jest żadna tajemnica, że jako miasto dalej chcemy inwestować w rozwój infrastruktury sportowej również. Widząc właśnie takie sukcesy i zachęceni takimi sukcesami, wiemy, że warto po prostu się w to angażować, więc mam nadzieję, że w naszej przyszłej szkole mistrzostwa sportowego, dzisiaj w klasach mistrzostwa sportowego też następcy i talenty może nie tak wielkie jak pani Klaudia, ale bardzo podobne się znajdą i będą mogły się rozwijać. Tym bardziej, że widać, że Wektra Włocławek no ma odpowiednie zaplecze, żeby przygotować młodego człowieka do dalszego rozwoju i to jest bardzo ważne. Ja też chcę podkreślić, bo tutaj padło, że te Mistrzostwa Polski w 2028 roku seniorów odbędą się we Włocławku, ale chcę to jasno powiedzieć, że gdyby nie takie osoby jak pani Klaudia, która sportowo pokazuje, że Włocławek jest aktywny i jest ważnym ośrodkiem na mapie naszego kraju, ale gdyby nie całe środowisko Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra, to na pewno żadna impreza lekkoatletyczna w naszym mieście by się nie odbyła, mimo tego, że mamy całkiem dobre warunki infrastrukturalne. Zawsze oprócz budynków, a może przed budynkami, zawsze najważniejszy jest człowiek i to, że jest we Włocławku grupa osób, która chce poświęcić swój czas dla młodych ludzi, chce dbać o ich rozwój i myślę, że tutaj też duże słowa uznania i podziękowania się właśnie trenerom.

0: którzy pomagali na samym początku tej kariery, pięknej kariery pani Klaudii, że oni byli i pracowali i chcieli dbać o ten rozwój, więc chyba dużo dobrego przed nami. Jeszcze trzymamy kciuki oczywiście za panią Klaudię Chorzów. Jeszcze słyszę o Nowym Jorku w tym roku, w przyszłym roku Pekin, za 2 lata Włocławek, Chorzów, a później już tylko Los Angeles. I życzę pani Klaudii przede wszystkim, ale wszystkim też mieszkańcom Włocławka, bo wszyscy poczuliśmy w niedzielę ogromną dumę, kiedy pani Klaudia wygrywała ten srebrny medal, zdobywała ten srebrny medal, że te medale będą zaplanowane w bingo i odhaczane po kolei kolejne, tak jak i w tym przypadku. I żeby nie być gołosłownym, to oczywiście to jest urząd, więc bez dokumentów się nie odbędzie, więc ja postanowiłem przygotować dla pani Klaudii po pierwsze taki list gratulacyjny, bo pani Klaudia jest stypendystą miasta Włocławek, więc to tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy jakoś w takiej formie się zaangażować. I drobny oczywiście fajansowy upominek, myślę, że będzie się ładnie też na nadgarstku prezentował. No i oczywiście kwiaty. Mamy nasze włocławskie sreberko, więc nic, tylko się równie szeroko jak pani Klaudia uśmiechać i być tak optymistycznym, czego sobie i wszystkim mieszkańcom Włocławka serdecznie życzę.
1: Dziękuję bardzo panu prezydencie i z filiżanki, którą dostałam zimą, korzystam na cudownej.
0: No widzicie, czyli będzie zestaw pajansowy od stóp do głów, powiedział, łącznie z filiżanką.
1: Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, spotykamy się nie za często, ale nasze spotkania już się utarło, że moje pierwsze pytanie dotyczy tego, co nowego w medycynie się wydarzyło, a ponieważ kardiologia jest najbliższa pana sercu, w związku z czym zapytam o te postępy w medycynie, w kardiologii konkretnie. No ale najważniejsze to, czy z tego, co się wydarza nowego na świecie i w ogóle, jeśli chodzi o kardiologię, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: No, w kardiologii dzieje się bardzo dużo w XXI wieku. No, postęp jest nieprawdopodobny. Głównie te wszystkie metody inwazyjne są zastąpione są przez metody z kolei przyskórne. No, choćby takie zabiegi jak implantacja zastawek. Na przykład to się nazywa TAVI, czyli implantuje się zastawkę aortalną, a obecnie również mitralną, przezskórnie, czyli nie otwiera się klatki piersiowej i nie ma krążenia pozaustrojowego. Czyli wprowadza się przez tętnicę udową cewnik z biologiczną zastawką aortalną. Ją po prostu wprowadza się w miejsce zniszczonej zastawki aortalnej, czyli przezskórnie.
0: Krótko mówiąc, nie ma tego brzydkiego cięcia.
1: Tak, to oczywiście. I to jest zabieg krótki, 2 dni i pacjent idzie do domu. Natomiast ostatnio jest też informacja ze szpitala Jurasza z Bydgoszczy, że taką też zastawkę wszczepiano mitralną. To już jest też pewna nowość. Czyli praktycznie rzecz biorąc, no, te zabiegi inwazyjne, zastawkowe, no, już będą minimalizowane. Następnie, no, znakomita też sprawa, a mianowicie jest taki zabieg, tamto to się nazywało TAVI, a ten LAO, no tak się to nazywa, a mianowicie o co chodzi? Są pacjenci, którzy mają migotanie przedsionków i nie mogą używać leków przeciwzakrzepowych. No, są zagrożeni udarem w dużym stopniu. I tu jest metoda taka, ażeby zastosować implant, który się stosuje w uszku lewego przedsionka, zamyka się to uszko lewego przedsionka, czyli unika się możliwości zatorowości. I to się robi też przezskórnie, też bez otwierania klatki piersiowej. To są te najnowsze rzeczy. A poza tym są nowe w tej chwili już stenty, które się stosuje. A mianowicie to jest stent Desto, to jest stent, który jest z lekiem, a lek ten powoduje to, że nie dochodzi do okluzji, czyli zwężenia tej tętnicy wieńcowej po wprowadzeniu stentu. No ale są też stenty, które się resorbują same, to znaczy po wprowadzeniu tego stenta one się wchłaniają. Tak, który jest tam lepszy, no w różnych sytuacjach to bywa różnie, to jest wybór. To jest to. Następnie, no są nowości w lekach. No, flozyny są w tej chwili nowy lek, który stosuje się i w diabetologii, i w kardiologii. Co tam dużo mówi? To przedłuża życie pacjentowi nie o miesiące, o lata. Czyli leczenie farmakologiczne. Są nowe leki przy wysokich poziomach cholesterolu na przykład. Teraz nowoczesne leki. Szczególnie ważne u takiej opornym leczeniu, ale również z rodzinną, na przykład hipercholesterolemią. Jest teraz nowość taka, że są nowe urządzenia wszczepialne, to znaczy są stymulatory bezelektrodowe. Już teraz, to znaczy wprowadza się normalnie przez żyłę udową do serca właśnie ten stymulator wielkości, no powiedzmy, jakiejś takiej tabletki małej, tylko do serca wprowadza ten stymulator. I on po prostu działa w ten sposób bez elektrod. I też jest, no, bardzo ważne,

0: istotne, a mianowicie jest ICD, no, czyli to jest kardiowerter defibrylator, który ratuje człowiekowi życie. My w tej chwili są one tutaj pacjentów, którzy mają niską frakcję wyrzutową i tak dalej, zagrożeni się im to wszczepia, ale teraz będą wszczepiane podskórnie. Czyli podskórnie ten będzie bez zupełnie kontaktu z sercem. To są takie bardzo nowe rzeczy, które będą ratowały ludzkie życie, to znaczy one będą kontrolowały, kiedy dojdzie do sytuacji, że trzeba po prostu zareagować i ten stymulator już wtedy reaguje.
1: Panie doktorze, czy z tych nowości, o których pan przed chwilą powiedział, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka na miejscu w naszym mieście?
0: To znaczy, tak, o której wspomniałem, to są te najnowsze rzeczy, które wchodzą. Natomiast we Włocławku oczywiście można skorzystać z ICD, czyli u pacjentów, którzy są zagrożeni. Ja sam kieruję z poradni i oni mają implantowane kardiowertery z defibrylatorem, czyli oni są w pewnym sensie zabezpieczeni, że kiedy dojdzie do zatrzymania serca, on się sam włączy. Ten, czyli jest, powiedzmy, to ratuje. Ale są również we Włocławku wykonane inne zabiegi, no bardzo ładne. To są to zabiegi też nowe. A mianowicie doszło do zamknięcia otworu owalnego u pacjenta metodą też przeskórną, czyli też przez wprowadzenie. A mianowicie, że udało, to jest taka siateczka, okluder, który zamyka ubytek międzyprzedsionkowy. To zostało wykonane we Włocławku. Asystował temu badaniu pierwszemu pan profesor Krzysztof Kaczmarek z kliniki elektrokardiologii z Łodzi. Inny, to też wykonane we Włocławku, otwarcie zamkniętych trwale tętnic wieńcowych, których no, nie udało się udrożnić. To zostało wykonane też we Włocławku. Też asystował tutaj pan profesor Maksymilian Opolski z doktorem Drozdem z Instytutu Kardiologii w Warszawie. We Włocławku również dokonano trombektomii w przypadku zatorowości płucnej. Co to znaczy? Również przeskórnie.
1: Czyli znów nieinwazyjnie.
0: Nieinwazyjnie. Wprowadzono cewniki, które pozwoliły usunąć skrzeplinę z tętnicy płucnej. Trzeba sobie zdawać sprawę, że zator tętnicy płucnej to jest choroba śmiertelna. W przypadku niemożliwości wykonania tego zabiegu, no oczywiście pewna grupa pacjentów przeżywa, bo tam się uda to w jakiś sposób farmakologicznie usunąć, ale generalnie przy nagła śmierć sercowa, to najczęściej to jest ostry zawał, wiadomo, i zator tętnicy płucnej. To są te najczęściej zgony, które tu widzimy. No i tu trzeba powiedzieć, że we Włocławku bardzo to jest, już się rozwija ablacja w przypadku zaburzeń rytmu. Jest coraz więcej tych badań tu wykonywanych. Coraz więcej pacjentów z migotaniem przedsionków ma to wykonane i również w innych zaburzeniach rytmu. I muszę powiedzieć, że no to jest sukces no, miejscowych lekarzy no, tutaj na oddziale kardiologii, no moich młodszych kolegów.
1: Panie doktorze, i jeszcze na chwilę w Powiatowym Centrum Zdrowia się zatrzymajmy. Przecież mówiliśmy o tym nowym tomografie komputerowym, które zostało Powiatowe Centrum Zdrowia wyposażone. Tam wtedy mówiliśmy o tym, że brakuje drobnego elementu do tego tomografu, żeby można wykonywać specjalistyczne badania kardiologiczne. No właśnie, czy w tym zakresie coś się zmieni?
0: No ja tylko dodam, że to jest w przyszłości. To nie wiem, czy doczekam, ale 5-10 lat to będzie badanie rutynowe w kardiologii. Rutynowe, to nie ulega wątpliwości, dlatego że to jest alternatywa dla koronarografii. Są pewni pacjenci, którzy wymagają tego badania po to, ażeby wyprzedzić zawał. No mają dolegliwości, wiadomo, nie ma innej możliwości jak koronarografia, ale oni nie chcą na przykład koronarografii. Mają różne powody, mają obawy i tak dalej. I no nie, no. To jest badanie, które jest alternatywą również dla takich pacjentów, jak na przykład

0: osoby, które mają już stenty, po to, żeby zobaczyć, czy jest drożność stentów. Na przykład mają bypassy, no czy jest na przykład drożność po tych bypassach, no to nie trzeba, a szczególnie u tych, którzy są zagrożeni zawałem. To jest, trzeba powiedzieć wyraźnie, to jest znakomite badanie. W naszych warunkach tu, pan starosta, pan Roman Gołębieski w rozmowie zresztą powiedział wyraźnie, że ma środki na zakup tej przystawki. Problem jest główny z funduszem, z finansowaniem, ale tak faktycznie teraz będzie, że w związku z tą obecną sytuacją, jaka jest, to Narodowy Fundusz Zdrowia będzie ciął wszystkie takie dodatkowe finansowania badań diagnostycznych. Teraz. Ale to w przyszłości pójdzie zupełnie w drugą stronę, bo jestem przekonany, że tak jak powiedziałem, to będzie badanie rutynowe. No ale tak jest obecnie. I jeszcze jest druga. Mówi się o tym, zresztą tak usłyszałem z ust również pana dyrektora, że to będzie po prostu badanie nierentowne. No przyznam się, że dla mnie kardiologa to takie... To mało jest argument taki, który mogę to zrozumieć, bo to generalnie chodzi o badanie ratujące życie. No więc tu o rentowności no tak trudno mówić. Ja mogę tylko tak podpowiedzieć, że z mojego długiego doświadczenia, kiedy no kierowałem 34 lata przychodnią specjalistyczną, no to ja miałem pewne procedury i pewne nierentowne. No bo jak przyjmowałem profesorów z Warszawy, Łodzi, Bydgoszczy, czy tam, powiedzmy, to miałem po prostu te osoby, które stanowiły jakieś coś nowego dla tego mieszkańców Wrocławka, nowych specjalnościach. I ja tutaj po prostu dokładałem do tej interesy, ale musiałem gdzie indziej po prostu zarobić, tak mówiąc inaczej, żeby tu tą stratę można było rekompensować. Wydaje mi się, że taka możliwość istnieje, ale powiedzmy teraz, i teraz druga sprawa jest ważniejsza. A mianowicie w takich sytuacjach jak ta, proszę sobie wyobrazić, że pacjenci sobie radzą. To znakomicie sobie radzą. A mianowicie teraz przychodzą tylko do poradni kardiologicznej po skierowanie na tomografię. Ja je wydaję i oni to robią pełnopłatnie w ośrodkach Bydgoszcz, Osielsk, Łódź, Warszawa. Te badania, bo uważają, że one są dla nich bardzo istotne. 1350 zł nie jest naprawdę taką kwotą, która naprawdę jest wielką w tym przypadku.
1: Jeśli po drugiej stronie mamy własne życie.
0: Zagrożenie życia. I oni z tego korzystają. I jeżdżą na badania pełnopłatne. I teraz, biorąc pod uwagę to, że taka sytuacja istnieje, wydaje mi się, że zainstalowanie tej przystawki teraz, no to jest naprawdę, no nie stanowi przeszkód, dlatego że oni będą kosztować pełnopłatnie tutaj. Czyli mało tego, że nie będzie strat, to będzie zysk. Dlatego że oni będą płacić te pieniądze do momentu, kiedy kiedyś Narodowy Fundusz Zdrowia uzna, no, że będzie rekompensował. Także ta sytuacja tak mniej więcej wygląda.
1: Panie doktorze, i teraz przejdźmy do tego króciutko. Chciałabym, tak jak pan już sam zresztą wspomniał, pana doświadczenie jako lekarza, ale też również szefa placówki, bo prowadził pan własną poradnię, więc jakby zdejmując kitel, musiał pan usiąść, to wszystko rozliczyć z Narodowym Funduszem, spiąć i tak dalej. Jak pan ocenia to, co się dzieje w tej chwili w służbie zdrowia, zarobki lekarzy, te wieczne protesty pracowników służby zdrowia średniego szczebla, czyli myślę tutaj o pielęgniarkach, o ratownikach medycznych, o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, o te pieniądze, które gdzieś tam wyciekały, nie wiadomo gdzie, na pewno nie do pacjentów. Krótko, bo to jest temat rzeka, ale
0: redaktor,
1: na podstawie swojego doświadczenia się nie da, ale spróbujmy.
0: Ale pani pozwoli, że będę starał się jakoś tak to powiedzieć. No, tak jak pani powiedziała, no jestem lekarzem 57 lat. 20 lat w tamtym systemie, jedynie słusznym, w PRL-u i 37 lat demokracji. No, można powiedzieć, że widziałem wiele. Mam skalę porównawczą, byłem dyrektorem, zastępcą dyrektora spraw lecznictwa, naczelnym lekarzem, byłem

0: ordynatorem kardiologii szpitala w Wieńcu i byłem właścicielem przychodni, którą wspomniałem, 34 lat prowadziłem. Czyli mam tutaj możliwość takiego porównania. Postęp medycyny w kardiologii jest nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny w tych latach. I proszę mi powiedzieć, że pozwolę sobie na taką prywatną taką historię, dlatego że ona, ta sprawa za mną chodzi ciągle. No niestety, no, chodzi za mną. Tak mnie trochę prześladuje. 12 września 1983 roku, będąc w szpitalu, a byłem już 3 lata po kardiologii. Byłem pierwszym kardiologiem. 3 lata już byłem po kardiologii. Przywieziono z ciężkim zawałem serca mojego ojca. I nie mogłem mu pomóc. Mieliśmy, to jest oddział był wewnętrzny, nie było kardiologii. Mieliśmy tylko EKG, kardioskop, defibrylator. Niczego innego nie było. Taki był wtedy stan medycyny. Kardiologii był taki stan. Mówię o tym, tak za mną to chodzi, dlatego że jestem bardzo podobny do ojca. Pod każdym względem. I jest to dla mnie takie, zawsze do tego wracam, że no, warto było się nieraz później urodzić. Dlatego, że wtedy no, trudno było marzyć o koronarografii, o angioplastyce wieńcowej, o stentach, o tomografii komputerowej naczyń wieńcowych, o scintygrafii SPECT. Trudno było o tym marzyć, o bypassach. Nie było takich w ogóle szans, takich możliwości. Dzisiaj po prostu to jest na wyciągnięcie ręki, również we Włocławku, kiedy koronarografia tu funkcjonuje, czyli angioplastyka od 2004 roku. Tak nawiasem mówiąc, to pierwsze badania koronarograficzne były robione w Warszawie przez profesora Różyłę na Instytucie na Spartańskiej, na które ja patrzyłem, uczestniczyłem, bo tam byłem przed kursem kardiologii, to jest 70-80, ale tak nawiasem. To była ta niesamowita sprawa. I teraz to, co pani redaktor była powiedzieć, no można się zastanowić, no jak to się dzieje, że jest taki niesamowity postęp medycyny, a w tej organizacji ochrony zdrowia i w tym systemie, no nic się nie dzieje, mało tego, no ciągle jest źle. Jak to się dzieje?
1: I pacjenci nie mają należytej pani opieki, redaktor, diagnostyki, bo tak się dzieje.
0: Panie redaktor, ja postaram się podać pani takie dwa przykłady, ale przepraszam, że może troszeczkę jaki będzie wywód trochę dłuższy, ale pani wybaczy. Dlatego, że wnioski wysuwają się same. Po prostu. W roku 78 byłem już po drugim stopniu specjalizacji, byłem przed kardiologiem, wychodzę ze szpitala, zatrzymuje mnie jegomość, który jest mi nieznany, a ja szedłem do kiosku po gazetę codzienną. Jegomość mnie zatrzymuje i pyta mnie, na której pan pracuje zmianie? Więc poszedłem, jak wróciłem do gabinetu i mówię kolegom, że tutaj ktoś mnie tutaj tak zaczepił. Mówi, o ja ty mówią do mnie, no przecież to jest... Ty. A oni w nomenklaturze byli bardzo tacy znani, wiedzieli o co chodzi. Mówią, to przecież to jest nowy zastępca dyrektora szpitala i on cię dlatego zapytał, bo niedawno pracował w celozie, a tam pracują na zmiany. No po prostu, no musisz zrozumieć to. Ale teraz podam drugi przykład, odmienny. Rok 87, dyrektorem PPUW zostaje pan Paweł Majewski. Pierwszy wojewoda wrocławski, były dyrektor zakładów celoza lakierów. Człowiek naprawdę kompetentny, ekonomista, wykształcony, naprawdę na poziomie kulturalny. I proszę, pierwszego dnia swojego pobytu dostaję, że wzywa mnie do swojego gabinetu. Ja z niepokojem do niego idę po pierwszego dnia. I on mówi tak, wiem o panu wszystko, a ja wtedy miałem ten problem, który uporałem się z tą znaną w całym kraju no, sprawą służby bezpieczeństwa, którą miałem. I on mówi, wiem o panu wszystko i chcę panu zaproponować, żeby pan został moim pierwszym zastępcą do spraw lecznictwa. Ja tak, to mnie przerażę. Ja mówię, panie dyrektorze, ja bardzo przepraszam, ale ja pełnię inne funkcje naczelnego lekarza, jestem tutaj tą

0: kardiologię prowadzę i jestem tuż przed doktoratem, no, bardzo będę zajęty. No i mam jedną wadę. On mówi tak, a jaką pan ma wadę? Ja mówię tak, jestem bezpartyjny. On mówi do mnie tak, i o to chodzi. Byłem 2 lata, zgodziłem się być 2 lata. Zastępcą dyrektora bardzo dużo się nauczyłem, to mi bardzo pomogło przy panu dyrektorze Majewskim, przy przychodni. Zrobiliśmy 2000 miejsc rehabilitacyjnych na Wybrzeżu, Sopot, tam Jurata i tak dalej. Potem między innymi został następcą bardzo kompetentny doktor nauk medycznych Wiesław Jakubicz, który miał specjalizację z epidemiologii organizacji ochrony. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że w tamtych czasach od nominatów na stanowiska kierownicze wymagano medycynę społeczną pierwszy stopień albo organizację ochrony zdrowia drugi stopień w tamtych czasach. I to niezależnie, czy to był nasz, czy nie nasz. Wtedy tak wymagano. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest przykład, że nominat nie musi być koniecznie z naszej partii. No nie musi być.
1: Czyli po tym długim wywodzie krótkie podsumowanie, jak ja dobrze zrozumiałam, źle się dzieje między innymi dlatego, że no, brak kompetencji, a raczej takie właśnie nominowania na zasadzie koleżeńskiej przysługi.
0: Tak.
1: W służbie zdrowia w całym kraju to się dzieje we wszystkich szpitalach.
0: I teraz pani powiem, jakie są,
1: to jest jedna z przyczyn.
0: Jakie są olbrzymie szkody. Jakie olbrzymie szkody. Powiem to wprost. Gdyby była świadomość taka, że decyduje profesjonalizm, a niekoniecznie on musi być nasz, to nie doszłoby do takiej sytuacji niewiarygodnej, ale wszyscy się dziwią, w całej Polsce się dziwią, że przy fuzji 2 oddziałów...
1: Bo przechodzimy teraz do Włocławskiego Szpitala, bo tu nie dzieje się lepiej, prawda, niż w całej Polsce.
0: Ale podaję pani przykład, dlaczego to, że tak się tutaj nominatu... Doszło do... To wychodzi z niekompetencji kogoś. No, po prostu nie. Fuzja 2 oddziałów i likwiduje się znany w całym kraju wojewódzki oddział. Idealny, jedyny. Specjaliści są tutaj unikalni, bo nieraz po jednym osobie są tylko w tej specjalności. I funkcjonuje znakomita fundacja, która pieniądze ma na oddział. Jest funkcjonujący 36 lat i na którym wyszkolono 50 specjalistów pierwszego i drugiego stopnia. 50 na tym oddziale. I się to po prostu zwyczajnie likwiduje. Taka była decyzja. No i to jest rzecz podana w ten sposób. Ja przyznam się, że jestem tym trochę tak. No, jest to, mówię o tym gorzko, prawda? Bo to jest prawda dla mnie też takie, no ale mówię dlatego, że i to mówię no, właśnie w dobrej wierze.
1: Panie doktorze, a widzi pan jakiekolwiek wyjście z takiej sytuacji? No bo to się dzieje od lat, mówię, i to widać na włocławskim podwórku również, bo nasz szpital ostatnio też nie schodzi z ust mieszkańców Włocławka powiatu, a i w całej Polsce o nim głośno. Czy jest szansa na to, że kiedykolwiek to się zmieni, uporządkuje?
0: Więc,
1: co panu podpowiada pana doświadczenie?
0: No tak, no więc w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji. Musimy sobie z tego zdać sprawę, że istnieje wielka dysproporcja pomiędzy zatrudnieniem na etat, a na kontrakt w tej chwili. Tego kiedyś po prostu nie było, bo nie było kontraktu. W tej chwili zatrudniony na etat no, korzysta z tego, że ma urlop, że ma płatny urlop, ma świadczenia wszystkie płatne i tak dalej. I przyznam się, że... Aha, i dyrektor ma na niego wpływ, dlatego że ustawia mało te godziny i tak dalej. I powiem pani, jak było za moich czasów decyzyjnych. No więc jak przyszedł lekarz i chciał pracować w dodatkowym miejscu, no to ja oczywiście wyrażałem zgodę, tylko musiał napisać oświadczenie, że ta jego nowa praca nie będzie kolidowała z pracą podstawową. W kontrakcie jest inaczej. To jest jednoosobowe przedsiębiorstwo.
1: Tak, gdzieś jestem, to jutro mi płacą tam
0: A,
1: więcej, opłaca mi się
0: oczywiście,
1: to.
0: oczywiście.

0: Oczywiście bierze świadczenia na siebie, wszystko bierze, je urlop i tak dalej. I teraz, proszę, jest taka sytuacja. Szpitale są generalnie w trudnej sytuacji finansowej. Generalnie trudnej. Dyrektorzy szpitala wybierają procedury, które są najlepsze, najlepiej opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli szukają takich specjalistów. Po prostu podbierają sobie lekarzy. Najlepiej płatna jest ortopedia, neurochirurgia, okulistyka, kardiologia. Najbardziej na wysoko jest wyceniane. I ci dyrektorzy, no nie trzeba im się dziwić. No po prostu wybierając tych lekarzy, oni rekompensują straty, jakie mogą mieć w oddziałach, które, no takie jak na przykład interna czy pediatria. No tam to jest najniżej wycenione, chociaż trudno to zrozumieć.
1: Bardzo trudno.
0: Tak, no ale no, tak jest. I oni ratują ten swój budżet, co się uda zarobić na tych podstawowych specjalistach.
1: Ale płacąc tym specjalistom, którym zatrudniają, tak duże pieniądze, bo słyszymy naprawdę o ogromnych pieniądzach, no trudno podejrzewać, że zarabiają tak naprawdę na tym, co uzyskują z Narodowego Funduszu.
0: To znaczy, no jakąś na pewno więcej zarobią na tych oddziałach, na tych procedurach niż na innych, które muszą dokładać.
1: Z pewnością, ale wypłacają takie stawki specjalistom.
0: Ale panie redaktor, no teraz słyszymy, że będą limity, jak pani słyszy. No? Ale kij ma dwa końce. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze, oczywiście, że wtedy dyrektorzy nie będą mogli już tych lekarzy tyle zatrudniać, a pacjenci będą mieli dłuższe kolejki. No, co tam dużo mówi, w tych specjalnościach. I co najważniejsze, ci dyrektorzy już nie będą mieli tych pieniędzy, żeby uzupełnić straty w tamtych oddziałach, jak pediatria czy interna, prawda? Już nie będą. Jak pani słyszy codziennie w telewizji, upadają szpitale. I one będą upadać. Bo w tej sytuacji będą upadały, ponieważ nie będzie możliwości dołożenia tych pieniędzy z innych oddziałów. Ale tak a propos tych wniosków tutaj racjonalizatorskich. To jeśli mogę pani...
1: Bardzo proszę.
0: Wracając do poprzedniej sprawy, której mówiłem o tym błędzie i tak dalej. Ja mam taki wniosek racjonalizatorski. Można mówić z przymrożeniem oka. No, jak wie pani, mamy poczucie humoru troszeczkę. To. Ja mam taki wniosek. Wie pani, w tamtym systemie wniosek racjonalizatorski można było wtedy dostać goździki, można było dostać książkę o przewadze gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną. Można dostać na przykład bombonierkę Goplany, nie? Można dostać. Ja nic nie liczę. Nie. To mam taki wniosek. Ponieważ Rada Społeczna Szpitala w tamtej konkretnej sprawie, kiedy no po prostu no, w beznadziejny sposób doszło do likwidacji takiego no, super oddziału, a teraz wszyscy jeżdżą po okolicy, szukają badań, w której, w tej Radzie Szpitala, nie ma żadnego lekarza, nie ma żadnej pani pielęgniarki, ani nawet nie ma żadnej pani salowej. Czyli nie ma nikogo z ochrony zdrowia. Ja proponuję, no po prostu, żeby zmienić nazwę na Radę Polityczną Szpitala, bo tam są tylko przedstawiciele partii politycznej. I to będzie nazwa prawdziwa, prawdziwa i zgodna ze stanem faktycznym. Po prostu wykonać ten ruch.
1: Za dużo polityki, jednym słowem, za mało kompetencji i fachowości. To jest coś, jeśli będzie dalej w służbie zdrowia, to nie pozwoli na żaden ruch, który tą sytuację, która w tej chwili jest, odmieni.
0: Ale pani redaktor, chce pani
1: dobrze
0: powiedzieć, na koniec sobie chcę opowiedzieć o takim fakcie, a mianowicie w Europie, to jest indeks europejski, najnowszy, najlepsza ochrona zdrowia jest w tej chwili w Holandii, drugie miejsce ma Szwajcaria, Norwegia, Dania, Islandia. Oparte to jest na tym, że oceniono tam

0: lepszą profilaktykę. No, to jest bardzo ważne. U nas niestety tak inaczej.
1: No panie doktorze, jak możemy mówić o profilaktyce, skoro nie dajemy skierowań na badania?
0: No tak,
1: więc...
0: ale na czym to opierano? Profilaktyka, poziom diagnostyki, o co na przykład mówimy tutaj, na przykład tomografii komputerowej, no, poziom diagnostyki, terapii. To są te rzeczy. I trzecia bardzo ważna rzecz, czas oczekiwania na pierwszą pomoc. To zostało. Polska jest na miejscu 32 na 35 krajów. Za nami jest tylko Rumunia, Węgry i Albania. Uzyskaliśmy na 1000 punktów 565 punktów. Czyli jest bardzo wiele do zrobienia. Czyli warto byłoby korzystać z tej wiedzy, no po prostu z tej wiedzy tych państw. No przecież można się tam...
1: To nie jest odkrywanie Ameryki
0: no
1: na
0: nie,
1: nowo,
0: ale to
1: prawda?
0: Oni od lat mają te pierwsze miejsca, prawda? To od nich. A po drugie, po prostu no, ta prawda, która istnieje, no, ta prawda, żeby dotarła no, do naszych decydentów, że no, profesjonalizm i kompetencje powinny decydować. Bo panie redaktor, tylko wiedza i prawda może nas uzdrowić.
1: Panie doktorze, dziękuję bardzo. Na tym zakończmy, nie roztrząsajmy więcej tego, co można zmienić. Prawda, kompetencje i wiedza, tak niewiele, aż tak dużo mogłoby zmienić tą sytuację. Proszę Państwa, doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję,
0: Dziękuję
1: panie
0: bardzo.
1: doktorze.
0: Dziękuję Państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Przez całe wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej było wiele dzieci i młodzieży. W gmachu głównym oraz w filiach pracownicy organizowali różne formy aktywności i warsztaty. Wiele młodych osób regularnie odwiedzało placówkę. Bardzo dużym zainteresowaniem w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej cieszyły się biblioteczne zawody w FIFA. Wakacje dobiegają końca, ale biblioteka ma w ofercie jeszcze trochę atrakcji dla uczniów w każdym wieku.
1: Do końca wakacji zostało jeszcze trochę czasu i mamy przygotowanych sporo atrakcji dla czytelników. Na chwili numer 1, 26 sierpnia zapraszamy na warsztaty czekoladowe, stworzenia własnych tabliczek czekolady. Na chwili numer 2 przy ulicy Dziewińskiej 28 sierpnia odbędzie się popołudnie z biblioteką i będziemy robić pocztówkę z wakacji. Filia numer 6 również zaprasza na planszowisko 26 sierpnia. Na chwili numer 10 przy ulicy Kościelnej będziemy robić przesyłkę do przyszłości, czyli taką kapsułę czasu. Będziemy mogli włożyć własne pamiątki i potem zakopiemy tą kapsułę na terenie bibliotecznego Placu Zabaw. To 24 sierpnia. I Mediateka zaprasza na cykl warsztatów gamingowych, który się nazywa Full Pakiet. 27 sierpnia ostatnie takie zajęcia i to są warsztaty gamingowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowszych wersji gier na PlayStation 5. Warto do biblioteki zajrzeć jeszcze w tych ostatnich dniach wakacji.
0: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdują się na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. Przetarg na zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Grzywno został ogłoszony na początku marca tego roku. Termin składania ofert upłynął 22 kwietnia. Ostatecznie wpłynęło ich 8. Najtańszą ofertę złożyła Barzola. Na Grzywnie nic się jednak nie dzieje.
2: Oferty wpłynęły. My jako zamawiający mieliśmy wątpliwości co do złożonych ofert, szczególnie tej pozornie najtańszej. W związku z tym poprosiliśmy o uzupełnienie informacji związanych z rażąco niską ceną. Wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która jest takim organem nadrzędnym nad postępowaniami przetargowymi prowadzonymi w naszym kraju i krótko mówiąc te argumenty potencjalnego wykonawcy zostały przez KIO uznane. W związku z tym na razie jesteśmy na etapie kompletowania pozostałych wymaganych prawem dokumentów, zabezpieczeń i będziemy zmierzać do podpisania umowy. Z tym, że po wyborze wykonawcy najkorzystniejszego, mimo naszych wątpliwości, które oddaliła Krajowa Izba Odwoławcza, być może inni wykonawcy jeszcze będą chcieli się od tej naszej decyzji odwołać, więc tu nie mogę zadeklarować. Zresztą w żadnym postępowaniu nie można ściśle zadeklarować, kiedy umowa zostanie podpisana.
0: Barzola była wykonawcą zielonych terenów Śródmieścia. Te miały zostać oddane do użytku w marcu, jednak z różnych powodów terminy były zmieniane. Ostatecznie odbiory rozpoczęły się w czerwcu, a później konieczne były jeszcze poprawki. Następną inwestycją realizowaną przez Barzolę jest ulica 3 Maja. Wygląda na to, że teraz przyjdzie kolej na Park Grzywno. Prezydent Wrocławka nie szczędził cierpkich słów pod adresem firmy.
2: Jesteśmy mądrzejsi o to, że nie możemy w żaden sposób ufać w to, co mówią przedstawiciele tej firmy, bo niestety mnie osobiście kilka razy oszukali już i mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Umawialiśmy się na konkretne rzeczy, w konkretnych terminach i właściwie z żadnych tych obietnic przedstawiciele tej firmy się nie wywiązali, ale pamiętajmy, że my jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa. I w granicach prawem określonych możemy się poruszać i nie możemy tych granic niestety przekraczać, więc tutaj mamy te pole manewru dużo bardziej ograniczone niż w przypadku na przykład inwestorów prywatnych, którzy mogą w takich wypadkach po prostu się takiego wykonawcy pozbyć.
0: Przez wiele dni na placu budowy przy ulicy 3

0: Maja nie było żadnych pracowników, albo pojawiało się ich zaledwie kilku. Zmieniło się to parę tygodni temu.
1: Nie mogę być zadowolony z tempa pracy, bo w myśl tego, co sama przedstawiciele tej firmy sami mówili, chociażby na spotkaniu z przedsiębiorcami w remizie, no to te prace nie przebiegają tak, jak wynikało z deklaracji firmy. Owszem, one przyspieszyły. Firma nadal deklaruje, że w terminie całe zadanie zakończy. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja tej firmie nie ufam za grosz, nauczone doświadczeniami z zielonych terenów Śródmieścia.
0: Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Balzoli. Nie chcieli komentować słów prezydenta Włocławka. Końca przeciągania liny między ratuszem a Balzolą nie widać.
2: W Galerii Sztuki Współczesnej odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Posztukuj z GSW. Tym razem seniorzy wzięli na warsztaty szydełkowanie.
3: Dzisiaj mamy jedne zajęcia z cyklu naszych warsztatów Posztukuj z GSW. To są drugie zajęcia z szydełkowania, pierwsze się odbyły miesiąc temu, więc raz w miesiącu właśnie się spotykamy w czwartek na szydełkowanie i dzisiaj jest ten dzień, podczas którego no tak naprawdę uczymy się bądź doskonalimy swoje umiejętności szydełkowania. No, panie są na różnym poziomie zaawansowania, więc dopasowujemy. Program Posztukuj już się odbywa od kilku miesięcy, więc generalnie jest zainteresowanie i też dzięki właśnie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku mamy tutaj no naprawdę dużo, dużo pań, które do nas przychodzą, ale też są osoby z zewnątrz, które mogą się zapisywać tak naprawdę no, z ulicy powiedzmy, tak? Nie muszą być jakoś przygotowane ani wcześniej się z nami kontaktować, współpracować. Można po prostu się zapisać i przyjść na takie warsztaty. Jest spore zainteresowanie.
4: A proszę powiedzieć, gdzie znajdziemy informacje na temat terminów tych spotkań i możliwości zapisu?
3: Na pewno na social mediach, też Facebook, Instagram, galerii. Co tydzień publikujemy, co następne nas czeka, jakie zajęcia, bo one są co czwartek. Na stronie internetowej galerii w zakładce warsztaty twórcze. Można wziąć ulotkę, są ulotki dostępne, więc generalnie no, to są takie główne drogi. Próbowałam nauczyć mojego męża, który nie ma totalnie kontaktu ze sztuką, ani z niczym dotyczącym prac ręcznych. No mówił, że dość trudne, ale twierdzę, że każdego da się nauczyć. Od podstaw każdy jest w stanie się nauczyć tej techniki, więc jak naprawdę polecam i relaksujące. Jak ktoś ma tylko cierpliwość, to jest to świetna opcja odpoczynku i rękodzieła.
2: Uczestnicy poznawali podstawowe techniki tej tradycyjnej formy rękodzieła, ćwiczyli oczka i słupki, uczyli się także odczytywać szydełkowe schematy. Na koniec każdy mógł spróbować swoich sił w wykonaniu prostej, ażurowej serwetki.
5: To uwielbiam. Lubię malować. Zresztą tutaj było mnóstwo zajęć. Różne sztuki poznałam. Malowanie kawą, co tam mieliśmy, japońska sztuka. No, byłam teraz na leczeniu, nie? W sanatorium, więc dlatego mi nie było. No i to wszystko, no i chcę się zabrać tu za te projekty. Próbowałam i jako młoda dziewczyna, już robiłam sobie sukienki, prułam rzeczy, które były niepotrzebne. Tak, uwielbiałam to. Małe, dla dzieci swoich, dla koleżanek dzieci. No to była moja taka, też taka satysfakcja z tego, że coś sama zrobi, ale to ja mam po mamie, po babci, no to już w genach chyba przeszło.
4: Czyli wraca pani z powrotem do tego szydełkowania i jakiś ma pani teraz pomysł na coś konkretnego?
5: Powiem pani szczerze, że mam koleżanki, które pięknie robią torby na przykład, nawet mam gdzieś w telefonie. Robią cudne rzeczy z tych wełen, plecaki i ta moda wraca. To są bardzo drogie rzeczy, ponieważ na taką zwykłą poświęcenie na przykład na pracy na torbę to jest 30 godzin, na sweter 40. No różne rzeczy się robi, więc to jest w cenie. Tylko w naszym kraju był taki przestój, że się tego nie ceniło. Teraz to wraca.
6: Tą serwetkę robiłam poprzednio, a dzisiaj zakończam.
4: Jak pani doświadczenie tutaj, rozumiem, że to drugie zajęcia?
6: Szydełkowania tak, szydełkowania drugie zajęcia.
4: Proszę powiedzieć, czy to trudne? Jakie są pani odczucia?
6: Trudne jest, jak się nie umie. Jak już się coś tam pojmie, no to w miarę wychodzi.
2: Koronkowa robota połączyły naukę, twórczą pracę i okazję do wspólnego spędzenia czasu.
0: Klaudia Kazimierska dosłownie i w przenośni nie zwalnia tempa. Wocławska zawodniczka pod

0: Podczas halowych mistrzostw Europy w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów. Klaudia spotkała się dziś z prezydentem Wrocławka i dyrektorem Wydziału Sportu.
1: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wectra Wrocławek. Nasza duma, mądra.

0: i dowozi te swoje cele tak, jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak pan dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie,
1: Zdecydowanie.
0: pozwoli, to poprosimy panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy.
1: Włocławska zawodniczka nie kryła zadowolenia ze zdobycia srebra. Opowiedziała też o planach na najbliższy czas.
2: Jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham, a był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
1: Włosowianka na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, nie zaniedbała nauki. W 2025 roku otrzymała bakalaureat na kierunku analizy matematycznej. Medalistka opowiedziała o swoim życiu w USA.
2: Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami ze Stanów i z Europy tam na miejscu, ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, który mógł ze mną pobiegać, a tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała. Mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować.
1: Zawodniczka została uhonorowana przez prezydenta Kukuckiego. Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Od mieszkańca bloku przy ulicy Ptasiej otrzymaliśmy wiadomość o problemach z trawą przy budynkach. Trawniki zostały skoszone, jednak skoszona trawa nie została zebrana. Mężczyzna skontaktował się w tej sprawie z firmą wykonującą zlecenie, jednak otrzymał odpowiedź, że zebranie trawy nie było ujęte w umowie między administracją zasobów komunalnych a wykonawcą.
3: Oczywiście środki na tego typu zadania są ograniczone, natomiast w tym przypadku administracja zasobów komunalnych analizuje zapisy umowy i będzie interweniować do firmy, która to zadanie realizuje. Oczywiście ta interwencja ma na celu po prostu wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj oczywiście AZK będzie prowadziło interwencję, będą razem z firmą analizowali te zapisy umowy. Jeżeli umowa jest podpisana w taki sposób, że to zadanie powinno być zrealizowane, to oczywiście konsekwentnie będzie domagało się, żeby firma, która realizuje to zadanie, wywiązała się z tej umowy.
1: Z naszych informacji wynika, że trawa zostanie wkrótce zgrabiona i usunięta.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm

0: płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Yeah.

0: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak pan dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy i planach, bo te plany też być może z Włocławkiem i Mistrzostwami Polski, które już za 2 lata we Włocławku odbędą się w 2028 roku, pewnie też z Włocławkiem te plany są związane. Pani Kamila.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, panie prezydencie. Na pewno jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham. Był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
2: Ale to oznacza, że w 27 w ogóle będzie rok meczowy?
1: Nie. Oczywiście będę startowała. W przyszłym roku są Mistrzostwa Świata. Lekkoatleci mają taki przywilej, że Mistrzostwa Europy przeplatają się z Mistrzostwami Świata co drugi rok, więc w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata we wrześniu w Pekinie w Chinach. Także daleka podróż przede mną pewnie, na które chciałam na pewno wypełnić minimum, które zresztą mogę już zacząć wypełniać od tej niedzieli, więc postaram się o to w Chorzowie. Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu, ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, kto mógł ze mną pobiegać. A tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała. Mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować. Myślę, że tak jak zawsze to mówię, po prostu spełniać się w sporcie i mieć z tego radość. I ja wiem, że jeżeli jestem szczęśliwa na co dzień, to wszystko.

0: wszystkie te inne cele naokoło się spełniają, albo nawet w drugą stronę, jeśli jestem szczęśliwa, znaczy, że wszystko inne jest też okej, okay, bo muszę mieć powód do tego, żeby być szczęśliwą, więc chciałam po prostu spełniać się w sporcie i też w życiu i żeby po prostu wszystko wyglądało tak jak teraz. Wiadomo, sport jest trochę niewdzięczny czasem i czasem wkładamy w to mnóstwo pracy, a potem okazuje się, że dobiegamy ostatni na metę, więc chciałam po prostu, żeby jak najdłużej ta chwila trwała i żeby się tym cieszyć. Na ten moment na pewno sport, wiadomo, kariera sportowca jest tak długa, jak jest, więc myślę, że zostało mi około 10 lat w tej dziedzinie. Kończę 25 lat niedługo, więc miejmy nadzieję, że pociągnę jeszcze chwilę, a później zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno cieszę się, że mam właśnie wykształcenie wyższe, że mogę też coś z tym później zrobić. Na tym mi na pewno zależało i zobaczymy, co z tym dalej wyjdzie. Nie wiem, czy zostanę nauczycielem matematyki, zobaczymy, ale zawsze mogę wrócić. Myślę, że pozycja w jakiejś szkole w Ocławku się znajdzie.
1: To jest gwarantowane. To czy ja, czy ktokolwiek po mnie przyjdzie, to na pewno tutaj miejsce dla
0: Albo w
1: pani Klaudii się znajdzie, a myślę, że też lekkoatletyczny klub sportowy Wektra też na pewno bardzo chętnie będzie korzystać z doświadczenia pani Klaudii. No bo właściwie od początku pani Klaudia jest z Wektrą związana. Muszę powiedzieć, że też to jest taka radość, myślę, że samorządowców, że te inwestycje, które no, czasami są też przez złośliwe osoby krytykowane, tak było ze stadionem lekkoatletycznym we Włocławku, kiedy powstawał, że za drogi, że za duży, że nieodpowiedni, to mamy wrażenie, że te sukcesy pani Klaudii, oprócz talentu oczywiście, to też mają jakiś drobny elemencik tego, że w odpowiednim czasie władze miasta zdecydowały się na tą inwestycję. Inwestycję, która też została tak naprawdę wybiegana przez inną ważną włocławską lekkoatletkę. Mówię tutaj o Katarzynie Kowalskiej, która no, zdobywała medale w przełajach, a dlatego, że po prostu nie było w jej czasach odpowiednich warunków we Włocławku do tego, żeby trenować. Dzisiaj pani Klaudia już na tartanie, na stadionie podbija Europę, z czego i my się bardzo cieszymy, ale to pokazuje, że inwestycje, które nie przekładają się może na złotówki, tak bezpośrednio przekładają się na takie sukcesy i warto po prostu inwestować. I ja chcę powiedzieć, że już podzieliłem się przed chwilą z panią Klaudią tym pomysłem, zainspirowany social mediami pani Klaudii, bo w social mediach też przydarzają się czasami, rzadko niestety, za rzadko, ale dobre rzeczy. Taką inspiracją. To nie było bingo, bo chyba to zostawi pani Klaudii, ale tabliczki olimpijczyków, które przy stadionie tam w Stanach są wmurowane. Chciałbym, żeby też takie pamiątkowe tabliczki olimpijczyków związanych z Włocławkiem przy stadionie OSIR się znalazły i myślę, że no może jeszcze nie w tym roku, ale w przyszłym roku na pewno będziemy odsłaniać i wtedy panią Klaudię też na pewno zaprosimy, żeby swoją tabliczkę jako olimpijka była i przyszła, żeby odsłoniła. No jeszcze pytanie, czy będziemy tak jak tam w Stanach, że za każdy występ na olimpiadzie będzie osobna tabliczka, to zobaczymy, bo jak słyszę, że to jeszcze 10 lat, no to tak jak szybko liczę, no to jeszcze ze 3 tabliczki na upartego, 2-3 mogą być dołożone. No i no to też nie jest żadna tajemnica, że jako miasto dalej chcemy inwestować w rozwój infrastruktury sportowej również. Widząc właśnie takie sukcesy i zachęceni takimi sukcesami, wiemy, że warto po prostu się w to angażować, więc mam nadzieję, że w naszej przyszłej szkole mistrzostwa sportowego, dzisiaj w klasach mistrzostwa sportowego też, następcy i talenty może nie tak wielkie jak pani Klaudia, ale bardzo podobne się znajdą i będą mogły się rozwijać. Tym bardziej, że widać, że Wektra Włocławek no ma odpowiednie zaplecze, żeby przygotować się młodego człowieka do dalszego rozwoju, i to jest bardzo ważne. Ja też chcę podkreślić, bo tutaj padło, że te mistrzostwa.

0: Polski w 2028 roku seniorów odbędą się we Włocławku, ale chcę to jasno powiedzieć, że gdyby nie takie osoby jak pani Klaudia, która sportowo pokazuje, że Włocławek jest aktywny i jest ważnym ośrodkiem na mapie naszego kraju, ale gdyby nie całe środowisko Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra, to na pewno żadna impreza lekkoatletyczna w naszym mieście by się nie odbyła, mimo tego, że mamy całkiem dobre warunki infrastrukturalne. Zawsze oprócz budynków, a może przed budynkami, zawsze najważniejszy jest człowiek i to, że jest we Włocławku grupa osób, która chce poświęcić swój czas dla młodych ludzi, chce dbać o ich rozwój i myślę, że tutaj też duże słowa uznania i podziękowania się właśnie trenerom, którzy pomagali na samym początku tej kariery, pięknej kariery pani Klaudii, że oni byli i pracowali i chcieli dbać o ten rozwój, więc chyba dużo dobrego przed nami. Jeszcze trzymamy kciuki oczywiście za panią Klaudię Chorzów. Jeszcze słyszę o Nowym Jorku w tym roku, w przyszłym roku Pekin, za 2 lata Włocławek, Chorzów, a później już tylko Los Angeles. I życzę pani Klaudii przede wszystkim, ale wszystkim też mieszkańcom Włocławka, bo wszyscy poczuliśmy w niedzielę ogromną dumę, kiedy pani Klaudia wygrywała ten srebrny medal. Zdobywała ten srebrny medal, że te medale będą zaplanowane w bingo i odhaczane po kolei kolejne, tak jak i w tym przypadku. I żeby nie być gołosłownym, to oczywiście to jest urząd, więc bez dokumentów się nie odbędzie, więc ja postanowiłem przygotować dla pani Klaudii po pierwsze taki list gratulacyjny, bo pani Klaudia jest stypendystą miasta Włocławek, więc to tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy jakoś w takiej formie się zaangażować. I drobny oczywiście fajansowy upominek, myślę, że będzie się ładnie też na nadgarstku prezentował. No i oczywiście kwiaty. Mamy nasze włocławskie sreberko, więc nic, tylko się równie szeroko jak pani Klaudia uśmiechać i być tak optymistycznym, czego sobie i wszystkim mieszkańcom Włocławka serdecznie życzę.
1: Dziękuję bardzo panu prezydencie i z filiżanki, którą dostałam zimą, korzystam na co dzień.
0: No widzicie, czyli Zdaje będzie się. Zestaw fajansowy od stóp do głów, bym powiedział, łącznie z filiżanką.
1: Dziękuję.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, spotykamy się nie za często, ale nasze spotkania już się utarło, że moje pierwsze pytanie dotyczy tego, co nowego w medycynie się wydarzyło, a ponieważ kardiologia jest najbliższa Pana sercu, w związku z czym zapytam o te postępy w medycynie, w kardiologii konkretnie, no ale najważniejsze to, czy z tego, co się wydarza nowego na świecie i w ogóle, jeśli chodzi o kardiologię, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: No, w kardiologii dzieje się bardzo dużo w XXI wieku. No, postęp jest nieprawdopodobny. Głównie te wszystkie metody inwazyjne są zastąpione są przez metody z kolei przyskórne. No, choćby takie zabiegi jak implantacja zastawek. Na przykład to się nazywa TAVI, czyli implantuje się zastawkę aortalną, a obecnie również mitralną, przezskórnie, czyli nie otwiera się klatki piersiowej i nie ma krążenia pozaustrojowego. Czyli wprowadza się przez tętnicę udową cewnik z biologiczną zastawką aortalną. Ją po prostu wprowadza się w miejsce zniszczonej zastawki aortalnej, czyli przezskórnie.
0: Krótko mówiąc, nie ma tego brzydkiego cięcia.
1: Tak, to oczywiście. I to jest zabieg krótki, 2 dni i pacjent idzie do domu. Natomiast ostatnio jest też informacja ze szpitala Jurasza z Bydgoszczy, że taką też zastawkę wszczepiano mitralną. To już jest też pewna nowość. Czyli praktycznie rzecz biorąc, no, te zabiegi inwazyjne, zastawkowe, no, już będą minimalizowane. Następnie, no, znakomita też sprawa, a mianowicie jest taki zabieg, tamto tak się nazywało TAVI, a ten LAO, no tak się to nazywa. A mianowicie o co chodzi? Są pacjenci, którzy mają migotanie przedsionków i nie mogą używać leków przeciwzakrzepowych. No, są zagrożeni udarem w dużym stopniu. I tu jest metoda taka, ażeby zastosować implant, który się stosuje w uszku lewego przedsionka, zamyka się to uszko lewego przedsionka, czyli unika się możliwości zatorowości. I to się robi też przezskórnie, też bez otwierania klatki piersiowej. To są te najnowsze rzeczy. A poza tym są nowe w tej chwili już stenty, które się stosuje. A mianowicie to jest stent Desto, to jest stent, który jest z lekiem, a lek ten powoduje to, że nie dochodzi do okluzji, czyli zwężenia tej tętnicy wieńcowej po wprowadzeniu stentu. No ale są też stenty, które się resorbują same, to znaczy po wprowadzeniu tego stenta one się wchłaniają. Tak, który jest tam lepszy, no w różnych sytuacjach to bywa różnie, to jest wybór. To jest to. Następnie, no są nowości w lekach. No, flozyny są w tej chwili nowy lek, który stosuje się i w diabetologii, i w kardiologii. Co tam dużo mówi? To przedłuża życie pacjentowi nie o miesiące, o lata. Czyli leczenie farmakologiczne. Są nowe leki przy wysokich poziomach cholesterolu na przykład. Teraz nowoczesne leki. Szczególnie ważne u takiej opornym leczeniu, ale również z rodzinną, na przykład hipocholesterolemią. Jest teraz nowość taka, że są nowe urządzenia,

0: Szczepialne, to znaczy są stymulatory bezelektrodowe. Stymulatory bezelektrodowe. Już teraz, to znaczy wprowadza się normalnie przez żyłę udową do serca właśnie ten stymulator wielkości, no powiedzmy, jakiejś takiej tabletki małej, tylko do serca wprowadza ten stymulator. I on po prostu działa w ten sposób bez elektrod. I też jest, no, bardzo ważne, a mianowicie jest ICD, no, czyli to jest kardiowerter defibrylator, który ratuje człowiekowi życie. My to, w tej chwili są one tutaj pacjentów, którzy mają niską frakcję wyrzutową i tak dalej, zagrożeni się im to wszczepia, ale teraz będą wszczepiane podskórnie. Czyli podskórnie ten będzie bez zupełnie kontaktu z sercem. To są takie bardzo nowe rzeczy, które będą ratowały ludzkie życie, to znaczy one będą kontrolowały, kiedy dojdzie do sytuacji, że trzeba po prostu zareagować. I ten stymulator już wtedy reaguje.
1: Panie doktorze, czy z tych nowości, o których pan przed chwilą powiedział, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka na miejscu w naszym
0: To
1: mieście?
0: znaczy, to, o której wspomniałem, to są te najnowsze rzeczy, które wchodzą. Natomiast we Włocławku oczywiście można skorzystać z ICD, czyli u pacjentów, którzy są zagrożeni. Ja sam kieruję z poradni i oni mają implantowane kardiowertery z defibrylatorem, czyli oni są w pewnym sensie zabezpieczeni, że kiedy dojdzie do zatrzymania serca, on się sam włączy. Czyli jest, powiedzmy, to ratuje. Ale są również we Włocławku wykonane inne zabiegi, no bardzo ładne. To są to zabiegi też nowe. A mianowicie doszło do zamknięcia otworu owalnego u pacjenta metodą też przezskórną, czyli też przez wprowadzenie. A mianowicie, że udało, to jest taka siateczka, okluder, który zamyka ubytek międzyprzedsionkowy. To zostało wykonane we Włocławku. Asystował temu badaniu pierwszemu pan profesor Krzysztof Kaczmarek z kliniki elektrokardiologii z Łodzi. To też wykonane we Włocławku, otwarcie zamkniętych trwale tętnic wieńcowych, których no, nie udało się udrożnić. To by zostało wykonane też we Włocławku. Też asystował tutaj pan profesor Maksymilian Opolski z doktorem Drozdem z Instytutu Kardiologii w Warszawie. We Włocławku również dokonano trombektomii w przypadku zatorowości płucnej. Co to znaczy? Również przezskórnie.
1: Czyli znów nieinwazyjnie.
0: Nieinwazyjnie. Wprowadzono cewniki, które pozwoliły usunąć skrzeplinę z tętnicy płucnej. Trzeba sobie zdawać sprawę, że zator tętnicy płucnej to jest choroba śmiertelna. W przypadku niemożliwości wykonania tego zabiegu, no oczywiście pewna grupa pacjentów przeżywa, bo tam się uda to w jakiś sposób farmakologicznie usunąć, ale generalnie przy nagła śmierć sercowa, to najczęściej to jest ostry zawał, wiadomo, i zator tętnicy płucnej. To są te najczęściej zgony, które tu widzimy. No i tu trzeba powiedzieć, że we Włocławku bardzo to jest, już się rozwija ablacja w przypadku zaburzeń rytmu. Jest coraz więcej tych badań tu wykonywanych. Coraz więcej pacjentów z migotaniem przedsionków ma to wykonane i również innych zaburzeniach rytmu. I muszę powiedzieć, że no to jest sukces no, miejscowych lekarzy no, tutaj na oddziale kardiologii, no, moich młodszych kolegów.
1: Panie doktorze, i jeszcze na chwilę w Powiatowym Centrum Zdrowia się zatrzymajmy. Przecież mówiliśmy o tym nowym tomografie komputerowym, które zostało Powiatowe Centrum Zdrowia wyposażone. Tam wtedy mówiliśmy o tym, że brakuje drobnego elementu do tego tomografu, żeby można wykonywać specjalistyczne badania kardiologiczne. No właśnie, czy w tym zakresie coś się
0: No ja
1: zmieniło?
0: tylko dodam, że to jest w przyszłości. To nie wiem, czy doczekam, ale 5-10 lat to będzie badanie rutynowe w kardiologii. Rutynowe, to nie ulega wątpliwości, dlatego że to jest alternatywa dla koronarografii.

0: są pewni pacjenci, którzy wymagają tego badania po to, ażeby wyprzedzić zawał. No mają dolegliwości, wiadomo, nie ma innej możliwości jak koronarografia, ale oni nie chcą na przykład koronarografii. Mają różne powody, mają obawy i tak dalej. I no nie, no, to jest badanie, które jest alternatywą również dla takich pacjentów, jak na przykład osoby, które mają już stenty, po to, żeby zobaczyć, czy jest drożność stentów. Na przykład mają bypassy, no, czy jest na przykład drożność po tych bypassach. No to nie trzeba, a szczególnie u tych, którzy są zagrożeni zawałem. To jest, trzeba powiedzieć wyraźnie, to jest znakomite badanie. W naszych warunkach tu pan starosta, Roman Gołębieski w rozmowie zresztą powiedział wyraźnie, że ma środki na zakup tej przystawki. Problem jest główny z funduszem, z finansowaniem, ale tak faktycznie teraz będzie, że w związku z tą obecną sytuacją, jaka jest, to Narodowy Fundusz Zdrowia będzie ciął wszystkie takie dodatkowe finansowania badań diagnostycznych. Teraz. Ale to w przyszłości pójdzie zupełnie w drugą stronę, bo jestem przekonany, że tak jak powiedziałem, to będzie badanie rutynowe. No ale tak jest obecnie. I jeszcze jest druga. Mówi się o tym, zresztą tak usłyszałem z ust również pana dyrektora, że to będzie po prostu badanie nierentowne. No przyznam się, że dla mnie kardiologa to takie... To mało jest argument taki, który mogę to zrozumieć, bo to generalnie chodzi o badanie ratujące życie. No więc tu o rentowności no tak trudno mówić. Ja mogę tylko tak podpowiedzieć, że z mojego długiego doświadczenia, kiedy no kierowałem 34 lata przychodnią specjalistyczną, no to ja miałem pewne procedury i pewne nierentowne. No bo jak przyjmowałem profesorów z Warszawy, Łodzi, Bydgoszczy, czy tam, powiedzmy, to miałem po prostu te osoby, które stanowiły jakieś coś nowego dla tego mieszkańców Włocławka, nowych specjalnościach. I ja tutaj po prostu dokładałem do tej interesy, ale musiałem gdzie indziej po prostu zarobić, tak mówiąc inaczej, żeby tu tą stratę można było rekompensować. Wydaje mi się, że taka możliwość istnieje, ale powiedzmy teraz, i teraz druga sprawa jest ważniejsza. A mianowicie w takich sytuacjach jak ta, proszę sobie wyobrazić, że pacjenci sobie radzą. To znakomicie sobie radzą. A mianowicie teraz przychodzą tylko do poradni kardiologicznej po skierowanie na tomografię. Ja je wydaję i oni to robią pełnopłatnie w ośrodkach Bydgoszcz, Osielsk, Łódź, Warszawa. Te badania, bo uważają, że one są dla nich bardzo istotne. 1350 zł nie jest naprawdę taką kwotą, która naprawdę jest wielką w tym przypadku. W tym przypadku.
1: Jeśli po drugiej stronie mamy własne życie.
0: Zagrożenie życia. I oni z tego korzystają. I jeżdżą na badania pełnopłatne. I teraz, biorąc pod uwagę to, że taka sytuacja istnieje, wydaje mi się, że zainstalowanie tej przystawki teraz, no to jest naprawdę, no nie stanowi przeszkód, dlatego że oni będą kosztować pełnopłatnie tutaj. Czyli mało tego, że nie będzie strat, to będzie zysk. Dlatego, że oni będą płacić te pieniądze do momentu, kiedy kiedyś Narodowy Fundusz Zdrowia uzna, no, że będzie rekompensował. Także ta sytuacja tak mniej więcej wygląda.
1: Panie doktorze, i teraz przejdźmy do tego króciutko. Chciałabym, tak jak pan już sam zresztą wspomniał, pana doświadczenie jako lekarza, ale też również szefa placówki, bo prowadził pan własną poradnię, więc jakby zdejmując kitel musiał pan usiąść, to wszystko rozliczyć z Narodowym Funduszem, spiąć i tak dalej. Jak pan ocenia to, co się dzieje w tej chwili w służbie zdrowia, zarobki lekarzy, te wieczne protesty pracowników służby zdrowia średniego szczebla, czyli myślę tutaj o pielęgniarkach, o ratownikach medycznych, o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, o te pieniądze, które gdzieś tam wyciekały, nie wiadomo gdzie, na pewno nie do pacjentów. Krótko, bo to jest temat rzeka,
0: Pani redaktor,
1: na podstawie swojego doświadczenia się nie da, ale spróbujmy.

0: Jak pani
1: ujmy.
0: pozwoli, że będę starał się jakoś tak to powiedzieć. No, tak jak pani powie, no jestem lekarzem 57 lat. 20 lat w tamtym systemie, jedynie słusznym, w PRL-u i 37 lat demokracji. No, można powiedzieć, że widziałem wiele. Mam skalę porównawczą, byłem dyrektorem, zastępcą dyrektora spraw lecznictwa, naczelnym lekarzem, byłem ordynatorem kardiologicznego szpitala w Wieńcu i byłem właścicielem przychodni, którą wspomniałem, 34 lata prowadziłem. Czyli mam tutaj możliwość takiego porównania. Postęp medycyny w kardiologii jest nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny w tych latach. I proszę mi powiedzieć, że pozwolę sobie na taką prywatną taką historię, dlatego że ona, ta sprawa za mną chodzi ciągle. No niestety, no, chodzi za mną. Tak mnie trochę prześladuje. 12 września 1983 roku, będąc w szpitalu, a byłem już 3 lata po kardiologii, byłem pierwszym kardiologiem, 3 lata już byłem po kardiologii, przywieziono z ciężkim zawałem serca mojego ojca. I nie mogłem mu pomóc. Mieliśmy, to jest oddział był wewnętrzny, nie było kardiologii. Mieliśmy tylko EKG, kardioskop, defibrylator. Niczego innego nie było. Taki był wtedy stan medycyny. Kardiologii był taki stan. Mówię o tym, tak za mną to chodzi, dlatego że jestem bardzo podobny do ojca. Pod każdym względem. I jest to dla mnie takie, zawsze do tego wracam, że no, warto było się nieraz później urodzić. Dlatego, że wtedy no, trudno było marzyć o koronarografii, o angioplastyce wieńcowej, o stentach, o tomografii komputerowej naczyń wieńcowych, o stentygrafii SPECT. Trudno było o tym marzyć, o bypassach. Nie było takich w ogóle szans, takich możliwości. Dzisiaj po prostu to jest na wyciągnięcie ręki, również we Włocławku, kiedy koronarografia tu funkcjonuje, czyli angioplastyka od 2004 roku. Tak nawiasem mówiąc, to pierwsze badania koronarograficzne były robione w Warszawie przez profesora Różyłę na Instytutu na Spartańskiej, na które ja patrzyłem, uczestniczyłem, bo tam byłem przed kursem kardiologii, to jest 70-80, ale tak nawiasem. To była ta niesamowita sprawa. I teraz to, co pani redaktor była powiedzieć, no można się zastanowić, no jak to się dzieje, że jest taki niesamowity postęp medycyny, a w tej organizacji ochrony zdrowia i w tym systemie no nic się nie dzieje, mało tego, no ciągle jest źle. Jak to się dzieje?
1: I pacjenci nie mają należytej pani opieki, redaktor, diagnostyki, bo tak się dzieje.
0: Pani redaktor, ja postaram się podać pani takie dwa przykłady, ale przepraszam, że może troszeczkę jaki będzie wywód trochę dłuższy, ale pani wybaczy. Dlatego, że wnioski wysuwają się same. Po prostu. W roku 78 byłem już po drugim stopniu specjalizacji, byłem przed kardiologią. Wychodzę ze szpitala, zatrzymuje mnie jegomość, który jest mi nieznany, a ja szedłem do kiosku po gazetę codzienną. Jegomość mnie zatrzymuje i pyta mnie, na której pan pracuje zmianie? Więc poszedłem, jak wróciłem do gabinetu i mówię kolegom, że tutaj ktoś mnie tutaj tak zaczepił, mówi, a ty mówią do mnie, no przecież to jest... Ty. A oni w nomenklaturze byli bardzo tacy znani, wiedzieli o co chodzi. Mówią, to przecież to jest nowy zastępca dyrektora szpitala i on cię dlatego zapytał, bo niedawno pracował w celozie, a tam pracują na zmiany. No po prostu, no musisz zrozumieć to. Ale teraz podam drugi przykład, odmienny. Rok 87, dyrektorem PPUW zostaje pan Paweł Majewski. Pierwszy wojewoda włocławski, były dyrektor zakładów celoza lakierów. Człowiek naprawdę kompetentny, ekonomista, wykształcony, naprawdę na poziomie kulturalny. I proszę, pierwszego dnia swojego pobytu dostaję, że wzywa mnie do swojego gabinetu. Ja z niepokojem do niego idę po pierwszego dnia. I on mówi tak, wiem o panu wszystko, a ja wtedy

0: miałem ten problem, z którym uporałem się z tą znaną w całym kraju no, sprawą służby bezpieczeństwa, tą, którą miałem. I on mówi, że mam panu wszystko i chcę panu zaproponować, żeby pan został moim pierwszym zastępcą, zastępcą do spraw lecznictwa. Ja tak, to mnie przerażało. Mówię, panie dyrektorze, ja bardzo przepraszam, ale ja pełnię inne funkcje, naczelnego lekarza, jestem tutaj, tą kardiologię prowadzę i jestem tuż przed doktoratem, no, bardzo będę zajęty. No i mam jedną wadę. On mówi tak, a jaką pan ma wadę? Ja mówię tak, jestem bezpartyjny. On mówi do mnie tak, i o to chodzi. Byłem 2 lata, zgodziłem się być 2 lata. Zastępcą dyrektora bardzo dużo się nauczyłem. To mi bardzo pomogło przy panu dyrektorze Majewskim, przy przychodni. Zrobiliśmy 2000 miejsc rehabilitacyjnych na Wybrzeżu, Sopot, tam Juratek i tak dalej. Potem między innymi został następcą bardzo kompetentny doktor nauk medycznych Wiesław Jakubicz, który miał specjalizację z epidemiologii organizacji ochrony. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że w tamtych czasach od nominatów na stanowiska kierownicze wymagano medycynę społeczną pierwszy stopień albo organizację ochrony zdrowia drugi stopień w tamtych czasach. I to niezależnie, czy to był nasz, czy nie nasz. Wtedy tak wymagano. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest przykład, że nominat nie musi być koniecznie z naszej partii. No nie musi być.
1: Czyli po tym długim wywodzie krótkie podsumowanie, jak ja dobrze zrozumiałam, źle się dzieje między innymi dlatego, że no, brak kompetencji, a raczej takie właśnie nominowania na zasadzie koleżeńskiej przysługi.
0: Tak.
1: W służbie zdrowia w całym kraju to się dzieje we wszystkich szpitalach.
0: I teraz pani powiem, jakie są,
1: to jest jedna z przyczyn.
0: Jakie są olbrzymie szkody. Jakie olbrzymie szkody. Powiem to wprost. Gdyby była świadomość taka, że decyduje profesjonalizm, a niekoniecznie on musi być nasz, to nie doszłoby do takiej sytuacji niewiarygodnej. Ale wszyscy się dziwią, w całej Polsce się dziwią, że przy fuzji 2 oddziałów...
1: Bo przechodzimy teraz do włocławskiego szpitala, bo tu nie dzieje się lepiej, no prawda, nie, no, niż no w całej
0: tak,
1: Polsce.
0: Ale podaję pani przykład, dlaczego to, że tak się tutaj nominatu... Doszło do... To wychodzi z niekompetencji kogoś. No po prostu nie. Fuzja 2 oddziałów i likwiduje się znany w całym kraju wojewódzki oddział. Idealny, jedyny. Specjaliści są tutaj unikalni, bo nieraz po jednym osobie są tylko w tej specjalności. I funkcjonuje znakomita fundacja, która pieniądze ma na oddział. Jest funkcjonujący 36 lat i na którym wyszkolono 50 specjalistów pierwszego i drugiego stopnia. 50 na tym oddziale. I się to po prostu zwyczajnie likwiduje. Taka była decyzja. No i to jest rzecz podana w ten sposób. Ja przyznam się, że jestem tą trochę tak, no jest to, mówię o tym gorzko, prawda? Bo to jest prawda dla mnie też takie, no ale mówię dlatego, że i to mówię no właśnie w dobrej wierze.
1: Panie doktorze, a widzi pan jakiekolwiek wyjście z takiej sytuacji? No bo to się dzieje od lat, mówię, i to widać na włocławskim podwórku również, bo nasz szpital ostatnio też nie schodzi z ust mieszkańców Włocławka powiatu, a i w całej Polsce o nim głośno. Czy jest szansa na to, że kiedykolwiek to się zmieni, uporządkuje?
0: Więc,
1: co panu podpowiada pana doświadczenie?
0: No tak, no więc w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji. Musimy sobie z tego zdać sprawę, że istnieje wielka dysproporcja pomiędzy zatrudnieniem na etat, a na kontrakt w tej chwili. Tego kiedyś po prostu nie było, bo nie było kontraktu. W tej chwili zatrudniony na etat no, korzysta z tego, że ma urlop, że ma płatny urlop, ma świadczenia wszystkie płatne i tak dalej. I przyznam się, że... Aha, i dyrektor ma na niego wpływ, dlatego że ustawia mu te godziny i tak dalej.

0: I powiem pani, jak było za moich czasów decyzyjnych. No więc jak przyszedł lekarz i chciał pracować w dodatkowym miejscu, no to ja oczywiście wyrażałem zgodę. Tylko musiał napisać oświadczenie, że ta jego nowa praca nie będzie kolidowała z pracą podstawową. W kontrakcie jest inaczej. To jest jednoosobowe przedsiębiorstwo.
1: Tak, dziś jestem tu, jutro mi płacą, tam więcej opłaca mi się to.
0: Oczywiście bierze świadczenia na siebie, wszystko bierze, urlop i tak dalej. I teraz proszę, jest taka sytuacja. Szpitale są generalnie w trudnej sytuacji finansowej. Generalnie trudnej. Dyrektorzy szpitala wybierają procedury, które są najlepsze, najlepiej opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli szukają takich specjalistów. Po prostu podbierają sobie lekarzy. Najlepiej płatna jest ortopedia, neurochirurgia, okulistyka, kardiologia. Najbardziej na wysoko jest wyceniane. I ci dyrektorzy, no nie trzeba im się dziwić. No po prostu wybierając tych lekarzy, oni rekompensują straty, jakie mogą mieć w oddziałach, które, no takie jak na przykład interna czy pediatria. No tam to jest najniżej wycenione, chociaż trudno to zrozumieć.
1: Bardzo trudno.
0: Tak, no ale no tak jest. I oni ratują ten swój budżet, co się uda zarobić na tych podstawowych specjalistach.
1: Ale płacąc tym specjalistom, którym zatrudniają, tak duże pieniądze, bo słyszymy naprawdę o ogromnych pieniądzach, no trudno podejrzewać, że zarabiają tak naprawdę na tym, co uzyskują z Narodowego Funduszu.
0: To znaczy, no jakąś na pewno więcej zarobią na tych oddziałach, na tych procedurach niż na innych, które muszą dokładać.
1: Z pewnością, ale wypłacają takie stawki specjalistom.
0: Ale panie redaktor, no teraz słyszymy, że będą limity, jak pani słyszy. No? Ale kij ma dwa końce. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze, oczywiście, że wtedy dyrektorzy nie będą mogli już tych lekarzy tyle zatrudniać, a pacjenci będą mieli dłuższe kolejki. No, co tam dużo mówię, w tych specjalnościach. I co najważniejsze, ci dyrektorzy już nie będą mieli tych pieniędzy, żeby uzupełnić straty w tamtych oddziałach, jak pediatria czy interna, prawda? Już nie będą. Jak pani słyszy codziennie w telewizji, upadają szpitale. I one będą upadać, bo w tej sytuacji będą upadały, ponieważ nie będzie możliwości dołożenia tych pieniędzy z innych oddziałów. Ale tak a propos tych wniosków tutaj racjonalizatorskich, to jeśli mogę pani podpowiedzieć.
1: Bardzo proszę.
0: Wracając do poprzedniej sprawy, której mówiłem o tym błędzie i tak dalej. Ja mam taki wniosek racjonalizatorski. Można mówić z przymrożeniem oka. No, jak wie pani, mamy poczucie humoru troszeczkę. To. Ja mam taki wniosek. Wie pani, w tamtym systemie wniosek racjonalizatorski można było wtedy dostać goździki, można było dostać książkę o przewadze gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną. Można dostać na przykład bombonierkę Goplany. Nie? Można dostać. Ja nic nie liczę. Nie. To mam taki wniosek. Ponieważ Rada Społeczna Szpitala w tamtej konkretnej sprawie, kiedy no po prostu no w beznadziejny sposób doszło do likwidacji takiego no super oddziału, a teraz wszyscy jeżdżą po okolicy, szukają badań, w której, w tej radzie szpitala, nie ma żadnego lekarza, nie ma żadnej pani pielęgniarki, ani nawet nie ma żadnej pani salowej. Czyli nie ma nikogo z ochrony zdrowia. Ja proponuję no po prostu, żeby zmienić nazwę na Radę Polityczną Szpitala, bo to są tylko przedstawiciele partii politycznej. I to będzie nazwa prawdziwa, prawdziwa i zgodna ze stanem faktycznym. Po prostu wykonać ten ruch.
1: Za dużo polityki, jednym słowem, za mało kompetencji i fachowości. To jest coś, jeśli będzie dalej w służbie zdrowia, to nie pozwoli na żaden ruch, który tą sytuację, ale w tej chwili jest, odmieni.
0: Ale pani redaktor, tak? Chce pani
1: dobrze
0: na koniec chcę opowiedzieć o takim fakcie, a mianowicie

0: Znaczy tak, w Europie, to jest indeks europejski, najnowszy, najlepsza ochrona zdrowia jest w tej chwili w Holandii, drugie miejsce ma Szwajcaria, Norwegia, Dania, Islandia. Oparte to jest na tym, że oceniono tam najlepszą profilaktykę. No, to jest bardzo ważne. U nas niestety tak
1: No,
0: inaczej.
1: panie doktorze, jak możemy mówić o
0: Ale
1: profilaktyce, skoro nie dajemy skierowań na
0: tak,
1: badania? No więc.
0: ale na czym to opierano? Profilaktyka, poziom diagnostyki, o co na przykład mówimy tutaj, na przykład tomografii komputerowej, no, poziom diagnostyki, terapii. I to są te rzeczy. I trzecia bardzo ważna rzecz, czas oczekiwania na pierwszą pomoc. To zostało. Polska jest na miejscu 32 na 35 krajów. Za nami jest tylko Rumunia, tak, Węgry i Albania. Uzyskaliśmy na 1000 punktów 565 punktów. Czyli jest bardzo wiele do zrobienia. Czyli warto byłoby korzystać z tej wiedzy, no po prostu z tej wiedzy tych państw. No przecież można się tam
1: To nie
0: zorientować.
1: jest odkrywanie
0: No
1: Ameryki na
0: nie, no
1: nowo,
0: ale to oni od
1: prawda?
0: lat mają te pierwsze miejsca, prawda? To od nich. A po drugie, po prostu, no ta prawda, która istnieje, no ta prawda, żeby dotarła no, do naszych decydentów, że no profesjonalizm i kompetencje powinny decydować. Bo panie redaktor, tylko wiedza i prawda może nas uzdrowić.
1: Panie doktorze, dziękuję bardzo. Na tym zakończmy, nie roztrząsajmy więcej tego, co można zmienić. Prawda, kompetencje i wiedza. Tak niewiele, aż tak dużo mogłoby zmienić tą sytuację. Proszę Państwa, doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję,
0: Dziękuję
1: panie
0: bardzo.
1: doktorze.
0: Dziękuję państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością.

0: dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przez całe wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej było wiele dzieci i młodzieży. W gmachu głównym oraz w filiach pracownicy organizowali różne formy aktywności i warsztaty. Wiele młodych osób regularnie odwiedzało placówkę. Bardzo dużym zainteresowaniem w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej cieszyły się biblioteczne zawody w FIFA. Wakacje dobiegają końca, ale biblioteka ma w ofercie jeszcze trochę atrakcji dla uczniów w każdym wieku.
1: Do końca wakacji zostało jeszcze trochę czasu i mamy przygotowanych sporo atrakcji dla czytelników. Na chwili numer 1, 26 sierpnia zapraszamy na warsztaty czekoladowe, stworzenia własnych tabliczek czekolady. Na chwili numer 2 przy ulicy Dziewińskiej 28 sierpnia odbędzie się popołudnie z biblioteką i będziemy robić pocztówkę z wakacji. Filia numer 6 również zaprasza na planszowisko 26 sierpnia. Na chwili numer 10 przy ulicy Kościelnej będziemy robić przesyłkę do przyszłości, czyli taką kapsułę czasu. Będziemy mogli włożyć własne pamiątki i potem zakopiemy tą kapsułę na terenie bibliotecznego Placu Zabaw. To 24 sierpnia. I Mediateka zaprasza na cykl warsztatów gamingowych, który się nazywa Full Pakiet. 27 sierpnia ostatnie takie zajęcia i to są warsztaty gamingowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowszych wersji gier na PlayStation 5. Warto do biblioteki zajrzeć jeszcze w tych ostatnich dniach wakacji.
0: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdują się na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. Przetarg na zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Grzywno został ogłoszony na początku marca tego roku. Termin składania ofert upłynął 22 kwietnia. Ostatecznie wpłynęło ich 8. Najtańszą ofertę złożyła Barzola. Na Grzywnie nic się jednak nie dzieje.
2: Oferty wpłynęły. My jako zamawiający mieliśmy wątpliwości co do złożonych ofert, szczególnie tej pozornie najtańszej. W związku z tym poprosiliśmy o uzupełnienie informacji związanych z rażąco niską ceną. Wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która jest takim organem nadrzędnym nad postępowaniami przetargowymi prowadzonymi w naszym kraju i krótko mówiąc te argumenty potencjalnego wykonawcy zostały przez KIO uznane. W związku z tym na razie jesteśmy na etapie kompletowania pozostałych wymaganych prawem dokumentów, zabezpieczeń i będziemy zmierzać do podpisania umowy. Z tym, że po wyborze wykonawcy najkorzystniejszego, mimo naszych wątpliwości, które oddaliła Krajowa Izba Odwoławcza, być może inni wykonawcy jeszcze będą chcieli się od tej naszej decyzji odwołać, więc tu nie mogę zadeklarować. Zresztą w żadnym postępowaniu nie można ściśle zadeklarować, kiedy umowa zostanie podpisana.
0: Barzola była wykonawcą zielonych terenów Śródmieścia. Te miały zostać oddane do użytku w marcu, jednak z różnych powodów terminy były zmieniane. Ostatecznie odbiory rozpoczęły się w czerwcu, a później konieczne były jeszcze poprawki. Następną inwestycją realizowaną przez Barzolę jest ulica 3 Maja. Wygląda na to, że teraz przyjdzie kolej na Park Grzywno. Prezydent Wrocławka nie szczędził cierpkich słów pod adresem firmy.
2: Jesteśmy mądrzejsi o to, że nie możemy w żaden sposób ufać w to, co mówią przedstawiciele tej firmy, bo niestety mnie osobiście kilka razy oszukali już i mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Umawialiśmy się na konkretne rzeczy, w konkretnych terminach i właściwie z żadnych tych obietnic

0: Doby przy ulicy 3 Maja nie było żadnych pracowników, albo pojawiało się ich zaledwie kilku. Zmieniło się to parę tygodni temu.
1: Nie mogę być zadowolony z tempa pracy, bo w myśl tego, co sama przedstawiciele tej firmy sami mówili, chociażby na spotkaniu z przedsiębiorcami w remizie, no to te prace nie przebiegają tak, jak wynikało z deklaracji firmy. Owszem, one przyspieszyły. Firma nadal deklaruje, że w terminie całe zadanie zakończy. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja tej firmie nie ufam za grosz, nauczone doświadczeniami z zielonych terenów Śródmieścia.
0: Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Balzoli. Nie chcieli komentować słów prezydenta Włocławka. Końca przeciągania liny między ratuszem a Balzolą nie widać.
2: W Galerii Sztuki Współczesnej odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Posztukuj z GSW. Tym razem seniorzy wzięli na warsztaty szydełkowanie.
3: Dzisiaj mamy jedne zajęcia z cyklu naszych warsztatów Posztukuj z GSW. To są drugie zajęcia z szydełkowania, pierwsze się odbyły miesiąc temu, więc raz w miesiącu właśnie się spotykamy w czwartek na szydełkowanie i dzisiaj jest ten dzień, podczas którego no tak naprawdę uczymy się bądź doskonalimy swoje umiejętności szydełkowania. No, panie są na różnym poziomie zaawansowania, więc dopasowujemy. Program Posztukuj już się odbywa od kilku miesięcy, więc generalnie jest zainteresowanie i też dzięki właśnie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku mamy tutaj no naprawdę dużo, dużo pań, które do nas przychodzą, ale też są osoby z zewnątrz, które mogą się zapisywać tak naprawdę no, z ulicy powiedzmy, tak? Nie muszą być jakoś przygotowane ani wcześniej się z nami kontaktować, współpracować. Można po prostu się zapisać i przyjść na takie warsztaty. Jest spore zainteresowanie.
4: A proszę powiedzieć, gdzie znajdziemy informacje na temat terminów tych spotkań i możliwości zapisu?
3: Na pewno na social mediach, też Facebook, Instagram, galerii. Co tydzień publikujemy, co następne nas czeka, jakie zajęcia, bo one są co czwartek. Na stronie internetowej galerii w zakładce warsztaty twórcze. Można wziąć ulotkę, są ulotki dostępne, więc generalnie no, to są takie główne drogi. Próbowałam nauczyć mojego męża, który nie ma totalnie kontaktu ze sztuką, ani z niczym dotyczącym prac ręcznych. No mówił, że dość trudne, ale twierdzę, że każdego da się nauczyć. Od podstaw każdy jest w stanie się nauczyć tej techniki, więc tak naprawdę polecam i relaksujące. Jak ktoś ma tylko cierpliwość, to jest to świetna opcja odpoczynku i rękodzieła.
2: Uczestnicy poznawali podstawowe techniki tej tradycyjnej formy rękodzieła, ćwiczyli oczka i słupki, uczyli się także odczytywać szydełkowe schematy. Na koniec każdy mógł spróbować swoich sił w wykonaniu prostej, ażurowej serwetki.
5: To uwielbiam, lubię malować, zresztą tutaj było mnóstwo zajęć, różne sztuki poznałam, malowanie kawą, co tam mieliśmy, japońska sztuka. No, byłam teraz na leczeniu, nie? W sanatorium, więc dlatego mnie nie było. No i to wszystko, no i chcę się zabrać tu za te projekty. Próbowałam jako młoda dziewczyna, już robiłam sobie sukienki, prułam rzeczy, które były niepotrzebne. Tak, uwielbiałam to. Małe, dla dzieci swoich, dla koleżanek dzieci. No to była moja taka, też taka satysfakcja z tego, że coś sama zrobi, ale to ja mam po mamie, po babci, no to już w genach chyba przeszło.
4: Czyli wraca pani z powrotem do tego szydełkowania i jakiś ma pani teraz pomysł na coś konkretnego?
5: Powiem pani szczerze, że mam koleżanki, które pięknie robią torby na przykład, nawet mam gdzieś w telefonie. Robią cudne rzeczy z tych wełen, plecaki i ta moda wraca. To są bardzo drogie rzeczy, ponieważ na taką zwykłą poświęcenie na przykład na pracy na torbę to jest 30 godzin, na sweter 40. No różne rzeczy się robi, więc to jest w cenie. Tylko w naszym kraju był taki przestój, że się tego nie ceniło. Teraz to wraca.
6: Tą serwetkę robiłam poprzednio, a dzisiaj zakończam.
4: Jak pani doświadczenie tutaj? Rozumiem, że to drugie zajęcia?
6: Szydełkowania tak. Szydełkowania drugie zajęcia.
4: Proszę powiedzieć, czy to trudne? Jakie są pani odczucia?
6: Trudne jest, jak się nie umie. Jak już się coś tam pojmie, no to w miarę wychodzi.
2: Koronkowa robota połączyły naukę, twórczą pracę i okazję do wspólnego spędzenia czasu.
0: Klaudia Kazimierska dosłownie i w przenośni nie zwalnia tempa. Włocławska zawodniczka podczas halowych mistrzostw Europy w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów. Klaudia spotkała się dziś z prezydentem Włocławka i dyrektorem Wydziału Sportu.
7: Szanowni Państwo,

0: Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak pan dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy.
1: Włocławska zawodniczka nie kryła zadowolenia ze zdobycia srebra. Opowiedziała też o planach na najbliższy czas.
2: Jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham. Był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
1: Włosowianka na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, nie zaniedbała nauki. W 2025 roku otrzymała bakalaureat na kierunku analizy matematycznej. Medalistka opowiedziała o swoim życiu w USA.
2: Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu. Ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, który mógł ze mną pobiegać. A tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje. Mam dość komfortowe życie, bym powiedziała. Mam kota, mam swoje życie trochę już tam, trochę się osiadłam. Wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować.
1: Zawodniczka została uhonorowana przez prezydenta Kukuckiego. Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Od mieszkańca bloku przy ulicy Ptasiej otrzymaliśmy wiadomość o problemach z trawą przy budynkach. Trawniki zostały skoszone, jednak skoszona trawa nie została zebrana. Mężczyzna skontaktował się w tej sprawie z firmą wykonującą zlecenie, jednak otrzymał odpowiedź, że zebranie trawy nie było ujęte w umowie między administracją zasobów komunalnych a wykonawcą.
3: Oczywiście środki na tego typu zadania są ograniczone, natomiast w tym przypadku administracja zasobów komunalnych analizuje zapisy umowy i będzie interweniować do firmy, która to zadanie realizuje. Oczywiście ta interwencja ma na celu po prostu wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj oczywiście AZK będzie prowadziło interwencje, będą razem z firmą analizowali te zapisy umowy. Jeżeli umowa jest podpisana w taki sposób, że to zadanie powinno być zrealizowane, to oczywiście konsekwentnie będzie domagało się, żeby firma, która realizuje to zadanie, wywiązała się z tej umowy.
1: Z naszych informacji wynika, że trawa zostanie wkrótce zgrabiona i usunięta.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny

0: minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak pan dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy i planach, bo te plany też być może z Włocławkiem i Mistrzostwami Polski, które już za 2 lata we Włocławku odbędą się w 2028 roku, pewnie też z Włocławkiem te plany są związane. Pani Kamila.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, panie prezydencie. Na pewno jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham. Był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
2: Ale to oznacza, że w 27 w ogóle będzie rok meczywek?
1: Nie. Oczywiście będę startowała. W przyszłym roku są Mistrzostwa Świata. Lekkoatleci mają taki przywilej, że Mistrzostwa Europy przeplatają się z Mistrzostwami Świata co drugi rok, więc w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata we wrześniu w Pekinie w Chinach, także daleka podróż przede mną pewnie, na które chciałam na pewno wypełnić minimum, które zresztą mogę już zacząć wypełniać od tej niedzieli, więc postaram się o to w Chorzowie. Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy.

0: tam na miejscu, ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Wrocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, który mógł ze mną pobiegać, a tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała. Mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam. Wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje. Mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich. Oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować. Myślę, że tak jak zawsze to mówię, po prostu spełniać się w sporcie i mieć z tego radość. I ja wiem, że jeżeli jestem szczęśliwa na co dzień, to wszystkie te inne cele naokoło się spełniają, albo nawet w drugą stronę, jeśli jestem szczęśliwa, to znaczy się, że wszystko inne jest też okej, bo muszę mieć powód do tego, żeby być szczęśliwą. Więc chciałam po prostu spełniać się w sporcie i też w życiu i żeby po prostu wszystko wyglądało tak jak teraz. Wiadomo, sport jest trochę niewdzięczny czasem i czasem wkładamy w to mnóstwo pracy, a potem okazuje się, że dobiegamy ostatni na metę, więc chciałam po prostu, żeby jak najdłużej ta chwila trwała i żeby się tym cieszyć. Na ten moment na pewno sport, wiadomo, kariera sportowca jest tak długa, jak jest, więc myślę, że zostało mi około 10 lat w tej dziedzinie. Kończę 25 lat niedługo, więc miejmy nadzieję, że pociągnę jeszcze chwilę, a później zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno cieszę się, że mam właśnie wykształcenie wyższe, że mogę też coś z tym później zrobić. Na tym mi na pewno zależało i zobaczymy, co z tym dalej wyjdzie. Nie wiem, czy zostanę nauczycielem matematyki, zobaczymy, ale zawsze mogę wrócić. Myślę, że pozycja w jakiejś szkole w Wrocławku się znajdzie.
1: To jest gwarantowane. To czy ja, czy ktokolwiek po mnie przyjdzie, to na pewno tutaj miejsce dla
0: Albo w łebku.
1: pani Klaudii się znajdzie, a myślę, że też lekkoatletyczny klub sportowy Wektra też na pewno bardzo chętnie będzie korzystać z doświadczenia pani Klaudii. No bo właściwie od początku pani Klaudia jest z Wektrą związana. Muszę powiedzieć, że też to jest taka radość, myślę, że samorządowców, że te inwestycje, które no, czasami są też przez złośliwe osoby krytykowane, tak było ze stadionem lekkoatletycznym we Włocławku, kiedy powstawał, że za drogi, że za duży, że nieodpowiedni, to mam wrażenie, że te sukcesy pani Klaudii, oprócz talentu oczywiście, to też mają jakiś drobny elemencik tego, że w odpowiednim czasie władze miasta zdecydowały się na tą inwestycję. Inwestycję, która też została tak naprawdę wybiegana przez inną ważną włocławską lekkoatletkę. Mówię tutaj o Katarzynie Kowalskiej, która no, zdobywała medale w przełajach, a dlatego, że po prostu nie było w jej czasach odpowiednich warunków we Włocławku do tego, żeby trenować. Dzisiaj pani Klaudia już na tartanie, na stadionie podbija Europę, z czego i my się bardzo cieszymy, ale to pokazuje, że inwestycje, które nie przekładają się może na złotówki, tak bezpośrednio przekładają się na takie sukcesy i warto po prostu inwestować. I ja chcę powiedzieć, że już podzieliłem się przed chwilą z panią Klaudią tym pomysłem, zainspirowany social mediami pani Klaudii, bo w social mediach też przydarzają się czasami, rzadko niestety, za rzadko, ale dobre rzeczy. Taką inspiracją to nie było bingo, bo chyba to zostawię pani Klaudii, ale tabliczki olimpijczyków, które przy stadionie tam w Stanach są wmurowane. Chciałbym, żeby też takie pamiątkowe tabliczki olimpijczyków związanych z Włocławkiem przy stadionie OSIR się znalazły i myślę, że no może jeszcze nie w tym roku, ale w przyszłym roku na pewno będziemy odsłaniać i wtedy panią Klaudię też na pewno zaprosimy, żeby swoją tabliczkę jako olimpijka była i przyszła, żeby odsłoniła. No i jeszcze pytanie, czy będziemy tak jak tam w Stanach, że za każdy występ na olimpiadzie będzie osobna tabliczka, to zobaczymy, bo jak słyszę, że to jeszcze 10 lat, no to tak jak szybko liczę, no to jeszcze ze trzy tabliczki na upartego, dwie, trzy mogą być dołożone.

0: No i no to też nie jest żadna tajemnica, że jako miasto dalej chcemy inwestować w rozwój infrastruktury, sportowej również, widząc właśnie takie sukcesy i zachęceni takimi sukcesami, wiemy, że warto po prostu się w to angażować, więc mam nadzieję, że w naszej przyszłej szkole mistrzostwa sportowego, dzisiaj w klasach mistrzostwa sportowego też następcy i talenty, może nie tak wielkie jak pani Klaudia, ale bardzo podobne się znajdą i będą mogły się rozwijać. Tym bardziej, że widać, że Wektra Włocławek no ma odpowiednie zaplecze, żeby przygotować się młodego człowieka do dalszego rozwoju, i to jest bardzo ważne. Ja też chcę podkreślić, bo tutaj padło, że te Mistrzostwa Polski w 2028 roku seniorów odbędą się we Włocławku, ale chcę to jasno powiedzieć, że gdyby nie takie osoby jak pani Klaudia, która sportowo pokazuje, że Włocławek jest aktywny i jest ważnym ośrodkiem na mapie naszego kraju, ale gdyby nie całe środowisko Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra, to na pewno żadna impreza lekkoatletyczna w naszym mieście by się nie odbyła, mimo tego, że mamy całkiem dobre warunki infrastrukturalne. Zawsze oprócz budynków, a może przed budynkami, zawsze najważniejszy jest człowiek i to, że jest we Włocławku grupa osób, która chce poświęcić swój czas dla młodych ludzi, chce dbać o ich rozwój, i myślę, że tutaj też duże słowa uznania i podziękowania się właśnie trenerom, którzy pomagali na samym początku tej kariery, pięknej kariery pani Klaudii, że oni byli i pracowali i chcieli dbać o ten rozwój. Więc chyba dużo dobrego przed nami. Jeszcze trzymamy kciuki oczywiście za panią Klaudię Chorzów. Jeszcze słyszę o Nowym Jorku w tym roku, w przyszłym roku Pekin, za 2 lata Włocławek, Chorzów, a później już tylko Los Angeles. I życzę pani Klaudii przede wszystkim, ale wszystkim też mieszkańcom Włocławka, bo wszyscy poczuliśmy w niedzielę ogromną dumę, kiedy pani Klaudia wygrywała ten srebrny medal. Zdobywała ten srebrny medal, że te medale będą zaplanowane w bingo i odhaczane po kolei kolejne, tak jak i w tym przypadku. I żeby nie być gołosłownym, to oczywiście to jest urząd, więc bez dokumentów się nie odbędzie, więc ja postanowiłem przygotować dla pani Klaudii po pierwsze taki list gratulacyjny, bo pani Klaudia jest stypendystą miasta Włocławek, więc to tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy jakoś w takiej formie się zaangażować. I drobny oczywiście fajansowy upominek, myślę, że będzie się ładnie też na nadgarstku prezentował. No i oczywiście kwiaty. Mamy nasze włocławskie sreberko, więc nic, tylko się równie szeroko jak pani Klaudia uśmiechać i być tak optymistycznym, czego sobie i wszystkim mieszkańcom Włocławka serdecznie życzę.
1: Dziękuję bardzo panu prezydencie i z filiżanki, którą dostałam zimą, korzystam na co bym tutaj.
0: No widzicie, czyli
1: Przydaje
0: będzie
1: się.
0: zestaw fajansowy od stóp do głów, bym powiedział, łącznie z filiżanką.
1: Dziękuję pięknie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu

0: zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, spotykamy się nie za często, ale nasze spotkania już się utarło, że moje pierwsze pytanie dotyczy tego, co nowego w medycynie się wydarzyło, a ponieważ kardiologia jest najbliższa pana sercu, w związku z czym zapytam o te postępy w medycynie, w kardiologii konkretnie. No ale najważniejsze to, czy z tego, co się wydarza nowego na świecie i w ogóle, jeśli chodzi o kardiologię, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: No, w kardiologii dzieje się bardzo dużo w XXI wieku. No, postęp jest nieprawdopodobny. Głównie te wszystkie metody inwazyjne są zastąpione są przez metody z kolei przyskórne. No, choćby takie zabiegi jak implantacja zastawek. Na przykład to się nazywa TAVI, czyli implantuje się zastawkę aortalną, a obecnie również mitralną, przezskórnie, czyli nie otwiera się klatki piersiowej i nie ma krążenia pozaustrojowego. Czyli wprowadza się przez tętnicę udową cewnik z biologiczną zastawką aortalną. Ją po prostu wprowadza się w miejsce zniszczonej zastawki aortalnej, czyli przezskórnie.
0: Krótko mówiąc, nie ma tego
1: nie
0: brzydkiego
1: ma tutaj,
0: cięcia.
1: Tak, to oczywiście. I to jest zabieg krótki, 2 dni i pacjent idzie do domu. Natomiast ostatnio jest też informacja ze szpitala Jurasza z Bydgoszczy, że taką też zastawkę wszczepiano mitralną. To już jest też pewna nowość. Czyli praktycznie rzecz biorąc, no, te zabiegi inwazyjne, zastawkowe, no, już będą minimalizowane. Następnie, no, znakomita też sprawa, a mianowicie jest taki zabieg, tamto to się nazywało TAVI, a ten LAO, no tak się to nazywa, a mianowicie o co chodzi? Są pacjenci, którzy mają migotanie przedsionków i nie mogą używać leków przeciwzakrzepowych. No, są zagrożeni udarem w dużym stopniu. I tu jest metoda taka, ażeby zastosować implant.

0: który się stosuje w uszku lewego przedsionka, zamyka się to uszko lewego przedsionka, czyli unika się możliwości zatorowości. I to się robi też przez skórnię, też bez otwierania klatki piersiowej. To są te najnowsze rzeczy. A poza tym są nowe w tej chwili już stenty, które się stosuje, a mianowicie to jest stent Desto, to jest stent, który jest z lekiem, a lek ten powoduje to, że nie dochodzi do okluzji, czyli zwężenia tej tętnicy wieńcowej po wprowadzeniu stentu. No ale są też stenty, które się resorbują same, to znaczy po wprowadzeniu tego stenta one się wchłaniają. Tak, który jest tam lepszy, no w różnych sytuacjach to bywa różnie, to jest wybór. To jest to. Następnie, no są nowości w lekach. No flozyny są w tej chwili nowy lek, który stosuje się i w diabetologii, i w kardiologii. Co tam dużo mówi, to przedłuża życie pacjentowi nie o miesiące, o lata. Czyli leczenie farmakologiczne. Są nowe leki przy wysokich poziomach cholesterolu na przykład. Teraz nowoczesne leki. Szczególnie ważne u takiej opornym leczeniu, ale również z rodzinną, na przykład hipercholesterolemią. Jest teraz nowość taka, że są nowe urządzenia wszczepialne, to znaczy są stymulatory bezelektrodowe. Już teraz, to znaczy wprowadza się normalnie przez żyłę udową do serca właśnie ten stymulator wielkości, no powiedzmy jakiejś takiej tabletki małej, tylko do serca wprowadza ten stymulator i on po prostu działa w ten sposób bez elektrod. I też jest no, bardzo ważne, a mianowicie jest ICD, no, czyli to jest kardioverter defibrillator, który ratuje człowiekowi życie. W tej chwili są one tutaj pacjentów, którzy mają niską frakcję wyrzutową i tak dalej, zagrożeni się im to wszczepia, ale teraz będą wszczepiane podskórnie. Czyli podskórnie ten będzie bez zupełnie kontaktu z sercem. To są takie bardzo nowe rzeczy, które będą ratowały ludzkie życie, to znaczy one będą kontrolowały, kiedy dojdzie do sytuacji, że trzeba po prostu zareagować i ten stymulator już wtedy reaguje.
1: Panie doktorze, czy z tych nowości, o których pan przed chwilą powiedział, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka na miejscu w naszym mieście?
0: To znaczy, to, o której wspomniałem, to są te najnowsze rzeczy, które wchodzą. Natomiast we Włocławku oczywiście można skorzystać z ICD, czyli u pacjentów, którzy są zagrożeni. Ja sam kieruję z poradni i oni mają implantowane kardiowertery z defibrylatorem, czyli oni są w pewnym sensie zabezpieczeni, że kiedy dojdzie do zatrzymania serca, on się sam włączy. Czyli jest, powiedzmy, to ratuje. Ale są również we Włocławku wykonane inne zabiegi, no bardzo ładne. To są to zabiegi też nowe. A mianowicie doszło do zamknięcia otworu owalnego u pacjenta metodą też przezskórną, czyli też przez wprowadzenie. A mianowicie, to jest taka siateczka, okluder, który zamyka ubytek międzyprzedsionkowy. To zostało wykonane we Włocławku. Asystował temu badaniu pierwszemu pan profesor Krzysztof Kaczmarek z kliniki elektrokardiologii z Łodzi. Inny, to też wykonane we Włocławku, otwarcie zamkniętych trwale tętnic wieńcowych, których no, nie udało się udrożnić. To by zostało wykonane też we Włocławku. Też asystował tutaj pan profesor Maksymilian Opolski z doktorem Drozdem z Instytutu Kardiologii w Warszawie. We Włocławku również dokonano trombektomii w przypadku zatorowości płucnej. Co to znaczy? Również przezskórnie.
1: Czyli znów nieinwazyjnie.
0: Nieinwazyjnie. Wprowadzono cewniki, które pozwoliły usunąć skrzeplinę z tętnicy płucnej. Trzeba sobie zdawać sprawę, że zator tętnicy płucnej to jest choroba śmiertelna. W przypadku niemożliwości wykonania tego zabiegu, no oczywiście pewna grupa pacjentów

0: przeżywa, bo tam się uda to w jakiś sposób farmakologicz usunąć, ale generalnie przy nagła śmierć sercowa, to najczęściej to jest ostry zawał, wiadomo, i zator tętnicy płucnej. To są te najczęściej zgony, które tu widzimy. No i tu trzeba powiedzieć, że we Włocławku bardzo to jest, już się rozwija ablacja w przypadku zaburzeń rytmu. Jest coraz więcej tych badań tu wykonywanych. Coraz więcej pacjentów z migotaniem przysionków ma to wykonane. I również innych zaburzeniach rytmu. I muszę powiedzieć, że no to jest sukces no, miejscowych lekarzy no, tutaj na oddziale kardiologii, no moich młodszych kolegów.
1: Panie doktorze, i jeszcze na chwilę w Powiatowym Centrum Zdrowia się zatrzymajmy. Przecież mówiliśmy o tym nowym tomografie komputerowym, które zostało Powiatowe Centrum Zdrowia wyposażone. Tam wtedy mówiliśmy o tym, że brakuje drobnego elementu do tego tomografu, żeby można wykonywać specjalistyczne badania kardiologiczne. No właśnie, czy w tym zakresie coś się zmieniło?
0: No ja tylko dodam, że to jest w przyszłości. To nie wiem, czy doczekam, ale 5-10 lat to będzie badanie rutynowe w kardiologii. Rutynowe, to nie ulega wątpliwości, dlatego że to jest alternatywa dla koronarografii. Są pewni pacjenci, którzy wymagają tego badania po to, ażeby wyprzedzić zawał. No mają dolegliwości, wiadomo, nie ma innej możliwości jak koronarografia, ale oni nie chcą na przykład koronarografii. Mają różne powody, mają obawy i tak dalej. I no nie, no to jest badanie, które jest alternatywą również dla takich pacjentów, jak na przykład osoby, które mają już stenty, po to, żeby zobaczyć, czy jest drożność stentów. Na przykład mają bypassy, no czy jest na przykład drożność po tych bypassach. No to nie trzeba, a szczególnie u tych, którzy są zagrożeni zawałem. To jest, trzeba powiedzieć wyraźnie, to jest znakomite badanie. W naszych warunkach tu pan starosta, Roman Gołębieski w rozmowie zresztą powiedział wyraźnie, że ma środki na zakup tej przystawki. Problem jest główny z funduszem, z finansowaniem. Ale tak faktycznie teraz będzie, że w związku z tą obecną sytuacją, jaka jest, to Narodowy Fundusz Zdrowia będzie ciął wszystkie takie dodatkowe finansowania badań diagnostycznych teraz. Ale to w przyszłości pójdzie zupełnie w drugą stronę, bo jestem przekonany, że tak jak powiedziałem, to będzie badanie rutynowe. No ale tak jest obecnie. I jeszcze jest druga. Mówi się o tym, zresztą tak usłyszałem z ust również pana dyrektora, że to będzie po prostu badanie nierentowne. No przyznam się, że dla mnie kardiologa to takie to mało jest no, argument taki, który mogę to zrozumieć, bo to generalnie chodzi o badanie ratujące życie. No więc tu o rentowności no tak trudno mówić. Ja mogę tylko tak podpowiedzieć, że z mojego długiego doświadczenia, kiedy no, kierowałem 34 lata przychodnią specjalistyczną, no to ja miałem pewne procedury i pewne nierentowne. No bo jak przyjmowałem profesorów z Warszawy, Łodzi, Bydgoszczy, czy tam powiedzmy, to miałem po prostu te osoby, które stanowiły jakieś coś nowego dla tego mieszkańców Włocławka, nowych specjalnościach. I ja tutaj po prostu dokładałem do tej internetu, ale musiałem gdzie indziej po prostu zarobić, tak mówiąc inaczej, żeby tu tą stratę można było rekompensować. Wydaje mi się, że taka możliwość istnieje, ale powiedzmy teraz, i teraz druga sprawa jest ważniejsza. A mianowicie w takich sytuacjach jak ta, proszę sobie wyobrazić, że pacjenci sobie radzą. To znakomicie sobie radzą. A mianowicie teraz przychodzą tylko do poradni kardiologicznej po skierowanie na tomografię. Ja je wydaję i oni to robią pełnopłatnie w ośrodkach Bydgoszcz, Osielsk, Łódź, Warszawa. Te badania, bo uważają, że one są dla nich bardzo istotne. 1350 zł nie jest naprawdę taką kwotą, która naprawdę jest wielką w tym przypadku.
1: Jeśli po drugiej stronie mamy własne
0: jest
1: życie.
0: Zagrożenie życia. I oni z tego korzystają. I jeżdżą na badania pełnopłatne. I teraz, biorąc pod uwagę to,

0: że taka sytuacja istnieje. Wydaje mi się, że zainstalowanie tej przystawki teraz, no to jest naprawdę, no nie stanowi przeszkód, dlatego że oni będą kosztować pełnopłatnie tutaj. Czyli mało tego, że nie będzie strat, to będzie zysk. Dlatego, że oni będą płacić te pieniądze do momentu, kiedy kiedyś Narodowy Fundusz Zdrowia uzna, no, że będzie rekompensował. Także ta sytuacja tak mniej więcej wygląda.
1: Panie doktorze, i teraz przejdźmy do tego króciutko. Chciałabym, tak jak pan już sam zresztą wspomniał, pana doświadczenie jako lekarza, ale też również szefa placówki, bo prowadził pan własną poradnię, więc jakby zdejmując kitel, musiał pan usiąść, to wszystko rozliczyć z Narodowym Funduszem, spiąć i tak dalej. Jak pan ocenia to, co się dzieje w tej chwili w służbie zdrowia, zarobki lekarzy, te wieczne protesty pracowników służby zdrowia średniego szczebla, czyli myślę tutaj o pielęgniarkach, o ratownikach medycznych, o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, o te pieniądze, które gdzieś tam wyciekały, nie wiadomo gdzie, na pewno nie do pacjentów. Krótko, bo to jest temat rzeka, ale
0: pani redaktor,
1: na podstawie swojego doświadczenia się nie da, ale spróbujmy.
0: Ale pani pozwoli, że będę starał się jakoś tak to powiedzieć. No tak jak pani powie, no jestem lekarzem 57 lat. 20 lat w tamtym systemie, jedynie słusznym, w PRL-u i 37 lat demokracji. No, można powiedzieć, że widziałem wiele. Mam skalę porównawczą, byłem dyrektorem, zastępcą dyrektora spraw lecznictwa, naczelnym lekarzem. Byłem ordynatorem kardiologicznego szpitala w Wieńcu i byłem właścicielem przychodni, którą wspomniałem, 34 lata prowadziłem. Czyli mam tutaj możliwość takiego porównania. Postęp medycyny w kardiologii jest nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny w tych latach. I proszę mi powiedzieć, że pozwolę sobie na taką prywatną taką historię, dlatego że ona, ta sprawa za mną chodzi ciągle. No niestety, no, chodzi za mną. Tak mnie trochę prześladuje. 12 września 1983 roku, będąc w szpitalu, a byłem już 3 lata po kardiologii, byłem pierwszym kardiologiem, pierwszy lata już byłem po kardiologii, przywieziono z ciężkim zawałem serca mojego ojca. I nie mogłem mu pomóc. Mieliśmy, to jest oddział był wewnętrzny, nie było kardiologii. Mieliśmy tylko EKG, kardioskop, defibrylator. Niczego innego nie było. Taki był wtedy stan medycyny. Kardiologii był taki stan. Mówię o tym, tak za mną to chodzi, dlatego że jestem bardzo podobny do ojca. Pod każdym względem. I jest to dla mnie takie, zawsze do tego wracam, że no, warto było się nieraz później urodzić. Dlatego że wtedy no trudno było marzyć o koronarografii, o angioplastyce wieńcowej, o stentach, o tomografii komputerowej naczyń wieńcowych, o stentygrafii SPECT. Trudno było o tym marzyć, o bypassach. Nie było takich w ogóle szans, takich możliwości. Dzisiaj po prostu to jest na wyciągnięcie ręki, również we Włocławku, kiedy koronarografia tu funkcjonuje, czyli angioplastyka od 2004 roku. Tak nawiasem mówiąc, to pierwsze badania koronarograficzne były robione w Warszawie przez profesora Różyłę na Instytutu na Spartańskiej, na które ja patrzyłem, uczestniczyłem, bo tam byłem przed kursem kardiologii, to jest 70-80, ale tak nawiasem. To była ta niesamowita sprawa. I teraz to, co pani redaktor była powiedzieć, no można się zastanowić, no jak to się dzieje, że jest taki niesamowity postęp medycyny, a w tej organizacji ochrony zdrowia i w tym systemie, no nic się nie dzieje, mało tego, no ciągle jest źle. Jak to się dzieje?
1: I pacjenci nie mają należytej pani opieki, redaktor, diagnostyki, bo tak się dzieje.
0: Pani redaktor, ja postaram się podać pani takie dwa przykłady. Przepraszam, że może troszeczkę jaki będzie wywód trochę dłuższy, ale pani wybaczy. Dlatego, że wnioski wysuwają się same. Po prostu. W roku 78 Byłem już po drugim stopniu specjalizacji, byłem przed kardiologiem.

0: chirurgiem. Wychodzę ze szpitala, zatrzymuje mnie jegomość, który jest mi nieznany, a ja szedłem do kiosku po gazetę codzienną. Jegomość mnie zatrzymuje i pyta mnie, na której pan pracuje zmianie? Więc poszedłem, jak wróciłem do gabinetu i mówię kolegom, że tutaj ktoś mnie tutaj tak zaczepił, mówi, a ty mówią do mnie, przecież ty, to jest... Ty. A oni w nomenklaturze byli bardzo tacy znani, wiedzieli o co chodzi. Mówią, to przecież to jest nowy zastępca dyrektora szpitala i on cię dlatego zapytał, bo niedawno pracował w celulozie, a tam pracują na zmiany. No po prostu, no musisz po prostu zrozumieć to. Ale teraz podam drugi przykład, odmienny. Rok 87, dyrektorem PPUW zostaje pan Paweł Majewski, były pierwszy wojewoda wrocławski, były dyrektor zakładów celuloza lakierów. Człowiek naprawdę kompetentny, ekonomista, wykształcony, naprawdę na poziomie kulturalny. I proszę, pierwszego dnia swojego pobytu dostaję, że wzywa mnie do swojego gabinetu. Ja z niepokojem do niego idę po pierwszego dnia. I on mówi tak, wiem o panu wszystko, a ja wtedy miałem ten problem, w którym uporałem się z tą znaną w całym kraju sprawą służby bezpieczeństwa, którą miałem. I on mówi, wiem o panu wszystko i chcę panu zaproponować, żeby pan został moim pierwszym zastępcą do spraw lecznictwa. Ja tak, to mnie przerażało. Mówię, panie dyrektorze, ja bardzo przepraszam, ale ja pełnię inne funkcje, naczelnego lekarza, jestem tutaj, tą kardiologię prowadzę i jestem tuż przed doktoratem, no, bardzo będę zajęty. No i mam jedną wadę. On mówi tak, a jaką pan ma wadę? Ja mówię tak, jestem bezpartyjny. On mówi do mnie tak, i o to chodzi. Byłem dwa lata, zgodziłem się być dwa lata. Zastępcą dyrektora bardzo dużo się nauczyłem. To mi bardzo pomogło przy panu dyrektorze Majewskim, przy przychodni. Zrobiliśmy 2000 miejsc rehabilitacyjnych na Wybrzeżu, Sopot, tam Jurata i tak dalej. Potem między innymi został następcą bardzo kompetentny doktor nauk medycznych Wiesław Jakubicz, który miał specjalizację z epidemiologii organizacji ochrony. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że w tamtych czasach od nominatów na stanowiska kierownicze wymagano medycynę społeczną pierwszy stopień albo organizację ochrony zdrowia drugi stopień w tamtych czasach. I to niezależnie, czy to był nasz, czy nie nasz. Wtedy tak wymagano. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest przykład, że nominat nie musi być koniecznie z naszej partii. No nie musi być.
1: Czyli po tym długim wywodzie krótkie podsumowanie, jak ja dobrze zrozumiałam, źle się dzieje między innymi dlatego, że no, brak kompetencji, a raczej takie właśnie nominowania na zasadzie koleżeńskiej przysługi.
0: Tak.
1: W służbie zdrowia w całym kraju to się dzieje we wszystkich szpitalach.
0: I teraz pani powiem, jakie są...
1: To jest jedna z przyczyn.
0: Jakie są olbrzymie szkody. Jakie olbrzymie szkody. Powiem to wprost. Gdyby była świadomość taka, że decyduje profesjonalizm, a niekoniecznie on musi być nasz, to nie doszłoby do takiej sytuacji niewiarygodnej. Ale wszyscy się dziwią, w całej Polsce się dziwią, że przy fuzji dwóch oddziałów...
1: Bo przechodzimy teraz do wrocławskiego szpitala, bo tu nie dzieje się lepiej, no prawda, nie, no, niż no w całej
0: tak,
1: Polsce.
0: Ale podaję pani przykład, dlaczego to, że tak się tutaj nominatu... Doszło do... To wychodzi z niekompetencji kogoś. No, po prostu nie. Fuzja dwóch oddziałów i likwiduje się znany w całym kraju wojewódzki oddział. Idealny, jedyny. Specjaliści są tutaj unikalni, bo nieraz po jednym osobie są tylko w tej specjalności. I funkcjonuje znakomita fundacja, która pieniądze ma na oddział. Jest funkcjonujący 36 lat i na którym wyszkolono 50 specjalistów pierwszego i drugiego stopnia. 50 na tym oddziale. I się to po prostu zwyczajnie likwiduje. Taka była decyzja.

0: No i to jest rzecz podana w ten sposób. Ja przyznam się, że no jestem tym trochę tak, no jest to, mówię o tym gorzko, prawda? Bo to jest prawda dla mnie też takie. No ale mówię dlatego, że i to mówię no właśnie w dobrej wierze.
1: Panie doktorze, a widzi pan jakiekolwiek wyjście z takiej sytuacji? No bo to się dzieje od lat, mówię, i to widać na włocławskim podwórku również, bo nasz szpital ostatnio też nie schodzi z ust mieszkańców Włocławka powiatu, a i w całej Polsce o nim głośno. Czy jest szansa na to, że kiedykolwiek to się zmieni, uporządkuje?
0: Więc
1: Co panu podpowiada pana doświadczenie?
0: no tak, no więc w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji. Musimy sobie z tego zdać sprawę, że istnieje wielka dysproporcja pomiędzy zatrudnieniem na etat, a na kontrakt w tej chwili. Tego kiedyś po prostu nie było, bo nie było kontraktu. W tej chwili zatrudniony na etat, korzysta z tego, że ma urlop, że ma płatny urlop i ma świadczenia wszystkie płatne i tak dalej. I przyznam się, że aha, i dyrektor ma na niego wpływ, dlatego że ustawia mało te godziny i tak dalej. I powiem pani, jak było za moich czasów decyzyjnych. No więc jak przyszedł lekarz i chciał pracować w dodatkowym miejscu, no to ja oczywiście wyrażałem zgodę, tylko musiał napisać oświadczenie, że ta jego nowa praca nie będzie kolidowała z pracą podstawową. W kontrakcie jest inaczej. To jest jednoosobowe przedsiębiorstwo.
1: Tak, dziś jestem, to jutro mi płacą, tam
0: A,
1: więcej, opłaca mi się to.
0: oczywiście bierze świadczenia na siebie, wszystko bierze, je urlop i tak dalej. I teraz proszę, jest taka sytuacja. Szpitale są generalnie w trudnej sytuacji finansowej. Generalnie trudnej. Dyrektorzy szpitala wybierają procedury, które są najlepsze, najlepiej opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli szukają takich specjalistów. Po prostu podbierają sobie lekarzy. Najlepiej płatna jest ortopedia, neurochirurgia, okulistyka, kardiologia. Najbardziej na wysoko jest wyceniane. I ci dyrektorzy, no nie trzeba im się dziwić. No po prostu wybierając tych lekarzy, oni rekompensują straty, jakie mogą mieć w oddziałach, które, no takie jak na przykład interna czy pediatria. No tam to jest najniżej wycenione, chociaż trudno to zrozumieć.
1: Bardzo trudno.
0: Tak, no ale no, tak jest. I oni ratują ten swój budżet, co się uda zarobić na tych podstawowych
1: Ale płacąc tym specjalistom, którym zatrudniają, tak duże pieniądze, bo słyszymy naprawdę o ogromnych pieniądzach, no trudno podejrzewać, że zarabiają tak naprawdę na tym, co uzyskują z Narodowego
0: To
1: Funduszu.
0: znaczy, no, jakąś ta, na pewno więcej zarobią na tych oddziałach, na tych procedurach niż na innych, które muszą
1: Z
0: dokładać.
1: pewnością, ale wypłacają takie stawki specjalistom.
0: Panie redaktor, no teraz słyszymy, że będą limity, jak pani słyszy, no? Ale kij ma dwa końce. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze, oczywiście, że wtedy dyrektorzy nie będą mogli już tych lekarzy tyle zatrudniać, a pacjenci będą mieli dłuższe kolejki. No, co tam dużo mówi, w tych specjalnościach. I co najważniejsze, ci dyrektorzy już nie będą mieli tych pieniędzy, żeby uzupełnić straty w tamtych oddziałach, jak pediatria czy interna, prawda? Już nie będą. Jak pani słyszy codziennie w telewizji, upadają szpitale. I one będą upadać. Bo w tej sytuacji będą upadały, ponieważ nie będzie możliwości dołożenia tych pieniędzy z innych oddziałów. Ale tak a propos tych wniosków tutaj racjonalizatorskich, to jeśli mogę pani
1: Bardzo proszę.
0: wracając do poprzedniej sprawy, której mówiłem o tym błędzie i tak dalej. Ja mam taki wniosek racjonalizatorski, można mówić z przymrożeniem oka. No, jak wie pani, mamy poczucie humoru troszeczkę to. Ja mam taki wniosek, wie pani, w tamtym systemie wniosek racjonalizatorski można było wtedy dostać.

0: no, goździki, można było dostać książkę o przewadze gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną, można dostać na przykład bombonierkę Goplany, nie? Można dostać. Ja nie, nic nie liczę. Nie. To mam taki wniosek. Ponieważ Rada Społeczna Szpitala w tamtej konkretnej sprawie, kiedy no po prostu no, w beznadziejny sposób doszło do likwidacji takiego no, super oddziału, a teraz wszyscy jeżdżą po okolicy, szukają badań, w której, w tej Radzie Szpitala, nie ma żadnego lekarza, nie ma żadnej pani pielęgniarki, ani nawet nie ma żadnej pani salowej. Czyli nie ma nikogo z ochrony zdrowia. Ja proponuję, no po prostu, żeby zmienić nazwę na Radę Polityczną Szpitala, bo to są tylko przedstawiciele partii politycznej. I to będzie nazwa prawdziwa, prawdziwa i zgodna ze stanem faktycznym. Po prostu wykonać ten ruch.
1: Za dużo polityki, jednym słowem, za mało kompetencji i fachowości. To jest coś, jeśli będzie dalej w służbie zdrowia, to nie pozwoli na żaden ruch, który tą sytuację, ale, w tej chwili jest, odmieni.
0: Ale pani redaktor, tak? Chce pani
1: dobrze
0: jeszcze na koniec chcę opowiedzieć o takim fakcie, a mianowicie my, nasza, znaczy tak, w Europie, to jest indeks europejski, najnowszy, najlepsza ochrona zdrowia jest w tej chwili w Holandii, drugie miejsce ma Szwajcaria, Norwegia, Dania, Islandia. Oparte to jest na tym, że oceniono tam najlepszą profilaktykę. No, to jest bardzo ważne. U nas niestety taki inaczej.
1: No, panie doktorze, jak możemy mówić o profilaktyce, ale, skoro nie dajemy skierowań na badania?
0: No, tak. No, więc... ale na czym to opierano? Profilaktyka, poziom diagnostyki, o co na przykład mówimy, tej, na przykład tomografii komputerowej, no, poziom diagnostyki, terapii. I to, jest, to są te rzeczy. I trzecia bardzo ważna rzecz, czas oczekiwania na pierwszą pomoc. To zostało. Polska jest na miejscu 32 na 35 krajów. Za nami jest tylko Rumunia, tak, Węgry i Albania. Uzyskaliśmy na 1000 punktów 565 punktów. Czyli jest bardzo wiele do zrobienia. Czyli warto byłoby korzystać z tej wiedzy, no po prostu z tej wiedzy tych państw. No przecież można się tam...
1: To nie jest odkrywanie Ameryki
0: no
1: na
0: nie,
1: nowo,
0: no ale to
1: prawda?
0: Oni od lat mają te pierwsze miejsca, prawda? To od nich. A po drugie, po prostu no, ta prawda, która istnieje, no, ta prawda, żeby dotarła no, do naszych decydentów, że no... Profesjonalizm i kompetencje powinny decydować, bo pani redaktor, tylko wiedza i prawda może nas uzdrowić.
1: Panie doktorze, dziękuję bardzo. Na tym zakończmy, nie roztrząsajmy więcej tego, co... Co można zmienić? Prawda, kompetencje i wiedza. Tak niewiele, aż tak dużo mogłoby zmienić tą sytuację. Proszę Państwa, doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję,
0: dziękuję
1: Panie
0: bardzo.
1: Doktorze.
0: Dziękuję Państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.

0: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Przez całe wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej było wiele dzieci i młodzieży. W gmachu głównym oraz w filiach pracownicy organizowali różne formy aktywności i warsztaty. Wiele młodych osób regularnie odwiedzało placówkę. Bardzo dużym zainteresowaniem w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej cieszyły się biblioteczne zawody w FIFA. Wakacje dobiegają końca, ale biblioteka ma w ofercie jeszcze trochę atrakcji dla uczniów w każdym wieku.
1: Do końca wakacji zostało jeszcze trochę czasu i mamy przygotowanych sporo atrakcji dla czytelników. Na chwili numer 1, 26 sierpnia zapraszamy na warsztaty czekoladowe, stworzenia własnych tabliczek czekolady. Na chwili numer 2 przy ulicy Dziewińskiej 28 sierpnia odbędzie się popołudnie z biblioteką i będziemy robić pocztówkę z wakacji. Filia numer 6 również zaprasza na planszowisko 26 sierpnia. Na chwili numer 10 przy ulicy Kościelnej będziemy robić przesyłkę do przyszłości, czyli taką kapsułę czasu. Będziemy mogli włożyć własne pamiątki i potem zakopiemy tą kapsułę na terenie bibliotecznego Placu Zabaw. To 24 sierpnia. I Mediateka zaprasza na cykl warsztatów gamingowych, który się nazywa Full Pakiet. 27 sierpnia ostatnie takie zajęcia i to są warsztaty gamingowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowszych wersji gier na PlayStation 5. Warto do biblioteki zajrzeć jeszcze w tych ostatnich dniach wakacji.
0: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdują się na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. Przetarg na zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Grzywno został ogłoszony na początku marca tego roku. Termin składania ofert upłynął 22 kwietnia. Ostatecznie wpłynęło ich 8. Najtańszą ofertę złożyła Barzola. Na Grzywnie nic się jednak nie dzieje.
2: Oferty wpłynęły. My jako zamawiający mieliśmy wątpliwości co do złożonych ofert, szczególnie tej pozornie najtańszej. W związku z tym poprosiliśmy o uzupełnienie informacji związanych z rażąco niską ceną. Wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która jest takim organem nadrzędnym nad postępowaniami przetargowymi prowadzonymi w naszym kraju i krótko mówiąc te argumenty potencjalnego wykonawcy zostały przez KIO uznane. W związku z tym na razie jesteśmy na etapie kompletowania pozostałych wymaganych prawem dokumentów, zabezpieczeń i będziemy zmierzać do podpisania umowy. Z tym, że po wyborze wykonawcy najkorzystniejszego, mimo naszych wątpliwości, które oddaliła Krajowa Izba Odwoławcza, być może inni wykonawcy jeszcze będą chcieli się od tej naszej decyzji odwołać, więc

0: Tu nie mogę zadeklarować, zresztą w żadnym postępowaniu nie można ściśle zadeklarować, kiedy umowa zostanie podpisana.
1: Balzola była wykonawcą zielonych terenów Śródmieścia. Te miały zostać oddane do użytku w marcu, jednak z różnych powodów terminy były zmieniane. Ostatecznie odbiory rozpoczęły się w czerwcu, a później konieczne były jeszcze poprawki. Następną inwestycją realizowaną przez Balzolę jest ulica 3 Maja. Wygląda na to, że teraz przyjdzie kolej na Park Grzywno. Prezydent Włocławka nie szczędził cierpkich słów pod adresem firmy.
0: Jesteśmy mądrzejsi o to, że nie możemy w żaden sposób ufać w to, co mówią przedstawiciele tej firmy, bo niestety mnie osobiście kilka razy oszukali już i mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Umawialiśmy się na konkretne rzeczy, w konkretnych terminach i właściwie z żadnych tych obietnic przedstawiciele tej firmy się nie wywiązali, ale pamiętajmy, że my jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa. I w granicach prawem określonych możemy się poruszać i nie możemy tych granic niestety przekraczać, więc no tutaj mamy te pole manewru dużo bardziej ograniczone niż w przypadku na przykład inwestorów prywatnych, którzy mogą w takich wypadkach po prostu się takiego wykonawcy pozbyć.
1: Przez wiele dni na placu budowy przy ulicy 3 Maja nie było żadnych pracowników, albo pojawiało się ich zaledwie kilku. Zmieniło się to parę tygodni temu.
0: Nie mogę być zadowolony z tempa pracy, bo w myśl tego, co sama przedstawiciele tej firmy sami mówili, chociażby na spotkaniu z przedsiębiorcami w remizie, no to te prace nie przebiegają tak, jak wynikało z deklaracji firmy. Owszem, one przyspieszyły. Firma nadal deklaruje, że w terminie całe zadanie zakończy. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja tej firmie nie ufam za grosz, nauczone doświadczeniami z zielonych terenów Śródmieścia.
1: Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Balzoli. Nie chcieli komentować słów prezydenta Włocławka. Końca przeciągania liny między ratuszem a Balzolą nie widać.
2: W Galerii Sztuki Współczesnej odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Posztukuj z GSW. Tym razem seniorzy wzięli na warsztaty szydełkowanie.
3: Dzisiaj mamy jedne zajęcia z cyklu naszych warsztatów Posztukuj z GSW. To są drugie zajęcia z szydełkowania, pierwsze się odbyły miesiąc temu, więc raz w miesiącu właśnie się spotykamy w czwartek na szydełkowanie i dzisiaj jest ten dzień, podczas którego no tak naprawdę uczymy się bądź doskonalimy swoje umiejętności szydełkowania. No, panie są na różnym poziomie zaawansowania, więc dopasowujemy. Program Posztukuj już się odbywa od kilku miesięcy, więc generalnie jest zainteresowanie i też dzięki właśnie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku mamy tutaj no naprawdę dużo, dużo pań, które do nas przychodzą, ale też są osoby z zewnątrz, które mogą się zapisywać tak naprawdę no z ulicy powiedzmy, tak? Nie muszą być jakoś przygotowane ani wcześniej się z nami kontaktować, współpracować. Można po prostu się zapisać i przyjść na takie warsztaty. Jest spore zainteresowanie.
4: A proszę powiedzieć, gdzie znajdziemy informacje na temat terminów tych spotkań i możliwości zapisu?
3: Na pewno na social mediach, też Facebook, Instagram, galerii. Co tydzień publikujemy, co następne nas czeka, jakie zajęcia, bo one są co czwartek. Na stronie internetowej galerii w zakładce warsztaty twórcze. Można wziąć ulotkę, są ulotki dostępne, więc generalnie no, to są takie główne drogi. Próbowałam nauczyć mojego męża, który nie ma totalnie kontaktu ze sztuką ani z niczym dotyczącym prac ręcznych. No mówił, że dość trudne, ale twierdzę, że każdego da się nauczyć. Od podstaw każdy jest w stanie się nauczyć tej techniki, więc tak naprawdę polecam i relaksujące. Jak ktoś ma tylko cierpliwość, to jest to świetna opcja odpoczynku i rękodzieła.
2: Uczestnicy poznawali podstawowe techniki tej tradycyjnej formy rękodzieła, ćwiczyli oczka i słupki, uczyli się także odczytywać szydełkowe schematy. Na koniec każdy mógł spróbować swoich sił w wykonaniu prostej, ażurowej serwetki.
5: To uwielbiam. Lubię malować. Zresztą tutaj było mnóstwo zajęć. Różne sztuki poznałam. Malowanie kawą, co tam mieliśmy, japońska sztuka. No, byłam teraz na leczeniu, nie? W sanatorium, więc dlatego mnie nie było. No i to wszystko, no i chcę się zabrać tu za te projekty. Próbowałam jako młoda dziewczyna, już robiłam sobie sukienki, prułam rzeczy, które były niepotrzebne. Tak, uwielbiałam to. Małe, dla dzieci swoich, dla koleżanek dzieci. No to była moja taka...

0: Też taka satysfakcja z tego, że coś sama zrobię, ale to ja mam po mamie, po babci, no to już w genach chyba przeszło.
1: Czyli wraca pani z powrotem do tego szydełkowania i jakiś ma pani teraz pomysł na coś konkretnego?
0: Powiem pani szczerze, że mam koleżanki, które pięknie robią torby na przykład, nawet mam gdzieś w telefonie. Robią cudne rzeczy z tych wełen, plecaki. I ta moda wraca. To są bardzo drogie rzeczy, ponieważ na taką zwykłą poświęcenie, na przykład na pracy na torbę, to jest 30 godzin, na sweter 40. No, różne rzeczy się robi, więc to jest w cenie. Tylko w naszym kraju był taki przestój, że się tego nie ceniło. Teraz to wraca.
2: Tą serwetkę robiłam poprzednio, a dzisiaj zakończam.
1: Jak pani doświadczenie tutaj? Rozumiem, że to drugie zajęcia.
2: Szydełkowania, tak. Szydełkowania, drugie zajęcia.
1: Proszę powiedzieć, czy to trudne? Jakie są pani odczucia?
2: Trudne jest, jak się nie umie. Jak już się coś tam pojmie, no to w miarę wychodzi.
1: Koronkowa robota połączyły naukę, twórczą pracę i okazję do wspólnego spędzenia czasu.
3: Klaudia Kazimierska dosłownie i w przenośni nie zwalnia tempa. Włocławska zawodniczka podczas halowych mistrzostw Europy w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów. Klaudia spotkała się dziś z prezydentem Włocławka i dyrektorem Wydziału Sportu.
4: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak Pan Dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy Panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy.
3: Włocławska zawodniczka nie kryła zadowolenia ze zdobycia srebra. Opowiedziała też o planach na najbliższy czas.
5: Jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham, a był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
3: Włosowianka na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, nie zaniedbała nauki. W 2025 roku otrzymała bakalaureat na kierunku analizy matematycznej. Medalistka opowiedziała o swoim życiu w USA.
5: Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu, ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, który mógł ze mną pobiegać. A tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje. Mam dość komfortowe życie, bym powiedziała. Mam kota, mam swoje życie trochę już tam, trochę się osiadłam. Wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować.
3: Zawodniczka została uhonorowana przez prezydenta Kukuckiego. Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Od mieszkańca bloku przy ulicy Ptasiej otrzymaliśmy wiadomość o problemach z trawą przy budynkach. Trawniki zostały skoszone, jednak skoszona trawa nie została zebrana. Mężczyzna skontaktował się w tej sprawie z firmą

0: wykonującą zlecenie. Jednak otrzymał odpowiedź, że zebranie trawy nie było ujęte w umowie między administracją zasobów komunalnych a wykonawcą.
1: Oczywiście środki na tego typu zadania są ograniczone, natomiast w tym przypadku administracja zasobów komunalnych analizuje zapisy umowy i będzie interweniować do firmy, która to zadanie realizuje. Oczywiście ta interwencja ma na celu po prostu wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj oczywiście AZK będzie prowadziło interwencje, będą razem z firmą analizowali te zapisy umowy. Jeżeli umowa jest podpisana w taki sposób, że to zadanie powinno być zrealizowane, to oczywiście konsekwentnie będzie domagało się, żeby firma, która realizuje to zadanie, wywiązała się z tej umowy.
0: Z naszych informacji wynika, że trawa zostanie wkrótce zgrabiona i usunięta.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak pan dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy i planach, bo te plany też być może z Włocławkiem i Mistrzostwami Polski, które już za 2 lata we Włocławku odbędą się.

0: w 2028 roku. Pewnie też z Włocławkiem te plany są związane. Pani Kamila.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, panie prezydencie. Na pewno jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham. Był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
2: Ale to oznacza, że w 27 w ogóle będzie rok meczowy?
1: Nie, nie, nie. Oczywiście będę startowała. W przyszłym roku są Mistrzostwa Świata. Lekkoatleci mają taki przywilej, że Mistrzostwa Europy przeplatają się z Mistrzostwami Świata co drugi rok, więc w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata we wrześniu w Pekinie w Chinach, także daleka podróż przede mną pewnie, na które chciałam na pewno wypełnić minimum, które zresztą mogę już zacząć wypełniać od tej niedzieli, więc postaram się o to w Chorzowie. Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu, ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, kto mógł ze mną pobiegać. A tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała. Mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować. Myślę, że tak jak zawsze to mówię, po prostu spełniać się w sporcie i mieć z tego radość. I ja wiem, że jeżeli jestem szczęśliwa na co dzień, to wszystkie te inne cele naokoło się spełniają, albo nawet w drugą stronę, jeśli jestem szczęśliwa, to znaczy, że wszystko inne jest też okej, bo muszę mieć powód do tego, żeby być szczęśliwą, więc chciałam po prostu spełniać się w sporcie i też w życiu i żeby po prostu wszystko wyglądało tak jak teraz. Wiadomo, sport jest trochę niewdzięczny czasem i czasem wkładamy w to mnóstwo pracy, a potem okazuje się, że dobiegamy ostatni na metę, więc chciałam po prostu, żeby jak najdłużej ta chwila trwała i żeby się tym cieszyć. Na ten moment na pewno sport, wiadomo, kariera sportowca jest tak długa jak jest, więc myślę, że zostało mi około 10 lat w tej dziedzinie. Kończę 25 lat niedługo, więc miejmy nadzieję, że pociągnę jeszcze chwilę, a później zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno cieszę się, że mam właśnie wykształcenie wyższe, że mogę też coś z tym później zrobić, na tym mi na pewno zależało i zobaczymy, co z tym dalej wyjdzie. Nie wiem, czy zostanę nauczycielem matematyki, zobaczymy, ale zawsze mogę wrócić. Myślę, że pozycja w jakiejś szkole w Włocławku się znajdzie.
0: To jest gwarantowane. To czy ja, czy ktokolwiek po mnie przyjdzie, to na pewno tutaj miejsce dla pani Klaudii się znajdzie. A myślę, że też Lekkoatletyczny Klub Sportowy Wektra też na pewno bardzo chętnie będzie korzystać z doświadczenia pani Klaudii. No bo właściwie od początku pani Klaudia jest z Wektrą związana. Muszę powiedzieć, że też to jest taka radość, myślę, że samorządowców, że te inwestycje, które no, czasami są też przez złośliwe osoby krytykowane, tak było ze stadionem lekkoatletycznym we Włocławku, kiedy powstawał, że za drogi, że za duży, że nieodpowiedni, to mam wrażenie, że te sukcesy pani Klaudii, oprócz talentu oczywiście, to też mają jakiś drobny elemencik tego, że w odpowiednim czasie władze miasta zdecydowały się na tą inwestycję. Inwestycję, która też została tak naprawdę wybiegana przez inną ważną włocławską lekkoatletkę. Mówię tutaj o Katarzynie Kowalskiej, która no, zdobywała medale w przełajach, a dlatego, że po prostu nie było w jej czasach odpowiednich warunków we Włocławku do tego, żeby trenować. Dzisiaj pani Klaudia już na tartanie, na stadionie podbija Europę, z czego im

My się bardzo cieszymy, ale to pokazuje, że inwestycje, które nie przekładają się może na złotówki, tak bezpośrednio przekładają się na takie sukcesy i warto po prostu inwestować. I ja chcę powiedzieć, że już podzieliłem się przed chwilą z panią Klaudią tym pomysłem, zainspirowany social mediami pani Klaudii, bo w social mediach też przydarzają się czasami, rzadko niestety, za rzadko, ale dobre rzeczy. Taką inspiracją. To nie było bingo, bo chyba to zostawię pani Klaudii, ale tabliczki olimpijczyków, które przy stadionie tam w Stanach są wmurowane. Chciałbym, żeby też takie pamiątkowe tabliczki olimpijczyków związanych z Włocławkiem przy stadionie OSIR się znalazły i myślę, że no może jeszcze nie w tym roku, ale w przyszłym roku na pewno będziemy odsłaniać i wtedy panią Klaudię też na pewno zaprosimy, żeby swoją tabliczkę jako olimpijka była i przyszła, żeby odsłoniła. No jeszcze pytanie, czy będziemy tak jak tam w Stanach, że za każdy występ na olimpiadzie będzie osobna tabliczka, to zobaczymy, bo jak słyszę, że to jeszcze 10 lat, no to tak jak szybko liczę, no to jeszcze ze trzy tabliczki na upartego, dwie, trzy mogą być dołożone. No i no to też nie jest żadna tajemnica, że jako miasto dalej chcemy inwestować w rozwój infrastruktury sportowej również, widząc właśnie takie sukcesy i zachęceni takimi sukcesami, wiemy, że warto po prostu się w to angażować, więc mam nadzieję, że w naszej przyszłej szkole mistrzostwa sportowego, dzisiaj w klasach mistrzostwa sportowego też następcy i talenty może nie tak wielkie jak pani Klaudia, ale bardzo podobne się znajdą i będą mogły się rozwijać. Tym bardziej, że widać, że Wektra Włocławek no ma odpowiednie zaplecze, żeby przygotować się młodego człowieka do dalszego rozwoju, i to jest bardzo ważne. Ja też chcę podkreślić, bo tutaj padło, że te Mistrzostwa Polski w 2028 roku seniorów odbędą się we Włocławku, ale chcę to jasno powiedzieć, że gdyby nie takie osoby jak pani Klaudia, która sportowo pokazuje, że Włocławek jest aktywny i jest ważnym ośrodkiem na mapie naszego kraju, ale gdyby nie całe środowisko Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra, to na pewno żadna impreza lekkoatletyczna w naszym mieście by się nie odbyła, mimo tego, że mamy całkiem dobre warunki infrastrukturalne. Zawsze oprócz budynków, a może przed budynkami, zawsze najważniejszy jest człowiek i to, że jest we Włocławku grupa osób, która chce poświęcić swój czas dla młodych ludzi, chce dbać o ich rozwój i myślę, że tutaj też duże słowa uznania i podziękowania się właśnie trenerom, którzy pomagali na samym początku tej kariery, pięknej kariery pani Klaudii, że oni byli i pracowali i chcieli dbać o ten rozwój. Więc chyba dużo dobrego przed nami. Jeszcze trzymamy kciuki oczywiście za panią Klaudię Chorzów. Jeszcze słyszę o Nowym Jorku w tym roku, w przyszłym roku Pekin, za 2 lata Włocławek, Chorzów, a później już tylko Los Angeles. I życzę pani Klaudii przede wszystkim, ale wszystkim też mieszkańcom Włocławka, bo wszyscy poczuliśmy w niedzielę ogromną dumę, kiedy pani Klaudia wygrywała ten srebrny medal. Zdobywała ten srebrny medal, że te medale będą zaplanowane w bingo i odhaczane po kolei kolejne, tak jak i w tym przypadku. I żeby nie być gołosłownym, to oczywiście to jest urząd, więc bez dokumentów się nie odbędzie, więc ja postanowiłem przygotować dla pani Klaudii po pierwsze taki list gratulacyjny, bo pani Klaudia jest stypendystą miasta Włocławek, więc to tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy jakoś w takiej formie się zaangażować. I drobne oczywiście
fajansowy.

0: upominek. Myślę, że będzie się ładnie też na nadgarstku prezentował. No i oczywiście kwiaty. Mamy nasze włocławskie sreberko, więc nic, tylko się równie szeroko jak pani Klaudia uśmiechać i być tak optymistycznym, czego sobie i wszystkim mieszkańcom Włocławka serdecznie życzę.
1: Dziękuję bardzo panie prezydencie i z filiżanki, którą dostałam zimą, korzystam na co bym tutaj.
0: No widzicie, czyli będzie zestaw majonezowy od stóp do głów, bym powiedział, łącznie z filiżanką.
1: Dziękuję pięknie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, spotykamy się nie za często, ale nasze spotkania już się utarło, że moje pierwsze pytanie dotyczy tego, co nowego w medycynie się wydarzyło, a ponieważ kardiologia jest najbliższa pana sercu, w związku z czym zapytam o te postępy w medycynie, w kardiologii konkretnie. No ale najważniejsze to, czy z tego, co się wydarza nowego na świecie i w ogóle, jeśli chodzi o kardiologię, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: No, w kardiologii dzieje się bardzo dużo w XXI wieku. No, postęp jest nieprawdopodobny. Głównie te wszystkie metody inwazyjne są zastąpione są przez metody z kolei przyskórne. No, choćby takie.

0: takie zabiegi jak implantacja zastawek. Na przykład to się nazywa TAVI, czyli implantuje się zastawkę aortalną, a obecnie również mitralną, przezskórnie, czyli nie otwiera się klatki piersiowej i nie ma krążenia pozaustrojowego. Czyli wprowadza się przez tętnicę udową cewnik z biologiczną zastawką aortalną. Ją po prostu wprowadza się w miejsce zniszczonej zastawki aortalnej, czyli przezskórnie.
1: Krótko mówiąc, nie ma tego
0: Nie ma
1: brzydkiego
0: tutaj,
1: cięcia.
0: tak, oczywiście. I to jest zabieg krótki, 2 dni i pacjent idzie do domu. Natomiast ostatnio jest też informacja ze szpitala Jurasza z Bydgoszczy, że taką też zastawkę wszczepiano mitralną. To już jest też pewna nowość. Czyli praktycznie rzecz biorąc, no, te zabiegi inwazyjne, zastawkowe, no, już będą minimalizowane. Następnie, no, znakomita też sprawa, a mianowicie jest taki zabieg, tamto to się nazywało TAVI, a ten LAO, no tak się to nazywa, a mianowicie o co chodzi? Są pacjenci, którzy mają migotanie przedsionków i nie mogą używać leków przeciwzakrzepowych. No, są zagrożeni udarem w dużym stopniu. I tu jest metoda taka, ażeby zastosować implant, który się stosuje w uszku lewego przedsionka, zamyka się to uszko lewego przedsionka, czyli unika się możliwości zatorowości. I to się robi też przezskórnie, też bez otwierania klatki piersiowej. To są te najnowsze rzeczy. A poza tym są nowe w tej chwili już stenty, które się stosuje. A mianowicie to jest stent Desto, to jest stent, który jest z lekiem, a lek ten powoduje to, że nie dochodzi do okluzji, czyli zwężenia tej tętnicy wieńcowej po wprowadzeniu stentu. No ale są też stenty, które się resorbują same, to znaczy po wprowadzeniu tego stenta one się wchłaniają. Tak, który jest tam lepszy, no w różnych sytuacjach to bywa różnie, to jest wybór. To jest to. Następnie, no są nowości w lekach. No, flozyny są w tej chwili nowy lek, który stosuje się i w diabetologii, i w kardiologii. Co tam dużo mówi? To przedłuża życie pacjentowi nie o miesiące, o lata. Czyli leczenie farmakologiczne. Są nowe leki przy wysokich poziomach cholesterolu, na przykład. Teraz nowoczesne leki. Szczególnie ważne u takiej opornym leczeniu, ale również z rodzinną, na przykład hipercholesterolemią. Jest teraz nowość taka, że są nowe urządzenia wszczepialne, to znaczy są stymulatory bezelektrodowe. Stymulatory bezelektrodowe. Już teraz, to znaczy wprowadza się normalnie przez żyłę udową do serca właśnie ten stymulator wielkości, no powiedzmy, jakiejś takiej tabletki małej, tylko do serca. Ten stymulator. I on po prostu działa w ten sposób bez elektrod. I też jest, no, bardzo ważne, a mianowicie jest ICD, no, czyli to jest kardiowerter defibrylator, który ratuje człowiekowi życie. My w tej chwili są one tutaj pacjentów, którzy mają niską frakcję wyrzutową i tak dalej, zagrożeni się im to wszczepia, ale teraz będą wszczepiane podskórnie. Czyli podskórnie ten będzie bez zupełnie kontaktu z sercem. To są takie bardzo nowe rzeczy, które będą ratowały ludzkie życie, to znaczy one będą kontrolowały, kiedy dojdzie do sytuacji, że trzeba po prostu zareagować i ten stymulator już wtedy reaguje.
1: Panie doktorze, czy z tych nowości, o których pan przed chwilą powiedział, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka na miejscu w naszym
0: To
1: mieście?
0: znaczy, to, o której wspomniałem, to są te najnowsze rzeczy, które wchodzą. Natomiast we Włocławku oczywiście można skorzystać z ICD, czyli u pacjentów, którzy są zagrożeni. Ja sam kieruję z poradni i oni mają implantowane kardiowertery z defibrylatorem, czyli oni są w pewnym sensie zabezpieczeni, że kiedy dojdzie do zatrzymania serca, on się sam włączy. Czyli jest, powiedzmy, to ratuje. Ale są również we Włocławku wykonane inne zabiegi, no bardzo ładne. Dlatego to są to zabiegi też nowe.

0: A mianowicie doszło do zamknięcia otworu owalnego u pacjenta metodą też przeskórną, czyli też przez wprowadzenie, a mianowicie to jest taka siateczka, okluder, który zamyka ubytek międzyprzedsionkowy. To zostało wykonane we Włocławku. Asystował temu badaniu pierwszemu pan profesor Krzysztof Kaczmarek z kliniki elektrokardiologii z Łodzi. Inny, to też wykonane we Włocławku, otwarcie zamkniętych trwale tętnic wieńcowych, których no, nie udało się udrożnić. To by zostało wykonane też we Włocławku. Też asystował tutaj pan profesor Maksymilian Opolski z doktorem Drozdem z Instytutu Kardiologii w Warszawie. We Włocławku również dokonano trombektomii w przypadku zatorowości płucnej. Co to znaczy? Również przeskórnie.
1: Czyli znów nieinwazyjnie.
0: Nieinwazyjnie. Wprowadzono cewniki, które pozwoliły usunąć skrzeplinę z tętnicy płucnej. Trzeba sobie zdawać sprawę, że zator tętnicy płucnej to jest choroba śmiertelna. W przypadku niemożliwości wykonania tego zabiegu, no oczywiście pewna grupa pacjentów przeżywa, bo tam się uda to w jakiś sposób farmakologicznie usunąć, ale generalnie przy nagła śmierć sercowa, to najczęściej to jest ostry zawał, wiadomo, i zator tętnicy płucnej. To są te najczęściej zgony, które tu widzimy. No i tu trzeba powiedzieć, że we Włocławku bardzo to jest, już się rozwija ablacja w przypadku zaburzeń rytmu. Jest coraz więcej tych badań tu wykonywanych. Coraz więcej pacjentów z migotaniem przedsionków ma to wykonane. I również innych zaburzeniach rytmu. I muszę powiedzieć, że no to jest sukces no, miejscowych lekarzy no, tutaj na oddziale kardiologii, no moich młodszych kolegów.
1: Panie doktorze, i jeszcze na chwilę w Powiatowym Centrum Zdrowia się zatrzymajmy. Przecież mówiliśmy o tym nowym tomografie komputerowym, które zostało Powiatowe Centrum Zdrowia wyposażone. Tam wtedy mówiliśmy o tym, że brakuje drobnego elementu do tego tomografu, żeby można wykonywać specjalistyczne badania kardiologiczne. No właśnie, czy w tym zakresie coś się zmieniło?
0: No ja tylko dodam, że to jest w przyszłości. To nie wiem, czy doczekam, ale 5-10 lat to będzie badanie rutynowe w kardiologii. Rutynowe, to nie ulega wątpliwości, dlatego że to jest alternatywa dla koronarografii. Są pewni pacjenci, którzy wymagają tego badania po to, ażeby wyprzedzić zawał. No mają dolegliwości, wiadomo, nie ma innej możliwości jak koronarografia, ale oni nie chcą na przykład koronarografii. Mają różne powody, mają obawy i tak dalej. I no nie, no to jest badanie, które jest alternatywą również dla takich pacjentów, jak na przykład osoby, które mają już stenty, po to, żeby zobaczyć, czy jest drożność stentów. Na przykład mają bypassy, no czy jest na przykład drożność po tych bypassach. No to nie trzeba, a szczególnie u tych, którzy są zagrożeni zawałem. To jest, trzeba powiedzieć wyraźnie, to jest znakomite badanie. W naszych warunkach tu pan starosta, Roman Gołębieski w rozmowie zresztą powiedział wyraźnie, że ma środki na zakup tej przystawki. Problem jest główny z funduszem, z finansowaniem. Ale tak faktycznie teraz będzie, że w związku z tą obecną sytuacją, jaka jest, to Narodowy Fundusz Zdrowia będzie ciął wszystkie takie dodatkowe finansowania badań diagnostycznych teraz. Ale to w przyszłości pójdzie zupełnie w drugą stronę, bo jestem przekonany, że tak jak powiedziałem, to będzie badanie rutynowe. No ale tak jest obecnie. I jeszcze jest druga. Mówi się o tym, zresztą tak usłyszałem z ust również pana dyrektora, że to będzie po prostu badanie nierentowne. No przyznam się, że dla mnie kardiologa to takie to mało jest no, argument taki, który mogę to zrozumieć, bo to generalnie chodzi o badanie ratujące życie. No więc tu o rentowności no tak trudno mówić. Ja mogę tylko tak podpowiedzieć, że z mojej

0: mojego długiego doświadczenia, kiedy no kierowałem 34 lata przychodnią specjalistyczną, no to ja miałem pewne procedury i pewne nierentowne. No bo jak przyjmowałem profesorów z Warszawy, Łodzi, Bydgoszczy, czy tam, powiedzmy, to miałem po prostu te osoby, które stanowiły jakieś coś nowego dla tego mieszkańców Włocławka, nowych specjalnościach. I ja tutaj po prostu dokładałem do tej interesy, ale musiałem gdzie indziej po prostu zarobić, tak mówiąc inaczej, żeby tu tą stratę można było rekompensować. Wydaje mi się, że taka możliwość istnieje, ale powiedzmy teraz, i teraz druga sprawa jest ważniejsza. A mianowicie w takich sytuacjach jak ta, proszę sobie wyobrazić, że pacjenci sobie radzą. To znakomicie sobie radzą. A mianowicie, teraz przychodzą tylko do poradni kardiologicznej po skierowanie na tomografię. Ja je wydaję i oni to robią pełnopłatnie w ośrodkach Bydgoszcz, Osielsk, Łódź, Warszawa. Te badania, bo uważają, że one są dla nich bardzo istotne. 1350 zł nie jest naprawdę taką kwotą, która naprawdę jest wielką w tym przypadku. W tym przypadku.
1: Jeśli po drugiej stronie mamy
0: Jest
1: własne życie.
0: zagrożenie życia i oni z tego korzystają i jeżdżą na badania pełnopłatne. I teraz, biorąc pod uwagę to, że taka sytuacja istnieje, wydaje mi się, że zainstalowanie tej przystawki teraz, no to jest naprawdę, no nie stanowi przeszkód, dlatego że oni będą kosztować pełnopłatnie tutaj. Czyli mało tego, że nie będzie strat, to będzie zysk. Dlatego, że oni będą płacić te pieniądze do momentu, kiedy kiedyś Narodowy Fundusz Zdrowia uzna, no, że będzie rekompensował. Także ta sytuacja tak mniej więcej wygląda.
1: Panie doktorze, i teraz przejdźmy do tego króciutko. Chciałabym, tak jak pan już sam zresztą wspomniał, pana doświadczenie jako lekarza, ale też również szefa placówki, bo prowadził pan własną poradnię, więc jakby zdejmując kitel, musiał pan usiąść, to wszystko rozliczyć z Narodowym Funduszem, spiąć i tak dalej. Jak pan ocenia to, co się dzieje w tej chwili w służbie zdrowia, zarobki lekarzy, te wieczne protesty pracowników służby zdrowia średniego szczebla, czyli myślę tutaj o pielęgniarkach, o ratownikach medycznych, o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, o te pieniądze, które gdzieś tam wyciekały, nie wiadomo gdzie, na pewno nie do pacjentów. Krótko, bo to jest temat rzeka, ale
0: Pani redaktor, no
1: na podstawie swojego
0: krótko się
1: doświadczenia
0: wiem,
1: nie da,
0: krótko
1: ale
0: się nie, ale pani
1: spróbujmy.
0: pozwoli, że będę starał się jakoś tak to powiedzieć. No, tak jak pani powiedziała, no jestem lekarzem 57 lat. 20 lat w tamtym systemie, jedynie słusznym, w PRL-u i 37 lat demokracji. No, można powiedzieć, że widziałem wiele. Mam skalę porównawczą, byłem dyrektorem, zastępcą dyrektora spraw lecznictwa, naczelnym lekarzem, byłem ordynatorem kardiologicznym szpitala w Wieńcu i byłem właścicielem przychodni, którą wspomniałem, 34 lata prowadziłem. Czyli mam tutaj możliwość takiego porównania. Postęp medycyny w kardiologii jest nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny w tych latach. I proszę mi powiedzieć, że pozwolę sobie na taką prywatną, taką historię, dlatego że ona, ta sprawa za mną chodzi ciągle. No niestety, no, chodzi za mną. Tak mnie trochę prześladuje. 12 września 1983 roku, będąc w szpitalu, a byłem już 3 lata po kardiologii, byłem pierwszym kardiologiem, pierwszy lata już byłem po kardiologii, przywieziono z ciężkim zawałem serca mojego ojca. I nie mogłem mu pomóc. To jest oddział był wewnętrzny, nie było kardiologii. Mieliśmy tylko EKG, kardioskop, defibrylator. Niczego innego nie było. Taki był wtedy stan medycyny. Kardiologii był taki stan. Mówię o tym, tak za mną to chodzi, dlatego że jestem bardzo podobny do ojca. Pod każdym względem. I jest to dla mnie takie, zawsze do tego wracam, że no, warto było się nieraz później urodzić, dlatego że wtedy No trudno było

0: marzyć o koronarografii, o angioplastyce wieńcowej, o stentach, o tomografii komputerowej naczyń wieńcowych, o scintygrafii SPECT. Trudno było o tym marzyć, o bypassach. Nie ma, nie było takich w ogóle szans, takich możliwości. Dzisiaj po prostu to jest na wyciągnięcie ręki, również we Włocławku, kiedy koronarografia tu funkcjonuje, czyli angioplastyka od 2004 roku. Tak nawiasem mówiąc, to pierwsze badania koronarograficzne były robione w Warszawie przez profesora Różyłę na Instytutu na Spartańskiej, na które ja patrzyłem, uczestniczyłem, bo tam byłem przed kursem kardiologii, to jest 70-80, ale tak nawiasem. To była ta niesamowita sprawa. I teraz to, co pani redaktor była powiedzieć, no można się zastanowić, no jak to się dzieje, że jest taki niesamowity postęp medycyny, a w tej organizacji ochrony zdrowia i w tym systemie, no nic się nie dzieje, mało tego, no ciągle jest źle. Jak to się dzieje?
1: I pacjenci nie mają należytej pani opieki, redaktor, diagnostyki, bo tak się dzieje.
0: Pani redaktor, ja postaram się podać pani takie dwa przykłady, ale przepraszam, że może troszeczkę jaki będzie wywód trochę dłuższy, ale pani wybaczy. Dlatego, że wnioski wysuwają się same. Po prostu. W roku 78 byłem już po drugim stopniu specjalizacji, byłem przed kardiologiem, wychodzę ze szpitala, zatrzymuje mnie jegomość, który jest mi nieznany, a ja szedłem do kiosku po gazetę codzienną. Jegomość mnie zatrzymuje i pyta mnie, na której pan pracuje zmianie? Więc poszedłem, jak wróciłem do gabinetu i mówię kolegom, że tutaj ktoś mnie tutaj tak zaczepił, mówi, a ty mówią do mnie, no przecież to jest... A oni w nomenklaturze byli bardzo tacy znani, wiedzieli, o co chodzi. Mówią, to przecież to jest nowy zastępca dyrektora szpitala i on cię dlatego zapytał, bo niedawno pracował w celulozie, a tam pracują na zmiany. No po prostu, no musisz zrozumieć to. Ale teraz podam drugi przykład, odmienny. Rok 87, dyrektorem PPUW zostaje pan Paweł Majewski, były pierwszy wojewoda włocławski, były dyrektor zakładów celuloza lakierów. Człowiek naprawdę kompetentny, ekonomista, wykształcony, naprawdę na poziomie kulturalny. I proszę, pierwszego dnia swojego pobytu dostaję, że wzywa mnie do swojego gabinetu. Ja z niepokojem do niego idę po pierwszego dnia. I on mówi tak, wiem o panu wszystko, a ja wtedy miałem ten problem, w którym uporałem się z tą znaną w całym kraju sprawą służby bezpieczeństwa, którą miałem. I on mówi, wiem o panu wszystko i chcę panu zaproponować, żeby pan został moim pierwszym zastępcą do spraw lecznictwa. Ja tak, to mnie przerażało. Mówię, panie dyrektorze, ja bardzo przepraszam, ale ja pełnię inne funkcje naczelnego lekarza, jestem tutaj, tą kardiologię prowadzę i jestem tuż przed doktoratem, no, bardzo będę zajęty. No i mam jedną wadę. On mówi tak, a jaką pan ma wadę? Ja mówię tak, jestem bezpartyjny. On mówi do mnie tak, i o to chodzi. Byłem dwa lata, zgodziłem się być dwa lata. Zastępcą dyrektora bardzo dużo się nauczyłem. To mi bardzo pomogło przy panu dyrektorze Majewskim, przy przychodni. Zrobiliśmy 2000 miejsc rehabilitacyjnych na Wybrzeżu, Sopot, tam Jurata i tak dalej. Potem między innymi został następcą bardzo kompetentny doktor nauk medycznych Wiesław Jakubicz, który miał specjalizację z epidemiologii organizacji ochrony. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że w tamtych czasach od nominatów na stanowiska kierownicze wymagano medycynę społeczną pierwszy stopień albo organizację ochrony zdrowia drugi stopień w tamtych czasach. I to niezależnie, czy to był nasz, czy nie nasz. Wtedy tak wymagano. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest przykład, że nominat nie musi być koniecznie z naszej partii. No nie musi być.
1: Czyli po tym długim wywodzie krótkie podsumowanie, jak ja dobrze zrozumiałam, źle się dzieje między innymi dlatego, że no, brak kompetencji.

0: A raczej takie właśnie nominowania na zasadzie koleżeńskiej przysługi.
1: Tak.
0: W służbie zdrowia w całym kraju to się dzieje, we wszystkich
1: I
0: szpitalach.
1: teraz pani powiem,
0: To jest jedna z
1: jakie
0: przyczyn.
1: są olbrzymie szkody. Jakie olbrzymie szkody. Powiem to wprost. Gdyby była świadomość taka, że decyduje profesjonalizm, a niekoniecznie on musi być nasz, to nie doszłoby do takiej sytuacji niewiarygodnej. Ale wszyscy się dziwią, w całej Polsce się dziwią, że przy fuzji dwóch oddziałów.
0: Bo przechodzimy teraz do Włocławskiego
1: Tak.
0: szpitala, bo tu nie dzieje się lepiej,
1: No nie,
0: prawda, niż w
1: no tak,
0: całej Polsce.
1: ale podaję pani przykład, dlaczego to, że tak się tutaj nominatu. Doszło do. To wychodzi z niekompetencji kogoś. No, po prostu nie. Fuzja dwóch oddziałów i likwiduje się znany w całym kraju wojewódzki oddział. Idealny, jedyny. Specjaliści są tutaj unikalni, bo nieraz po jednym osobie są tylko w tej specjalności. I funkcjonuje znakomita fundacja, która pieniądze ma na oddział. Jest funkcjonujący 36 lat i na którym wyszkolono 50 specjalistów pierwszego i drugiego stopnia. 50 na tym oddziale. I się to po prostu zwyczajnie likwiduje. Taka była decyzja. No i to jest rzecz podana w ten sposób. Ja przyznam się, że jestem tym trochę tak. No, jest to, mówię o tym gorzko, prawda? Bo to jest prawda dla mnie też takie. No ale mówię dlatego, że i to mówię no, właśnie w dobrej wierze.
0: Panie doktorze, a widzi pan jakiekolwiek wyjście z takiej sytuacji? No bo to się dzieje od lat, mówię, i to widać na włocławskim podwórku również, bo nasz szpital ostatnio też nie schodzi z ust mieszkańców Włocławka powiatu, a i w całej Polsce o nim głośno. Czy jest szansa na to, że kiedykolwiek to się zmieni, uporządkuje?
1: Więc
0: Co panu podpowiada pana doświadczenie?
1: no tak, no więc w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji. Musimy sobie z tego zdać sprawę, że istnieje wielka dysproporcja pomiędzy zatrudnieniem na etat, a na kontrakt w tej chwili. Tego kiedyś po prostu nie było, bo nie było kontraktu. W tej chwili zatrudniony na etat. No, korzysta z tego, że ma urlop, że ma płatny urlop i ma świadczenia wszystkie płatne i tak dalej. I przyznam się, że. Aha, i dyrektor ma na niego wpływ, dlatego że ustawia mało te godziny i tak dalej. I powiem pani, jak było za moich czasów decyzyjnych. No więc jak przyszedł lekarz i chciał pracować w dodatkowym miejscu, no to ja oczywiście wyrażałem zgodę, tylko musiał napisać oświadczenie, że ta jego nowa praca nie będzie kolidowała z pracą podstawową. W kontrakcie jest inaczej. To jest jednoosobowe przedsiębiorstwo.
0: Tak, dziś jestem tu, jutro mi płacą tam
1: A,
0: więcej, opłaca mi się to.
1: oczywiście bierze świadczenia na siebie, wszystko bierze, urlop i tak dalej. I teraz proszę, jest taka sytuacja. Szpitale są generalnie w trudnej sytuacji finansowej. Generalnie trudnej. Dyrektorzy szpitala wybierają procedury, które są najlepiej opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli szukają takich specjalistów. Po prostu podbierają sobie lekarzy. Najlepiej płatna jest ortopedia, neurochirurgia, okulistyka, kardiologia. Najbardziej na wysokość wyceniane. I ci dyrektorzy, no nie trzeba im się dziwić. No po prostu wybierając tych lekarzy, oni rekompensują straty, jakie mogą mieć w oddziałach, które, no takie jak na przykład interna czy pediatria. No tam to jest najniżej wycenione, chociaż trudno to zrozumieć.
0: Bardzo trudno.
1: Tak, no ale no, tak jest. I oni ratują ten swój budżet, co się uda zarobić na tych podstawowych
0: Ale płacąc tym specjalistom, którym zatrudniają, tak duże pieniądze, bo słyszymy naprawdę o ogromnych pieniądzach, no trudno podejrzewać, że

0: zarabiają tak naprawdę na tym, co uzyskują z Narodowego
1: To
0: Funduszu.
1: znaczy, no, jakąś ta, na pewno więcej zarobią na tych oddziałach, na tych procedurach niż na innych, które muszą
0: Z
1: dokładać.
0: pewnością, ale wypłacają takie stawki
1: Ale
0: specjalistom.
1: panie redaktor, no teraz słyszymy, że będą.

0: będą mogli już tych lekarzy tyle zatrudniać, a pacjenci będą mieli dłuższe kolejki. No, co tam dużo mówię, w tych specjalnościach. I co najważniejsze, ci dyrektorzy już nie będą mieli tych pieniędzy, żeby uzupełnić straty w tamtych oddziałach, jak pediatria czy interna, prawda? Już nie będą. Jak pani słyszy codziennie w telewizji, upadają szpitale. I one będą upadać. Bo w tej sytuacji będą upadały, ponieważ nie będzie możliwości dołożenia tych pieniędzy z innych oddziałów. Ale tak a propos tych wniosków tutaj racjonalizatorskich, to jeśli mogę pani podpowiedzieć.
1: Bardzo proszę.
0: Wracając do poprzedniej sprawy, której mówiłem o tym błędzie i tak dalej. Ja mam taki wniosek racjonalizatorski. Można mówić z przymrożeniem oka. No, jak wie pani, mamy poczucie humoru troszeczkę to. Ja mam taki wniosek. Wie pani, w tamtym systemie wniosek racjonalizatorski można było wtedy dostać goździki, można było dostać książkę o przewadze gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną. Można dostać na przykład bombonierkę Goplany, nie? Można dostać. Ja nic nie liczę. Nie. To mam taki wniosek. Ponieważ Rada Społeczna Szpitala w tamtej konkretnej sprawie, kiedy w beznadziejny sposób doszło do likwidacji takiego super oddziału, a teraz wszyscy jeżdżą po okolicy, szukają badań, w której, w tej Radzie Szpitala, nie ma żadnego lekarza, nie ma żadnej pani pielęgniarki, ani nawet nie ma żadnej pani salowej. Czyli nie ma nikogo z ochrony zdrowia. Ja proponuję żeby zmienić nazwę na Radę Polityczną Szpitala, bo tam są tylko przedstawiciele partii politycznej. I to będzie nazwa prawdziwa, prawdziwa i zgodna ze stanem faktycznym. Po prostu wykonać ten ruch.
1: Za dużo polityki, jednym słowem, za mało kompetencji i fachowości. To jest coś, jeśli będzie dalej w służbie zdrowia, to nie pozwoli na żaden ruch, który tą sytuację, ale w tej chwili jest, odmieni.
0: Ale pani redaktor, tak? Chce pani
1: dobrze
0: jeszcze na koniec chcę opowiedzieć o takim fakcie, a mianowicie w Europie, to jest indeks europejski, najnowszy, najlepsza ochrona zdrowia jest w tej chwili w Holandii, drugie miejsce ma Szwajcaria, Norwegia, Dania, Islandia. Oparte to jest na tym, że oceniono tam najlepszą profilaktykę. No, to jest bardzo ważne. U nas niestety tak inaczej. No,
1: panie doktorze, jak możemy mówić o profilaktyce, skoro nie dajemy skierowań na badania?
0: Ale na czym to opierano? Profilaktyka, poziom diagnostyki, o co na przykład mówimy tutaj, na przykład tomografii komputerowej, poziom diagnostyki, terapii. I to są te rzeczy. I trzecia bardzo ważna rzecz, czas oczekiwania na pierwszą pomoc. To zostało. Polska jest na miejscu 32 na 35 krajów. Za nami jest tylko Rumunia, Węgry i Albania. Uzyskaliśmy na 1000 punktów 565 punktów. Czyli jest bardzo wiele do zrobienia. Czyli warto byłoby korzystać z tej wiedzy, z tej wiedzy tych państw. No przecież można się tam...
1: To nie jest odkrywanie Ameryki
0: ale to
1: prawda?
0: Oni od lat mają te pierwsze miejsca, prawda? To od nich. A po drugie, po prostu ta prawda, która istnieje, ta prawda, żeby dotarła do naszych decydentów, że profesjonalizm i kompetencje powinny decydować. Bo pani redaktor, tylko wiedza i prawda może nas uzdrowić.
1: Panie doktorze, dziękuję bardzo. Na tym zakończmy, nie roztrząsajmy więcej tego, co... Co można zmienić? Prawda, kompetencje i wiedza. Tak niewiele, aż tak dużo mogłoby zmienić tą sytuację. Proszę Państwa, doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog był.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Przez całe wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej było wiele dzieci i młodzieży. W gmachu głównym oraz w filiach pracownicy organizowali różne formy aktywności i warsztaty. Wiele młodych osób regularnie odwiedzało placówkę. Bardzo dużym zainteresowaniem w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej cieszyły się biblioteczne zawody w FIFA. Wakacje dobiegają końca, ale biblioteka ma w ofercie jeszcze trochę atrakcji dla uczniów w każdym wieku.
1: Do końca wakacji zostało jeszcze trochę czasu i mamy przygotowanych sporo atrakcji dla czytelników. Na chwili numer 1, 26 sierpnia, zapraszamy na warsztaty czekoladowe, stworzenia własnych tabliczek czekolady. Na chwili numer 2 przy ulicy Dziewińskiej 28 sierpnia odbędzie się popołudnie z biblioteką i będziemy robić pocztówkę z wakacji. Filia numer 6 również zaprasza na planszowisko 26 sierpnia. Na chwili numer 10 przy ulicy Kościelnej będziemy robić przesyłkę do przyszłości, czyli taką kapsułę czasu. Będziemy mogli włożyć własne pamiątki i potem zakopiemy tą kapsułę na terenie bibliotecznego Placu Zabaw. To 24 sierpnia. I Mediateka zaprasza na cykl warsztatów gamingowych, który się nazywa Full Pakiet. 27 sierpnia ostatnie takie zajęcia i to są warsztaty gamingowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowszych wersji gier na PlayStation 5. Warto do biblioteki zajrzeć jeszcze w tych ostatnich dniach wakacji.
0: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdują się na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

0: we Wrocławku. Przetarg na zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Grzywno został ogłoszony na początku marca tego roku. Termin składania ofert upłynął 22 kwietnia. Ostatecznie wpłynęło ich 8. Najtańszą ofertę złożyła Barzola. Na Grzywnie nic się jednak nie dzieje.
1: Oferty wpłynęły. My jako zamawiający mieliśmy wątpliwości co do złożonych ofert, szczególnie tej pozornie najtańszej. W związku z tym poprosiliśmy o uzupełnienie informacji związanych z rażąco niską ceną. Wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która jest takim organem nadrzędnym nad postępowaniami przetargowymi prowadzonymi w naszym kraju i krótko mówiąc te argumenty potencjalnego wykonawcy zostały przez KIO uznane. W związku z tym na razie jesteśmy na etapie kompletowania pozostałych wymaganych prawem dokumentów, zabezpieczeń i będziemy zmierzać do podpisania umowy. Z tym, że po wyborze wykonawcy najkorzystniejszego, mimo naszych wątpliwości, które oddaliła Krajowa Izba Odwoławcza, być może inni wykonawcy jeszcze będą chcieli się od tej naszej decyzji odwołać, więc tu nie mogę zadeklarować. Zresztą w żadnym postępowaniu nie można ściśle zadeklarować, kiedy umowa zostanie podpisana.
0: Barzola była wykonawcą zielonych terenów Śródmieścia. Te miały zostać oddane do użytku w marcu, jednak z różnych powodów terminy były zmieniane. Ostatecznie odbiory rozpoczęły się w czerwcu, a później konieczne były jeszcze poprawki. Następną inwestycją realizowaną przez Barzolę jest ulica 3 Maja. Wygląda na to, że teraz przyjdzie kolej na Park Grzywno. Prezydent Wrocławka nie szczędził cierpkich słów pod adresem firmy.
1: Jesteśmy mądrzejsi o to, że nie możemy w żaden sposób ufać w to, co mówią przedstawiciele tej firmy, bo niestety mnie osobiście kilka razy oszukali już i mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Umawialiśmy się na konkretne rzeczy, w konkretnych terminach i właściwie z żadnych tych obietnic przedstawiciele tej firmy się nie wywiązali, ale pamiętajmy, że my jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa i w granicach prawem określonych możemy się poruszać i nie możemy tych granic niestety przekraczać, więc tutaj mamy te pole manewru dużo bardziej ograniczone niż w przypadku na przykład inwestorów prywatnych, którzy mogą w takich wypadkach po prostu się takiego wykonawcy pozbyć.
0: Przez wiele dni na placu budowy przy ulicy 3 Maja nie było żadnych pracowników, albo pojawiało się ich zaledwie kilku. Zmieniło się to parę tygodni temu.
1: Nie mogę być zadowolony z tempa pracy, bo w myśl tego, co sama przedstawiciele tej firmy sami mówili, chociażby na spotkaniu z przedsiębiorcami w remizie, te prace nie przebiegają tak, jak wynikało z deklaracji firmy. Owszem, one przyspieszyły. Firma nadal deklaruje, że w terminie całe zadanie zakończy. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja tej firmie nie ufam za grosz, nauczony doświadczeniami z zielonych terenów Śródmieścia.
0: Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Barzoli. Nie chcieli komentować słów prezydenta Wrocławka. Końca przeciągania liny między ratuszem a Barzolą nie widać.
2: W Galerii Sztuki Współczesnej odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Posztukuj z GSW. Tym razem seniorzy wzięli na warsztaty szydełkowanie.
3: Dzisiaj mamy jedne zajęcia z cyklu naszych warsztatów Posztukuj z GSW. To są drugie zajęcia z szydełkowania, pierwsze się odbyły miesiąc temu, więc raz w miesiącu właśnie się spotykamy w czwartek na szydełkowanie i dzisiaj jest ten dzień, podczas którego tak naprawdę uczymy się bądź doskonalimy swoje umiejętności szydełkowania. Panie są na różnym poziomie zaawansowania, więc dopasowujemy. Program Posztukuj już się odbywa od kilku miesięcy, więc generalnie jest zainteresowanie i też dzięki właśnie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku mamy tutaj naprawdę dużo, dużo pań, które do nas przychodzą, ale też są osoby z zewnątrz, które mogą się zapisywać tak naprawdę z ulicy, powiedzmy, tak? Nie muszą być jakoś przygotowane ani wcześniej się z nami kontaktować, współpracować. Można po prostu się zapisać i przyjść na takie warsztaty. Jest spore zainteresowanie.
4: A proszę powiedzieć, gdzie znajdziemy informacje na temat terminów?

0: tych spotkań i możliwości zapisu?
1: Na pewno na social mediach, też Facebook, Instagram, galerii. Co tydzień publikujemy, co następne nas czeka, jakie zajęcia, bo one są co czwartek. Na stronie internetowej galerii w zakładce warsztaty twórcze. Można wziąć ulotkę, są ulotki dostępne, więc generalnie no, to są takie główne drogi. Próbowałam nauczyć mojego męża, który nie ma totalnie kontaktu ze sztuką ani z niczym dotyczącym prac ręcznych. No mówił, że dość trudne, ale twierdzę, że każdego da się nauczyć. Od podstaw każdy jest w stanie się nauczyć tej techniki, więc tak naprawdę polecam i relaksujące. Jak ktoś ma tylko cierpliwość, to jest to świetna opcja odpoczynku i rękodzieła.
2: Uczestnicy poznawali podstawowe techniki tej tradycyjnej formy rękodzieła, ćwiczyli oczka i słupki, uczyli się także odczytywać szydełkowe schematy. Na koniec każdy mógł spróbować swoich sił w wykonaniu prostej, ażurowej serwetki.
3: To uwielbiam. Lubię malować. Zresztą tutaj było mnóstwo zajęć. Różne sztuki poznałam. Malowanie kawą, co tam mieliśmy, japońska sztuka. No, byłam teraz na leczeniu, nie? W sanatorium, więc dlatego mnie nie było. No i to wszystko, no i chcę się zabrać tu za te projekty. Próbowałam jako młoda dziewczyna, już robiłam sobie sukienki, prułam rzeczy, które były niepotrzebne. Tak, uwielbiałam to. Małe, dla dzieci swoich, dla koleżanek dzieci. No to była moja taka, też taka satysfakcja z tego, że coś sama zrobię, ale to ja mam po mamie, po babci, no to już w genach chyba przeszło.
0: Czyli wraca pani z powrotem do tego szydełkowania i jakiś ma pani teraz pomysł na coś konkretnego?
3: Powiem pani szczerze, że mam koleżanki, które pięknie robią torby na przykład, nawet mam gdzieś w telefonie. Robią cudne rzeczy z tych wełen, plecaki i ta moda wraca. To są bardzo drogie rzeczy, ponieważ na taką zwykłą poświęcenie na przykład na pracy na torbę to jest 30 godzin, na sweter 40. No różne rzeczy się robi, więc to jest w cenie. Tylko w naszym kraju był taki przestój, że się tego nie ceniło. Teraz to wraca.
4: Tą serwetkę robiłam poprzednio, a dzisiaj zakończam.
0: Jak pani doświadczenie tutaj? Rozumiem, że to drugie zajęcia?
4: Szydełkowania tak. Szydełkowania drugie zajęcia.
0: Proszę powiedzieć, czy to trudne? Jakie są pani odczucia?
4: Trudne jest, jak się nie umie. Jak już się coś tam pojmie, no to w miarę wychodzi.
2: Koronkowa robota połączyły naukę, twórczą pracę i okazję do wspólnego spędzenia czasu.
5: Klaudia Kazimierska dosłownie i w przenośni nie zwalnia tempa. Włocławska zawodniczka podczas halowych mistrzostw Europy w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów. Klaudia spotkała się dziś z prezydentem Włocławka i dyrektorem Wydziału Sportu.
6: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak Pan Dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy Panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy.
5: Włocławska zawodniczka nie kryła zadowolenia ze zdobycia srebra. Opowiedziała też o planach na najbliższy czas.
7: Jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham. Był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym.

0: specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
1: Włosowianka na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, nie zaniedbała nauki. W 2025 roku otrzymała bakalaureat na kierunku analizy matematycznej. Medalistka opowiedziała o swoim życiu w USA.
0: Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu, ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Wrocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, który mógł ze mną pobiegać. A tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała. Mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować.
1: Zawodniczka została uhonorowana przez prezydenta Kukuckiego. Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Od mieszkańca bloku przy ulicy Ptasiej otrzymaliśmy wiadomość o problemach z trawą przy budynkach. Trawniki zostały skoszone, jednak skoszona trawa nie została zebrana. Mężczyzna skontaktował się w tej sprawie z firmą wykonującą zlecenie, jednak otrzymał odpowiedź, że zebranie trawy nie było ujęte w umowie między administracją zasobów komunalnych a wykonawcą.
2: Oczywiście środki na tego typu zadania są ograniczone, natomiast w tym przypadku administracja zasobów komunalnych analizuje zapisy umowy i będzie interweniować do firmy, która to zadanie realizuje. Oczywiście ta interwencja ma na celu po prostu wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj oczywiście AZK będzie prowadziło interwencje, będą razem z firmą analizowali te zapisy umowy. Jeżeli umowa jest podpisana w taki sposób, że to zadanie powinno być zrealizowane, to oczywiście konsekwentnie będzie domagało się, żeby firma, która realizuje to zadanie, wywiązała się z tej umowy.
1: Z naszych informacji wynika, że trawa zostanie wkrótce zgrabiona i usunięta.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak pan dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy i planach, bo te plany też być może z Włocławkiem i Mistrzostwami Polski, które już za 2 lata we Włocławku odbędą się w 2028 roku, pewnie też z Włocławkiem te plany są związane. Pani Kamila.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, panie prezydencie. Na pewno jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham. Był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
2: Ale to oznacza, że w 27 w ogóle będzie rok meczowy?
1: Nie. Oczywiście będę startowała. W przyszłym roku są Mistrzostwa Świata. Lekkoatleci mają taki przywilej, że Mistrzostwa Europy przeplatają się z Mistrzostwami Świata co drugi rok, więc w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata we wrześniu w Pekinie w Chinach, także daleka podróż przede mną pewnie, na które chciałam na pewno wypełnić minimum, które zresztą mogę już zacząć wypełniać od tej niedzieli, więc postaram się o to w Chorzowie. Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu, ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, kto mógł ze mną pobiegać, a tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała, mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować. Myślę, że tak jak zawsze to mówię, po prostu spełniać się w sporcie i mieć z tego radość. I ja wiem, że jeżeli jestem szczęśliwa na co dzień, to wszystkie te inne cele naokoło się spełniają, albo nawet w drugą stronę, jeśli jestem szczęśliwa, to znaczy, że wszystko inne jest też okej, bo muszę mieć powód do tego, żeby być szczęśliwą. Więc chciałam po prostu spełniać się w sporcie i też w życiu i żeby po prostu wszystko wyglądało tak jak teraz. Wiadomo, sport jest trochę niewdzięczny czasem i czasem wkładamy w to mnóstwo pracy, a potem okazuje się, że dobiegamy ostatni na metę, więc chciałam po prostu, żeby jak najdłużej ta chwila trwała i żeby się tym cieszyć. Na ten moment na pewno sport, wiadomo, kariera sportowca jest tak długa jak jest, więc myślę, że zostało mi około 10 lat w tej dziedzinie. Kończę 25 lat niedługo, więc miejmy nadzieję, że pociągnę jeszcze chwilę, a później zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno cieszę się, że mam właśnie wykształcenie wyższe, że mogę też coś z tym później zrobić. Na tym mi na pewno zależało i zobaczymy, co z tym dalej wyjdzie. Nie wiem, czy zostanę nauczycielem matematyki, zobaczymy, ale zawsze mogę wrócić. Myślę, że pozycja w jakiejś szkole w Włocławku się znajdzie.
0: To jest gwarantowane. To czy ja, czy ktokolwiek po mnie przyjdzie, to na pewno tutaj miejsce dla pani Klaudii się znajdzie. A myślę, że też Lekkoatletyczny Klub Sportowy

Vectra też na pewno bardzo chętnie będzie korzystać z doświadczenia pani Klaudii, no bo właściwie od początku pani Klaudia jest z Vectrą związana. Muszę powiedzieć, że też to jest taka radość, myślę, że samorządowców, że te inwestycje, które no, czasami są też przez złośliwe osoby krytykowane. Tak było ze stadionem lekkoatletycznym we Włocławku, kiedy powstawał, że za drogi, że za duży, że nieodpowiedni. To mam wrażenie, że te sukcesy pani Klaudii, oprócz talentu oczywiście, to też mają jakiś drobny elemencik tego, że w odpowiednim czasie władze miasta zdecydowały się na tą inwestycję. Inwestycję, która też została tak naprawdę wybiegana przez inną ważną włocławską lekkoatletkę. Mówię tutaj o Katarzynie Kowalskiej, która no, zdobywała medale w przełajach, a dlatego, że po prostu nie było w jej czasach odpowiednich warunków we Włocławku do tego, żeby trenować. Dzisiaj pani Klaudia już na tartanie, na stadionie podbija Europę, z czego i my się bardzo cieszymy, ale to pokazuje, że inwestycje, które nie przekładają się może na złotówki, tak bezpośrednio przekładają się na takie sukcesy i warto po prostu inwestować. I ja chcę powiedzieć, że już podzieliłem się przed chwilą z panią Klaudią tym pomysłem, zainspirowany social mediami pani Klaudii, bo w social mediach też przydarzają się czasami rzadko, niestety za rzadko, ale dobre rzeczy. I taką inspiracją to nie było bingo, bo chyba to zostawię pani Klaudii, ale tabliczki olimpijczyków, które przy stadionie tam w Stanach są wmurowane. Chciałbym, żeby też takie pamiątkowe tabliczki olimpijczyków związanych z Włocławkiem przy stadionie OSIR się znalazły i myślę, że no może jeszcze nie w tym roku, ale w przyszłym roku na pewno będziemy odsłaniać i wtedy panią Klaudię też na pewno zaprosimy, żeby swoją tabliczkę jako olimpijka była i przyszła, żeby odsłoniła. No jeszcze pytanie, czy będziemy tak jak tam w Stanach, że za każdy występ na olimpiadzie będzie osobna tabliczka, to zobaczymy, bo jak słyszę, że to jeszcze 10 lat, no to tak jak szybko liczę, no to jeszcze ze 3 tabliczki na upartego, 2-3 mogą być dołożone. No i no to też nie jest żadna tajemnica, że jako miasto dalej chcemy inwestować w rozwój infrastruktury, sportowej również, widząc właśnie takie sukcesy i zachęceni takimi sukcesami, wiemy, że warto po prostu się w to angażować, więc mam nadzieję, że w naszej przyszłej szkole mistrzostwa sportowego, dzisiaj w klasach mistrzostwa sportowego też, następcy i talenty może nie tak wielkie jak pani Klaudia, ale bardzo podobne się znajdą i będą mogły się rozwijać. Tym bardziej, że widać, że Vectra Włocławek no ma odpowiednie zaplecze, żeby przygotować młodego człowieka do dalszego rozwoju i to jest bardzo ważne. Ja też chcę podkreślić, bo tutaj padło, że te Mistrzostwa Polski w 2028 roku seniorów odbędą się we Włocławku, ale chcę to jasno powiedzieć, że gdyby nie takie osoby jak pani Klaudia, która sportowo pokazuje, że Włocławek jest aktywny i jest ważnym ośrodkiem na mapie naszego kraju, ale gdyby nie całe środowisko Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Vectra, to na pewno żadna impreza lekkoatletyczna w naszym mieście by się nie odbyła, mimo tego, że mamy całkiem dobre warunki infrastrukturalne. Zawsze oprócz budynków, a może przed budynkami, zawsze najważniejszy jest człowiek i to, że jest we Włocławku grupa osób, która chce poświęcić swój czas dla młodych ludzi, chce dbać o ich rozwój i myślę, że tutaj też duże słowa uznania i podziękowania się właśnie trenerom, którzy pomagali na samym początku tej kariery, pięknej kariery pani Klaudii,
że oni byli.

0: byli i pracowali i chcieli dbać o ten rozwój, więc chyba dużo dobrego przed nami. Jeszcze trzymamy kciuki oczywiście za panią Klaudię Chorzów. Jeszcze słyszę o Nowym Jorku w tym roku, w przyszłym roku Pekin, za 2 lata Włocławek, Chorzów, a później już tylko Los Angeles. I życzę pani Klaudii przede wszystkim, ale wszystkim też mieszkańcom Włocławka, bo wszyscy poczuliśmy w niedzielę ogromną dumę, kiedy pani Klaudia wygrywała ten srebrny medal, zdobywała ten srebrny medal, że te medale będą zaplanowane w bingo i odhaczane po kolei kolejne, tak jak i w tym przypadku. I żeby nie być gołosłownym, to oczywiście to jest urząd, więc bez dokumentów się nie odbędzie, więc ja postanowiłem przygotować dla pani Klaudii po pierwsze taki list gratulacyjny, bo pani Klaudia jest stypendystą miasta Włocławek, więc to tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy jakoś w takiej formie się zaangażować. I drobny oczywiście fajansowy upominek, myślę, że będzie się ładnie też na nadgarstku prezentował. No i oczywiście kwiaty. Mamy nasze włocławskie sreberko, więc nic, tylko się równie szeroko jak pani Klaudia uśmiechać i być tak optymistycznym, czego sobie i wszystkim mieszkańcom Włocławka serdecznie życzę.
1: Dziękuję bardzo panu prezydencie i z filiżanki, którą dostałam zimą, korzystam na co dzień.
0: No widzicie, czyli będzie zestaw pajansowy od stóp do głów, powiedział, łącznie z filiżanką.
1: Dziękuję pięknie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, spotykamy się nie za często, ale

0: nasze spotkania. No, już się utarło, że moje pierwsze pytanie dotyczy tego, co nowego w medycynie się wydarzyło, a ponieważ kardiologia jest najbliższa Pana sercu, w związku z czym zapytam o te postępy w medycynie, w kardiologii konkretnie. No, ale najważniejsze to, czy z tego, co się wydarza nowego na świecie i w ogóle, jeśli chodzi o kardiologię, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: No, w kardiologii dzieje się bardzo dużo w XXI wieku. No, postęp jest nieprawdopodobny. Głównie te wszystkie metody inwazyjne są zastąpione są przez metody z kolei przyskórne. No, choćby takie zabiegi jak implantacja zastawek. Na przykład to się nazywa TAVI, czyli implantuje się zastawkę aortalną, a obecnie również mitralną, przezskórnie, czyli nie otwiera się klatki piersiowej i nie ma krążenia pozaustrojowego. Czyli wprowadza się przez tętnicę udową cewnik z biologiczną zastawką aortalną. Ją po prostu wprowadza się w miejsce zniszczonej zastawki aortalnej, czyli przezskórnie.
0: Krótko mówiąc, nie ma tego brzydkiego cięcia.
1: Tak, oczywiście. I to jest zabieg krótki, 2 dni i pacjent idzie do domu. Natomiast ostatnio jest też informacja ze szpitala Jurasza z Bydgoszczy, że taką też zastawkę wszczepiano mitralną. To już jest też pewna nowość. Czyli praktycznie rzecz biorąc, no, te zabiegi inwazyjne, zastawkowe, no, już będą minimalizowane. Następnie, no, znakomita też sprawa, a mianowicie jest taki zabieg, tamto tak się nazywało TAVI, a ten LAO, no tak się to nazywa. A mianowicie o co chodzi? Są pacjenci, którzy mają migotanie przedsionków i nie mogą używać leków przeciwzakrzepowych. No, są zagrożeni udarem w dużym stopniu. I tu jest metoda taka, ażeby zastosować implant, który się stosuje w uszku lewego przedsionka, zamyka się to uszko lewego przedsionka, czyli unika się możliwości zatorowości. I to się robi też przezskórnie, też bez otwierania klatki piersiowej. To są te najnowsze rzeczy. A poza tym są nowe w tej chwili już stenty, które się stosuje. A mianowicie to jest stent Desto, to jest stent, który jest z lekiem, a lek ten powoduje to, że nie dochodzi do okluzji, czyli zwężenia tej tętnicy wieńcowej po wprowadzeniu stentu. No, ale są też stenty, które się resorbują same, to znaczy po wprowadzeniu tego stenta one się wchłaniają. Tak, który jest tam lepszy, no w różnych sytuacjach to bywa różnie, to jest wybór. To jest to. Następnie, no są nowości w lekach. No, flozyny są w tej chwili nowy lek, który stosuje się i w diabetologii, i w kardiologii. Co tam dużo mówi? To przedłuża życie pacjentowi nie o miesiące, o lata. Czyli leczenie farmakologiczne. Są nowe leki przy wysokich poziomach cholesterolu na przykład. Teraz nowoczesne leki. Szczególnie ważne u takiej opornym leczeniu, ale również z rodzinną, na przykład hipercholesterolemią. Jest teraz nowość taka, że są nowe urządzenia wszczepialne, to znaczy są stymulatory bezelektrodowe. Już teraz, to znaczy wprowadza się normalnie przez żyłę udową do serca właśnie ten stymulator wielkości, no powiedzmy, jakiejś takiej tabletki małej, tylko do serca, ten stymulator. I on po prostu działa w ten sposób bez elektrod. I też jest no, bardzo ważne, a mianowicie jest ICD, no, czyli to jest kardiowerter defibrillator, który ratuje człowiekowi życie. W tej chwili są one tutaj pacjentów, którzy mają niską frakcję wyrzutową i tak dalej, zagrożeni się im to wszczepia, ale teraz będą wszczepiane podskórnie. Czyli podskórnie ten będzie bez zupełnie kontaktu z sercem. To są takie bardzo nowe rzeczy, które będą ratowały ludzkie życie, to znaczy one będą kontrolowały, kiedy dojdzie do sytuacji, że trzeba po prostu zareagować i ten stymulator już wtedy reaguje.
0: Panie doktorze, czy z tych nowości, o których pan przed

0: chwilą powiedział, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka na miejscu w naszym
1: To
0: mieście.
1: znaczy, to, o której wspomniałem, to są te najnowsze rzeczy, które wchodzą. Natomiast we Włocławku oczywiście można skorzystać z ICD, czyli u pacjentów, którzy są zagrożeni. Ja sam kieruję z poradni i oni mają implantowane kardiowertery z defibrylatorem, czyli oni są w pewnym sensie zabezpieczeni, że kiedy dojdzie do zatrzymania serca, on się sam włączy. Czyli jest, powiedzmy, to ratuje. Ale są również we Włocławku wykonane inne zabiegi, no bardzo ładne. To są to zabiegi też nowe. A mianowicie doszło do zamknięcia otworu owalnego u pacjenta metodą też przeskórną, czyli też przez wprowadzenie, a mianowicie, żeby udał, to jest taka siateczka, okluder, który zamyka ubytek międzyprzedsionkowy. To zostało wykonane we Włocławku. Asystował temu badaniu pierwszemu pan profesor Krzysztof Kaczmarek z kliniki elektrokardiologii z Łodzi. Inny, to też wykonane we Włocławku, otwarcie zamkniętych trwale tętnic wieńcowych, których no, nie udało się udrożnić. To zostało wykonane też we Włocławku. Też asystował tutaj pan profesor Maksymilian Opolski z doktorem Drozdem z Instytutu Kardiologii w Warszawie. We Włocławku również dokonano trombektomii w przypadku zatorowości płucnej. Co to znaczy? Również przeskórnie.
0: Czyli znów nieinwazyjnie.
1: Nieinwazyjnie. Wprowadzono cewniki, które pozwoliły usunąć skrzeplinę z tętnicy płucnej. Trzeba sobie zdawać sprawę, że zator tętnicy płucnej to jest choroba śmiertelna. W przypadku niemożliwości wykonania tego zabiegu, no oczywiście pewna grupa pacjentów przeżywa, bo tam się uda to w jakiś sposób farmakologicznie usunąć, ale generalnie przy nagła śmierć sercowa, to najczęściej to jest ostry zawał, wiadomo, i zator tętnicy płucnej. To są te najczęściej zgony, które tu widzimy. No i tu trzeba powiedzieć, że we Włocławku bardzo to jest, już się rozwija ablacja w przypadku zaburzeń rytmu. Jest coraz więcej tych badań tu wykonywanych. Coraz więcej pacjentów z migotaniem przedsionków ma to wykonane i również w innych zaburzeniach rytmu. I muszę powiedzieć, że no to jest sukces no, miejscowych lekarzy no, tutaj na oddziale kardiologii, no, moich młodszych kolegów.
0: Panie doktorze, i jeszcze na chwilę w Powiatowym Centrum Zdrowia się zatrzymajmy. Przecież mówiliśmy o tym nowym tomografie komputerowym, które zostało Powiatowe Centrum Zdrowia wyposażone. Tam wtedy mówiliśmy o tym, że brakuje drobnego elementu do tego tomografu, żeby można wykonywać specjalistyczne badania kardiologiczne. No właśnie, czy w tym zakresie coś się zmieni?
1: No ja tylko dodam, że to jest w przyszłości. To nie wiem, czy doczekam, ale 5-10 lat to będzie badanie rutynowe w kardiologii. Rutynowe, to nie ulega wątpliwości, dlatego że to jest alternatywa dla koronarografii. Są pewni pacjenci, którzy wymagają tego badania po to, ażeby wyprzedzić zawał. No mają dolegliwości, wiadomo, nie ma innej możliwości jak koronarografia, ale oni nie chcą na przykład koronarografii. Mają różne powody, mają obawy i tak dalej. I no nie, no, to jest badanie, które jest alternatywą również dla takich pacjentów, jak na przykład osoby, które mają już stenty, po to, żeby zobaczyć, czy jest drożność stentów. Na przykład mają bypassy, no, czy jest na przykład drożność po tych bypassach. No to nie trzeba, a szczególnie u tych, którzy są zagrożeni zawałem. To jest, trzeba powiedzieć wyraźnie, to jest znakomite badanie. W naszych warunkach tu pan starosta, Roman Gołębieski w rozmowie zresztą powiedział wyraźnie, że ma środki na zakup tej przystawki. Problem jest główny z funduszem, z finansowaniem, ale tak faktycznie teraz

0: Będzie, że w związku z tą obecną sytuacją, jaka jest, to Narodowy Fundusz Zdrowia będzie ciął wszystkie takie dodatkowe finansowania badań diagnostycznych. Teraz. Ale to w przyszłości pójdzie zupełnie w drugą stronę, bo jestem przekonany, że tak jak powiedziałem, to będzie badanie rutynowe. No ale tak jest obecnie. I jeszcze jest druga. Mówi się o tym, zresztą tak usłyszałem z rąk, z ust również pana dyrektora, że to będzie po prostu badanie nierentowne. No przyznam się, że dla mnie kardiologa to takie... To mało jest argument taki, który mogę to zrozumieć, bo to generalnie chodzi o badanie ratujące życie. No więc tu o rentowności no tak trudno mówić. Ja mogę tylko tak podpowiedzieć, że z mojego długiego doświadczenia, kiedy no kierowałem 34 lata przychodnią specjalistyczną, no to ja miałem pewne procedury i pewne nierentowne. No bo jak przyjmowałem profesorów z Warszawy, Łodzi, Bydgoszczy, czy tam, powiedzmy, to miałem po prostu te osoby, które stanowiły jakieś coś nowego dla tego mieszkańców Wrocławka, nowych specjalnościach. I ja tutaj po prostu dokładałem do tej interesy, ale musiałem gdzie indziej po prostu zarobić, tak mówiąc inaczej, żeby tu tą stratę można było rekompensować. Wydaje mi się, że taka możliwość istnieje, ale powiedzmy teraz, i teraz druga sprawa jest ważniejsza. A mianowicie w takich sytuacjach jak ta, proszę sobie wyobrazić, że pacjenci sobie radzą. To znakomicie sobie radzą. A mianowicie teraz przychodzą tylko do poradni kardiologicznej po skierowanie na tomografię. Ja je wydaję i oni to robią pełnopłatnie w ośrodkach Bydgoszcz, Osielsk, Łódź, Warszawa. Te badania, bo uważają, że one są dla nich bardzo istotne. 1350 zł nie jest naprawdę taką kwotą, która naprawdę jest wielką w tym przypadku. W tym przypadku.
1: Jeśli po drugiej stronie mamy własne
0: jest
1: życie.
0: Zagrożenie życia. I oni z tego korzystają. I jeżdżą na badania pełnopłatne. I teraz, biorąc pod uwagę to, że taka sytuacja istnieje, wydaje mi się, że zainstalowanie tej przystawki teraz, no to jest naprawdę, no nie stanowi przeszkód, dlatego że oni będą kosztować pełnopłatnie tutaj. Czyli mało tego, że nie będzie strat, to będzie zysk. Dlatego, że oni będą płacić te pieniądze do momentu, kiedy kiedyś Narodowy Fundusz Zdrowia uzna, no, że będzie rekompensował. Także ta sytuacja tak mniej więcej wygląda.
1: Panie doktorze, i teraz przejdźmy do tego króciutko. Chciałabym, tak jak pan już sam zresztą wspomniał, pana doświadczenie jako lekarza, ale też również szefa placówki, bo prowadził pan własną poradnię, więc jakby zdejmując kitel, musiał pan usiąść, to wszystko rozliczyć z Narodowym Funduszem, spiąć i tak dalej. Jak pan ocenia to, co się dzieje w tej chwili w służbie zdrowia, zarobki lekarzy, te wieczne protesty pracowników służby zdrowia średniego szczebla, czyli myślę tutaj o pielęgniarkach, o ratownikach medycznych, o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, o te pieniądze, które gdzieś tam wyciekały, nie wiadomo gdzie, na pewno nie do pacjentów. Krótko, bo to jest temat rzeka, ale
0: pani redaktor,
1: na podstawie swojego doświadczenia się nie da, ale spróbujmy.
0: Ale pani pozwoli, że będę starał się jakoś tak to powiedzieć. No, tak jak pani powiedziała, no jestem lekarzem 57 lat. 20 lat w tamtym systemie, jedynie słusznym, w PRL-u i 37 lat demokracji. No, można powiedzieć, że widziałem wiele. Mam skalę porównawczą. Byłem dyrektorem, zastępcą dyrektora spraw lecznictwa, naczelnym lekarzem. Byłem ordynatorem szpitala w Wieńcu i byłem właścicielem przychodni, którą wspomniałem, 34 lata prowadziłem. Czyli mam tutaj możliwość takiego porównania. Postęp medycyny w kardiologii jest nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny w tych latach. I proszę mi powiedzieć, że pozwolę sobie na taką prywatną taką historię, dlatego że ona, ta sprawa za mną chodzi ciągle. No niestety, no chodzi za mną. Tak mnie trochę prześladuje. 12 września 1983 roku

0: będąc w szpitalu, a byłem już 3 lata po kardiologii. Byłem pierwszym kardiologiem. 3 lata już byłem po kardiologii. Przywieziono z ciężkim zawałem serca mojego ojca. I nie mogłem mu pomóc. Mieliśmy, to jest oddział był wewnętrzny, nie było kardiologii. Mieliśmy tylko EKG, kardioskop, defibrylator. Niczego innego nie było. Taki był wtedy stan medycyny. Kardiologii był taki stan. Mówię o tym, tak za mną to chodzi, dlatego że jestem bardzo podobny do ojca. Pod każdym względem. I jest to dla mnie takie, zawsze do tego wracam, że no, warto było się nieraz później urodzić. Dlatego, że wtedy no, trudno było marzyć o koronarografii, o angioplastyce wieńcowej, o stentach, o tomografii komputerowej naczyń wieńcowych, o stentygrafii SPECT. Trudno było o tym marzyć, o bypassach. Nie ma, nie było takich w ogóle szans, takich możliwości. Dzisiaj po prostu to jest na wyciągnięcie ręki, również we Włocławku, kiedy koronarografia tu funkcjonuje, czyli angioplastyka od 2004 roku. Tak nawiasem mówiąc, to pierwsze badania koronarograficzne były robione w Warszawie przez profesora Różyłę na Instytucie na Spartańskiej, na które ja patrzyłem, uczestniczyłem, bo tam byłem przed kursem kardiologii, to jest 70-80, ale tak nawiasem. To była ta niesamowita sprawa. I teraz to, co pani redaktor była powiedzieć, no można się zastanowić, no jak to się dzieje, że jest taki niesamowity postęp medycyny, a w tej organizacji ochrony zdrowia i w tym systemie no nic się nie dzieje, mało tego, no ciągle jest źle. Jak to się dzieje? I
1: pacjenci nie mają należytej pani opieki, redaktor, diagnostyki, bo tak się dzieje.
0: Pani redaktor, ja postaram się podać pani takie 2 przykłady, ale przepraszam, że może troszeczkę jaki będzie wywód, trochę dłuższy, ale pani wybaczy. Dlatego, że wnioski wysuwają się same. Po prostu. W roku 78 byłem już po drugim stopniu specjalizacji, byłem przed kardiologiem. Wychodzę ze szpitala, zatrzymuje mnie jegomość, który jest mi nieznany, a ja szedłem do kiosku po gazetę codzienną. Jegomość mnie zatrzymuje i pyta mnie, na której pan pracuje zmianie? Więc poszedłem, jak wróciłem do gabinetu i mówię kolegom, że tutaj ktoś mnie tutaj tak zaczepił. Mówi, a ty mówią do mnie, no przecież to jest... Ty. A oni w nomenklaturze byli bardzo tacy znani, wiedzieli o co chodzi. Mówią, to przecież to jest nowy zastępca dyrektora szpitala i on cię dlatego zapytał, bo niedawno pracował w celulozie, a tam pracują na zmiany. No po prostu, no musisz zrozumieć to. Ale teraz podam drugi przykład, odmienny. Rok 87, dyrektorem PPUW zostaje pan Paweł Majewski, były pierwszy wojewoda włocławski, były dyrektor zakładów celuloza lakierów. Człowiek naprawdę kompetentny, ekonomista, wykształcony, naprawdę na poziomie kulturalny. I proszę powiedzieć, pierwszego dnia swojego pobytu dostaję, że wzywa mnie do swojego gabinetu. Ja z niepokojem do niego idę po pierwszego dnia. I on mówi tak, wiem o panu wszystko, a ja wtedy miałem ten problem, który uporałem się z tą znaną w całym kraju no, sprawą służby bezpieczeństwa, którą miałem. I on mówi, wiem o panu wszystko i chcę panu zaproponować, żeby pan został moim pierwszym zastępcą do spraw lecznictwa. Ja tak, to mnie przerażało. Mówię, panie dyrektorze, ja bardzo przepraszam, ale ja pełnię inne funkcje naczelnego lekarza, jestem tutaj, tą kardiologię prowadzę i jestem tuż przed doktoratem, no, bardzo będę zajęty. No i mam jedną wadę. On mówi tak, a jaką pan ma wadę? Ja mówię tak, jestem bezpartyjny. On mówi do mnie tak, i o to chodzi. Byłem 2 lata, zgodziłem się być 2 lata. Zastępcą dyrektora bardzo dużo się nauczyłem. To mi bardzo pomogło przy panu dyrektorze Majewskim, przy przychodni. Zrobiliśmy 2000 miejsc rehabilitacyjnych na Wybrzeżu, Sopot, tam Jurata i tak dalej. Potem między innymi został następcą bardzo kompetentny doktor nauk medycznych Wiesław Jakubicz, który miał specjalizację z epidemiologii

organizacji ochrona. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że w tamtych czasach od nominatów na stanowiska kierownicze wymagano medycynę społeczną pierwszy stopień albo organizację ochrony zdrowia drugi stopień w tamtych czasach. I to niezależnie, czy to był nasz, czy nie nasz. Wtedy tak wymagano. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest przykład, że

0: nominowania na zasadzie koleżeńskiej przysługi.
1: Tak.
0: W służbie zdrowia w całym kraju to się dzieje, we wszystkich
1: I
0: szpitalach.
1: teraz pani powiem,
0: To jest jedna z
1: jakie
0: przyczyn.
1: są olbrzymie szkody. Jakie olbrzymie szkody. Powiem to wprost. Gdyby była świadomość taka, że decyduje profesjonalizm, a niekoniecznie on musi być nasz, to nie doszłoby do takiej sytuacji niewiarygodnej, ale wszyscy się dziwią, w całej Polsce się dziwią, że przy fuzji dwóch oddziałów.
0: Bo przechodzimy teraz do Włocławskiego
1: Tak.
0: Szpitala, bo tu nie dzieje się lepiej,
1: No nie,
0: prawda,
1: no,
0: niż
1: no
0: w
1: tak,
0: całej Polsce.
1: ale podaję pani przykład, dlaczego to, że tak się tutaj nominatu doszło do. To wychodzi z niekompetencji kogoś. No, po prostu nie. Fuzja dwóch oddziałów i likwiduje się znany w całym kraju wojewódzki oddział. Idealny, jedyny. Specjaliści są tutaj unikalni, bo nieraz po jednym osobie są tylko w tej specjalności. I funkcjonuje znakomita fundacja, która pieniądze ma na oddział. Jest funkcjonujący 36 lat i na którym wyszkolono 50 specjalistów pierwszego i drugiego stopnia. 50 na tym oddziale. I się to po prostu zwyczajnie likwiduje. Taka była decyzja. No i to jest rzecz podana w ten sposób. Ja przyznam się, że jestem tym trochę tak. No, jest to, mówię o tym gorzko, prawda? Bo to jest prawda dla mnie też takie, no ale mówię dlatego, że i to mówię no, właśnie w dobrej wierze.
0: Panie doktorze, a widzi pan jakiekolwiek wyjście z takiej sytuacji? No bo to się dzieje od lat, mówię, i to widać na włocławskim podwórku również, bo nasz szpital ostatnio też nie schodzi z ust mieszkańców Włocławka powiatu, a i w całej Polsce o nim głośno. Czy jest szansa na to, że kiedykolwiek to się zmieni, uporządkuje?
1: Więc
0: Co panu podpowiada pana doświadczenie?
1: no tak, no więc w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, musimy sobie z tego zdać sprawę, że istnieje wielka dysproporcja pomiędzy zatrudnieniem na etat, a na kontrakt w tej chwili. Tego kiedyś po prostu nie było, bo nie było kontraktu. W tej chwili zatrudniony na etat no, korzysta z tego, że ma urlop, że ma płatny urlop, ma świadczenia wszystkie płatne i tak dalej. I przyznam się, że... Aha, i dyrektor ma na niego wpływ, dlatego że ustawia mało te godziny i tak dalej. I powiem pani, jak było za moich czasów decyzyjnych. No więc jak przyszedł lekarz i chciał pracować w dodatkowym miejscu, no to ja oczywiście wyrażałem zgodę, tylko musiał napisać oświadczenie, że ta jego nowa praca nie będzie kolidowała z pracą podstawową. W kontrakcie jest inaczej. To jest jednoosobowe przedsiębiorstwo.
0: Tak, dziś jestem tu, jutro mi płacą, tam więcej, opłaca mi się to.
1: Oczywiście bierze świadczenia na siebie, wszystko bierze, urlop i tak dalej. I teraz proszę, jest taka sytuacja. Szpitale są generalnie w trudnej sytuacji finansowej. Generalnie trudnej. Dyrektorzy szpitala wybierają procedury, które są najlepsze, najlepiej opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli szukają takich specjalistów. Po prostu podbierają sobie lekarzy. Najlepiej płatna jest ortopedia, neurochirurgia, okulistyka, kardiologia. Najbardziej na wysoko jest wyceniane. I ci dyrektorzy, no nie trzeba im się dziwić. No po prostu wybierając tych lekarzy, oni rekompensują straty, jakie mogą mieć w oddziałach, które, no takie jak na przykład interna czy pediatria. No tam to jest najniżej wycenione, chociaż trudno to zrozumieć.
0: Bardzo trudno.
1: Tak, no ale no, tak jest. I oni ratują ten swój budżet, co się uda zarobić na tych podstawowych specjalistach.
0: Ale płacąc tym specjalistom, którym zatrudniają, tak duże pieniądze, bo słyszymy naprawdę o ogromnych pieniądzach, no trudno podejrzewać, że zarabiają tak naprawdę na tym, co uzyskują z Narodowego
1: To
0: Funduszu.
1: znaczy, no, jakąś na pewno więcej zarobią na tych oddziałach, na tych procedurach niż na innych, które.

0: Muszą
1: Z
0: dokładać.
1: pewnością, ale wypłacają takie stawki
0: Ale
1: specjalistom.
0: panie redaktor, no teraz słyszymy, że będą limity, jak pani słyszy, no? Ale kij ma dwa końce. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze, oczywiście, że wtedy dyrektorzy nie będą mogli już tych lekarzy tyle zatrudniać, a pacjenci będą mieli dłuższe kolejki. No, co tam dużo mówi, w tych specjalnościach. I co najważniejsze, ci dyrektorzy już nie będą mieli tych pieniędzy, żeby uzupełnić straty w tamtych oddziałach, jak pediatria czy interna, prawda? Już nie będą. Jak pani słyszy codziennie w telewizji, upadają szpitale. I one będą upadać. Bo w tej sytuacji będą upadały, ponieważ nie będzie możliwości dołożenia tych pieniędzy z innych oddziałów. Ale tak a propos tych wniosków tutaj racjonalizatorskich, to jeśli mogę pani podpowiedzieć.
1: Bardzo proszę.
0: Wracając do poprzedniej sprawy, której mówiłem o tym błędzie i tak dalej. Ja mam taki wniosek racjonalizatorski. Można mówić z przymrożeniem oka. No, jak wie pani, mamy poczucie humoru troszeczkę to. Ja mam taki wniosek. Wie pani, w tamtym systemie wniosek racjonalizatorski można było wtedy dostać no, goździki, można było dostać książkę o przewadze gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną. Można dostać na przykład bombonierkę Goplany, nie? Można dostać. Ja nic nie liczę. Nie. To mam taki wniosek. Ponieważ Rada Społeczna Szpitala w tamtej konkretnej sprawie, kiedy no po prostu no, w beznadziejny sposób doszło do likwidacji takiego no, super oddziału, a teraz wszyscy jeżdżą po okolicy, szukają badań, w tej Radzie Szpitala nie ma żadnego lekarza, nie ma żadnej pani pielęgniarki, ani nawet nie ma żadnej pani salowej. Czyli nie ma nikogo z ochrony zdrowia. Ja proponuję, no po prostu, żeby zmienić nazwę na Radę Polityczną Szpitala, bo tam są tylko przedstawiciele partii politycznej. I to będzie nazwa prawdziwa, prawdziwa i zgodna ze stanem faktycznym. Po prostu wykonać ten ruch.
1: Za dużo polityki, jednym słowem, za mało kompetencji i fachowości. To jest coś, jeśli będzie dalej w służbie zdrowia, to nie pozwoli na żaden ruch, który tą sytuację, która w tej chwili jest, odmieni.
0: Ale pani redaktor,
1: Tak?
0: chce pani
1: Dobrze,
0: powiedzieć
1: to
0: jeszcze
1: zrozumiałam.
0: na koniec, chcę opowiedzieć o takim fakcie, a mianowicie w Europie, to jest indeks europejski, najnowszy, najlepsza ochrona zdrowia jest w tej chwili w Holandii, drugie miejsce ma Szwajcaria, Norwegia, Dania, Islandia. Oparte to jest na tym, że oceniono tam najlepszą profilaktykę. No, to jest bardzo ważne. U nas niestety tak inaczej.
1: No, panie doktorze, jak możemy mówić o
0: Ale
1: profilaktyce, skoro nie dajemy skierowań na badania? No więc.
0: Ale na czym to opierano? Profilaktyka, poziom diagnostyki, o co na przykład mówimy tutaj, na przykład tomografii komputerowej, no, poziom diagnostyki, terapii. I to są te rzeczy. I trzecia bardzo ważna rzecz, czas oczekiwania na pierwszą pomoc. To zostało. Polska jest na miejscu 32 na 35 krajów. Za nami jest tylko Rumunia, Węgry i Albania. Uzyskaliśmy na 1000 punktów 565 punktów. Czyli jest bardzo wiele do zrobienia. Czyli warto byłoby korzystać z tej wiedzy, no po prostu z tej wiedzy tych państw. No przecież można się tam
1: To nie
0: sobie.
1: jest odkrywanie Ameryki
0: No
1: na
0: nie, no
1: nowo,
0: ale to oni
1: prawda?
0: od lat mają te pierwsze miejsca, prawda? To od nich. A po drugie, po prostu, no ta prawda, która istnieje, no ta prawda, żeby dotarła no, do naszych decydentów, że no. Profesjonalizm i kompetencje powinny decydować, bo panie redaktor, tylko wiedza i prawda może nas uzdrowić.
1: Panie doktorze, dziękuję bardzo. Na tym zakończmy, nie roztrząsajmy.

0: więcej tego, co można zmienić, prawda, kompetencje i wiedza. Tak niewiele, aż tak dużo mogłoby zmienić tą sytuację. Proszę Państwa, doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję,
1: Dziękuję
0: Panie
1: bardzo.
0: doktorze.
1: Dziękuję Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przez całe wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej było wiele dzieci i młodzieży. W gmachu głównym oraz w filiach pracownicy organizowali różne formy aktywności i warsztaty. Wiele młodych osób regularnie odwiedzało placówkę. Bardzo dużym zainteresowaniem w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej cieszyły się biblioteczne zawody w FIFA. Wakacje dobiegają końca, ale biblioteka ma w ofercie jeszcze trochę atrakcji dla uczniów w każdym wieku.
1: Do końca wakacji zostało jeszcze trochę czasu i mamy przygotowanych sporo atrakcji dla czytelników. Na chwili numer 1, 26 sierpnia, zapraszamy na warsztaty czekoladowe, stworzenia własnych tabliczek czekolady. Na chwili numer 2 przy ulicy Dziewińskiej 28 sierpnia odbędzie się popołudnie z biblioteką i będziemy robić pocztówkę z wakacji. Filia numer 6 również zaprasza na planszowisko 26 sierpnia. Na chwili numer 10 przy ulicy Kościelnej będziemy robić przesyłkę do przyszłości, czyli taką kapsułę czasu. Będziemy mogli włożyć własne pamiątki i potem zakopiemy tą kapsułę na terenie bibliotecznego Placu Zabaw. To 24 sierpnia. I Mediateka zaprasza na cykl warsztatów gamingowych.

0: cyfrowych, który się nazywa Full Pakiet. 27 sierpnia ostatnie takie zajęcia i to są warsztaty gamingowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowszych wersji gier na PlayStation 5. Warto do biblioteki zajrzeć jeszcze w tych ostatnich dniach wakacji.
1: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdują się na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. Przetarg na zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Grzywno został ogłoszony na początku marca tego roku. Termin składania ofert upłynął 22 kwietnia. Ostatecznie wpłynęło ich 8. Najtańszą ofertę złożyła Barzola. Na Grzywnie nic się jednak nie dzieje.
2: Oferty wpłynęły. My jako zamawiający mieliśmy wątpliwości co do złożonych ofert, szczególnie tej pozornie najtańszej. W związku z tym poprosiliśmy o uzupełnienie informacji związanych z rażąco niską ceną. Wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która jest takim organem nadrzędnym nad postępowaniami przetargowymi prowadzonymi w naszym kraju i krótko mówiąc te argumenty potencjalnego wykonawcy zostały przez KIO uznane. W związku z tym na razie jesteśmy na etapie kompletowania pozostałych wymaganych prawem dokumentów, zabezpieczeń i będziemy zmierzać do podpisania umowy. Z tym, że po wyborze wykonawcy najkorzystniejszego, mimo naszych wątpliwości, które oddaliła Krajowa Izba Odwoławcza, być może inni wykonawcy jeszcze będą chcieli się od tej naszej decyzji odwołać, więc tu nie mogę zadeklarować. Zresztą w żadnym postępowaniu nie można ściśle zadeklarować, kiedy umowa zostanie podpisana.
1: Barzola była wykonawcą zielonych terenów Śródmieścia. Te miały zostać oddane do użytku w marcu, jednak z różnych powodów terminy były zmieniane. Ostatecznie odbiory rozpoczęły się w czerwcu, a później konieczne były jeszcze poprawki. Następną inwestycją realizowaną przez Barzolę jest ulica 3 Maja. Wygląda na to, że teraz przyjdzie kolej na Park Grzywno. Prezydent Wrocławka nie szczędził cierpkich słów pod adresem firmy.
2: Jesteśmy mądrzejsi o to, że nie możemy w żaden sposób ufać w to, co mówią przedstawiciele tej firmy, bo niestety mnie osobiście kilka razy oszukali już i mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Umawialiśmy się na konkretne rzeczy, w konkretnych terminach i właściwie z żadnych tych obietnic przedstawiciele tej firmy się nie wywiązali, ale pamiętajmy, że my jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa. I w granicach prawem określonych możemy się poruszać i nie możemy tych granic niestety przekraczać, więc tutaj mamy te pole manewru dużo bardziej ograniczone niż w przypadku na przykład inwestorów prywatnych, którzy mogą w takich wypadkach po prostu się takiego wykonawcy pozbyć.
1: Przez wiele dni na placu budowy przy ulicy 3 Maja nie było żadnych pracowników, albo pojawiało się ich zaledwie kilku. Zmieniło się to parę tygodni temu.
2: Nie mogę być zadowolony z tempa pracy, bo w myśl tego, co sama przedstawiciele tej firmy sami mówili, chociażby na spotkaniu z przedsiębiorcami w remizie, te prace nie przebiegają tak, jak wynikało z deklaracji firmy. Owszem, one przyspieszyły. Firma nadal deklaruje, że w terminie całe zadanie zakończy. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja tej firmie nie ufam za grosz, nauczony doświadczeniami z zielonych terenów Śródmieścia.
1: Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Barzoli. Nie chcieli komentować słów prezydenta Wrocławka. Końca przeciągania liny między ratuszem a Barzolą nie widać.
3: W Galerii Sztuki Współczesnej odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Posztukuj z GSW. Tym razem seniorzy wzięli na warsztaty szydełkowanie.
4: Dzisiaj mamy jedne zajęcia z cyklu naszych warsztatów Posztukuj z GSW. To są drugie zajęcia z szydełkowania, pierwsze się odbyły miesiąc temu, więc raz w miesiącu właśnie się spotykamy w czwartek na szydełkowanie i dzisiaj jest ten dzień, podczas którego tak naprawdę uczymy się bądź doskonalimy swoje umiejętności szydełkowania. Panie są na różnym poziomie zaawansowania, więc dopasowujemy. Program Posztukuj już się odbywa od kilku miesięcy, więc generalnie jest zainteresowanie i też dzięki właśnie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku mamy tutaj no naprawdę dużo pań, które do nas przychodzą, ale też są osoby z zewnątrz.

0: które mogą się zapisywać tak naprawdę no, z ulicy, powiedzmy, tak? Nie muszą, nie muszą być jakoś przygotowane ani wcześniej się z nami kontaktować, współpracować. Można po prostu się zapisać i przyjść na takie warsztaty. Jest spore zainteresowanie.
1: A proszę powiedzieć, gdzie znajdziemy informacje na temat terminów tych spotkań i możliwości zapisu?
0: Na pewno na social mediach, też Facebook, Instagram, galerii, co tydzień publikujemy, co następne nas czeka, jakie zajęcia, bo one są co czwartek. Na stronie internetowej galerii w zakładce warsztaty twórcze. Można wziąć ulotkę, są ulotki dostępne, więc generalnie no, to są takie główne drogi. Próbowałam nauczyć mojego męża, który nie ma totalnie kontaktu ze sztuką, ani z niczym dotyczącym prac ręcznych. No mówił, że dość trudne, ale twierdzę, że każdego da się nauczyć. Od podstaw każdy jest w stanie się nauczyć tej techniki, więc jak naprawdę polecam i relaksujące. Jak ktoś ma tylko cierpliwość, to jest to świetna opcja odpoczynku i rękodzieła.
1: Uczestnicy poznawali podstawowe techniki tej tradycyjnej formy rękodzieła, ćwiczyli oczka i słupki, uczyli się także odczytywać szydełkowe schematy. Na koniec każdy mógł spróbować swoich sił w wykonaniu prostej, ażurowej serwetki.
2: To uwielbiam, lubię malować. Zresztą tutaj było mnóstwo zajęć, różne sztuki poznałam, malowanie kawą, co tam mieliśmy, japońska sztuka. No byłam teraz na leczeniu, nie, w sanatorium, więc dlatego mnie nie było. No i to wszystko, no i chcę się zabrać tu za te projekty. Próbowałam i jako młoda dziewczyna, już robiłam sobie sukienki, prułam rzeczy, które były niepotrzebne, tak, uwielbiałam to. Małe, dla dzieci swoich, dla koleżanek dzieci. No to była moja taka, też taka satysfakcja z tego, że coś sama zrobię, ale to ja mam po mamie, po babci, no to już w genach chyba przeszło.
1: Czyli wraca pani z powrotem do tego szydełkowania i jakiś ma pani teraz pomysł na coś konkretnego?
2: Powiem pani szczerze, że mam koleżanki, które pięknie robią torby na przykład, nawet mam gdzieś w telefonie, robią cudne rzeczy z tych wełen, plecaki i ta moda wraca, to są bardzo drogie rzeczy, ponieważ na taką zwykłą poświęcenie na przykład na pracy na torbę to jest 30 godzin, na sweter 40. No różne rzeczy się robi, więc to jest w cenie. Tylko w naszym kraju był taki przestój, że się tego nie ceniło. Teraz to wraca.
3: Tą serwetkę robiłam poprzednio, a dzisiaj zakończam.
1: Jak pani doświadczenie tutaj? Rozumiem, że to drugie zajęcia?
3: Szydełkowania tak. Szydełkowania drugie zajęcia.
1: Proszę powiedzieć, czy to trudne? Jakie są pani odczucia?
3: Trudne jest, jak się nie umie. Jak już się coś tam pojmie, no to w miarę wychodzi.
1: Koronkowa robota połączyły naukę, twórczą pracę i okazję do wspólnego spędzenia czasu.
4: Klaudia Kazimierska dosłownie i w przenośni nie zwalnia tempa. Włocławska zawodniczka podczas halowych mistrzostw Europy w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów. Klaudia spotkała się dziś z prezydentem Włocławka i dyrektorem Wydziału Sportu.
5: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak Pan Dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy Panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy.
4: Włocławska zawodniczka nie kryła zadowolenia ze zdobycia srebra. Opowiedziała też o planach na najbliższy czas.
6: Jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham. Był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to

0: Będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Wrocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
1: Włosowianka na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, nie zaniedbała nauki. W 2025 roku otrzymała bakalaureat na kierunku analizy matematycznej. Medalistka opowiedziała o swoim życiu w USA.
0: Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami ze Stanów i z Europy tam na miejscu. Ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Wrocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, kto by mógł ze mną pobiegać. A tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała. Mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować.
1: Zawodniczka została uhonorowana przez prezydenta Kukuckiego. Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Od mieszkańca bloku przy ulicy Ptasiej otrzymaliśmy wiadomość o problemach z trawą przy budynkach. Trawniki zostały skoszone, jednak skoszona trawa nie została zebrana. Mężczyzna skontaktował się w tej sprawie z firmą wykonującą zlecenie, jednak otrzymał odpowiedź, że zebranie trawy nie było ujęte w umowie między administracją zasobów komunalnych a wykonawcą.
2: Oczywiście środki na tego typu zadania są ograniczone, natomiast w tym przypadku administracja zasobów komunalnych analizuje zapisy umowy i będzie interweniować do firmy, która to zadanie realizuje. Oczywiście ta interwencja ma na celu po prostu wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj oczywiście AZK będzie prowadziło interwencje, będą razem z firmą analizowali te zapisy umowy. Jeżeli umowa jest podpisana w taki sposób, że to zadanie powinno być zrealizowane, to oczywiście konsekwentnie będzie domagało się, żeby firma, która realizuje to zadanie, wywiązała się z tej umowy.
1: Z naszych informacji wynika, że trawa zostanie wkrótce zgrabiona i usunięta.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak pan dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy i planach, bo te plany też być może z Włocławkiem i Mistrzostwami Polski, które już za 2 lata we Włocławku odbędą się w 2028 roku, pewnie też z Włocławkiem te plany są związane. Pani Kamila.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, panie prezydencie. Na pewno jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham, a był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
2: Ale to oznacza, że w 27 w ogóle będziesz odpoczywać?
1: Nie, nie, nie. Oczywiście będę startowała. W przyszłym roku są Mistrzostwa Świata. Lekkoatleci mają taki przywilej, że Mistrzostwa Europy przeplatają się z Mistrzostwami Świata co drugi rok, więc w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata we wrześniu w Pekinie w Chinach, także daleka podróż przede mną pewnie, na które chciałam na pewno wypełnić minimum, które zresztą mogę już zacząć wypełniać od tej niedzieli, więc postaram się o to w Chorzowie. Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom, wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu, ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, kto mógł ze mną pobiegać, a tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała, mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować. Myślę, że tak jak zawsze to mówię, po prostu spełniać się w sporcie i mieć z tego radość. I ja wiem, że jeżeli jestem szczęśliwa na co dzień, to wszystkie te inne cele naokoło się spełniają, albo nawet w drugą stronę, jeśli jestem szczęśliwa, to znaczy, że wszystko inne jest też okej, bo muszę mieć powód do tego, żeby być szczęśliwą. Więc chciałam po prostu spełniać się w sporcie i też w życiu i żeby po prostu wszystko wyglądało tak jak teraz. Wiadomo, sport jest trochę niewdzięczny czasem i czasem wkładamy w to mnóstwo pracy, a potem okazuje się, że dobiegamy ostatni na metę, więc chciałam po prostu, żeby jak najdłużej ta chwila trwała i żeby się tym cieszyć. Na ten moment na pewno sport, wiadomo, kariera sportowca jest tak długa jak jest, więc myślę, że zostało mi około 10 lat.

0: w tej dziedzinie. Kończę 25 lat niedługo, więc miejmy nadzieję, że pociągnę jeszcze chwilę, a później zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno cieszę się, że mam właśnie wykształcenie wyższe, że mogę też coś z tym później zrobić. Na tym mi na pewno zależało i zobaczymy, co z tym dalej wyjdzie. Nie wiem, czy zostanę nauczycielem matematyki, zobaczymy, ale zawsze mogę wrócić. Myślę, że pozycja w jakiejś szkole w Ocławku się znajdzie.
1: To jest gwarantowane. To czy ja, czy ktokolwiek po mnie przyjdzie, to na pewno tutaj miejsce dla
0: Albo w łeb.
1: pani Klaudii się znajdzie. A myślę, że też lekkoatletyczny klub sportowy Wektra też na pewno bardzo chętnie będzie korzystać z doświadczenia pani Klaudii. No bo właściwie od początku pani Klaudia jest z Wektrą związana. Muszę powiedzieć, że też to jest taka radość, myślę, że samorządowców, że te inwestycje, które no, czasami są też przez złośliwe osoby krytykowane, tak było ze stadionem lekkoatletycznym we Włocławku, kiedy powstawał, że za drogi, że za duży, że nieodpowiedni, to mam wrażenie, że te sukcesy pani Klaudii, oprócz talentu oczywiście, to też mają jakiś drobny elemencik tego, że w odpowiednim czasie władze miasta zdecydowały się na tą inwestycję. Inwestycję, która też została tak naprawdę wybiegana przez inną ważną włocławską lekkoatletkę. Mówię tutaj o Katarzynie Kowalskiej, która no, zdobywała medale w przełajach, a dlatego, że po prostu nie było w jej czasach odpowiednich warunków we Włocławku do tego, żeby trenować. Dzisiaj pani Klaudia już na tartanie, na stadionie podbija Europę, z czego i my się bardzo cieszymy, ale to pokazuje, że inwestycje, które nie przekładają się może na złotówki, tak bezpośrednio przekładają się na takie sukcesy i warto po prostu inwestować. I ja chcę powiedzieć, że już podzieliłem się przed chwilą z panią Klaudią tym pomysłem, zainspirowany social mediami pani Klaudii, bo w social mediach też przydarzają się czasami, rzadko niestety, za rzadko, ale dobre rzeczy. Taką inspiracją to nie było bingo, bo chyba to zostawię pani Klaudii, ale tabliczki olimpijczyków, które przy stadionie tam w Stanach są wmurowane. Chciałbym, żeby też takie pamiątkowe tabliczki olimpijczyków związanych z Włocławkiem przy stadionie OSIR się znalazły i myślę, że no może jeszcze nie w tym roku, ale w przyszłym roku na pewno będziemy odsłaniać i wtedy panią Klaudię też na pewno zaprosimy, żeby swoją tabliczkę jako olimpijka była i przyszła, żeby odsłoniła. No i jeszcze pytanie, czy będziemy tak jak tam w Stanach, że za każdy występ na olimpiadzie będzie osobna tabliczka, to zobaczymy, bo jak słyszę, że to jeszcze 10 lat, no to tak jak szybko liczę, no to jeszcze ze trzy tabliczki na upartego, dwie, trzy mogą być dołożone. No i no to też nie jest żadna tajemnica, że jako miasto dalej chcemy inwestować w rozwój infrastruktury sportowej również, widząc właśnie takie sukcesy i zachęceni takimi sukcesami, wiemy, że warto po prostu się w to angażować, więc mam nadzieję, że w naszej przyszłej szkole mistrzostwa sportowego, dzisiaj w klasach mistrzostwa sportowego też następcy i talenty, może nie tak wielkie jak pani Klaudia, ale bardzo podobne się znajdą i będą mogły się rozwijać. Tym bardziej, że widać, że Wektra Włocławek no ma odpowiednie zaplecze, żeby przygotować się młodego człowieka do dalszego rozwoju, i to jest bardzo ważne. Ja też chcę podkreślić, bo tutaj padło, że te Mistrzostwa Polski w 2028 roku seniorów odbędą się we Włocławku, ale chcę to jasno powiedzieć, że gdyby nie takie osoby jak pani Klaudia, która sportowo pokazuje, że Włocławek jest aktywny i jest ważnym ośrodkiem na mapie naszego kraju, ale gdyby nie całe środowisko Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra, to na pewno żadna impreza lekkoatletyczna w naszym mieście by się nie odbyła.

0: A mimo tego, że mamy całkiem dobre warunki infrastrukturalne, zawsze oprócz budynków, a może przed budynkami, zawsze najważniejszy jest człowiek i to, że jest we Włocławku grupa osób, która chce poświęcić swój czas dla młodych ludzi, chce dbać o ich rozwój i myślę, że tutaj też duże słowa uznania i podziękowania się właśnie trenerom, którzy pomagali na samym początku tej kariery, pięknej kariery pani Klaudii, że oni byli i pracowali i chcieli dbać o ten rozwój. Więc chyba dużo dobrego przed nami. Jeszcze trzymamy kciuki oczywiście za panią Klaudię Chorzów. Jeszcze słyszę o Nowym Jorku w tym roku, w przyszłym roku. Pekin, za 2 lata Włocławek, Chorzów, a później już tylko Los Angeles. I życzę pani Klaudii przede wszystkim, ale wszystkim też mieszkańcom Włocławka, bo wszyscy poczuliśmy w niedzielę ogromną dumę, kiedy pani Klaudia wygrywała ten srebrny medal, zdobywała ten srebrny medal, że te medale będą zaplanowane w bingo i odhaczane po kolei. Kolejne, tak jak i w tym przypadku. I żeby nie być gołosłownym, to oczywiście to jest urząd, więc bez dokumentów się nie odbędzie, więc ja postanowiłem przygotować dla pani Klaudii po pierwsze taki list gratulacyjny, bo pani Klaudia jest stypendystą miasta Włocławek, więc to tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy jakoś w takiej formie się zaangażować. I drobny oczywiście fajansowy upominek, myślę, że będzie się ładnie też na nadgarstku prezentował. No i oczywiście kwiaty. No mamy nasze włocławskie sreberko, więc nic, tylko się równie szeroko jak pani Klaudia uśmiechać i być tak optymistycznym, czego sobie i wszystkim mieszkańcom Włocławka serdecznie życzę.
1: Dziękuję bardzo panu prezydencie i z filiżanki, którą dostałam, zimą korzystam na co dzień, także
0: No widzicie, czyli
1: przydaje
0: będzie
1: się.
0: zestaw fajansowy od stóp do głów, bym powiedział, łącznie z filiżanką.
1: Dziękuję
0: Także
1: pięknie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy w

0: Wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, spotykamy się nie za często, ale nasze spotkania już się utarło, że moje pierwsze pytanie dotyczy tego, co nowego w medycynie się wydarzyło, a ponieważ kardiologia jest najbliższa pana sercu, w związku z czym zapytam o te postępy w medycynie, w kardiologii konkretnie. No ale najważniejsze to, czy z tego, co się wydarza nowego na świecie i w ogóle, jeśli chodzi o kardiologię, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: No, w kardiologii dzieje się bardzo dużo w XXI wieku. No, postęp jest nieprawdopodobny. Głównie te wszystkie metody inwazyjne są zastąpione są przez metody z kolei przyskórne. No, choćby takie zabiegi jak implantacja zastawek. Na przykład to się nazywa TAVI, czyli implantuje się zastawkę aortalną, a obecnie również mitralną, przezskórnie, czyli nie otwiera się klatki piersiowej i nie ma krążenia pozaustrojowego. Czyli wprowadza się przez tętnicę udową cewnik z biologiczną zastawką aortalną. Ją po prostu wprowadza się w miejsce zniszczonej zastawki aortalnej, czyli przezskórnie.
0: Krótko mówiąc, nie ma tego brzydkiego cięcia.
1: Tak, oczywiście. I to jest zabieg krótki, 2 dni i pacjent idzie do domu. Natomiast ostatnio jest też informacja ze szpitala Jurasza z Bydgoszczy, że taką też zastawkę wszczepiano mitralną. To już jest też pewna nowość. Czyli praktycznie rzecz biorąc, no, te zabiegi inwazyjne, zastawkowe, no, już będą minimalizowane. Następnie, no, znakomita też sprawa, a mianowicie jest taki zabieg, tamto tak się nazywało TAVI, a ten LAO, no tak się to nazywa. A mianowicie o co chodzi? Są pacjenci, którzy mają migotanie przedsionków i nie mogą używać leków przeciwzakrzepowych. No, są zagrożeni udarem w dużym stopniu. I tu jest metoda taka, ażeby zastosować implant, który się stosuje w uszku lewego przedsionka, zamyka się to uszko lewego przedsionka, czyli unika się możliwości zatorowości. I to się robi też przezskórnie, też bez otwierania klatki piersiowej. To są te najnowsze rzeczy. A poza tym są nowe w tej chwili już stenty, które się stosuje. A mianowicie to jest stent Desto, to jest stent, który jest z lekiem, a lek ten powoduje to, że nie dochodzi do okluzji, czyli zwężenia tej tętnicy wieńcowej po wprowadzeniu stentu. No ale są też stenty, które się resorbują same, to znaczy po wprowadzeniu tego stenta one się wchłaniają. Tak, który jest tam lepszy, no w różnych sytuacjach to bywa różnie, to jest wybór. To jest to. Następnie, no są nowości w lekach. No, flozyny są w tej chwili nowy lek, który stosuje się i w diabetologii, i w kardiologii. Co tam dużo mówi? To przedłuża życie pacjentowi nie o miesiące, o lata. Czyli leczenie farmakologiczne. Są nowe leki przy wysokich poziomach cholesterolu na przykład. Teraz nowoczesne leki. Szczególnie ważne u takiej opornym leczeniu, ale również z rodzinną, na przykład hipocholesterolemią. Jest teraz nowość taka, że są nowe urządzenia.

0: Wszczepialne, to znaczy są stymulatory bezelektrodowe. Stymulatory bezelektrodowe. Już teraz, to znaczy wprowadza się normalnie przez żyłę udową do serca właśnie ten stymulator wielkości, no powiedzmy, jakiejś takiej tabletki małej, tylko do serca wprowadza ten stymulator. I on po prostu działa w ten sposób bez elektrod. I też jest, no, bardzo ważne, a mianowicie jest ICD, no, czyli to jest kardiowerter defibrylator, który ratuje człowiekowi życie. My to, w tej chwili są one tutaj pacjentów, którzy mają niską frakcję wyrzutową i tak dalej, zagrożeni się im to wszczepia, ale teraz będą wszczepiane podskórnie. Czyli podskórnie ten będzie bez zupełnie kontaktu z sercem. To są takie bardzo nowe rzeczy, które będą ratowały ludzkie życie, to znaczy one będą kontrolowały, kiedy dojdzie do sytuacji, że trzeba po prostu zareagować i ten stymulator już wtedy reaguje.
1: Panie doktorze, czy z tych nowości, o których pan przed chwilą powiedział, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka na miejscu w naszym
0: To
1: mieście?
0: znaczy, to, o której wspomniałem, to są te najnowsze rzeczy, które wchodzą. Natomiast we Włocławku oczywiście można skorzystać z ICD, czyli u pacjentów, którzy są zagrożeni. Ja sam kieruję z poradni i oni mają implantowane kardiowertery z defibrylatorem, czyli oni są w pewnym sensie zabezpieczeni, że kiedy dojdzie do zatrzymania serca, on się sam włączy. Ten, czyli jest, powiedzmy, to ratuje. Ale są również we Włocławku wykonane inne zabiegi, no bardzo ładne. To są to zabiegi też nowe, a mianowicie doszło do zamknięcia otworu owalnego u pacjenta metodą też przezskórną, czyli też przez wprowadzenie. A mianowicie, to jest taka siateczka, okluder, który zamyka ubytek międzyprzedsionkowy. To zostało wykonane we Włocławku. Asystował temu badaniu pierwszemu pan profesor Krzysztof Kaczmarek z kliniki elektrokardiologii z Łodzi. Inny, to też wykonane we Włocławku, otwarcie zamkniętych trwale tętnic wieńcowych, których no, nie udało się udrożnić. To by zostało wykonane też we Włocławku. Też asystował tutaj pan profesor Maksymilian Opolski z doktorem Drozdem z Instytutu Kardiologii w Warszawie. We Włocławku również dokonano trombektomii w przypadku zatorowości płucnej. Co to znaczy? Również przezskórnie.
1: Czyli znów nieinwazyjnie.
0: Nieinwazyjnie. Wprowadzono cewniki, które pozwoliły usunąć skrzeplinę z tętnicy płucnej. Trzeba sobie zdawać sprawę, że zator tętnicy płucnej to jest choroba śmiertelna. W przypadku niemożliwości wykonania tego zabiegu, no oczywiście pewna grupa pacjentów przeżywa, bo tam się uda to w jakiś sposób farmakologicznie usunąć, ale generalnie przy nagła śmierć sercowa, to najczęściej to jest ostry zawał, wiadomo, i zator tętnicy płucnej. To są te najczęściej zgony, które tu widzimy. No i tu trzeba powiedzieć, że we Włocławku bardzo to jest, już się rozwija ablacja w przypadku zaburzeń rytmu. Jest coraz więcej tych badań tu wykonywanych. Coraz więcej pacjentów z migotaniem przedsionków ma to wykonane i również innych zaburzeniach rytmu. I muszę powiedzieć, że no to jest sukces no, miejscowych lekarzy no, tutaj na oddziale kardiologii, no, moich młodszych kolegów.
1: Panie doktorze, i jeszcze na chwilę w Powiatowym Centrum Zdrowia się zatrzymajmy. Przecież mówiliśmy o tym nowym tomografie komputerowym, które zostało Powiatowe Centrum Zdrowia wyposażone. Tam wtedy mówiliśmy o tym, że brakuje drobnego elementu do tego tomografu, żeby można wykonywać specjalistyczne badania kardiologiczne. No właśnie, czy w tym zakresie coś się
0: No ja
1: zmieniło?
0: tylko dodam, że to jest w przyszłości. To nie wiem, czy doczekam, ale 5-10 lat to będzie badanie rutynowe w kardiologii. Rutynowe, to nie ulega wątpliwości, dlatego że to jest alternatywa dla koronarografii.

0: są pewni pacjenci, którzy wymagają tego badania po to, ażeby wyprzedzić zawał. No mają dolegliwości, wiadomo, nie ma innej możliwości jak koronarografia, ale oni nie chcą na przykład koronarografii. Mają różne powody, mają obawy i tak dalej. I no nie, no, to jest badanie, które jest alternatywą również dla takich pacjentów, jak na przykład osoby, które mają już stenty, po to, żeby zobaczyć, czy jest drożność stentów. Na przykład mają bypassy, no, czy jest na przykład drożność po tych bypassach, no to nie trzeba, a szczególnie u tych, którzy są zagrożeni zawałem. To jest, trzeba powiedzieć wyraźnie, to jest znakomite badanie. W naszych warunkach tu pan starosta, Roman Gołębieski w rozmowie zresztą powiedział wyraźnie, że ma środki na zakup tej przystawki. Problem jest główny z funduszem, z finansowaniem, ale tak faktycznie teraz będzie, że w związku z tą obecną sytuacją, jaka jest, to Narodowy Fundusz Zdrowia będzie ciął wszystkie takie dodatkowe finansowania badań diagnostycznych. Teraz. Ale to w przyszłości pójdzie zupełnie w drugą stronę, bo jestem przekonany, że tak jak powiedziałem, to będzie badanie rutynowe. No ale tak jest obecnie. I jeszcze jest druga, mówi się o tym, zresztą tak usłyszałem z rąk, z ust również pana dyrektora, że to będzie po prostu badanie nierentowne. No przyznam się, że dla mnie kardiologa to takie... To mało jest argument taki, który mogę to zrozumieć, bo to generalnie chodzi o badanie ratujące życie. No więc tu o rentowności no tak trudno mówić. Ja mogę tylko tak podpowiedzieć, że z mojego długiego doświadczenia, kiedy no, kierowałem 34 lata przychodnią specjalistyczną, no to ja miałem pewne procedury i pewne nierentowne. No bo jak przyjmowałem profesorów z Warszawy, Łodzi, Bydgoszczy, czy tam, powiedzmy, to miałem po prostu te osoby, które stanowiły jakieś coś nowego dla tego mieszkańców Wrocławka, nowych specjalnościach. I ja tutaj po prostu dokładałem do tej interesy, ale musiałem gdzie indziej po prostu zarobić, tak mówiąc inaczej, żeby tu tą stratę można było rekompensować. Wydaje mi się, że taka możliwość istnieje, ale powiedzmy teraz, i teraz druga sprawa jest ważniejsza. A mianowicie w takich sytuacjach jak ta, proszę sobie wyobrazić, że pacjenci sobie radzą. To znakomicie sobie radzą. A mianowicie teraz przychodzą tylko do poradni kardiologicznej po skierowanie na tomografię. Ja je wydaję i oni to robią pełnopłatnie w ośrodkach Bydgoszcz, Osielsk, Łódź, Warszawa. Te badania, bo uważają, że one są dla nich bardzo istotne. 1350 zł nie jest naprawdę taką kwotą, która naprawdę jest wielką w tym przypadku.
1: Jeśli po drugiej stronie mamy własne życie.
0: Zagrożenie życia. I oni z tego korzystają. I jeżdżą na badania pełnopłatne. I teraz, biorąc pod uwagę to, że taka sytuacja istnieje, wydaje mi się, że zainstalowanie tej przystawki teraz, no to jest naprawdę, no nie stanowi przeszkód, dlatego że oni będą kosztować pełnopłatnie tutaj. Czyli mało tego, że nie będzie strat, to będzie zysk. Dlatego że oni będą płacić te pieniądze do momentu, kiedy kiedyś Narodowy Fundusz Zdrowia uzna, no, że będzie rekompensował. Także ta sytuacja tak mniej więcej wygląda.
1: Panie doktorze, i teraz przejdźmy do tego króciutko. Chciałabym, tak jak pan już sam zresztą wspomniał, pana doświadczenie jako lekarza, ale też również szefa placówki, bo prowadził pan własną poradnię, więc jakby zdejmując kitel musiał pan usiąść, to wszystko rozliczyć z Narodowym Funduszem, spiąć i tak dalej. Jak pan ocenia to, co się dzieje w tej chwili w służbie zdrowia, zarobki lekarzy, te wieczne protesty pracowników służby zdrowia średniego szczebla, czyli myślę tutaj o pielęgniarkach, o ratownikach medycznych, o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, o te pieniądze, które gdzieś tam wyciekały, nie wiadomo gdzie, na pewno nie do pacjentów. Krótko, bo to jest temat rzeka,
0: Pani redaktor,
1: na podstawie swojego doświadczenia się nie da, ale...

0: kardiologii szpitala w Wieńcu i byłem właścicielem przychodni, którą wspomniałem, 34 lat prowadziłem. Czyli mam tutaj możliwość takiego porównania. Postęp medycyny w kardiologii jest nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny w tych latach. I proszę mi powiedzieć, że pozwolę sobie na taką prywatną taką historię, dlatego że ona, ta sprawa za mną chodzi ciągle. No niestety, no chodzi za mną. Tak mnie trochę prześladuje. 12 września 1983 roku, będąc w szpitalu, a byłem już 3 lata po kardiologii. Byłem pierwszym kardiologiem. 3 lata już byłem po kardiologii. Przywieziono z ciężkim zawałem serca mojego ojca. I nie mogłem mu pomóc. Mieliśmy, to jest oddział był wewnętrzny, nie było kardiologii. Mieliśmy tylko EKG, kardioskop, defibrylator. Niczego innego nie było. Taki był wtedy stan medycyny. Kardiologii był taki stan. Mówię o tym, tak za mną to chodzi, dlatego że jestem bardzo podobny do ojca. Pod każdym względem. I jest to dla mnie takie, zawsze do tego wracam, że no, warto było się nieraz później urodzić. Dlatego, że wtedy no, trudno było marzyć o koronarografii, o angioplastyce wieńcowej, o stentach, o tomografii komputerowej naczyń wieńcowych, o stentygrafii SPECT. Trudno było o tym marzyć, o bypassach. Nie ma, nie było takich w ogóle szans, takich możliwości. Dzisiaj po prostu to jest na wyciągnięcie ręki, również we Włocławku, kiedy koronarografia tu funkcjonuje, czyli angioplastyka od 2004 roku. Tak nawiasem mówiąc, to pierwsze badania koronarograficzne były robione w Warszawie przez profesora Różyłę na Instytucie na Spartańskiej, na które ja patrzyłem, uczestniczyłem, bo tam byłem przed kursem kardiologii, to jest 70-80, ale tak nawiasem. To była ta niesamowita sprawa. I teraz to, co pani redaktor była powiedzieć, no można się zastanowić, no jak to się dzieje, że jest taki niesamowity postęp medycyny, a w tej organizacji ochrony zdrowia i w tym systemie no nic się nie dzieje, mało tego, no ciągle jest źle. Jak to się dzieje?
1: I pacjenci nie mają należytej pani opieki, redaktor, diagnostyki, bo tak się dzieje.
0: Panie redaktor, ja postaram się podać pani takie 2 przykłady, ale przepraszam, że może troszeczkę jaki będzie wywód trochę dłuższy, ale pani wybaczy. Dlatego, że wnioski wysuwają się same. Po prostu. W roku 78 byłem już po drugim stopniu specjalizacji, byłem przed kardiologiem. Wychodzę ze szpitala, zatrzymuje mnie jegomość, który jest mi nieznany, a ja szedłem do kiosku po gazetę codzienną. Jegomość mnie zatrzymuje i pyta mnie, na której pan pracuje zmianie? Więc poszedłem, jak wróciłem do gabinetu i mówię kolegom, że tutaj ktoś mnie tutaj tak zaczepił, mówi, o ja ty mówią do mnie, przecież to jest... Ty. A oni w nomenklaturze byli bardzo tacy znani, wiedzieli o co chodzi. Mówią, to przecież to jest nowy zastępca dyrektora szpitala i on cię dlatego zapytał, bo niedawno pracował w celozie, a tam pracują na zmiany. No po prostu, no musisz zrozumieć to. Ale teraz podam drugi przykład, odmienny. Rok 87, dyrektorem PPUW zostaje pan Paweł Majewski, były pierwszy wojewoda włocławski, były dyrektor zakładów celoza lakierów. Człowiek naprawdę kompetentny, ekonomista, wykształcony, naprawdę na poziomie kulturalny. I proszę powiedzieć, pierwszego dnia swojego pobytu dostaję, że wzywa mnie do swojego gabinetu. Ja z niepokojem do niego idę po pierwszego dnia. I on mówi tak, wiem o panu wszystko, a ja wtedy miałem ten problem, który uporałem się z tą znaną w całym kraju no, sprawą służby bezpieczeństwa, którą miałem. I on mówi, wiem o panu wszystko i chcę panu zaproponować, żeby pan został moim pierwszym zastępcą do spraw lecznictwa. Ja tak, to mnie przerażało. Ja mówię, panie dyrektorze, ja bardzo przepraszam, ale ja pełnię inne funkcje naczelnego lekarza, jestem tutaj, tą kardiologię prowadzę i jestem tuż przed doktoratem, no, bardzo będę zajęty. No i mam jedną wadę. On mówi tak, a jaką pan ma wadę? Ja mówię tak, jestem bezpartyjny. On mówi do mnie tak,

0: o to chodzi. Byłem 2 lata, zgodziłem się być 2 lata. Zastępcą dyrektora bardzo dużo się nauczyłem. To mi bardzo pomogło przy panu dyrektorze Majewskim, przy przychodni. Zrobiliśmy 2000 miejsc rehabilitacyjnych na Wybrzeżu, Sopota, Jurata i tak dalej. Potem między innymi został następcą bardzo kompetentny doktor nauk medycznych Wiesław Jakubicz, który miał specjalizację z epidemiologii organizacji ochrony. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że w tamtych czasach od nominatów na stanowiska kierownicze wymagano medycynę społeczną pierwszy stopień albo organizację ochrony zdrowia drugi stopień w tamtych czasach. I to niezależnie, czy to był nasz, czy nie nasz. Wtedy tak wymagano. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest przykład, że nominat nie musi być koniecznie z naszej partii. No nie musi być.
1: Czyli po tym długim wywodzie krótkie podsumowanie, jak ja dobrze zrozumiałam, źle się dzieje między innymi dlatego, że no, brak kompetencji, a raczej takie właśnie nominowania na zasadzie koleżeńskiej przysługi.
0: Tak.
1: W służbie zdrowia w całym kraju to się dzieje we wszystkich szpitalach.
0: I teraz pani powiem, jakie są,
1: to jest jedna z przyczyn.
0: Jakie są olbrzymie szkody. Jakie olbrzymie szkody. Powiem to wprost. Gdyby była świadomość taka, że decyduje profesjonalizm, a niekoniecznie on musi być nasz, to nie doszłoby do takiej sytuacji niewiarygodnej, ale wszyscy się dziwią, w całej Polsce się dziwią, że przy fuzji 2 oddziałów...
1: Bo przechodzimy teraz do Włocławskiego Szpitala, bo tu nie dzieje się lepiej, prawda, niż w całej Polsce.
0: Ale podaję pani przykład, dlaczego to, że tak się tutaj nominatu... Doszło do... To wychodzi z niekompetencji kogoś. No po prostu nie. Fuzja 2 oddziałów i likwiduje się znany w całym kraju wojewódzki oddział. Idealny, jedyny. Specjaliści są tutaj unikalni, bo nieraz po jednym osobie są tylko w tej specjalności. I funkcjonuje znakomita fundacja, która pieniądze ma na oddział. Jest funkcjonujący 36 lat i na którym wyszkolono 50 specjalistów pierwszego i drugiego stopnia. 50 na tym oddziale. I się to po prostu zwyczajnie likwiduje. Taka była decyzja. No i to jest rzecz podana w ten sposób. Ja przyznam się, że jestem tym trochę tak. No, jest to, mówię o tym gorzko, prawda? Bo to jest prawda dla mnie też takie, no ale mówię dlatego, że i to mówię no, właśnie w dobrej wierze.
1: Panie doktorze, a widzi pan jakiekolwiek wyjście z takiej sytuacji? No bo to się dzieje od lat, mówię, i to widać na włocławskim podwórku również, bo nasz szpital ostatnio też nie schodzi z ust mieszkańców Włocławka powiatu, a i w całej Polsce o nim głośno. Czy jest szansa na to, że kiedykolwiek to się zmieni, uporządkuje?
0: Więc,
1: co panu podpowiada pana doświadczenie?
0: No tak, no więc w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji. Musimy sobie z tego zdać sprawę, że istnieje wielka dysproporcja pomiędzy zatrudnieniem na etat, a na kontrakt w tej chwili. Tego kiedyś po prostu nie było, bo nie było kontraktu. W tej chwili zatrudniony na etat no, korzysta z tego, że ma urlop, że ma płatny urlop, ma świadczenia wszystkie płatne i tak dalej. I przyznam się, że... Aha, i dyrektor ma na niego wpływ, dlatego że ustawia mało te godziny i tak dalej. I powiem pani, jak było za moich czasów decyzyjnych. No więc jak przyszedł lekarz i chciał pracować w dodatkowym miejscu, no to ja oczywiście wyrażałem zgodę, tylko musiał napisać oświadczenie, że ta jego nowa praca nie będzie kolidowała z pracą podstawową. W kontrakcie jest inaczej. To jest jednoosobowe przedsiębiorstwo.
1: Tak, dziś jestem tu, jutro mi płacą tam więcej, opłaca mi się to.
0: Oczywiście bierze świadczenia na siebie, wszystko bierze, urlop i tak dalej. I teraz proszę, jest taka sytuacja. Szpitale są generalnie w trudnej sytuacji.

0: finansowych, generalnie trudnej. Dyrektorzy szpitala wybierają procedury, które są najlepsze, najlepiej opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli szukają takich specjalistów. Po prostu podbierają sobie lekarzy. Najlepiej płatna jest ortopedia, neurochirurgia, okulistyka, kardiologia. Najbardziej na wysoko jest wyceniane. I ci dyrektorzy, no nie trzeba im się dziwić. No po prostu wybierając tych lekarzy, oni rekompensują straty, jakie mogą mieć w oddziałach, które, no takie jak na przykład interna czy pediatria. No tam to jest najniżej wycenione, chociaż trudno to zrozumieć.
1: Bardzo trudno.
0: Tak, no ale no tak jest. I oni ratują ten swój budżet, co się uda zarobić na tych podstawowych specjalistach.
1: Ale płacąc tym specjalistom, którym zatrudniają, tak duże pieniądze, bo słyszymy naprawdę o ogromnych pieniądzach, no trudno podejrzewać, że zarabiają tak naprawdę na tym, co uzyskują z Narodowego Funduszu.
0: To znaczy, no jakąś na pewno więcej zarobią na tych oddziałach, na tych procedurach niż na innych, które muszą dokładać.
1: Z pewnością, ale wypłacają takie stawki specjalistom.
0: Ale panie redaktor, no teraz słyszymy, że będą limity, jak pani słyszy. No? Ale kij ma dwa końce. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze, oczywiście, że wtedy dyrektorzy nie będą mogli już tych lekarzy tyle zatrudniać, a pacjenci będą mieli dłuższe kolejki. No, co tam dużo mówi, w tych specjalnościach. I co najważniejsze, ci dyrektorzy już nie będą mieli tych pieniędzy, żeby uzupełnić straty w tamtych oddziałach, jak pediatria czy interna, prawda? Już nie będą. Jak pani słyszy codziennie w telewizji, upadają szpitale. I one będą upadać. Bo w tej sytuacji będą upadały, ponieważ nie będzie możliwości dołożenia tych pieniędzy z innych oddziałów. Ale tak a propos tych wniosków tutaj racjonalizatorskich. To jeśli mogę pani podpowiedzieć.
1: Bardzo proszę.
0: Wracając do poprzedniej sprawy, której mówiłem o tym błędzie i tak dalej. Ja mam taki wniosek racjonalizatorski. Można mówić z przymrożeniem oka. No, jak wie pani, mamy poczucie humoru troszeczkę. To. Ja mam taki wniosek. Wie pani, w tamtym systemie wniosek racjonalizatorski można było wtedy dostać goździki, można było dostać książkę o przewadze gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną. Można dostać na przykład bombonierkę Goplany. Nie? Można dostać. Ja na nic nie liczę. Nie. To mam taki wniosek. Ponieważ Rada Społeczna Szpitala w tamtej konkretnej sprawie, kiedy no po prostu no w beznadziejny sposób doszło do likwidacji takiego no super oddziału, a teraz wszyscy jeżdżą po okolicy, szukają badań, w której, w tej radzie szpitala, nie ma żadnego lekarza, nie ma żadnej pani pielęgniarki, ani nawet nie ma żadnej pani salowej. Czyli nie ma nikogo z ochrony zdrowia. Ja proponuję, no po prostu, żeby zmienić nazwę na Radę Polityczną Szpitala, bo to są tylko przedstawiciele partii politycznej. I to będzie nazwa prawdziwa, prawdziwa i zgodna ze stanem faktycznym. Po prostu wykonać ten ruch.
1: Za dużo polityki, jednym słowem, za mało kompetencji i fachowości. To jest coś, jeśli będzie dalej w służbie zdrowia, to nie pozwoli na żaden ruch, który tą sytuację, ale w tej chwili jest, odmieni.
0: Ale pani redaktor, tak? Chce pani
1: dobrze
0: powiedzieć, to na koniec chcę opowiedzieć o takim fakcie. A mianowicie, w Europie, to jest indeks europejski, najnowszy, najlepsza ochrona zdrowia jest w tej chwili w Holandii, drugie miejsce ma Szwajcaria, Norwegia, Dania, Islandia. Oparte to jest na tym, że oceniono tam najlepszą profilaktykę. No, to jest bardzo ważne. U nas niestety tak inaczej.
1: No, panie doktorze, jak możemy mówić o profilaktyce, skoro nie dajemy skierowań na badania?
0: No, tak. No, więc... ale na czym to

0: opierano? Profilaktyka, poziom diagnostyki, o co na przykład mówimy tutaj, na przykład tomografii komputerowej, no, mm-hmm. poziom diagnostyki, terapii. I to, to są te rzeczy. I trzecia bardzo ważna rzecz, czas oczekiwania na pierwszą pomoc. To zostało. Polska jest na miejscu 32 na 35 krajów. Za nami jest tylko Rumunia, Węgry i Albania. Uzyskaliśmy na 1000 punktów 565 punktów. Czyli jest bardzo wiele do zrobienia. Czyli warto byłoby korzystać z tej wiedzy, no po prostu z tej wiedzy tych państw. No przecież można się tam...
1: To nie jest odkrywanie Ameryki na nowo, prawda?
0: No nie, ale to
1: prawda?
0: Oni od lat mają te pierwsze miejsca, prawda? To od nich. A po drugie, po prostu no ta prawda, która istnieje, no ta prawda, żeby dotarła no, do naszych decydentów, że no profesjonalizm i kompetencje powinny decydować. Bo panie redaktor, tylko wiedza i prawda może nas uzdrowić.
1: Panie doktorze, dziękuję bardzo. Na tym zakończmy, nie roztrząsajmy więcej tego, co można zmienić. Prawda, kompetencje i wiedza. Tak niewiele, aż tak dużo mogłoby zmienić tą sytuację. Proszę Państwa, doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję,
0: dziękuję
1: panie
0: bardzo.
1: Doktorze.
0: Dziękuję Państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak pan dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy i planach, bo te plany też być może z Włocławkiem i Mistrzostwami Polski, które już za 2 lata we Włocławku odbędą się w 2028 roku, pewnie też z Włocławkiem te plany są związane. Pani Kamila.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, panie prezydencie. Na pewno jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham. Był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
2: Ale to oznacza, że w 27 w ogóle będzie rok meczowy?
1: Nie. Oczywiście będę startowała. W przyszłym roku są Mistrzostwa Świata. Lekkoatleci mają taki przywilej, że Mistrzostwa Europy przeplatają się z Mistrzostwami Świata co drugi rok, więc w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata we wrześniu w Pekinie w Chinach, także daleka podróż przede mną pewnie, na które chciałam na pewno wypełnić minimum, które zresztą mogę już zacząć wypełniać od tej niedzieli, więc postaram się o to w Chorzowie. Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu, ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, kto mógł ze mną pobiegać, a tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała, mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować. Myślę, że tak jak zawsze to mówię, po prostu spełniać się w sporcie i mieć z tego radość. I ja wiem, że jeżeli jestem szczęśliwa na co dzień, to wszystkie te inne cele naokoło się spełniają, albo nawet w drugą stronę, jeśli jestem szczęśliwa, to znaczy, że wszystko inne jest też okej, bo muszę mieć powód do tego, żeby być szczęśliwą. Więc chciałam po prostu spełniać się w sporcie i też w życiu i żeby po prostu wszystko wyglądało tak jak teraz. Wiadomo, sport jest trochę niewdzięczny czasem i czasem wkładamy w to mnóstwo pracy, a potem okazuje się, że dobiegamy ostatni na metę, więc chciałam po prostu, żeby jak dłużej ta chwila trwała i żeby się tym cieszyć. Na ten moment na pewno sport, wiadomo, kariera sportowca jest tak długa jak jest, więc myślę, że zostało mi około 10 lat w tej dziedzinie. Kończę 25 lat niedługo, więc miejmy nadzieję, że pociągnę jeszcze chwilę, a później zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno cieszę się, że mam właśnie wykształcenie wyższe, że mogę też coś z tym później zrobić. Na tym mi na pewno zależało i zobaczymy, co z tym dalej wyjdzie. Nie wiem, czy zostanę nauczycielem matematyki, zobaczymy, ale zawsze mogę wrócić. Myślę, że pozycja w jakiejś szkole w Włocławku się znajdzie.
0: To jest gwarantowane. To czy ja, czy ktokolwiek po mnie przyjdzie, to na pewno tutaj miejsce dla pani Klaudii się

znajdzie, a myślę, że też lekkoatletyczny klub sportowy Wektra też na pewno bardzo chętnie będzie korzystać z doświadczenia pani Klaudii. No bo właściwie od początku pani Klaudia jest z Wektrą związana. Muszę powiedzieć, że też to jest taka radość, myślę, że samorządowców, że te inwestycje, które no, czasami są też przez złośliwe osoby krytykowane. Tak było ze stadionem lekkoatletycznym we Włocławku, kiedy powstawał, że za drogi, że za duży, że nieodpowiedni. To mam wrażenie, że te sukcesy pani Klaudii, oprócz talentu oczywiście, to też mają jakiś drobny elemencik tego, że w odpowiednim czasie władze miasta zdecydowały się na tą inwestycję. Inwestycję, która też została tak naprawdę wybiegana przez inną ważną włocławską lekkoatletkę. Mówię tutaj o Katarzynie Kowalskiej, która no, zdobywała medale w przełajach, a dlatego, że po prostu nie było w jej czasach odpowiednich warunków we Włocławku do tego, żeby trenować. Dzisiaj pani Klaudia już na tartanie, na stadionie podbija Europę, z czego i my się bardzo cieszymy, ale to pokazuje, że inwestycje, które nie przekładają się może na złotówki, tak bezpośrednio przekładają się na takie sukcesy i warto po prostu inwestować. I ja chcę powiedzieć, że już podzieliłem się przed chwilą z panią Klaudią tym pomysłem, zainspirowany social mediami pani Klaudii, bo w social mediach też przydarzają się czasami, rzadko niestety, za rzadko, ale dobre rzeczy. Taką inspiracją to nie było bingo, bo chyba to zostawię pani Klaudii, ale tabliczki olimpijczyków, które przy stadionie tam w Stanach są wmurowane. Chciałbym, żeby też takie pamiątkowe tabliczki olimpijczyków związanych z Włocławkiem przy stadionie OSIR się znalazły i myślę, że no może jeszcze nie w tym roku, ale w przyszłym roku na pewno będziemy odsłaniać i wtedy panią Klaudię też na pewno zaprosimy, żeby swoją tabliczkę jako olimpijka była i przyszła, żeby odsłoniła. No jeszcze pytanie, czy będziemy tak jak tam w Stanach, że za każdy występ na olimpiadzie będzie osobna tabliczka, to zobaczymy. Bo jak słyszę, że to jeszcze 10 lat, no to tak jak szybko liczę, no to jeszcze ze 3 tabliczki na upartego, 2-3 mogą być dołożone. No i no to też nie jest żadna tajemnica, że jako miasto dalej chcemy inwestować w rozwój infrastruktury, sportowej również, widząc właśnie takie sukcesy i zachęceni takimi sukcesami. Wiemy, że warto po prostu się w to angażować, więc mam nadzieję, że w naszej przyszłej szkole mistrzostwa sportowego, dzisiaj w klasach mistrzostwa sportowego też, następcy i talenty, może nie tak wielkie jak pani Klaudia, ale bardzo podobne się znajdą i będą mogły się rozwijać. Tym bardziej, że widać, że Wektra Włocławek no ma odpowiednie zaplecze, żeby przygotować się młodego człowieka do dalszego rozwoju, i to jest bardzo ważne. Ja też chcę podkreślić, bo tutaj padło, że te Mistrzostwa Polski w 2028 roku seniorów odbędą się we Włocławku, ale chcę to jasno powiedzieć, że gdyby nie takie osoby jak pani Klaudia, która sportowo pokazuje, że Włocławek jest aktywny i jest ważnym ośrodkiem na mapie naszego kraju, ale gdyby nie całe środowisko Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra, to na pewno żadna impreza lekkoatletyczna w naszym mieście by się nie odbyła, mimo tego, że mamy całkiem dobre warunki infrastrukturalne. Zawsze oprócz budynków, a może przed budynkami, zawsze najważniejszy jest człowiek i to, że jest we Włocławku grupa osób, która chce poświęcić swój czas dla młodych ludzi, chce dbać o ich rozwój, i myślę, że tutaj też duże słowa uznania i podziękowania się właśnie trenerom, którzy pomagali na samym początku tej kariery

0: pięknej kariery pani Klaudii, że oni byli i pracowali i chcieli dbać o ten rozwój, więc chyba dużo dobrego przed nami. Jeszcze trzymamy kciuki oczywiście za panią Klaudię Chorzów. Jeszcze słyszę o Nowym Jorku w tym roku, w przyszłym roku Pekin, za 2 lata Włocławek, Chorzów, a później już tylko Los Angeles. I życzę pani Klaudii przede wszystkim, ale wszystkim też mieszkańcom Włocławka, bo wszyscy poczuliśmy w niedzielę ogromną dumę, kiedy pani Klaudia wygrywała ten srebrny medal, zdobywała ten srebrny medal, że te medale będą zaplanowane w bingo i odhaczane po kolei kolejne, tak jak i w tym przypadku. I żeby nie być gołosłownym, to oczywiście to jest urząd, więc bez dokumentów się nie odbędzie, więc ja postanowiłem przygotować dla pani Klaudii po pierwsze taki list gratulacyjny, bo pani Klaudia jest stypendystą miasta Włocławek, więc to tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy jakoś w takiej formie się zaangażować. I drobny oczywiście fajansowy upominek, myślę, że będzie się ładnie też na nadgarstku prezentował. No i oczywiście kwiaty. Mamy nasze włocławskie sreberko, więc nic, tylko się równie szeroko jak pani Klaudia uśmiechać i być tak optymistycznym, czego sobie i wszystkim mieszkańcom Włocławka serdecznie życzę.
1: Dziękuję bardzo panu za zdjęcie i z filiżanki, którą dostałam, zimą korzystam na cudem.
0: No widzicie, czyli Wydaje będzie się. Zestaw pajansowy od stóp do głów, bym powiedział, łącznie z filiżanką.
1: Dziękuję.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

marzysz o występach przed publicznością, tańcuj w sportowych emocjach, cheerleaderska Kawocławek prowadzi nabór do swojego zespołu. To szansa dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił i dołączyć do grupy.

0: występującej podczas meczów koszykówki. Jeśli masz energię, lubisz taniec i chcesz rozwijać swoje umiejętności, właśnie teraz możesz zrobić ten pierwszy krok.
1: Casting odbędzie się na parkiecie oczywiście w Hali Mistrzów 29 sierpnia o godzinie 13.
2: Kto może się zgłosić i w jaki sposób na casting? Czy trzeba być zawodową, bo domyślam się, że chodzi tylko o dziewczyny, bo męskiej sekcji nie rekrutujecie. Czy te dziewczyny muszą mieć za sobą jakąś szkołę taneczną, jakieś elementy baletu, czy mogą po prostu, że tak powiem, przyjść z ulicy?
3: Oczywiście, że mogą przyjść z ulicy, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. Nawet chętniej właśnie przyjmujemy takie dziewczyny bez doświadczenia, żeby właśnie tego wszystkiego się nauczyły, poznały to. I tak naprawdę jedynym takim obostrzeniem to jest to, że muszą mieć ukończone 16 lat.
2: Powiedzmy, w jaki sposób ten casting będzie wyglądał, jak on będzie przebiegał?
1: Casting oczywiście będzie przebiegał w taki sposób, że dziewczyny będą się uczyły dwóch układów. No i zobaczymy po prostu, jak im pójdzie.
2: Ile dziewczyn potrzebujecie?
3: To jest akurat takie pytanie, wie pan, bo tak naprawdę nie potrzebujemy jakiejś takiej ograniczonej liczby dziewczyn, po prostu dajemy każdemu szansę.
2: Powiedzcie mi też, w jaki sposób na co dzień wyglądają wasze treningi, jak często się spotykacie, jak one przebiegają?
1: Zazwyczaj spotykamy się 2 razy w tygodniu. Oczywiście trenujemy układy na bieżąco, które są na najbliższy mecz. Wymyślamy też nowe układy, uczymy się ich, trenujemy, czyścimy. No i też rozwijamy swoje umiejętności oczywiście, trenujemy technikę tańca, rozciągamy się, ćwiczymy też mocno fizycznie, jakieś siłówki robimy, mamy zajęcia z przygotowania motorycznego. No.
2: Czy można was zobaczyć tylko w Hali Mistrzów, czy też tak jak wiele innych grup cheerleaderek występuje się także gdzie indziej, w innych miejscach?
3: Szczególnie można nas zobaczyć na Hali Mistrzów, chyba że mamy jakąś współpracę z piosenkarzami, to też możecie nas zobaczyć na różnych koncertach, na eventach, po prostu wszystko zależy od współpracy.
0: Więcej szczegółów dotyczących castingu, terminu i zgłoszeń można znaleźć w informacjach publikowanych na Facebooku przez zespół Cheerleaders KK Włocławek.
4: Ciechocinek słynie przede wszystkim z największych w Europie drewnianych tężnic lankowych, które tworzą leczniczy mikroklimat oraz pięknych parków. Miasto pozyskało niemal 25 milionów złotych dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, z czego lwia część przeznaczona jest na trzeci etap rewitalizacji Parku Zdrojowego. Projekt obejmuje dalszą modernizację jednego z najważniejszych terenów zieleni uzdrowiskowej w Ciechocinku, poprawę infrastruktury i przestrzeni publicznej oraz budowę największego placu zabaw w mieście. Inwestycja zwiększy atrakcyjność parku zarówno dla mieszkańców, jak i kuracjuszy oraz turystów.
5: To, co dzisiaj największego mamy w planach, no to rewitalizację parku sąsiadującego bezpośrednio z warzelnią soli, razem z największym placem zabaw w Ciechocinku. Chcemy też dla mieszkańców, turystów zrobić coś na zimę. Aranżujemy teraz projekt ogrodów zimowych, ponad 3000 metrów kwadratowych powierzchni, nowe ogrody, nowe miejsca do wypoczynku dla seniorów i dla młodzieży. A to, co związane bezpośrednio z naszą tradycją, to myślę, że po 24 sierpnia będziemy chcieli jechać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby złożyć wniosek już kolejny o ocenę wstępną pomnika historii, jakim jest produkcja soli, warzelnia i fabryka soli, aby ten wniosek trafił do 15 września do Paryża i dalej był tam rozpatrywany.
4: Ciechocińska warzelnia soli to unikatowy, zarówno w skali kraju, jak i świata, zabytek przemysłowy, który stanowi ostatnie ogniwo w ciągu technologicznym produkcji ciechocińskiej soli spożywczej. Do produkcji wykorzystywane są proste narzędzia, a prace związane z ważeniem soli wykonywane są ręcznie przez pracowników zwanych warzelnikami. Sól wybiera się na drewniany parownik i układa w pryzmy. Po odparowaniu przewozi się ją wagonikami do magazynu. Podczas ważenia otrzymuje się także ciechociński szlam i ług, które posiadają właściwości lecznicze. W zasobach AZK znajduje się około 250 budynków. Część z nich to budynki leciwe i wymagające remontu. Ratusz wykonuje je ze środków własnych lub dokłada część kwoty. W tym roku prace prowadzono w blisko 40 budynkach.
6: W tym roku można powiedzieć, że ze środków, które były przeznaczone też z budżetu 2025, były to środki niewygasające, które przeszły na rok 2026 oraz z tych środków, które były zaplanowane w tym roku, dokonaliśmy już remontów 37 lokali. 33 były lokale jako lokale przeznaczone do remontu we własnym zakresie ze wsparciem miasta, czyli tak zwanych instalacji elektrycznych czy instalacji wodnych w takim lokalu. Pozostałe prace najemcy wykonywali na własny koszt. Udało nam się na poprzedniej sesji przesunąć jeszcze 2 miliony.

0: milion złotych na remonty pustostanów, które należą do miasta i planujemy w tym roku jeszcze wyremontować 44 takie lokale. Jeżeli oczywiście by się nie udało wszystkich w tym roku zrealizować, to one przejdą jako właśnie też w ramach środków niewygasających na początek przyszłego roku.
1: Zakres prac był bardzo szeroki i zróżnicowany, od stolarki okiennej po instalację elektryczną. Wymiana tej ostatniej była kosztowna.
0: Jeżeli chodzi o zakres pracy, które były obejmięte, wynikały z potrzeby remontowych, to zależy oczywiście od stanu technicznego danego lokalu. Nieraz to się kończyło tylko i wyłącznie na odmalowaniu ścian, bo drobnych pracach remontowych, które można by było określić w zakresie od 2 do 5 tysięcy. Nieraz są to po prostu remonty, które wymagają większych nakładów i tutaj można mówić o kwotach kilkudziesięciu tysięcy złotych. Są to już też wtedy instalacje elektryczne, instalacja wodna, są to także wymiany źródeł ciepła, ale także stolarka okienna czy drzwiowa, które już generują to konkretne koszty. Oczywiście też nieraz trzeba wymieniać też tak zwany biały montaż, czyli brodziki, wanny czy zlewozmywaki.
2: Pytam jeszcze o te pustostany, o którym pan prezydent wspominał. Po remoncie rozumiem, że zostanie, znaczy on jest oczywiście w zasobach AZK, natomiast po tych remontach ponownie będą nadawały się te budynki do zamieszkania i osoby, które oczekują na mieszkanie, będą mogły po prostu tam zamieszkać.
0: Jak najbardziej powiem, że większość tych lokali jest już przydzielona i osoby, które oczekują na remont, mają przydzielony lokal, cierpliwie czekają, żeby się do niego wprowadzić. Zawsze informujemy, że takie remonty może się odbyć do 3 lat, czyli jest to dosyć długi okres czasu, stąd po prostu chcieliśmy przyspieszyć zdecydowanie w tym zakresie i stąd taka liczba tych lokali w ostatnim czasie, którą remontujemy. I mamy nadzieję, że gdybyśmy te prace, które zamierzamy wykonali sobie w tym roku, na początku przyszłego roku, to w przyszłym roku by zostało może z kilkadziesiąt, dwadzieścia parę lokali, które są też przydzielone, ale jeszcze nie wyremontowane, i byśmy tą kolejkę byśmy zlikwidowali i wtedy byśmy na bieżąco przydzielać lokale już takie też wyremontowane, gdzie nie musielibyśmy deklarować czas okresu na przydział tego lokalu, tylko by on po prostu był już w momencie rozdysponowania wyremontowany i mógł być od razu zamieszkany.
1: Przypomnijmy, że wrocławski ratusz prowadzi również politykę przejmowania nieruchomości. Może to robić na mocy ustawy rewitalizacyjnej.
3: Wśród atrakcji przygotowanych tego lata dla mieszkańców i turystów Wrocławka są rajsy po Wiśle. Ośrodek sportu i rekreacji zaprasza na pokład statku solarnego oraz łodzi flisackiej. Rajsy statkiem solarnym po Zalewie Wrocławskim trwają 45 minut. Podróż rozpoczyna się w przystani Osir przy ulicy Płockiej 187. Na pokład może wejść jednocześnie 9 pasażerów. Drugą propozycją są rajsy łodzią flisacką po Wiśle. Te rozpoczynają się w przystani nad Wisłą przy ulicy Piwnej 1 i odbywają się codziennie zgodnie z harmonogramem.
4: Ubiegłym roku w wakacje mam wrażenie, że była gorsza pogoda niż w tym roku, dlatego w zeszłym roku około 1000 osób skorzystało z rejsów statkiem solarnym, natomiast w tym sezonie jest to już prawie 1500 osób, także no ale myślę, że tutaj duży wpływ na to miała pogoda. Wszystkie osoby, które schodzą z pokładu, mówią, że jest przecudownie, że nie widziały jeszcze Wrocławka od tej strony. Trochę szkoda, bo przez niski poziom Wisły nie możemy pływać za bardzo w kierunku mostu i w kierunku naszej tamy, bo niestety występują mielizny i ciężko byłoby tam dopłynąć, więc pływamy bardziej w stronę ulicy Toruńskiej, w stronę Bobrownik. Skrypt w tym roku tutaj we Wrocławku skorzystało około 1200 osób, ale jedna z naszych łodzi brała teraz udział w Festiwalu Wisły i tam również przewoziła pasażerów. Myślę, że przez te 5 dni podczas festiwalu przewieźliśmy około 250-300 osób. Zarówno na jednej i na drugiej przystani należy przyjechać tutaj na miejsce. Można bilety zakupić w Bosmanacie. i tak samo jest na obydwu przystaniach. Nie prowadzimy sprzedaży takiej, nie prowadzimy rezerwacji, bo kiedyś zdarzyła się taka sytuacja, że ludzie wykupili bilety, później zmieniły się warunki pogodowe, rejs nie mógł się odbyć, powoduje to komplikacje, więc najłatwiej jest w ten sposób to prowadzić sprzedaż, że po prostu na pół godziny przed rejsem kupuje się bilety. Rejsy na statek solarny

0: dostępne też w tej chwili. 20 zł za rejs 45-minutowy i 10 zł bilet ulgowy. Natomiast co do kryp, które są na drugiej przystani, obniżyliśmy ceny, żeby jeszcze bardziej rozpromować rejsy na Dolnej Wiśle i tam bilet normalny kosztuje 15 zł i bilet ulgowy 7,50.
1: Rejsy to wspaniała propozycja dla tych, którzy chcą odpocząć, ale także spojrzeć na Wocławek z zupełnie innej perspektywy. Dostęp do Wisły i malownicze tereny sprawiają, że rzeka staje się miejscem rekreacji zarówno dla jej mieszkańców, jak i odwiedzających nasze miasto.
2: Ten weekend w regionie nie zabraknie propozycji dla tych, którzy chcą spędzić czas aktywnie, rodzinnie, ale też poznać historię i lokalne tradycje. W sobotę tradycyjnie będzie można wybrać się na spacerek z przewodnikiem PTTK. Tym razem tematem będą znani wocławianie i miejsca związane z ich życiem. Zbiórka uczestników o godzinie 10 przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei 65. We Wocławku rozpoczyna się Wocławski Festiwal Przedsiębiorczości. Od piątku do soboty w parku na Słodowie lokalni przedsiębiorcy będą prezentować swoje produkty i usługi. Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci oraz strefy gastronomicznej. Festiwal ma być okazją do poznania lokalnego biznesu i spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze. W sobotę warto także wybrać się do gminy Kowal. O godzinie 11 wystartuje 16 gminny rajd rowerowy pod hasłem Jedziemy dla Julki. Tym razem wspólna przejażdżka ma również wymiar charytatywny. Uczestnicy będą wspierać Julkę.
3: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na piknik na zakończenie wakacji. Nad Jeziorem Lubiechowskim 22 sierpnia rozpoczynamy o godzinie 17 licytacją, która będzie przekazana dla naszej mieszkanki. Piknik będzie poprzedzony rajdem rowerowym. Jedziemy dla Julki. Julka to jest młoda, energiczna, wspaniała dziewczyna, mieszkanka gminy Kowal, która od lat walczy z chorobą wzroku, traci wzrok i podjęliśmy taką decyzję, aby właśnie podczas tego rajdu wesprzeć Julkę w leczeniu jej trudnych problemów związanych z utratą wzroku. Kochani, będzie mnóstwo atrakcji. O godzinie 18 wystąpi formacja Maxel. O godzinie 19.30 zapraszamy na koncert Lizy z zespołem cygańskim, a od godziny 20.30 wystąpi zespół Lena. Oczywiście przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla młodzieży, a od godziny 15 do 17 będzie również możliwość oznakowania rowerów, będzie prowadzona przez policję we Wocławku, także warto przyjechać ze swoim rowerkiem i podjąć się oznakowania swojego roweru. Dla dzieci zjeżdżalnie, dmuchańce, różnego rodzaju animacje. Oczywiście nie zabraknie grochóweczki i pysznych potraw z grilla. Około godziny 19 przewidzieliśmy dla najmłodszych, jak również starszych uczestników naszego pikniku Festiwal Kolorów, także zapraszamy serdecznie.
2: W sobotę i niedzielę park imienia Henryka Sienkiewicza we Wocławku zamieni się natomiast w osadę wikingów. Wlaclav Borg ma przypomnieć o historii słynnego miecza, który w 2024 roku został wyłowiony z Wisły. Na miejscu zaplanowano m.in. pokazy walk, warsztaty rzemieślnicze, kramy, prelekcje oraz koncerty. Będzie więc okazja nie tylko zobaczyć, jak wyglądało życie dawnych wojowników, ale też samemu spróbować swoich sił w niektórych średniowiecznych rzemiosłach. W niedzielę święto plonów zawita do Brześcia Kujawskiego. Dożynki gminno-diecezjalne rozpoczną się o godzinie 11 mszą świętą, po której ulicami miasta przejdzie korowód dożynkowy.
4: Chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na tegoroczne dożynki do Brześcia Kujawskiego. Dożynki będą odbywać się 23 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę, a dożynki w tym roku w Brześciu Kujawskim są diecezjalno-gminno-powiatowe. Rozpoczynamy o godzinie 11 uroczystą mszą świętą, następnie piękny, barwny korowód dożynkowy w towarzyszeniu zespołu Spod Strzechy, Młodzieżowej Orkiestry Dęte i zespołów folklorystycznych Dzieci Kujaw przejdzie na targowisko miejskie, gdzie odbywa się druga część naszych dożynek. Podczas części obrzędowej wystąpią zespoły folklorystyczne, będzie dzielenie chleba oraz przepyszny poczęstunek przygotowany przez sołectwa i koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Brześć Kujawski. O godzinie 17 rozpoczynamy część koncertową na boisku przy zespole szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Rozpoczynamy z grubej rury, zapraszamy Państwa już o 17 na zespół, na koncert Czadomena, następnie o godzinie Następnie wystąpi zespół Trikato z Osięcin, a gwiazdą tegorocznych dożynek jest zespół Perfect, na który bardzo serdecznie zapraszamy o godzinie 20. Całość zakończy zabawa taneczna z DJ Delesiem i DJ Robo. Kończymy o godzinie 24. Zapraszamy serdecznie.
2: Dożynkowo będzie także w Smólniku. Niedzielne święto planów rozpocznie się w południe, mszą w kościele pod

Paniem świętego Bartłomieja Apostoła. Następnie uczestnicy przejdą w korowodzie dożynkowym na teren przy szkole podstawowej, gdzie odbędzie się tradycyjna część obrzędowa z przekazaniem wieńców i dzieleniem chleba. Później scenę przejmą artyści, m.in. Ines i Gwiazdy Cygańskiego Taboru, Vegas oraz Single Band. Wieczór zakończy zabawa taneczna. A na zakończenie coś dla tych, którzy niedzielny poranek wolą rozpocząć od ruchu i spokojnego treningu. Zaplanowano poranek z Viet Tai Chi. Zajęcia będą okazją do aktywnego rozpoczęcia dnia i poznania tej formy ćwiczeń. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Aneta Jędrzejska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj pozostaniemy chyba w kręgu tematów o charakterze sportowym, ponieważ wiele się tutaj dzieje w naszym regionie w tym zakresie. Sporo pieniędzy otrzymają gminy na rozwój infrastruktury, tej takiej drobniejszej, że tak powiem, może kolokwialnie, infrastruktury sportowej.
1: Tak, Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa to nasz autorski program, który stworzyliśmy w 2018 roku i od tamtego roku rokrocznie przyznajemy środki z budżetu województwa na różnego rodzaju działania, właśnie te mniejsze, bo wartość projektu nie może przekraczać 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania zgodnie z regulaminem, który mamy, jest do 50%, czyli do 100 tysięcy złotych. I przez te lata od 2018 do

0: 2025 roku powstało dzięki naszemu zaangażowaniu i tym środkom. Oczywiście dobrej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, bo to one mogą aplikować o te dotacje. Prawie 250 różnego rodzaju inwestycji i wydaliśmy na to kwotę prawie 10 milionów złotych. One cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, te środki. Oprócz tego są bardzo dobrze oceniane i przez samorządowców, i przez mieszkańców naszego województwa, bo są to obiekty sportowe, czy obiekt to może za dużo, ale infrastruktura sportowa, która jest
1: Czyli jakieś szatnie, jakieś takie
0: blisko mieszkańców. To są różne, to są
1: boiska.
0: siłownie, to są, mamy takie boiska, które rokrocznie samorządy aplikują. W jednym roku robimy oświetlenie, w drugim roku robimy ogrodzenie, w trzecim roku robimy nawodnienie, murawy, więc to są różne rzeczy, ale również skateparki, więc wiele różnych tego typu inicjatyw. Natomiast w tym roku wpłynęło wniosków bardzo dużo na olbrzymią kwotę, a w budżecie mieliśmy zaplanowane kwotę 4 milionów, więc stosunkowo do tego, co powiedziałam, jak to
1: Czyli trochę to
0: wyglądało.
1: tak wygląda, że samorządy patrzą na sąsiadów i sąsiedzi korzystają, więc oni też
0: Tak,
1: aplikują i ta lista chętnych się
0: jest tak,
1: wydłuża.
0: jest, są, są można powiedzieć, że starzy weterani, którzy rokrocznie aplikują, ale cały czas pojawiają się nowe samorządy. W tym roku dofinansowaliśmy 74 inwestycje na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego i tak zaplanowana kwota w budżecie 4 miliony okazała się niewystarczająca. Mieliśmy duży dylemat, czy po prostu te inwestycje dofinansować wszystkie, które spełniają formalne rzeczy, czy obcinać procent dofinansowania, bo tak jak powiedziałam, jest w regulaminie do 50. Spotkaliśmy się, zarząd przychylił się do wniosku departamentu i ostatecznie zwiększył kwotę o prawie 2 miliony, bo 1 900 000 do kwoty 5 milionów 900. Sejmik też wyraził na to zgodę, także właściwie wszystkie inwestycje, które były dobrze przygotowane pod względem formalnym, dostały najwyższy poziom dofinansowania 50%, więc 74 inwestycje za kwotę prawie 6 milionów w tym roku zostały dofinansowane. I oczywiście ta różnorodność, to są różne rzeczy, tak jak w poprzednich latach. Od tych małych siłowni zewnętrznych po sprawy związane, nie wiem, chociażby z wymianą dachu tutaj w pobliska gmina Dobrzyń nad Wisłą, na przykład na sali sportowej. Więc one naprawdę cieszą się dużym powodzeniem i myślę, że był to w tym 2018 roku dobra decyzja, którą podjęliśmy jako zarząd, bo tak jak mówię, tych inwestycji i wniosków jest coraz więcej.
1: No właśnie, ale coraz większe też zainteresowanie jest fundacji różnego rodzaju stowarzyszeń, tworzeniem jakiejś przestrzeni dla osób chcących jakby może nie rozwijać się, nie rozwijać swoją karierę sportową, ale po prostu spędzać aktywnie czas. I wy też się temu przyglądacie i wychodzicie naprzeciw, proponując właśnie takie rozwiązania dotacyjne dla stowarzyszeń, które chcą robić coś dla dzieci i młodzieży w tym kierunku.
0: Tak, Departament Spraw Społecznych jest beneficjentem środków z funduszy Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 właśnie dla NGO-sów. Program nazywa się Rozwój NGO-sów Siłą Kujaw i Pomorza. Całość tego projektu to jest kwota ponad 5 milionów złotych i jest on, dzieje się jak gdyby dwuetapowo, bo z jednej strony są środki przewidziane dla tych NGO-sów, które są zainteresowane rozwojem kadry, czyli warsztaty, szkolenia, różnego rodzaju sieciowania, a ci, którzy chcą zrobić krok dalej, mogą tworzyć indywidualne plany rozwoju, czyli to opisać w tym indywidualnym planie rozwoju to, na co potrzebne są środki i są przyznawane granty w wysokości do 30 tysięcy złotych. I mamy takie dwa konkursy za sobą. Jeden konkurs już

rozstrzygnięty, jeżeli chodzi o te właśnie granty na indywidualne plany rozwoju. Skorzystały z niego 34 NGOsy. Kolejny etap mamy już zakończony, bo trwał do 15 lipca. Natomiast kolejny

0: kolokwialnie mówiąc, świat, będzie we wrześniu. Więc wszystkich tych, którzy działają w tej sferze NGO-sów, a wszyscy doskonale wiemy, że NGO-sy są trzecią siłą tak naprawdę samorządu województwa, bo wiele rzeczy nie bylibyśmy w stanie zrobić, gdyby nie dobra współpraca i współdziałanie ze stowarzyszeniami, z fundacjami. To przecież oni są najbliżej mieszkańców, to oni są z nimi na co dzień, to oni poznają ich problemy, ich sprawy. Te indywidualne plany rozwoju były różne, bo były takie, gdzie NGO-sy chcą się rozwijać, jak w kierunku na przykład współpracują dzisiaj z młodzieżą, ale chcą tą współpracę poszerzać, chcą wprowadzać jakieś nowe metody badań, warsztatów i w tym kierunku idą. Natomiast w tych indywidualnych planach rozwoju były też takie pomysły, że do tej pory współpracowali na przykład z młodzieżą, ale dzisiaj chcą to poszerzyć, chcą stworzyć na przykład wymiany doświadczeń między osobami młodymi a seniorami. I tak są napisane te indywidualne plany rozwoju. Także one są naprawdę różne, ale wszystkie służą temu, żeby z jednej strony rozwijać kadrę, która pracuje na rzecz, pracuje w NGO-sach, bo tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i rozwój kadry, a z drugiej strony, jeżeli powstają nowe pomysły, to są na to środki, więc ja zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze, nie wiem, się nie zdecydowali, bo jeszcze jeden konkurs w ramach tego projektu, który przygotował Departament Spraw Społecznych, będzie ogłaszany. Planujemy to we wrześniu. Mhm.
1: Jak są oceniane te wnioski tych stowarzyszeń właśnie poprzez konkurs, czyli komisja ocenia, które są warte realizacji?
0: Tak, no to wszystko zależy, jak ten pomysł jest nam przekazany, na ile on jest możliwy do zrealizowania, na ile jest ważny dla danej społeczności. I takie wnioski wpłynęło, wniosków, jak dobrze pamiętam, około 60, 34 dostały pozytywną ocenę.
1: Niedawno też Urząd Marszałkowski rozdysponował sporą sumę dla klubów sportowych, które zajmują się szkoleniem dzieci i młodzieży z naszego regionu.
0: Tak. My działamy jako samorząd województwa, jako zarząd bardzo kompleksowo. Tak jak powiedziałam, duże środki poszły na infrastrukturę, ale żebyśmy mogli mówić o mistrzach z Kujaw i Pomorza.
1: To ta infrastruktura musi być wykorzystywana aktywnie, tak? Ona nie może stać pusta.
0: Tak, i potrzebne są szkolenia. Od wielu lat samorząd województwa przyznaje dotacje na szkolenia w systemie sportów młodzieżowych. Po raz pierwszy w tym roku to wręczenie zrobiliśmy w taki sposób oficjalny. Zaprosiliśmy przedstawicieli klubów, żeby pokazać społeczeństwu, że są takie środki, że są one przyznawane i trochę, żeby popromować tą formę wsparcia. Przyznawane punkty w systemie sportów młodzieżowych jako województwo jesteśmy na 7 pozycji. Wyprzedza nas województwo pomorskie. Mamy stabilną pozycję, jeżeli chodzi do województwa łódzkiego, które jest za nami. Ale naszym marzeniem, jak to w sporcie, być, piąć się coraz wyżej i stanąć na podium. To dużo pracy to będzie kosztowało nasze kluby, naszych zawodników, nasze dzieci i młodzież. Tutaj, jeżeli chodzi o szkolenia w systemie sportów młodzieżowych, mamy 4 kategorie. Są młodziki, są juniorzy starsi i młodzieżowcy. I w tych 4 kategoriach przyznawane są punkty. I za te punkty my właśnie przyznajemy...
1: A te punkty też zależą od osiągnięć?
0: Te punkty zależą od osiągnięć. To jest oczywiście sama ta punktacja i cały oceny w systemie sportów młodzieżowych ustalany jest przez Ministerstwo Sportu, a my punktujemy, dajemy jak gdyby pieniądze za punkt. Nasze województwo to jest tak w granicach 250 zł za punkt. Te kluby zbierają właśnie przez te osiągnięcia swoich młodych zawodników te punkty i za to są przyznawane te dotacje. W tym roku na dzień dzisiejszy przyznane dotacje zostały dla 94 klubów.
1: To bardzo dużo klubów, prawda?
0: Tak, które stworzyły prawie ponad 80 programów. Czasami są to kilka klubów, tworzy jeden program, więc stąd

0: ta różnica tu, liczby klubów do liczby programów. Te pieniądze, one w mojej ocenie są bardzo korzystne dla klubów, bo one mogą być wydawane na zakwaterowanie, na wyżywienie, na zatrudnienie trenerów, na administrację, czyli coś, z czym kluby często mają problemy i kłopoty, żeby dobrze działać i często narzekają, że na tak zwane, kolokwialnie mówiąc, na to bieżące życie tych pieniędzy brakuje, więc tutaj te środki właśnie na takie sprawy można przeznaczyć. Także ja się bardzo cieszę, że samorząd województwa w ten sposób wspiera, bo przecież nie będziemy mieli mistrzów, jeżeli nie zaczniemy właśnie od dzieci i młodzieży.
1: Od
0: szkoleń. I bardzo się również cieszę, bardzo dziękuję pani redaktor za to pytanie, bo dlatego zrobiliśmy takie oficjalne wręczenie tych umów, bo chcemy, żeby o tym było głośno, że samorząd w ten sposób wspiera, bo czasami w szkołach są jakieś perełki, a nie jest to zgłaszane, nie wiem, i gdzieś można by jeszcze więcej inwestować w tych młodych sportowców, a gdzieś z racji braku informacji to nie dociera, więc ja się bardzo cieszę i będziemy takich młodych sportowców wspierać, bo to jest przyszłość.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była pani Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję bardzo.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: sportowych emocjach, cheerleaderska Kawocławek prowadzi nabór do swojego zespołu. To szansa dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił i dołączyć do grupy występującej podczas meczów koszykówki. Jeśli masz energię, lubisz taniec i chcesz rozwijać swoje umiejętności, właśnie teraz możesz zrobić ten pierwszy krok.
1: Casting odbędzie się na parkiecie oczywiście w Hali Mistrzów 29 sierpnia o godzinie 13.
2: Kto może się zgłosić i w jaki sposób na casting? Czy trzeba być zawodową, bo domyślam się, że chodzi tylko o dziewczyny, bo męskiej sekcji nie rekrutujecie. Czy te dziewczyny muszą mieć za sobą jakąś szkołę taneczną, jakieś elementy baletu, czy mogą po prostu, że tak powiem, przyjść z ulicy?
3: Oczywiście, że mogą przyjść z ulicy, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. Nawet chętniej właśnie przyjmujemy takie dziewczyny bez doświadczenia, żeby właśnie tego wszystkiego się nauczyły, poznały to. I tak naprawdę jedynym takim obostrzeniem to jest to, że muszą mieć ukończone 16 lat.
2: Powiedzmy, w jaki sposób ten casting będzie wyglądał, jak on będzie przebiegał?
1: Casting oczywiście będzie przebiegał w taki sposób, że dziewczyny będą się uczyły dwóch układów. No i zobaczymy po prostu, jak im pójdzie.
2: Ile dziewczyn potrzebujecie?
3: To jest akurat takie pytanie, wie pan, bo tak naprawdę nie potrzebujemy jakiejś takiej ograniczonej liczby dziewczyn, po prostu dajemy każdemu szansę.
2: Powiedzcie mi też, w jaki sposób na co dzień wyglądają wasze treningi, jak często się spotykacie, jak one przebiegają?
1: Zazwyczaj spotykamy się 2 razy w tygodniu. Oczywiście trenujemy układy na bieżąco, które są na najbliższy mecz. Wymyślamy też nowe układy, uczymy się ich, trenujemy, czyścimy. No i też rozwijamy swoje umiejętności oczywiście, trenujemy technikę tańca, rozciągamy się, ćwiczymy też mocno fizycznie, jakieś siłówki robimy, mamy zajęcia z przygotowania motorycznego. No.
2: Czy można was zobaczyć tylko w Hali Mistrzów, czy też tak jak wiele innych grup cheerleaderek występuje się także gdzie indziej, w innych miejscach?
3: Szczególnie można nas zobaczyć na Hali Mistrzów, chyba że mamy jakąś współpracę z piosenkarzami, to też możecie nas zobaczyć na różnych koncertach, na eventach, po prostu wszystko zależy od współpracy.
0: Więcej szczegółów dotyczących castingu, terminu i zgłoszeń można znaleźć w informacjach publikowanych na Facebooku przez zespół Cheerleaders KK Wocławek.
4: Ciechocinek słynie przede wszystkim z największych w Europie drewnianych tężnic lankowych, które tworzą leczniczy mikroklimat oraz pięknych parków. Miasto pozyskało niemal 25 milionów złotych dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, z czego lwia część przeznaczona jest na trzeci etap rewitalizacji Parku Zdrojowego. Projekt obejmuje dalszą modernizację jednego z najważniejszych terenów zieleni uzdrowiskowej w Ciechocinku, poprawę infrastruktury i przestrzeni publicznej oraz budowę największego placu zabaw w mieście. Inwestycja zwiększy atrakcyjność parku zarówno dla mieszkańców, jak i kuracjuszy oraz turystów.
5: To, co dzisiaj największego mamy w planach, no to rewitalizację parku sąsiadującego bezpośrednio z warzelnią soli, razem z największym placem zabaw w Ciechocinku. Chcemy też dla mieszkańców, turystów zrobić coś na zimę. Aranżujemy teraz projekt ogrodów zimowych, ponad 3000 metrów kwadratowych powierzchni, nowe ogrody, nowe miejsca do wypoczynku dla seniorów i dla młodzieży. A to, co związane bezpośrednio z naszą tradycją, to myślę, że po 24 sierpnia będziemy chcieli jechać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby złożyć wniosek już kolejny o ocenę wstępną pomnika historii, jakim jest produkcja soli, warzelnia i fabryka soli, aby ten wniosek trafił do 15 września do Paryża i dalej był tam rozpatrywany.
4: Ciechocińska warzelnia soli to unikatowy, zarówno w skali kraju, jak i świata, zabytek przemysłowy, który stanowi ostatnie ogniwo w ciągu technologicznym produkcji ciechocińskiej soli spożywczej. Do produkcji wykorzystywane są proste narzędzia, a prace związane z ważeniem soli wykonywane są ręcznie przez pracowników zwanych warzelnikami. Sól wybiera się na drewniany parownik i układa w pryzmy. Po odparowaniu przewozi się ją wagonikami do magazynu. Podczas ważenia otrzymuje się także ciechociński szlam i ług, które posiadają właściwości lecznicze. W zasobach AZK znajduje się około 250 budynków. Część z nich to budynki leciwe i wymagające remontu. Ratusz wykonuje je ze środków własnych lub dokłada część kwoty. W tym roku prace prowadzono w blisko 40 budynkach.
6: W tym roku można powiedzieć, że ze środków, które były przeznaczone też z budżetu 2025, były to środki niewygasające, które przeszły na rok 2026 oraz z tych środków, które były zaplanowane w tym roku, wykonaliśmy już remontów 37 lokali. 33 były lokale jako lokale przeznaczone do remontu we własnym zakresie ze wsparciem miasta, czyli tak zwanych instalacji elektrycznych czy

0: instalacji wodnych w takim lokalu. Pozostałe prace najemcy wykonywali na własny koszt. Udało nam się na poprzedniej sesji przesunąć jeszcze 2 miliony złotych na remonty pustostanów, które należą do miasta i planujemy w tym roku jeszcze wyremontować 44 takie lokale. Jeżeli oczywiście by się nie udało wszystkich w tym roku zrealizować, to one przejdą jako właśnie też w ramach środków niewygasających na początek przyszłego roku.
1: Zakres prac był bardzo szeroki i zróżnicowany. Od stolarki okiennej po instalację elektryczną. Wymiana tej ostatniej była kosztowna.
0: Jeżeli chodzi o zakres pracy, które były obejmięte, wynikały z potrzeby remontowych, to zależy oczywiście od stanu technicznego danego lokalu. Nieraz to się kończyło tylko i wyłącznie na odmalowaniu ścian, w drobnych pracach remontowych, które można by było określić w zakresie od 2 do 5 tysięcy. Nieraz są to po prostu remonty, które wymagają większych nakładów i tutaj można mówić o kwotach kilkudziesięciu tysięcy złotych. Są to już też wtedy instalacje elektryczne, instalacja wodna, są to także wymiany źródeł ciepła, ale także stolarka okienna czy drzwiowa, które już generują to konkretne koszty. Oczywiście też nieraz trzeba wymieniać też tak zwany biały montaż, czyli czy brodziki, wanny, czy zlewozmywaki.
2: Pytam jeszcze o te pustostany, o którym pan prezydent wspominał. Po remoncie rozumiem, że zostanie, znaczy on jest oczywiście w zasobach AZK, natomiast po tych remontach ponownie będą nadawały się te budynki do zamieszkania i osoby, które oczekują na mieszkanie, będą mogły po prostu tam zamieszkać.
0: Jak najbardziej powiem, że większość tych lokali jest już przydzielona i osoby, które oczekują na remont, mają przydzielony lokal, cierpliwie czekają, żeby się do niego wprowadzić. Zawsze informujemy, że takie remonty może się odbyć do 3 lat, czyli jest to dosyć długi okres czasu, stąd po prostu chcieliśmy przyspieszyć zdecydowanie w tym zakresie i stąd taka liczba tych lokali w ostatnim czasie, którą remontujemy. I mamy nadzieję, że gdybyśmy te prace, które zamierzamy wykonali sobie w tym roku, na początku przyszłego roku, to w przyszłym roku by zostało może z kilkadziesiąt, 20 parę lokali, które są też przydzielone, ale jeszcze nie wyremontowane i byśmy tą kolejkę byśmy zlikwidowali i wtedy byśmy mogli na bieżąco przydzielać lokale już takie też wyremontowane, gdzie nie musielibyśmy deklarować czasu okresu na przydział tego lokalu, tylko bo on po prostu był już w momencie rozdysponowania wyremontowany i mógł być od razu zamieszkany.
1: Przypomnijmy, że włocławski ratusz prowadzi również politykę przejmowania nieruchomości. Może to robić na mocy ustawy rewitalizacyjnej.
3: Wśród atrakcji przygotowanych tego lata dla mieszkańców i turystów Włocławka są rejsy po Wiśle. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na pokład statku solarnego oraz łodzi flisackiej. Rejsy statkiem solarnym po Zalewie Włocławskim trwają 45 minut. Podróż rozpoczyna się w przystani Osir przy ulicy Płockiej 187. Na pokład może wejść jednocześnie 9 pasażerów. Drugą propozycją są rejsy łodzią flisacką po Wiśle. Te rozpoczynają się w przystani nad Wisłą przy ulicy Piwnej 1 i odbywają się codziennie zgodnie z harmonogramem.
4: Ubiegłym roku w wakacje mam wrażenie, że była gorsza pogoda niż w tym roku. Dlatego w zeszłym roku około 1000 osób skorzystało z rejsów statkiem solarnym. Natomiast w tym sezonie jest to już prawie 1500 osób. Także ale myślę, że tutaj duży wpływ na to miała pogoda. Wszystkie osoby, które schodzą z pokładu, mówią, że jest przecudownie, że nie widziały jeszcze Włocławka od tej strony. Trochę szkoda, bo przez niski poziom Wisły nie możemy pływać za bardzo w kierunku mostu i w kierunku naszej tamy, bo niestety występują mielizny i ciężko byłoby tam dopłynąć, więc pływamy bardziej w stronę ulicy Toruńskiej, w stronę Bobrownik. Skryb w tym roku tutaj we Włocławku skorzystało około 1200 osób, ale jedna z naszych łodzi brała teraz udział w Festiwalu Wisły i tam również przewoziła pasażerów. Myślę, że przez te 5 dni podczas festiwalu przewieźliśmy około 250-300 osób. Zarówno na jednej i na drugiej przystani należy przyjechać tutaj na miejsce. Można bilety zakupić w Bosmanacie i tak samo jest na obydwu przystaniach. Nie prowadzimy sprzedaży takiej, nie prowadzimy rezerwacji, bo kiedyś zdarzyła się taka sytuacja, że ludzie wykupili bilety, później zmieniły się warunki pogodowe. Rejs nie mógł się odbyć, powoduje to komplikacje, więc najłatwiej

0: jest w ten sposób to prowadzić sprzedaż, że po prostu na pół godziny przed rejsem kupuje się bilety. Rejsy na statek solarny to jest w tej chwili 20 zł za rejs 45-minutowy i 10 zł bilet ulgowy. Natomiast co do kryb, które są na drugiej przystani, obniżyliśmy ceny, żeby jeszcze bardziej rozpromować rejsy na Dolnej Wiśle i tam bilet normalny kosztuje 15 zł i bilet ulgowy 7,50.
1: Rejsy to wspaniała propozycja dla tych, którzy chcą odpocząć, ale także spojrzeć na Wocławek z zupełnie innej perspektywy. Dostęp do Wisły i malownicze tereny sprawiają, że rzeka staje się miejscem rekreacji zarówno dla jej mieszkańców, jak i odwiedzających nasze miasto.
2: W ten weekend w regionie nie zabraknie propozycji dla tych, którzy chcą spędzić czas aktywnie, rodzinnie, ale też poznać historię i lokalne tradycje. W sobotę tradycyjnie będzie można wybrać się na spacerek z przewodnikiem PTTK. Tym razem tematem będą znani wocławianie i miejsca związane z ich życiem. Zbiórka uczestników o godzinie 10 przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei 65. We Wocławku rozpoczyna się Wocławski Festiwal Przedsiębiorczości. Od piątku do soboty w parku na Słodowie lokalni przedsiębiorcy będą prezentować swoje produkty i usługi. Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci oraz strefy gastronomicznej. Festiwal ma być okazją do poznania lokalnego biznesu i spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze. W sobotę warto także wybrać się do gminy Kowal. O godzinie 11 wystartuje 16 gminny rajd rowerowy pod hasłem Jedziemy dla Julki. Tym razem wspólna przejażdżka ma również wymiar charytatywny. Uczestnicy będą wspierać Julkę.
3: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na piknik na zakończenie wakacji nad Jeziorem Lugichowskim 22 sierpnia. Rozpoczynamy o godzinie 17 licytacją, która będzie przekazana dla naszej mieszkanki. Piknik będzie poprzedzony rajdem rowerowym. Jedziemy dla Julki. Julka to jest młoda, energiczna, wspaniała dziewczyna, mieszkanka gminy Kowal, która od lat walczy z chorobą wzroku, traci wzrok i podjęliśmy taką decyzję, aby właśnie podczas tego rajdu wesprzeć Julkę w leczeniu jej trudnych problemów związanych z utratą wzroku. Kochani, będzie mnóstwo atrakcji. O godzinie 18 wystąpi formacja Maxel. O godzinie 19.30 zapraszamy na koncert Lizy z zespołem cygańskim, a od godziny 20.30 wystąpi zespół Lena. Oczywiście przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla młodzieży, a od godziny 15 do 17 będzie również możliwość oznakowania rowerów, będzie prowadzona przez policję we Wrocławku, także warto przyjechać ze swoim rowerkiem i podjąć się oznakowania swojego roweru. Dla dzieci zjeżdżalnie, dmuchańce, różnego rodzaju animacje. Oczywiście nie zabraknie grochóweczki i pysznych potraw z grilla. Około godziny 19 przewidzieliśmy dla najmłodszych, jak również starszych uczestników naszego pikniku Festiwal Kolorów, także zapraszamy serdecznie.
2: W sobotę i niedzielę park imienia Henryka Sienkiewicza we Wocławku zamieni się natomiast w osadę wikingów. Wlaslav Borg ma przypomnieć o historii słynnego miecza, który w 2024 roku został wyłowiony z Wisły. Na miejscu zaplanowano m.in. pokazy walk, warsztaty rzemieślnicze, kramy, prelekcje oraz koncerty. Będzie więc okazja nie tylko zobaczyć, jak wyglądało życie dawnych wojowników, ale też samemu spróbować swoich sił w niektórych średniowiecznych rzemiosłach. W niedzielę święto plonów zawita do Brześcia Kujawskiego. Dożynki gminno-diecezjalne rozpoczną się o godzinie 11 mszą świętą, po której ulicami miasta przejdzie korowód dożynkowy.
4: Chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na tegoroczne dożynki do Brześcia Kujawskiego. Dożynki będą odbywać się 23 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę, a dożynki w tym roku w Brześciu Kujawskim są diecezjalno-gminno-powiatowe. Rozpoczynamy o godzinie 11 uroczystą mszą świętą, następnie piękny, barwny korowód dożynkowy w towarzyszeniu zespołu Spod Strzechy, Młodzieżowej Orkiestry Dęte i zespołów folklorystycznych Dzieci Kujaw przejdzie na targowisko miejskie, gdzie odbywa się druga część naszych dożynek. Podczas części obrzędowej wystąpią zespoły folklorystyczne, będzie dzielenie chleba oraz przepyszny poczęstunek przygotowany przez sołectwa i koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Brześć Kujawski. O godzinie 17 rozpoczynamy część koncertową na boisku przy zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Rozpoczynamy z grubej rury. Zapraszamy Państwa już o 17 na zespół, na koncert Czadomena. Następnie o godzinie Następnie wystąpi zespół Trikato z Osięcin, a gwiazdą tegorocznych dożynek jest zespół Perfect, na który bardzo serdecznie zapraszamy o godzinie 20. Całość zakończy zabawa taneczna z DJ Delesiem i DJ Rock.

0: bo kończymy o godzinie 24. Zapraszamy serdecznie.
1: Dożynkowo będzie także w Smólniku. Niedzielne Święto Plonów rozpocznie się w południe mszą w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła. Następnie uczestnicy przejdą w korowodzie dożynkowym na teren przy szkole podstawowej, gdzie odbędzie się tradycyjna część obrzędowa z przekazaniem wieńców i dzieleniem chleba. Później scenę przejmą artyści, m.in. Ines i Gwiazdy Cygańskiego Taboru, Vegas oraz Single Band. Wieczór zakończy zabawa taneczna. A na zakończenie coś dla tych, którzy niedzielny poranek wolą rozpocząć od ruchu i spokojnego treningu. Zaplanowano poranek z Viet Tai Chi. Zajęcia będą okazją do aktywnego rozpoczęcia dnia i poznania tej formy ćwiczeń. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Jak podkreślają autorzy przygotowanego raportu, mieszkalnictwo nie jest dziś wyłącznie problemem samego rynku nieruchomości. Coraz bardziej wpływa na rozwój poszczególnych miast, rynek pracy, mobilność mieszkańców oraz decyzje młodych ludzi o założeniu rodziny. To ma z kolei przełożenie na demografię i koło się zamyka.
1: Aglomeracje i tak mają dobrze. Znacznie trudniej mają takie miasta 50-70-tysięczne, czy były miasta wojewódzkie, gdzie rzeczywiście ten problem demograficzny jest bardzo silny i on się bardzo silnie przekłada na problemy mieszkaniowe.
0: Jak dodają autorzy raportu, w latach 2015-2024 ceny mieszkań w Polsce wzrosły o ponad 106%, koszty najmu o ponad 66%. Tempo wzrostu cen nieruchomości należało do najwyższych w całej Unii Europejskiej i nie zostało zrównoważone przez wzrost wynagrodzeń. Czyni to z mieszkań towar mało dostępny.
2: Linie kredytowe są, ale one nadal nie należą do najtańszych. Tak? Programy rządowe, jedne się skończyły, obiecane, nie doszły do skutku. Natomiast nie ma realnej alternatywy.
0: A bez niej nie będzie dalszego rozwoju miast i gospodarki. Związek Miast Polskich zwraca uwagę na konieczność wspierania przez samorządy nie tylko budowy nowego mieszkalnictwa, ale również modernizację starych zasobów.
1: My podkreślamy bardzo jeden ważny element, że trzeba w tych miastach pobudzać rynek mieszkaniowy. O ile w tych największych to nie jest może konieczne, w tych średnich i małych jest niezbędne pobudzanie rynku mieszkaniowego dla rozwoju społecznego i dla rozwoju gospodarczego.
0: W tym tworzenie tanich mieszkań społecznych i komunalnych. To jednak nie rozwiąże całego problemu. Brakuje bowiem mieszkań odpowiednich dla młodych osób, które pracują na coraz bardziej dynamicznym i elastycznym rynku pracy.
3: Co z tego, że są te społeczne inicjatywy mieszkaniowe czy Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego, kiedy brakuje takiej formy pośredniej, takiego hotelu, gdzie ja mogę przyjechać, wynająć sobie, nie wiem, na 3 miesiące, na 5 miesięcy, tanie mieszkanie, bo ja też nie wiem, czy ja tam się zwiążę z tym miejscem, nie wiem, na pół roku, 2 lata czy 3 lata. I kiedyś były te hotele robotnicze, one świetnie wypełniały tą lukę.
0: Zdaniem ZMP, aby polityka mieszkaniowa była skuteczna, wymaga współpracy samorządów i podmiotów prywatnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Tu potrzeba już jednak zmian legislacyjnych.
3: Tak, aby samorząd nie bał się wchodzić we współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy tak naprawdę już ponieśli cały nakład kosztów związanych z wybudowaniem tych nieruchomości i wyodrębnienie, nie wiem, 5 lokali na potrzeby tego społecznego mieszkalnictwa, to jest, by było bardzo dobrym rozwiązaniem.
0: Pomysłem na uwalnianie pustostanów i ustabilizowanie rynku najmu są z kolei społeczne agencje najmu. Inicjatywa łączy właścicieli mieszkań na wynajem z ludźmi, którzy mają za małe dochody na drogie mieszkania prywatne, ale za duże na lokal komunalny. Samorząd bierze wtedy na siebie ciężar związany z administrowaniem takimi prywatnymi mieszkaniami. Inicjatywa działa już m.in. w Warszawie czy w Gdańsku. Pełna treść raportu dostępna jest na stronie Związku Miast Polskich.
4: W piątek 14 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Stąporkowie miało miejsce przekazanie pierwszych wyprawek dla maluszka. Pakiety otrzymało kilkanaście rodzin z terenu gminy. Wyprawki zostały przygotowane w ramach nowego programu, który gmina Stąporków opracowała wspólnie z radnymi. Podczas spotkania pakiety rodzicom przekazał burmistrz Jarosław Młodawski. Jak podkreśla włodarz, ma to być przede wszystkim symboliczny prezent powitalny dla najmłodszych mieszkańców gminy.
5: Właśnie jesteśmy po pierwszej edycji wyprawki na maluszka w gminie Stąporków. To projekt, który opracowaliśmy wspólnie z radnymi i wdrożyliśmy go w życie. Jesteśmy chyba jedną z pierwszych gmin w powiecie i pewnie w województwie, gdzie taka wyprawka trafiła do rodziców najmniejszych naszych mieszkańców. To segregator medyczny, kocyk, mały bidon i kilka zabawek. Mamy nadzieję, że to będzie taki prezent na początek drogi dla małych mieszkańców. W obecnej sytuacji demograficznej można powiedzieć, że każdy mały mieszkaniec jest na wagę złota.
4: Piątkowe spotkanie było pierwszą edycją programu. Wyprawki trafiły do kilkunastu rodzin, a ich przekazanie miało miejsce w godzinach porannych w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Stąporkowie.
6: Praca strażaków nie kończy się na wyjazdach do akcji ratowniczych. Latem to także czas intensywnych działań informacyjnych. Strażacy pojawiają się na lokalnych imprezach i piknikach, gdzie przypominają, jak bezpiecznie spędzać wakacje.
7: Okres letni w pełni, w zasadzie już jest końcówka okresu letniego, to już jest końcówka wakacji. Natomiast wszyscy jeszcze gdzieś tam wypoczywamy, Straż Pożarna cały czas pracuje i czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich naszych mieszkańców, dlatego oprócz tego, że wyjeżdżamy do zdarzeń, interwencji, które są na terenie miasta i powiatu włoszczowskiego, to także prowadzimy szeroko zakrojoną prewencję, w której to staramy się uczyć mieszkańców bezpiecznych zachowań. Teraz różnego rodzaju pikniki związane z OCIOL, czyli obroną cywilną i ochroną ludności, w których to czynny bierzemy udział. Mamy też bardzo bogaty sprzęt, wyposażenie, które pokazuje, jak bezpiecznie się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Na tego rodzaju pikniki bardzo serdecznie zapraszamy. Te informacje są na stronie Komendy Wojewódzkiej, czy też w lokalnych mediach. Za Państwa pośrednictwem jest to nam bardzo miło, że możemy też informować mieszkańców.
6: Służby angażują się w działania na rzecz naszego bezpieczeństwa, także wtedy, gdy wyjeżdżamy i odpoczywamy na świeżym powietrzu. To między innymi okazja, by porozmawiać z mieszkańcami o zagrożeniach, które mogą pojawić się podczas letniego wypoczynku.
7: Obozy harcerskie, które były na terenie naszego powiatu, też były zabezpieczone przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną. Cieszymy się, że wszystkie służby w to się zaangażowały, włącznie z gminami, gdzie czuwaliśmy bezpieczeństwem naszych malów, a tam harcerze dzieci wypoczywały w wieku już od 6 lat, także to naprawdę wymagało dużego wysiłku, żeby w jakiś sposób to wszystko bezpiecznie przeprowadzić przez ten wypoczynek. Cóż, bardzo, bardzo też chciałem tutaj pochwalić współpracę między służbami tutaj miejskimi, policją, pogotowiem ratunkowym, WOPR-em, gdzie wspólnie prowadzimy działania ratownicze.

0: też i prewencyjne z WOPR-em i z Policją mamy Bezpieczny Akwen, w którym to bierzemy wspólnie udział, patrolujemy nasze lokalne wody, gdzie ewentualnie w jakichś sytuacjach zagrożenia staramy się zwracać uwagę, upominać i też uczyć bezpiecznych zachowań.
1: O nasze bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku wspólnie dbają strażacy, policjanci i ratownicy WOPR-u, którzy nie tylko reagują na zagrożenia, ale także edukują i przypominają, jak bezpiecznie spędzać letni czas.
2: Jacek Pałubicki w sobotę oficjalnie zwieńczył swój charytatywny maraton pływacki u iścia Wisły w Mikoszewie. Jednak dla mieszkańców naszego miasta najważniejszym momentem wyprawy był piątek. To właśnie wtedy podróżnik dopłynął do Tczewa, gdzie na brzegu czekali na niego mieszkańcy.
3: Cele akcji są dwa w zasadzie. Po pierwsze, chcemy pomóc tym dzieciom, które już się z FAS i FASD urodziły. Tak jak powiedziałem, jest to już nieuleczalne, ale można poprawić jakość życia takich ludzi, dopasowywać ich do społeczeństwa lepiej, więc najważniejsze jest to, żeby ci rodzice zastępczy, adopcyjni, którzy je wychowują, dobrze rozumieli ich potrzeby i w tym celu są organizowane specjalistyczne szkolenia, które kosztują i które ta fundacja organizuje, a także kwestia objęcia opieką psychiatryczną i psychologiczną tych dzieci. I to jest jedna płaszczyzna tych działań. A druga płaszczyzna jest taka, żeby zapobiec kolejnym narodzinom dzieci z tym skażeniem. Więc pod hasłem Nie pij za mnie prowadzona jest kampania informacyjna, która ma informować społeczeństwo o tym, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży. Bo oczywiście im więcej tego alkoholu jest, tym niebezpieczeństwo jest większe. Ale na dobrą sprawę jeden kieliszek wina może doprowadzić do opłakanych skutków. I chcemy trafić przede wszystkim do takich osób, które są, można powiedzieć, normalne albo nawet ponadprzeciętne. Mają wysokie stanowiska w różnych firmach, są kompetentnymi ludźmi, ale może gdzieś tam ta informacja im umknęła i o wiele łatwiej będzie wyeliminować u takich osób ten jeden kieliszek wina niż u kogoś, kto patologiczny alkohol spożywa. Oczywiście chcemy, żeby żadne dziecko nie rodziło się z FAS, ale jeśli chociaż jedno mniej się urodzi z FAS, a mogłoby być chore, no to będzie to nasz sukces. Ja wpierw wybieram pomysły na swoje kolejne ekstremalne podróże, a później dopasowuję do tego akcje charytatywne, więc wpierw zrodził się pomysł, żeby przepłynąć Wisłę, a później szukałem takiej fundacji, którą mógłbym wspierać i Fundacja Małych Książę bardzo do mnie przemówiła swoją rzetelnością, ale też pasją, z jaką działają, więc nawiązałem z nimi kontakt, no i bardzo fajnie to się potoczyło i działamy wspólnie. Wspieram mnie sztafeta kajakowa i to też jest bardzo ważny wymiar tej akcji, bo zależało mi na tym, żeby nie było to takie smutne płynięcie jednej osoby, ale żeby to też jak najwięcej osób mogło powiedzieć, że ta akcja jest ich. I od samego początku płyną ze mną dwa kajaki. Różnie to robimy. Czasami jest tak, że w każdym płynie jedna osoba i rzeczy są gdzieś tam podzielone. Czasami jest tak, że płynie jeszcze więcej niż dwie osoby. A czasami jest tak jak dzisiaj, że stwierdziliśmy, że łatwiej będzie, jeśli dwie osoby popłyną jednym kajakiem, a drugi podczepimy z bagażami. Więc to jest już kwestia tam szczegółów. Natomiast te osoby się zmieniają. To nie jest tak, że cały czas te same osoby ze mną płyną, tylko powiedzmy ktoś ze mną popłynie jeden dzień, ktoś dwa. No, rekordzistka płynęła 9, ale były też takie osoby, które ze mną popłynęły 3 godziny, tak? I to też jest cenne i cieszę się, że właśnie nawet, no nie liczyłem, ile tych osób w sumie łącznie było, ale myślę, że ponad 20, które się zmieniają na trasie, które też informują swoich znajomych o tej akcji. Obecnie jest ze mną Grzesiu i Natalia, którzy mi już będą towarzyszyć aż do końca, czyli do jutrzejszego wpłynięcia na Bałtyk.
2: Jacek Pałubicki, laureat prestiżowej nagrody podróżnika roku National Geographic, nie po raz pierwszy połączył sportową pasję z pomocą potrzebującym. Przystanek w Tczewie miał dla niego osobisty wymiar ze względu na dawne więzi z miastem i gorące wsparcie, na które mógł tu liczyć ze strony lokalnej społeczności.
3: Mój tata, ale też bardzo duża część mojej rodziny pochodzi z Tczewa, także może, no, nie wiem, myślę, że około połowy. także zawsze Tczew był, jest mi bliski i cieszę się, że mogę tutaj być. I też cieszę się, że jest to taki w zasadzie ostatni przystanek przed tym Bałtykiem, bo później dalej to już żadnych miast dużych nie ma. Zachęcam do tego, żeby wejść na media społecznościowe, zwłaszcza na Facebooka, tam prowadzę profil na otwartym nurcie i relacjonuję tam moje płynięcie poprzez wrzucanie zdjęć i filmików i każdy post, który wrzucam, opatrzony jest również linkiem, dwoma linkami. Jeden to jest link do mojego trackera GPS, więc można sprawdzić moją lokalizację na bieżąco, zobaczyć gdzie jestem. Myślę, że to też jest w jakiś sposób ciekawe, ale przede wszystkim jest też drugi link właśnie do tej zbiórki, w ramach której zbieramy na te rodziny z FAS i FSD i na tej zbiórce

0: też jest, myślę, taki dokładny, też bardziej, powiedzmy, naukowy opis tego, czym FAS i FSD jest, więc jeśli ktoś jest bardziej złakniony takiej wiedzy, której może ja nie jestem w stanie przekazać, ale właśnie specjaliści już bardziej, no to tam można to wyczytać. Można też się skontaktować z fundacją, żeby zasięgnąć jeszcze głębszej wiedzy.
1: Jacek Pałubicki do Mikoszewa dotarł w sobotę 15 sierpnia po południu. Jego projekt dowodzi, że ekstremalny fizyczny wysiłek może stać się donośnym głosem w walce o zdrowie i lepszą przyszłość najmłodszych. A zbiórkę Fundacji Małe Książę wciąż można wspierać.
2: Cel jest prosty: wspieranie zdrowia dzieci i młodzieży, a także kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Od września w szkolnym jadłospisie znacznie zwiększy się udział warzyw, owoców i produktów pochodzenia roślinnego. Pojawi się w nim także
3: więcej produktów pełnoziarnistych, preferowanym napojem będzie woda oraz nowość. W każdym tygodniu będzie musiał się pojawić jeden produkt wyprodukowany z nasion roślin strączkowych jako główne źródło białka w danym dniu.
2: Pojawią się też alternatywy dietetyczne, w tym dla wegetarian. Koniec z planowaniem posiłków z dnia na dzień. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek planowania i rozliczania wartości energetycznej oraz odżywczej posiłków w blokach 10-dniowych. Potrawy smażone od września serwowane będą maksymalnie 2 razy w tygodniu. W daniach znacznie mniej będzie tłuszczu, soli
4: i mniejsza ilość cukru w posiłkach. Wiadomo, że cukier znajduje się i w warzywach, i w owocach, w każdym produkcie. Staramy się jak najmniej używać tego cukru.
2: Dla przygotowujących posiłki w przedszkolach i szkołach nowe wytyczne będą nie lada wyzwaniem. Chodzi o to, by posiłek był nie tylko zdrowy, lecz również smakował dzieciom i by te nie chodziły głodne. Z cukrem Ministerstwo Zdrowia walczy także w sklepikach szkolnych i to już od dawna. Największa fala restrykcji objęła sklepiki 10 lat temu, kiedy w sprzedawanych produktach znacznie obniżono dopuszczalne limity cukru, tłuszczu i soli. Dla przedsiębiorców oznaczało to zawężenie asortymentu i problemy z zaopatrzeniem.
5: Są ograniczenia cukru, soli, dlatego są specjalne firmy, które sprzedają dla nas takie produkty.
2: Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia podkreśla, że nowe regulacje nie są wymierzone w przedsiębiorców, a cel uświęca środki.
3: Wprowadzonych zmian nie możemy postrzegać jako restrykcji. To jest tak naprawdę inwestycja w zdrowie naszego najmłodszego pokolenia. W związku z tym te zmiany nie ograniczają asortymentu, natomiast podnoszą jakość produktów, które mogą być oferowane do sprzedaży dzieciom.
2: A przyzwyczajonym do słodkich przekąsek uczniom zmiany nawyków przychodzą z trudem.
5: Batoniki, które są z ograniczonym tym cukrem, to raczej nie smakują i tak samo jak paluszki. Tam jest ograniczona sól i też dzieciom nie smakuje.
2: Teraz dopuszczalne limity jeszcze ostro pójdą w dół. Limit cukru obniżony zostanie z 15 gram do maksymalnie 10 na 100 ml produktu. Tym samym ze szkolnych wyrobów do sprzedaży w sklepikach szkolnych dopuszczona zostanie wyłącznie gorzka czekolada o zawartości masy kakaowej minimum 70%. Uczniowie nie będą mogli liczyć na słodkie alternatywy. Wszelkie zamienniki cukru i substancje słodzące będą także kategorycznie zakazane. Przedsiębiorcy nie mają złudzeń.
5: Dzieci po prostu jak mogą, jadąc nawet na basen, to sobie kupią po prostu to, co lubią. Prawdziwe chipsy, kole i na pewno będą kupowały w sklepach spożywczych, bo lubią takie rzeczy.
2: Jednak jest o co walczyć. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że już około 30% uczniów ma problem z nadwagą, a ta przekłada się bezpośrednio na inne problemy zdrowotne. I choć zmiana nawyków to trudny proces, z pewnością zadecyduje o zdrowiu przyszłego pokolenia.
6: Zatrzymują czas, dokumentują historię i pozwalają wyrazić to, czego nie da ująć się w słowach. Naszą podróż w świat obrazu zaczynamy od żywej legendy. Pan Zbigniew Gorchowski, ostatni fotograf Powstania Warszawskiego, tak wspomina chwilę, gdy aparat był narzędziem walki o pamięć.
7: W czasie powstania, jak powiedziałem, było nas 43, którzy robili różnego typu aparatami, nawet aparatami filmowymi, zdjęcia dokumentujące w pewnym sensie przebieg wydarzeń. Także w efekcie zrobiłem 20 parę raptem zdjęć. To była cała moja robota.

0: Od tamtych heroicznych dni zapach chemii w ciemni powoli ustępował miejsca cyfrowym matrycom. Kiedyś na wywołanie wspomnień czekaliśmy z zapartym tchem. Dziś wszystko dzieje się na naszych oczach.
1: Tworzyliśmy Kodak Express w 93 roku we wrześniu i od tamtej pory robimy zdjęcia do dokumentów. Kiedyś na te zdjęcia trzeba było czekać dzień, dwa, natomiast w tej chwili zdjęcia są w 5 minut.
0: Mimo tego, że technologia pędzi do przodu, a aparaty mamy dziś w każdym telefonie, w tradycyjnych studiach fotograficznych czas płynie inaczej. Tu wciąż najważniejszy jest człowiek, jego historia i relacja po obu stronach obiektywu.
2: Ten punkt już istnieje 72 lata. Jest to moja pasja. Nie mój zawód, ale moja pasja wielka. Uwielbiam ludzi fotografować, uwielbiam słuchać ich. Słucham, wsłuchuję się, co chcą. Czasami narzucam. No, generalnie uważam, że fotografia jest taka tradycyjna w odwrocie, bo teraz w dobie nowoczesności mają smartfony, wszyscy, każdy jest fotografem.
0: Ta pasja potrafi przybierać najróżniejsze formy. Dla jednych to ucieczka od zgiełku i poszukiwanie harmonii w naturze, dla innych adrenalina, emocje i polowanie na decydujący ułamek sekundy na sportowych arenach.
3: Jestem grafikiem w księgarni Libra i uciekałem od komputera po prostu, żeby odpocząć. No to uciekałem w lasy, w góry. No i to zaraziłem się fotografią, więc połączyłem te wycieczki z fotografią. Dla mnie fotografia to głównie emocje, pokazywanie piękna, pokazywanie miłości.
4: Jeśli chcemy być kimś takim jak fotograf sportowy, to bardzo dobrze jest uprawiać sport, w ogóle lubić sport przede wszystkim. I to nie mówię tylko o tym, żeby być kibicem. Dla mnie fotografia jest sposobem na pokazanie emocji fotografowanych osób, też opisaniem swoich emocji, kiedy widzę to, co przede mną.
0: Czasem poszukiwanie tych emocji potrafi zaprowadzić w zupełnie inny wymiar.
5: Moja przygoda z fotografią zaczęła się z miłości. Z miłości do mojego dziecka, do mojej córki. Ją fotografowałem na początku i to pomogło mi w rozwoju. Staram się pokazywać piękno podwodnego świata, w którym wszystko jest inne, nie ma grawitacji. A czym jest dla mnie fotografia? Fotografia dla mnie to wolność.
0: Różne spojrzenia, różne dziedziny, ale zawsze ten sam wspólny mianownik. Ogromna pasja. W nadchodzącym dniu fotografii warto na chwilę zatrzymać się i docenić tych, którzy przez obiektyw potrafią zachować to, co w życiu najpiękniejsze.
6: Niedziela upłynęła w Pucku pod znakiem Dnia Kaszubskiego. Zielona plaża stała się miejscem spotkań z kaszubską kulturą, muzyką i tradycją.

0: Popołudniowy program wydarzenia rozpoczął właśnie zespół GIS. Nie brakowało dobrej energii, nie brakowało też uczestników. Na płuckie kaszubskie święto przybyły tłumy.
1: Jest mnóstwo gości, z czego się bardzo cieszymy. Mieszkańców Pucka, no i samych Kaszubów jest dużo, bo rozmawiamy tutaj z sąsiadami po kaszubsku, także no, jest nas tu dość duża grupa.
2: No, Puck myślę, że udowadnia bardzo często, że pamięta o historii swojego miasta, też o tradycji, o kulturze, o tym skąd się wywodzimy. Jest to najstarsze miasto Kaszub Północnych. Przypomnę, że lokacja miasta to jest 1348 roku. A właściwie ślady wcześniejsze, na przykład portu zatopionego, to jest XI-XIII wiek. Więc mamy oczywiście bogatą historię, a w tej historii są oczywiście Kaszubi.
0: I to właśnie Kaszubi pokazali w niedzielę swoją kulturę, język i historię.
1: Jest to święto, które już wpisało się w zasadzie na stałe w kalendarzu imprez w Pucku. Czekamy na to święto.
2: To jest taki moment chyba dzisiaj, kiedy ci, którzy są od zawsze, mogą też sobie utrwalić tą swoją tożsamość, to swoje pochodzenie i cieszyć się z tego, że są stąd. Ale jest to też zaspokojenie ciekawości tych, którzy nas obserwują, którzy przyglądają się naszej kulturze.
0: Wydarzeniu towarzyszyły również stoiska związane z kaszubskim rzemiosłem i tradycją.
1: Wystawiamy kulinaria przede wszystkim w sferze, powiedzmy, gastronomii. Dzisiaj no, oferujemy tylko i wyłącznie praktycznie dania kaszubskie, kiermasze, rękodzieła artystycznego w Pucku, a więc haft, tabaka, tabakiery.
0: Odwiedzający mogli skorzystać z kuchni kaszubskiej i spróbować regionalnych dań. Swoją działalność prezentowało także koło hafciarskie. Dla uczestników przygotowano również konkursy z nagrodami.
3: Święci bracia Machabeusze, ich matka i nauczyciel to postacie znane ze Starego Testamentu.

0: Testamentu. Żyli w II wieku przed Chrystusem i zginęli za wierność swojej wierze. W cerkwi są symbolem odwagi i niezłomności, a także patronami świątyni na Krynoczce. Ich wspomnienie przypada 14 sierpnia.
1: Oni jako jedni z niewielu zachowywali wiarę w Boga jedynego. Wokół nich panowało wielobóstwo i mało tego, że ono panowało, było, że tak powiem, taką wiarą wymuszaną na innych i dlatego ci bracia zostali zamęczeni, bo nie chcieli się kłaniać innym bożkom, innym bogom, a cały czas pozostawali wierni Bogu jedynemu, Bogu naszemu. I też to, co ważne, w jednej z tych ksiąg machabejskich możemy wyczytać, skąd mamy to wszystko, co tutaj widzimy, tą przyrodę, świat i nas ludzi. Jeden z synów pyta: matko, z czego Bóg to zrobił, jak to zrobił? I te słowa z łaciny ex nihilo, z niczego, powinny nam jakby zostać w naszej pamięci. Bóg to wszystko zrobił z niczego.
0: Na Podlasiu świętu towarzyszy szczególna tradycja. Wierni przynoszą do poświęcenia tegoroczny miód i zioła, a także nabierają wodę ze źródełka.
2: Pobłogosław plastry i z nich miód i daj mu doskonałą łaskę, aby każdy spożywający go, przyjmujący i jedzący otrzymał potrzebne zdrowie i nasycił się tym pokarmem.
3: Ja święcę, żeby, no nie wiem, no, żeby był zdrowy, dla wszystkich pomagał, bo ten miód niby pomaga wszystkim, niby pomaga, no. I tak jakby podziękowanie Bogu, bo to właściwie zabieram tym pszczom ten miód jak złodziej, nie? Więc trzeba podziękować, że Boża im jakoś dała zdrowie to wszystko i żeby te pszczółki nas jakoś ciągle pomagały nam, te miód tworzyły.
4: Miód tak ma właściwości, a święcony według mnie to jeszcze może więcej ma właściwości takich zdrowotnych.
5: Ten miód, co tu się poświęci, to bardzo skutkuje. Jak to chory kaszla, od razu wyzdrowieje.
0: Dla wielu przyjazd na Krynoczkę to przede wszystkim rodzinna tradycja. Jedni wracają co roku, inni przyjeżdżają, by się pomodlić i nabrać sił.
6: To jest tradycja rodzinna. Tutaj my, mama i ojciec, tu, my tu prafianinem jesteśmy od urodzenia. Nie to, że jestem przyjezdny czy coś. Tego, dlatego zawsze, bo i ojciec trzymał pszczoły, to też tutaj miód nosił i ja tak podtrzymuję tą tradycję.
1: W życiu nas ludzi zawsze tak było, że te pierwsze rzeczy, które otrzymaliśmy jako dary Boże, czy to ziele, czy to miód, czy to owoce ziemi, które jeszcze będziemy tutaj przynosić, czy też jabłka, które też będziemy jeszcze przynosić do poświęcenia. Taka jest nasza tradycja, że przynosimy to, co pierwsze od Boga otrzymaliśmy, wysiłkiem też swoich rąk, swego trudu, ażeby Bóg pobłogosławił i pozwolił nam już na spożywanie tych produktów, w dniu dzisiejszym akurat miodu, na cały rok.
0: Święto braci Machabeuszy rozpoczyna także post uspieński, czas przygotowania do święta zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy.
7: Konferencja prasowa na dachu Galerii Nowy Rynek z wyjątkową panoramą Karkonoszy w tle. To właśnie tam organizatorzy ogłosili program 68 września Jelenogórskiego. Przed nami miesiąc, w którym stolica Karkonoszy zatętni sztuką, kulturą, rozrywką i sportem.
8: To jest fajny ten wrzesień jeleniogórski, że tak naprawdę dla każdego mamy jakąś ofertę. Nie ma właściwie weekendu, w którym nie można by było w Jeleniej Górze spędzić ciekawie czas i na sportowo, i kulturalnie.
7: Wielkie otwarcie już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich. Będzie głośno. No i rokowo.
9: No od godziny 18 zaczynamy już mocne uderzenie. Zaczynamy koncertem zespołu Leniwiec, później zespół Kult. Po koncercie zespołu Kult bawić się będziemy przy muzyce lat 80. i 90.
10: Swoją działalność rozpoczyna Zameczek z festynem dla całych rodzin. Już zaczynają swoją działalność nasze teatry dwa, czyli Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida i Zdrojowy Teatr Animacji. Mamy szereg wystaw artystycznych.
7: Wrzesień to także uczta dla koneserów. W programie znalazło się prestiżowe Biennale Fotografii Górskiej, spektakularny Festiwal Światła Wonderland oraz dźwięki z najwyższej półki.
11: Zapraszamy od 22 sierpnia do 6 września. Wstęp jest bezpłatny. Wszystkie koncerty są świetne, obiecuję. Sama wybierałam te programy, sama wybierałam wykonawców. Na początek Magnificat Bacha, przepiękna muzyka w wykonaniu kapeli Krakowianzis. Co leży mi szczególnie na sercu, to Maciej Obara ze swoim autorskim projektem, pod tytułem Echa Karkonoszy.
12: Plakat, tak jak już mówiłam, nawiązuje do Polskiej Szkoły Plakatu, czyli rzeczywiście chodzi tam o taką lapidarność.
11: skrót myślowy. Jest z Jeleniogórą na ustach, to jest też najważniejsze w tym plakacie. W tym miesiącu pokazujemy pracę Marka Szyryka, fantastyczną fotografię nawiązującą bardzo do Karkonoszy, wykonaną w Karkonoszach. To jeszcze pokaże zupełnie nowe, zaskakujące swoje oblicze, czyli malarstwo.
7: Z kultury płynnie przechodzimy w sport ekstremalny. Na brak adrenaliny z pewnością nie będziemy narzekać.
12: Puchar Polski Strongman. Tydzień później mamy wielki

0: finał. Tym bardziej będą jeszcze większe emocje tutaj właśnie u Was w mieście w Jeleniej Górze, gdzie mamy 5 naprawdę bardzo mocnych zawodników.
1: Pierwszy weekend września to także wyzwania dla ludzi z żelaza, którzy zmierzą się z karkonoskimi szlakami.
2: Pierwszy weekend września jeleniogórskiego. Jelenia Góra będzie tłem wielkoportowych emocji. Rozpoczynamy pełni karkonoski festiwal biegowy. Będzie to już 14. odsłona. Jak co roku będziecie mogli zmierzyć się na 6 dystansach. Najdłuższe, czyli ultra 102 km i 70 km i bieg rodzinny, edukacyjny, w którym mogą wziąć udział rodzice z dziećmi.
3: My 12 września, tydzień po chojniku, wspaniałej imprezie biegowej, zapraszamy na finał cyklu Bike Marathon. Tym razem nowość, bo przenosimy się z całą imprezą do Parku Zdrojowego w Czeplicach i 4 dystanse, które mamy do zaproponowania, czyli od tego podstawowego dystansu Fun przez Classic, Mega, Giga.
4: Gorąco zapraszam na 68 wrzesień Jeleniogórski, naprawdę będzie warto.
1: Festiwale, koncerty, wystawy, sportowa rywalizacja i słynny nie tylko w Polsce jarmark staroci. Jelenia Góra żegna lato z przytupem. Szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie Państwo na stronach miasta.
5: Legenda Stara organizowana jest po raz 12. To od 5 lat podróżujemy w tak zwanym konwoju Stara. Odwiedzamy miasta i opowiadamy historię fabryki samochodów ciężarowych w Starach Ocicach. Opowiadamy przy okazji historię polskiej motoryzacji, która kiedyś istniała. Dzisiaj można powiedzieć, że polska myśl techniczna w dosłownym tego słowa znaczeniu nie istnieje, nie funkcjonuje w motoryzacji. Czy niewiele już nam zostało, bo dziś raczej mówimy o montowniach, a nie o fabryce takiej jak fabryka samochodów ciężarowych w Starachowicach, która produkowała stare, zaczynając od przysłowiowej śrubki, poprzez silnik, pozostałe elementy do kompletnego wyrobu, który wyjeżdżał z Libra. Organizatorem zlotu jest Stowarzyszenie Legenda Stara, które rzecz jasna działa na terenie powiatu starachowickiego. Dzisiaj w Tczewie powinno być 27 aut. Istota konwoju polega na tym, iż dołączają do niego na poszczególnych etapach kierowcy i samochody. Mamy więc do czynienia ze swego rodzaju muzeum na kołach, które przemieszcza się po Polsce. Muzeum nie zna swoich eksponatów na starcie. Te eksponaty budują się w różnych miejscach. Na ogół nikt nie odłącza się już od tej grupy, a dołączają się kolejni. 27 pojazdów w Tczewie, jutro w Ciechanowie 33. Pojutrze jesteśmy w Wilkowyjach, czyli w gminie Latowicz. Też fajna dla nas zabawa, bo Legenda Stara będzie na ranczu i tam będzie już 45 pojazdów i te 45 pojazdów dotrze w piątek na finał Legendy w powiecie starachowickim, a tam dojadą jeszcze ci, którzy nie mogli się wybrać w tę podróż i będzie nas około 200, czyli około 200 pojazdów pojawi się na finał.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Aneta Jędrzejska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj pozostaniemy chyba w kręgu tematów o charakterze sportowym, ponieważ wiele się tutaj dzieje w naszym regionie w tym zakresie. Sporo pieniędzy otrzymają gminy na rozwój infrastruktury, tej takiej drobniejszej, że tak powiem, może kolokwialnie, infrastruktury sportowej.
1: Tak, Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa to nasz autorski program, który stworzyliśmy w 2018 roku i od tamtego roku rokrocznie przyznajemy środki z budżetu województwa na różnego rodzaju działania, właśnie te mniejsze, bo wartość projektu nie może przekraczać 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania zgodnie z regulaminem, który mamy, jest do 50%.

10%, czyli do 100 tysięcy złotych. I przez te lata od 2018 do 2025 roku powstało dzięki naszemu zaangażowaniu i tym środkom, oczywiście dobrej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego,

0: i przez mieszkańców naszego województwa, bo są to obiekty sportowe, czy obiekt to może za dużo, ale infrastruktura sportowa, która jest
1: Czyli jakieś
0: blisko,
1: szatnie, jakieś takie.
0: Blisko mieszkańców. To są różne. To są siłownie, to są, mamy takie boiska, które rokrocznie samorządy aplikują. W jednym roku robimy oświetlenie, w drugim roku robimy ogrodzenie, w trzecim roku robimy nawodnienie murawy, więc to są różne rzeczy, ale również skateparki, więc wiele różnych tego typu inicjatyw. Natomiast w tym roku wpłynęło wniosków bardzo dużo na olbrzymią kwotę a w budżecie mieliśmy zaplanowane kwotę 4 milionów, więc stosunkowo do tego, co powiedziałam, jak to
1: Czyli
0: wyglądało...
1: Czyli trochę to tak wygląda, że samorządy patrzą na sąsiadów i sąsiedzi korzystają, więc oni też aplikują ta lista chętnych się wydłuża.
0: Tak, można powiedzieć, że starzy weterani, którzy rokrocznie aplikują, ale cały czas pojawiają się nowe samorządy. W tym roku dofinansowaliśmy 74 inwestycje na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. I tak zaplanowana kwota w budżecie 4 miliony okazała się niewystarczająca. Mieliśmy duży dylemat, czy po prostu te inwestycje dofinansować wszystkie, które spełniają formalne rzeczy. Czy obcinać procent dofinansowania, bo tak jak powiedziałam, jest w regulaminie do 50. Spotkaliśmy się, zarząd przychylił się do wniosku departamentu i ostatecznie zwiększył kwotę o prawie 2 miliony, bo 1 900 000 do kwoty 5 milionów 900. Sejmik też wyraził na to zgodę, także właściwie wszystkie inwestycje, które spełniały, były dobrze przygotowane pod względem formalnym, dostały najwyższy poziom dofinansowania 50%, więc 74 inwestycje za kwotę prawie 6 milionów w tym roku zostały dofinansowane i oczywiście ta różnorodność, to są różne rzeczy, tak jak w poprzednich latach, od tych małych siłowni zewnętrznych po sprawy związane, nie wiem, chociażby z wymianą dachu tutaj w pobliska gmina Dobrzeń nad Wisłą, na przykład na sali sportowej, więc one naprawdę cieszą się dużym powodzeniem i myślę, że był to w tym 2018 roku dobra decyzja, którą podjęliśmy jako zarząd, bo tak jak mówię, tych inwestycji i wniosków jest coraz więcej.
1: No właśnie, ale coraz większe też zainteresowanie jest fundacji różnego rodzaju stowarzyszeń, tworzeniem jakiejś przestrzeni dla osób chcących jakby może nie rozwijać się, nie rozwijać swoją karierę sportową, ale po prostu spędzać aktywnie czas. I wy też się temu przyglądacie i wychodzicie naprzeciw, proponując właśnie takie rozwiązania dotacyjne dla stowarzyszeń, które chcą robić coś dla dzieci i młodzieży w tym kierunku.
0: Tak. Departament Spraw Społecznych jest beneficjentem środków z funduszy Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 właśnie dla NGO-sów. Program nazywa się Rozwój NGO-sów Siłą Kujaw i Pomorza. Całość tego projektu to jest kwota ponad 5 milionów złotych i jest on, dzieje się jak gdyby dwuetapowo, bo z jednej strony są środki przewidziane dla tych NGO-sów, które są zainteresowane rozwojem kadry, czyli warsztaty, szkolenia, różnego rodzaju sieciowania, a ci, którzy chcą zrobić krok dalej, mogą tworzyć indywidualne plany rozwoju, czyli to opisać w tym indywidualnym planie rozwoju to, na co potrzebne są środki i są przyznawane granty w wysokości do 30 tysięcy złotych. I mamy takie dwa konkursy za sobą. Jeden konkurs już rozstrzygnięty, jeżeli chodzi o te właśnie granty na indywidualne plany rozwoju. Skorzystały z niego 34 NGO-sy. Kolejny etap mamy już zakończony, bo trwał do 15 lipca. Natomiast kolejny, i tutaj bardzo się cieszę, pani redaktor, o to pytanie, bo to jest taki moment, gdzie możemy o tym mówić, żeby NGOsy do nas trafiały i żeby ta informacja szła, kolokwialnie mówiąc, w świat.

0: będzie we wrześniu. Więc wszystkich tych, którzy działają w tej sferze NGO-sów, a wszyscy doskonale wiemy, że NGO-sy są trzecią siłą tak naprawdę samorządu województwa, bo wiele rzeczy nie bylibyśmy w stanie zrobić, gdyby nie dobra współpraca i współdziałanie ze stowarzyszami, z fundacjami. To przecież oni są najbliżej mieszkańców, to oni są z nimi na co dzień, to oni poznają ich problemy, ich sprawy. Te indywidualne plany rozwoju były różne, bo były takie, gdzie NGO-sy chcą się rozwijać, jak w kierunku na przykład współpracują dzisiaj z młodzieżą, ale chcą tą współpracę poszerzać, chcą wprowadzać jakieś nowe metody badań, warsztatów i w tym kierunku idą. Natomiast w tych indywidualnych planach rozwoju były też takie pomysły, że do tej pory współpracowali na przykład z młodzieżą, ale dzisiaj chcą to poszerzyć, chcą stworzyć na przykład wymianę doświadczeń między osobami młodymi a seniorami. I tak są napisane te indywidualne plany rozwoju. Także one są naprawdę różne, ale wszystkie służą temu, żeby z jednej strony rozwijać kadrę, która pracuje na rzecz, pracuje w NGO-sach, bo tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i rozwój kadry, a z drugiej strony, jeżeli powstają nowe pomysły, to są na to środki, więc ja zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze, nie wiem, się nie zdecydowali, bo jeszcze jeden konkurs w ramach tego projektu, który przygotował Departament Spraw Społecznych, będzie ogłaszany. Planujemy to we wrześniu. Mhm.
1: Jak są oceniane te wnioski tych stowarzyszeń właśnie poprzez konkurs, czyli komisja ocenia, które są warte realizacji?
0: Tak, no to wszystko zależy, jak ten pomysł jest nam przekazany, na ile on jest możliwy do zrealizowania, na ile jest ważny dla danej społeczności. I takie wnioski wpłynęło, wniosków, jak dobrze pamiętam, około 60, 34 dostały pozytywną ocenę.
1: Niedawno też Urząd Marszałkowski rozdysponował sporą sumę dla klubów sportowych, które zajmują się szkoleniem dzieci i młodzieży z naszego regionu.
0: Tak. My działamy jako samorząd województwa, jako zarząd bardzo kompleksowo. Tak jak powiedziałam, duże środki poszły na infrastrukturę, ale żebyśmy mogli mówić o mistrzach z Kujaw i Pomorza.
1: To infrastruktura musi być wykorzystywana aktywnie, tak? Ona nie może stać pusta.
0: Tak, i potrzebne są szkolenia. Od wielu lat samorząd województwa przyznaje dotacje na szkolenia w systemie sportów młodzieżowych. Po raz pierwszy w tym roku to wręczenie zrobiliśmy w taki sposób oficjalny. Zaprosiliśmy przedstawicieli klubów, żeby pokazać społeczeństwu, że są takie środki, że są one przyznawane i trochę, żeby popromować tą formę wsparcia. Przyznawane punkty w systemie sportów młodzieżowych jako województwo jesteśmy na 7 pozycji. Wyprzedza nas województwo pomorskie. Mamy stabilną pozycję, jeżeli chodzi do województwa łódzkiego, które jest za nami. Ale naszym marzeniem, jak to w sporcie, być, piąć się coraz wyżej i stanąć na podium. To dużo pracy to będzie kosztowało nasze kluby, naszych zawodników, nasze dzieci i młodzież. Tutaj, jeżeli chodzi o szkolenia w systemie sportów młodzieżowych, mamy 4 kategorie. Są młodziki, są juniorzy starsi i młodzieżowcy. I w tych 4 kategoriach przyznawane są punkty. I za te punkty my właśnie przyznajemy...
1: A te punkty też zależą od osiągnięć?
0: Te punkty zależą od osiągnięć. To jest oczywiście sama ta punktacja i cały oceny w systemie sportów młodzieżowych ustalany jest przez Ministerstwo Sportu, a my punktujemy, dajemy jak gdyby pieniądze za punkt. Nasze województwo to jest tak w granicach 250 zł za punkt. Te kluby zbierają właśnie przez te osiągnięcia swoich młodych zawodników te punkty i za to są przyznawane te dotacje. W tym roku na dzień dzisiejszy przyznane dotacje zostały dla 94 klubów.
1: To bardzo dużo klubów, prawda?
0: Tak, które stworzyły stworzyły prawie ponad 80 programów. Czasami są to kilka klubów, tworzy jeden program, więc stąd ta różnica liczby

0: klubów, do liczby programów. Te pieniądze, one w mojej ocenie są bardzo korzystne dla klubów, bo one mogą być wydawane na zakwaterowanie, na wyżywienie, na zatrudnienie trenerów, na administrację, czyli coś, z czym kluby często mają problemy i kłopoty, żeby dobrze działać i często narzekają, że na tak zwane, kolokwialnie mówiąc, na to bieżące życie tych pieniędzy brakuje, więc tutaj te środki właśnie na takie sprawy można przeznaczyć. Także ja się bardzo cieszę, że samorząd województwa w ten sposób wspiera, bo przecież nie będziemy mieli mistrzów, jeżeli nie zaczniemy właśnie od dzieci i młodzieży.
1: Od podstaw, gdzieś tam od gminnych, prawda?
0: Od szkoleń. I bardzo się również cieszę, bardzo dziękuję pani redaktor za to pytanie, bo dlatego zrobiliśmy takie oficjalne wręczenie tych umów, bo chcemy, żeby o tym było głośno, że samorząd w ten sposób wspiera, bo czasami w szkołach są jakieś perełki, a nie jest to zgłaszane, nie wiem, i gdzieś można by jeszcze więcej inwestować w tych młodych sportowców, a gdzieś z racji braku informacji to nie dociera, więc ja się bardzo cieszę i będziemy takich młodych sportowców wspierać, bo to jest przyszłość.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była pani Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję bardzo.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Marzysz o występach przed publicznością, tańcu i sportowych emocjach? Cheerleaderska Kawocławek prowadzi nabór do swojego zespołu. To szansa dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił i dołączyć do grupy występującej podczas meczów koszykówki. Jeśli masz energię, lubisz taniec i chcesz rozwijać swoje umiejętności, właśnie teraz możesz zrobić ten pierwszy krok.
1: Casting odbędzie się na parkiecie oczywiście w Hali Mistrzów 29 sierpnia o godzinie 13.
2: Kto może się zgłosić i w jaki sposób na casting? Czy trzeba być zawodową? Bo domyślam się, że chodzi tylko o dziewczyny, bo męskiej sekcji nie rekrutujecie.

0: Czy te dziewczyny muszą mieć za sobą jakąś szkołę taneczną, jakieś elementy baletu, czy mogą po prostu, że tak powiem, przyjść z ulicy?
1: Oczywiście, że mogą przyjść z ulicy, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. Nawet chętniej właśnie przyjmujemy takie dziewczyny bez doświadczenia, żeby właśnie tego wszystkiego się nauczyły, poznały to. I tak naprawdę, no, jedynym takim obostrzeniem to jest to, że muszą mieć ukończone 16 lat.
0: Powiedzmy, w jaki sposób ten casting będzie wyglądał, jak on będzie przebiegał?
1: Casting oczywiście będzie przebiegał w taki sposób, że dziewczyny będą się uczyły dwóch układów. No i zobaczymy po prostu, jak im pójdzie.
0: Ile dziewczyn potrzebujecie?
1: To jest akurat takie pytanie, wie pan, bo tak naprawdę nie potrzebujemy jakiejś takiej ograniczonej liczby dziewczyn, po prostu dajemy każdemu szansę.
0: Powiedzcie mi też, w jaki sposób na co dzień wyglądają wasze treningi, jak często się spotykacie, jak one przebiegają?
1: Zazwyczaj spotykamy się 2 razy w tygodniu. Oczywiście trenujemy układy na bieżąco, które są na najbliższy mecz. Wymyślamy też nowe układy, uczymy się ich, trenujemy, czyścimy. No i też rozwijamy swoje umiejętności. Oczywiście trenujemy technikę tańca, rozciągamy się, ćwiczymy też mocno fizycznie, jakieś siłówki robimy, mamy zajęcia z przygotowania motorycznego. No.
0: Czy można was zobaczyć tylko w Hali Mistrzów, czy też, tak jak wiele innych grup cheerleaderek, występuje się także gdzie indziej, w innych miejscach?
1: Szczególnie można nas zobaczyć na Hali Mistrzów, chyba że mamy jakąś współpracę z piosenkarzami, to też możecie nas zobaczyć na różnych koncertach, na eventach. Po prostu wszystko zależy od współpracy.
2: Więcej szczegółów dotyczących castingu, terminu i zgłoszeń można znaleźć w informacjach publikowanych na Facebooku przez zespół Cheerleaders KK Włocławek.
3: Ciechocinek słynie przede wszystkim z największych w Europie drewnianych tężnic lankowych, które tworzą leczniczy mikroklimat oraz pięknych parków. Miasto pozyskało niemal 25 milionów złotych dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, z czego lwia część przeznaczona jest na trzeci etap rewitalizacji Parku Zdrojowego. Projekt obejmuje dalszą modernizację jednego z najważniejszych terenów zieleni uzdrowiskowej w Ciechocinku, poprawę infrastruktury i przestrzeni publicznej oraz budowę największego placu zabaw w mieście. Inwestycja zwiększy atrakcyjność parku zarówno dla mieszkańców, jak i kuracjuszy oraz turystów.
4: To, co dzisiaj największego mamy w planach, no to rewitalizację parku sąsiadującego bezpośrednio z Warzelnią Soli, razem z największym placem zabaw w Ciechocinku. Chcemy też dla mieszkańców, turystów zrobić coś na zimę. Aranżujemy teraz projekt ogrodów zimowych, ponad 3000 metrów kwadratowych powierzchni, nowe ogrody, nowe miejsca do wypoczynku dla seniorów i dla młodzieży. A to, co związane bezpośrednio z naszą tradycją, to myślę, że po 24 sierpnia będziemy chcieli jechać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby złożyć wniosek już kolejny o ocenę wstępną pomnika historii, jakim jest produkcja soli, warzelnia i fabryka soli, aby ten wniosek trafił do 15 września do Paryża i dalej był tam rozpatrywany.
3: Ciechocińska Warzelnia Soli to unikatowy, zarówno w skali kraju, jak i świata, zabytek przemysłowy, który stanowi ostatnie ogniwo w ciągu technologicznym produkcji ciechocińskiej soli spożywczej. Do produkcji wykorzystywane są proste narzędzia, a prace związane z ważeniem soli wykonywane są ręcznie przez pracowników zwanych warzelnikami. Sól wybiera się na drewniany parownik i układa w pryzmy. Po odparowaniu przewozi się ją wagonikami do magazynu. Podczas ważenia otrzymuje się także ciechociński szlam i ług, które posiadają właściwości lecznicze. W zasobach AZK znajduje się około 250 budynków. Część z nich to budynki leciwe i wymagające remontu. Ratusz wykonuje je ze środków własnych lub dokłada część kwoty. W tym roku prace prowadzono w blisko 40 budynkach.
5: W tym roku można powiedzieć, że ze środków, które były przeznaczone też z budżetu 2025, były to środki niewygasające, które przeszły na rok 2026 oraz z tych środków, które były zaplanowane w tym roku, dokonaliśmy już remontów 37 lokali. 33 były lokale jako lokale przeznaczone do remontu we własnym zakresie ze wsparciem miasta, czyli tak zwanych instalacji elektrycznych czy instalacji wodnych w takim lokalu. Pozostałe prace najemcy wykonywali na własny koszt. Udało nam się na poprzedniej sesji przesunąć jeszcze 2 miliony złotych na remonty pustostanów, które należą do miasta i planujemy w tym roku jeszcze wyremontować 44 takie lokale. Jeżeli oczywiście by się nie udało wszystkich w tym roku zrealizować, to one przejdą właśnie też w ramach środków wniosków niewygasających to początek przyszłego roku.
3: Zakres prac był bardzo szeroki i zróżnicowany. Od stolarki okiennej po instalację elektryczną. Wymiana tej

0: ostatniej była kosztowna.
1: Jeżeli chodzi o zakres pracy, które były obejmięte, wynikały z potrzeby remontowych, to zależy oczywiście od stanu technicznego danego lokalu. Nieraz to się kończyło tylko i wyłącznie na odmalowaniu ścian, w drobnych pracach remontowych, które można by było określić w zakresie od 2 do 5 tysięcy. Nieraz są to po prostu remonty, które wymagają większych nakładów i tutaj można mówić o kwotach kilkudziesięciu tysięcy złotych. Są to już też wtedy instalacje elektryczne, instalacja wodna, są to także wymiany źródeł ciepła, ale także stolarka okienna czy drzwiowa, które już generują tu konkretne koszty. Oczywiście też nieraz trzeba wymieniać też tak zwany biały montaż, czyli brodziki, wanny czy zlewozmywaki.
2: Dopytam jeszcze o te pustostany, o którym pan prezydent wspominał. Po remoncie rozumiem, że zostanie, znaczy on jest oczywiście w zasobach AZK, natomiast po tych remontach ponownie będą nadawały się te budynki do zamieszkania i osoby, które oczekują na mieszkanie, będą mogły po prostu tam zamieszkać.
1: Jak najbardziej, powiem, że większość tych lokali jest już przydzielona i osoby, które oczekują na remont, mają przydzielony lokal, cierpliwie czekają, żeby się do niego wprowadzić. Zawsze informujemy, że takie remonty może się być do 3 lat, czyli jest to dosyć długi okres czasu, stąd po prostu chcieliśmy przyspieszyć zdecydowanie w tym zakresie i stąd taka liczba tych lokali w ostatnim czasie, którą remontujemy. I mamy nadzieję, że gdybyśmy te prace, które zamierzamy wykonali sobie w tym roku, na początku przyszłego roku, to w przyszłym roku by zostało może z kilkadziesiąt, dwadzieścia parę lokali, które są też przydzielone, ale jeszcze nie wyremontowane i byśmy tą kolejkę byśmy zlikwidowali i wtedy byśmy mogli na bieżąco przydzielać lokale już takie też wyremontowane, gdzie nie musielibyśmy deklarować czas okresu na przydział tego lokalu, tylko bo on po prostu był już w momencie rozdysponowania wyremontowany i mógł być od razu zamieszkany.
0: Przypomnijmy, że włocławski ratusz prowadzi również politykę przejmowania nieruchomości. Może to robić na mocy ustawy rewitalizacyjnej.
3: Wśród atrakcji przygotowanych tego lata dla mieszkańców i turystów Włocławka są rejsy po Wiśle. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na pokład statku solarnego oraz łodzi flisackiej. Rejsy statkiem solarnym po Zalewie Włocławskim trwają 45 minut. Podróż rozpoczyna się w przystani Osir przy ulicy Płockiej 187. Na pokład może wejść jednocześnie 9 pasażerów. Drugą propozycją są rejsy łodzią flisacką po Wiśle. Te rozpoczynają się w przystani nad Wisłą przy ulicy Piwnej 1 i odbywają się codziennie zgodnie z harmonogramem.
4: Ubiegłym roku w wakacje mam wrażenie, że była gorsza pogoda niż w tym roku. Dlatego w zeszłym roku około 1000 osób skorzystało z rejsów statkiem solarnym. Natomiast w tym sezonie jest to już prawie 1500 osób. Także ale myślę, że tutaj na duży wpływ na to miała pogoda. Wszystkie osoby, które schodzą z pokładu, mówią, że jest przecudownie, że nie widziały jeszcze Włocławka od tej strony. Trochę szkoda, bo przez niski poziom Wisły nie możemy pływać za bardzo w kierunku mostu i w kierunku naszej tamy, bo niestety występują mielizny i ciężko byłoby tam dopłynąć, więc pływamy bardziej w stronę ulicy Toruńskiej, w stronę Bobrownik. Skryb w tym roku tutaj we Włocławku skorzystało około 1200 osób, ale jedna z naszych łodzi brała teraz udział w Festiwalu Wisły i tam również przewoziła pasażerów. Myślę, że przez te 5 dni podczas festiwalu przewieźliśmy około 250-300 osób. Zarówno na jednej i na drugiej przystani należy przyjechać tutaj na miejsce, można bilety zakupić w Bosmanacie i tak samo jest na obydwu przystaniach. Nie prowadzimy sprzedaży takiej, nie prowadzimy rezerwacji, bo kiedyś zdarzyła się taka sytuacja, że ludzie wykupili bilety, później zmieniły się warunki pogodowe, rejs nie mógł się odbyć, powoduje to komplikacje, więc najłatwiej jest w ten sposób to prowadzić sprzedaż, że po prostu na pół godziny przed rejsem kupuje się bilety. Rejsy na statek solarny to jest w tej chwili 20 zł za rejs 45-minutowy i 10 zł bilet ulgowy. Natomiast co do kryb, które są na drugiej przystani, obniżyliśmy ceny, żeby jeszcze bardziej rozpromować rejsy na Dolnej Wiśle i tam bilet normalny kosztuje 15 zł i bilet ulgowy 7,50.
3: Rejsy to wspaniała propozycja dla

0: tych, którzy chcą odpocząć, ale także spojrzeć na Wocławek z zupełnie innej perspektywy. Dostęp do Wisły i malownicze tereny sprawiają, że rzeka staje się miejscem rekreacji zarówno dla jej mieszkańców, jak i odwiedzających nasze miasto.
1: W ten weekend w regionie nie zabraknie propozycji dla tych, którzy chcą spędzić czas aktywnie, rodzinnie, ale też poznać historię i lokalne tradycje. W sobotę tradycyjnie będzie można wybrać się na spacerek z przewodnikiem PTTK. Tym razem tematem będą znani wocławianie i miejsca związane z ich życiem. Zbiórka uczestników o godzinie 10 przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei 65. We Wocławku rozpoczyna się Wocławski Festiwal Przedsiębiorczości. Od piątku do soboty w parku na Słodowie lokalni przedsiębiorcy będą prezentować swoje produkty i usługi. Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci oraz strefy gastronomicznej. Festiwal ma być okazją do poznania lokalnego biznesu i spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze. W sobotę warto także wybrać się do gminy Kowal. O godzinie 11 wystartuje 16 gminny rajd rowerowy pod hasłem Jedziemy dla Julki. Tym razem wspólna przejażdżka ma również wymiar charytatywny. Uczestnicy będą wspierać Julkę.
2: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na piknik na zakończenie wakacji. Nad Jeziorem Lugichowskim 22 sierpnia rozpoczynamy o godzinie 17 licytacją, która będzie przekazana dla naszej mieszkanki. Piknik będzie poprzedzony rajdem rowerowym. Jedziemy dla Julki. Julka to jest młoda, energiczna, wspaniała dziewczyna, mieszkanka gminy Kowal, która od lat walczy z chorobą wzroku, traci wzrok i podjęliśmy taką decyzję, aby właśnie podczas tego rajdu wesprzeć Julkę w leczeniu jej trudnych problemów związanych z utratą wzroku. Kochani, będzie mnóstwo atrakcji. O godzinie 18 wystąpi formacja Maxel. O godzinie 19.30 zapraszamy na koncert Lizy z zespołem cygańskim, a od godziny 20.30 wystąpi zespół Lena. Oczywiście przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla młodzieży, a od godziny 15 do 17 będzie również możliwość oznakowania rowerów, będzie prowadzona przez policję we Wocławku, także warto przyjechać ze swoim rowerkiem i podjąć się oznakowania swojego roweru. Dla dzieci zjeżdżalnie, dmuchańce, różnego rodzaju animacje. Oczywiście nie zabraknie grochóweczki i pysznych potraw z grilla. Około godziny 19 przewidzieliśmy dla najmłodszych, jak również starszych uczestników naszego pikniku Festiwal Kolorów, także zapraszamy serdecznie.
1: W sobotę i niedzielę park imienia Henryka Sienkiewicza we Wocławku zamieni się natomiast w osadę wikingów. Wlaslav Borg ma przypomnieć o historii słynnego miecza, który w 2024 roku został wyłowiony z Wisły. Na miejscu zaplanowano m.in. pokazy walk, warsztaty rzemieślnicze, kramy, prelekcje oraz koncerty. Będzie więc okazja nie tylko zobaczyć, jak wyglądało życie dawnych wojowników, ale też samemu spróbować swoich sił w niektórych średniowiecznych rzemiosłach. W niedzielę święto plonów zawita do Brześcia Kujawskiego. Dożynki gminno-diecezjalne rozpoczną się o godzinie 11 mszą świętą, po której ulicami miasta przejdzie korowód dożynkowy.
3: Chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na tegoroczne dożynki do Brześcia Kujawskiego. Dożynki będą odbywać się 23 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę, a dożynki w tym roku w Brześciu Kujawskim są diecezjalno-gminno-powiatowe. Rozpoczynamy o godzinie 11 uroczystą mszą świętą, następnie piękny, barwny korowód dożynkowy w towarzyszeniu zespołu Spod Strzechy, Młodzieżowej Orkiestry Dęte i zespołów folklorystycznych Dzieci Kujaw przejdzie na targowisko miejskie, gdzie odbywa się druga część naszych dożynek. Podczas części obrzędowej wystąpią zespoły folklorystyczne, będzie dzielenie chleba oraz przepyszny poczęstunek przygotowany przez sołectwa i koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Brześć Kujawski. O godzinie 17 rozpoczynamy część koncertową na boisku przy zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Rozpoczynamy z grubej rury. Zapraszamy Państwa już o 17 na zespół, na koncert Czadomena. Następnie o godzinie następnie wystąpi zespół Trikato z Osięcin, a gwiazdą tegorocznych dożynek jest zespół Perfect, na który bardzo serdecznie zapraszamy o godzinie 20. Całość zakończy zabawa taneczna z DJ Delesiem i DJ Robo. Kończymy o godzinie 24. Zapraszamy serdecznie.
1: Dożynkowo będzie także w Smulniku. Niedzielne święto plonów rozpocznie się w południe mszą w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła. Następnie uczestnicy przejdą w korowodzie dożynkowym na teren przy szkole podstawowej, gdzie odbędzie się tradycyjna tradycyjna część obrzędowa z przekazaniem wieńców i dzieleniem chleba. Później scenę przejmą artyści, m.in. Ines i gwiazdy cygańskiego taboru, Vegas oraz Single Band. Wieczór zakończy zabawa taneczna. A na zakończenie coś dla tych, którzy niedzielny poranek wolą rozpocząć od ruchu i spokojnego treningu. Zaplanowano poranek z Viet Tai Chi. Zajęcia będą

okazją do aktywnego rozpoczęcia dnia i poznania tej formy ćwiczeń. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Jak podkreślają autorzy przygotowanego raportu, mieszkalnictwo nie jest dziś wyłącznie problemem samego rynku nieruchomości. Coraz bardziej wpływa na rozwój poszczególnych miast, rynek pracy, mobilność mieszkańców oraz decyzje młodych ludzi o założeniu rodziny. To ma z kolei przełożenie na demografię i koło się zamyka.
1: Aglomeracje i tak mają dobrze. Znacznie trudniej mają takie miasta 50-70-tysięczne, czy były miasta wojewódzkie, gdzie rzeczywiście ten problem demograficzny jest bardzo silny i on się bardzo silnie przekłada na problemy mieszkaniowe.
0: Jak dodają autorzy raportu, w latach 2015-2024 ceny mieszkań w Polsce wzrosły o ponad 106%, koszty najmu o ponad 66%. Tempo wzrostu cen nieruchomości należało do najwyższych w całej Unii Europejskiej i nie zostało zrównoważone przez wzrost wynagrodzeń. Czyni to z mieszkań towar mało dostępny.
2: Linie kredytowe są, ale one nadal nie należą do najtańszych, tak? Programy rządowe, jedne się skończyły, obiecane, nie doszły do skutku, natomiast nie ma realnej alternatywy.
0: A bez niej nie będzie dalszego rozwoju miast i gospodarki. Związek Miast Polskich zwraca uwagę na konieczność wspierania przez samorządy nie tylko budowy nowego mieszkalnictwa, ale również modernizację starych zasobów.
1: My podkreślamy bardzo jeden ważny element, że trzeba w tych miastach pobudzać rynek mieszkaniowy. O ile w tych największych to nie jest możliwe,

0: konieczne. W tych średnich i małych jest niezbędne pobudzanie rynku mieszkaniowego dla rozwoju społecznego i dla rozwoju gospodarczego.
1: W tym tworzenie tanich mieszkań społecznych i komunalnych to jednak nie rozwiąże całego problemu. Brakuje bowiem mieszkań odpowiednich dla młodych osób, które pracują na coraz bardziej dynamicznym i elastycznym rynku pracy.
2: Co z tego, że są te społeczne inicjatywy mieszkaniowe czy Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego, kiedy brakuje takiej formy pośredniej, takiego hotelu, gdzie ja mogę przyjechać, wynająć sobie, nie wiem, na 3 miesiące, na 5 miesięcy, tanie mieszkanie, bo ja też nie wiem, czy ja tam się zwiążę z tym miejscem, nie wiem, na 1,5 roku, 2 lata czy 3 lata. I kiedyś były te hotele robotnicze, one świetnie wypełniały tą lukę.
1: Zdaniem ZMP, aby polityka mieszkaniowa była skuteczna, wymaga współpracy samorządów i podmiotów prywatnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Tu potrzeba już jednak zmian legislacyjnych.
2: Tak, aby samorząd nie bał się wchodzić we współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy tak naprawdę już ponieśli cały nakład kosztów związanych z wybudowaniem tych nieruchomości i wyodrębnienie, nie wiem, 5 lokali na potrzeby tego społecznego mieszkalnictwa, to jest, by było bardzo dobrym rozwiązaniem.
1: Pomysłem na uwalnianie pustostanów i ustabilizowanie rynku najmu są z kolei społeczne agencje najmu. Inicjatywa łączy właścicieli mieszkań na wynajem z ludźmi, którzy mają za małe dochody na drogie mieszkania prywatne, ale za duże na lokal komunalny. Samorząd bierze wtedy na siebie ciężar związany z administrowaniem takimi prywatnymi mieszkaniami. Inicjatywa działa już m.in. w Warszawie czy w Gdańsku. Pełna treść raportu dostępna jest na stronie Związku Miast Polskich.
3: W piątek 14 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Stąporkowie miało miejsce przekazanie pierwszych wyprawek dla maluszka. Pakiety otrzymało kilkanaście rodzin z terenu gminy. Wyprawki zostały przygotowane w ramach nowego programu, który gmina Stąporków opracowała wspólnie z radnymi. Podczas spotkania pakiety rodzicom przekazał burmistrz Jarosław Młodawski. Jak podkreśla włodarz, ma to być przede wszystkim symboliczny prezent powitalny dla najmłodszych mieszkańców gminy.
4: Właśnie jesteśmy po pierwszej edycji wyprawki na maluszka w gminie Stąporków. To projekt, który opracowaliśmy wspólnie z radnymi i wdrożyliśmy go w życie. Jesteśmy chyba jedną z pierwszych gmin w powiecie i pewnie w województwie, gdzie taka wyprawka trafiła do rodziców najmniejszych naszych mieszkańców. To segregator medyczny, kocyk, mały bidon i kilka zabawek. Mamy nadzieję, że to będzie taki prezent na początek drogi dla małych mieszkańców. W obecnej sytuacji demograficznej można powiedzieć, że każdy mały mieszkaniec jest na wagę złota.
3: Piątkowe spotkanie było pierwszą edycją programu. Wyprawki trafiły do kilkunastu rodzin, a ich przekazanie miało miejsce w godzinach porannych w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Stąporkowie.
5: Praca strażaków nie kończy się na wyjazdach do akcji ratowniczych. Latem to także czas intensywnych działań informacyjnych. Strażacy pojawiają się na lokalnych imprezach i piknikach, gdzie przypominają, jak bezpiecznie spędzać wakacje.
6: Okres letni w pełni, w zasadzie już jest końcówka okresu letniego, to już jest końcówka wakacji. Natomiast wszyscy jeszcze gdzieś tam wypoczywamy, Straż Pożarna cały czas pracuje i czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich naszych mieszkańców, dlatego oprócz tego, że wyjeżdżamy do zdarzeń, interwencji, które są na terenie miasta i powiatu włoszczowskiego, to znaczy prowadzimy szeroko zakrojoną prewencję, w której to staramy się uczyć mieszkańców bezpiecznych zachowań. Teraz różnego rodzaju pikniki związane z OC i OL, czyli obroną cywilną i ochroną ludności, w których to czynny bierzemy udział. Mamy też bardzo bogaty sprzęt, wyposażenie, które pokazuje, jak bezpiecznie się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Na tego rodzaju pikniki bardzo serdecznie zapraszamy. Te informacje są na stronie Komendy Wojewódzkiej, czy też w lokalnych mediach. Za Państwa pośrednictwem jest to nam bardzo miło, że możemy też informować mieszkańców.
5: Służby angażują się w działania na rzecz naszego bezpieczeństwa także wtedy, gdy wyjeżdżamy i odpoczywamy na świeżym powietrzu. To między innymi okazja, by porozmawiać z mieszkańcami o zagrożeniach, które mogą pojawić się podczas letniego wypoczynku.
6: Obozy harcerskie, które były na terenie naszego powiatu, to też były zabezpieczone przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną. Cieszymy się, że wszystkie służby w to się zaangażowały, włącznie z gminami, gdzie czuwaliśmy bezpieczeństwem naszych maluchów, a tam harcerze dzieci wypoczywały no, w wieku już od 6 lat, także to naprawdę wymagało dużego wysiłku, żeby w jakiś sposób to wszystko bezpiecznie

0: przeprowadzić przez ten wypoczynek. Cóż, bardzo, bardzo też chciałem tutaj pochwalić współpracę między służbami tutaj miejskimi, policją, pogotowiem ratunkowym, WOPR-em, gdzie wspólnie prowadzimy działania ratownicze, ale też i prewencyjne. Z WOPR-em i z policją mamy bezpieczny akwen, w którym to bierzemy wspólnie udział, patrolujemy nasze lokalne wody, gdzie ewentualnie w jakichś sytuacjach zagrożenia staramy się zwracać uwagę, upominać i też uczyć bezpiecznych zachowań.
1: O nasze bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku wspólnie dbają strażacy, policjanci i ratownicy WOPR-u, którzy nie tylko reagują na zagrożenia, ale także edukują i przypominają, jak bezpiecznie spędzać letni czas.
2: Jacek Pałubicki w sobotę oficjalnie zwieńczył swój charytatywny maraton pływacki u iścia Wisły w Mikoszewie. Jednak dla mieszkańców naszego miasta najważniejszym momentem wyprawy był piątek. To właśnie wtedy podróżnik dopłynął do Tczewa, gdzie na brzegu czekali na niego mieszkańcy.
3: Cele akcji są dwa w zasadzie. Po pierwsze, chcemy pomóc tym dzieciom, które już się z FAS i FASD urodziły. Tak jak powiedziałem, jest to już nieuleczalne, ale można poprawić jakość życia takich ludzi, dopasowywać ich do społeczeństwa lepiej, więc najważniejsze jest to, żeby ci rodzice zastępczy, adopcyjni, którzy je wychowują, dobrze rozumieli ich potrzeby i w tym celu są organizowane specjalistyczne szkolenia, które kosztują i które ta fundacja organizuje, a także kwestia objęcia opieką psychiatryczną i psychologiczną tych dzieci. I to jest jedna płaszczyzna tych działań. A druga płaszczyzna jest taka, żeby zapobiec kolejnym narodzinom dzieci z tym skorzeniem. Więc pod hasłem Nie pij za mnie prowadzona jest kampania informacyjna, która ma informować społeczeństwo o tym, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży, bo oczywiście im więcej tego alkoholu jest, tym niebezpieczeństwo jest większe, ale na dobrą sprawę jeden kieliszek wina może doprowadzić do opłakanych skutków i chcemy trafić przede wszystkim do takich osób, które są, można powiedzieć, normalne albo nawet ponadprzeciętne, mają wysokie stanowiska w różnych firmach, są kompetentnymi ludźmi, ale może gdzieś tam ta informacja im umknęła i o wiele łatwiej będzie wyeliminować u takich osób ten jeden kieliszek wina niż u kogoś, kto patologiczny alkohol spożywa. Oczywiście chcemy, żeby żadne dziecko nie urodziło się z FAS, ale jeśli chociaż jedno mniej się urodzi z FAS, a mogłoby być chore, no to będzie to nasz sukces. Ja wpierw wybieram pomysły na swoje kolejne ekstremalne podróże, a później dopasowuję do tego akcje charytatywne, więc wpierw zrodził się pomysł, żeby przepłynąć Wisłę, a później szukałem takiej fundacji, którą mógłbym wspierać i Fundacja Mały Książę bardzo do mnie przemówiła swoją rzetelnością, ale też pasją, z jaką działa, więc nawiązałem z nimi kontakt, no i bardzo fajnie to się potoczyło i działamy wspólnie. Wspiera mnie sztafeta kajakowa i to też jest bardzo ważny wymiar tej akcji, bo zależało mi na tym, żeby nie było to takie smutne płynięcie jednej osoby, ale żeby to też jak najwięcej osób mogło powiedzieć, że ta akcja jest ich. I od samego początku płyną ze mną dwa kajaki. Różnie to robimy. Czasami jest tak, że w każdym płynie jedna osoba i rzeczy są gdzieś tam podzielone. Czasami jest tak, że płynie jeszcze więcej niż dwie osoby. A czasami jest tak jak dzisiaj, że stwierdziliśmy, że łatwiej będzie, jeśli dwie osoby popłyną jednym kajakiem, a drugi podczepimy z bagażami. Więc to jest już kwestia tam szczegółów. Natomiast te osoby się zmieniają. To nie jest tak, że cały czas te same osoby ze mną płyną, tylko powiedzmy ktoś ze mną popłynie jeden dzień, ktoś dwa. No, rekordziska płynęła 9, ale były też takie osoby, które ze mną popłynęły 3 godziny, tak? I to też jest cenne i cieszę się, że właśnie nawet, no nie liczyłem, ile tych osób w sumie łącznie było, ale myślę, że ponad 20, które się zmieniają na trasie, które też informują swoich znajomych o tej akcji. Obecnie jest ze mną Grzesiu i Natalia, którzy mi już będą towarzyszyć aż do końca, czyli do jutrzejszego wpłynięcia na Bałtyk.
2: Jacek Pałubicki, laureat prestiżowej nagrody podróżnika roku National Geographic, nie po raz pierwszy połączył sportową pasję z pomocą potrzebującym. Przystanek w Tczewie miał dla niego osobisty wymiar ze względu na dawne więzi z miastem i gorące wsparcie, na które mógł tu liczyć ze strony lokalnej społeczności.
3: Mój tata, ale też bardzo duża część mojej rodziny pochodzi z Tczewa, także może, no, nie wiem, myślę, że około połowy. także zawsze Tczew był, jest mi bliski i cieszę się, że mogę tutaj być. I też cieszę się, że jest to taki w zasadzie ostatni przystanek przed tym Bałtykiem, bo później dalej to już żadnych miast dużych nie ma. Zachęcam do tego, żeby wejść na media społecznościowe, zwłaszcza na Facebooka, tam prowadzę profil na otwartym nurcie i relacjonuję tam moje płynięcie poprzez wrzucanie zdjęć i filmików i każdy post, który wrzucam, opatrzony jest również linkiem, dwoma linkami. Jeden to jest link do mojego trackera GPS, więc można sprawdzić moją

0: lokalizację na bieżąco, zobaczyć, gdzie jestem. Myślę, że to też jest w jakiś sposób ciekawe. Ale przede wszystkim jest też drugi link właśnie do tej zbiórki, w ramach której zbieramy na te rodziny z FAS i FASD. I na tej zbiórce też jest, myślę, taki dokładny, też bardziej, powiedzmy, naukowy opis tego, czym FAS i FASD jest, więc jeśli ktoś jest bardziej złakniony takiej wiedzy, której może ja nie jestem w stanie przekazać, ale właśnie specjaliści już bardziej, no to tam można to wyczytać. Można też się skontaktować z fundacją, żeby zasięgnąć jeszcze głębszej wiedzy.
1: Jacek Pałubicki do Mikoszewa dotarł w sobotę 15 sierpnia po południu. Jego projekt dowodzi, że ekstremalny fizyczny wysiłek może stać się donośnym głosem w walce o zdrowie i lepszą przyszłość najmłodszych, a zbiórkę Fundacji Małe Książę wciąż można wspierać.
2: Cel jest prosty: wspieranie zdrowia dzieci i młodzieży, a także kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Od września w szkolnym jadłospisie znacznie zwiększy się udział warzyw, owoców i produktów pochodzenia roślinnego. Pojawi się w nim także
3: więcej produktów pełnoziarnistych, preferowanym napojem będzie woda oraz nowość. W każdym tygodniu będzie musiał się pojawić jeden produkt wyprodukowany z nasion roślin strączkowych jako główne źródło białka w danym dniu.
2: Pojawią się też alternatywy dietetyczne, w tym dla wegetarian. Koniec z planowaniem posiłków z dnia na dzień. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek planowania i rozliczania wartości energetycznej oraz odżywczej posiłków w blokach 10-dniowych. Potrawy smażone od września serwowane będą maksymalnie 2 razy w tygodniu. W daniach znacznie mniej będzie tłuszczu, soli
4: i mniejsza ilość cukru w posiłkach. Wiadomo, że cukier znajduje się i w warzywach, i w owocach, w każdym produkcie. Staramy się jak najmniej używać tego cukru.
2: Dla przygotowujących posiłki w przedszkolach i szkołach nowe wytyczne będą nie lada wyzwaniem. Chodzi o to, by posiłek był nie tylko zdrowy, lecz również smakował dzieciom i by te nie chodziły głodne. Z cukrem Ministerstwo Zdrowia walczy także w sklepikach szkolnych i to już od dawna. Największa fala restrykcji objęła sklepiki 10 lat temu, kiedy w sprzedawanych produktach znacznie obniżono dopuszczalne limity cukru, tłuszczu i soli. Dla przedsiębiorców oznaczało to zawężenie asortymentu i problemy z zaopatrzeniem.
5: Są ograniczenia cukru, soli, dlatego są specjalne firmy, które sprzedają dla nas takie produkty.
2: Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia podkreśla, że nowe regulacje nie są wymierzone w przedsiębiorców, a cel uświęca środki.
3: Wprowadzonych zmian nie możemy postrzegać jako restrykcji. To jest tak naprawdę inwestycja w zdrowie naszego najmłodszego pokolenia. W związku z tym te zmiany nie ograniczają asortymentu, natomiast podnoszą jakość produktów, które mogą być oferowane do sprzedaży dzieciom.
2: A przyzwyczajonym do słodkich przekąsek uczniom zmiany nawyków przychodzą z trudem.
5: Batoniki, które są z ograniczonym tym cukrem, to raczej nie smakują i tak samo jak paluszki. Tam jest ograniczona sól i też dzieciom nie smakuje.
2: Teraz dopuszczalne limity jeszcze ostro pójdą w dół. Limit cukru obniżony zostanie z 15 gram do maksymalnie 10 na 100 ml produktu. Tym samym ze szkolnych wyrobów do sprzedaży w sklepikach szkolnych dopuszczona zostanie wyłącznie gorzka czekolada o zawartości masy kakaowej minimum 70%. Uczniowie nie będą mogli liczyć na słodkie alternatywy. Wszelkie zamienniki cukru i substancje słodzące będą także kategorycznie zakazane. Przedsiębiorcy nie mają złudzeń.
5: Dzieci po prostu jak mogą, jadąc nawet na basen, to sobie kupią po prostu to, co lubią. Prawdziwe chipsy, kole i na pewno będą kupowały w sklepach spożywczych, bo lubią takie rzeczy.
2: Jednak jest o co walczyć. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że już około 30% uczniów ma problem z nadwagą, a ta przekłada się bezpośrednio na inne problemy zdrowotne. I choć zmiana nawyków to trudny proces, z pewnością zadecyduje o zdrowiu przyszłego pokolenia.
6: Zatrzymują czas, dokumentują historię i pozwalają wyrazić to, czego nie da ująć się w słowach. Naszą podróż w świat obrazu zaczynamy od żywej legendy. Pan Zbigniew Gorchowski, ostatni fotograf Powstania Warszawskiego, tak wspomina chwilę, gdy aparat był narzędziem walki o pamięć.
7: W czasie powstania jak powiedziałem, było nas 43, którzy robili różnego typu aparatami.

0: nawet aparatami filmowymi, zdjęcia dokumentujące w pewnym sensie przebieg wydarzeń. Także w efekcie zrobiłem 20 parę raptem zdjęć. To była cała moja robota.
1: Od tamtych heroicznych dni zapach chemii w ciemni powoli ustępował miejsca cyfrowym matrycom. Kiedyś na wywołanie wspomnień czekaliśmy z zapartym tchem. Dziś wszystko dzieje się na naszych oczach.
2: Tworzyliśmy Kodak Express w 93 roku we wrześniu i od tamtej pory robimy zdjęcia do dokumentów. Kiedyś na te zdjęcia trzeba było czekać dzień, dwa, natomiast w tej chwili zdjęcia są w 5 minut.
1: Mimo tego, że technologia pędzi do przodu, a aparaty mamy dziś w każdym telefonie, w tradycyjnych studiach fotograficznych czas płynie inaczej. Tu wciąż najważniejszy jest człowiek, jego historia i relacja po obu stronach obiektywu.
3: Ten punkt już istnieje 72 lata. Jest to moja pasja. Nie mój zawód, ale moja pasja wielka. Uwielbiam ludzi fotografować, uwielbiam słuchać ich. Słucham, wsłuchuję się, co chcą. Czasami narzucam. No, generalnie uważam, że fotografia jest taka tradycyjna w odwrocie, bo teraz w dobie nowoczesności mają smartfony, wszyscy, każdy jest fotografem.
1: Ta pasja potrafi przybierać najróżniejsze formy. Dla jednych to ucieczka od zgiełku i poszukiwanie harmonii w naturze, dla innych adrenalina, emocje i polowanie na decydujący ułamek sekundy na sportowych arenach.
4: Jestem grafikiem w księgarni Libra i uciekałem od komputera po prostu, żeby odpocząć. No to uciekałem w lasy, w góry. No i to zaraziłem się fotografią, więc połączyłem te wycieczki z fotografią. Dla mnie fotografia to głównie emocje, pokazywanie piękna, pokazywanie miłości.
5: Jeśli chcemy być kimś takim jak fotograf sportowy, to bardzo dobrze jest uprawiać sport, w ogóle lubić sport przede wszystkim. I to nie mówię tylko o tym, żeby być kibicem. Dla mnie fotografia jest sposobem na pokazanie emocji fotografowanych osób, też opisaniem swoich emocji, kiedy widzę to, co przede mną.
1: Czasem poszukiwanie tych emocji potrafi zaprowadzić w zupełnie inny wymiar.
6: Moja przygoda z fotografią zaczęła się z miłości. Z miłości do mojego dziecka, do mojej córki. Ją fotografowałem na początku i to pomogło mi w rozwoju. Staram się pokazywać piękno podwodnego świata, w którym wszystko jest inne, nie ma grawitacji. A czym jest dla mnie fotografia? Fotografia dla mnie to wolność.
1: Różne spojrzenia, różne dziedziny, ale zawsze ten sam wspólny mianownik. Ogromna pasja. W nadchodzącym dniu fotografii warto na chwilę zatrzymać się i docenić tych, którzy przez obiektyw potrafią zachować to, co w życiu najpiękniejsze.
7: Niedziela upłynęła w Pucku pod znakiem Dnia Kaszubskiego. Zielona plaża stała się miejscem spotkań z kaszubską kulturą, muzyką i tradycją.

0: Popołudniowy program wydarzenia rozpoczął właśnie zespół GIS. Nie brakowało dobrej energii, nie brakowało też uczestników. Na płuckie kaszubskie święto przybyły tłumy.
1: Jest mnóstwo gości, z czego się bardzo cieszymy. Mieszkańców Pucka, no i samych Kaszubów jest dużo, bo rozmawiamy tutaj z sąsiadami po kaszubsku, także no, jest nas tu dość duża grupa.
2: No, Puck myślę, że udowadnia bardzo często, że pamięta o historii swojego miasta, też o tradycji, o kulturze, o tym skąd się wywodzimy. Jest to najstarsze miasto Kaszub Północnych. Przypomnę, że lokacja miasta to jest 1348 rok, a właściwie ślady wcześniejsze, na przykład portu zatopionego, to jest XI-XIII wiek. Więc mamy oczywiście bogatą historię, a w tej historii są oczywiście Kaszubi.
0: I to właśnie Kaszubi pokazali w niedzielę swoją kulturę, język i historię.
1: Jest to święto, które już wpisało się w zasadzie na stałe w kalendarzu imprez w Pucku. Czekamy na to święto.
2: To jest taki moment chyba dzisiaj, kiedy ci, którzy są od zawsze, mogą też sobie utrwalić to swoją tożsamość, to swoje pochodzenie i cieszyć się z tego, że są stąd. Ale jest to też zaspokojenie ciekawości tych, którzy nas obserwują, którzy przyglądają się naszej kulturze.
0: Wydarzeniu towarzyszyły również stoiska związane z kaszubskim rzemiosłem i tradycją.
1: Wystawiamy kulinaria przede wszystkim w sferze, powiedzmy, gastronomii. Dzisiaj no, oferujemy tylko i wyłącznie praktycznie dania kaszubskie, kiermasze, rękodzieła artystycznego w Pucku, a więc haft, tabakiery.
0: Odwiedzający mogli skorzystać z kuchni kaszubskiej i spróbować

0: regionalnych dań. Swoją działalność prezentowało także koło hafciarskie. Dla uczestników przygotowano również konkursy z nagrodami.
1: Święci bracia Machabeusze, ich matka i nauczyciel to postacie znane ze Starego Testamentu. Żyli w II wieku przed Chrystusem i zginęli za wierność swojej wierze. W cerkwi są symbolem odwagi i niezłomności, a także patronami świątyni na Krynoczce. Ich wspomnienie przypada 14 sierpnia.
2: Oni jako jedni z niewielu zachowywali wiarę w Boga jedynego. Wokół nich panowało wielobóstwo i mało tego, że ono panowało, było, że tak powiem, taką wiarą wymuszaną na innych i dlatego ci bracia zostali zamęczeni, bo nie chcieli się kłaniać innym bożkom, innym bogom, a cały czas pozostawali wierni Bogu jedynemu, Bogu naszemu. I też to, co ważne, w jednej z tych ksiąg machabejskich możemy wyczytać, skąd mamy to wszystko, co tutaj widzimy, tą przyrodę, świat i nas ludzi. Jeden z synów pyta, matko, z czego Bóg to zrobił, jak to zrobił? I te słowa z łaciny ex nihilo, z niczego, powinny nam jakby zostać w naszej pamięci. Bóg to wszystko zrobił z niczego.
1: Na Podlasiu świętu towarzyszy szczególna tradycja. Wierni przynoszą do poświęcenia tegoroczny miód i zioła, a także nabierają wodę ze źródełka.
3: Pobłogosław plastry i z nich miód i daj mu doskonałą łaskę, aby każdy spożywający go, przyjmujący i jedzący otrzymał potrzebne zdrowie i nasycił się tym pokarmem.
4: Ja święcę, żeby, no nie wiem, no, żeby był zdrowy, dla wszystkich pomagał, bo ten miód niby pomaga wszystkim, niby pomaga, no. I tak jakby podziękowanie Bogu, bo to właściwie zabieram tym pszczom ten miód jak złodziej, nie? Więc trzeba podziękować, że Boża im jakoś dała zdrowie to wszystko i żeby te pszczółki nas jakoś ciągle pomagały nam, te miód tworzyły.
5: Miody tak ma właściwości, a święcony według mnie to jeszcze może więcej ma właściwości takich zdrowotnych.
6: Ten miód, co tu się poświęci, to bardzo skutkuje. Jak to chory kaszla, od razu wyzdrowieje.
1: Dla wielu przyjazd na Krynoczkę to przede wszystkim rodzinna tradycja. Jedni wracają co roku, inni przyjeżdżają, by się pomodlić i nabrać sił.
7: To jest tradycja rodzinna. Tutaj my, mama i ojciec, tu, my tu prafianinem jesteśmy od urodzenia. Nie to, że jestem przyjezdny czy coś. Tego, dlatego zawsze, bo i ojciec trzymał pszczoły, to też tutaj miód nosił i ja tak podtrzymuję tą tradycję.
2: W życiu nas ludzi zawsze tak było, że te pierwsze rzeczy, które otrzymaliśmy jako dary Boże, czy to ziele, czy to miód, czy to owoce ziemi, które jeszcze będziemy tutaj przynosić, czy też jabłka, które też będziemy jeszcze przynosić do poświęcenia. Taka jest nasza tradycja, że przynosimy to, co pierwsze od Boga otrzymaliśmy, wysiłkiem tych swoich rąk, swego trudu, ażeby Bóg pobłogosławił i pozwolił nam już na spożywanie tych produktów, w dniu dzisiejszym akurat miodu, na cały rok.
1: Święto braci Machabeuszy rozpoczyna także post uspieński, czas przygotowania do święta zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy.
8: Konferencja prasowa na dachu Galerii Nowy Rynek z wyjątkową panoramą Karkonoszy w tle. To właśnie tam organizatorzy ogłosili program 68 września Jelenogórskiego. Przed nami miesiąc, w którym stolica Karkonoszy zatętni sztuką, kulturą, rozrywką i sportem.
9: To jest fajny ten wrzesień jeleniogórski, że tak naprawdę dla każdego mamy jakąś ofertę. Nie ma właściwie weekendu, w którym nie można by było w Jeleniej Górze spędzić ciekawie czas i na sportowo, i kulturalnie.
8: Wielkie otwarcie już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich. Będzie głośno. I rokowo.
10: No, od godziny 18 zaczynamy już mocne uderzenie. Zaczynamy koncertem zespołu Leniwiec, później zespół Kult. Po koncercie zespołu Kult bawić się będziemy przy muzyce lat 80. i 90.
11: Swoją działalność rozpoczyna Zameczek z festynem dla całych rodzin. Już zaczynają swoją działalność nasze teatry dwa, czyli Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida i Zdrojowy Teatr Animacji. Mamy szereg wystaw artystycznych.
8: Wrzesień to także uczta dla koneserów. W programie znalazło się prestiżowe Biennale Fotografii Górskiej, spektakularny Festiwal Światła Wonderland oraz dźwięki z najwyższej półki.
12: Zapraszamy od 22 sierpnia do 6 września. Wstęp jest bezpłatny. Wszystkie koncerty są świetne, obiecuję. Sama wybierałam te programy, sama wybierałam wykonawców. Na początek Magnificat Bacha. Przepiękna muzyka w wykonaniu kapeli Krakowiensis. Co leży mi szczególnie na sercu, to Maciej Obara ze swoim autorskim projektem, pod tytułem Echa Karkonoszy. Plakat, tak jak już mówiłam, nawiązuje do Polskiej Szkoły Plakatu, czyli rzeczywiście chodzi tam o taką lapidarność. Skrót myślowy jest z Jeleniogórą na ustach, to jest też najważniejsze w tym plakacie. W tym miesiącu pokazujemy pracę Marka Szyryka, fantastyczną fotografię.

0: nawiązującą bardzo do karkonoszy, wykonaną w karkonoszach, to jeszcze pokaże zupełnie nowe, zaskakujące swoje oblicze, czyli malarstwo.
1: Z kultury płynnie przechodzimy w sport ekstremalny. Na brak adrenaliny z pewnością nie będziemy narzekać.
2: Puchar Polski i Strongman. Tydzień później mamy wielki finał. Tym bardziej będą jeszcze większe emocje tutaj właśnie u Was w mieście w Jeleniej Górze, gdzie mamy 5 naprawdę bardzo mocnych zawodników.
1: Pierwszy weekend września to także wyzwania dla ludzi z żelaza, którzy zmierzą się z karkonoskimi szlakami.
3: Pierwszy weekend.

0: Co roku będziecie mogli zmierzyć się na 6 dystansach. Najdłuższe, czyli ultra 102 km i 70 km i bieg rodzinny, edukacyjny, w którym mogą wziąć udział rodzice z dziećmi.
1: My 12 września, tydzień po chojniku, wspaniałej imprezie biegowej, zapraszamy na finał cyklu Bike Marathon. Tym razem nowość, bo przenosimy się z całą imprezą do Parku Zdrojowego w Czeplicach i cztery dystanse, które mamy do zaproponowania, czyli od tego podstawowego dystansu Fun przez Classic, Mega, Giga.
2: Gorąco zapraszam na 68 wrzesień Jeleniogórski. Naprawdę będzie warto.
3: Festiwale, koncerty, wystawy, sportowa rywalizacja i słynny nie tylko w Polsce jarmark staroci. Jelenia Góra żegna lato z przytupem. Szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie Państwo na stronach miasta.
4: Legenda Stara organizowana jest po raz 12. Od 5 lat podróżujemy w tak zwanym konwoju Stara. Odwiedzamy miasta i opowiadamy historię fabryki samochodów ciężarowych w Starach Okicach. Opowiadamy przy okazji historię polskiej motoryzacji, która kiedyś istniała. Dzisiaj można powiedzieć, że polska myśl techniczna w dosłownym tego słowa znaczeniu nie istnieje, nie funkcjonuje w motoryzacji. Czy niewiele już nam zostało, bo dziś raczej mówimy o montowniach, a nie o fabryce takiej jak fabryka samochodów ciężarowych w Starachowicach, która produkowała stare, zaczynając od przysłowiowej śrubki, poprzez silnik, pozostałe elementy, do kompletnego wyrobu, który wyjeżdżał z Lidra. Organizatorem zlotu jest Stowarzyszenie Legenda Stara, które rzecz jasna działa na terenie powiatu starachowickiego. Dzisiaj w Tczewie powinno być 27 aut. Istota konwoju polega na tym, iż dołączają do niego na poszczególnych etapach kierowcy i samochody. Mamy więc do czynienia ze swego rodzaju muzeum na kołach, które przemieszcza się po Polsce. Muzeum nie zna swoich eksponatów na starcie. Te eksponaty budują się w różnych miejscach. Na ogół nikt nie odłącza się już od tej grupy, a dołączają się kolejni. 27 pojazdów w Tczewie, jutro w Ciechanowie 33. Pojutrze jesteśmy w Wilkowyjach, czyli w gminie Latowicz. Też fajna dla nas zabawa, bo Legenda Stara będzie na ranczu i tam będzie już 45 pojazdów i te 45 pojazdów dotrze w piątek na finał Legendy w powiecie starachowickim, a tam dojadą jeszcze ci, którzy nie mogli się wybrać w tę podróż i będzie nas około 200, czyli około 200 pojazdów pojawi się na finał.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Aneta Jędrzejska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj pozostaniemy chyba w kręgu tematów o charakterze sportowym, ponieważ wiele się tutaj dzieje w naszym regionie w tym zakresie. Sporo pieniędzy otrzymają gminy na rozwój infrastruktury, tej takiej drobniejszej, że tak powiem, może kolokwialnie, infrastruktury sportowej.
1: Tak, Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa to nasz autorski program, który stworzyliśmy w 2018 roku i od tamtego roku rokrocznie przyznajemy środki z budżetu województwa na różnego rodzaju działania, właśnie te mniejsze, bo wartość projektu nie może przekraczać 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania zgodnie z regulaminem, który mamy, jest do 50%, czyli do 100 tysięcy złotych. I przez te lata od 2018 do 2025 roku powstało dzięki naszemu zaangażowaniu i tym środkom, oczywiście dobrej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, bo to one mogą aplikować o te dotacje, prawie 250 różnego rodzaju inwestycji i wydaliśmy na to kwotę prawie 10 milionów złotych. One cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

0: te środki. Oprócz tego są bardzo dobrze oceniane i przez samorządowców, i przez mieszkańców naszego województwa, bo są to obiekty sportowe, czy obiekt to może za dużo, ale infrastruktura sportowa, która jest
1: czyli jakieś
0: blisko,
1: szatnie, jakieś
0: blisko,
1: takie...
0: blisko, blisko mieszkańców. To są różne, to są
1: boiska.
0: Siłownie, to są, mamy takie boiska, które rokrocznie samorządy aplikują. W jednym roku robimy oświetlenie, w drugim roku robimy ogrodzenie, w trzecim roku robimy nawodnienie murawy, więc to są różne rzeczy, ale również skateparki, więc wiele różnych tego typu inicjatyw. Natomiast w tym roku wpłynęło wniosków bardzo dużo na olbrzymią kwotę i a w budżecie mieliśmy zaplanowane kwotę 4 milionów, więc stosunkowo do tego, co powiedziałam, jak to
1: czyli
0: wyglądało...
1: Trochę to tak wygląda, że samorządy patrzą na sąsiadów i sąsiedzi korzystają, więc oni też aplikują ta lista chętnych się wydłuża.
0: Tak, można powiedzieć, że starzy weterani, którzy rokrocznie aplikują, ale cały czas pojawiają się nowe samorządy. W tym roku dofinansowaliśmy 74 inwestycje na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. I ta zaplanowana kwota w budżecie 4 miliony okazała się niewystarczająca. Mieliśmy duży dylemat, czy po prostu te inwestycje dofinansować wszystkie, które spełniają formalne rzeczy. Czy obcinać procent dofinansowania, bo tak jak powiedziałam, jest w regulaminie do 50. Spotkaliśmy się, zarząd przychylił się do wniosku departamentu i ostatecznie zwiększył kwotę o prawie 2 miliony, bo 1 900 000 do kwoty 5 milionów 900. Sejmik też wyraził na to zgodę, także właściwie wszystkie inwestycje, które spełniały, były dobrze przygotowane pod względem formalnym, dostały najwyższy poziom dofinansowania 50%, więc 74 inwestycje za kwotę prawie 6 milionów w tym roku zostały dofinansowane i oczywiście ta różnorodność, to są różne rzeczy, tak jak w poprzednich latach. Od tych małych siłowni zewnętrznych po sprawy związane, nie wiem, chociażby z wymianą dachu tutaj w pobliska gmina Dobrzyń nad Wisłą, na przykład na sali sportowej. Więc one naprawdę cieszą się dużym powodzeniem i myślę, że był to w tym 2018 roku dobra decyzja, którą podjęliśmy jako zarząd, bo tak jak mówię, tych inwestycji i wniosków jest coraz więcej.
1: No właśnie, ale coraz większe też zainteresowanie jest fundacji różnego rodzaju stowarzyszeń, tworzeniem jakiejś przestrzeni dla osób chcących jakby może nie rozwijać swoją karierę sportową, ale po prostu spędzać aktywnie czas. I wy też się temu przyglądacie, wychodzicie naprzeciw, proponując właśnie takie rozwiązania dotacyjne dla stowarzyszeń, które chcą robić coś dla dzieci i młodzieży w tym kierunku.
0: Tak. Departament Spraw Społecznych jest beneficjentem środków z funduszy Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 właśnie dla NGO-sów. Program nazywa się Rozwój NGO-sów Siłą Kujaw i Pomorza. Całość tego projektu to jest kwota ponad 5 milionów złotych i jest on, dzieje się jak gdyby dwuetapowo, bo z jednej strony są środki przewidziane dla tych NGO-sów, które są zainteresowane rozwojem kadry, czyli warsztaty, szkolenia, różnego rodzaju sieciowania, a ci, którzy chcą zrobić krok dalej, mogą tworzyć indywidualne plany rozwoju, czyli to opisać w tym indywidualnym planie rozwoju to, na co potrzebne są środki i są przyznawane granty w wysokości do 30 tysięcy złotych. I mamy takie dwa konkursy za sobą. Jeden konkurs już rozstrzygnięty, jeżeli chodzi o te właśnie granty na indywidualne plany rozwoju. Skorzystały z niego 34 NGO-sy. Kolejny etap mamy już zakończony, bo trwał do 15 lipca. Natomiast kolejny, i tutaj bardzo się cieszę, pani redaktor, o to pytanie, bo to jest taki moment, gdzie możemy o tym mówić.

0: żeby NGOsy do nas trafiały i żeby ta informacja szła, kolokwialnie mówiąc, w świat, będzie we wrześniu. Więc wszystkich tych, którzy działają w tej sferze NGOsów, a wszyscy doskonale wiemy, że NGOsy są trzecią siłą tak naprawdę samorządu województwa, bo wiele rzeczy nie bylibyśmy w stanie zrobić, gdyby nie dobra współpraca i współdziałanie ze stowarzyszeniami, z fundacjami. To przecież oni są najbliżej mieszkańców, to oni są z nimi na co dzień, to oni poznają ich problemy, ich sprawy. Te indywidualne plany rozwoju były różne, bo były takie, gdzie NGOsy chcą się rozwijać, jak w kierunku na przykład współpracują dzisiaj z młodzieżą, ale chcą tą współpracę poszerzać, chcą wprowadzać jakieś nowe metody badań, warsztatów i w tym kierunku idą. Natomiast w tych indywidualnych planach rozwoju były też takie pomysły, że do tej pory współpracowali na przykład z młodzieżą, ale dzisiaj chcą to poszerzyć, chcą stworzyć na przykład wymiany doświadczeń między osobami młodymi a seniorami. I tak są napisane te indywidualne plany rozwoju. Także one są naprawdę różne, ale wszystkie służą temu, żeby z jednej strony rozwijać kadrę, która pracuje na rzecz, pracuje w NGOsach, bo tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i rozwój kadry, a z drugiej strony, jeżeli powstają nowe pomysły, to są na to środki, więc ja zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze, nie wiem, się nie zdecydowali, bo jeszcze jeden konkurs w ramach tego projektu, który przygotował Departament Spraw Społecznych, będzie ogłaszany. Planujemy to we wrześniu. Mhm.
1: Jak są oceniane te wnioski tych stowarzyszeń właśnie poprzez konkurs, czyli komisja ocenia, które są warte realizacji?
0: Tak, no to wszystko zależy, jak ten pomysł jest nam przekazany, na ile on jest możliwy do zrealizowania, na ile jest ważny dla danej społeczności. I takie wnioski wpłynęło, wniosków, jak dobrze pamiętam, około 60, 34 dostały pozytywną ocenę.
1: Niedawno też Urząd Marszałkowski rozdysponował sporą sumę dla klubów sportowych, które zajmują się szkoleniem dzieci i młodzieży z naszego regionu.
0: Tak. My działamy jako samorząd województwa, jako zarząd bardzo kompleksowo. Tak jak powiedziałam, duże środki poszły na infrastrukturę, ale żebyśmy mogli mówić o mistrzach z Kujaw i Pomorza.
1: To ta infrastruktura musi być wykorzystywana aktywnie, tak? Ona nie może zostać pusta.
0: Tak, i potrzebne są szkolenia. Od wielu lat samorząd województwa przyznaje dotacje na szkolenia w systemie sportów młodzieżowych. Po raz pierwszy w tym roku to wręczenie zrobiliśmy w taki sposób oficjalny. Zaprosiliśmy przedstawicieli klubów, żeby pokazać społeczeństwu, że są takie środki, że są one przyznawane i trochę, żeby popromować tą formę wsparcia. Przyznawane punkty w systemie sportów młodzieżowych jako województwo jesteśmy na 7 pozycji. Wyprzedza nas województwo pomorskie. Mamy stabilną pozycję, jeżeli chodzi do województwa łódzkiego, które jest za nami. Ale naszym marzeniem, jak to w sporcie, być, piąć się coraz wyżej i stanąć na podium. To dużo pracy to będzie kosztowało nasze kluby, naszych zawodników, nasze dzieci i młodzież. Tutaj, jeżeli chodzi o szkolenia w systemie sportów młodzieżowych, mamy 4 kategorie. Są młodziki, są juniorzy starsi i młodzieżowcy. I w tych 4 kategoriach przyznawane są punkty. I za te punkty my właśnie przyznajemy...
1: A te punkty też zależą od osiągnięć?
0: Te punkty zależą od osiągnięć. To jest oczywiście sama ta punktacja i cały oceny w systemie sportów młodzieżowych ustalany jest przez Ministerstwo Sportu, a my punktujemy, dajemy jak gdyby pieniądze za punkt. Nasze województwo to jest tak w granicach 250 zł za punkt. Te kluby zbierają właśnie przez te osiągnięcia swoich młodych zawodników te punkty i za to są przyznawane te dotacje. W tym roku na dzień dzisiejszy przyznane dotacje zostały dla 94 klubów.
1: To bardzo dużo klubów, prawda?
0: Tak, które stworzyły prawie ponad 80 programów. Czas

0: I są to kilka klubów, tworzy jeden program, więc stąd ta różnica tu, liczby klubów do liczby programów. Te pieniądze, one w mojej ocenie są bardzo korzystne dla klubów, bo one mogą być wydawane na zakwaterowanie, na wyżywienie, na zatrudnienie trenerów, na administrację, czyli coś, z czym kluby często mają problemy i kłopoty, żeby dobrze działać i często narzekają, że na tak zwane, kolokwialnie mówiąc, na to bieżące życie tych pieniędzy brakuje, więc tutaj te środki właśnie na takie sprawy można przeznaczyć. Także ja się bardzo cieszę, że samorząd województwa w ten sposób wspiera, bo przecież nie będziemy mieli mistrzów, jeżeli nie zaczniemy właśnie od dzieci i młodzieży.
1: Od postaw, gdzieś tam od gminnych,
0: tak,
1: prawda?
0: Od szkoleń. I bardzo się również cieszę, bardzo dziękuję pani redaktor za to pytanie, bo dlatego zrobiliśmy takie oficjalne wręczenie tych umów, bo chcemy, żeby o tym było głośno, że samorząd w ten sposób wspiera, bo czasami w szkołach są jakieś perełki, a nie jest to zgłaszane, nie wiem, i gdzieś można by jeszcze więcej inwestować w tych młodych sportowców, a gdzieś z racji braku informacji to nie dociera, więc ja się bardzo cieszę i będziemy takich młodych sportowców wspierać, bo to jest przyszłość.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była pani Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję bardzo.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Marzysz o występach przed publicznością, tańcu i sportowych emocjach? Cheerleaderska Kawocławek prowadzi nabór do swojego zespołu. To szansa dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił i dołączyć do grupy występującej podczas meczów koszykówki. Jeśli masz energię, lubisz taniec i chcesz rozwijać swoje umiejętności, właśnie teraz możesz zrobić ten pierwszy krok.
1: Casting odbędzie się na parkiecie, oczywiście w Hali Mistrzów, 29 sierpnia o godzinie 13.
2: Kto może się zgłosić i w jaki sposób na casting? Czy trzeba być zawodową, bo domyślam się, że chodzi tylko o dziewczyny, bo męskiej sekcji nie rekrutujecie. Czy te dziewczyny muszą mieć za sobą jakąś szkołę taneczną, jakieś elementy baletu, czy mogą po prostu, że tak powiem, przyjść z ulicy?
3: Oczywiście, że mogą przyjść z ulicy, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. Nawet chętniej właśnie przyjmujemy takie dziewczyny bez doświadczenia, żeby właśnie tego wszystkiego się nauczyły, poznały to. I tak naprawdę jedynym takim obostrzeniem to jest to, że muszą mieć ukończone 16 lat.
2: Powiedzmy, w jaki sposób ten casting będzie wyglądał, jak on będzie przebiegał?
1: Casting oczywiście będzie przebiegał w taki sposób, że dziewczyny będą się uczyły dwóch układów. No i zobaczymy po prostu, jak im pójdzie.
2: Ile dziewczyn potrzebujecie?
3: To jest akurat takie pytanie, wie pan, bo tak naprawdę nie potrzebujemy jakiejś takiej ograniczonej liczby dziewczyn, po prostu dajemy każdemu szansę.
2: Powiedzcie mi też, w jaki sposób na co dzień wyglądają wasze treningi, jak często się spotykacie, jak one przebiegają?
1: Zazwyczaj spotykamy się 2 razy w tygodniu. Oczywiście trenujemy układy na bieżąco, które są na najbliższy mecz. Wymyślamy też nowe układy, uczymy się ich, trenujemy, czyścimy. No i też rozwijamy swoje umiejętności oczywiście, trenujemy technikę tańca, rozciągamy się, ćwiczymy też mocno fizycznie, jakieś siłówki robimy, mamy zajęcia z przygotowania motorycznego. No.
2: Czy można was zobaczyć tylko w Hali Mistrzów, czy też tak jak wiele innych grup cheerleaderek występuje się także gdzie indziej, w innych miejscach?
3: Szczególnie można nas zobaczyć na Hali Mistrzów, chyba że mamy jakąś współpracę z piosenkarzami, to też możecie nas zobaczyć na różnych koncertach, na eventach, po prostu wszystko zależy od współpracy.
0: Więcej szczegółów dotyczących castingu, terminu i zgłoszeń można znaleźć w informacjach publikowanych na Facebooku przez zespół Cheerleaders KK Wocławek.
4: Ciechocinek słynie przede wszystkim z największych w Europie drewnianych tężnic lankowych, które tworzą leczniczy mikroklimat oraz pięknych parków. Miasto pozyskało niemal 25 milionów złotych dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, z czego lwia część przeznaczona jest na trzeci etap rewitalizacji Parku Zdrojowego. Projekt obejmuje dalszą modernizację jednego z najważniejszych terenów zieleni uzdrowiskowej w Ciechocinku, poprawę infrastruktury i przestrzeni publicznej oraz budowę największego placu zabaw w mieście. Inwestycja zwiększy atrakcyjność parku zarówno dla mieszkańców, jak i kuracjuszy oraz turystów.
5: To, co dzisiaj największego mamy w planach, no to rewitalizację parku sąsiadującego bezpośrednio z warzelnią soli, razem z największym placem zabaw w Ciechocinku. Chcemy też dla mieszkańców, turystów zrobić coś na zimę. Aranżujemy teraz projekt ogrodów zimowych, ponad 3000 metrów kwadratowych powierzchni, nowe ogrody, nowe miejsca do wypoczynku dla seniorów i dla młodzieży. A to, co związane bezpośrednio z naszą tradycją, to myślę, że po 24 sierpnia będziemy chcieli jechać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby złożyć wniosek już kolejny o ocenę wstępną pomnika historii, jakim jest produkcja soli, warzelnia i fabryka soli, aby ten wniosek trafił do 15 września do Paryża i dalej był tam rozpatrywany.
4: Ciechocińska warzelnia soli to unikatowy, zarówno w skali kraju, jak i świata, zabytek przemysłowy, który stanowi ostatnie ogniwo w ciągu technologicznym produkcji ciechocińskiej soli spożywczej. Do produkcji wykorzystywane są proste narzędzia, a prace związane z ważeniem soli wykonywane są ręcznie przez pracowników zwanych warzelnikami. Sól wybiera się na drewniany parownik i układa w pryzmy. Po odparowaniu przewozi się ją wagonikami do magazynu. Podczas ważenia otrzymuje się także ciechociński szlam i ług, które posiadają właściwości lecznicze. W zasobach AZK znajduje się około 250 budynków. Część z nich to budynki leciwe i wymagające remontu. Ratusz wykonuje je ze środków własnych lub dokłada część kwoty. W tym roku prace prowadzono w blisko 40 budynkach.
6: W tym roku można powiedzieć, że ze środków, które były przeznaczone też z budżetu 2025, były to środki niewygasające, które przeszły na rok 2026 oraz z tych środków, które były zaplanowane w tym roku, wykonaliśmy już remontów 37 lokali. 33 były lokale jako lokale przeznaczone do remontu we własnym zakresie ze wsparciem.

0: właściwie miasta, czyli tak zwanych instalacji elektrycznych czy instalacji wodnych w takim lokalu. Pozostałe prace najemcy wykonywali na własny koszt. Udało nam się na poprzedniej sesji przesunąć jeszcze 2 miliony złotych na remonty pustostanów, które należą do miasta, i planujemy w tym roku jeszcze wyremontować 44 takie lokale. Jeżeli oczywiście by się nie udało wszystkich w tym roku zrealizować, to one przejdą jako właśnie też w ramach środków niewygasających na początek przyszłego roku.
1: Zakres prac był bardzo szeroki i zróżnicowany. Od stolarki okiennej po instalację elektryczną. Wymiana tej ostatniej była kosztowna.
0: Jeżeli chodzi o zakres pracy, które były obejmięte, wynikały z potrzeby remontowych, to zależy oczywiście od stanu technicznego danego lokalu. Nieraz to się kończyło tylko i wyłącznie na odmalowaniu ścian, do drobnych pracach remontowych, które można by było określić w zakresie od 2 do 5 tysięcy. Nieraz są to po prostu remonty, które wymagają większych nakładów, i tutaj można mówić o kwotach kilkudziesięciu tysięcy złotych. Są to już też wtedy instalacje elektryczne, instalacja wodna, są to także wymiany źródeł ciepła, ale także stolarka okienna czy drzwiowa, które już generują to konkretne koszty. Oczywiście też nieraz trzeba wymieniać też tak zwany biały montaż, czyli czy brodziki, wanny, czy zlewozmywaki.
2: Pytam jeszcze o te pustostany, o którym pan prezydent wspominał. Po remoncie rozumiem, że zostanie, znaczy on jest oczywiście w zasobach AZK, natomiast po tych remontach ponownie będą nadawały się te budynki do zamieszkania i osoby, które oczekują na mieszkanie, będą mogły po prostu tam zamieszkać.
0: Jak najbardziej, powiem, że większość tych lokali jest już przydzielona i osoby, które oczekują na remont, mają przydzielony lokal, cierpliwie czekają, żeby się do niego wprowadzić. Zawsze informujemy, że takie remonty może się odbyć do 3 lat, czyli jest to dosyć długi okres czasu, stąd po prostu chcieliśmy przyspieszyć zdecydowanie w tym zakresie i stąd taka liczba tych lokali w ostatnim czasie, którą remontujemy. I mamy nadzieję, że gdybyśmy te prace, które zamierzamy wykonali sobie w tym roku, na początku przyszłego roku, to w przyszłym roku by zostało może z kilkadziesiąt, 20 parę lokali, które są też przydzielone, ale jeszcze nie wyremontowane, i byśmy tą kolejkę byśmy zlikwidowali i wtedy byśmy mogli na bieżąco przydzielać lokale już takie też wyremontowane, gdzie nie musielibyśmy deklarować czas okresu na przydział tego lokalu, tylko bo on po prostu był już w momencie rozdysponowania wyremontowany i mógł być od razu zamieszkany.
1: Przypomnijmy, że włocławski ratusz prowadzi również politykę przejmowania nieruchomości. Może to robić na mocy ustawy rewitalizacyjnej.
3: Wśród atrakcji przygotowanych tego lata dla mieszkańców i turystów Włocławka są rejsy po Wiśle. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na pokład statku solarnego oraz łodzi flisackiej. Rejsy statkiem solarnym po Zalewie Włocławskim trwają 45 minut. Podróż rozpoczyna się w przystani Osir przy ulicy Płockiej 187. Na pokład może wejść jednocześnie 9 pasażerów. Drugą propozycją są rejsy łodzią flisacką po Wiśle. Te rozpoczynają się w przystani nad Wisłą przy ulicy Piwnej 1 i odbywają się codziennie zgodnie z harmonogramem.
4: Ubiegłym roku w wakacje mam wrażenie, że była gorsza pogoda niż w tym roku. Dlatego w zeszłym roku około 1000 osób skorzystało z rejsów statkiem solarnym. Natomiast w tym sezonie jest to już prawie 1500 osób. Także ale myślę, że tutaj duży wpływ na to miała pogoda. Wszystkie osoby, które schodzą z pokładu, mówią, że jest przecudownie, że nie widziały jeszcze Włocławka od tej strony. Trochę szkoda, bo przez niski poziom Wisły nie możemy pływać za bardzo w kierunku mostu i w kierunku naszej tamy, bo niestety występują mielizny i ciężko byłoby tam dopłynąć, więc pływamy bardziej w stronę ulicy Toruńskiej, w stronę Bobrownik. Skryb w tym roku tutaj we Włocławku skorzystało około 1200 osób, ale jedna z naszych łodzi brała teraz udział w Festiwalu Wisły i tam również przewoziła pasażerów. Myślę, że przez te 5 dni podczas festiwalu przewieźliśmy około 250-300 osób. Zarówno na jednej i na drugiej przystani należy przyjechać tutaj na miejsce, można bilety zakupić w Bosmanacie i tak samo jest na obydwu przystaniach. Nie prowadzimy sprzedaży takiej, nie prowadzimy rezerwacji, bo kiedyś zdarzyła się taka sytuacja, że ludzie wykupili bilety, później zmieniły się warunki pogodowe, rejs

0: nie mógł się odbyć, powoduje to komplikacje, więc najłatwiej jest w ten sposób to prowadzić sprzedaż, że po prostu na pół godziny przed rejsem kupuje się bilety. Rejsy na statek solarny to jest w tej chwili 20 zł za rejs 45-minutowy i 10 zł bilet ulgowy. Natomiast co do kryb, które są na drugiej przystani, obniżyliśmy ceny, żeby jeszcze bardziej rozpromować rejsy na Dolnej Wiśle i tam bilet normalny kosztuje 15 zł i bilet ulgowy 7,50.
1: Rejsy to wspaniała propozycja dla tych, którzy chcą odpocząć, ale także spojrzeć na Wocławek z zupełnie innej perspektywy. Dostęp do Wisły i malownicze tereny sprawiają, że rzeka staje się miejscem rekreacji zarówno dla jej mieszkańców, jak i odwiedzających nasze miasto.
2: W ten weekend w regionie nie zabraknie propozycji dla tych, którzy chcą spędzić czas aktywnie, rodzinnie, ale też poznać historię i lokalne tradycje. W sobotę tradycyjnie będzie można wybrać się na spacerek z przewodnikiem PTTK. Tym razem tematem będą znani wocławianie i miejsca związane z ich życiem. Zbiórka uczestników o godzinie 10 przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei 65. We Wocławku rozpoczyna się Wocławski Festiwal Przedsiębiorczości. Od piątku do soboty w parku na Słodowie lokalni przedsiębiorcy będą prezentować swoje produkty i usługi. Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci oraz strefy gastronomicznej. Festiwal ma być okazją do poznania lokalnego biznesu i spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze. W sobotę warto także wybrać się do gminy Kowal. O godzinie 11 wystartuje 16 gminny rajd rowerowy pod hasłem Jedziemy dla Julki. Tym razem wspólna przejażdżka ma również wymiar charytatywny. Uczestnicy będą wspierać Julkę.
3: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na piknik na zakończenie wakacji. Nad Jeziorem Lugichowskim 22 sierpnia rozpoczynamy o godzinie 17 licytacją, która będzie przekazana dla naszej mieszkanki. Piknik będzie poprzedzony rajdem rowerowym. Jedziemy dla Julki. Julka to jest młoda, energiczna, wspaniała dziewczyna, mieszkanka gminy Kowal, która od lat walczy z chorobą wzroku, traci wzrok i podjęliśmy taką decyzję, aby właśnie podczas tego rajdu wesprzeć Julkę w leczeniu jej trudnych problemów związanych z utratą wzroku. Kochani, będzie mnóstwo atrakcji. O godzinie 18 wystąpi formacja Maxel. O godzinie 19.30 zapraszamy na koncert Lizy z zespołem cygańskim, a od godziny 20.30 wystąpi zespół Lena. Oczywiście przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla młodzieży, a od godziny 15 do 17 będzie również możliwość oznakowania rowerów, będzie prowadzona przez policję we Wrocławku, także warto przyjechać ze swoim rowerkiem i podjąć się oznakowania swojego roweru. Dla dzieci zjeżdżalnie, dmuchańce, różnego rodzaju animacje. Oczywiście nie zabraknie grochóweczki i pysznych potraw z grilla. Około godziny 19 przewidzieliśmy dla najmłodszych, jak również starszych uczestników naszego pikniku Festiwal Kolorów, także zapraszamy serdecznie.
2: W sobotę i niedzielę park imienia Henryka Sienkiewicza we Wocławku zamieni się natomiast w osadę wikingów. Wlaslav Borg ma przypomnieć o historii słynnego miecza, który w 2024 roku został wyłowiony z Wisły. Na miejscu zaplanowano m.in. pokazy walk, warsztaty rzemieślnicze, kramy, prelekcje oraz koncerty. Będzie więc okazja nie tylko zobaczyć, jak wyglądało życie dawnych wojowników, ale też samemu spróbować swoich sił w niektórych średniowiecznych rzemiosłach. W niedzielę święto plonów zawita do Brześcia Kujawskiego. Dożynki gminno-diecezjalne rozpoczną się o godzinie 11 mszą świętą, po której ulicami miasta przejdzie korowód dożynkowy.
4: Chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na tegoroczne dożynki do Brześcia Kujawskiego. Dożynki będą odbywać się 23 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę, a dożynki w tym roku w Brześciu Kujawskim są diecezjalno-gminno-powiatowe. Rozpoczynamy o godzinie 11 uroczystą mszą świętą, następnie piękny, barwny korowód dożynkowy w towarzyszeniu zespołu Spod Strzechy, Młodzieżowej Orkiestry Dęte i zespołów folklorystycznych Dzieci Kujaw przejdzie na targowisko miejskie, gdzie odbywa się druga część naszych dożynek. Podczas części obrzędowej wystąpią zespoły folklorystyczne, będzie dzielenie chleba oraz przepyszny poczęstunek przygotowany przez sołectwa i koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Brześć Kujawski. O godzinie 17 rozpoczynamy część koncertową na boisku przy zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Rozpoczynamy z grubej rury, zapraszamy Państwa już o 17 na zespół, na koncert Czadomena, następnie o godzinie Następnie wystąpi zespół Trikato z Osięcin, a gwiazdą tegorocznych dożynek jest zespół Perfect, na który bardzo serdecznie zapraszamy o godzinie 20.

0: Całość zakończy zabawa taneczna z DJ Delesiem i DJ Robo. Kończymy o godzinie 24. Zapraszamy serdecznie.
1: Dożynkowo będzie także w Smólniku. Niedzielne Święto Plonów rozpocznie się w południe mszą w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła. Następnie uczestnicy przejdą w korowodzie dożynkowym na teren przy szkole podstawowej, gdzie odbędzie się tradycyjna część obrzędowa z przekazaniem wieńców i dzieleniem chleba. Później scenę przejmą artyści, m.in. Ines i Gwiazdy Cygańskiego Taboru, Vegas oraz Single Band. Wieczór zakończy zabawa taneczna. A na zakończenie coś dla tych, którzy niedzielny poranek wolą rozpocząć od ruchu i spokojnego treningu. Zaplanowano poranek z Viet Tai Chi. Zajęcia będą okazją do aktywnego rozpoczęcia dnia i poznania tej formy ćwiczeń. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Jak podkreślają autorzy przygotowanego raportu, mieszkalnictwo nie jest dziś wyłącznie problemem samego rynku nieruchomości. Coraz bardziej wpływa na rozwój poszczególnych miast, rynek pracy, mobilność mieszkańców oraz decyzje młodych ludzi o założeniu rodziny. To ma z kolei przełożenie na demografię i koło się zamyka.
1: Aglomeracje i tak mają dobrze. Znacznie trudniej mają takie miasta 50-70-tysięczne, czy były miasta wojewódzkie, gdzie rzeczywiście ten problem demograficzny jest bardzo silny i on się bardzo silnie przekłada na problemy mieszkaniowe.
0: Jak dodają autorzy raportu, w latach 2015-2024 ceny mieszkań w Polsce wzrosły o ponad 106%, koszty najmu o ponad 66%. Tempo wzrostu cen nieruchomości należało do najwyższych w całej Unii Europejskiej i nie zostało zrównoważone przez wzrost wynagrodzeń. Czyni to z mieszkań towar mało dostępny.
2: Linie kredytowe są, ale one nadal nie należą do najtańszych. Tak? Programy rządowe, jedne się skończyły, obiecane, nie doszły do skutku. Natomiast nie ma realnej alternatywy.
0: A bez niej nie będzie dalszego rozwoju miast i gospodarki. Związek Miast Polskich zwraca uwagę na konieczność wspierania przez samorządy nie tylko budowy nowego mieszkalnictwa, ale również modernizację starych zasobów.
1: My podkreślamy bardzo jeden ważny element, że trzeba w tych miastach pobudzać rynek mieszkaniowy. O ile w tych największych to nie jest może konieczne, w tych średnich i małych jest niezbędne pobudzanie rynku mieszkaniowego dla rozwoju społecznego i dla rozwoju gospodarczego.
0: W tym tworzenie tanich mieszkań społecznych i komunalnych. To jednak nie rozwiąże

0: całego problemu. Brakuje bowiem mieszkań odpowiednich dla młodych osób, które pracują na coraz bardziej dynamicznym i elastycznym rynku pracy.
1: Co z tego, że są te społeczne inicjatywy mieszkaniowe, czy Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego, kiedy brakuje takiej formy pośredniej, takiego hotelu, gdzie ja mogę przyjechać, wynająć sobie, nie wiem, na 3 miesiące, na 5 miesięcy, tanie mieszkanie, bo ja też nie wiem, czy ja tam się zwiążę z tym miejscem, nie wiem, na 1,5 roku, 2 lata czy 3 lata. I kiedyś były te hotele robotnicze, one świetnie wypełniały tą lukę.
0: Zdaniem ZMP, aby polityka mieszkaniowa była skuteczna, wymaga współpracy samorządów i podmiotów prywatnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Tu potrzeba już jednak zmian legislacyjnych.
1: Tak, aby samorząd nie bał się wchodzić we współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy tak naprawdę już ponieśli cały nakład kosztów związanych z wybudowaniem tych nieruchomości i wyodrębnienie, nie wiem, 5 lokali na potrzeby tego społecznego mieszkalnictwa, to jest, by było bardzo dobrym rozwiązaniem.
0: Pomysłem na uwalnianie pustostanów i ustabilizowanie rynku najmu są z kolei społeczne agencje najmu. Inicjatywa łączy właścicieli mieszkań na wynajem z ludźmi, którzy mają za małe dochody na drogie mieszkania prywatne, ale za duże na lokal komunalny. Samorząd bierze wtedy na siebie ciężar związany z administrowaniem takimi prywatnymi mieszkaniami. Inicjatywa działa już m.in. w Warszawie czy w Gdańsku. Pełna treść raportu dostępna jest na stronie Związku Miast Polskich.
2: W piątek 14 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Stąporkowie miało miejsce przekazanie pierwszych wyprawek dla maluszka. Pakiety otrzymało kilkanaście rodzin z terenu gminy. Wyprawki zostały przygotowane w ramach nowego programu, który gmina Stąporków opracowała wspólnie z radnymi. Podczas spotkania pakiety rodzicom przekazał burmistrz Jarosław Młodawski. Jak podkreśla włodarz, ma to być przede wszystkim symboliczny prezent powitalny dla najmłodszych mieszkańców gminy.
3: Właśnie jesteśmy po pierwszej edycji wyprawki na maluszka w gminie Stąporków. To projekt, który opracowaliśmy wspólnie z radnymi i wdrożyliśmy go w życie. Jesteśmy chyba jedną z pierwszych gmin w powiecie i pewnie w województwie, gdzie taka wyprawka trafiła do rodziców najmniejszych naszych mieszkańców. To segregator medyczny, kocyk, mały bidon i kilka zabawek. Mamy nadzieję, że to będzie taki prezent na początek drogi dla małych mieszkańców. W obecnej sytuacji demograficznej można powiedzieć, że każdy mały mieszkaniec jest na wagę złota.
2: Piątkowe spotkanie było pierwszą edycją programu. Wyprawki trafiły do kilkunastu rodzin, a ich przekazanie miało miejsce w godzinach porannych w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Stąporkowie.
4: Praca strażaków nie kończy się na wyjazdach do akcji ratowniczych. Latem to także czas intensywnych działań informacyjnych. Strażacy pojawiają się na lokalnych imprezach i piknikach, gdzie przypominają, jak bezpiecznie spędzać wakacje.
5: Okres letni w pełni, w zasadzie już jest końcówka okresu letniego, to już jest końcówka wakacji. Natomiast wszyscy jeszcze gdzieś tam wypoczywamy. Straż pożarna cały czas pracuje i czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich naszych mieszkańców. Dlatego oprócz tego, że wyjeżdżamy do zdarzeń, interwencji, które są na terenie miasta i powiatu włoszczowskiego, to także prowadzimy szeroko zakrojoną prewencję, w której to staramy się uczyć mieszkańców bezpiecznych zachowań. Teraz różnego rodzaju pikniki związane z OCIOL, czyli obroną cywilną i ochroną ludności, w których to czynny bierzemy udział. Mamy też bardzo bogaty sprzęt, wyposażenie, które pokazuje, jak bezpiecznie się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Na tego rodzaju pikniki bardzo serdecznie zapraszamy. Te informacje są na stronie Komendy Wojewódzkiej, czy też w lokalnych mediach. Za Państwa pośrednictwem jest to nam bardzo miło, że możemy też informować mieszkańców.
4: Służby angażują się w działania na rzecz naszego bezpieczeństwa, także wtedy, gdy wyjeżdżamy i odpoczywamy na świeżym powietrzu. To między innymi okazja, by porozmawiać z mieszkańcami o zagrożeniach, które mogą pojawić się podczas letniego wypoczynku.
5: Obozy harcerskie, które były na terenie naszego powiatu, też były zabezpieczone przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną. Cieszymy się, że wszystkie służby w to się zaangażowały, włącznie z gminami, gdzie czuwaliśmy bezpieczeństwem naszych malów, a tam harcerze dzieci wypoczywały w wieku już od 6 lat, także to naprawdę wymagało dużego wysiłku, żeby w jakiś sposób to wszystko bezpiecznie przeprowadzić przez ten wypoczynek. Cóż, bardzo, bardzo też chciałem tutaj pochwalić współpracę między służbami tutaj miejskimi, policją, pogotowiem ratunkowym.

0: WOPR-em, gdzie wspólnie prowadzimy działania ratownicze, ale też i prewencyjne. Z WOPR-em i z policją mamy bezpieczny akwen, w którym to bierzemy wspólnie udział, patrolujemy nasze lokalne wody, gdzie ewentualnie w jakichś sytuacjach zagrożenia staramy się zwracać uwagę, upominać i też uczyć bezpiecznych zachowań.
1: O nasze bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku wspólnie dbają strażacy, policjanci i ratownicy WOPR-u, którzy nie tylko reagują na zagrożenia, ale także edukują i przypominają, jak bezpiecznie spędzać letni czas.
2: Jacek Pałubicki w sobotę oficjalnie zwieńczył swój charytatywny maraton pływacki u ujścia Wisły w Mikoszewie. Jednak dla mieszkańców naszego miasta najważniejszym momentem wyprawy był piątek. To właśnie wtedy podróżnik dopłynął do Tczewa, gdzie na brzegu czekali na niego mieszkańcy.
3: Cele akcji są dwa w zasadzie. Po pierwsze, chcemy pomóc tym dzieciom, które już się z FAS i FASD urodziły. Tak jak powiedziałem, jest to już nieuleczalne, ale można poprawić jakość życia takich ludzi, dopasowywać ich do społeczeństwa lepiej, więc najważniejsze jest to, żeby ci rodzice zastępczy, adopcyjni, którzy je wychowują, dobrze rozumieli ich potrzeby i w tym celu są organizowane specjalistyczne szkolenia, które kosztują i które ta fundacja organizuje, a także kwestia objęcia opieką psychiatryczną i psychologiczną tych dzieci. I to jest jedna płaszczyzna tych działań. A druga płaszczyzna jest taka, żeby zapobiec kolejnym narodzinom dzieci z tym skażeniem. Więc pod hasłem Nie pij za mnie prowadzona jest kampania informacyjna, która ma informować społeczeństwo o tym, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży. Bo oczywiście im więcej tego alkoholu jest, tym niebezpieczeństwo jest większe. Ale na dobrą sprawę jeden kieliszek wina może doprowadzić do opłakanych skutków. I chcemy trafić przede wszystkim do takich osób, które są, można powiedzieć, normalne albo nawet ponadprzeciętne. Mają wysokie stanowiska w różnych firmach, są kompetentnymi ludźmi, ale może gdzieś tam ta informacja im umknęła i o wiele łatwiej będzie wyeliminować u takich osób ten jeden kieliszek wina niż u kogoś, kto patologiczny alkohol spożywa. Oczywiście chcemy, żeby żadne dziecko nie rodziło się z FAS, ale jeśli chociaż jedno mniej się urodzi z FAS, a mogłoby być chore, no to będzie to nasz sukces. Ja wpierw wybieram pomysły na swoje kolejne ekstremalne podróże, a później dopasowuję do tego akcje charytatywne, więc wpierw zrodził się pomysł, żeby przepłynąć Wisłę, a później szukałem takiej fundacji, którą mógłbym wspierać i Fundacja Małych Książę bardzo do mnie przemówiła swoją rzetelnością, ale też pasją, z jaką działają, więc nawiązałem z nimi kontakt, no i bardzo fajnie to się potoczyło i działamy wspólnie. Wspieram mnie sztafeta kajakowa i to też jest bardzo ważny wymiar tej akcji, bo zależało mi na tym, żeby nie było to takie smutne płynięcie jednej osoby, ale żeby to też jak najwięcej osób mogło powiedzieć, że ta akcja jest ich. I od samego początku płyną ze mną dwa kajaki. Różnie to robimy. Czasami jest tak, że w każdym płynie jedna osoba i rzeczy są gdzieś tam podzielone. Czasami jest tak, że płynie jeszcze więcej niż dwie osoby. A czasami jest tak jak dzisiaj, że stwierdziliśmy, że łatwiej będzie, jeśli dwie osoby popłyną jednym kajakiem, a drugi podczepimy z bagażami. Więc to jest już kwestia tam szczegółów. Natomiast te osoby się zmieniają. To nie jest tak, że cały czas te same osoby ze mną płyną, tylko powiedzmy ktoś ze mną popłynie jeden dzień, ktoś dwa. No, rekordzistka płynęła 9, ale były też takie osoby, które ze mną popłynęły 3 godziny, tak? I to też jest cenne i cieszę się, że właśnie nawet, no nie liczyłem, ile tych osób w sumie łącznie było, ale myślę, że ponad 20, które się zmieniają na trasie, które też informują swoich znajomych o tej akcji. Obecnie jest ze mną Grzesiu i Natalia, którzy mi już będą towarzyszyć aż do końca, czyli do jutrzejszego wpłynięcia na Bałtyk.
2: Jacek Pałubicki, laureat prestiżowej nagrody podróżnika roku National Geographic, nie po raz pierwszy połączył sportową pasję z pomocą potrzebującym. Przystanek w Tczewie miał dla niego osobisty wymiar ze względu na dawne więzi z miastem i gorące wsparcie, na które mógł tu liczyć ze strony lokalnej społeczności.
3: Mój tata, ale też bardzo duża część mojej rodziny pochodzi z Tczewa, także może, no, nie wiem, myślę, że około połowy. także zawsze Tczew był, jest mi bliski i cieszę się, że mogę tutaj być. I też cieszę się, że jest to taki w zasadzie ostatni przystanek przed tym Bałtykiem, bo później dalej to już żadnych miast dużych nie ma. Zachęcam do tego, żeby wejść na media społecznościowe, zwłaszcza na Facebooka, tam prowadzę profil na otwartym nurcie i relacjonuję tam moje płynięcie poprzez wrzucanie zdjęć i filmików i każdy post, który wrzucam, opatrzony jest również linkiem, dwoma linkami. Jeden to jest link do mojego trackera GPS, więc można sprawdzić moją lokalizację na bieżąco, zobaczyć gdzie jestem. Myślę, że to też jest w jakiś sposób ciekawe. Ale przede wszystkim jest też drugi link właśnie do tej zbiórki, w ramach której zbieramy na te rodziny.

0: z FAS i FSD. I na tej zbiórce też jest, myślę, taki dokładny, też bardziej, powiedzmy, naukowy opis tego, czym FAS i FSD jest, więc jeśli ktoś jest bardziej złakniony takiej wiedzy, której może ja nie jestem w stanie przekazać, ale właśnie specjaliści już bardziej, no to tam można to wyczytać. Można też się skontaktować z fundacją, żeby zasięgnąć jeszcze głębszej wiedzy.
1: Jacek Pałubicki do Mikoszewa dotarł w sobotę 15 sierpnia po południu. Jego projekt dowodzi, że ekstremalny fizyczny wysiłek może stać się donośnym głosem w walce o zdrowie i lepszą przyszłość najmłodszych, a zbiórkę Fundacji Małe Książę wciąż można wspierać.
2: Cel jest prosty – wspieranie zdrowia dzieci i młodzieży, a także kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Od września w szkolnym jadłospisie znacznie zwiększy się udział warzyw, owoców i produktów pochodzenia roślinnego. Pojawi się w nim także
3: więcej produktów pełnoziarnistych, preferowanym napojem będzie woda oraz nowość. W każdym tygodniu będzie musiał się pojawić jeden produkt wyprodukowany z nasion roślin strączkowych jako główne źródło białka w danym dniu.
2: Pojawią się też alternatywy dietetyczne, w tym dla wegetarian. Koniec z planowaniem posiłków z dnia na dzień. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek planowania i rozliczania wartości energetycznej oraz odżywczej posiłków w blokach 10-dniowych. Potrawy smażone od września serwowane będą maksymalnie 2 razy w tygodniu. W daniach znacznie mniej będzie tłuszczu, soli
4: i mniejsza ilość cukru w posiłkach. Wiadomo, że cukier znajduje się i w warzywach, i w owocach, w każdym produkcie. Staramy się jak najmniej używać tego cukru.
2: Dla przygotowujących posiłki w przedszkolach i szkołach nowe wytyczne będą nie lada wyzwaniem. Chodzi o to, by posiłek był nie tylko zdrowy, lecz również smakował dzieciom i by te nie chodziły głodne. Z cukrem Ministerstwo Zdrowia walczy także w sklepikach szkolnych i to już od dawna. Największa fala restrykcji objęła sklepiki 10 lat temu, kiedy w sprzedawanych produktach znacznie obniżono dopuszczalne limity cukru, tłuszczu i soli. Dla przedsiębiorców oznaczało to zawężenie asortymentu i problemy z zaopatrzeniem.
5: Są ograniczenia cukru, soli, dlatego są specjalne firmy, które sprzedają dla nas takie produkty.
2: Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia podkreśla, że nowe regulacje nie są wymierzone w przedsiębiorców, a cel uświęca środki.
3: Wprowadzonych zmian nie możemy postrzegać jako restrykcji. To jest tak naprawdę inwestycja w zdrowie naszego najmłodszego pokolenia. W związku z tym te zmiany nie ograniczają asortymentu, natomiast podnoszą jakość produktów, które mogą być oferowane do sprzedaży dzieciom.
2: A przyzwyczajonym do słodkich przekąsek uczniom zmiany nawyków przychodzą z trudem.
5: Batoniki, które są z ograniczonym tym cukrem, to raczej nie smakują i tak samo jak paluszki. Tam jest ograniczona sól i też dzieciom nie smakuje.
2: Teraz dopuszczalne limity jeszcze ostro pójdą w dół. Limit cukru obniżony zostanie z 15 gram do maksymalnie 10 na 100 ml produktu. Tym samym ze szkolnych wyrobów do sprzedaży w sklepikach szkolnych dopuszczona zostanie wyłącznie gorzka czekolada o zawartości masy kakaowej minimum 70%. Uczniowie nie będą mogli liczyć na słodkie alternatywy. Wszelkie zamienniki cukru i substancje słodzące będą także kategorycznie zakazane. Przedsiębiorcy nie mają złudzeń.
5: Dzieci po prostu jak mogą, jadąc nawet na basen, to sobie kupią po prostu to, co lubią. Prawdziwe chipsy, kole i na pewno będą kupowały w sklepach spożywczych, bo lubią takie rzeczy.
2: Jednak jest o co walczyć. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że już około 30% uczniów ma problem z nadwagą, a ta przekłada się bezpośrednio na inne problemy zdrowotne. I choć zmiana nawyków to trudny proces, z pewnością zadecyduje o zdrowiu przyszłego pokolenia.
6: Zatrzymują czas, dokumentują historię i pozwalają wyrazić to, czego nie da ująć się w słowach. Naszą podróż w świat obrazu zaczynamy od żywej legendy. Pan Zbigniew Gorchowski, ostatni fotograf Powstania Warszawskiego, tak wspomina chwilę, gdy aparat był narzędziem walki o pamięć.
7: W czasie powstania, jak powiedziałem, było nas 43, którzy robili różnego typu aparatami, nawet aparatami filmowymi, zdjęcia dokumentujące w pewnym sensie przebieg wydarzeń. Także w efekcie zrobiłem

0: 20 parę raptem zdjęć. To była cała moja robota.
1: Od tamtych heroicznych dni zapach chemii w ciemni powoli ustępował miejsca cyfrowym matrycom. Kiedyś na wywołanie wspomnień czekaliśmy z zapartym tchem. Dziś wszystko dzieje się na naszych oczach.
2: Tworzyliśmy Kodak Express w 93 roku we wrześniu i od tamtej pory robimy zdjęcia do dokumentów. Kiedyś na te zdjęcia trzeba było czekać dzień, dwa, natomiast w tej chwili zdjęcia są w 5 minut.
1: Mimo tego, że technologia pędzi do przodu, a aparaty mamy dziś w każdym telefonie, w tradycyjnych studiach fotograficznych czas płynie inaczej. Tu wciąż najważniejszy jest człowiek, jego historia i relacja po obu stronach obiektywu.
3: Ten punkt już istnieje 72 lata. Jest to moja pasja. Nie mój zawód, ale moja pasja wielka. Uwielbiam ludzi fotografować, uwielbiam słuchać ich. Słucham, wsłuchuję się, co chcą. Czasami narzucam. No, generalnie uważam, że fotografia jest taka tradycyjna w odwrocie, bo teraz przy dobie nowoczesności mają smartfony, wszyscy, każdy jest fotografem.
1: Ta pasja potrafi przybierać najróżniejsze formy. Dla jednych to ucieczka od zgiełku i poszukiwanie harmonii w naturze, dla innych adrenalina, emocje i polowanie na decydujący ułamek sekundy na sportowych arenach.
4: Jestem grafikiem w księgarni Libra i uciekałem od komputera po prostu, żeby odpocząć. No to uciekałem w lasy, w góry. No i to zaraziłem się fotografią, więc połączyłem te wycieczki z fotografią. Dla mnie fotografia to głównie emocje, pokazywanie piękna, pokazywanie miłości.
5: Jeśli chcemy być kimś takim jak fotograf sportowy, to bardzo dobrze jest uprawiać sport, w ogóle lubić sport przede wszystkim. I to nie mówię tylko o tym, żeby być kibicem. Dla mnie fotografia jest sposobem na pokazanie emocji fotografowanych osób, też z opisaniem swoich emocji, kiedy widzę to, co przede mną.
1: Czasem poszukiwanie tych emocji potrafi zaprowadzić w zupełnie inny wymiar.
6: Moja przygoda z fotografią zaczęła się z miłości. Z miłości do mojego dziecka, do mojej córki. Ją fotografowałem na początku i to pomogło mi w rozwoju. Staram się pokazywać piękno podwodnego świata, w którym wszystko jest inne, nie ma grawitacji. A czym jest dla mnie fotografia? Fotografia dla mnie to wolność.
1: Różne spojrzenia, różne dziedziny, ale zawsze ten sam wspólny mianownik. Ogromna pasja. W nadchodzącym dniu fotografii warto na chwilę zatrzymać się i docenić tych, którzy przez obiektyw potrafią zachować to, co w życiu najpiękniejsze.
7: Niedziela upłynęła w Pucku pod znakiem Dnia Kaszubskiego. Zielona plaża stała się miejscem spotkań z kaszubską kulturą, muzyką i tradycją.

0: Popołudniowy program wydarzenia rozpoczął właśnie zespół GIS. Nie brakowało dobrej energii, nie brakowało też uczestników. Na płuckie kaszubskie święto przybyły tłumy.
1: Jest mnóstwo gości, z czego się bardzo cieszymy. Mieszkańców Pucka, no i samych Kaszubów jest dużo, bo rozmawiamy tutaj z sąsiadami po kaszubsku, także no, jest nas tu dość duża grupa.
2: No, Puck myślę, że udowadnia bardzo często, że pamięta o historii swojego miasta, też o tradycji, o kulturze, o tym skąd się wywodzimy. Jest to najstarsze miasto Kaszub Północnych. Przypomnę, że lokacja miasta to jest 1348 roku. A właściwie ślady wcześniejsze, na przykład portu zatopionego, to jest XI-XIII wiek. Więc mamy oczywiście bogatą historię, a w tej historii są oczywiście Kaszubi.
0: I to właśnie Kaszubi pokazali w niedzielę swoją kulturę, język i historię.
1: Jest to święto, które już wpisało się w zasadzie na stałe w kalendarzu imprez w Pucku. Czekamy na to święto.
2: To jest taki moment chyba dzisiaj, kiedy ci, którzy są od zawsze, mogą też sobie utrwalić tą swoją tożsamość, to swoje pochodzenie i cieszyć się z tego, że są stąd. Ale jest to też zaspokojenie ciekawości tych, którzy nas obserwują, którzy przyglądają się naszej kulturze.
0: Wydarzeniu towarzyszyły również stoiska związane z kaszubskim rzemiosłem i tradycją.
1: Wystawiamy kulinaria przede wszystkim w sferze, powiedzmy, gastronomii. Dzisiaj no, oferujemy tylko i wyłącznie praktycznie dania kaszubskie, kiermasze, rękodzieła artystycznego w Pucku, a więc haft, tabaka, tabakiery.
0: Odwiedzający mogli skorzystać z kuchni kaszubskiej i spróbować regionalnych dań. Swoją działalność prezentowało także koło hafciarskie. Dla uczestników przygotowano również konkursy z nagrodami.
3: Święci bracia.

0: Machabeusze, ich matka i nauczyciel to postacie znane ze Starego Testamentu. Żyli w II wieku przed Chrystusem i zginęli za wierność swojej wierze. W cerkwi są symbolem odwagi i niezłomności, a także patronami świątyni na Krynoczce. Ich wspomnienie przypada 14 sierpnia.
1: Oni jako jedni z niewielu zachowywali wiarę w Boga jedynego.

0: Dlatego ci bracia zostali zamęczeni, bo nie chcieli się kłaniać innym bożkom, innym bogom, a cały czas pozostawali wierni Bogu jedynemu, Bogu naszemu. I też to, co ważne, w jednej z tych ksiąg machabejskich możemy wyczytać, skąd mamy to wszystko, co tutaj widzimy, tą przyrodę, świat i nas ludzi. Jeden z synów pyta: matko, z czego Bóg to zrobił, jak to zrobił? I te słowa z łaciny ex nihilo, z niczego, powinny nam jakby zostać w naszej pamięci. Bóg to wszystko zrobił z niczego.
1: Na Podlasiu świętu towarzyszy szczególna tradycja. Wierni przynoszą do poświęcenia tegoroczny miód i zioła, a także nabierają wodę ze źródełka.
2: Pobłogosław plastry i z nich miód i daj mu doskonałą łaskę, aby każdy spożywający go, przyjmujący i jedzący otrzymał potrzebne zdrowie i nasycił się tym pokarmem.
3: Ja święcę, żeby, żeby był zdrowy, dla wszystkich pomagał, bo ten miód niby pomaga wszystkim, niby pomaga, no. I tak jakby podziękowanie Bogu, bo to właściwie zabieram tym pszczołom ten miód jak złodziej, nie? Więc trzeba podziękować, że Boża im jakoś dała zdrowie to wszystko i żeby te pszczółki nas jakoś ciągle pomagały nam, te miód tworzyły.
4: Miody tak ma właściwości, a święcony według mnie to jeszcze może więcej ma właściwości takich zdrowotnych.
5: Ten miód, co tu się poświęci, to bardzo skutkuje. Jak to chory kaszla, od razu wyzdrowieje.
1: Dla wielu przyjazd na Krynoczkę to przede wszystkim rodzinna tradycja. Jedni wracają co roku, inni przyjeżdżają, by się pomodlić i nabrać sił.
6: To jest tradycja rodzinna tutaj. My, mama i ojciec, tu, my tu parafianinem jesteśmy od urodzenia. Nie to, że jestem przyjezdny czy coś. Tego, dlatego zawsze, bo i ojciec trzymał pszczoły, to też tutaj miód nosił i ja tak podtrzymuję tą tradycję.
0: W życiu nas ludzi zawsze tak było, że te pierwsze rzeczy, które otrzymaliśmy jako dary Boże, czy to ziele, czy to miód, czy to owoce ziemi, które jeszcze będziemy tutaj przynosić, czy też jabłka, które też będziemy jeszcze przynosić do poświęcenia. Taka jest nasza tradycja, że przynosimy to, co pierwsze od Boga otrzymaliśmy, wysiłkiem też swoich rąk, swego trudu, ażeby Bóg pobłogosławił i pozwolił nam już na spożywanie tych produktów, w dniu dzisiejszym akurat miodu, na cały rok.
1: Święto braci Machabeuszy rozpoczyna także post uspieński, czas przygotowania do święta zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy.
7: Konferencja prasowa na dachu Galerii Nowy Rynek z wyjątkową panoramą Karkonoszy w tle. To właśnie tam organizatorzy ogłosili program 68 września Jelenogórskiego. Przed nami miesiąc, w którym stolica Karkonoszy zatętni sztuką, kulturą, rozrywką i sportem.
8: To jest fajny ten wrzesień jeleniogórski, że tak naprawdę dla każdego mamy jakąś ofertę. Nie ma właściwie weekendu, w którym nie można by było w Jeleniej Górze spędzić ciekawie czas i na sportowo, i kulturalnie.
7: Wielkie otwarcie już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich. Będzie głośno. I rokowo.
9: No, od godziny 18 zaczynamy już mocne uderzenie. Zaczynamy koncertem zespołu Leniwiec, później zespół Kult. Po koncercie zespołu Kult bawić się będziemy przy muzyce lat 80. i 90.
10: Swoją działalność rozpoczyna Zameczek, festynem dla całych rodzin. Już zaczynają swoją działalność nasze teatry dwa, czyli Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida i Zdrojowy Teatr Animacji. Mamy szereg wystaw artystycznych.
7: Wrzesień to także uczta dla koneserów. W programie znalazło się prestiżowe Biennale Fotografii Górskiej, spektakularny festiwal światła Wonderland oraz dźwięki z najwyższej półki.
11: Zapraszamy od 22 sierpnia do 6 września. Wstęp jest bezpłatny. Wszystkie koncerty są świetne, obiecuję. Sama wybierałam te programy, sama wybierałam wykonawców. Na początek Magnificat Bacha, przepiękna muzyka w wykonaniu kapeli Krakowianzis. Co leży mi szczególnie na sercu, to Maciej Obara ze swoim autorskim projektem, pod tytułem Echa Karkonoszy.
12: Plakat, tak jak już mówiłam, nawiązuje do Polskiej Szkoły Plakatu, czyli rzeczywiście chodzi tam o taką lapidarność. Skrót myślowy jest z Jeleniogórą na ustach, to jest też najważniejsze w tym plakacie. W tym miesiącu pokazujemy pracę Marka Szyryka, fantastyczną fotografię nawiązującą bardzo do Karkonoszy, wykonaną w Karkonoszach. To jeszcze pokaże zupełnie nowe, zaskakujące swoje oblicze, czyli malarstwo.
7: Z kultury płynnie przechodzimy w sport ekstremalny. Na brak adrenaliny z pewnością nie będziemy narzekać.
13: Puchar Polski Strongman, tydzień później mamy wielki finał. Tym bardziej będą jeszcze większe emocje tutaj właśnie u Was w mieście w Jeleniej Górze, gdzie mamy 5 naprawdę bardzo mocnych zawodników.
7: Pierwszy weekend września to także wyzwania dla ludzi z żelaza, którzy zmierzą się z karkonoskimi szlakami.
14: Pierwszy weekend września jeleniogórskiego. Jelenia Góra będzie tłem wielkosportowych emocji. Rozpoczynamy pełni karkonoski festiwal biegowy. Będzie to już 14. odsłona. Jak co roku będziecie mogli zmierzyć się na 6 dystansach. Najdłuższe, czyli ultra 102 km, 70 km i bieg rodzinny, edukacyjny, w którym

0: mogą wziąć udział rodzice z dziećmi.
1: My 12 września, tydzień po chojniku, wspaniałej imprezie biegowej, zapraszamy na finał cyklu Bike Marathon. Tym razem nowość, bo przenosimy się z całą imprezą do Parku Zdrojowego w Czeplicach i cztery dystanse, które mamy do zaproponowania, czyli od tego podstawowego dystansu Fun przez Classic, Mega, Giga.
2: Gorąco zapraszam na 68. Wrzesień Jeleniogórski. Naprawdę będzie warto.
3: Festiwale, koncerty, wystawy, sportowa rywalizacja i słynny nie tylko w Polsce jarmark staroci. Jelenia Góra żegna lato z przytupem. Szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie Państwo na stronach miasta.
4: Legenda Stara organizowana jest po raz 12. Od 5 lat podróżujemy w tak zwanym konwoju Stara. Odwiedzamy miasta i opowiadamy historię fabryki samochodów ciężarowych w Starach Okicach. Opowiadamy przy okazji historię polskiej motoryzacji, która kiedyś istniała. Dzisiaj można powiedzieć, że polska myśl techniczna w dosłownym tego słowa znaczeniu nie istnieje, nie funkcjonuje w motoryzacji. Czy niewiele już nam zostało, bo dziś raczej mówimy o montowniach, a nie o fabryce takiej jak fabryka samochodów ciężarowych w Starachowicach, która produkowała stare, zaczynając od przysłowiowej śrubki, poprzez silnik, pozostałe elementy do kompletnego wyrobu, który wyjeżdżał z Libra. Organizatorem zlotu jest Stowarzyszenie Legenda Stara, które rzecz jasna działa na terenie powiatu starachowickiego. Dzisiaj w Tczewie powinno być 27 aut. Istota konwoju polega na tym, iż dołączają do niego na poszczególnych etapach kierowcy i samochody. Mamy więc do czynienia ze swego rodzaju muzeum na kołach, które przemieszcza się po Polsce. Muzeum nie zna swoich eksponatów na starcie. Te eksponaty budują się w różnych miejscach. Na ogół nikt nie odłącza się już od tej grupy, a dołączają się kolejni. 27 pojazdów w Tczewie, jutro w Ciechanowie 33. Pojutrze jesteśmy w Wilkowyjach, czyli w gminie Latowicz. Też fajna dla nas zabawa, bo Legenda Stara będzie na ranczu i tam będzie już 45 pojazdów i te 45 pojazdów dotrze w piątek na finał Legendy w powiecie starachowickim, a tam dojadą jeszcze ci, którzy nie mogli się wybrać w tę podróż i będzie nas około 200, czyli około 200 pojazdów pojawi się na finał.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Aneta Jędrzejska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj pozostaniemy chyba w kręgu tematów o charakterze sportowym, ponieważ wiele się tutaj dzieje w naszym regionie w tym zakresie. Sporo pieniędzy otrzymają gminy na rozwój infrastruktury, tej takiej drobniejszej, że tak powiem, może kolokwialnie, infrastruktury sportowej.
1: Tak, Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa to nasz autorski program, który stworzyliśmy w 2018 roku i od tamtego roku rokrocznie przyznajemy środki z budżetu województwa na różnego rodzaju działania, właśnie te mniejsze, bo wartość projektu nie może przekraczać 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania zgodnie z regulaminem, który mamy, jest do 50%, czyli do 100 tysięcy złotych. I przez te lata od 2018 do 2025 roku powstało dzięki naszemu zaangażowaniu i tym środkom, oczywiście dobrej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, bo to one mogą aplikować o te dotacje, prawie 250 różnego rodzaju inwestycji i wydaliśmy na to kwotę prawie 10 milionów złotych. One cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, te środki.

0: tego są bardzo dobrze oceniane i przez samorządowców, i przez mieszkańców naszego województwa, bo są to obiekty sportowe, czy obiekt to może za dużo, ale infrastruktura sportowa, która jest
1: Czyli jakieś
0: blisko,
1: szatnie, jakieś takie.
0: blisko mieszkańców. To są różne, to są
1: Boiska.
0: siłownie, to są, mamy takie boiska, które rokrocznie samorządy aplikują. W jednym roku robimy oświetlenie, w drugim roku robimy ogrodzenie, w trzecim roku robimy nawodnienie murawy, więc to są różne rzeczy, ale również skateparki, więc wiele różnych tego typu inicjatyw. Natomiast w tym roku wpłynęło wniosków bardzo dużo na olbrzymią kwotę a w budżecie mieliśmy zaplanowane kwotę 4 milionów, więc stosunkowo do tego, co powiedziałam, jak to
1: Czyli
0: wyglądało...
1: Czyli trochę to tak wygląda, że samorządy patrzą na sąsiadów i sąsiedzi korzystają, więc oni też aplikują ta lista chętnych się wydłuża.
0: Tak, można powiedzieć, że starzy weterani, którzy rokrocznie aplikują, ale cały czas pojawiają się nowe samorządy. W tym roku dofinansowaliśmy 74 inwestycje na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. I tak zaplanowana kwota w budżecie 4 miliony okazała się niewystarczająca. Mieliśmy duży dylemat, czy po prostu te inwestycje dofinansować wszystkie, które spełniają formalne rzeczy. Czy obcinać procent dofinansowania, bo tak jak powiedziałam, jest w regulaminie do 50. Spotkaliśmy się, zarząd przychylił się do wniosku departamentu i ostatecznie zwiększył kwotę o prawie 2 miliony, bo 1 900 000 do kwoty 5 milionów 900. Sejmik też wyraził na to zgodę, także właściwie wszystkie inwestycje, które spełniały, były dobrze przygotowane pod względem formalnym, dostały najwyższy poziom dofinansowania 50%, więc 74 inwestycje za kwotę prawie 6 milionów w tym roku zostały dofinansowane i oczywiście ta różnorodność, to są różne rzeczy, tak jak w poprzednich latach, od tych małych siłowni zewnętrznych po sprawy związane, nie wiem, chociażby z wymianą dachu tutaj w pobliska gmina Dobrzyń nad Wisłą, na przykład na sali sportowej, więc one naprawdę cieszą się dużym powodzeniem i myślę, że był to w tym 2018 roku dobra decyzja, którą podjęliśmy jako zarząd, bo tak jak mówię, tych inwestycji i wniosków jest coraz więcej.
1: No właśnie, ale coraz większe też zainteresowanie jest fundacji różnego rodzaju stowarzyszeń, tworzeniem jakiejś przestrzeni dla osób chcących jakby może nie rozwijać swoją karierę sportową, ale po prostu spędzać aktywnie czas. I wy też się temu przyglądacie i wychodzicie naprzeciw, proponując właśnie takie rozwiązania dotacyjne dla stowarzyszeń, które chcą robić coś dla dzieci i młodzieży w tym kierunku.
0: Tak. Departament Spraw Społecznych jest beneficjentem środków z funduszy Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 właśnie dla NGO-sów. Program nazywa się Rozwój NGO-sów Siłą Kujaw i Pomorza. Całość tego projektu to jest kwota ponad 5 milionów złotych i jest on, dzieje się jak gdyby dwuetapowo, bo z jednej strony są środki przewidziane dla tych NGO-sów, które są zainteresowane rozwojem kadry, czyli warsztaty, szkolenia, różnego rodzaju sieciowania, a ci, którzy chcą zrobić krok dalej, mogą tworzyć indywidualne plany rozwoju, czyli to opisać w tym indywidualnym planie rozwoju to, na co potrzebne są środki i są przyznawane granty w wysokości do 30 tysięcy złotych. I mamy takie dwa konkursy za sobą. Jeden konkurs już rozstrzygnięty, jeżeli chodzi o te właśnie granty na indywidualne plany rozwoju. Skorzystały z niego 34 NGO-sy. Kolejny etap mamy już zakończony, bo trwał do 15 lipca. Natomiast kolejny, i tutaj bardzo się cieszę, pani redaktor, o to pytanie, bo to jest taki moment, gdzie możemy o tym mówić, żeby NGOsy do

0: nas trafiały i żeby ta informacja szła, kolokwialnie mówiąc, świat, będzie we wrześniu. Więc wszystkich tych, którzy działają w tej sferze NGO-sów, a wszyscy doskonale wiemy, że NGO-sy są trzecią siłą tak naprawdę samorządu województwa, bo wiele rzeczy nie bylibyśmy w stanie zrobić, gdyby nie dobra współpraca i współdziałanie ze stowarzyszami, z fundacjami. To przecież oni są najbliżej mieszkańców, to oni są z nimi na co dzień, to oni poznają ich problemy, ich sprawy. Te indywidualne plany rozwoju były różne, bo były takie, gdzie NGO-sy chcą się rozwijać, jak w kierunku, na przykład współpracują dzisiaj z młodzieżą, ale chcą tą współpracę poszerzać, chcą wprowadzać jakieś nowe metody badań, warsztatów i w tym kierunku idą. Natomiast w tych indywidualnych planach rozwoju były też takie pomysły, że do tej pory współpracowali na przykład z młodzieżą, ale dzisiaj chcą to poszerzyć, chcą stworzyć na przykład wymianę doświadczeń między osobami młodymi a seniorami. I tak są napisane te indywidualne plany rozwoju. Także one są naprawdę różne, ale wszystkie służą temu, żeby z jednej strony rozwijać kadrę, która pracuje na rzecz, pracuje w NGO-sach, bo tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i rozwój kadry, a z drugiej strony, jeżeli powstają nowe pomysły, to są na to środki, więc ja zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze, nie wiem, się nie zdecydowali, bo jeszcze jeden konkurs w ramach tego projektu, który przygotował Departament Spraw Społecznych, będzie ogłaszany. Planujemy to we wrześniu. Mhm.
1: Jak są oceniane te wnioski tych stowarzyszeń właśnie poprzez konkurs, czyli komisja ocenia, które są warte realizacji?
0: Tak, no to wszystko zależy, jak ten pomysł jest nam przekazany, na ile on jest możliwy do zrealizowania, na ile jest ważny dla danej społeczności. I takie wnioski wpłynęło, wniosków, jak dobrze pamiętam, około 60, 34 dostały pozytywną ocenę.
1: Niedawno też Urząd Marszałkowski rozdysponował sporą sumę dla klubów sportowych, które zajmują się szkoleniem dzieci i młodzieży z naszego regionu.
0: Tak. My działamy jako samorząd województwa, jako zarząd bardzo kompleksowo. Tak jak powiedziałam, duże środki poszły na infrastrukturę, ale żebyśmy mogli mówić o mistrzach z Kujaw i Pomorza.
1: To infrastruktura musi być wykorzystywana aktywnie, tak? Ona nie może stać pusta.
0: Tak, i potrzebne są szkolenia. Od wielu lat samorząd województwa przyznaje dotacje na szkolenia w systemie sportów młodzieżowych. Po raz pierwszy w tym roku to wręczenie zrobiliśmy w taki sposób oficjalny. Zaprosiliśmy przedstawicieli klubów, żeby pokazać społeczeństwu, że są takie środki, że są one przyznawane i trochę, żeby popromować tą formę wsparcia. Przyznawane punkty w systemie sportów młodzieżowych jako województwo jesteśmy na 7 pozycji. Wyprzedza nas województwo pomorskie. Mamy stabilną pozycję, jeżeli chodzi do województwa łódzkiego, które jest za nami. Ale naszym marzeniem, jak to w sporcie, być, piąć się coraz wyżej i stanąć na podium. To dużo pracy to będzie kosztowało nasze kluby, naszych zawodników, nasze dzieci i młodzież. Tutaj, jeżeli chodzi o szkolenia w systemie sportów młodzieżowych, mamy 4 kategorie. Są młodziki, są juniorzy starsi i młodzieżowcy. I w tych 4 kategoriach przyznawane są punkty. I za te punkty my właśnie przyznajemy...
1: A te punkty też zależą od osiągnięć?
0: Te punkty zależą od osiągnięć. To jest oczywiście sama ta punktacja i cały oceny w systemie sportów młodzieżowych ustalany jest przez Ministerstwo Sportu, a my punktujemy, dajemy jak gdyby pieniądze za punkt. Nasze województwo to jest tak w granicach 250 zł za punkt. Te kluby zbierają właśnie przez te osiągnięcia swoich młodych zawodników te punkty i za to są przyznawane te dotacje. W tym roku na dzień dzisiejszy przyznane dotacje zostały dla 94 klubów.
1: To bardzo dużo klubów, prawda?
0: Tak, które stworzyły stworzyły prawie ponad 80 programów. Czasami są to kilka

0: klubów tworzy jeden program, więc stąd ta różnica tu, liczby klubów do liczby programów. Te pieniądze, one w mojej ocenie są bardzo korzystne dla klubów, bo one mogą być wydawane na zakwaterowanie, na wyżywienie, na zatrudnienie trenerów, na administrację, czyli coś, z czym kluby często mają problemy i kłopoty, żeby dobrze działać i często narzekają, że na tak zwane, kolokwialnie mówiąc, na to bieżące życie tych pieniędzy brakuje, więc tutaj te środki właśnie na takie sprawy można przeznaczyć. Także ja się bardzo cieszę, że samorząd województwa w ten sposób wspiera, bo przecież nie będziemy mieli mistrzów, jeżeli nie zaczniemy właśnie od dzieci i młodzieży.
1: Od podstaw, gdzieś tam w gminnych,
0: tak,
1: prawda?
0: Od szkoleń. I bardzo się również cieszę, bardzo dziękuję pani redaktor za to pytanie, bo dlatego zrobiliśmy takie oficjalne wręczenie tych umów, bo chcemy, żeby o tym było głośno, że samorząd w ten sposób wspiera, bo czasami w szkołach są jakieś perełki, a nie jest to zgłaszane, nie wiem, i gdzieś można by jeszcze więcej inwestować w tych młodych sportowców, a gdzieś z racji braku informacji to nie dociera, więc ja się bardzo cieszę i będziemy takich młodych sportowców wspierać, bo to jest przyszłość.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była pani Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję bardzo.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Marzysz o występach przed publicznością, tańcu i sportowych emocjach? Cheerleaderska Kawocławek prowadzi nabór do swojego zespołu. To szansa dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił i dołączyć do grupy występującej podczas meczów koszykówki. Jeśli masz energię, lubisz taniec i chcesz rozwijać swoje umiejętności, właśnie teraz możesz zrobić ten pierwszy krok.
1: Casting odbędzie się na parkiecie oczywiście w Hali Mistrzów 29 sierpnia o godzinie 13.
2: Kto może się zgłosić i w jaki sposób na casting? Czy trzeba być zawodową? Bo domyślam się, że

0: Chodzi tylko o dziewczyny, bo męskiej sekcji nie rekrutujecie. Czy te dziewczyny muszą mieć za sobą jakąś szkołę taneczną, jakieś elementy baletu, czy mogą po prostu, że tak powiem, przyjść z ulicy?
1: Oczywiście, że mogą przyjść z ulicy, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. Nawet chętniej właśnie przyjmujemy takie dziewczyny bez doświadczenia, żeby właśnie tego wszystkiego się nauczyły, poznały to. I tak naprawdę, no, jedynym takim obostrzeniem to jest to, że muszą mieć ukończone 16 lat.
0: Powiedzmy, w jaki sposób ten casting będzie wyglądał, jak on będzie przebiegał?
1: Casting oczywiście będzie przebiegał w taki sposób, że dziewczyny będą się uczyły dwóch układów. No i zobaczymy po prostu, jak im pójdzie.
0: Ile dziewczyn potrzebujecie?
1: To jest akurat takie pytanie, wie pan, bo tak naprawdę nie potrzebujemy jakiejś takiej ograniczonej liczby dziewczyn, po prostu dajemy każdemu szansę.
0: Powiedzcie mi też, w jaki sposób na co dzień wyglądają wasze treningi, jak często się spotykacie, jak one przebiegają?
1: Zazwyczaj spotykamy się 2 razy w tygodniu. Oczywiście trenujemy układy na bieżąco, które są na najbliższy mecz. Wymyślamy też nowe układy, uczymy się ich, trenujemy, czyścimy. No i też rozwijamy swoje umiejętności. Oczywiście trenujemy technikę tańca, rozciągamy się, ćwiczymy też mocno fizycznie, jakieś siłówki robimy, mamy zajęcia z przygotowania motorycznego. No.
0: Czy można was zobaczyć tylko w Hali Mistrzów, czy też, tak jak wiele innych grup czy liderek, występuje się także gdzie indziej, w innych miejscach?
1: Szczególnie można nas zobaczyć na Hali Mistrzów, chyba że mamy jakąś współpracę z piosenkarzami, to też możecie nas zobaczyć na różnych koncertach, na eventach, po prostu wszystko zależy od współpracy.
2: Więcej szczegółów dotyczących castingu, terminu i zgłoszeń można znaleźć w informacjach publikowanych na Facebooku przez zespół Cheerleaders KK Wocławek.
3: Ciechocinek słynie przede wszystkim z największych w Europie drewnianych tężnic lankowych, które tworzą leczniczy mikroklimat oraz pięknych parków. Miasto pozyskało niemal 25 milionów złotych dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, z czego lwia część przeznaczona jest na trzeci etap rewitalizacji Parku Zdrojowego. Projekt obejmuje dalszą modernizację jednego z najważniejszych terenów zieleni uzdrowiskowej w Ciechocinku, poprawę infrastruktury i przestrzeni publicznej oraz budowę największego placu zabaw w mieście. Inwestycja zwiększy atrakcyjność parku zarówno dla mieszkańców, jak i kuracjuszy oraz turystów.
4: To, co dzisiaj największego mamy w planach, no to rewitalizację parku sąsiadującego bezpośrednio z Warzelnią Soli, razem z największym placem zabaw w Ciechocinku. Chcemy też dla mieszkańców, turystów zrobić coś na zimę. Aranżujemy teraz projekt ogrodów zimowych, ponad 3000 metrów kwadratowych powierzchni, nowe ogrody, nowe miejsca do wypoczynku dla seniorów i dla młodzieży. A to, co związane bezpośrednio z naszą tradycją, to myślę, że po 24 sierpnia będziemy chcieli jechać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby złożyć wniosek już kolejny o ocenę wstępną pomnika historii, jakim jest produkcja soli, warzelnia i fabryka soli, aby ten wniosek trafił do 15 września do Paryża i dalej był tam rozpatrywany.
3: Ciechocińska Warzelnia Soli to unikatowy, zarówno w skali kraju, jak i świata, zabytek przemysłowy, który stanowi ostatnie ogniwo w ciągu technologicznym produkcji ciechocińskiej soli spożywczej. Do produkcji wykorzystywane są proste narzędzia, a prace związane z ważeniem soli wykonywane są ręcznie przez pracowników zwanych warzelnikami. Sól wybiera się na drewniany parownik i układa w pryzmy. Po odparowaniu przewozi się ją wagonikami do magazynu. Podczas ważenia otrzymuje się także ciechociński szlam i ług, które posiadają właściwości lecznicze. W zasobach AZK znajduje się około 250 budynków. Część z nich to budynki leciwe i wymagające remontu. Ratusz wykonuje je ze środków własnych lub dokłada część kwoty. W tym roku prace prowadzono w blisko 40 budynkach.
5: W tym roku można powiedzieć, że ze środków, które były przeznaczone też z budżetu 2025, były to środki niewygasające, które przeszły na rok 2026 oraz z tych środków, które były zaplanowane w tym roku, dokonaliśmy już remontów 37 lokali. 33 były lokale jako lokale przeznaczone do remontu we własnym zakresie ze wsparciem miasta, czyli tak zwanych instalacji elektrycznych czy instalacji wodnych w takim lokalu. Pozostałe prace najemcy wykonywali na własny koszt. Udało nam się na poprzedniej sesji przesunąć jeszcze 2 miliony złotych na remonty pustostanów, które należą do miasta i planujemy w tym roku jeszcze wyremontować 44 takie lokale. Jeżeli oczywiście by się nie udało wszystkich w tym roku zrealizować, to one przejdą jako właśnie też w ramach środków niewykasających na początek przyszłego roku.
3: Zakres prac był bardzo szeroki.

0: i zróżnicowany. Od stolarki okiennej po instalację elektryczną. Wymiana tej ostatniej była kosztowna.
1: Jeżeli chodzi o zakres pracy, które były obejmięte, wynikały z potrzeby remontowych, to zależy oczywiście od stanu technicznego danego lokalu. Nieraz to się kończyło tylko i wyłącznie na odmalowaniu ścian, bo drobnych pracach remontowych, które można by było określić w zakresie od 2 do 5 tysięcy, nieraz są to po prostu remonty, które wymagają większych nakładów i tutaj można mówić o kwotach kilkudziesięciu tysięcy złotych. Są to już też wtedy instalacje elektryczne, instalacja wodna, są to także wymiany źródeł ciepła, ale także stolarka okienna czy drzwiowa, które już generują tu konkretne koszty. Oczywiście też nieraz trzeba wymieniać też tak zwany biały montaż, czyli brodziki, wanny czy zlewozmywaki.
2: Pytam jeszcze o te pustostany, o którym pan prezydent wspominał. Po remoncie rozumiem, że zostanie, znaczy on jest oczywiście w zasobach AZK, natomiast po tych remontach ponownie będą nadawały się te budynki do zamieszkania i osoby, które oczekują na mieszkanie, będą mogły po prostu tam zamieszkać.
1: Jak najbardziej, powiem, że większość tych lokali jest już przydzielona i osoby, które oczekują na remont, mają przydzielony lokal, cierpliwie czekają, żeby się do niego wprowadzić. Zawsze informujemy, że takie remonty może się być do 3 lat, czyli jest to dosyć długi okres czasu, stąd po prostu chcieliśmy przyspieszyć zdecydowanie w tym zakresie i stąd taka liczba tych lokali w ostatnim czasie, którą remontujemy. I mamy nadzieję, że gdybyśmy te prace, które zamierzamy wykonali sobie w tym roku, na początku przyszłego roku, to w przyszłym roku by zostało może z kilkadziesiąt, dwadzieścia parę lokali, które są też przydzielone, ale jeszcze nie wyremontowane i byśmy tą kolejkę byśmy zlikwidowali i wtedy byśmy mogli na bieżąco przydzielać lokale już takie też wyremontowane, gdzie nie musielibyśmy deklarować czas okresu na przydział tego lokalu, tylko bo on po prostu był już w momencie rozdysponowania wyremontowany i mógł być od razu zamieszkany.
0: Przypomnijmy, że wrocławski ratusz prowadzi również politykę przejmowania nieruchomości. Może to robić na mocy ustawy rewitalizacyjnej.
3: Wśród atrakcji przygotowanych tego lata dla mieszkańców i turystów Włocławka są rejsy po Wiśle. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na pokład statku solarnego oraz łodzi flisackiej. Rejsy statkiem solarnym po Zalewie Włocławskim trwają 45 minut. Podróż rozpoczyna się w przystani Osir przy ulicy Płockiej 187. Na pokład może wejść jednocześnie 9 pasażerów. Drugą propozycją są rejsy łodzią flisacką po Wiśle. Te rozpoczynają się w przystani nad Wisłą przy ulicy Piwnej 1 i odbywają się codziennie zgodnie z harmonogramem.
4: Ubiegłym roku w wakacje mam wrażenie, że była gorsza pogoda niż w tym roku. Dlatego w zeszłym roku około 1000 osób skorzystało z rejsów statkiem solarnym. Natomiast w tym sezonie jest to już prawie 1500 osób. Także ale myślę, że tutaj duży wpływ na to miała pogoda. Wszystkie osoby, które schodzą z pokładu, mówią, że jest przecudownie, że nie widziały jeszcze Włocławka od tej strony. Trochę szkoda, bo przez niski poziom Wisły nie możemy pływać za bardzo w kierunku mostu i w kierunku naszej tamy, bo niestety występują mielizny i ciężko byłoby tam dopłynąć, więc pływamy bardziej w stronę ulicy Toruńskiej, w stronę Bobrownik. Skryb w tym roku tutaj we Włocławku skorzystało około 1200 osób, ale jedna z naszych łodzi brała teraz udział w Festiwalu Wisły i tam również przewoziła pasażerów. Myślę, że przez te 5 dni podczas festiwalu przewieźliśmy około 250-300 osób. Zarówno na jednej i na drugiej przystani należy przyjechać tutaj na miejsce, można bilety zakupić w Bosmanacie i tak samo jest na obydwu przystaniach. Nie prowadzimy sprzedaży takiej, nie prowadzimy rezerwacji, bo kiedyś zdarzyła się taka sytuacja, że ludzie wykupili bilety, później zmieniły się warunki pogodowe, rejs nie mógł się odbyć, powoduje to komplikacje, więc najłatwiej jest w ten sposób to prowadzić sprzedaż, że po prostu na pół godziny przed rejsem kupuje się bilety. Rejsy na statek solarny to jest w tej chwili 20 zł za rejs 45-minutowy i 10 zł bilet ulgowy. Natomiast co do kryb, które są na drugiej przystani, obniżyliśmy ceny, żeby jeszcze bardziej rozpromować rejsy na Dolnej Wiśle i tam bilet normalny kosztuje 15

0: zł i bilet ulgowy 7,50.
1: Rejsy to wspaniała propozycja dla tych, którzy chcą odpocząć, ale także spojrzeć na Wocławek z zupełnie innej perspektywy. Dostęp do Wisły i malownicze tereny sprawiają, że rzeka staje się miejscem rekreacji zarówno dla jej mieszkańców, jak i odwiedzających nasze miasto.
2: W ten weekend w regionie nie zabraknie propozycji dla tych, którzy chcą spędzić czas aktywnie, rodzinnie, ale też poznać historię i lokalne tradycje. W sobotę tradycyjnie będzie można wybrać się na spacerek z przewodnikiem PTTK. Tym razem tematem będą znani wocławianie i miejsca związane z ich życiem. Zbiórka uczestników o godzinie 10 przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei 65. We Wocławku rozpoczyna się Wocławski Festiwal Przedsiębiorczości. Od piątku do soboty w parku na Słodowie lokalni przedsiębiorcy będą prezentować swoje produkty i usługi. Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci oraz strefy gastronomicznej. Festiwal ma być okazją do poznania lokalnego biznesu i spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze. W sobotę warto także wybrać się do gminy Kowal. O godzinie 11 wystartuje 16 gminny rajd rowerowy pod hasłem Jedziemy dla Julki. Tym razem wspólna przejażdżka ma również wymiar charytatywny. Uczestnicy będą wspierać Julkę.
3: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na piknik na zakończenie wakacji. Nad Jeziorem Lugichowskim 22 sierpnia rozpoczynamy o godzinie 17 licytacją, która będzie przekazana dla naszej mieszkanki. Piknik będzie poprzedzony rajdem rowerowym. Jedziemy dla Julki. Julka to jest młoda, energiczna, wspaniała dziewczyna, mieszkanka gminy Kowal, która od lat walczy z chorobą wzroku, traci wzrok i podjęliśmy taką decyzję, aby właśnie podczas tego rajdu wesprzeć Julkę w leczeniu jej trudnych problemów związanych z utratą wzroku. Kochani, będzie mnóstwo atrakcji. O godzinie 18 wystąpi formacja Maxel. O godzinie 19.30 zapraszamy na koncert Lizy z zespołem cygańskim, a od godziny 20.30 wystąpi zespół Lena. Oczywiście przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla młodzieży, a od godziny 15 do 17 będzie również możliwość oznakowania rowerów, będzie prowadzona przez policję we Wocławku, także warto przyjechać ze swoim rowerkiem i podjąć się oznakowania swojego roweru. Dla dzieci zjeżdżalnie, dmuchańce, różnego rodzaju animacje. Oczywiście nie zabraknie grochóweczki i pysznych potraw z grilla. Około godziny 19 przewidzieliśmy dla najmłodszych, jak również starszych uczestników naszego pikniku Festiwal Kolorów, także zapraszamy serdecznie.
2: W sobotę i niedzielę park imienia Henryka Sienkiewicza we Wocławku zamieni się natomiast w osadę wikingów. Wlaslav Borg ma przypomnieć o historii słynnego miecza, który w 2024 roku został wyłowiony z Wisły. Na miejscu zaplanowano m.in. pokazy walk, warsztaty rzemieślnicze, kramy, prelekcje oraz koncerty. Będzie więc okazja nie tylko zobaczyć, jak wyglądało życie dawnych wojowników, ale też samemu spróbować swoich sił w niektórych średniowiecznych rzemiosłach. W niedzielę święto plonów zawita do Brześcia Kujawskiego. Dożynki gminno-diecezjalne rozpoczną się o godzinie 11 mszą świętą, po której ulicami miasta przejdzie korowód dożynkowy.
4: Chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na tegoroczne dożynki do Brześcia Kujawskiego. Dożynki będą odbywać się 23 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę, a dożynki w tym roku w Brześciu Kujawskim są diecezjalno-gminno-powiatowe. Rozpoczynamy o godzinie 11 uroczystą mszą świętą, następnie piękny, barwny korowód dożynkowy w towarzyszeniu zespołu Spod Strzechy, Młodzieżowej Orkiestry Dęte i zespołów folklorystycznych Dzieci Kujaw przejdzie na targowisko miejskie, gdzie odbywa się druga część naszych dożynek. Podczas części obrzędowej wystąpią zespoły folklorystyczne, będzie dzielenie chleba oraz przepyszny poczęstunek przygotowany przez sołectwa i koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Brześć Kujawski. O godzinie 17 rozpoczynamy część koncertową na boisku przy zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Rozpoczynamy z grubej rury. Zapraszamy Państwa już o 17 na zespół, na koncert Czadomena. Następnie o godzinie następnie wystąpi zespół Trikato z Osięcin, a gwiazdą tegorocznych dożynek jest zespół Perfect, na który bardzo serdecznie zapraszamy o godzinie 20. Całość zakończy zabawa taneczna z DJ Delesiem i DJ Robo. Kończymy o godzinie 24. Zapraszamy serdecznie.
2: Dożynkowo będzie także w Smulniku. Niedzielne święto plonów rozpocznie się w południe mszą w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła. Następnie uczestnicy przejdą w korowodzie dożynkowym na teren przy szkole podstawowej, gdzie odbędzie się tradycyjna tradycyjna część obrzędowa z przekazaniem wieńców i dzieleniem chleba. Później scenę przejmą artyści, m.in. Ines i gwiazdy cygańskiego taboru, Vegas oraz Single Band. Wieczór zakończy zabawa taneczna. A na zakończenie coś dla tych, którzy niedzielny poranek wolą rozpocząć

od ruchu i spokojnego treningu. Zaplanowano poranek z Viet Tai Chi. Zajęcia będą okazją do aktywnego rozpoczęcia dnia i poznania tej formy ćwiczeń. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Jak podkreślają autorzy przygotowanego raportu, mieszkalnictwo nie jest dziś wyłącznie problemem samego rynku nieruchomości. Coraz bardziej wpływa na rozwój poszczególnych miast, rynek pracy, mobilność mieszkańców oraz decyzje młodych ludzi o założeniu rodziny. To ma z kolei przełożenie na demografię i koło się zamyka.
1: Aglomeracje i tak mają dobrze. Znacznie trudniej mają takie miasta 50-70-tysięczne, czy były miasta wojewódzkie, gdzie rzeczywiście ten problem demograficzny jest bardzo silny i on się bardzo silnie przekłada na problemy mieszkaniowe.
0: Jak dodają autorzy raportu, w latach 2015-2024 ceny mieszkań w Polsce wzrosły o ponad 106%, koszty najmu o ponad 66%. Tempo wzrostu cen nieruchomości należało do najwyższych w całej Unii Europejskiej i nie zostało zrównoważone przez wzrost wynagrodzeń. Czyni to z mieszkań towar mało dostępny.
2: Linie kredytowe są, ale one nadal nie należą do najtańszych. Tak? Programy rządowe, jedne się skończyły, obiecane, nie doszły do skutku. Natomiast nie ma realnej alternatywy.
0: A bez niej nie będzie dalszego rozwoju miast i gospodarki. Związek Miast Polskich zwraca uwagę na konieczność wspierania przez samorządy nie tylko budowy nowego mieszkalnictwa, ale również modernizację starych zasobów.
1: My podkreślamy bardzo jeden ważny element.

0: trzeba w tych miastach pobudzać rynek mieszkaniowy. O ile w tych największych to nie jest może konieczne, w tych średnich i małych jest niezbędne pobudzanie rynku mieszkaniowego dla rozwoju społecznego i dla rozwoju gospodarczego.
1: W tym tworzenie tanich mieszkań społecznych i komunalnych. To jednak nie rozwiąże całego problemu. Brakuje bowiem mieszkań odpowiednich dla młodych osób, które pracują na coraz bardziej dynamicznym i elastycznym rynku pracy.
2: Co z tego, że są te społeczne inicjatywy mieszkaniowe czy Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego, kiedy brakuje takiej formy pośredniej, takiego hotelu, gdzie ja mogę przyjechać, wynająć sobie, nie wiem, na 3 miesiące, na 5 miesięcy tanie mieszkanie, bo ja też nie wiem, czy ja tam się zwiążę z tym miejscem, nie wiem, na pół roku, 2 lata czy 3 lata. I kiedyś były te hotele robotnicze, one świetnie wypełniały tą lukę.
1: Zdaniem ZMP, aby polityka mieszkaniowa była skuteczna, wymaga współpracy samorządów i podmiotów prywatnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Tu potrzeba już jednak zmian legislacyjnych.
2: Tak, aby samorząd nie bał się wchodzić we współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy tak naprawdę już ponieśli cały nakład kosztów związanych z wybudowaniem tych nieruchomości i wyodrębnienie, nie wiem, 5 lokali na potrzeby tego społecznego mieszkalnictwa, to jest, by było bardzo dobrym rozwiązaniem.
1: Pomysłem na uwalnianie pustostanów i ustabilizowanie rynku najmu są z kolei społeczne agencje najmu. Inicjatywa łączy właścicieli mieszkań na wynajem z ludźmi, którzy mają za małe dochody na drogie mieszkania prywatne, ale za duże na lokal komunalny. Samorząd bierze wtedy na siebie ciężar związany z administrowaniem takimi prywatnymi mieszkaniami. Inicjatywa działa już m.in. w Warszawie czy w Gdańsku. Pełna treść raportu dostępna jest na stronie Związku Miast Polskich.
3: W piątek 14 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Stąporkowie miało miejsce przekazanie pierwszych wyprawek dla maluszka. Pakiety otrzymało kilkanaście rodzin z terenu gminy. Wyprawki zostały przygotowane w ramach nowego programu, który gmina Stąporków opracowała wspólnie z radnymi. Podczas spotkania pakiety rodzicom przekazał burmistrz Jarosław Młodawski. Jak podkreśla włodarz, ma to być przede wszystkim symboliczny prezent powitalny dla najmłodszych mieszkańców gminy.
4: Właśnie jesteśmy po pierwszej edycji wyprawki na maluszka w gminie Stąporków. To projekt, który opracowaliśmy wspólnie z radnymi i wdrożyliśmy go w życie. Jesteśmy chyba jedną z pierwszych gmin w powiecie i pewnie w województwie, gdzie taka wyprawka trafiła do rodziców najmniejszych naszych mieszkańców. To segregator medyczny, kocyk, mały bidon i kilka zabawek. Mamy nadzieję, że to będzie taki prezent na początek drogi dla małych mieszkańców. W obecnej sytuacji demograficznej można powiedzieć, że każdy mały mieszkaniec jest na wagę złota.
3: Piątkowe spotkanie było pierwszą edycją programu. Wyprawki trafiły do kilkunastu rodzin, a ich przekazanie miało miejsce w godzinach porannych w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Stąporkowie.
5: Praca strażaków nie kończy się na wyjazdach do akcji ratowniczych. Latem to także czas intensywnych działań informacyjnych. Strażacy pojawiają się na lokalnych imprezach i piknikach, gdzie przypominają, jak bezpiecznie spędzać wakacje.
6: Okres letni w pełni, w zasadzie już jest końcówka okresu letniego, to już jest końcówka wakacji. Natomiast wszyscy jeszcze gdzieś tam wypoczywamy, straż pożarna cały czas pracuje i czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich naszych mieszkańców, dlatego oprócz tego, że wyjeżdżamy do zdarzeń, interwencji, które są na terenie miasta i powiatu włoszczowskiego, to znaczy prowadzimy szeroko zakrojoną prewencję, w której to staramy się uczyć mieszkańców bezpiecznych zachowań. Teraz różnego rodzaju pikniki związane z OC i OL, czyli obroną cywilną i ochroną ludności, w których to czynny bierzemy udział. Mamy też bardzo bogaty sprzęt, wyposażenie, które pokazuje, jak bezpiecznie się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Na tego rodzaju pikniki bardzo serdecznie zapraszamy. Te informacje są na stronie Komendy Wojewódzkiej, czy też w lokalnych mediach. Za Państwa pośrednictwem jest to nam bardzo miło, że możemy też informować mieszkańców.
5: Służby angażują się w działania na rzecz naszego bezpieczeństwa także wtedy, gdy wyjeżdżamy i odpoczywamy na świeżym powietrzu. To między innymi okazja, by porozmawiać z mieszkańcami o zagrożeniach, które mogą pojawić się podczas letniego wypoczynku.
6: Obozy harcerskie, które były na terenie naszego powiatu, to też były zabezpieczone przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną. Cieszymy się, że wszystkie służby w to się zaangażowały, włącznie z gminami, gdzie czuwaliśmy bezpieczeństwem naszych maluchów, a tam harcerze dzieci wypoczywały w wieku już od od 6 lat, także to naprawdę wymagało dużego

0: wysiłku, żeby w jakiś sposób to wszystko bezpiecznie przeprowadzić przez ten wypoczynek. Cóż, bardzo, bardzo też chciałem tutaj pochwalić współpracę między służbami tutaj miejskimi, policją, pogotowiem ratunkowym, WOPR-em, gdzie wspólnie prowadzimy działania ratownicze, ale też i prewencyjne. Z WOPR-em i z policją mamy bezpieczny akwen, w którym to bierzemy wspólnie udział, patrolujemy nasze lokalne wody, gdzie ewentualnie w jakichś sytuacjach zagrożenia staramy się zwracać uwagę, upominać i też uczyć bezpiecznych zachowań.
1: O nasze bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku wspólnie dbają strażacy, policjanci i ratownicy WOPR-u, którzy nie tylko reagują na zagrożenia, ale także edukują i przypominają, jak bezpiecznie spędzać letni czas.
2: Jacek Pałubicki w sobotę oficjalnie zwieńczył swój charytatywny maraton pływacki u iścia Wisły w Mikoszewie. Jednak dla mieszkańców naszego miasta najważniejszym momentem wyprawy był piątek. To właśnie wtedy podróżnik dopłynął do Tczewa, gdzie na brzegu czekali na niego mieszkańcy.
3: Cele akcji są dwa w zasadzie. Po pierwsze, chcemy pomóc tym dzieciom, które już się z FAS i FASD urodziły. Tak jak powiedziałem, jest to już nieuleczalne, ale można poprawić jakość życia takich ludzi, dopasowywać ich do społeczeństwa lepiej, więc najważniejsze jest to, żeby ci rodzice zastępczy, adopcyjni, którzy je wychowują, dobrze rozumieli ich potrzeby i w tym celu są organizowane specjalistyczne szkolenia, które kosztują i które ta fundacja organizuje, a także kwestia objęcia opieką psychiatryczną i psychologiczną tych dzieci. I to jest jedna płaszczyzna tych działań. A druga płaszczyzna jest taka, żeby zapobiec kolejnym narodzinom dzieci z tym skorzeniem. Więc pod hasłem Nie pij za mnie prowadzona jest kampania informacyjna, która ma informować społeczeństwo o tym, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży, bo oczywiście im więcej tego alkoholu jest, tym niebezpieczeństwo jest większe, ale na dobrą sprawę jeden kieliszek wina może doprowadzić do opłakanych skutków i chcemy trafić przede wszystkim do takich osób, które są, można powiedzieć, normalne albo nawet ponadprzeciętne, mają wysokie stanowiska w różnych firmach, są kompetentnymi ludźmi, ale może gdzieś tam ta informacja im umknęła i o wiele łatwiej będzie wyeliminować u takich osób ten jeden kieliszek wina niż u kogoś, kto patologiczny alkohol spożywa. Oczywiście chcemy, żeby żadne dziecko nie urodziło się z FAS, ale jeśli chociaż jedno mniej się urodzi z FAS, a mogłoby być chore, no to będzie to nasz sukces. Ja wpierw wybieram pomysły na swoje kolejne ekstremalne podróże, a później dopasowuję do tego akcje charytatywne, więc wpierw zrodził się pomysł, żeby przepłynąć Wisłę, a później szukałem takiej fundacji, którą mógłbym wspierać i Fundacja Mały Książę bardzo do mnie przemówiła swoją rzetelnością, ale też pasją, z jaką działają, więc nawiązałem z nimi kontakt, no i bardzo fajnie to się potoczyło i działamy wspólnie. Wspiera mnie sztafeta kajakowa i to też jest bardzo ważny wymiar tej akcji, bo zależało mi na tym, żeby nie było to takie smutne płynięcie jednej osoby, ale żeby to też jak najwięcej osób mogło powiedzieć, że ta akcja jest ich. I od samego początku płyną ze mną dwa kajaki. Różnie to robimy. Czasami jest tak, że w każdym płynie jedna osoba i rzeczy są gdzieś tam podzielone. Czasami jest tak, że płynie jeszcze więcej niż dwie osoby. A czasami jest tak jak dzisiaj, że stwierdziliśmy, że łatwiej będzie, jeśli dwie osoby popłyną jednym kajakiem, a drugi podczepimy z bagażami. Więc to jest już kwestia tam szczegółów. Natomiast te osoby się zmieniają. To nie jest tak, że cały czas te same osoby ze mną płyną, tylko powiedzmy ktoś ze mną popłynie jeden dzień, ktoś dwa. No, rekordziska płynęła 9, ale były też takie osoby, które ze mną popłynęły 3 godziny, tak? I to też jest cenne i cieszę się, że właśnie nawet, no nie liczyłem ile tych osób w sumie łącznie było, ale myślę, że ponad 20, które się zmieniają na trasie, które też informują swoich znajomych o tej akcji. Obecnie jest ze mną Grzesiu i Natalia, którzy mi już będą towarzyszyć aż do końca, czyli do jutrzejszego wpłynięcia na Bałtyk.
2: Jacek Pałubicki, laureat prestiżowej nagrody podróżnika roku National Geographic, nie po raz pierwszy połączył sportową pasję z pomocą potrzebującym. Przystanek w Tczewie miał dla niego osobisty wymiar ze względu na dawne więzi z miastem i gorące wsparcie, na które mógł tu liczyć ze strony lokalnej społeczności.
3: Mój tata, ale też bardzo duża część mojej rodziny pochodzi z Tczewa, także może, no, nie wiem, myślę, że około połowy. także zawsze Tczew był, jest mi bliski i cieszę się, że mogę tutaj być. I też cieszę się, że jest to taki w zasadzie ostatni przystanek przed tym Bałtykiem, bo później dalej to już żadnych miast dużych nie ma. Zachęcam do tego, żeby wejść na media społecznościowe, zwłaszcza na Facebooka, tam prowadzę profil na otwartym nurcie i relacjonuję tam moje płynięcie poprzez wrzucanie zdjęć i filmików i każdy post, który wrzucam, opatrzony jest również linkiem dwoma linkami.

0: Jeden to jest link do mojego trackera GPS, więc można sprawdzić moją lokalizację na bieżąco, zobaczyć gdzie jestem. Myślę, że to też jest w jakiś sposób ciekawe. Ale przede wszystkim jest też drugi link właśnie do tej zbiórki, w ramach której zbieramy na te rodziny z FAS i FSD. I na tej zbiórce też jest, myślę, taki dokładny, też bardziej powiedzmy naukowy opis tego, czym FAS i FSD jest, więc jeśli ktoś jest bardziej złakniony takiej wiedzy, której może ja nie jestem w stanie przekazać, ale właśnie specjaliści już bardziej, no to tam można to wyczytać, można też się skontaktować z fundacją, żeby zasięgnąć jeszcze głębszej wiedzy.
1: Jacek Pałubicki do Mikoszewa dotarł w sobotę 15 sierpnia po południu. Jego projekt dowodzi, że ekstremalny fizyczny wysiłek może stać się donośnym głosem w walce o zdrowie i lepszą przyszłość najmłodszych, a zbiórkę Fundacji Mały Książę wciąż można wspierać.
2: Cel jest prosty: wspieranie zdrowia dzieci i młodzieży, a także kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Od września w szkolnym jadłospisie znacznie zwiększy się udział warzyw, owoców i produktów pochodzenia roślinnego. Pojawi się w nim także
3: więcej produktów pełnoziarnistych, preferowanym napojem będzie woda oraz nowość. W każdym tygodniu będzie musiał się pojawić jeden produkt wyprodukowany z nasion roślin strączkowych jako główne źródło białka w danym dniu.
2: Pojawią się też alternatywy dietetyczne, w tym dla wegetarian. Koniec z planowaniem posiłków z dnia na dzień. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek planowania i rozliczania wartości energetycznej oraz odżywczej posiłków w blokach 10-dniowych. Potrawy smażone od września serwowane będą maksymalnie 2 razy w tygodniu. W daniach znacznie mniej będzie tłuszczu, soli
4: i mniejsza ilość cukru w posiłkach. Wiadomo, że cukier znajduje się i w warzywach, i w owocach, w każdym produkcie. Staramy się jak najmniej używać tego cukru.
2: Dla przygotowujących posiłki w przedszkolach i szkołach nowe wytyczne będą nie lada wyzwaniem. Chodzi o to, by posiłek był nie tylko zdrowy, lecz również smakował dzieciom i by te nie chodziły głodne. Z cukrem Ministerstwo Zdrowia walczy także w sklepikach szkolnych i to już od dawna. Największa fala restrykcji objęła sklepiki 10 lat temu, kiedy w sprzedawanych produktach znacznie obniżono dopuszczalne limity cukru, tłuszczu i soli. Dla przedsiębiorców oznaczało to zawężenie asortymentu i problemy z zaopatrzeniem.
5: Są ograniczenia cukru, soli, dlatego są specjalne firmy, które sprzedają dla nas takie produkty.
2: Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia podkreśla, że nowe regulacje nie są wymierzone w przedsiębiorców, a cel uświęca środki.
3: Wprowadzonych zmian nie możemy postrzegać jako restrykcji. To jest tak naprawdę inwestycja w zdrowie naszego najmłodszego pokolenia. W związku z tym te zmiany nie ograniczają asortymentu, natomiast podnoszą jakość produktów, które mogą być oferowane do sprzedaży dzieciom.
2: A przyzwyczajonym do słodkich przekąsek uczniom zmiany nawyków przychodzą z trudem.
5: Batoniki, które są z ograniczonym tym cukrem, to raczej nie smakują i tak samo jak paluszki. Tam jest ograniczona sól i też dzieciom nie smakuje.
2: Teraz dopuszczalne limity jeszcze ostro pójdą w dół. Limit cukru obniżony zostanie z 15 gram do maksymalnie 10 na 100 ml produktu. Tym samym ze szkolnych wyrobów do sprzedaży w sklepikach szkolnych dopuszczona zostanie wyłącznie gorzka czekolada o zawartości masy kakaowej minimum 70%. Uczniowie nie będą mogli liczyć na słodkie alternatywy. Wszelkie zamienniki cukru i substancje słodzące będą także kategorycznie zakazane. Przedsiębiorcy nie mają złudzeń.
5: Dzieci po prostu jak mogą, jadąc nawet na basen, to sobie kupią po prostu to, co lubią. Prawdziwe chipsy, kole i na pewno będą kupowały w sklepach spożywczych, bo lubią takie rzeczy.
2: Jednak jest o co walczyć. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że już około 30% uczniów ma problem z nadwagą, a ta przekłada się bezpośrednio na inne problemy zdrowotne. I choć zmiana nawyków to trudny proces, z pewnością zadecyduje o zdrowiu przyszłego pokolenia.
6: Zatrzymują czas, dokumentują historię i pozwalają wyrazić to, czego nie da ująć się w słowach. Naszą podróż w świat obrazu zaczynamy od żywej legendy. Pan Zbigniew Gorchowski, ostatni fotograf Powstania Warszawskiego, tak wspomina chwilę, gdy aparat był narzędziem walki o pamięć.
7: W czasie powstania Jak powiedziałem, było nas 14.

43, którzy robili różnego typu aparatami, nawet aparatami filmowymi, zdjęcia dokumentujące w pewnym sensie przebieg wydarzeń. Także w efekcie zrobiłem 20 parę raptem zdjęć. To była cała moja.

0: Od tamtych heroicznych dni zapach chemii w ciemni powoli ustępował miejsca cyfrowym matrycom. Kiedyś na wywołanie wspomnień czekaliśmy z zapartym tchem. Dziś wszystko dzieje się na naszych oczach.
1: Tworzyliśmy Kodak Express w 93 roku we wrześniu i od tamtej pory robimy zdjęcia do dokumentów. Kiedyś na te zdjęcia trzeba było czekać dzień, dwa, natomiast w tej chwili zdjęcia są w 5 minut.
0: Mimo tego, że technologia pędzi do przodu, a aparaty mamy dziś w każdym telefonie, w tradycyjnych studiach fotograficznych czas płynie inaczej. Tu wciąż najważniejszy jest człowiek, jego historia i relacja po obu stronach obiektywu.
2: Ten punkt już istnieje 72 lata. Jest to moja pasja. Nie mój zawód, ale moja pasja wielka. Uwielbiam ludzi fotografować, uwielbiam słuchać ich. Słucham, wsłuchuję się, co chcą. Czasami narzucam. No, generalnie uważam, że fotografia jest taka tradycyjna w odwrocie, bo teraz w dobie nowoczesności mają smartfony, wszyscy, każdy jest fotografem.
0: Ta pasja potrafi przybierać najróżniejsze formy. Dla jednych to ucieczka od zgiełku i poszukiwanie harmonii w naturze, dla innych adrenalina, emocje i polowanie na decydujący ułamek sekundy na sportowych arenach.
3: Jestem grafikiem w księgarni Libra i uciekałem od komputera po prostu, żeby odpocząć, no to uciekałem w lasy, w góry. No i zaraziłem się fotografią, więc połączyłem te wycieczki z fotografią. Dla mnie fotografia to głównie emocje, pokazywanie piękna, pokazywanie miłości.
4: Jeśli chcemy być kimś takim jak fotograf sportowy, to bardzo dobrze jest uprawiać sport, w ogóle lubić sport przede wszystkim. I to nie mówię tylko o tym, żeby być kibicem. Dla mnie fotografia jest sposobem na pokazanie emocji fotografowanych osób, też opisaniem swoich emocji, kiedy widzę to, co przede mną.
0: Czasem poszukiwanie tych emocji potrafi zaprowadzić w zupełnie inny wymiar.
5: Moja przygoda z fotografią zaczęła się z miłości. Z miłości do mojego dziecka, do mojej córki. Ją fotografowałem na początku i to pomogło mi w rozwoju. Staram się pokazywać piękno podwodnego świata, w którym wszystko jest inne, nie ma grawitacji. A czym jest dla mnie fotografia? Fotografia dla mnie to wolność.
0: Różne spojrzenia, różne dziedziny, ale zawsze ten sam wspólny mianownik. Ogromna pasja. W nadchodzącym dniu fotografii warto na chwilę zatrzymać się i docenić tych, którzy przez obiektyw potrafią zachować to, co w życiu najpiękniejsze.
6: Niedziela upłynęła w Pucku pod znakiem Dnia Kaszubskiego. Zielona plaża stała się miejscem spotkań z kaszubską kulturą, muzyką i tradycją.

0: Popołudniowy program wydarzenia rozpoczął właśnie zespół GIS. Nie brakowało dobrej energii, nie brakowało też uczestników. Na płuckie kaszubskie święto przybyły tłumy.
1: Jest mnóstwo gości, z czego się bardzo cieszymy. Mieszkańców Pucka, no i samych Kaszubów jest dużo, bo rozmawiamy tutaj z sąsiadami po kaszubsku, także no jest nas tu dość duża grupa.
2: No, Puck myślę, że udowadnia bardzo często, że pamięta o historii swojego miasta, też o tradycji, o kulturze, o tym skąd się wywodzimy. Jest to najstarsze miasto Kaszub Północnych. Przypomnę, że lokacja miasta to jest 1348 rok, a właściwie ślady wcześniejsze, na przykład portu zatopionego, to jest XI-XIII wiek. Więc mamy oczywiście bogatą historię, a w tej historii są oczywiście Kaszubi.
0: I to właśnie Kaszubi pokazali w niedzielę swoją kulturę, język i historię.
1: Jest to święto, które już wpisało się w zasadzie na stałe w kalendarzu imprez w Pucku. Czekamy na to święto.
2: To jest taki moment chyba dzisiaj, kiedy ci, którzy są od zawsze, mogą też sobie utrwalić to swoją tożsamość, to swoje pochodzenie i cieszyć się z tego, że są stąd. Ale jest to też zaspokojenie ciekawości tych, którzy nas obserwują, którzy przyglądają się naszej kulturze.
0: Wydarzeniu towarzyszyły również stoiska związane z kaszubskim rzemiosłem i tradycją.
1: Wystawiamy kulinaria przede wszystkim. W sferze, powiedzmy, gastronomii dzisiaj no, oferujemy tylko i wyłącznie praktycznie dania kaszubskie, kiermasze, rękodzieła artystycznego w Pucku, a więc haft, tabaka, tabakiery.
0: Odwiedzający mogli skorzystać z kuchni kaszubskiej i spróbować regionalnych dań. Swoją działalność prezentowało także koło hafciarskie. Dla uczestników przygotowano również konkursy z nagrodami.
3: Święci bracia Machabeusze, ich matka i nauczyciel to postacie znane ze Starego Testamentu.

0: żyli w II wieku przed Chrystusem i zginęli za wierność swojej wierze. W cerkwi są symbolem odwagi i niezłomności, a także patronami świątyni na Krynoczce. Ich wspomnienie przypada 14 sierpnia.
1: Oni jako jedni z niewielu zachowywali wiarę w Boga jedynego. Wokół nich panowało wielobóstwo i mało tego, że ono panowało, było, że tak powiem, taką wiarą wymuszaną na innych i dlatego ci bracia zostali zamęczeni, bo nie chcieli się kłaniać innym bożkom, innym bogom, a cały czas pozostawali wierni Bogu jedynemu, Bogu naszemu. I też, co ważne, w jednej z tych ksiąg machabejskich możemy wyczytać, skąd mamy to wszystko, co tutaj widzimy, tą przyrodę, świat i nas ludzi. Jeden z synów pyta, matko, z czego Bóg to zrobił, jak to zrobił? I te słowa z łaciny ex nihilo, z niczego, powinny nam jakby zostać w naszej pamięci. Bóg to wszystko zrobił z niczego.
0: Na Podlasiu świętu towarzyszy szczególna tradycja. Wierni przynoszą do poświęcenia tegoroczny miód i zioła, a także nabierają wodę ze źródełka.
2: Pobłogosław plastry i z nich miód i daj mu doskonałą łaskę, aby każdy spożywający go, przyjmujący i jedzący otrzymał potrzebne zdrowie i nasycił się tym pokarmem.
3: Ja święcę, żeby, żeby był zdrowy, dla wszystkich pomagał, bo ten miód niby pomaga wszystkim, niby pomaga, no. I tak jakby podziękowanie Bogu, bo to właściwie zabieram tym pszczołom ten miód jak złodziej, nie? Więc trzeba podziękować, że Boża im jakoś dała zdrowie to wszystko i żeby te pszczółki nas jakoś ciągle pomagały nam, te miód tworzyły.
4: Miody tak ma właściwości, a święcony według mnie to jeszcze może więcej ma właściwości takich zdrowotnych.
5: Ten miód, co tu się poświęci, to bardzo skutkuje. Jak to chory kaszla, od razu wyzdrowieje.
0: Dla wielu przyjazd na Krynoczkę to przede wszystkim rodzinna tradycja. Jedni wracają co roku, inni przyjeżdżają, by się pomodlić i nabrać sił.
6: To jest tradycja rodzinna. Tutaj mama i ojciec, tu prafianinem jestem od urodzenia. Nie to, że jestem przyjezdny czy coś. Tego, dlatego zawsze, bo i ojciec trzymał pszczoły, to też tutaj miód nosił i ja tak podtrzymuję tą tradycję.
1: W życiu nas ludzi zawsze tak było, że te pierwsze rzeczy, które otrzymaliśmy jako dary Boże, czy to ziele, czy to miód, czy to owoce ziemi, które jeszcze będziemy tutaj przynosić, czy też jabłka, które też będziemy jeszcze przynosić do poświęcenia. Taka jest nasza tradycja, że przynosimy to, co pierwsze od Boga otrzymaliśmy, wysiłkiem tych swoich rąk, swego trudu, ażeby Bóg pobłogosławił i pozwolił nam już na spożywanie tych produktów, w dniu dzisiejszym akurat miodu, na cały rok.
0: Święto braci Machabeuszy rozpoczyna także post uspieński, czas przygotowania do święta zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy.
7: Konferencja prasowa na dachu Galerii Nowy Rynek z wyjątkową panoramą Karkonoszy w tle. To właśnie tam organizatorzy ogłosili program 68 września Jelenogórskiego. Przed nami miesiąc, w którym stolica Karkonoszy zatętni sztuką, kulturą, rozrywką i sportem.
8: To jest fajny ten wrzesień jeleniogórski, że tak naprawdę dla każdego mamy jakąś ofertę. Nie ma właściwie weekendu, w którym nie można by było w Jeleniej Górze spędzić ciekawie czas i na sportowo, i kulturalnie.
7: Wielkie otwarcie już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich. Będzie głośno. I rokowo.
9: No, od godziny 18 zaczynamy już mocne uderzenie. Zaczynamy koncertem zespołu Leniwiec, później zespół Kult. Po koncercie zespołu Kult bawić się będziemy przy muzyce lat 80. i 90.
10: Swoją działalność rozpoczyna Zameczek z festynem dla całych rodzin. Już zaczynają swoją działalność nasze teatry dwa, czyli Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida i Zdrojowy Teatr Animacji. Mamy szereg wystaw artystycznych.
7: Wrzesień to także uczta dla koneserów. W programie znalazło się prestiżowe Biennale Fotografii Górskiej, spektakularny Festiwal Światła Wonderland oraz dźwięki z najwyższej półki.
11: Zapraszamy od 22 sierpnia do 6 września. Wstęp jest bezpłatny. Wszystkie koncerty są świetne, obiecuję. Sama wybierałam te programy, sama wybierałam wykonawców. Na początek Magnificat Bacha. Przepiękna muzyka w wykonaniu kapeli Krakowianzis. Co leży mi szczególnie na sercu, to Maciej Obara ze swoim autorskim projektem, pod tytułem Echa Karkonoszy.
12: Plakat, tak jak już mówiłam, nawiązuje do Polskiej Szkoły Plakatu, czyli rzeczywiście chodzi tam o taką lapidarność. Skrót myślowy jest z Jeleniogórą na ustach, to jest też najważniejsze w tym plakacie. W tym miesiącu pokazujemy pracę Marka Szyryka, fantastyczną fotografię nawiązującą bardzo do Karkonoszy, wykonaną w Karkonoszach. To jeszcze pokaże zupełnie nowe, zaskakujące swoje oblicze, czyli malarstwo.
7: Z kultury płynnie przechodzimy w sport ekstremalny. Na brak adrenaliny z pewnością nie będziemy narzekać.
13: Puchar Polski Strongman. Tydzień później mamy wielki finał.

0: Tym bardziej będą jeszcze większe emocje tutaj właśnie u Was w mieście w Jeleniej Górze, gdzie mamy 5 naprawdę bardzo mocnych zawodników.
1: Pierwszy weekend września to także wyzwania dla ludzi z żelaza, którzy zmierzą się z karkonoskimi szlakami.
2: Pierwszy weekend września jeleniogórskiego. Jelenia Góra będzie tłem wielu sportowych emocji. Rozpoczynamy pełni karkonoski festiwal biegowy. Będzie to już 14. odsłona. Jak co roku będziecie mogli zmierzyć się na 6 dystansach. Najdłuższe, czyli ultra 102 km i 70 km i bieg rodzinny, edukacyjny, w którym mogą wziąć udział rodzice z dziećmi.
3: My 12 września, tydzień po chojniku, wspaniałej imprezie biegowej, zapraszamy na finał cyklu Bike Marathon. Tym razem nowość, bo przenosimy się z całą imprezą do Parku Zdrojowego w Czeplicach i 4 dystanse, które mamy do zaproponowania, czyli od tego podstawowego dystansu Fun przez Classic, Mega, Giga.
4: Gorąco zapraszam na 68 września Jeleniogórski, naprawdę będzie warto.
1: Festiwale, koncerty, wystawy, sportowa rywalizacja i słynny nie tylko w Polsce jarmark staroci. Jelenia Góra żegna lato z przytupem. Szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie Państwo na stronach miasta.
5: Legenda Stara organizowana jest po raz 12. To od 5 lat podróżujemy w tak zwanym konwoju Stara. Odwiedzamy miasta i opowiadamy historię fabryki samochodów ciężarowych w Starach Ochocach. Opowiadamy przy okazji historię polskiej motoryzacji, która kiedyś istniała. Dzisiaj można powiedzieć, że polska myśl techniczna w dosłownym tego słowa znaczeniu nie istnieje, nie funkcjonuje w motoryzacji. Czy niewiele już nam zostało, bo dziś raczej mówimy o montowniach, a nie o fabryce takiej jak fabryka samochodów ciężarowych w Starachowicach, która produkowała stare, zaczynając od przysłowiowej śrubki, poprzez silnik, pozostałe elementy do kompletnego wyrobu, który wyjeżdżał z Idra. Organizatorem zlotu jest Stowarzyszenie Legenda Stara, które rzecz jasna działa na terenie powiatu starachowickiego. Dzisiaj w Tczewie powinno być 27 aut. Istota konwoju polega na tym, iż dołączają do niego na poszczególnych etapach kierowcy i samochody. Mamy więc do czynienia ze swego rodzaju muzeum na kołach, które przemieszcza się po Polsce. Muzeum nie zna swoich eksponatów na starcie. Te eksponaty budują się w różnych miejscach. Na ogół nikt nie odłącza się już od tej grupy, a dołączają się kolejni. 27 pojazdów w Tczewie, jutro w Ciechanowie 33. Pojutrze jesteśmy w Wilkowyjach, czyli w gminie Latowicz. Też fajna dla nas zabawa, bo Legenda Stara będzie na ranczu i tam będzie już 45 pojazdów i te 45 pojazdów dotrze w piątek na finał Legendy w powiecie starachowickim, a tam dojadą jeszcze ci, którzy nie mogli się wybrać w tę podróż i będzie nas około 200, czyli około 200 pojazdów pojawi się na finał.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Aneta Jędrzejska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj pozostaniemy chyba w kręgu tematów o charakterze sportowym, ponieważ wiele się tutaj dzieje w naszym regionie w tym zakresie. Sporo pieniędzy otrzymają gminy na rozwój infrastruktury, tej takiej drobniejszej, że tak powiem, może kolokwialnie, infrastruktury sportowej.
1: Tak, Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa to nasz autorski program, który stworzyliśmy w 2018 roku i od tamtego roku rokrocznie przyznajemy środki z budżetu województwa na różnego rodzaju działania, właśnie te mniejsze, bo wartość projektu nie może przekraczać 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania zgodnie z regulaminem, który mamy, jest do 50.

0: 10%, czyli do 100 tysięcy złotych. I przez te lata od 2018 do 2025 roku powstało dzięki naszemu zaangażowaniu i tym środkom, oczywiście dobrej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, bo to one mogą aplikować o te dotacje, prawie 250 różnego rodzaju inwestycji i wydaliśmy na to kwotę prawie 10 milionów złotych. One cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, te środki. Oprócz tego są bardzo dobrze oceniane i przez samorządowców, i przez mieszkańców naszego województwa, bo są to obiekty sportowe, czy obiekt to może za dużo, ale infrastruktura sportowa, która jest blisko mieszkańców. To są różne, to są siłownie, to są, mamy takie boiska, które rokrocznie samorządy aplikują. W jednym roku robimy oświetlenie, w drugim roku robimy ogrodzenie, w trzecim roku robimy nawodnienie, murawy, więc to są różne rzeczy, ale również skateparki, więc wiele różnych tego typu inicjatyw. Natomiast w tym roku wpłynęło wniosków bardzo dużo na olbrzymią kwotę, a w budżecie mieliśmy zaplanowane kwotę 4 milionów, więc stosunkowo do tego, co powiedziałam, jak to
1: czyli
0: wyglądało...
1: Czyli to tak wygląda, że samorządy patrzą na sąsiadów i sąsiedzi korzystają, więc oni też aplikują ta lista chętnych się wydłuża.
0: Tak, można powiedzieć, że starzy weterani, którzy rokrocznie aplikują, ale cały czas pojawiają się nowe samorządy. W tym roku dofinansowaliśmy 74 inwestycje na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. I tak zaplanowana kwota w budżecie 4 miliony okazała się niewystarczająca. Mieliśmy duży dylemat, czy po prostu te inwestycje dofinansować wszystkie, które spełniają formalne rzeczy. Czy obcinać procent dofinansowania, bo tak jak powiedziałam, jest w regulaminie do 50. Spotkaliśmy się, zarząd przychylił się do wniosku departamentu i ostatecznie zwiększył kwotę o prawie 2 miliony, bo 1 900 000 do kwoty 5 milionów 900. Sejmik też wyraził na to zgodę, także właściwie wszystkie inwestycje, które spełniały, były dobrze przygotowane pod względem formalnym, dostały najwyższy poziom dofinansowania 50%, więc 74 inwestycje za kwotę prawie 6 milionów w tym roku zostały dofinansowane i oczywiście ta różnorodność, to są różne rzeczy, tak jak w poprzednich latach. Od tych małych siłowni zewnętrznych po sprawy związane, nie wiem, chociażby z wymianą dachu tutaj w pobliska gmina Dobrzyń nad Wisłą, na przykład na sali sportowej. Więc one naprawdę cieszą się dużym powodzeniem i myślę, że był to w tym 2018 roku dobra decyzja, którą podjęliśmy jako zarząd, bo tak jak mówię, tych inwestycji i wniosków jest coraz więcej.
1: No właśnie, ale coraz większe też zainteresowanie jest fundacji różnego rodzaju stowarzyszeń, tworzeniem jakiejś przestrzeni dla osób chcących jakby może nie rozwijać swoją karierę sportową, ale po prostu spędzać aktywnie czas. I wy też się temu przyglądacie, wychodzicie naprzeciw, proponując właśnie takie rozwiązania dotacyjne dla stowarzyszeń, które chcą robić coś dla dzieci i młodzieży w tym kierunku.
0: Tak. Departament Spraw Społecznych jest beneficjentem środków z funduszy Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 właśnie dla NGO-sów. Program nazywa się Rozwój NGO-sów Siłą Kujaw i Pomorza. Całość tego projektu to jest kwota ponad 5 milionów złotych i jest on, dzieje się jak gdyby dwuetapowo, bo z jednej strony są środki przewidziane dla tych NGO-sów, które są zainteresowane rozwojem kadry, czyli warsztaty, szkolenia, różnego rodzaju sieciowania, a ci, którzy chcą zrobić krok dalej, mogą tworzyć indywidualne plany rozwoju, czyli to opisać w tym indywidualnym planie rozwoju to, na co potrzebne są środki i są przyznawane granty.

0: wysokości do 30 tysięcy złotych. I mamy takie dwa konkursy za sobą. Jeden konkurs już rozstrzygnięty, jeżeli chodzi o te właśnie granty na indywidualne plany rozwoju. Skorzystały z niego 34 NGOsy. Kolejny etap mamy już zakończony, bo trwał do 15 lipca. Natomiast kolejny, i tutaj bardzo się cieszę, pani redaktor, o to pytanie, bo to jest taki moment, gdzie możemy o tym mówić, żeby NGOsy do nas trafiały i żeby ta informacja szła, kolokwialnie mówiąc, w świat, będzie we wrześniu. Więc wszystkich tych, którzy działają w tej sferze NGOsów, a wszyscy doskonale wiemy, że NGOsy są trzecią siłą tak naprawdę samorządową, rządu województwa, bo wiele rzeczy nie bylibyśmy w stanie zrobić, gdyby nie dobra współpraca i współdziałanie ze stowarzyszeniami, z fundacjami. To przecież oni są najbliżej mieszkańców, to oni są z nimi na co dzień, to oni poznają ich problemy, ich sprawy. Te indywidualne plany rozwoju były różne, bo były takie, gdzie NGOsy chcą się rozwijać, jak w kierunku na przykład współpracują dzisiaj z młodzieżą, ale chcą tą współpracę poszerzać, chcą wprowadzać jakieś nowe metody badań, warsztatów i w tym kierunku idą. Natomiast w tych indywidualnych planach rozwoju były też takie pomysły, że do tej pory współpracowali na przykład z młodzieżą, ale dzisiaj chcą to poszerzyć, chcą stworzyć na przykład wymiany doświadczeń między osobami młodymi a seniorami. I tak są napisane te indywidualne plany rozwoju. Także one są naprawdę różne, ale wszystkie służą temu, żeby z jednej strony rozwijać kadrę, która pracuje na rzecz, pracuje w NGOsach, bo tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i rozwój kadry, a z drugiej strony, jeżeli powstają nowe pomysły, to są na to środki, więc ja zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze, nie wiem, się nie zdecydowali, bo jeszcze jeden konkurs w ramach tego projektu, który przygotował Departament Spraw Społecznych, będzie ogłaszany. Planujemy to we wrześniu. Mhm.
1: Jak są oceniane te wnioski tych stowarzyszeń właśnie poprzez konkurs, czyli komisja ocenia, które są warte realizacji?
0: Tak, no to wszystko zależy, jak ten pomysł jest nam przekazany, na ile on jest możliwy do zrealizowania, na ile jest ważny dla danej społeczności. I takie wnioski wpłynęło, wniosków, jak dobrze pamiętam, około 60, 34 dostały pozytywną ocenę.
1: Niedawno też Urząd Marszałkowski rozdysponował sporą sumę dla klubów sportowych, które zajmują się szkoleniem dzieci i młodzieży z naszego regionu.
0: Tak, my działamy jako samorząd województwa, jako zarząd bardzo kompleksowo. Tak jak powiedziałam, duże środki poszły na infrastrukturę, ale żebyśmy mogli mówić o mistrzach z Kujaw i Pomorza.
1: To ta infrastruktura musi być wykorzystywana aktywnie, tak? Ona nie może zostać pusta.
0: Tak, i potrzebne są szkolenia. Od wielu lat samorząd województwa przyznaje dotacje na szkolenia w systemie sportów młodzieżowych. Po raz pierwszy w tym roku to wręczenie zrobiliśmy w taki sposób oficjalny. Zaprosiliśmy przedstawicieli klubów, żeby pokazać społeczeństwu, że są takie środki, że są one przyznawane i trochę, żeby popromować tą formę wsparcia. Przyznawane punkty w systemie sportów młodzieżowych jako województwo jesteśmy na 7 pozycji. Wyprzedza nas województwo pomorskie. Mamy stabilną pozycję, jeżeli chodzi do województwa łódzkiego, które jest za nami. Ale naszym marzeniem, jak to w sporcie, być, piąć się coraz wyżej i stanąć na podium. To dużo pracy to będzie kosztowało nasze kluby, naszych zawodników, nasze dzieci i młodzież. Tutaj, jeżeli chodzi o szkolenia w systemie sportów młodzieżowych, mamy 4 kategorie. Są młodziki, są juniorzy starsi i młodzieżowcy. I w tych 4 kategoriach przyznawane są punkty. I za te punkty my właśnie przyznajemy...
1: A te punkty też zależą od osiągnięć?
0: Te punkty zależą od osiągnięć. To jest oczywiście sama ta punktacja i cały oceny w systemie sportów młodzieżowych ustalany jest przez Ministerstwo Sportu, a my punktujemy, dajemy jak gdyby

0: pieniądze za punkt. Nasze województwo to jest tak w granicach 250 zł za punkt. Te kluby zbierają właśnie przez te osiągnięcia swoich młodych zawodników te punkty i za to są przyznawane te dotacje. W tym roku, na dzień dzisiejszy, przyznane dotacje zostały dla 94 klubów.
1: To bardzo dużo klubów, prawda?
0: Tak, które stworzyły prawie ponad 80 programów. Czasami są to kilka klubów, tworzy jeden program, więc stąd ta różnica liczby klubów do liczby programów. Te pieniądze, one w mojej ocenie są bardzo korzystne dla klubów, bo one mogą być wydawane na zakwaterowanie, na wyżywienie, na zatrudnienie trenerów, na administrację, czyli coś, z czym kluby często mają problemy i kłopoty, żeby dobrze działać i często narzekają, że na tak zwane, kolokwialnie mówiąc, na to bieżące życie tych pieniędzy brakuje, więc tutaj te środki właśnie na takie sprawy można przeznaczyć. Także ja się bardzo cieszę, że samorząd województwa w ten sposób wspiera, bo przecież nie będziemy mieli mistrzów, jeżeli nie zaczniemy właśnie od dzieci i młodzieży.
1: Od postaw, gdzieś tam od gminnych,
0: tak,
1: prawda?
0: Od szkoleń. I bardzo się również cieszę, bardzo dziękuję pani redaktor za to pytanie, bo dlatego zrobiliśmy takie oficjalne wręczenie tych umów, bo chcemy, żeby o tym było głośno, że samorząd w ten sposób wspiera, bo czasami w szkołach są jakieś perełki, a nie jest to zgłaszane, nie wiem, i gdzieś można by jeszcze więcej inwestować w tych młodych sportowców, a gdzieś z racji braku informacji to nie dociera, więc ja się bardzo cieszę i będziemy takich młodych sportowców wspierać, bo to jest przyszłość.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była pani Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję bardzo.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Marzysz o występach przed publicznością, tańcu i sportowych emocjach? Cheerleaderska Kawocławek prowadzi nabór do swojego zespołu. To szansa dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił i dołączyć do grupy występującej podczas meczów koszykówki. Jeśli masz energię, lubisz taniec i chcesz rozwijać swoje umiejętności, właśnie teraz możesz zrobić ten pierwszy krok.
1: Casting odbędzie się na parkiecie, oczywiście w Hali Mistrzów, 29 sierpnia o godzinie 13.
2: Kto może się zgłosić i w jaki sposób na casting? Czy trzeba być zawodową? Bo domyślam się, że chodzi tylko o dziewczyny, bo męskiej sekcji nie rekrutujecie. Czy te dziewczyny muszą mieć za sobą jakąś szkołę taneczną, jakieś elementy baletu, czy mogą po prostu, że tak powiem, przyjść z ulicy?
3: Oczywiście, że mogą przyjść z ulicy, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. Nawet chętniej właśnie przyjmujemy takie dziewczyny bez doświadczenia, żeby właśnie tego wszystkiego się nauczyły, poznały to. I tak naprawdę jedynym takim obostrzeniem to jest to, że muszą mieć ukończone 16 lat.
2: Powiedzmy, w jaki sposób ten casting będzie wyglądał, jak on będzie przebiegał?
1: Ten casting oczywiście będzie przebiegał w taki sposób, że dziewczyny będą się uczyły dwóch układów. No i zobaczymy po prostu, jak im pójdzie.
2: Ile dziewczyn potrzebujecie?
3: To jest akurat takie pytanie, wie pan, bo tak naprawdę nie potrzebujemy jakiejś takiej ograniczonej liczby dziewczyn, po prostu dajemy każdemu szansę.
2: Powiedzcie mi też, w jaki sposób na co dzień wyglądają wasze treningi, jak często się spotykacie, jak one przebiegają?
1: Zazwyczaj spotykamy się 2 razy w tygodniu. Oczywiście trenujemy układy na bieżąco, które są na najbliższy mecz. Wymyślamy też nowe układy, uczymy się ich, trenujemy, czyścimy. No i też rozwijamy swoje umiejętności oczywiście, trenujemy technikę tańca, rozciągamy się, ćwiczymy też mocno fizycznie, jakieś siłówki robimy, mamy zajęcia z przygotowania motorycznego. No.
2: Czy można was zobaczyć tylko w Hali Mistrzów, czy też tak jak wiele innych grup cheerleaderek występuje się także gdzie indziej, w innych miejscach?
3: Szczególnie można nas zobaczyć na Hali Mistrzów, chyba że mamy jakąś współpracę z piosenkarzami, to też możecie nas zobaczyć na różnych koncertach, na eventach, po prostu wszystko zależy od współpracy.
0: Więcej szczegółów dotyczących castingu, terminu i zgłoszeń można znaleźć w informacjach publikowanych na Facebooku przez zespół Cheerleaders KK Wocławek.
4: Ciechocinek słynie przede wszystkim z największych w Europie drewnianych tężnic lankowych, które tworzą leczniczy mikroklimat oraz pięknych parków. Miasto pozyskało niemal 25 milionów złotych dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, z czego lwia część przeznaczona jest na trzeci etap rewitalizacji Parku Zdrojowego. Projekt obejmuje dalszą modernizację jednego z najważniejszych terenów zieleni uzdrowiskowej w Ciechocinku, poprawę infrastruktury i przestrzeni publicznej oraz budowę największego placu zabaw w mieście. Inwestycja zwiększy atrakcyjność parku zarówno dla mieszkańców, jak i kuracjuszy oraz turystów.
5: To, co dzisiaj największego mamy w planach, no to rewitalizację parku sąsiadującego bezpośrednio z warzelnią soli razem z największym placem zabaw w Ciechocinku. Chcemy też dla mieszkańców, turystów zrobić coś na zimę. Aranżujemy teraz projekt ogrodów zimowych, ponad 3000 metrów kwadratowych powierzchni, nowe ogrody, nowe miejsca do wypoczynku dla seniorów i dla młodzieży. A to, co związane bezpośrednio z naszą tradycją, to myślę, że po 24 sierpnia będziemy chcieli jechać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby złożyć wniosek już kolejny o ocenę wstępną pomnika historii, jakim jest produkcja soli, warzelnia i fabryka soli, aby ten wniosek trafił do 15 września do Paryża i dalej był tam rozpatrywany.
4: Ciechocińska warzelnia soli to unikatowy, zarówno w skali kraju, jak i świata, zabytek przemysłowy, który stanowi ostatnie ogniwo w ciągu technologicznym produkcji ciechocińskiej soli spożywczej. Do produkcji wykorzystywane są proste narzędzia, a prace związane z ważeniem soli wykonywane są ręcznie przez pracowników zwanych warzelnikami. Sól wybiera się na drewniany parownik i układa w pryzmy. Po odparowaniu przewozi się ją wagonikami do magazynu. Podczas ważenia otrzymuje się także ciechociński szlam i ług, które posiadają właściwości lecznicze. W zasobach AZK znajduje się około 250 budynków. Część z nich to budynki leciwe i wymagające remontu.

0: Ratusz wykonuje je ze środków własnych lub dokłada część kwoty. W tym roku prace prowadzono w blisko 40 budynkach.
1: W tym roku można powiedzieć, że ze środków, które były przeznaczone też z budżetu 2025, były to środki niewygasające, które przeszły na rok 2026 oraz z tych środków, które były zaplanowane w tym roku, dokonaliśmy już remontów 37 lokali. 33 były lokale jako lokale przeznaczone do remontu we własnym zakresie ze wsparciem miasta, czyli tak zwanych instalacji elektrycznych czy instalacji wodnych w takim lokalu. Pozostałe prace najemcy wykonywali na własny koszt. Udało nam się na poprzedniej sesji przesunąć jeszcze 2 miliony złotych na remonty pustostanów, które należą do miasta i planujemy w tym roku jeszcze wyremontować 44 takie lokale. Jeżeli oczywiście by się nie udało wszystkich w tym roku zrealizować, to one przejdą jako właśnie też w ramach środków niewygasających na początek przyszłego roku.
0: Zakres prac był bardzo szeroki i zróżnicowany. Od stolarki okiennej po instalację elektryczną. Wymiana tej ostatniej była kosztowna.
1: Jeżeli chodzi o zakres pracy, które były obejmięte, wynikały z potrzeby remontowych, to zależy oczywiście od stanu technicznego danego lokalu. Nieraz to się kończyło tylko i wyłącznie na odmalowaniu ścian, do drobnych pracach remontowych, które można by było określić w zakresie od 2 do 5 tysięcy. Nieraz są to po prostu remonty, które wymagają większych nakładów i tutaj można mówić o kwotach kilkudziesięciu tysięcy złotych. Są to już też wtedy instalacje elektryczne, instalacja wodna, są to także wymiany źródeł ciepła, ale także stolarka okienna czy drzwiowa, które już generują to konkretne koszty. Oczywiście też nieraz trzeba wymieniać też tak zwany biały montaż, czyli czy brodziki, wanny, czy zlewozmywaki.
2: Pytam jeszcze o te pustostany, o którym pan prezydent wspominał. Po remoncie rozumiem, że zostanie, znaczy on jest oczywiście w zasobach AZK, natomiast po tych remontach ponownie będą nadawały się te budynki do zamieszkania i osoby, które oczekują na mieszkanie, będą mogły po prostu tam zamieszkać.
1: Jak najbardziej powiem, że większość tych lokali jest już przydzielona i osoby, które oczekują na remont, mają przydzielony lokal, cierpliwie czekają, żeby się do niego wprowadzić. Zawsze informujemy, że takie remonty może się odbyć do 3 lat, czyli jest to dosyć długi okres czasu, stąd po prostu chcieliśmy przyspieszyć zdecydowanie w tym zakresie i stąd taka liczba tych lokali w ostatnim czasie, którą remontujemy. I mamy nadzieję, że gdybyśmy te prace, które zamierzamy wykonali sobie w tym roku, na początku przyszłego roku, to w przyszłym roku by zostało może z kilkadziesiąt, 20 parę lokali, które są też przydzielone, ale jeszcze nie wyremontowane i byśmy tą kolejkę byśmy zlikwidowali i wtedy byśmy mogli na bieżąco przydzielać lokale już takie też wyremontowane, gdzie nie musielibyśmy deklarować czas okresu na przydział tego lokalu, tylko bo on po prostu był już w momencie rozdysponowania wyremontowany i mógł być od razu zamieszkany.
0: Przypomnijmy, że włocławski ratusz prowadzi również politykę przejmowania nieruchomości. Może to robić na mocy ustawy rewitalizacyjnej.
3: Wśród atrakcji przygotowanych tego lata dla mieszkańców i turystów Włocławka są rejsy po Wiśle. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na pokład statku solarnego oraz łodzi flisackiej. Rejsy statkiem solarnym po Zalewie Włocławskim trwają 45 minut. Podróż rozpoczyna się w przystani Osir przy ulicy Płockiej 187. Na pokład może wejść jednocześnie 9 pasażerów. Drugą propozycją są rejsy łodzią flisacką po Wiśle. Te rozpoczynają się w przystani nad Wisłą przy ulicy Piwnej 1 i odbywają się codziennie zgodnie z harmonogramem.
4: Ubiegłym roku w wakacje mam wrażenie, że była gorsza pogoda niż w tym roku. Dlatego w zeszłym roku około 1000 osób skorzystało z rejsów statkiem solarnym. Natomiast w tym sezonie jest to już prawie 1500 osób. Także ale myślę, że tutaj duży wpływ na to miała pogoda. Wszystkie osoby, które schodzą z pokładu, mówią, że jest przecudownie, że nie widziały jeszcze Włocławka od tej strony. Trochę szkoda, bo przez niski poziom Wisły nie możemy pływać za bardzo w kierunku mostu i w kierunku naszej tamy, bo niestety występują mielizny i ciężko byłoby tam dopłynąć, więc pływamy bardziej w stronę ulicy Toruńskiej, w stronę Bobrownik. Skryb w tym roku tutaj we Włocławku skorzystało około 1200 osób, ale jedna z naszych łodzi brała teraz udział w festiwalu

0: Wisły i tam również przewoziła pasażerów. Myślę, że przez te 5 dni podczas festiwalu przewieźliśmy około 250-300 osób. Zarówno na jednej i na drugiej przystani należy przyjechać tutaj na miejsce. Można bilety zakupić w Bosmanacie. I tak samo jest na obydwu przystaniach. Nie prowadzimy sprzedaży takiej, nie prowadzimy rezerwacji, bo kiedyś zdarzyła się taka sytuacja, że ludzie wykupili bilety, później zmieniły się warunki pogodowe, rejs nie mógł się odbyć, powoduje to komplikacje, więc najłatwiej jest w ten sposób to prowadzić sprzedaż, że po prostu na pół godziny przed rejsem kupuje się bilety. Rejsy na statek solarny to jest w tej chwili 20 zł za rejs 45-minutowy. I 10 zł bilet ulgowy. Natomiast co do kryb, które są na drugiej przystani, obniżyliśmy ceny, żeby jeszcze bardziej rozpromować rejsy na Dolnej Wiśle i tam bilet normalny kosztuje 15 zł i bilet ulgowy 7,50.
1: Rejsy to wspaniała propozycja dla tych, którzy chcą odpocząć, ale także spojrzeć na Wocławek z zupełnie innej perspektywy. Dostęp do Wisły i malownicze tereny sprawiają, że rzeka staje się miejscem rekreacji zarówno dla jej mieszkańców, jak i odwiedzających nasze miasto.
2: W ten weekend w regionie nie zabraknie propozycji dla tych, którzy chcą spędzić czas aktywnie, rodzinnie, ale też poznać historię i lokalne tradycje. W sobotę tradycyjnie będzie można wybrać się na spacerek z przewodnikiem PTTK. Tym razem tematem będą znani wocławianie i miejsca związane z ich życiem. Zbiórka uczestników o godzinie 10 przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei 65. We Wocławku rozpoczyna się Wocławski Festiwal Przedsiębiorczości. Od piątku do soboty w parku na Słodowie lokalni przedsiębiorcy będą prezentować swoje produkty i usługi. Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci oraz strefy gastronomicznej. Festiwal ma być okazją do poznania lokalnego biznesu i spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze. W sobotę warto także wybrać się do gminy Kowal. O godzinie 11 wystartuje 16 gminny rajd rowerowy pod hasłem Jedziemy dla Julki. Tym razem wspólna przejażdżka ma również wymiar charytatywny. Uczestnicy będą wspierać Julkę.
3: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na piknik na zakończenie wakacji nad Jeziorem Lugichowskim 22 sierpnia. Rozpoczynamy o godzinie 17 licytacją, która będzie przekazana dla naszej mieszkanki. Piknik będzie poprzedzony rajdem rowerowym. Jedziemy dla Julki. Julka to jest młoda, energiczna, wspaniała dziewczyna, mieszkanka gminy Kowal, która od lat walczy z chorobą wzroku, traci wzrok i podjęliśmy taką decyzję, aby właśnie podczas tego rajdu wesprzeć Julkę w leczeniu jej trudnych problemów związanych z utratą wzroku. Kochani, będzie mnóstwo atrakcji. O godzinie 18 wystąpi formacja Maxel. O godzinie 19.30 zapraszamy na koncert Lizy z zespołem cygańskim, a od godziny 20.30 wystąpi zespół Lena. Oczywiście przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla młodzieży, a od godziny 15 do 17 będzie również możliwość oznakowania rowerów, będzie prowadzona przez policję we Wrocławku, także warto przyjechać ze swoim rowerkiem i podjąć się oznakowania swojego roweru. Dla dzieci zjeżdżalnie, dmuchańce, różnego rodzaju animacje. Oczywiście nie zabraknie grochóweczki i pysznych potraw z grilla. Około godziny 19 przewidzieliśmy dla najmłodszych, jak również starszych uczestników naszego pikniku Festiwal Kolorów, także zapraszamy serdecznie.
2: W sobotę i niedzielę park imienia Henryka Sienkiewicza we Wocławku zamieni się natomiast w osadę wikingów. Wlaslav Borg ma przypomnieć o historii słynnego miecza, który w 2024 roku został wyłowiony z Wisły. Na miejscu zaplanowano m.in. pokazy walk, warsztaty rzemieślnicze, kramy, prelekcje oraz koncerty. Będzie więc okazja nie tylko zobaczyć, jak wyglądało życie dawnych wojowników, ale też samemu spróbować swoich sił w niektórych średniowiecznych rzemiosłach. W niedzielę święto plonów zawita do Brześcia Kujawskiego. Dożynki gminno-diecezjalne rozpoczną się o godzinie 11 mszą świętą, po której ulicami miasta przejdzie korowód dożynkowy.
4: Chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na tegoroczne dożynki do Brześcia Kujawskiego. Dożynki będą odbywać się 23 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę, a dożynki w tym roku w Brześciu Kujawskim są diecezjalno-gminno-powiatowe. Rozpoczynamy o godzinie 11 uroczystą mszą świętą, następnie piękny, barwny korowód dożynkowy w towarzyszeniu zespołu Spod Strzechy, Młodzieżowej Orkiestry Dęte i zespołów folklorystycznych Dzieci Kujaw przejdzie na targowisko miejskie, gdzie odbywa się druga część naszych dożynek. Podczas części obrzędowej wystąpią zespoły folklorystyczne, będzie dzielenie chleba oraz przepyszny poczęstunek przygotowany.

0: przygotowany przez sołectwa i koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Brześć Kujawski. O godzinie 17 rozpoczynamy część koncertową na boisku przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Rozpoczynamy z grubej rury. Zapraszamy Państwa już o 17 na zespół, na koncert Czadomena. Następnie o godzinie Następnie wystąpi zespół Trikato z Osięcin, a gwiazdą tegorocznych dożynek jest zespół Perfect, na który bardzo serdecznie zapraszamy o godzinie 20. Całość zakończy zabawa taneczna z DJ Delesiem i DJ Robo. Kończymy o godzinie 24. Zapraszamy serdecznie.
1: Dożynkowo będzie także w Smólniku. Niedzielne Święto Plonów rozpocznie się w południe mszą w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła. Następnie uczestnicy przejdą w korowodzie dożynkowym na teren przy szkole podstawowej, gdzie odbędzie się tradycyjna część obrzędowa z przekazaniem wieńców i dzieleniem chleba. Później scenę przejmą artyści, m.in. Ines i Gwiazdy Cygańskiego Taboru, Vegas oraz Single Band. Wieczór zakończy zabawa taneczna. A na zakończenie coś dla tych, którzy niedzielny poranek wolą rozpocząć od ruchu i spokojnego treningu. Zaplanowano poranek z Viet Tai Chi. Zajęcia będą okazją do aktywnego rozpoczęcia dnia i poznania tej formy ćwiczeń. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Jak podkreślają autorzy przygotowanego raportu, mieszkalnictwo nie jest dziś wyłącznie problemem samego rynku nieruchomości. Coraz bardziej wpływa na rozwój poszczególnych miast, rynek pracy, mobilność mieszkańców oraz decyzje młodych ludzi o założeniu rodziny. To ma z kolei przełożenie na demografię i koło się zamyka.
1: Aglomeracje i tak mają dobrze. Znacznie trudniej mają takie miasta 50-70-tysięczne, czy były miasta wojewódzkie, gdzie rzeczywiście ten problem demograficzny jest bardzo silny i on się bardzo silnie przekłada na problemy mieszkaniowe.
0: Jak dodają autorzy raportu, w latach 2015-2024 ceny mieszkań w Polsce wzrosły o ponad 106%, koszty najmu o ponad 66%. Tempo wzrostu cen nieruchomości należało do najwyższych w całej Unii Europejskiej i nie zostało zrównoważone przez wzrost wynagrodzeń. Czyni to z mieszkań towar mało dostępny.
2: Linie kredytowe są, ale one nadal nie należą do najtańszych. Tak? Programy rządowe, jedne się skończyły, obiecane, nie doszły do skutku.

0: natomiast nie ma realnej alternatywy.
1: A bez niej nie będzie dalszego rozwoju miast i gospodarki. Związek Miast Polskich zwraca uwagę na konieczność wspierania przez samorządy nie tylko budowy nowego mieszkalnictwa, ale również modernizację starych zasobów.
2: My podkreślamy bardzo jeden ważny element, że trzeba w tych miastach pobudzać rynek mieszkaniowy. O ile w tych największych to nie jest może konieczne, w tych średnich i małych jest niezbędne pobudzanie rynku mieszkaniowego dla rozwoju społecznego i dla rozwoju gospodarczego.
1: W tym tworzenie tanich mieszkań społecznych i komunalnych. To jednak nie rozwiąże całego problemu. Brakuje bowiem mieszkań odpowiednich dla młodych osób, które pracują na coraz bardziej dynamicznym i elastycznym rynku pracy.
3: Co z tego, że są te społeczne inicjatywy mieszkaniowe, czy Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego, kiedy brakuje takiej formy pośredniej, takiego hotelu, gdzie ja mogę przyjechać, wynająć sobie, nie wiem, na 3 miesiące, na 5 miesięcy, tanie mieszkanie, bo ja też nie wiem, czy ja tam się zwiążę z tym miejscem, nie wiem, na pół roku, 2 lata, czy 3 lata. I kiedyś były te hotele robotnicze, one świetnie wypełniały tą lukę.
1: Zdaniem ZMP, aby polityka mieszkaniowa była skuteczna, wymaga współpracy samorządów i podmiotów prywatnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Tu potrzeba już jednak zmian legislacyjnych.
3: Tak, aby samorząd nie bał się wchodzić we współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy tak naprawdę już ponieśli cały nakład kosztów związanych z wybudowaniem tych nieruchomości i wyodrębnienie, nie wiem, 5 lokali na potrzeby tego społecznego mieszkalnictwa, to jest, by było bardzo dobrym rozwiązaniem.
1: Pomysłem na uwalnianie pustostanów i ustabilizowanie rynku najmu są z kolei społeczne agencje najmu. Inicjatywa łączy właścicieli mieszkań na wynajem z ludźmi, którzy mają za małe dochody na drogie mieszkania prywatne, ale za duże na lokal komunalny. Samorząd bierze wtedy na siebie ciężar związany z administrowaniem takimi prywatnymi mieszkaniami. Inicjatywa działa już m.in. w Warszawie czy w Gdańsku. Pełna treść raportu dostępna jest na stronie Związku Miast Polskich.
4: W piątek 14 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Stąporkowie miało miejsce przekazanie pierwszych wyprawek dla maluszka. Pakiety otrzymało kilkanaście rodzin z terenu gminy. Wyprawki zostały przygotowane w ramach nowego programu, który gmina Stąporków opracowała wspólnie z radnymi. Podczas spotkania pakiety rodzicom przekazał burmistrz Jarosław Młodawski. Jak podkreśla włodarz, ma to być przede wszystkim symboliczny prezent powitalny dla najmłodszych mieszkańców gminy.
5: Właśnie jesteśmy po pierwszej edycji wyprawki na maluszka w gminie Stąporków. To projekt, który opracowaliśmy wspólnie z radnymi i wdrożyliśmy go w życie. Jesteśmy chyba jedną z pierwszych gmin w powiecie i pewnie w województwie, gdzie taka wyprawka trafiła do rodziców najmniejszych naszych mieszkańców. To segregator medyczny, kocyk, mały bidon i kilka zabawek. Mamy nadzieję, że to będzie taki prezent na początek drogi dla małych mieszkańców. W obecnej sytuacji demograficznej można powiedzieć, że każdy mały mieszkaniec jest na wagę złota.
4: Piątkowe spotkanie było pierwszą edycją programu. Wyprawki trafiły do kilkunastu rodzin, a ich przekazanie miało miejsce w godzinach porannych w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Stąporkowie.
6: Praca strażaków nie kończy się na wyjazdach do akcji ratowniczych. Latem to także czas intensywnych działań informacyjnych. Strażacy pojawiają się na lokalnych imprezach i piknikach, gdzie przypominają, jak bezpiecznie spędzać wakacje.
7: Okres letni w pełni, w zasadzie już jest końcówka okresu letniego, to już jest końcówka wakacji. Natomiast wszyscy jeszcze gdzieś tam wypoczywamy. Straż pożarna cały czas pracuje i czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich naszych mieszkańców. Dlatego oprócz tego, że wyjeżdżamy do zdarzeń, interwencji, które są na terenie miasta i powiatu włoszczowskiego, to także prowadzimy szeroko zakrojoną prewencję, w której to staramy się uczyć mieszkańców bezpiecznych zachowań. Teraz różnego rodzaju pikniki związane z OCIOL, czyli obroną cywilną i ochroną ludności, w których to czynny bierzemy udział. Mamy też bardzo bogaty sprzęt, wyposażenie, które pokazuje, jak bezpiecznie się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Na tego rodzaju pikniki bardzo serdecznie zapraszamy. Te informacje są na stronie Komendy Wojewódzkiej, czy też w lokalnych mediach. Za Państwa pośrednictwem jest to nam bardzo miło, że możemy też informować mieszkańców.
6: Służby angażują się w działania na rzecz naszego bezpieczeństwa, także wtedy, gdy wyjeżdżamy i odpoczywamy na świeżym powietrzu. To między innymi okazja, by porozmawiać z mieszkańcami o zagrożeniach, które mogą pojawić się podczas letniego wypoczynku.
7: Obozy harcerskie, które były na terenie naszego powiatu, też były zabezpieczone przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną. Cieszymy się, że wszystkie służby

0: to się zaangażowały, włącznie z gminami, gdzie czuwaliśmy bezpieczeństwem naszych malów, a tam harcerze dzieci wypoczywały no, w wieku już od 6 lat, także to naprawdę wymagało dużego wysiłku, żeby w jakiś sposób to wszystko bezpiecznie przeprowadzić przez ten wypoczynek. Cóż, bardzo, bardzo też chciałem tutaj pochwalić współpracę między służbami tutaj miejskimi, policją, pogotowiem ratunkowym, WOPR-em, gdzie wspólnie prowadzimy działania ratownicze, ale też i prewencyjne. Z WOPR-em i z policją mamy bezpieczny akwen, w którym to bierzemy wspólnie udział, patrolujemy nasze lokalne wody, gdzie ewentualnie w jakichś sytuacjach zagrożenia staramy się zwracać uwagę, upominać i też uczyć bezpiecznych zachowań.
1: O nasze bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku wspólnie dbają strażacy, policjanci i ratownicy WOPR-u, którzy nie tylko reagują na zagrożenia, ale także edukują i przypominają, jak bezpiecznie spędzać letni czas.
2: Jacek Pałubicki w sobotę oficjalnie zwieńczył swój charytatywny maraton pływacki u ujścia Wisły w Mikoszewie. Jednak dla mieszkańców naszego miasta najważniejszym momentem wyprawy był piątek. To właśnie wtedy podróżnik dopłynął do Tczewa, gdzie na brzegu czekali na niego mieszkańcy.
3: Cele akcji są dwa w zasadzie. Po pierwsze, chcemy pomóc tym dzieciom, które już się z FAS i FASD urodziły. Tak jak powiedziałem, jest to już nieuleczalne, ale można poprawić jakość życia takich ludzi, dopasowywać ich do społeczeństwa lepiej, więc najważniejsze jest to, żeby ci rodzice zastępczy, adopcyjni, którzy je wychowują, dobrze rozumieli ich potrzeby i w tym celu są organizowane specjalistyczne szkolenia, które kosztują i które ta fundacja organizuje, a także kwestia objęcia opieką psychiatryczną i psychologiczną tych dzieci. I to jest jedna płaszczyzna tych działań. A druga płaszczyzna jest taka, żeby zapobiec kolejnym narodzinom dzieci z tym skażeniem. Więc pod hasłem Nie pij za mnie prowadzona jest kampania informacyjna, która ma informować społeczeństwo o tym, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży, bo oczywiście im więcej tego alkoholu jest, tym niebezpieczeństwo jest większe, ale na dobrą sprawę jeden kieliszek wina może doprowadzić do opłakanych skutków. I chcemy trafić przede wszystkim do takich osób, które są, można powiedzieć, normalne albo nawet ponadprzeciętne. Mają wysokie stanowiska w różnych firmach, są kompetentnymi ludźmi, ale może gdzieś tam ta informacja im umknęła i o wiele łatwiej będzie wyeliminować u takich osób ten jeden kieliszek wina niż u kogoś, kto patologiczny alkohol spożywa. Oczywiście chcemy, żeby żadne dziecko nie rodziło się z FAS, ale jeśli chociaż jedno mniej się urodzi z FAS, a mogłoby być chore, no to będzie to nasz sukces. Ja wpierw wybieram pomysły na swoje kolejne ekstremalne podróże, a później dopasowuję do tego akcje charytatywne, więc wpierw zrodził się pomysł, żeby przepłynąć Wisłę, a później szukałem takiej fundacji, którą mógłbym wspierać i Fundacja Małych Książę bardzo do mnie przemówiła swoją rzetelnością, ale też pasją, z jaką działają, więc nawiązałem z nimi kontakt, no i bardzo fajnie to się potoczyło i działamy wspólnie. Wspieram mnie sztafeta kajakowa i to też jest bardzo ważny wymiar tej akcji, bo zależało mi na tym, żeby nie było to takie smutne płynięcie jednej osoby, ale żeby to też jak najwięcej osób mogło powiedzieć, że ta akcja jest ich. I od samego początku płyną ze mną dwa kajaki. Różnie to robimy. Czasami jest tak, że w każdym płynie jedna osoba i rzeczy są gdzieś tam podzielone. Czasami jest tak, że płynie jeszcze więcej niż dwie osoby. A czasami jest tak jak dzisiaj, że stwierdziliśmy, że łatwiej będzie, jeśli dwie osoby popłyną jednym kajakiem, a drugi podczepimy z bagażami. Więc to jest już kwestia tam szczegółów. Natomiast te osoby się zmieniają. To nie jest tak, że cały czas te same osoby ze mną płyną, tylko powiedzmy ktoś ze mną popłynie jeden dzień, ktoś dwa. No, rekordzistka płynęła 9, ale były też takie osoby, które ze mną popłynęły 3 godziny, tak? I to też jest cenne i cieszę się, że właśnie nawet, no nie liczyłem, ile tych osób w sumie łącznie było, ale myślę, że ponad 20, które się zmieniają na trasie, które też informują swoich znajomych o tej akcji. Obecnie jest ze mną Grzesiu i Natalia, którzy mi już będą towarzyszyć aż do końca, czyli do jutrzejszego wpłynięcia na Bałtyk.
2: Jacek Pałubicki, laureat prestiżowej nagrody podróżnika roku National Geographic, nie po raz pierwszy połączył sportową pasję z pomocą potrzebującym. Przystanek w Tczewie miał dla niego osobisty wymiar ze względu na dawne więzi z miastem i gorące wsparcie, na które mógł tu liczyć ze strony lokalnej społeczności.
3: Mój tata, ale też bardzo duża część mojej rodziny pochodzi z Tczewa, także może, no, nie wiem, myślę, że około połowy. także zawsze Tczew był, jest mi bliski i cieszę się, że mogę tutaj być. I też cieszę się, że jest to taki w zasadzie ostatni przystanek przed tym Bałtykiem, bo później

dalej, to już żadnych miast dużych nie ma. Zachęcam do tego, żeby wejść na media społecznościowe, zwłaszcza na Facebooka, tam prowadzę profil na otwartym nurcie i relacjonuję tam moje płynięcie poprzez wrzucanie zdjęć i filmików i każdy post, który wrzucam, opatrzony jest również linkiem, dwoma linkami. Jeden to jest link do mojego trackera GPS, więc można sprawdzić moją lokalizację na bieżąco, zobaczyć gdzie jestem, myślę, że to też jest w jakiś sposób ciekawe, ale przede wszystkim jest też drugi link właśnie do tej zbiórki.

0: bardziej, powiedzmy, naukowy opis tego, czym FAS i FASD jest, więc jeśli ktoś jest bardziej złakniony takiej wiedzy, której może ja nie jestem w stanie przekazać, ale właśnie specjaliści już bardziej, no to tam można to wyczytać. Można też się skontaktować z fundacją, żeby zasięgnąć jeszcze głębszej wiedzy.
1: Jacek Pałubicki do Mikoszewa dotarł w sobotę 15 sierpnia po południu. Jego projekt dowodzi, że ekstremalny fizyczny wysiłek może stać się donośnym głosem w walce o zdrowie i lepszą przyszłość najmłodszych, a zbiórkę Fundacji Mały Książę wciąż można wspierać.
2: Cel jest prosty: wspieranie zdrowia dzieci i młodzieży, a także kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Od września w szkolnym jadłospisie znacznie zwiększy się udział warzyw, owoców i produktów pochodzenia roślinnego. Pojawi się w nim także
3: więcej produktów pełnoziarnistych, preferowanym napojem będzie woda oraz nowość. W każdym tygodniu będzie musiał się pojawić jeden produkt wyprodukowany z nasion roślin strączkowych jako główne źródło białka w danym dniu.
2: Pojawią się też alternatywy dietetyczne, w tym dla wegetarian. Koniec z planowaniem posiłków z dnia na dzień. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek planowania i rozliczania wartości energetycznej oraz odżywczej posiłków w blokach 10-dniowych. Potrawy smażone od września serwowane będą maksymalnie 2 razy w tygodniu. W daniach znacznie mniej będzie tłuszczu, soli
4: i mniejsza ilość cukru w posiłkach. Wiadomo, że cukier znajduje się i w warzywach, i w owocach, w każdym produkcie. Staramy się jak najmniej używać tego cukru.
2: Dla przygotowujących posiłki w przedszkolach i szkołach nowe wytyczne będą nie lada wyzwaniem. Chodzi o to, by posiłek był nie tylko zdrowy, lecz również smakował dzieciom i by te nie chodziły głodne. Z cukrem Ministerstwo Zdrowia walczy także w sklepikach szkolnych i to już od dawna. Największa fala restrykcji objęła sklepiki 10 lat temu, kiedy w sprzedawanych produktach znacznie obniżono dopuszczalne limity cukru, tłuszczu i soli. Dla przedsiębiorców oznaczało to zawężenie asortymentu i problemy z zaopatrzeniem.
5: Są ograniczenia cukru, soli, dlatego są specjalne firmy, które sprzedają dla nas takie produkty.
2: Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia podkreśla, że nowe regulacje nie są wymierzone w przedsiębiorców, a cel uświęca środki.
3: Wprowadzonych zmian nie możemy postrzegać jako restrykcji. To jest tak naprawdę inwestycja w zdrowie naszego najmłodszego pokolenia. W związku z tym te zmiany nie ograniczają asortymentu, natomiast podnoszą jakość produktów, które mogą być oferowane do sprzedaży dzieciom.
2: A przyzwyczajonym do słodkich przekąsek uczniom zmiany nawyków przychodzą z trudem.
5: Batoniki, które są z ograniczonym tym cukrem, to raczej nie smakują i tak samo jak paluszki. Tam jest ograniczona sól i też dzieciom nie smakuje.
2: Teraz dopuszczalne limity jeszcze ostro pójdą w dół. Limit cukru obniżony zostanie z 15 gram do maksymalnie 10 na 100 ml produktu. Tym samym ze szkolnych wyrobów do sprzedaży w sklepikach szkolnych dopuszczona zostanie wyłącznie gorzka czekolada o zawartości masy kakaowej minimum 70%. Uczniowie nie będą mogli liczyć na słodkie alternatywy. Wszelkie zamienniki cukru i substancje słodzące będą także kategorycznie zakazane. Przedsiębiorcy nie mają złudzeń.
5: Dzieci po prostu jak mogą, jadąc nawet na basen, to sobie kupią po prostu to, co lubią. Prawdziwe chipsy, kole i na pewno będą kupowały w sklepach spożywczych, bo lubią takie rzeczy.
2: Jednak jest o co walczyć. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że już około 30% uczniów ma problem z nadwagą, a ta przekłada się bezpośrednio na inne problemy zdrowotne. I choć zmiana nawyków to trudny proces, z pewnością zadecyduje o zdrowiu przyszłego pokolenia.
6: Zatrzymują czas, dokumentują historię i pozwalają wyrazić to, czego nie da ująć się w słowach. Naszą podróż w świat obrazu zaczynamy od żywej legendy. Pan Zbigniew Gorchowski, ostatni fotograf Powstania Warszawskiego, tak wspomina chwilę, gdy aparat był narzędziem walki o pamięć.
7: W czasie powstania, jak powiedziałem, było nas 43, którzy robili różnego typu aparatami, nawet aparatami filmowymi, zdjęcia dokumentujące w pewnym sensie przebieg wydarzeń. Także w efekcie zrobiłem 20 parę raptem zdjęć. To była cała moja robota.
6: Od tamtych heroicznych dni

0: Zapach chemii w ciemni powoli ustępował miejsca cyfrowym matrycom. Kiedyś na wywołanie wspomnień czekaliśmy z zapartym tchem. Dziś wszystko dzieje się na naszych oczach.
1: Tworzyliśmy Kodak Express w 93 roku we wrześniu i od tamtej pory robimy zdjęcia do dokumentów. Kiedyś na te zdjęcia trzeba było czekać dzień, dwa, natomiast w tej chwili zdjęcia są w 5 minut.
0: Mimo tego, że technologia pędzi do przodu, a aparaty mamy dziś w każdym telefonie, w tradycyjnych studiach fotograficznych czas płynie inaczej. Tu wciąż najważniejszy jest człowiek, jego historia i relacja po obu stronach obiektywu.
2: Ten punkt już istnieje 72 lata. Jest to moja pasja. Nie mój zawód, ale moja pasja wielka. Uwielbiam ludzi fotografować, uwielbiam słuchać ich. Słucham, wsłuchuję się, co chcą. Czasami narzucam. No, generalnie uważam, że fotografia jest taka tradycyjna w odwrocie, bo teraz w dobie nowoczesności mają smartfony, wszyscy, każdy jest fotografem.
0: Ta pasja potrafi przybierać najróżniejsze formy. Dla jednych to ucieczka od zgiełku i poszukiwanie harmonii w naturze, dla innych adrenalina, emocje i polowanie na decydujący ułamek sekundy na sportowych arenach.
3: Jestem grafikiem w księgarni Libra i uciekałem od komputera po prostu, żeby odpocząć, no to uciekałem w lasy, w góry. No i to zaraziłem się fotografią, więc połączyłem te wycieczki z fotografią. Dla mnie fotografia to głównie emocje, pokazywanie piękna, pokazywanie miłości.
4: Jeśli chcemy być kimś takim jak fotograf sportowy, to bardzo dobrze jest uprawiać sport, w ogóle lubić sport przede wszystkim. I to nie mówię tylko o tym, żeby być kibicem. Dla mnie fotografia jest sposobem na pokazanie emocji fotografowanych osób, też z opisaniem swoich emocji, kiedy widzę to, co przede mną.
0: Czasem poszukiwanie tych emocji potrafi zaprowadzić w zupełnie inny wymiar.
5: Moja przygoda z fotografią zaczęła się z miłości. Z miłości do mojego dziecka, do mojej córki. Ją fotografowałem na początku i to pomogło mi w rozwoju. Staram się pokazywać piękno podwodnego świata, w którym wszystko jest inne, nie ma grawitacji. A czym jest dla mnie fotografia? Fotografia dla mnie to wolność.
0: Różne spojrzenia, różne dziedziny, ale zawsze ten sam wspólny mianownik. Ogromna pasja. W nadchodzącym dniu fotografii warto na chwilę zatrzymać się i docenić tych, którzy przez obiektyw potrafią zachować to, co w życiu najpiękniejsze.
6: Niedziela upłynęła w Pucku pod znakiem Dnia Kaszubskiego. Zielona plaża stała się miejscem spotkań z kaszubską kulturą, muzyką i tradycją.

0: Popołudniowy program wydarzenia rozpoczął właśnie zespół GIS. Nie brakowało dobrej energii, nie brakowało też uczestników. Na płuckie kaszubskie święto przybyły tłumy.
1: Jest mnóstwo gości, z czego się bardzo cieszymy. Mieszkańców Pucka, no i samych Kaszubów jest dużo, bo rozmawiamy tutaj z sąsiadami po kaszubsku, także no, jest nas tu dość duża grupa.
2: No, Puck myślę, że udowadnia bardzo często, że pamięta o historii swojego miasta, też o tradycji, o kulturze, o tym, skąd się wywodzimy. Jest to najstarsze miasto Kaszub Północnych. Przypomnę, że lokacja miasta to jest 1348 roku, a właściwie ślady wcześniejsze, na przykład portu zatopionego, to jest XI-XIII wiek. Więc mamy oczywiście bogatą historię, a w tej historii są oczywiście Kaszubi.
0: I to właśnie Kaszubi pokazali w niedzielę swoją kulturę, język i historię.
1: Jest to święto, które już wpisało się w zasadzie na stałe w kalendarzu imprez w Pucku. Czekamy na to święto.
2: To jest taki moment chyba dzisiaj, kiedy ci, którzy są od zawsze, mogą też sobie utrwalić tą swoją tożsamość, to swoje pochodzenie i cieszyć się z tego, że są stąd. Ale jest to też zaspokojenie ciekawości tych, którzy nas obserwują, którzy przyglądają się naszej kulturze.
0: Wydarzeniu towarzyszyły również stoiska związane z kaszubskim rzemiosłem i tradycją.
1: Wystawiamy kulinaria przede wszystkim. W sferze, powiedzmy, gastronomii dzisiaj no, oferujemy tylko i wyłącznie praktycznie dania kaszubskie, kiermasze, rękodzieła artystycznego w Pucku, a więc haft, tabaka, tabakiery.
0: Odwiedzający mogli skorzystać z kuchni kaszubskiej i spróbować regionalnych dań. Swoją działalność prezentowało także koło hafciarskie. Dla uczestników przygotowano również konkursy z nagrodami.
3: Święci bracia Machabeusze, ich matka i nauczyciel to postacie znane ze Starego Testamentu. Żyli w II wieku przed Chrystusem.

0: Chrystusem i zginęli za wierność swojej wierze. W cerkwi są symbolem odwagi i niezłomności, a także patronami świątyni na Krynoczce. Ich wspomnienie przypada 14 sierpnia.
1: Oni jako jedni z niewielu zachowywali wiarę w Boga jedynego. Wokół nich panowało wielobóstwo i mało tego, że ono panowało, było, że tak powiem, taką wiarą wymuszaną na innych i dlatego ci bracia zostali zamęczeni, bo nie chcieli się kłaniać innym bożkom, innym bogom, a cały czas pozostawali wierni Bogu jedynemu, Bogu naszemu. I też to, co ważne, w jednej z tych ksiąg machabejskich możemy wyczytać, skąd mamy to wszystko, co tutaj widzimy, tą przyrodę, świat i nas ludzi. Jeden z synów pyta: matko, z czego Bóg to zrobił, jak to zrobił? I te słowa z łaciny ex nihilo, z niczego, powinny nam jakby zostać w naszej pamięci. Bóg to wszystko zrobił z niczego.
0: Na Podlasiu świętu towarzyszy szczególna tradycja. Wierni przynoszą do poświęcenia tegoroczny miód i zioła, a także nabierają wodę ze źródełka.
2: Pobłogosław plastry i z nich miód i daj mu doskonałą łaskę, aby każdy spożywający go, przyjmujący i jedzący otrzymał potrzebne zdrowie i nasycił się tym pokarmem.
3: Ja święcę, żeby, żeby był zdrowy, dla wszystkich pomagał, bo ten miód niby pomaga wszystkim, niby pomaga, no. I tak jakby podziękowanie Bogu, bo to właściwie zabieram tym pszczołom ten miód jak złodziej, nie? Więc trzeba podziękować, że Boża im jakoś dała zdrowie to wszystko i żeby te pszczółki nas jakoś ciągle pomagały nam, te miód tworzyły.
4: Miody tak ma właściwości, a święcony według mnie to jeszcze może więcej ma właściwości takich zdrowotnych.
5: Ten miód, co tu się poświęci, to bardzo skutkuje. Jak to chory kaszla, od razu wyzdrowieje.
0: Dla wielu przyjazd na Krynoczkę to przede wszystkim rodzinna tradycja. Jedni wracają co roku, inni przyjeżdżają, by się pomodlić i nabrać sił.
6: To jest tradycja rodzinna. Tutaj mama i ojciec, tu parafianinem jestem od urodzenia. Nie to, że jestem przyjezdny czy coś. Tego, dlatego zawsze, bo i ojciec trzymał pszczoły, to też tutaj miód nosił i ja tak podtrzymuję tą tradycję.
1: W życiu nas ludzi zawsze tak było, że te pierwsze rzeczy, które otrzymaliśmy jako dary Boże, czy to ziele, czy to miód, czy to owoce ziemi, które jeszcze będziemy tutaj przynosić, czy też jabłka, które też będziemy jeszcze przynosić do poświęcenia. Taka jest nasza tradycja, że przynosimy to, co pierwsze od Boga otrzymaliśmy, wysiłkiem też swoich rąk, swego trudu, ażeby Bóg pobłogosławił i pozwolił nam już na spożywanie tych produktów, w dniu dzisiejszym akurat miodu, na cały rok.
0: Święto braci Machabeuszy rozpoczyna także post uspieński, czas przygotowania do święta zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy.
7: Konferencja prasowa na dachu Galerii Nowy Rynek z wyjątkową panoramą Karkonoszy w tle. To właśnie tam organizatorzy ogłosili program 68 września Jelenogórskiego. Przed nami miesiąc, w którym stolica Karkonoszy zatętni sztuką, kulturą, rozrywką i sportem.
8: To jest fajny ten wrzesień jeleniogórski, że tak naprawdę dla każdego mamy jakąś ofertę. Nie ma właściwie weekendu, w którym nie można by było w Jeleniej Górze spędzić ciekawie czas i na sportowo, i kulturalnie.
7: Wielkie otwarcie już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich. Będzie głośno. I rokowo.
9: No, od godziny 18 zaczynamy już mocne uderzenie. Zaczynamy koncertem zespołu Leniwiec, później zespół Kult. Po koncercie zespołu Kult bawić się będziemy przy muzyce lat 80. i 90.
10: Swoją działalność rozpoczyna Zameczek, festynem dla całych rodzin. Już zaczynają swoją działalność nasze teatry dwa, czyli Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida i Zdrojowy Teatr Animacji. Mamy szereg wystaw artystycznych.
7: Wrzesień to także uczta dla koneserów. W programie znalazło się prestiżowe Biennale Fotografii Górskiej, spektakularny Festiwal Światła Wonderland oraz dźwięki z najwyższej półki.
11: Zapraszamy od 22 sierpnia do 6 września. Wstęp jest bezpłatny. Wszystkie koncerty są świetne, obiecuję. Sama wybierałam te programy, sama wybierałam wykonawców. Na początek Magnificat Bacha. Przepiękna muzyka w wykonaniu kapeli Krakowianzis. Co leży mi szczególnie na sercu, to Maciej Obara ze swoim autorskim projektem pod tytułem Echa Karkonoszy.
12: Plakat, tak jak już mówiłam, nawiązuje do Polskiej Szkoły Plakatu, czyli rzeczywiście chodzi tam o taką lapidarność. Skrót myślowy jest z Jeleniogórą na ustach, to jest też najważniejsze w tym plakacie. W tym miesiącu pokazujemy pracę Marka Szyryka, fantastyczną fotografię nawiązującą bardzo do Karkonoszy, wykonaną w Karkonoszach. To jeszcze pokaże zupełnie nowe, zaskakujące swoje oblicze, czyli malarstwo.
7: Z kultury płynnie przechodzimy w sport ekstremalny. Na brak adrenaliny z pewnością nie będziemy narzekać.
13: Puchar Polski Strongman. Tydzień później mamy wielki finał. Tym bardziej będą jeszcze

0: Większe emocje tutaj właśnie u Was w mieście w Jeleniej Górze, gdzie mamy pięciu naprawdę bardzo mocnych zawodników.
1: Pierwszy weekend września to także wyzwania dla ludzi z żelaza, którzy zmierzą się z karkonoskimi szlakami.
2: Pierwszy weekend września jeleniogórskiego. Jelenia Góra będzie tłem wielkosportowych emocji. Rozpoczynamy pełni karkonoski festiwal biegowy. Będzie to już 14. odsłona. Jak co roku będziecie mogli zmierzyć się na sześciu dystansach. Najdłuższe, czyli ultra 102 km i 70 km i bieg rodzinny, edukacyjny, w którym mogą wziąć udział rodzice z dziećmi.
3: My 12 września, tydzień po chojniku, wspaniałej imprezie biegowej, zapraszamy na finał cyklu Bike Marathon. Tym razem nowość, bo przenosimy się z całą imprezą do Parku Zdrojowego w Czeplicach i cztery dystanse, które mamy do zaproponowania, czyli od tego podstawowego dystansu Fun przez Classic, Mega, Giga.
4: Gorąco zapraszam na 68 września Jeleniogórski, naprawdę będzie warto.
1: Festiwale, koncerty, wystawy, sportowa rywalizacja i słynny nie tylko w Polsce jarmark staroci. Jelenia Góra żegna lato z przytupem. Szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie Państwo na stronach miasta.
5: Legenda Stara organizowana jest po raz 12. Od 5 lat podróżujemy w tak zwanym konwoju Stara. Odwiedzamy miasta i opowiadamy historię fabryki samochodów ciężarowych w Starach Ocicach. Opowiadamy przy okazji historię polskiej motoryzacji, która kiedyś istniała. Dzisiaj można powiedzieć, że polska myśl techniczna w dosłownym tego słowa znaczeniu nie istnieje, nie funkcjonuje w motoryzacji. Czy niewiele już nam zostało, bo dziś raczej mówimy o montowniach, a nie o fabryce takiej jak fabryka samochodów ciężarowych w Starachowicach, która produkowała stare, zaczynając od przysłowiowej śrubki, poprzez silnik, pozostałe elementy do kompletnego wyrobu, który wyjeżdżał z Libra. Organizatorem zlotu jest Stowarzyszenie Legenda Stara, które rzecz jasna działa na terenie powiatu starachowickiego. Dzisiaj w Tczewie powinno być 27 aut. Istota konwoju polega na tym, iż dołączają do niego na poszczególnych etapach kierowcy i samochody. Mamy więc do czynienia ze swego rodzaju muzeum na kołach, które przemieszcza się po Polsce. Muzeum nie zna swoich eksponatów na starcie. Te eksponaty budują się w różnych miejscach. Na ogół nikt nie odłącza się już od tej grupy, a dołączają się kolejni. 27 pojazdów w Tczewie, jutro w Ciechanowie 33. Pojutrze jesteśmy w Wilkowyjach, czyli w gminie Latowicz. Też fajna dla nas zabawa, bo Legenda Stara będzie na ranczu i tam będzie już 45 pojazdów i te 45 pojazdów dotrze w piątek na finał Legendy w powiecie starachowickim, a tam dojadą jeszcze ci, którzy nie mogli się wybrać w tę podróż i będzie nas około 200, czyli około 200 pojazdów pojawi się na finał.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Aneta Jędrzejska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj pozostaniemy chyba w kręgu tematów o charakterze sportowym, ponieważ wiele się tutaj dzieje w naszym regionie w tym zakresie. Sporo pieniędzy otrzymają gminy na rozwój infrastruktury, tej takiej drobniejszej, że tak powiem, może kolokwialnie, infrastruktury sportowej.
1: Tak, Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa to nasz autorski program, który stworzyliśmy w 2018 roku i od tamtego roku rokrocznie przyznajemy środki z budżetu województwa na różnego rodzaju działania, właśnie te mniejsze, bo wartość projektu nie może przekraczać 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania zgodnie z regulaminem, który mamy, jest do 50%, czyli do

0: 100 tysięcy złotych. I przez te lata od 2018 do 2025 roku powstało dzięki naszemu zaangażowaniu i tym środkom, oczywiście dobrej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, bo to one mogą aplikować o te dotacje, prawie 250 różnego rodzaju inwestycji i wydaliśmy na to kwotę prawie 10 milionów złotych. One cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, te środki. Oprócz tego są bardzo dobrze oceniane i przez samorządowców, i przez mieszkańców naszego województwa, bo są to obiekty sportowe, czy obiekt to może za dużo, ale infrastruktura sportowa, która jest blisko mieszkańców. To są różne, to są siłownie, to są, mamy takie boiska, które rokrocznie samorządy aplikują. W jednym roku robimy oświetlenie, w drugim roku robimy ogrodzenie, w trzecim roku robimy nawodnienie murawy, więc to są różne rzeczy, ale również skateparki, więc wiele różnych tego typu inicjatyw. Natomiast w tym roku wpłynęło wniosków bardzo dużo na olbrzymią kwotę, a w budżecie mieliśmy zaplanowane kwotę 4 milionów, więc stosunkowo do tego, co powiedziałam, jak to wyglądało...
1: Czyli trochę to tak wygląda, że samorządy patrzą na sąsiadów i sąsiedzi korzystają, więc oni też aplikują ta lista chętnych się wydłuża.
0: Tak, można powiedzieć, że starzy weterani, którzy rokrocznie aplikują, ale cały czas pojawiają się nowe samorządy. W tym roku dofinansowaliśmy 74 inwestycje na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. I tak zaplanowana kwota w budżecie 4 miliony okazała się niewystarczająca. Mieliśmy duży dylemat, czy po prostu te inwestycje dofinansować wszystkie, które spełniają formalne rzeczy. Czy obcinać procent dofinansowania, bo tak jak powiedziałam, jest w regulaminie do 50. Spotkaliśmy się, zarząd przychylił się do wniosku departamentu i ostatecznie zwiększył kwotę o prawie 2 miliony, bo 1 900 000 do kwoty 5 milionów 900. Sejmik też wyraził na to zgodę, także właściwie wszystkie inwestycje, które spełniały, były dobrze przygotowane pod względem formalnym, dostały najwyższy poziom dofinansowania 50%, więc 74 inwestycje za kwotę prawie 6 milionów w tym roku zostały dofinansowane i oczywiście ta różnorodność, to są różne rzeczy, tak jak w poprzednich latach. Od tych małych siłowni zewnętrznych po sprawy związane, nie wiem, chociażby z wymianą dachu tutaj w pobliska gmina Dobrzyń nad Wisłą, na przykład na sali sportowej, więc one naprawdę cieszą się dużym powodzeniem i myślę, że był to w tym 2018 roku dobra decyzja, którą podjęliśmy jako zarząd, bo tak jak mówię, tych inwestycji i wniosków jest coraz więcej.
1: No właśnie, ale coraz większe też zainteresowanie jest fundacji różnego rodzaju stowarzyszeń, tworzeniem jakiejś przestrzeni dla osób chcących jakby może nie rozwijać się, nie rozwijać swoją karierę sportową, ale po prostu spędzać aktywnie czas. I wy też się temu przyglądacie i wychodzicie naprzeciw, proponując właśnie takie rozwiązania dotacyjne dla stowarzyszeń, które chcą robić coś dla dzieci i młodzieży w tym kierunku.
0: Tak. Departament Spraw Społecznych jest beneficjentem środków z funduszy Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 właśnie dla NGO-sów. Program nazywa się Rozwój NGO-sów Siłą Kujaw i Pomorza. Całość tego projektu to jest kwota ponad 5 milionów złotych i jest on, dzieje się jak gdyby dwuetapowo, bo z jednej strony są środki przewidziane dla tych NGO-sów, które są zainteresowane rozwojem kadry, czyli warsztaty, szkolenia, różnego rodzaju sieciowania, a ci, którzy chcą zrobić krok dalej, mogą tworzyć indywidualne plany rozwoju, czyli to opisać w tym indywidualnym planie rozwoju to, na co potrzebne są środki i są przyznawane granty w wysokości do 30 tys.

0: tysięcy złotych. I mamy takie dwa konkursy za sobą. Jeden konkurs już rozstrzygnięty, jeżeli chodzi o te właśnie granty na indywidualne plany rozwoju. Skorzystały z niego 34 NGOsy. Kolejny etap mamy już zakończony, bo trwał do 15 lipca. Natomiast kolejny, i tutaj bardzo się cieszę, pani redaktor, o to pytanie, bo to jest taki moment, gdzie możemy o tym mówić, żeby NGOsy do nas trafiały i żeby ta informacja szła, kolokwialnie mówiąc, świat, będzie we wrześniu. Więc wszystkich tych, którzy działają w tej sferze NGOsów, a wszyscy doskonale wiemy, że NGOsy są trzecią siłą tak naprawdę samorządową, rządu województwa, bo wiele rzeczy nie bylibyśmy w stanie zrobić, gdyby nie dobra współpraca i współdziałanie ze stowarzyszami, z fundacjami. To przecież oni są najbliżej mieszkańców, to oni są z nimi na co dzień, to oni poznają ich problemy, ich sprawy. Te indywidualne plany rozwoju były różne, bo były takie, gdzie NGOsy chcą się rozwijać, jak w kierunku na przykład współpracują dzisiaj z młodzieżą, ale chcą tą współpracę poszerzać, chcą wprowadzać jakieś nowe metody badań, warsztatów i w tym kierunku idą. Natomiast w tych indywidualnych planach rozwoju były też takie pomysły, że do tej pory współpracowali na przykład z młodzieżą, ale dzisiaj chcą to poszerzyć, chcą stworzyć na przykład wymianę doświadczeń między osobami młodymi a seniorami. I tak są napisane te indywidualne plany rozwoju. Także one są naprawdę różne, ale wszystkie służą temu, żeby z jednej strony rozwijać kadrę, która pracuje na rzecz, pracuje w NGOsach, bo tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i rozwój kadry, a z drugiej strony, jeżeli powstają nowe pomysły, to są na to środki, więc ja zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze, nie wiem, się nie zdecydowali, bo jeszcze jeden konkurs w ramach tego projektu, który przygotował Departament Spraw Społecznych, będzie ogłaszany. Planujemy to we wrześniu. Mhm.
1: Jak są oceniane te wnioski tych stowarzyszeń właśnie poprzez konkurs, czyli komisja ocenia, które są warte realizacji?
0: Tak, no to wszystko zależy, jak ten pomysł jest nam przekazany, na ile on jest możliwy do zrealizowania, na ile jest ważny dla danej społeczności. I takie wnioski wpłynęło, wniosków, jak dobrze pamiętam, około 60, 34 dostały pozytywną ocenę.
1: Niedawno też Urząd Marszałkowski rozdysponował sporą sumę dla klubów sportowych, które zajmują się szkoleniem dzieci i młodzieży z naszego regionu.
0: Tak, my działamy jako samorząd województwa, jako zarząd bardzo kompleksowo. Tak jak powiedziałam, duże środki poszły na infrastrukturę, ale żebyśmy mogli mówić o mistrzach z Kujaw i Pomorza.
1: To infrastruktura musi być wykorzystywana aktywnie, tak? Ona nie może stać pusta.
0: Tak, i potrzebne są szkolenia. Od wielu lat samorząd województwa przyznaje dotacje na szkolenia w systemie sportów młodzieżowych. Po raz pierwszy w tym roku to wręczenie zrobiliśmy w taki sposób oficjalny. Zaprosiliśmy przedstawicieli klubów, żeby pokazać społeczeństwu, że są takie środki, że są one przyznawane i trochę, żeby popromować tą formę wsparcia. Przyznawane punkty w systemie sportów młodzieżowych jako województwo jesteśmy na 7 pozycji. Wyprzedza nas województwo pomorskie. Mamy stabilną pozycję, jeżeli chodzi do województwa łódzkiego, które jest za nami. Ale naszym marzeniem, jak to w sporcie, być, piąć się coraz wyżej i stanąć na podium. To dużo pracy to będzie kosztowało nasze kluby, naszych zawodników, nasze dzieci i młodzież. Tutaj, jeżeli chodzi o szkolenia w systemie sportów młodzieżowych, mamy 4 kategorie. Są młodziki, są juniorzy starsi i młodzieżowcy. I w tych 4 kategoriach przyznawane są punkty. I za te punkty my właśnie przyznajemy...
1: A te punkty też zależą od osiągnięć?
0: Te punkty zależą od osiągnięć. To jest oczywiście sama ta punktacja i cały oceny w systemie sportów młodzieżowych ustalany jest przez Ministerstwo Sportu, a my punktujemy, dajemy jak gdyby pieniądze za punkt.

0: produkt. Nasze województwo to jest tak w granicach 250 zł za punkt. Te kluby zbierają właśnie przez te osiągnięcia swoich młodych zawodników te punkty i za to są przyznawane te dotacje. W tym roku, na dzień dzisiejszy, przyznane dotacje zostały dla 94 klubów.
1: To bardzo dużo klubów, prawda?
0: Tak, które stworzyły prawie ponad 80 programów. Czasami są to kilka klubów, tworzy jeden program, więc stąd ta różnica liczby klubów do liczby programów. Te pieniądze, one w mojej ocenie są bardzo korzystne dla klubów, bo one mogą być wydawane na zakwaterowanie, na wyżywienie, na zatrudnienie trenerów, na administrację, czyli coś, z czym kluby często mają problemy i kłopoty, żeby dobrze działać i często narzekają, że na tak zwane, kolokwialnie mówiąc, na to bieżące życie tych pieniędzy brakuje, więc tutaj te środki właśnie na takie sprawy można przeznaczyć. Także ja się bardzo cieszę, że samorząd województwa w ten sposób wspiera, bo przecież nie będziemy mieli mistrzów, jeżeli nie zaczniemy właśnie od dzieci i młodzieży.
1: Od szkoleń.
0: I bardzo się również cieszę, bardzo dziękuję pani redaktor za to pytanie, bo dlatego zrobiliśmy takie oficjalne wręczenie tych umów, bo chcemy, żeby o tym było głośno, że samorząd w ten sposób wspiera, bo czasami w szkołach są jakieś perełki, a nie jest to zgłaszane, nie wiem, i gdzieś można by jeszcze więcej inwestować w tych młodych sportowców, a gdzieś z racji braku informacji to nie dociera, więc ja się bardzo cieszę i będziemy takich młodych sportowców wspierać, bo to jest przyszłość.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była pani Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję bardzo.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Marzysz o występach przed publicznością, tańcu i sportowych emocjach? Cheerleaderska Kawocławek prowadzi nabór do swojego zespołu. To szansa dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił i dołączyć do grupy występującej podczas meczów koszykówki. Jeśli masz energię, lubisz taniec i chcesz rozwijać swoje umiejętności, właśnie teraz możesz zrobić ten pierwszy krok.
1: Casting odbędzie się na parkiecie oczywiście w Hali Mistrzów 29 sierpnia o godzinie 13.
2: Kto może się zgłosić i w jaki sposób na casting? Czy trzeba być zawodową? Bo domyślam się, że chodzi tylko o dziewczyny, bo męskiej sekcji nie rekrutujecie. Czy te dziewczyny muszą mieć za sobą jakąś szkołę taneczną, jakieś elementy baletu, czy mogą po prostu, że tak powiem, przyjść z ulicy?
3: Oczywiście, że mogą przyjść z ulicy, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. Nawet chętniej właśnie przyjmujemy takie dziewczyny bez doświadczenia, żeby właśnie tego wszystkiego się nauczyły, poznały to. I tak naprawdę jedynym takim obostrzeniem to jest to, że muszą mieć ukończone 16 lat.
2: Powiedzmy, w jaki sposób ten casting będzie wyglądał, jak on będzie przebiegał?
1: Casting oczywiście będzie przebiegał w taki sposób, że dziewczyny będą się uczyły dwóch układów. No i zobaczymy po prostu, jak im pójdzie.
2: Ile dziewczyn potrzebujecie?
3: To jest akurat takie pytanie, wie pan, bo tak naprawdę nie potrzebujemy jakiejś takiej ograniczonej liczby dziewczyn, po prostu dajemy każdemu szansę.
2: Powiedzcie mi też, w jaki sposób na co dzień wyglądają wasze treningi, jak często się spotykacie, jak one przebiegają?
1: Zazwyczaj spotykamy się 2 razy w tygodniu. Oczywiście trenujemy układy na bieżąco, które są na najbliższy mecz. Wymyślamy też nowe układy, uczymy się ich, trenujemy, czyścimy. No i też rozwijamy swoje umiejętności, oczywiście trenujemy technikę tańca, rozciągamy się, ćwiczymy też mocno fizycznie, jakieś siłówki robimy, mamy zajęcia z przygotowania motorycznego. No.
2: Czy można was zobaczyć tylko w Hali Mistrzów, czy też tak jak wiele innych grup czy liderek występuje się także gdzie indziej, w innych miejscach?
3: Szczególnie można nas zobaczyć na Hali Mistrzów, chyba że mamy jakąś współpracę z piosenkarzami, to też możecie nas zobaczyć na różnych koncertach, na eventach, po prostu wszystko zależy od współpracy.
0: Więcej szczegółów dotyczących castingu, terminu i zgłoszeń można znaleźć w informacjach publikowanych na Facebooku przez zespół Cheerleaders KK Wocławek.
4: Ciechocinek słynie przede wszystkim z największych w Europie drewnianych tężnic lankowych, które tworzą leczniczy mikroklimat oraz pięknych parków. Miasto pozyskało niemal 25 milionów złotych dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Z czego lwia część przeznaczona jest na trzeci etap rewitalizacji Parku Zdrojowego. Projekt obejmuje dalszą modernizację jednego z najważniejszych terenów zieleni uzdrowiskowej w Ciechocinku, poprawę infrastruktury i przestrzeni publicznej oraz budowę największego placu zabaw w mieście. Inwestycja zwiększy atrakcyjność parku zarówno dla mieszkańców, jak i kuracjuszy oraz turystów.
5: To, co dzisiaj największego mamy w planach, to rewitalizację parku sąsiadującego bezpośrednio z Warzelnią Soli razem z największym placem zabaw w Ciechocinku. Chcemy też dla mieszkańców, turystów zrobić coś na zimę. Aranżujemy teraz projekt ogrodów zimowych, ponad 3000 metrów kwadratowych powierzchni, nowe ogrody, nowe miejsca do wypoczynku dla seniorów i dla młodzieży. A to, co związane bezpośrednio z naszą tradycją, to myślę, że po 24 sierpnia będziemy chcieli jechać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby złożyć wniosek już kolejny o ocenę wstępną pomnika historii, jakim jest produkcja soli, warzelnia i fabryka soli, aby ten wniosek trafił do 15 września do Paryża i dalej był tam rozpatrywany.
4: Ciechocińska Warzelnia Soli to unikatowy, zarówno w skali kraju, jak i świata, zabytek przemysłowy, który stanowi ostatnie ogniwo w ciągu technologicznym produkcji ciechocińskiej soli spożywczej. Do produkcji wykorzystywane są proste narzędzia, a prace związane z ważeniem soli wykonywane są ręcznie przez pracowników zwanych warzelnikami. Sól wybiera się na drewniany parownik i układa w pryzmy. Po odparowaniu przewozi się ją wagonikami do magazynu. Podczas ważenia otrzymuje się także ciechociński szlam i ług, które posiadają właściwości lecznicze. W zasobach AZK znajduje się około 250 budynków. Część z nich to budynki leciwe i wymagające remontu. Ratusz wykonuje je ze środków własnych lub dokłada część kwoty. W tym roku prace prowadzono w blisko 40 budynkach.
6: W tym roku można powiedzieć, że ze środków, które były przeznaczone też z budżetu 2025, były to środki niewygasające, które przeszły na rok 2026 oraz z tych środków, które były zaplanowane w tym roku, dokonaliśmy już remontów 37 lokali. 33 były lokale jako lokale przeznaczone do

0: remontu we własnym zakresie ze wsparciem miasta, czyli tak zwanych instalacji elektrycznych czy instalacji wodnych w takim lokalu. Pozostałe prace najemcy wykonywali na własny koszt. Udało nam się na poprzedniej sesji przesunąć jeszcze 2 miliony złotych na remonty pustostanów, które należą do miasta i planujemy w tym roku jeszcze wyremontować 44 takie lokale. Jeżeli oczywiście by się nie udało wszystkich w tym roku zrealizować, to one przejdą jako właśnie też w ramach środków niewygasających na początek przyszłego roku.
1: Zakres prac był bardzo szeroki i zróżnicowany, od stolarki okiennej po instalację elektryczną. Wymiana tej ostatniej była kosztowna.
0: Jeżeli chodzi o zakres pracy, które były obejmięte, wynikały z potrzeby remontowych, to zależy oczywiście od stanu technicznego danego lokalu. Nieraz to się kończyło tylko i wyłącznie na odmalowaniu ścian, bo drobnych pracach remontowych, które można by było określić w zakresie od 2 do 5 tysięcy, nieraz są to po prostu remonty, które wymagają większych nakładów i tutaj można mówić o kwotach kilkudziesięciu tysięcy złotych. Są to już też wtedy instalacje elektryczne, instalacja wodna, są to także wymiany źródeł ciepła, ale także stolarka okienna czy drzwiowa, które już generują to konkretne koszty. Oczywiście też nieraz trzeba wymieniać też tak zwany biały montaż, czyli czy brodziki, wanny, czy zlewozmywaki.
2: Pytam jeszcze o te pustostany, o którym pan prezydent wspominał. Po remoncie rozumiem, że zostanie, znaczy on jest oczywiście w zasobach AZK, natomiast po tych remontach ponownie będą nadawały się te budynki do zamieszkania i osoby, które oczekują na mieszkanie, będą mogły po prostu tam zamieszkać.
0: Jak najbardziej powiem, że większość tych lokali jest już przydzielona i osoby, które oczekują na remont, mają przydzielony lokal, cierpliwie czekają, żeby się do niego wprowadzić. Zawsze informujemy, że takie remonty może się odbyć do 3 lat, czyli jest to dosyć długi okres czasu, stąd po prostu chcieliśmy przyspieszyć zdecydowanie w tym zakresie i stąd taka liczba tych lokali w ostatnim czasie, którą remontujemy. I mamy nadzieję, że gdybyśmy te prace, które zamierzamy wykonali sobie w tym roku, na początku przyszłego roku, to w przyszłym roku by zostało może z kilkadziesiąt, 20 parę lokali, które są też przydzielone, ale jeszcze nie wyremontowane i byśmy tą kolejkę byśmy zlikwidowali i wtedy byśmy mogli na bieżąco przydzielać lokale już takie też wyremontowane, gdzie nie musielibyśmy deklarować czas okresu na przydział tego lokalu, tylko bo on po prostu był już w momencie rozdysponowania wyremontowany i mógł być od razu zamieszkany.
1: Przypomnijmy, że włocławski ratusz prowadzi również politykę przejmowania nieruchomości. Może to robić na mocy ustawy rewitalizacyjnej.
3: Wśród atrakcji przygotowanych tego lata dla mieszkańców i turystów Włocławka są rejsy po Wiśle. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na pokład statku solarnego oraz łodzi flisackiej. Rejsy statkiem solarnym po Zalewie Włocławskim trwają 45 minut. Podróż rozpoczyna się w przystani Osir przy ulicy Płockiej 187. Na pokład może wejść jednocześnie 9 pasażerów. Drugą propozycją są rejsy łodzią flisacką po Wiśle. Te rozpoczynają się w przystani nad Wisłą przy ulicy Piwnej 1 i odbywają się codziennie zgodnie z harmonogramem.
4: Ubiegłym roku w wakacje mam wrażenie, że była gorsza pogoda niż w tym roku. Dlatego w zeszłym roku około 1000 osób skorzystało z rejsów statkiem solarnym. Natomiast w tym sezonie jest to już prawie 1500 osób. Także, no ale myślę, że tutaj duży wpływ na to miała pogoda. Wszystkie osoby, które schodzą z pokładu, mówią, że jest przecudownie, że nie widziały jeszcze Włocławka od tej strony. Trochę szkoda, bo przez niski poziom Wisły nie możemy pływać za bardzo w kierunku mostu i w kierunku naszej tamy, bo niestety występują mielizny i ciężko byłoby tam dopłynąć, więc pływamy bardziej w stronę ulicy Toruńskiej, w stronę Bobrownik. Skrypt w tym roku tutaj we Włocławku skorzystało około 1200 osób, ale jedna z naszych łodzi brała teraz udział w Festiwalu Wisły i tam również przewoziła pasażerów. Myślę, że przez te 5 dni podczas festiwalu przewieźliśmy około 250-300 osób. Zarówno na jednej i na drugiej przystani należy przyjechać tutaj na miejsce. Można bilety zakupić w Bosmanacie. i tak samo jest na obydwu przystaniach. Nie prowadzimy sprzedaży takiej, nie prowadzimy rezerwacji, bo kiedyś zdarzyła się taka sytuacja, że ludzie wykupili

0: bilety później i zmieniły się warunki pogodowe. Rejs nie mógł się odbyć, powoduje to komplikacje, więc najłatwiej jest w ten sposób to prowadzić sprzedaż, że po prostu na pół godziny przed rejsem kupuje się bilety. Rejsy na statek solarny to jest w tej chwili 20 zł za rejs 45-minutowy i 10 zł bilet ulgowy. Natomiast co do kryb, które są na drugiej przystani, obniżyliśmy ceny, żeby jeszcze bardziej rozpromować rejsy na Dolnej Wiśle i tam bilet normalny kosztuje 15 zł i bilet ulgowy 7,50.
1: Rejsy to wspaniała propozycja dla tych, którzy chcą odpocząć, ale także spojrzeć na Wocławek z zupełnie innej perspektywy. Dostęp do Wisły i malownicze tereny sprawiają, że rzeka staje się miejscem rekreacji zarówno dla jej mieszkańców, jak i odwiedzających nasze miasto.
2: W ten weekend w regionie nie zabraknie propozycji dla tych, którzy chcą spędzić czas aktywnie, rodzinnie, ale też poznać historię i lokalne tradycje. W sobotę tradycyjnie będzie można wybrać się na spacerek z przewodnikiem PTTK. Tym razem tematem będą znani wocławianie i miejsca związane z ich życiem. Zbiórka uczestników o godzinie 10 przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei 65. We Wocławku rozpoczyna się Wocławski Festiwal Przedsiębiorczości. Od piątku do soboty w parku na Słodowie lokalni przedsiębiorcy będą prezentować swoje produkty i usługi. Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci oraz strefy gastronomicznej. Festiwal ma być okazją do poznania lokalnego biznesu i spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze. W sobotę warto także wybrać się do gminy Kowal. O godzinie 11 wystartuje 16 gminny rajd rowerowy pod hasłem Jedziemy dla Julki. Tym razem wspólna przejażdżka ma również wymiar charytatywny. Uczestnicy będą wspierać Julkę.
3: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na piknik na zakończenie wakacji nad Jeziorem Lugichowskim 22 sierpnia. Rozpoczynamy o godzinie 17 licytacją, która będzie przekazana dla naszej mieszkanki. Piknik będzie poprzedzony rajdem rowerowym. Jedziemy dla Julki. Julka to jest młoda, energiczna, wspaniała dziewczyna, mieszkanka gminy Kowal, która od lat walczy z chorobą wzroku, traci wzrok i podjęliśmy taką decyzję, aby właśnie podczas tego rajdu wesprzeć Julkę w leczeniu jej trudnych problemów związanych z utratą wzroku. Kochani, będzie mnóstwo atrakcji. O godzinie 18 wystąpi formacja Maxel. O godzinie 19.30 zapraszamy na koncert Lizy z zespołem cygańskim, a od godziny 20.30 wystąpi zespół Lena. Oczywiście przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla młodzieży, a od godziny 15 do 17 będzie również możliwość oznakowania rowerów, będzie prowadzona przez policję we Wocławku, także warto przyjechać ze swoim rowerkiem i podjąć się oznakowania swojego roweru. Dla dzieci zjeżdżalnie, dmuchańce, różnego rodzaju animacje. Oczywiście nie zabraknie grochóweczki i pysznych potraw z grilla. Około godziny 19 przewidzieliśmy dla najmłodszych, jak również starszych uczestników naszego pikniku Festiwal Kolorów, także zapraszamy serdecznie.
2: W sobotę i niedzielę park imienia Henryka Sienkiewicza we Wocławku zamieni się natomiast w osadę wikingów. Wlaslav Borg ma przypomnieć o historii słynnego miecza, który w 2024 roku został wyłowiony z Wisły. Na miejscu zaplanowano m.in. pokazy walk, warsztaty rzemieślnicze, kramy, prelekcje oraz koncerty. Będzie więc okazja nie tylko zobaczyć, jak wyglądało życie dawnych wojowników, ale też samemu spróbować swoich sił w niektórych średniowiecznych rzemiosłach. W niedzielę święto plonów zawita do Brześcia Kujawskiego. Dożynki gminno-diecezjalne rozpoczną się o godzinie 11 mszą świętą, po której ulicami miasta przejdzie korowód dożynkowy.
4: Chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na tegoroczne dożynki do Brześcia Kujawskiego. Dożynki będą odbywać się 23 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę, a dożynki w tym roku w Brześciu Kujawskim są diecezjalno-gminno-powiatowe. Rozpoczynamy o godzinie 11 uroczystą mszą świętą, następnie piękny, barwny korowód dożynkowy w towarzyszeniu zespołu Spod Strzechy, Młodzieżowej Orkiestry Dęte i zespołów folklorystycznych Dzieci Kujaw przejdzie na targowisko miejskie, gdzie odbywa się druga część naszych dożynek. Podczas części obrzędowej wystąpią zespoły folklorystyczne, będzie dzielenie chleba oraz przepyszny poczęstunek przygotowany przez sołectwa i koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Brześć Kujawski. O godzinie 17 rozpoczynamy część koncertową na boisku przy zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Rozpoczynamy z grubej rury, zapraszamy Państwa już o 17 na zespół, na koncert Czadomena, następnie o godzinie Następnie wystąpi zespół Trikato z Osięcin, a gwiazdą tegorocznych dożynek jest zespół Perfect, na który bardzo serdecznie

0: Zapraszamy o godzinie 20. Całość zakończy zabawa taneczna z DJ Delesiem i DJ Robo. Kończymy o godzinie 24. Zapraszamy serdecznie.
1: Dożynkowo będzie także w Smólniku. Niedzielne Święto Plonów rozpocznie się w południe mszą w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła. Następnie uczestnicy przejdą w korowodzie dożynkowym na teren przy szkole podstawowej, gdzie odbędzie się tradycyjna część obrzędowa z przekazaniem wieńców i dzieleniem chleba. Później scenę przejmą artyści, m.in. Ines i Gwiazdy Cygańskiego Taboru, Vegas oraz Single Band. Wieczór zakończy zabawa taneczna. A na zakończenie coś dla tych, którzy niedzielny poranek wolą rozpocząć od ruchu i spokojnego treningu. Zaplanowano poranek z Viet Tai Chi. Zajęcia będą okazją do aktywnego rozpoczęcia dnia i poznania tej formy ćwiczeń. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Jak podkreślają autorzy przygotowanego raportu, mieszkalnictwo nie jest dziś wyłącznie problemem samego rynku nieruchomości. Coraz bardziej wpływa na rozwój poszczególnych miast, rynek pracy, mobilność mieszkańców oraz decyzje młodych ludzi o założeniu rodziny. To ma z kolei przełożenie na demografię i koło się zamyka.
1: Aglomeracje i tak mają dobrze. Znacznie trudniej mają takie miasta 50-70-tysięczne, czy były miasta wojewódzkie, gdzie rzeczywiście ten problem demograficzny jest bardzo silny i on się bardzo silnie przekłada na problemy mieszkaniowe.
0: Jak dodają autorzy raportu, w latach 2015-2024 ceny mieszkań w Polsce wzrosły o ponad 106%, koszty najmu o ponad 66%. Tempo wzrostu cen nieruchomości należało do najwyższych w całym

0: całej Unii Europejskiej i nie zostało zrównoważone przez wzrost wynagrodzeń. Czyni to z mieszkań towar mało dostępny.
1: Linie kredytowe są, ale one nadal nie należą do najtańszych, tak? Programy rządowe, jedne się skończyły, obiecane, nie doszły do skutku, natomiast nie ma realnej alternatywy.
0: A bez niej nie będzie dalszego rozwoju miast i gospodarki. Związek Miast Polskich zwraca uwagę na konieczność wspierania przez samorządy nie tylko budowy nowego mieszkalnictwa, ale również modernizację starych zasobów.
2: My podkreślamy bardzo jeden ważny element, że trzeba w tych miastach pobudzać rynek mieszkaniowy. O ile w tych największych to nie jest może konieczne, w tych średnich i małych jest niezbędne pobudzanie rynku mieszkaniowego dla rozwoju społecznego i dla rozwoju gospodarczego.
0: W tym tworzenie tanich mieszkań społecznych i komunalnych. To jednak nie rozwiąże całego problemu. Brakuje bowiem mieszkań odpowiednich dla młodych osób, które pracują na coraz bardziej dynamicznym i elastycznym rynku pracy.
3: Co z tego, że są te społeczne inicjatywy mieszkaniowe czy Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego, kiedy brakuje takiej formy pośredniej, takiego hotelu, gdzie ja mogę przyjechać, wynająć sobie, nie wiem, na 3 miesiące, na 5 miesięcy, tanie mieszkanie, bo ja też nie wiem, czy ja tam się zwiążę z tym miejscem, nie wiem, na 1,5 roku, 2 lata czy 3 lata. I kiedyś były te hotele robotnicze, one świetnie wypełniały tą lukę.
0: Zdaniem ZMP, aby polityka mieszkaniowa była skuteczna, wymaga współpracy samorządów i podmiotów prywatnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Tu potrzeba już jednak zmian legislacyjnych.
3: Tak, aby samorząd nie bał się wchodzić we współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy tak naprawdę już ponieśli cały nakład kosztów związanych z wybudowaniem tych nieruchomości i wyodrębnienie, nie wiem, 5 lokali na potrzeby tego społecznego mieszkalnictwa, to jest, by było bardzo dobrym rozwiązaniem.
0: Pomysłem na uwalnianie pustostanów i ustabilizowanie rynku najmu są z kolei społeczne agencje najmu. Inicjatywa łączy właścicieli mieszkań na wynajem z ludźmi, którzy mają za małe dochody na drogie mieszkania prywatne, ale za duże na lokal komunalny. Samorząd bierze wtedy na siebie ciężar związany z administrowaniem takimi prywatnymi mieszkaniami. Inicjatywa działa już m.in. w Warszawie czy w Gdańsku. Pełna treść raportu dostępna jest na stronie Związku Miast Polskich.
4: W piątek 14 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Stąporkowie miało miejsce przekazanie pierwszych wyprawek dla maluszka. Pakiety otrzymało kilkanaście rodzin z terenu gminy. Wyprawki zostały przygotowane w ramach nowego programu, który gmina Stąporków opracowała wspólnie z radnymi. Podczas spotkania pakiety rodzicom przekazał burmistrz Jarosław Młodawski. Jak podkreśla włodarz, ma to być przede wszystkim symboliczny prezent powitalny dla najmłodszych mieszkańców gminy.
5: Właśnie jesteśmy po pierwszej edycji wyprawki na maluszka w gminie Stąporków. To projekt, który opracowaliśmy wspólnie z radnymi i wdrożyliśmy go w życie. Jesteśmy chyba jedną z pierwszych gmin w powiecie i pewnie w województwie, gdzie taka wyprawka trafiła do rodziców najmniejszych naszych mieszkańców. To segregator medyczny, kocyk, mały bidon i kilka zabawek. Mamy nadzieję, że to będzie taki prezent na początek drogi dla małych mieszkańców. W obecnej sytuacji demograficznej można powiedzieć, że każdy mały mieszkaniec jest na wagę złota.
4: Piątkowe spotkanie było pierwszą edycją programu. Wyprawki trafiły do kilkunastu rodzin, a ich przekazanie miało miejsce w godzinach porannych w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Stąporkowie.
6: Praca strażaków nie kończy się na wyjazdach do akcji ratowniczych. Latem to także czas intensywnych działań informacyjnych. Strażacy pojawiają się na lokalnych imprezach i piknikach, gdzie przypominają, jak bezpiecznie spędzać wakacje.
7: Okres letni w pełni, w zasadzie już jest końcówka okresu letniego, to już jest końcówka wakacji. Natomiast wszyscy jeszcze gdzieś tam wypoczywamy. Straż pożarna cały czas pracuje i czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich naszych mieszkańców. Dlatego oprócz tego, że wyjeżdżamy do zdarzeń, interwencji, które są na terenie miasta i powiatu włoszczowskiego, to znaczy prowadzimy szeroko zakrojoną prewencję, w której to staramy się uczyć mieszkańców bezpiecznych zachowań. Teraz różnego rodzaju pikniki związane z OC i OL, czyli obroną cywilną i ochroną ludności, w których to czynny bierzemy udział. Mamy też bardzo bogaty sprzęt, wyposażenie, które pokazuje, jak bezpiecznie się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Na tego rodzaju pikniki. Bardzo serdecznie zapraszamy. Te informacje są na stronie Komendy Wojewódzkiej, czy też w lokalnych mediach. Za Państwa pośrednictwem jest to nam bardzo miło, że możemy też informować mieszkańców.
6: Służby angażują się w działania na rzecz naszego bezpieczeństwa, także wtedy, gdy wyjeżdżamy i odpoczywamy na świeżym powietrzu. To między

0: innymi okazja, by porozmawiać z mieszkańcami o zagrożeniach, które mogą pojawić się podczas letniego wypoczynku.
1: Obozy harcerskie, które były na terenie naszego powiatu, też były zabezpieczone przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną. Cieszymy się, że wszystkie służby w to się zaangażowały, włącznie z gminami, gdzie czuwaliśmy bezpieczeństwem naszych malów, a tam harcerze dzieci wypoczywały w wieku już od

0: w OPREM, gdzie wspólnie prowadzimy działania ratownicze, ale też i prewencyjne. Z OPREM i z Policją mamy Bezpieczny Akwen, w którym to bierzemy wspólnie udział, patrolujemy nasze lokalne wody, gdzie ewentualnie w jakichś sytuacjach zagrożenia staramy się zwracać uwagę, upominać i też uczyć bezpiecznych zachowań.
1: O nasze bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku wspólnie dbają strażacy, policjanci i ratownicy WOPR-u, którzy nie tylko reagują na zagrożenia, ale także edukują i przypominają, jak bezpiecznie spędzać letni czas.
2: Jacek Pałubicki w sobotę oficjalnie zwieńczył swój charytatywny maraton pływacki u iścia Wisły w Mikoszewie. Jednak dla mieszkańców naszego miasta najważniejszym momentem wyprawy był piątek. To właśnie wtedy podróżnik dopłynął do Tczewa, gdzie na brzegu czekali na niego mieszkańcy.
3: Cele akcji są dwa w zasadzie. Po pierwsze, chcemy pomóc tym dzieciom, które już się z FAS i FASD urodziły. Tak jak powiedziałem, jest to już nieuleczalne, ale można poprawić jakość życia takich ludzi, dopasowywać ich do społeczeństwa lepiej, więc najważniejsze jest to, żeby ci rodzice zastępczy, adopcyjni, którzy je wychowują, dobrze rozumieli ich potrzeby i w tym celu są organizowane specjalistyczne szkolenia, które kosztują i które ta fundacja organizuje, a także kwestia objęcia opieką psychiatryczną i psychologiczną tych dzieci. I to jest jedna płaszczyzna tych działań. A druga płaszczyzna jest taka, żeby zapobiec kolejnym narodzinom dzieci z tym skorzeniem. Więc pod hasłem Nie pij za mnie prowadzona jest kampania informacyjna, która ma informować społeczeństwo o tym, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży. Bo oczywiście im więcej tego alkoholu jest, tym niebezpieczeństwo jest większe. Ale na dobrą sprawę jeden kieliszek wina może doprowadzić do opłakanych skutków. I chcemy trafić przede wszystkim do takich osób, które są, można powiedzieć, normalne albo nawet ponadprzeciętne, mają wysokie stanowiska w różnych firmach, są kompetentnymi ludźmi, ale może gdzieś tam ta informacja im umknęła i o wiele łatwiej będzie wyeliminować u takich osób ten jeden kieliszek wina niż u kogoś, kto patologiczny alkohol spożywa. Oczywiście chcemy, żeby żadne dziecko nie rodziło się z FAS, ale jeśli chociaż jedno mniej się urodzi z FAS, a mogłoby być chore, no to będzie to nasz sukces. Ja wpierw wybieram pomysły na swoje kolejne ekstremalne podróże, a później dopasowuję do tego akcje charytatywne, więc wpierw zrodził się pomysł, żeby przepłynąć Wisłę, a później szukałem takiej fundacji, którą mógłbym wspierać i Fundacja Małych Książę bardzo do mnie przemówiła swoją rzetelnością, ale też pasją, z jaką działają, więc nawiązałem z nimi kontakt, no i bardzo fajnie to się potoczyło i działamy wspólnie. Wspiera mnie sztafeta kajakowa i to też jest bardzo ważny wymiar tej akcji, bo zależało mi na tym, żeby nie było to takie smutne płynięcie jednej osoby, ale żeby to też jak najwięcej osób mogło powiedzieć, że ta akcja jest ich. I od samego początku płyną ze mną dwa kajaki. Różnie to robimy. Czasami jest tak, że w każdym płynie jedna osoba i rzeczy są gdzieś tam podzielone. Czasami jest tak, że płynie jeszcze więcej niż dwie osoby. A czasami jest tak jak dzisiaj, że stwierdziliśmy, że łatwiej będzie, jeśli dwie osoby popłyną jednym kajakiem, a drugi podczepimy z bagażami. Więc to jest już kwestia tam szczegółów. Natomiast te osoby się zmieniają. To nie jest tak, że cały czas te same osoby ze mną płyną, tylko powiedzmy ktoś ze mną popłynie jeden dzień, ktoś dwa. No, rekordziska płynęła 9, ale były też takie osoby, które ze mną popłynęły 3 godziny, tak? I to też jest cenne i cieszę się, że właśnie nawet, no nie liczyłem, ile tych osób w sumie łącznie było, ale myślę, że ponad 20, które się zmieniają na trasie, które też informują swoich znajomych o tej akcji. Obecnie jest ze mną Grzesiu i Natalia, którzy mi już będą towarzyszyć aż do końca, czyli do jutrzejszego wpłynięcia na Bałtyk.
2: Jacek Pałubicki, laureat prestiżowej nagrody podróżnika roku National Geographic, nie po raz pierwszy połączył sportową pasję z pomocą potrzebującym. Przystanek w Tczewie miał dla niego osobisty wymiar ze względu na dawne więzi z miastem i gorące wsparcie, na które mógł tu liczyć ze strony lokalnej społeczności.
3: Mój tata, ale też bardzo duża część mojej rodziny pochodzi z Tczewa, także może, no, nie wiem, myślę, że około połowy. także zawsze Tczew był, jest mi bliski i cieszę się, że mogę tutaj być. I też cieszę się, że jest to taki w zasadzie ostatni przystanek przed tym Bałtykiem, bo później dalej to już żadnych miast dużych nie ma. Zachęcam do tego, żeby wejść na media społecznościowe, zwłaszcza na Facebooka, tam prowadzę profil na otwartym nurcie i relacjonuję tam moje płynięcie poprzez wrzucanie zdjęć i filmików i każdy post, który wrzucam, opatrzony jest również linkiem, dwoma linkami. Jeden to jest link do mojego trackera GPS, więc można sprawdzić moją lokalizację na bieżąco, zobaczyć gdzie jestem, myślę, że to też jest w jakiś sposób ciekawe, ale przede wszystkim jest też drugi link właśnie do tej zbiórki, w ramach której zbieramy na te rodziny SFAS i FSD. I na tej zbiórce też jest, myślę, taki dokładny, też bardziej, powiedzmy, naukowy opis tego, czym FAS i FSD jest, więc jeśli ktoś

0: jest bardziej złakniony takiej wiedzy, której może ja nie jestem w stanie przekazać, ale właśnie specjaliści już bardziej, no to tam można to wyczytać. Można też się skontaktować z fundacją, żeby zasięgnąć jeszcze głębszej wiedzy.
1: Jacek Pałubicki do Mikoszewa dotarł w sobotę 15 sierpnia po południu. Jego projekt dowodzi, że ekstremalny fizyczny wysiłek może stać się donośnym głosem w walce o zdrowie i lepszą przyszłość najmłodszych, a zbiórkę Fundacji Małe Książę wciąż można wspierać.
2: Cel jest prosty – wspieranie zdrowia dzieci i młodzieży, a także kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Od września w szkolnym jadłospisie znacznie zwiększy się udział warzyw, owoców i produktów pochodzenia roślinnego. Pojawi się w nim także
3: więcej produktów pełnoziarnistych, preferowanym napojem będzie woda oraz nowość. W każdym tygodniu będzie musiał się pojawić jeden produkt wyprodukowany z nasion roślin strączkowych jako główne źródło białka w danym dniu.
2: Pojawią się też alternatywy dietetyczne, w tym dla wegetarian. Koniec z planowaniem posiłków z dnia na dzień. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek planowania i rozliczania wartości energetycznej oraz odżywczej posiłków w blokach 10-dniowych. Potrawy smażone od września serwowane będą maksymalnie 2 razy w tygodniu. W daniach znacznie mniej będzie tłuszczu, soli
4: i mniejsza ilość cukru w posiłkach. Wiadomo, że cukier znajduje się i w warzywach, i w owocach, w każdym produkcie. Staramy się jak najmniej używać tego cukru.
2: Dla przygotowujących posiłki w przedszkolach i szkołach nowe wytyczne będą nie lada wyzwaniem. Chodzi o to, by posiłek był nie tylko zdrowy, lecz również smakował dzieciom i by te nie chodziły głodne. Z cukrem Ministerstwo Zdrowia walczy także w sklepikach szkolnych i to już od dawna. Największa fala restrykcji objęła sklepiki 10 lat temu, kiedy w sprzedawanych produktach znacznie obniżono dopuszczalne limity cukru, tłuszczu i soli. Dla przedsiębiorców oznaczało to zawężenie asortymentu i problemy z zaopatrzeniem.
5: Są ograniczenia cukru, soli, dlatego są specjalne firmy, które sprzedają dla nas takie produkty.
2: Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia podkreśla, że nowe regulacje nie są wymierzone w przedsiębiorców, a cel uświęca środki.
3: Wprowadzonych zmian nie możemy postrzegać jako restrykcji. To jest tak naprawdę inwestycja w zdrowie naszego najmłodszego pokolenia. W związku z tym te zmiany nie ograniczają asortymentu, natomiast podnoszą jakość produktów, które mogą być oferowane do sprzedaży dzieciom.
2: A przyzwyczajonym do słodkich przekąsek uczniom zmiany nawyków przychodzą z trudem.
5: Batoniki, które są z ograniczonym tym cukrem, to raczej nie smakują i tak samo jak paluszki. Tam jest ograniczona sól i też dzieciom nie smakuje.
2: Teraz dopuszczalne limity jeszcze ostro pójdą w dół. Limit cukru obniżony zostanie z 15 gram do maksymalnie 10 na 100 ml produktu. Tym samym ze szkolnych wyrobów do sprzedaży w sklepikach szkolnych dopuszczona zostanie wyłącznie gorzka czekolada o zawartości masy kakaowej minimum 70%. Uczniowie nie będą mogli liczyć na słodkie alternatywy. Wszelkie zamienniki cukru i substancje słodzące będą także kategorycznie zakazane. Przedsiębiorcy nie mają złudzeń.
5: Dzieci po prostu jak mogą, jadąc nawet na basen, to sobie kupią po prostu to, co lubią. Prawdziwe chipsy, kole i na pewno będą kupowały w sklepach spożywczych, bo lubią takie rzeczy.
2: Jednak jest o co walczyć. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że już około 30% uczniów ma problem z nadwagą, a ta przekłada się bezpośrednio na inne problemy zdrowotne. I choć zmiana nawyków to trudny proces, z pewnością zadecyduje o zdrowiu przyszłego pokolenia.
6: Zatrzymują czas, dokumentują historię i pozwalają wyrazić to, czego nie da ująć się w słowach. Naszą podróż w świat obrazu zaczynamy od żywej legendy. Pan Zbigniew Gorchowski, ostatni fotograf Powstania Warszawskiego, tak wspomina chwilę, gdy aparat był narzędziem walki o pamięć.
7: W czasie powstania, jak powiedziałem, było nas 43, którzy robili różnego typu aparatami, nawet aparatami filmowymi, zdjęcia dokumentujące w pewnym sensie przebieg wydarzeń. Także w efekcie zrobiłem 20 parę raptem zdjęć. To była cała moja robota.
6: Od tamtych heroicznych dni zapach chemii w ciemni powoli ustępował miejsca cyfrowym matrycom.

0: Kiedyś na wywołanie wspomnień czekaliśmy z zapartym tchem. Dziś wszystko dzieje się na naszych oczach.
1: Tworzyliśmy Kodak Express w 93 roku we wrześniu i od tamtej pory robimy zdjęcia do dokumentów. Kiedyś na te zdjęcia trzeba było czekać dzień, dwa, natomiast w tej chwili zdjęcia są w 5 minut.
0: Mimo tego, że technologia pędzi do przodu, a aparaty mamy dziś w każdym telefonie, w tradycyjnych studiach fotograficznych czas płynie inaczej. Tu wciąż najważniejszy jest człowiek, jego historia i relacja po obu stronach obiektywu.
2: Ten punkt już istnieje 72 lata. Jest to moja pasja. Nie mój zawód, ale moja pasja wielka. Uwielbiam ludzi fotografować, uwielbiam słuchać ich. Słucham, wsłuchuję się, co chcą. Czasami narzucam. No, generalnie uważam, że fotografia jest taka tradycyjna w odwrocie, bo teraz w dobie nowoczesności mają smartfony, wszyscy, każdy jest fotografem.
0: Ta pasja potrafi przybierać najróżniejsze formy. Dla jednych to ucieczka od zgiełku i poszukiwanie harmonii w naturze, dla innych adrenalina, emocje i polowanie na decydujący ułamek sekundy na sportowych arenach.
3: Jestem grafikiem w księgarni Libra i uciekałem od komputera po prostu, żeby odpocząć, no to uciekałem w lasy, w góry. No i zaraziłem się fotografią, więc połączyłem te wycieczki z fotografią. Dla mnie fotografia to głównie emocje, pokazywanie piękna, pokazywanie miłości.
4: Jeśli chcemy być kimś takim jak fotograf sportowy, to bardzo dobrze jest uprawiać sport, w ogóle lubić sport przede wszystkim. I to nie mówię tylko o tym, żeby być kibicem. Dla mnie fotografia jest sposobem na pokazanie emocji fotografowanych osób. Też opisaniem swoich emocji, kiedy widzę to, co przede mną.
0: Czasem poszukiwanie tych emocji potrafi zaprowadzić w zupełnie inny wymiar.
5: Moja przygoda z fotografią zaczęła się z miłości. Z miłości do mojego dziecka, do mojej córki. Ją fotografowałem na początku i to pomogło mi w rozwoju. Staram się pokazywać piękno podwodnego świata, w którym wszystko jest inne, nie ma grawitacji. A czym jest dla mnie fotografia? Fotografia dla mnie to wolność.
0: Różne spojrzenia, różne dziedziny, ale zawsze ten sam wspólny mianownik. Ogromna pasja. W nadchodzącym dniu fotografii warto na chwilę zatrzymać się i docenić tych, którzy przez obiektyw potrafią zachować to, co w życiu najpiękniejsze.
6: Niedziela upłynęła w Pucku pod znakiem Dnia Kaszubskiego. Zielona plaża stała się miejscem spotkań z kaszubską kulturą, muzyką i tradycją.

0: Popołudniowy program wydarzenia rozpoczął właśnie zespół GIS. Nie brakowało dobrej energii, nie brakowało też uczestników. Na Płuckie Kaszubskie Święto przybyły tłumy.
1: Jest mnóstwo gości, z czego się bardzo cieszymy. Mieszkańców Płucka, no i samych Kaszubów jest dużo, bo rozmawiamy tutaj z sąsiadami po kaszubsku, także no, jest nas tu dość duża grupa.
2: No, Płuck myślę, że udowadnia bardzo często, że pamięta o historii swojego miasta, też o tradycji, o kulturze, o tym skąd się wywodzimy. Jest to najstarsze miasto Kaszub Północnych. Przypomnę, że lokacja miasta to jest 1348 rok, a właściwie ślady wcześniejsze, na przykład portu zatopionego, to jest XI-XIII wiek. Więc mamy oczywiście bogatą historię, a w tej historii są oczywiście Kaszubi.
0: I to właśnie Kaszubi pokazali w niedzielę swoją kulturę, język i historię.
1: Jest to święto, które już wpisało się w zasadzie na stałe w kalendarzu imprez w Płucku. Czekamy na to święto.
2: To jest taki moment chyba dzisiaj, kiedy ci, którzy są od zawsze, mogą też sobie utrwalić to swoją tożsamość, to swoje pochodzenie i cieszyć się z tego, że są stąd. Ale jest to też zaspokojenie ciekawości tych, którzy nas obserwują, którzy przyglądają się naszej kulturze.
0: Wydarzeniu towarzyszyły również stoiska związane z kaszubskim rzemiosłem i tradycją.
1: Wystawiamy kulinaria przede wszystkim. W sferze, powiedzmy, gastronomii dzisiaj no, oferujemy tylko i wyłącznie praktycznie dania kaszubskie, kiermasze, rękodzieła artystycznego w Płucku, a więc haft, tabaka, tabakiery.
0: Odwiedzający mogli skorzystać z kuchni kaszubskiej i spróbować regionalnych dań. Swoją działalność prezentowało także koło hafciarskie. Dla uczestników przygotowano również konkursy z nagrodami.
3: Święci bracia Machabeusze, ich matka i nauczyciel to postacie znane ze Starego Testamentu. Żyli w II wieku przed Chrystusem i zginęli za wierność swojej wierze. W cerkwi są symbolem odwagi

0: i Niezłomności, a także patronami świątyni na Krynoczce. Ich wspomnienie przypada 14 sierpnia.
1: Oni jako jedni z niewielu zachowywali wiarę w Boga jedynego. Wokół nich panowało wielobóstwo i mało tego, że ono panowało, było, że tak powiem, taką wiarą wymuszaną na innych i dlatego ci bracia zostali zamęczeni, bo nie chcieli się kłaniać innym bożkom, innym bogom, a cały czas pozostawali wierni Bogu jedynemu, Bogu naszemu. I też to, co ważne, w jednej z tych ksiąg machabejskich możemy wyczytać, skąd mamy to wszystko, co tutaj widzimy, tą przyrodę, świat i nas ludzi. Jeden z synów pyta, matko, z czego Bóg to zrobił, jak to zrobił? I te słowa z łaciny ex nihilo, z niczego, powinny nam jakby zostać w naszej pamięci. Bóg to wszystko zrobił z niczego.
0: Na Podlasiu świętu towarzyszy szczególna tradycja. Wierni przynoszą do poświęcenia tegoroczny miód i zioła, a także nabierają wodę ze źródełka.
2: Pobłogosław plastry i z nich miód i daj mu doskonałą łaskę, aby każdy spożywający go, przyjmujący i jedzący otrzymał potrzebne zdrowie i nasycił się tym pokarmem.
3: Ja święcę, żeby, no nie wiem, no, żeby był zdrowy, dla wszystkich pomagał, bo ten miód niby pomaga wszystkim, niby pomaga, no. I tak jakby podziękowanie Bogu, bo to właściwie zabieram tym pszczołom ten miód jak złodziej, nie? Więc trzeba podziękować, że Boża im jakoś dała zdrowie to wszystko i żeby te pszczółki nas jakoś ciągle pomagały nam, te miód tworzyły.
4: Miody tak ma właściwości, a święcony według mnie to jeszcze może więcej ma właściwości takich zdrowotnych.
5: Ten miód, co tu się poświęci, to bardzo skutkuje. Jak to chory kaszla, od razu wyzdrowieje.
0: Dla wielu przyjazd na Krynoczkę to przede wszystkim rodzinna tradycja. Jedni wracają co roku, inni przyjeżdżają, by się pomodlić i nabrać sił.
6: To jest tradycja rodzinna. Tutaj mama i ojciec, tu, my tu prafianinem jesteśmy od urodzenia. Nie to, że jestem przyjezdny czy coś. Tego, dlatego zawsze, bo i ojciec trzymał pszczoły, to też tutaj miód nosił i ja tak podtrzymuję tą tradycję.
1: W życiu nas ludzi zawsze tak było, że te pierwsze rzeczy, które otrzymaliśmy jako dary Boże, czy to ziele, czy to miód, czy to owoce ziemi, które jeszcze będziemy tutaj przynosić, czy też jabłka, które też będziemy jeszcze przynosić do poświęcenia. Taka jest nasza tradycja, że przynosimy to, co pierwsze od Boga otrzymaliśmy, wysiłkiem tych swoich rąk, swego trudu, ażeby Bóg pobłogosławił i pozwolił nam już na spożywanie tych produktów, w dniu dzisiejszym akurat miodu, na cały rok.
0: Święto braci Machabeuszy rozpoczyna także post uspieński, czas przygotowania do święta zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy.
7: Konferencja prasowa na dachu Galerii Nowy Rynek z wyjątkową panoramą Karkonoszy w tle. To właśnie tam organizatorzy ogłosili program 68 września Jelenogórskiego. Przed nami miesiąc, w którym stolica Karkonoszy zatętni sztuką, kulturą, rozrywką i sportem.
8: To jest fajny ten wrzesień jeleniogórski, że tak naprawdę dla każdego mamy jakąś ofertę. Nie ma właściwie weekendu, w którym nie można by było w Jeleniej Górze spędzić ciekawie czas i na sportowo, i kulturalnie.
7: Wielkie otwarcie już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich. Będzie głośno. No i rokowo.
9: No od godziny 18 zaczynamy już mocne uderzenie. Zaczynamy koncertem zespołu Leniwiec, później zespół Kult. Po koncercie zespołu Kult bawić się będziemy przy muzyce lat 80. i 90.
10: Swoją działalność rozpoczyna Zameczek z festynem dla całych rodzin. Już zaczynają swoją działalność nasze teatry dwa, czyli Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida i Zdrojowy Teatr Animacji. Mamy szereg wystaw artystycznych.
7: Wrzesień to także uczta dla koneserów. W programie znalazło się prestiżowe Biennale Fotografii Górskiej, spektakularny Festiwal Światła Wonderland oraz dźwięki z najwyższej półki.
11: Zapraszamy od 22 sierpnia do 6 września. Wstęp jest bezpłatny. Wszystkie koncerty są świetne, obiecuję. Sama wybierałam te programy, sama wybierałam wykonawców. Na początek Magnificat Bacha. Przepiękna muzyka w wykonaniu kapeli Krakowianzis. Co leży mi szczególnie na sercu, to Maciej Obara ze swoim autorskim projektem pod tytułem Echa Karkonoszy.
12: Plakat, tak jak już mówiłam, nawiązuje do Polskiej Szkoły Plakatu, czyli rzeczywiście chodzi tam o taką lapidarność. Skrót myślowy jest z Jeleniogórą na ustach, to jest też najważniejsze w tym plakacie. W tym miesiącu pokazujemy pracę Marka Szyryka, fantastyczną fotografię nawiązującą bardzo do Karkonoszy, wykonaną w Karkonoszach. To jeszcze pokaże zupełnie nowe, zaskakujące swoje oblicze, czyli malarstwo.
7: Z kultury płynnie przechodzimy w sport ekstremalny. Na brak adrenaliny z pewnością nie będziemy narzekać.
13: Puchar Polski Strongman. Tydzień później mamy wielki finał. Tym bardziej będą jeszcze większe emocje tutaj właśnie u Was w mieście w Jeleniej Górze, gdzie mamy 5 naprawdę

0: te bardzo mocnych zawodników.
1: Pierwszy weekend września to także wyzwania dla ludzi z żelaza, którzy zmierzą się z karkonoskimi szlakami.
2: Pierwszy weekend września jeleniogórskiego. Jelenia Góra będzie tłem wielu sportowych emocji. Rozpoczynamy pełni karkonoski festiwal biegowy. Będzie to już 14. odsłona. Jak co roku będziecie mogli zmierzyć się na 6 dystansach. Najdłuższe, czyli ultra 102 km i 70 km i bieg rodzinny, edukacyjny, w którym mogą wziąć udział rodzice z dziećmi.
3: My 12 września, tydzień po chojniku, wspaniałej imprezie biegowej, zapraszamy na finał cyklu Bike Marathon. Tym razem nowość, bo przenosimy się z całą imprezą do Parku Zdrojowego w Cieplicach i 4 dystanse, które mamy do zaproponowania, czyli od tego podstawowego dystansu Fan przez Classic, Mega, Giga.
4: Gorąco zapraszam na 68. wrzesień Jeleniogórski, naprawdę będzie warto.
1: Festiwale, koncerty, wystawy, sportowa rywalizacja i słynny nie tylko w Polsce jarmark staroci. Jelenia Góra żegna lato z przytupem. Szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie Państwo na stronach miasta.
5: Legenda Stara organizowana jest po raz 12. Od 5 lat podróżujemy w tak zwanym konwoju Stara. Odwiedzamy miasta i opowiadamy historię fabryki samochodów ciężarowych w Starachowicach. Opowiadamy przy okazji historię polskiej motoryzacji, która kiedyś istniała. Dzisiaj można powiedzieć, że polska myśl techniczna w dosłownym tego słowa znaczeniu nie istnieje, nie funkcjonuje w motoryzacji. Czy niewiele już nam zostało, bo dziś raczej mówimy o montowniach, a nie o fabryce takiej jak fabryka samochodów ciężarowych w Starachowicach, która produkowała stare, zaczynając od przysłowiowej śrubki, poprzez silnik, pozostałe elementy do kompletnego wyrobu, który wyjeżdżał z Libra. Organizatorem zlotu jest Stowarzyszenie Legenda Stara, które rzecz jasna działa na terenie powiatu starachowickiego. Dzisiaj w Tczewie powinno być 27 aut. Istota konwoju polega na tym, iż dołączają do niego na poszczególnych etapach kierowcy i samochody. Mamy więc do czynienia ze swego rodzaju muzeum na kołach, które przemieszcza się po Polsce. Muzeum nie zna swoich eksponatów na starcie. Te eksponaty budują się w różnych miejscach. Na ogół nikt nie odłącza się już od tej grupy, a dołączają się kolejni. 27 pojazdów w Tczewie, jutro w Ciechanowie 33. Pojutrze jesteśmy w Wilkowyjach, czyli w gminie Latowicz. Też fajna dla nas zabawa, bo Legenda Stara będzie na ranczu i tam będzie już 45 pojazdów i te 45 pojazdów dotrze w piątek na finał Legendy w powiecie starachowickim, a tam dojadą jeszcze ci, którzy nie mogli się wybrać w tę podróż i będzie nas około 200 pojazdów pojawi się na finał.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Aneta Jędrzejska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Panie redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj pozostaniemy chyba w kręgu tematów o charakterze sportowym, ponieważ wiele się tutaj dzieje w naszym regionie w tym zakresie. Sporo pieniędzy otrzymają gminy na rozwój infrastruktury, tej takiej drobniejszej, że tak powiem, może kolokwialnie, infrastruktury sportowej.
1: Tak, Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa to nasz autorski program, który stworzyliśmy w 2018 roku i od tamtego roku rokrocznie przyznajemy środki z budżetu województwa na różnego rodzaju działania, właśnie te mniejsze, bo wartość projektu nie może przekraczać 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania zgodnie z regulaminem, który mamy, jest do 50%, czyli do 100 tysięcy złotych. I przez te

0: Lata od 2018 do 2025 roku powstało dzięki naszemu zaangażowaniu i tym środkom. Oczywiście dobrej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, bo to one mogą aplikować o te dotacje. Prawie 250 różnego rodzaju inwestycji i wydaliśmy na to kwotę prawie 10 milionów złotych. One cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, te środki. Oprócz tego są bardzo dobrze oceniane i przez samorządowców, i przez mieszkańców naszego województwa, bo są to obiekty sportowe, czy obiekt to może za dużo, ale infrastruktura sportowa, która jest
1: Czyli jakieś szatnie, jakieś takie
0: blisko mieszkańców. To są różne, to są
1: boiska.
0: siłownie, to są, mamy takie boiska, które rokrocznie samorządy aplikują. W jednym roku robimy oświetlenie, w drugim roku robimy ogrodzenie, w trzecim roku robimy nawodnienie, murawy, więc to są różne rzeczy, ale również skateparki, więc wiele różnych tego typu inicjatyw. Natomiast w tym roku wpłynęło wniosków bardzo dużo na olbrzymią kwotę, a w budżecie mieliśmy zaplanowane kwotę 4 milionów, więc stosunkowo do tego, co powiedziałam, jak to
1: Czyli trochę to
0: wyglądało.
1: tak wygląda, że samorządy patrzą na sąsiadów i sąsiedzi korzystają, więc oni też
0: Tak,
1: aplikują i ta lista chętnych się
0: jest tak,
1: wydłuża.
0: jest, są, można powiedzieć, że starzy weterani, którzy rokrocznie aplikują, ale cały czas pojawiają się nowe samorządy. W tym roku dofinansowaliśmy 74 inwestycje na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego i tak zaplanowana kwota w budżecie 4 miliony okazała się niewystarczająca. Mieliśmy duży dylemat, czy po prostu te inwestycje dofinansować wszystkie, które spełniają formalne rzeczy, czy obcinać procent dofinansowania, bo tak jak powiedziałam, jest w regulaminie do 50. Spotkaliśmy się, zarząd przychylił się do wniosku departamentu i ostatecznie zwiększył kwotę o prawie 2 miliony, bo 1 900 000 do kwoty 5 milionów 900. Sejmik też wyraził na to zgodę, także właściwie wszystkie inwestycje, które były dobrze przygotowane pod względem formalnym, dostały najwyższy poziom dofinansowania 50%, więc 74 inwestycje za kwotę prawie 6 milionów w tym roku zostały dofinansowane. I oczywiście ta różnorodność, to są różne rzeczy, tak jak w poprzednich latach. Od tych małych siłowni zewnętrznych po sprawy związane, nie wiem, chociażby z wymianą dachu tutaj w pobliska gmina Dobrzyń nad Wisłą, na przykład na sali sportowej. Więc one naprawdę cieszą się dużym powodzeniem i myślę, że był to w tym 2018 roku dobra decyzja, którą podjęliśmy jako zarząd, bo tak jak mówię, tych inwestycji i wniosków jest coraz więcej.
1: No właśnie, ale coraz większe też zainteresowanie jest fundacji różnego rodzaju stowarzyszeń, tworzeniem jakiejś przestrzeni dla osób chcących jakby może nie rozwijać się, nie rozwijać swoją karierę sportową, ale po prostu spędzać aktywnie czas. I wy też się temu przyglądacie, wychodzicie naprzeciw, proponując właśnie takie rozwiązania dotacyjne dla stowarzyszeń, które chcą robić coś dla dzieci i młodzieży w tym kierunku.
0: Tak, Departament Spraw Społecznych jest beneficjentem środków z funduszy Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 właśnie dla NGO-sów. Program nazywa się Rozwój NGO-sów Siłą Kujaw i Pomorza. Całość tego projektu to jest kwota ponad 5 milionów złotych i jest on, dzieje się jak gdyby dwuetapowo, bo z jednej strony są środki przewidziane dla tych NGO-sów, które są zainteresowane rozwojem kadry, czyli warsztaty, szkolenia, różnego rodzaju sieciowania, a ci, którzy chcą zrobić krok dalej, mogą tworzyć indywidualne plany rozwoju, czyli opisać w tym indywidualnym planie rozwoju to, na co potrzebne są środki i są przyznawane granty w wysokości do 30 tysięcy złotych. I mamy takie dwa konkursy za sobą.

0: jeden konkurs już rozstrzygnięty, jeżeli chodzi o te właśnie granty na indywidualne plany rozwoju. Skorzystały z niego 34 NGOsy. Kolejny etap mamy już zakończony, bo trwał do 15 lipca. Natomiast kolejny, i tutaj bardzo się cieszę, pani redaktor, o to pytanie, bo to jest taki moment, gdzie możemy o tym mówić, żeby NGOsy do nas trafiały i żeby ta informacja szła, kolokwialnie mówiąc, w świat, będzie we wrześniu. Więc wszystkich tych, którzy działają w tej sferze NGOsów, a wszyscy doskonale wiemy, że NGOsy są trzecią siłą tak naprawdę samorządową, rządu województwa, bo wiele rzeczy nie bylibyśmy w stanie zrobić, gdyby nie dobra współpraca i współdziałanie ze stowarzyszeniami, z fundacjami, to przecież oni są najbliżej mieszkańców, to oni są z nimi na co dzień, to oni poznają ich problemy, ich sprawy. Te indywidualne plany rozwoju były różne, bo były takie, gdzie NGOsy chcą się rozwijać, jak w kierunku na przykład współpracują dzisiaj z młodzieżą, ale chcą tą współpracę poszerzać, chcą wprowadzać jakieś nowe metody badań, warsztatów i w tym kierunku idą. Natomiast w tych indywidualnych planach rozwoju były też takie pomysły, że do tej pory współpracowali na przykład z młodzieżą, ale dzisiaj chcą to poszerzyć, chcą stworzyć na przykład wymiany doświadczeń między osobami młodymi a seniorami. I tak są napisane te indywidualne plany rozwoju. Także one są naprawdę różne, ale wszystkie służą temu, żeby z jednej strony rozwijać kadrę, która pracuje na rzecz, pracuje w NGOsach, bo tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i rozwój kadry, a z drugiej strony, jeżeli powstają nowe pomysły, to są na to środki, więc ja zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze, nie wiem, się nie zdecydowali, bo jeszcze jeden konkurs w ramach tego projektu, który przygotował Departament Spraw Społecznych, będzie ogłaszany. Planujemy to we wrześniu. Mhm.
1: Jak są oceniane te wnioski tych stowarzyszeń właśnie poprzez konkurs, czyli komisje ocenia, które są warte realizacji?
0: Tak, no to wszystko zależy, jak ten pomysł jest nam przekazany, na ile on jest możliwy do zrealizowania, na ile jest ważny dla danej społeczności. I takie wnioski wpłynęło, wniosków, jak dobrze pamiętam, około 60, 34 dostały pozytywną ocenę.
1: Niedawno też Urząd Marszałkowski rozdysponował sporą sumę dla klubów sportowych, które zajmują się szkoleniem dzieci i młodzieży z naszego regionu.
0: Tak, my działamy jako samorząd województwa, jako zarząd bardzo kompleksowo. Tak jak powiedziałam, duże środki poszły na infrastrukturę, ale żebyśmy mogli mówić o mistrzach z Kujaw i Pomorza.
1: To ta infrastruktura musi być wykorzystywana aktywnie, tak? Ona nie może stać pusta.
0: Tak, i potrzebne są szkolenia. Od wielu lat samorząd województwa przyznaje dotacje na szkolenia w systemie sportów młodzieżowych. Po raz pierwszy w tym roku to wręczenie zrobiliśmy w taki sposób oficjalny. Zaprosiliśmy przedstawicieli klubów, żeby pokazać społeczeństwu, że są takie środki, że są one przyznawane i trochę, żeby popromować tą formę wsparcia. Przyznawane punkty w systemie sportów młodzieżowych jako województwo jesteśmy na 7 pozycji. Wyprzedza nas województwo pomorskie. Mamy stabilną pozycję, jeżeli chodzi do województwa łódzkiego, które jest za nami. Ale naszym marzeniem, jak to w sporcie, być, piąć się coraz wyżej i stanąć na podium, to dużo pracy to będzie kosztowało nasze kluby, naszych zawodników, nasze dzieci i młodzież. Tutaj, jeżeli chodzi o szkolenia w systemie sportów młodzieżowych, mamy 4 kategorie. Są młodziki, są juniorzy starsi i młodzieżowcy. I w tych 4 kategoriach przyznawane są punkty. I za te punkty my właśnie przyznajemy...
1: A te punkty też zależą od osiągnięć?
0: Te punkty zależą od osiągnięć. To jest oczywiście sama ta punktacja i cały oceny w systemie sportów młodzieżowych ustalany jest przez Ministerstwo Sportu, a my punktujemy, dajemy jak gdyby pieniądze za punkt. Nasze województwo to jest

0: tak w granicach 250 zł za punkt te kluby zbierają właśnie przez te osiągnięcia swoich młodych zawodników te punkty i za to są przyznawane te dotacje. W tym roku, na dzień dzisiejszy, przyznane dotacje zostały dla 94 klubów.
1: To bardzo dużo klubów, prawda?
0: Tak, które stworzyły prawie ponad 80 programów. Czasami są to kilka klubów, tworzy jeden program, więc stąd ta różnica liczby klubów do liczby programów. Te pieniądze, one w mojej ocenie są bardzo korzystne dla klubów, bo one mogą być wydawane na zakwaterowanie, na wyżywienie, na zatrudnienie trenerów, na administrację, czyli coś, z czym kluby często mają problemy i kłopoty, żeby dobrze działać i często narzekają, że na tak zwane, kolokwialnie mówiąc, na to bieżące życie tych pieniędzy brakuje, więc tutaj te środki właśnie na takie sprawy można przeznaczyć. Także ja się bardzo cieszę, że samorząd województwa w ten sposób wspiera, bo przecież nie będziemy mieli mistrzów, jeżeli nie zaczniemy właśnie od dzieci i młodzieży.
1: Od podstaw, gdzieś tam od gminnych,
0: tak,
1: prawda?
0: Od szkoleń. I bardzo się również cieszę, bardzo dziękuję pani redaktor za to pytanie, bo dlatego zrobiliśmy takie oficjalne wręczenie tych umów, bo chcemy, żeby o tym było głośno, że samorząd w ten sposób wspiera, bo czasami w szkołach są jakieś perełki, a nie jest to zgłaszane, nie wiem, i gdzieś można by jeszcze więcej inwestować w tych młodych sportowców, a gdzieś z racji braku informacji to nie dociera, więc ja się bardzo cieszę i będziemy takich młodych sportowców wspierać, bo to jest przyszłość.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była pani Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję bardzo.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Marzysz o występach przed publicznością, tańcu i sportowych emocjach? Cheerleaderska Kawocławek prowadzi nabór do swojego zespołu. To szansa dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił i dołączyć do grupy występującej podczas meczów koszykówki. Jeśli masz energię, lubisz taniec i chcesz rozwijać swoje umiejętności, właśnie teraz możesz zrobić ten pierwszy krok.
1: Casting odbędzie się na parkiecie, oczywiście w Hali Mistrzów, 29 sierpnia o godzinie 13.
2: Kto może się zgłosić i w jaki sposób na casting? Czy trzeba być zawodową? Bo domyślam się, że chodzi tylko o dziewczyny, bo męskiej sekcji nie rekrutujecie. Czy te dziewczyny muszą mieć za sobą jakąś szkołę taneczną, jakieś elementy baletu, czy mogą po prostu, że tak powiem, przyjść z ulicy?
3: Oczywiście, że mogą przyjść z ulicy, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. Nawet chętniej właśnie przyjmujemy takie dziewczyny bez doświadczenia, żeby właśnie tego wszystkiego się nauczyły, poznały to. I tak naprawdę jedynym takim obostrzeniem to jest to, że muszą mieć ukończone 16 lat.
2: Powiedzmy, w jaki sposób ten casting będzie wyglądał, jak on będzie przebiegał?
1: Casting oczywiście będzie przebiegał w taki sposób, że dziewczyny będą się uczyły dwóch układów. No i zobaczymy po prostu, jak im pójdzie.
2: Ile dziewczyn potrzebujecie?
3: To jest akurat takie pytanie, wie pan, bo tak naprawdę nie potrzebujemy jakiejś takiej ograniczonej liczby dziewczyn, po prostu dajemy każdemu szansę.
2: Powiedzcie mi też, w jaki sposób na co dzień wyglądają wasze treningi, jak często się spotykacie, jak one przebiegają?
1: Zazwyczaj spotykamy się 2 razy w tygodniu. Oczywiście trenujemy układy na bieżąco, które są na najbliższy mecz. Wymyślamy też nowe układy, uczymy się ich, trenujemy, czyścimy. No i też rozwijamy swoje umiejętności oczywiście, trenujemy technikę tańca, rozciągamy się, ćwiczymy też mocno fizycznie, jakieś siłówki robimy, mamy zajęcia z przygotowania motorycznego. No.
2: Czy można was zobaczyć tylko w Hali Mistrzów, czy też tak jak wiele innych grup czy liderek występuje się także gdzie indziej, w innych miejscach?
3: Szczególnie można nas zobaczyć na Hali Mistrzów, chyba że mamy jakąś współpracę z piosenkarzami, to też możecie nas zobaczyć na różnych koncertach, na eventach, po prostu wszystko zależy od współpracy.
0: Więcej szczegółów dotyczących castingu, terminu i zgłoszeń można znaleźć w informacjach publikowanych na Facebooku przez zespół Cheerleaders KK Wocławek.
4: Ciechocinek słynie przede wszystkim z największych w Europie drewnianych tężnic lankowych, które tworzą leczniczy mikroklimat oraz pięknych parków. Miasto pozyskało niemal 25 milionów złotych dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, z czego lwia część przeznaczona jest na trzeci etap rewitalizacji Parku Zdrojowego. Projekt obejmuje dalszą modernizację jednego z najważniejszych terenów zieleni uzdrowiskowej w Ciechocinku, poprawę infrastruktury i przestrzeni publicznej oraz budowę największego placu zabaw w mieście. Inwestycja zwiększy atrakcyjność parku zarówno dla mieszkańców, jak i kuracjuszy oraz turystów.
5: To, co dzisiaj największego mamy w planach, no to rewitalizację parku sąsiadującego bezpośrednio z Warzelnią Soli, razem z największym placem zabaw w Ciechocinku. Chcemy też dla mieszkańców, turystów zrobić coś na zimę. Aranżujemy teraz projekt ogrodów zimowych, ponad 3000 metrów kwadratowych powierzchni, nowe ogrody, nowe miejsca do wypoczynku dla seniorów i dla młodzieży. A to, co związane bezpośrednio z naszą tradycją, to myślę, że po 24 sierpnia będziemy chcieli jechać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby złożyć wniosek już kolejny o ocenę wstępną pomnika historii, jakim jest produkcja soli, warzelnia i fabryka soli, aby ten wniosek trafił do 15 września do Paryża i dalej był tam rozpatrywany.
4: Ciechocińska Warzelnia Soli to unikatowy, zarówno w skali kraju, jak i świata, zabytek przemysłowy, który stanowi ostatnie ogniwo w ciągu technologicznym produkcji ciechocińskiej soli spożywczej. Do produkcji wykorzystywane są proste narzędzia, a prace związane z ważeniem soli wykonywane są ręcznie przez pracowników zwanych warzelnikami. Sól wybiera się na drewniany parownik i układa w pryzmy. Po odparowaniu przewozi się ją wagonikami do magazynu. Podczas ważenia otrzymuje się także ciechociński szlam i ług, które posiadają właściwości lecznicze. W zasobach AZK znajduje się około 250 budynków. Część z nich to budynki leciwe i wymagające remontu. Ratusz wykonuje je ze środków własnych lub dokłada część kwoty. W tym roku prace prowadzono w blisko 40 budynków.

0: W tym roku można powiedzieć, że ze środków, które były przeznaczone też z budżetu 2025, były to środki niewygasające, które przeszły na rok 2026 oraz z tych środków, które były zaplanowane w tym roku, dokonaliśmy już remontów 37 lokali. 33 były lokale jako lokale przeznaczone do remontu we własnym zakresie ze wsparciem miasta, czyli tak zwanych instalacji elektrycznych czy instalacji wodnych w takim lokalu. Pozostałe prace najemcy wykonywali na własny koszt. Udało nam się na poprzedniej sesji przesunąć jeszcze 2 miliony złotych na remonty pustostanów, które należą do miasta i planujemy w tym roku jeszcze wyremontować 44 takie lokale. Jeżeli oczywiście by się nie udało wszystkich w tym roku zrealizować, to one przejdą jako właśnie też w ramach środków niewygasających na początek przyszłego roku.
1: Zakres prac był bardzo szeroki i zróżnicowany. Od stolarki okiennej po instalację elektryczną. Wymiana tej ostatniej była kosztowna.
0: Jeżeli chodzi o zakres pracy, które były obejmięte, wynikały z potrzeby remontowych, to zależy oczywiście od stanu technicznego danego lokalu. Nieraz to się kończyło tylko i wyłącznie na odmalowaniu ścian, bo drobnych pracach remontowych, które można by było określić w zakresie od 2 do 5 tysięcy, nieraz są to po prostu remonty, które wymagają większych nakładów i tutaj można mówić o kwotach kilkudziesięciu tysięcy złotych. Są to już też wtedy instalacje elektryczne, instalacja wodna, są to także wymiany źródeł ciepła, ale także stolarka okienna czy drzwiowa, które już generują tu konkretne koszty. Oczywiście też nieraz trzeba wymieniać też tak zwany biały montaż, czyli brodziki, wanny czy zlewozmywaki.
2: Pytam jeszcze o te pustostany, o którym pan prezydent wspominał. Po remoncie rozumiem, że zostanie, znaczy on jest oczywiście w zasobach AZK, natomiast po tych remontach ponownie będą nadawały się te budynki do zamieszkania i osoby, które oczekują na mieszkanie, będą mogły po prostu tam zamieszkać.
0: Jak najbardziej powiem, że większość tych lokali jest już przydzielona i osoby, które oczekują na remont, mają przydzielony lokal, cierpliwie czekają, żeby się do niego wprowadzić. Zawsze informujemy, że takie remonty może się odbyć do 3 lat, czyli jest to dosyć długi, długi okres czasu, stąd po prostu chcieliśmy przyspieszyć zdecydowanie w tym zakresie i stąd taka liczba tych lokali w ostatnim czasie, którą remontujemy. I mamy nadzieję, że gdybyśmy te prace, które zamierzamy wykonali sobie w tym roku, na początku przyszłego roku, to w przyszłym roku by zostało może z kilkadziesiąt, dwadzieścia parę lokali, które są też przydzielone, ale jeszcze nie wyremontowane i byśmy tą kolejkę byśmy zlikwidowali i wtedy byśmy mogli na bieżąco przydzielać lokale już takie też wyremontowane, gdzie nie musielibyśmy deklarować czas okresu na przydział tego lokalu, tylko bo on po prostu był już w momencie rozdysponowania wyremontowany i mógł być od razu zamieszkany.
1: Przypomnijmy, że wrocławski ratusz prowadzi również politykę przejmowania nieruchomości. Może to robić na mocy ustawy rewitalizacyjnej.
3: Wśród atrakcji przygotowanych tego lata dla mieszkańców i turystów Włocławka są rejsy po Wiśle. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na pokład statku solarnego oraz łodzi flisackiej. Rejsy statkiem solarnym po Zalewie Włocławskim trwają 45 minut. Podróż rozpoczyna się w przystani Osir przy ulicy Płockiej 187. Na pokład może wejść jednocześnie 9 pasażerów. Drugą propozycją są rejsy łodzią flisacką po Wiśle. Te rozpoczynają się w przystani nad Wisłą przy ulicy Piwnej 1 i odbywają się codziennie zgodnie z harmonogramem.
4: Ubiegłym roku w wakacje mam wrażenie, że była gorsza pogoda niż w tym roku. Dlatego w zeszłym roku około 1000 osób skorzystało z rejsów statkiem solarnym. Natomiast w tym sezonie jest to już prawie 1500 osób. Także, no ale myślę, że tutaj duży wpływ na to miała pogoda. Wszystkie osoby, które schodzą z pokładu, mówią, że jest przecudownie, że nie widziały jeszcze Włocławka od tej strony. Trochę szkoda, bo przez niski poziom Wisły nie możemy pływać za bardzo w kierunku mostu i w kierunku naszej tamy, bo niestety występują mielizny i ciężko byłoby tam dopłynąć, więc pływamy bardziej w stronę ulicy Toruńskiej, w stronę Bobrownik. Skrypt w tym roku tutaj we Włocławku skorzystało około 1200 osób, ale jedna z naszych łodzi brała teraz udział w Festiwalu Wisły i tam również przewoziła pasażerów. Myślę, że przez te

0: 5 dni podczas festiwalu przewieźliśmy około 250-300 osób. Zarówno na jednej i na drugiej przystani należy przyjechać tutaj na miejsce, można bilety zakupić w Bosmanacie i tak samo jest na obydwu przystaniach. Nie prowadzimy sprzedaży takiej, nie prowadzimy rezerwacji, bo kiedyś zdarzyła się taka sytuacja, że ludzie wykupili bilety, później zmieniły się warunki pogodowe, rejs nie mógł się odbyć, powoduje to komplikacje, więc najłatwiej jest w ten sposób to prowadzić sprzedaż, że po prostu na pół godziny przed rejsem kupuje się bilety. Rejsy na statek solarny to jest w tej chwili 20 zł za rejs 45-minutowy i 10 zł bilet ulgowy. Natomiast co do kryb, które są na drugiej przystani, obniżyliśmy ceny, żeby jeszcze bardziej rozpromować rejsy na Dolnej Wiśle i tam bilet normalny kosztuje 15 zł i bilet ulgowy 7,50.
1: Rejsy to wspaniała propozycja dla tych, którzy chcą odpocząć, ale także spojrzeć na Wocławek z zupełnie innej perspektywy. Dostęp do Wisły i malownicze tereny sprawiają, że rzeka staje się miejscem rekreacji zarówno dla jej mieszkańców, jak i odwiedzających nasze miasto.
2: W ten weekend w regionie nie zabraknie propozycji dla tych, którzy chcą spędzić czas aktywnie, rodzinnie, ale też poznać historię i lokalne tradycje. W sobotę tradycyjnie będzie można wybrać się na spacerek z przewodnikiem PTTK. Tym razem tematem będą znani wocławianie i miejsca związane z ich życiem. Zbiórka uczestników o godzinie 10 przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei 65. We Wocławku rozpoczyna się Wocławski Festiwal Przedsiębiorczości. Od piątku do soboty w parku na Słodowie lokalni przedsiębiorcy będą prezentować swoje produkty i usługi. Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci oraz strefy gastronomicznej. Festiwal ma być okazją do poznania lokalnego biznesu i spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze. W sobotę warto także wybrać się do gminy Kowal. O godzinie 11 wystartuje 16 gminny rajd rowerowy pod hasłem Jedziemy dla Julki. Tym razem wspólna przejażdżka ma również wymiar charytatywny. Uczestnicy będą wspierać Julkę.
3: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na piknik na zakończenie wakacji nad Jeziorem Lugichowskim 22 sierpnia. Rozpoczynamy o godzinie 17 licytacją, która będzie przekazana dla naszej mieszkanki. Piknik będzie poprzedzony rajdem rowerowym. Jedziemy dla Julki. Julka to jest młoda, energiczna, wspaniała dziewczyna, mieszkanka gminy Kowal, która od lat walczy z chorobą wzroku, traci wzrok i podjęliśmy taką decyzję, aby właśnie podczas tego rajdu wesprzeć Julkę w leczeniu jej trudnych problemów związanych z utratą wzroku. Kochani, będzie mnóstwo atrakcji. O godzinie 18 wystąpi formacja Maxel. O godzinie 19.30 zapraszamy na koncert Lizy z zespołem cygańskim, a od godziny 20.30 wystąpi zespół Lena. Oczywiście przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla młodzieży, a od godziny 15 do 17 będzie również możliwość oznakowania rowerów, będzie prowadzona przez policję we Wrocławku, także warto przyjechać ze swoim rowerkiem i podjąć się oznakowania swojego roweru. Dla dzieci zjeżdżalnie, dmuchańce, różnego rodzaju animacje. Oczywiście nie zabraknie grochóweczki i pysznych potraw z grilla. Około godziny 19 przewidzieliśmy dla najmłodszych, jak również starszych uczestników naszego pikniku Festiwal Kolorów, także zapraszamy serdecznie.
2: W sobotę i niedzielę park imienia Henryka Sienkiewicza we Wocławku zamieni się natomiast w osadę wikingów. Wlaclav Borg ma przypomnieć o historii słynnego miecza, który w 2024 roku został wyłowiony z Wisły. Na miejscu zaplanowano m.in. pokazy walk, warsztaty rzemieślnicze, kramy, prelekcje oraz koncerty. Będzie więc okazja nie tylko zobaczyć, jak wyglądało życie dawnych wojowników, ale też samemu spróbować swoich sił w niektórych średniowiecznych rzemiosłach. W niedzielę święto plonów zawita do Brześcia Kujawskiego. Dożynki gminno-diecezjalne rozpoczną się o godzinie 11 mszą świętą, po której ulicami miasta przejdzie korowód dożynkowy.
4: Chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na tegoroczne dożynki do Brześcia Kujawskiego. Dożynki będą odbywać się 23 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę, a dożynki w tym roku w Brześciu Kujawskim są diecezjalno-gminno-powiatowe. Rozpoczynamy o godzinie 11 uroczystą mszą świętą, następnie piękny, barwny korowód dożynkowy w towarzyszeniu zespołu Spod Strzechy, Młodzieżowej Orkiestry Dęte i zespołów folklorystycznych Dzieci Kujaw przejdzie na targowisko miejskie, gdzie odbywa się druga część naszych dożynek. Podczas części obrzędowej wystąpią zespoły folklorystyczne, będzie dzielenie chleba oraz przepyszny poczęstunek przygotowany przez sołectwa i koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Brześć Kujawski. O godzinie 7

0: 17 rozpoczynamy część koncertową na boisku przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Rozpoczynamy z grubej rury. Zapraszamy Państwa już o 17 na zespół, na koncert Chadomena. Następnie o godzinie następnie wystąpi zespół Trikato z Osięcin, a gwiazdą tegorocznych dożynek jest zespół Perfect, na który bardzo serdecznie zapraszamy o godzinie 20. Całość zakończy zabawa taneczna z DJ Delesiem i DJ Robo. Kończymy o godzinie 24. Zapraszamy serdecznie.
1: Dożynkowo będzie także w Smólniku. Niedzielne Święto Plonów rozpocznie się w południe mszą w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła. Następnie uczestnicy przejdą w korowodzie dożynkowym na teren przy szkole podstawowej, gdzie odbędzie się tradycyjna część obrzędowa z przekazaniem wieńców i dzieleniem chleba. Później scenę przejmą artyści, m.in. Ines i Gwiazdy Cygańskiego Taboru, Vegas oraz Single Band. Wieczór zakończy zabawa taneczna. A na zakończenie coś dla tych, którzy niedzielny poranek wolą rozpocząć od ruchu i spokojnego treningu. Zaplanowano poranek z Viet Tai Chi. Zajęcia będą okazją do aktywnego rozpoczęcia dnia i poznania tej formy ćwiczeń. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Jak podkreślają autorzy przygotowanego raportu, mieszkalnictwo nie jest dziś wyłącznie problemem samego rynku nieruchomości. Coraz bardziej wpływa na rozwój poszczególnych miast, rynek pracy, mobilność mieszkańców oraz decyzje młodych ludzi o założeniu rodziny. To ma z kolei przełożenie na demografię i koło się zamyka.
1: Aglomeracje i tak mają dobrze. Znacznie trudniej mają takie miasta 50-70-tysięczne, czy były miasta wojewódzkie, gdzie rzeczywiście ten problem demograficzny jest bardzo silny. I on się bardzo silnie przekłada na problemy mieszkaniowe.
0: Jak dodają autorzy raportu, w latach 2015-2024 ceny mieszkań w Polsce wzrosły o ponad 106%, koszty najmu o ponad 66%. Tempo wzrostu cen nieruchomości należało do najwyższych w całej Unii Europejskiej i nie zostało zrównoważone przez wzrost wynagrodzeń. Czyni to z mieszkań towar mało dostępny.
2: Linie kredytowe są, ale one nadal nie należą do najtańszych, tak? Programy rządowe, jedne się skończyły, obiecane nie doszły do skutku, natomiast nie ma realnej alternatywy.
0: A bez niej nie będzie dalszego rozwoju miast i gospodarki.

0: Polski. Związek Miast Polskich zwraca uwagę na konieczność wspierania przez samorządy nie tylko budowy nowego mieszkalnictwa, ale również modernizację starych zasobów.
1: My podkreślamy bardzo jeden ważny element, że trzeba w tych miastach pobudzać rynek mieszkaniowy. O ile w tych największych to nie jest może konieczne, w tych średnich i małych jest niezbędne

0: mieszkań odpowiednich dla młodych osób, które pracują na coraz bardziej dynamicznym i elastycznym rynku pracy.
1: Co z tego, że są te społeczne inicjatywy mieszkaniowe, czy Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego, kiedy brakuje takiej formy pośredniej, takiego hotelu, gdzie ja mogę przyjechać, wynająć sobie, nie wiem, na 3 miesiące, na 5 miesięcy, tanie mieszkanie, bo ja też nie wiem, czy ja tam się zwiążę z tym miejscem, nie wiem, na pół roku, 2 lata czy 3 lata. I kiedyś były te hotele robotnicze, one świetnie wypełniały tą lukę.
0: Zdaniem ZMP, aby polityka mieszkaniowa była skuteczna, wymaga współpracy samorządów i podmiotów prywatnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Tu potrzeba już jednak zmian legislacyjnych.
1: Tak, aby samorząd nie bał się wchodzić we współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy tak naprawdę już ponieśli cały nakład kosztów związanych z wybudowaniem tych nieruchomości i wyodrębnienie, nie wiem, 5 lokali na potrzeby tego społecznego mieszkalnictwa, to jest, by było bardzo dobrym rozwiązaniem.
0: Pomysłem na uwalnianie pustostanów i ustabilizowanie rynku najmu są z kolei społeczne agencje najmu. Inicjatywa łączy właścicieli mieszkań na wynajem z ludźmi, którzy mają za małe dochody na drogie mieszkania prywatne, ale za duże na lokal komunalny. Samorząd bierze wtedy na siebie ciężar związany z administrowaniem takimi prywatnymi mieszkaniami. Inicjatywa działa już m.in. w Warszawie czy w Gdańsku. Pełna treść raportu dostępna jest na stronie Związku Miast Polskich.
2: W piątek 14 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Stąporkowie miało miejsce przekazanie pierwszych wyprawek dla maluszka. Pakiety otrzymało kilkanaście rodzin z terenu gminy. Wyprawki zostały przygotowane w ramach nowego programu, który gmina Stąporków opracowała wspólnie z radnymi. Podczas spotkania pakiety rodzicom przekazał burmistrz Jarosław Młodawski. Jak podkreśla włodarz, ma to być przede wszystkim symboliczny prezent powitalny dla najmłodszych mieszkańców gminy.
3: Właśnie jesteśmy po pierwszej edycji wyprawki na maluszka w gminie Stąporków. To projekt, który opracowaliśmy wspólnie z radnymi i wdrożyliśmy go w życie. Jesteśmy chyba jedną z pierwszych gmin w powiecie i pewnie w województwie, gdzie taka wyprawka trafiła do rodziców najmniejszych naszych mieszkańców. To segregator medyczny, kocyk, mały bidon i kilka zabawek. Mamy nadzieję, że to będzie taki prezent na początek drogi dla małych mieszkańców. W obecnej sytuacji demograficznej można powiedzieć, że każdy mały mieszkaniec jest na wagę złota.
2: Piątkowe spotkanie było pierwszą edycją programu. Wyprawki trafiły do kilkunastu rodzin, a ich przekazanie miało miejsce w godzinach porannych w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Stąporkowie.
4: Praca strażaków nie kończy się na wyjazdach do akcji ratowniczych. Latem to także czas intensywnych działań informacyjnych. Strażacy pojawiają się na lokalnych imprezach i piknikach, gdzie przypominają, jak bezpiecznie spędzać wakacje.
5: Okres letni w pełni, w zasadzie już jest końcówka okresu letniego, to już jest końcówka wakacji. Natomiast wszyscy jeszcze gdzieś tam wypoczywamy, Straż Pożarna cały czas pracuje i czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich naszych mieszkańców, dlatego oprócz tego, że wyjeżdżamy do zdarzeń, interwencji, które są na terenie miasta i powiatu włocławskiego, to także prowadzimy szeroko zakrojoną prewencję, w której to staramy się uczyć mieszkańców bezpiecznych zachowań. Teraz różnego rodzaju pikniki związane z OCIOL, czyli obroną cywilną i ochroną ludności, w których to czynny bierzemy udział. Mamy też bardzo bogaty sprzęt, wyposażenie, które pokazuje, jak bezpiecznie się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Na tego rodzaju pikniki bardzo serdecznie zapraszamy. Te informacje są na stronie Komendy Wojewódzkiej, czy też w lokalnych mediach. Za Państwa pośrednictwem jest to nam bardzo miło, że możemy też informować mieszkańców.
4: Służby angażują się w działania na rzecz naszego bezpieczeństwa, także wtedy, gdy wyjeżdżamy i odpoczywamy na świeżym powietrzu. To między innymi okazja, by porozmawiać z mieszkańcami o zagrożeniach, które mogą pojawić się podczas letniego wypoczynku.
5: Obozy harcerskie, które były na terenie naszego powiatu, też były zabezpieczone przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną. Cieszymy się, że wszystkie służby w to się zaangażowały, włącznie z gminami, gdzie czuwaliśmy bezpieczeństwem naszych maluchów, a tam harcerze dzieci wypoczywały w wieku już od 6 lat, także to naprawdę wymagało dużego wysiłku, żeby w jakiś sposób to wszystko bezpiecznie przeprowadzić przez ten wypoczynek. Cóż, no bardzo, bardzo też chciałem tutaj pochwalić współpracę między służbami tutaj miejskimi, policją, pogotowiem ratunkowym, WOPR-em, gdzie wspólnie prowadzimy działania ratownicze, ale też i prewencyjne. Z WOPR-em i z policją mamy bezpieczny akwen, w którym to bierzemy wspólnie udział, patrolujemy.

0: kontrolujemy nasze lokalne wody, gdzie ewentualnie w jakichś sytuacjach zagrożenia staramy się zwracać uwagę, upominać i też uczyć bezpiecznych zachowań.
1: O nasze bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku wspólnie dbają strażacy, policjanci i ratownicy WOPR-u, którzy nie tylko reagują na zagrożenia, ale także edukują i przypominają, jak bezpiecznie spędzać letni czas.
2: Jacek Pałubicki w sobotę oficjalnie zwieńczył swój charytatywny maraton pływacki u ujścia Wisły w Mikoszewie. Jednak dla mieszkańców naszego miasta najważniejszym momentem wyprawy był piątek. To właśnie wtedy podróżnik dopłynął do Tczewa, gdzie na brzegu czekali na niego mieszkańcy.
3: Cele akcji są dwa w zasadzie. Po pierwsze, chcemy pomóc tym dzieciom, które już się z FAS i FASD urodziły. Tak jak powiedziałem, jest to już nieuleczalne, ale można poprawić jakość życia takich ludzi, dopasowywać ich do społeczeństwa lepiej, więc najważniejsze jest to, żeby ci rodzice zastępczy, adopcyjni, którzy je wychowują, dobrze rozumieli ich potrzeby i w tym celu są organizowane specjalistyczne szkolenia, które kosztują i które ta fundacja organizuje, a także kwestia objęcia opieką psychiatryczną i psychologiczną tych dzieci. I to jest jedna płaszczyzna tych działań. A druga płaszczyzna jest taka, żeby zapobiec kolejnym narodzinom dzieci z tym skażeniem. Więc pod hasłem Nie pij za mnie prowadzona jest kampania informacyjna, która ma informować społeczeństwo o tym, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży, bo oczywiście im więcej tego alkoholu jest, tym niebezpieczeństwo jest większe, ale na dobrą sprawę jeden kieliszek wina może doprowadzić do opłakanych skutków. I chcemy trafić przede wszystkim do takich osób, które są, można powiedzieć, normalne albo nawet ponadprzeciętne. Mają wysokie stanowiska w różnych firmach, są kompetentnymi ludźmi, ale może gdzieś tam ta informacja im umknęła i o wiele łatwiej będzie wyeliminować u takich osób ten jeden kieliszek wina niż u kogoś, kto patologiczny alkohol spożywa. Oczywiście chcemy, żeby żadne dziecko nie rodziło się z FAS, ale jeśli chociaż jedno mniej się urodzi z FAS, a mogłoby być chore, no to będzie to nasz sukces. Ja wpierw wybieram pomysły na swoje kolejne ekstremalne podróże, a później dopasowuję do tego akcje charytatywne, więc wpierw zrodził się pomysł, żeby przepłynąć Wisłę, a później szukałem takiej fundacji, którą mógłbym wspierać i Fundacja Mały Książę bardzo do mnie przemówiła swoją rzetelnością, ale też pasją, z jaką działa, więc nawiązałem z nimi kontakt, no i bardzo fajnie to się potoczyło i działamy wspólnie. Wspieram już sztafetę kajakową i to też jest bardzo ważny wymiar tej akcji, bo zależało mi na tym, żeby nie było to takie smutne płynięcie jednej osoby, ale żeby to też jak najwięcej osób mogło powiedzieć, że ta akcja jest ich. I od samego początku płyną ze mną dwa kajaki. Różnie to robimy. Czasami jest tak, że w każdym płynie jedna osoba i rzeczy są gdzieś tam podzielone. Czasami jest tak, że płynie jeszcze więcej niż dwie osoby. A czasami jest tak jak dzisiaj, że stwierdziliśmy, że łatwiej będzie, jeśli dwie osoby popłyną jednym kajakiem, a drugi podczepimy z bagażami. Więc to jest już kwestia tam szczegółów. Natomiast te osoby się zmieniają. To nie jest tak, że cały czas te same osoby ze mną płyną, tylko powiedzmy ktoś ze mną popłynie jeden dzień, ktoś dwa. No, rekordzistka płynęła 9, ale były też takie osoby, które ze mną popłynęły 3 godziny, tak? I to też jest cenne i cieszę się, że właśnie nawet, no nie liczyłem, ile tych osób w sumie łącznie było, ale myślę, że ponad 20, które się zmieniają na trasie, które też informują swoich znajomych o tej akcji. Obecnie jest ze mną Grzesiu i Natalia, którzy mi już będą towarzyszyć aż do końca, czyli do jutrzejszego wpłynięcia na Bałtyk.
2: Jacek Pałubicki, laureat prestiżowej nagrody podróżnika roku National Geographic, nie po raz pierwszy połączył sportową pasję z pomocą potrzebującym. Przystanek w Tczewie miał dla niego osobisty wymiar ze względu na dawne więzi z miastem i gorące wsparcie, na które mógł tu liczyć ze strony lokalnej społeczności.
3: Mój tata, ale też bardzo duża część mojej rodziny pochodzi z Tczewa, także może, no nie wiem, myślę, że około połowy. także zawsze Tczew był, jest mi bliski i cieszę się, że mogę tutaj być. I też cieszę się, że jest to taki w zasadzie ostatni przystanek przed tym Bałtykiem, bo później dalej to już żadnych miast dużych nie ma. Zachęcam do tego, żeby wejść na media społecznościowe, zwłaszcza na Facebooka, tam prowadzę profil na otwartym nurcie i relacjonuję tam moje płynięcie poprzez wrzucanie zdjęć i filmików i każdy post, który wrzucam, opatrzony jest również linkiem, dwoma linkami. Jeden to jest link do mojego trackera GPS, więc można sprawdzić moją lokalizację na bieżąco, zobaczyć gdzie jestem. Myślę, że to też jest w jakiś sposób ciekawe, ale przede wszystkim jest też drugi link właśnie do tej zbiórki, w ramach której zbieramy na te rodziny z FAS i FSD. I na tej zbiórce też jest, myślę, taki dokładny, też bardziej, powiedzmy, naukowy opis tego, czym FAS i FSD jest, więc jeśli ktoś jest bardziej złakniony takiej wiedzy,

0: który może ja nie jestem w stanie przekazać, ale właśnie specjaliści już bardziej, no to tam można to wyczytać. Można też się skontaktować z fundacją, żeby zasięgnąć jeszcze głębszej wiedzy.
1: Jacek Pałubicki do Mikoszewa dotarł w sobotę 15 sierpnia po południu. Jego projekt dowodzi, że ekstremalny fizyczny wysiłek może stać się donośnym głosem w walce o zdrowie i lepszą przyszłość najmłodszych, a zbiórkę Fundacji Małe Książę wciąż można wspierać.
2: Cel jest prosty – wspieranie zdrowia dzieci i młodzieży, a także kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Od września w szkolnym jadłospisie znacznie zwiększy się udział warzyw, owoców i produktów pochodzenia roślinnego. Pojawi się w nim także
3: więcej produktów pełnoziarnistych, preferowanym napojem będzie woda oraz nowość. W każdym tygodniu będzie musiał się pojawić jeden produkt wyprodukowany z nasion roślin strączkowych jako główne źródło białka w danym dniu.
2: Pojawią się też alternatywy dietetyczne, w tym dla wegetarian. Koniec z planowaniem posiłków z dnia na dzień. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek planowania i rozliczania wartości energetycznej oraz odżywczej posiłków w blokach 10-dniowych. Potrawy smażone od września serwowane będą maksymalnie 2 razy w tygodniu. W daniach znacznie mniej będzie tłuszczu, soli
4: i mniejsza ilość cukru w posiłkach. Wiadomo, że cukier znajduje się i w warzywach, i w owocach, w każdym produkcie. Staramy się jak najmniej używać tego cukru.
2: Dla przygotowujących posiłki w przedszkolach i szkołach nowe wytyczne będą nie lada wyzwaniem. Chodzi o to, by posiłek był nie tylko zdrowy, lecz również smakował dzieciom i by te nie chodziły głodne. Z cukrem Ministerstwo Zdrowia walczy także w sklepikach szkolnych. I to już od dawna. Największa fala restrykcji objęła sklepiki 10 lat temu, kiedy w sprzedawanych produktach znacznie obniżono dopuszczalne limity cukru, tłuszczu i soli. Dla przedsiębiorców oznaczało to zawężenie asortymentu i problemy z zaopatrzeniem.
5: Są ograniczenia cukru, soli, dlatego są specjalne firmy, które sprzedają dla nas takie produkty.
2: Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia podkreśla, że nowe regulacje nie są wymierzone w przedsiębiorców, a cel uświęca środki.
3: Wprowadzonych zmian nie możemy postrzegać jako restrykcji. To jest tak naprawdę inwestycja w zdrowie naszego najmłodszego pokolenia. W związku z tym te zmiany nie ograniczają asortymentu, natomiast podnoszą jakość produktów, które mogą być oferowane do sprzedaży dzieciom.
2: A przyzwyczajonym do słodkich przekąsek uczniom zmiany nawyków przychodzą z trudem.
5: Batoniki, które są z ograniczonym tym cukrem, to raczej nie smakują i tak samo jak paluszki. Tam jest ograniczona sól i też dzieciom nie smakuje.
2: Teraz dopuszczalne limity jeszcze ostro pójdą w dół. Limit cukru obniżony zostanie z 15 gram do maksymalnie 10 na 100 ml produktu. Tym samym ze szkolnych wyrobów do sprzedaży w sklepikach szkolnych dopuszczona zostanie wyłącznie gorzka czekolada o zawartości masy kakaowej minimum 70%. Uczniowie nie będą mogli liczyć na słodkie alternatywy. Wszelkie zamienniki cukru i substancje słodzące będą także kategorycznie zakazane. Przedsiębiorcy nie mają złudzeń.
5: Dzieci po prostu jak mogą, jadąc nawet na basen, to sobie kupią po prostu to, co lubią. Prawdziwe chipsy, kole i na pewno będą kupowały w sklepach spożywczych, bo lubią takie rzeczy.
2: Jednak jest o co walczyć. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że już około 30% uczniów ma problem z nadwagą, a ta przekłada się bezpośrednio na inne problemy zdrowotne. I choć zmiana nawyków to trudny proces, z pewnością zadecyduje o zdrowiu przyszłego pokolenia.
6: Zatrzymują czas, dokumentują historię i pozwalają wyrazić to, czego nie da ująć się w słowach. Naszą podróż w świat obrazu zaczynamy od żywej legendy. Pan Zbigniew Gorchowski, ostatni fotograf Powstania Warszawskiego, tak wspomina chwilę, gdy aparat był narzędziem walki o pamięć.
7: W czasie powstania, jak powiedziałem, było nas 43, którzy robili różnego typu aparatami, nawet aparatami filmowymi, zdjęcia dokumentujące w pewnym sensie przebieg wydarzeń. Także w efekcie zrobiłem 20 parę raptem zdjęć. To była cała moja robota.
6: Od tamtych heroicznych dni zapach chemii w ciemni powoli ustępował miejsca cyfrowym matrycom. Kiedyś na wywołanie wspomnień

0: Czekaliśmy z zapartym tchem. Dziś wszystko dzieje się na naszych oczach.
1: Tworzyliśmy Kodak Express w 93 roku we wrześniu i od tamtej pory robimy zdjęcia do dokumentów. Kiedyś na te zdjęcia trzeba było czekać dzień, dwa, natomiast w tej chwili zdjęcia są w 5 minut.
0: Mimo tego, że technologia pędzi do przodu, a aparaty mamy dziś w każdym telefonie, w tradycyjnych studiach fotograficznych czas płynie inaczej. Tu wciąż najważniejszy jest człowiek, jego historia i relacja po obu stronach obiektywu.
2: Ten punkt już istnieje 72 lata. Jest to moja pasja. Nie mój zawód, ale moja pasja wielka. Uwielbiam ludzi fotografować, uwielbiam słuchać ich. Słucham, wsłuchuję się, co chcą. Czasami narzucam. No, generalnie uważam, że fotografia jest taka tradycyjna w odwrocie, bo teraz w dobie nowoczesności mają smartfony, wszyscy, każdy jest fotografem.
0: Ta pasja potrafi przybierać najróżniejsze formy. Dla jednych to ucieczka od zgiełku i poszukiwanie harmonii w naturze, dla innych adrenalina, emocje i polowanie na decydujący ułamek sekundy na sportowych arenach.
3: Jestem grafikiem w księgarni Libra i uciekałem od komputera po prostu, żeby odpocząć, no to uciekałem w lasy, w góry. No i zaraziłem się fotografią, więc połączyłem te wycieczki z fotografią. Dla mnie fotografia to głównie emocje, pokazywanie piękna, pokazywanie miłości.
4: Jeśli chcemy być kimś takim jak fotograf sportowy, to bardzo dobrze jest uprawiać sport, w ogóle lubić sport przede wszystkim. I to nie mówię tylko o tym, żeby być kibicem. Dla mnie fotografia jest sposobem na pokazanie emocji fotografowanych osób, też opisaniem swoich emocji, kiedy widzę to, co przede mną.
0: Czasem poszukiwanie tych emocji potrafi zaprowadzić w zupełnie inny wymiar.
5: Moja przygoda z fotografią zaczęła się z miłości. Z miłości do mojego dziecka, do mojej córki. Ją fotografowałem na początku i to pomogło mi w rozwoju. Staram się pokazywać piękno podwodnego świata, w którym wszystko jest inne, nie ma grawitacji. A czym jest dla mnie fotografia? Fotografia dla mnie to wolność.
0: Różne spojrzenia, różne dziedziny, ale zawsze ten sam wspólny mianownik. Ogromna pasja. W nadchodzącym dniu fotografii warto na chwilę zatrzymać się i docenić tych, którzy przez obiektyw potrafią zachować to, co w życiu najpiękniejsze.
6: Niedziela upłynęła w Pucku pod znakiem Dnia Kaszubskiego. Zielona plaża stała się miejscem spotkań z kaszubską kulturą, muzyką i tradycją.

0: Popołudniowy program wydarzenia rozpoczął właśnie zespół GIS. Nie brakowało dobrej energii, nie brakowało też uczestników. Na płuckie kaszubskie święto przybyły tłumy.
1: Jest mnóstwo gości, z czego się bardzo cieszymy. Mieszkańców Pucka, no i samych Kaszubów jest dużo, bo rozmawiamy tutaj z sąsiadami po kaszubsku, także no, jest nas tu dość duża grupa.
2: No, Puck myślę, że udowadnia bardzo często, że pamięta o historii swojego miasta, też o tradycji, o kulturze, o tym skąd się wywodzimy. Jest to najstarsze miasto Kaszub Północnych. Przypomnę, że lokacja miasta to jest 1348 roku, a właściwie ślady wcześniejsze, na przykład portu zatopionego, to jest XI-XIII wiek. Więc mamy oczywiście bogatą historię, a w tej historii są oczywiście Kaszubi.
0: I to właśnie Kaszubi pokazali w niedzielę swoją kulturę, język i historię.
1: Jest to święto, które już wpisało się w zasadzie na stałe w kalendarzu imprez w Pucku. Czekamy na to święto.
2: To jest taki moment chyba dzisiaj, kiedy ci, którzy są od zawsze, mogą też sobie utrwalić to swoją tożsamość, to swoje pochodzenie i cieszyć się z tego, że są stąd. Ale jest to też zaspokojenie ciekawości tych, którzy nas obserwują, którzy przyglądają się naszej kulturze.
0: Wydarzeniu towarzyszyły również stoiska związane z kaszubskim rzemiosłem i tradycją.
1: Wystawiamy kulinaria przede wszystkim w sferze, powiedzmy, gastronomii. Dzisiaj no, oferujemy tylko i wyłącznie praktycznie dania kaszubskie, kiermasze, rękodzieła artystycznego w Pucku, a więc haft, tabaka, tabakiery.
0: Odwiedzający mogli skorzystać z kuchni kaszubskiej i spróbować regionalnych dań. Swoją działalność prezentowało także koło hafciarskie. Dla uczestników przygotowano również konkursy z nagrodami.
3: Święci bracia Machabeusze, ich matka i nauczyciel to postacie znane ze Starego Testamentu. Żyli w II wieku przed Chrystusem i zginęli za wierność swojej wierze. W cerkwi są symbolem odwagi i niezłomności, a także

0: że patronami świątyni na Krynoczce. Ich wspomnienie przypada 14 sierpnia.
1: Oni jako jedni z niewielu zachowywali wiarę w Boga jedynego. Wokół nich panowało wielobóstwo i mało tego, że ono panowało, było, że tak powiem, taką wiarą wymuszaną na innych i dlatego ci bracia zostali zamęczeni, bo nie chcieli się kłaniać innym bożkom, innym bogom, a cały czas pozostawali wierni Bogu jedynemu, Bogu naszemu. I też to, co ważne, w jednej z tych ksiąg machabejskich możemy wyczytać, skąd mamy to wszystko, co tutaj widzimy, tą przyrodę, świat i nas ludzi. Jeden z synów pyta, matko, z czego Bóg to zrobił, jak to zrobił? I te słowa z łaciny ex nihilo, z niczego, powinny nam jakby zostać w naszej pamięci. Bóg to wszystko zrobił z niczego.
0: Na Podlasiu świętu towarzyszy szczególna tradycja. Wierni przynoszą do poświęcenia tegoroczny miód i zioła, a także nabierają wodę ze źródełka.
2: Pobłogosław plastry i z nich miód i daj mu doskonałą łaskę, aby każdy spożywający go, przyjmujący i jedzący otrzymał potrzebne zdrowie i nasycił się tym pokarmem.
3: Ja święcę, żeby, no nie wiem, no, żeby był zdrowy, dla wszystkich pomagał, bo ten miód niby pomaga wszystkim, niby pomaga, no. I tak jakby podziękowanie Bogu, bo to właściwie zabieram tym pszczom ten miód jak złodziej, nie? Więc trzeba podziękować, że Boża im jakoś dała zdrowie to wszystko i żeby te pszczółki nas jakoś ciągle pomagały nam te miód tworzyły.
4: Miody tak ma właściwości, a święcony według mnie to jeszcze może więcej ma właściwości takich zdrowotnych.
5: Ten miód, co tu się poświęci, to bardzo skutkuje. Jak to chory kaszla, od razu wyzdrowieje.
0: Dla wielu przyjazd na Krynoczkę to przede wszystkim rodzinna tradycja. Jedni wracają co roku, inni przyjeżdżają, by się pomodlić i nabrać sił.
6: To jest tradycja rodzinna. Tutaj my, mama i ojciec, tu, my tu prafianinem jesteśmy od urodzenia. Nie to, że jestem przyjezdny czy coś. Tego, dlatego zawsze, bo i ojciec trzymał pszczoły, to też tutaj miód nosił i ja tak podtrzymuję tą tradycję.
1: W życiu nas ludzi zawsze tak było, że te pierwsze rzeczy, które otrzymaliśmy jako dary Boże, czy to ziele, czy to miód, czy to owoce ziemi, które jeszcze będziemy tutaj przynosić, czy też jabłka, które też będziemy jeszcze przynosić do poświęcenia. Taka jest nasza tradycja, że przynosimy to, co pierwsze od Boga otrzymaliśmy, wysiłkiem też swoich rąk, swego trudu, ażeby Bóg pobłogosławił i pozwolił nam już na spożywanie tych produktów, w dniu dzisiejszym akurat miodu, na cały rok.
0: Święto braci Machabeuszy rozpoczyna także post uspieński, czas przygotowania do święta zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy.
7: Konferencja prasowa na dachu Galerii Nowy Rynek z wyjątkową panoramą Karkonoszy w tle. To właśnie tam organizatorzy ogłosili program 68 września Jelenogórskiego. Przed nami miesiąc, w którym stolica Karkonoszy zatętni sztuką, kulturą, rozrywką i sportem.
8: To jest fajny ten wrzesień jeleniogórski, że tak naprawdę dla każdego mamy jakąś ofertę. Nie ma właściwie weekendu, w którym nie można by było w Jeleniej Górze spędzić ciekawie czas i na sportowo, i kulturalnie.
7: Wielkie otwarcie już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich. Będzie głośno. I rokowo.
9: No, od godziny 18 zaczynamy już mocne uderzenie. Zaczynamy koncertem zespołu Leniwiec, później zespół Kult. Po koncercie zespołu Kult bawić się będziemy przy muzyce lat 80. i 90.
10: Swoją działalność rozpoczyna Zameczek, festynem dla całych rodzin. Już zaczynają swoją działalność nasze teatry dwa, czyli Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida i Zdrojowy Teatr Animacji. Mamy szereg wystaw artystycznych.
7: Wrzesień to także uczta dla koneserów. W programie znalazło się prestiżowe Biennale Fotografii Górskiej, spektakularny Festiwal Światła Wonderland oraz dźwięki z najwyższej półki.
11: Zapraszamy od 22 sierpnia do 6 września. Wstęp jest bezpłatny. Wszystkie koncerty są świetne, obiecuję. Sama wybierałam te programy, sama wybierałam wykonawców. Na początek Magnificat Bacha. Przepiękna muzyka w wykonaniu kapeli Krakowiensis. Co leży mi szczególnie na sercu, to Maciej Obara ze swoim autorskim projektem pod tytułem Echa Karkonoszy.
12: Plakat, tak jak już mówiłam, nawiązuje do Polskiej Szkoły Plakatu, czyli rzeczywiście chodzi tam o taką lapidarność. Skrót myślowy jest z Jeleniogórą na ustach, to jest też najważniejsze w tym plakacie. W tym miesiącu pokazujemy pracę Marka Szyryka, fantastyczną fotografię nawiązującą bardzo do Karkonoszy, wykonaną w Karkonoszach. To jeszcze pokaże zupełnie nowe, zaskakujące swoje oblicze, czyli malarstwo.
7: Z kultury płynnie przechodzimy w sport ekstremalny. Na brak adrenaliny z pewnością nie będziemy narzekać.
13: Puchar Polski Strongman. Tydzień później mamy wielki finał. Tym bardziej będą jeszcze większe emocje tutaj właśnie u was w mieście w Jeleniej Górze, gdzie mamy 5 naprawdę bardzo mocnych zawodników.

0: Weekend września to także wyzwania dla ludzi z żelaza, którzy zmierzą się z karkonoskimi szlakami.
1: Pierwszy weekend września jeleniogórskiego. Jelenia Góra będzie tłem wielkoportowych emocji. Rozpoczynamy pełni karkonoski festiwal biegowy. Będzie to już 14. odsłona. Jak co roku będziecie mogli zmierzyć się na 6 dystansach. Najdłuższe, czyli ultra 102 km i 70 km i bieg rodzinny, edukacyjny, w którym mogą wziąć udział rodzice z dziećmi.
2: My 12 września, tydzień po chojniku, wspaniałej imprezie biegowej, zapraszamy na finał cyklu Bike Marathon. Tym razem nowość, bo przenosimy się z całą imprezą do Parku Zdrojowego w Czeplicach i cztery dystanse, które mamy do zaproponowania, czyli od tego podstawowego dystansu Fun przez Classic, Mega, Giga.
3: Gorąco zapraszam na 68 września Jeleniogórski. Naprawdę będzie warto.
0: Festiwale, koncerty, wystawy, sportowa rywalizacja i słynny nie tylko w Polsce jarmark staroci. Jelenia Góra żegna lato z przytupem. Szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie Państwo na stronach miasta.
4: Legenda Stara organizowana jest po raz 12. Od 5 lat podróżujemy w tak zwanym konwoju Stara. Odwiedzamy miasta i opowiadamy historię fabryki samochodów ciężarowych w Starach Ocicach. Opowiadamy przy okazji historię polskiej motoryzacji, która kiedyś istniała. Dzisiaj można powiedzieć, że polska myśl techniczna w dosłownym tego słowa znaczeniu nie istnieje, nie funkcjonuje w motoryzacji. Czy niewiele już nam zostało, bo dziś raczej mówimy o montowniach, a nie o fabryce takiej jak fabryka samochodów ciężarowych w Starachowicach, która produkowała stare, zaczynając od przysłowiowej śrubki, poprzez silnik, pozostałe elementy, do kompletnego wyrobu, który wyjeżdżał z Lidra. Organizatorem zlotu jest Stowarzyszenie Legenda Stara, które rzecz jasna działa na terenie powiatu starachowickiego. Dzisiaj w Tczewie powinno być 27 aut. Istota konwoju polega na tym, iż dołączają do niego na poszczególnych etapach kierowcy i samochody. Mamy więc do czynienia ze swego rodzaju muzeum na kołach, które przemieszcza się po Polsce. Muzeum nie zna swoich eksponatów na starcie. Te eksponaty budują się w różnych miejscach. Na ogół nikt nie odłącza się już od tej grupy, a dołączają się kolejni. 27 pojazdów w Tczewie, jutro w Ciechanowie 33. Pojutrze jesteśmy w Wilkowyjach, czyli w gminie Latowicz. Też fajna dla nas zabawa, bo Legenda Stara będzie na ranczu i tam będzie już 45 pojazdów i te 45 pojazdów dotrze w piątek na finał Legendy w powiecie starachowickim, a tam dojadą jeszcze ci, którzy nie mogli się wybrać w tę podróż i będzie nas około 200 pojazdów pojawi się na finał.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Aneta Jędrzejska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Panie redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj pozostaniemy chyba w kręgu tematów o charakterze sportowym, ponieważ wiele się tutaj dzieje w naszym regionie w tym zakresie. Sporo pieniędzy otrzymają gminy na rozwój infrastruktury, tej takiej drobniejszej, że tak powiem, może kolokwialnie, infrastruktury sportowej.
1: Tak, Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa to nasz autorski program, który stworzyliśmy w 2018 roku i od tamtego roku rokrocznie przyznajemy środki z budżetu województwa na różnego rodzaju działania, właśnie te mniejsze, bo wartość projektu nie może przekraczać 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania zgodnie z regulaminem, który mamy, jest do 50%, czyli do 100 tysięcy złotych. I przez te lata od 2018

0: 2020 do 2025 roku powstało dzięki naszemu zaangażowaniu i tym środkom. Oczywiście dobrej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, bo to one mogą aplikować o te dotacje. Prawie 250 różnego rodzaju inwestycji i wydaliśmy na to kwotę prawie 10 milionów złotych. One cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, te środki. Oprócz tego są bardzo dobrze oceniane i przez samorządowców, i przez mieszkańców naszego województwa, bo są to obiekty sportowe, czy obiekt to może za dużo, ale infrastruktura sportowa, która jest blisko mieszkańców. To są różne, to są siłownie, to są, mamy takie boiska, które rokrocznie samorządy aplikują. W jednym roku robimy oświetlenie, w drugim roku robimy ogrodzenie, w trzecim roku robimy nawodnienie murawy, więc to są różne rzeczy, ale również skateparki, więc wiele różnych tego typu inicjatyw. Natomiast w tym roku wpłynęło wniosków bardzo dużo na olbrzymią kwotę, a w budżecie mieliśmy zaplanowane kwotę 4 milionów, więc stosunkowo do tego, co powiedziałam, jak to wyglądało...
1: Czyli trochę to tak wygląda, że samorządy patrzą na sąsiadów i sąsiedzi korzystają, więc oni też aplikują ta lista chętnych się wydłuża.
0: Tak, można powiedzieć, że starzy weterani, którzy rokrocznie aplikują, ale cały czas pojawiają się nowe samorządy. W tym roku dofinansowaliśmy 74 inwestycje na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. I tak zaplanowana kwota w budżecie 4 miliony okazała się niewystarczająca. Mieliśmy duży dylemat, czy po prostu te inwestycje dofinansować wszystkie, które spełniają formalne rzeczy. Czy obcinać procent dofinansowania, bo tak jak powiedziałam, jest w regulaminie do 50. Spotkaliśmy się, zarząd przychylił się do wniosku departamentu i ostatecznie zwiększył kwotę o prawie 2 miliony, bo 1 900 000 do kwoty 5 900 000. Sejmik też wyraził na to zgodę, także właściwie wszystkie inwestycje, które spełniały, były dobrze przygotowane pod względem formalnym, dostały najwyższy poziom dofinansowania 50%, więc 74 inwestycje za kwotę prawie 6 milionów w tym roku zostały dofinansowane. I oczywiście ta różnorodność, to są różne rzeczy, tak jak w poprzednich latach, od tych małych siłowni zewnętrznych po sprawy związane, nie wiem, chociażby z wymianą dachu tutaj w pobliska gmina Dobrzyń nad Wisłą, na przykład na sali sportowej, więc one naprawdę cieszą się dużym powodzeniem i myślę, że był to w tym 2018 roku dobra decyzja, którą podjęliśmy jako zarząd, bo tak jak mówię, tych inwestycji i wniosków jest coraz więcej.
1: No właśnie, ale coraz większe też zainteresowanie jest fundacji różnego rodzaju stowarzyszeń, tworzeniem jakiejś przestrzeni dla osób chcących jakby może nie rozwijać się, nie rozwijać swoją karierę sportową, ale po prostu spędzać aktywnie czas. I wy też się temu przyglądacie i wychodzicie naprzeciw, proponując właśnie takie rozwiązania dotacyjne dla stowarzyszeń, które chcą robić coś dla dzieci i młodzieży w tym kierunku.
0: Tak. Departament Spraw Społecznych jest beneficjentem środków z funduszy Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 właśnie dla NGO-sów. Program nazywa się Rozwój NGO-sów Siłą Kujaw i Pomorza. Całość tego projektu to jest kwota ponad 5 milionów złotych i jest on, dzieje się jak gdyby dwuetapowo, bo z jednej strony są środki przewidziane dla tych NGO-sów, które są zainteresowane rozwojem kadry, czyli warsztaty, szkolenia, różnego rodzaju sieciowania, a ci, którzy chcą zrobić krok dalej, mogą tworzyć indywidualne plany rozwoju, czyli to opisać w tym indywidualnym planie rozwoju to, na co potrzebne są środki i są przyznawane granty w wysokości do 30 tysięcy złotych. I mamy takie dwa konkursy za sobą. Jeden konkurs już

0: rozstrzygnięty, jeżeli chodzi o te właśnie granty na indywidualne plany rozwoju. Skorzystały z niego 34 NGOsy. Kolejny etap mamy już zakończony, bo trwał do 15 lipca. Natomiast kolejny, i tutaj bardzo się cieszę, pani redaktor, o to pytanie, bo to jest taki moment, gdzie możemy o tym mówić, żeby NGOsy do nas trafiały i żeby ta informacja szła, kolokwialnie mówiąc, w świat, będzie we wrześniu. Więc wszystkich tych, którzy działają w tej sferze NGOsów, a wszyscy doskonale wiemy, że NGOsy są trzecią siłą tak naprawdę samorządową, rządu województwa, bo wiele rzeczy nie bylibyśmy w stanie zrobić, gdyby nie dobra współpraca i współdziałanie ze stowarzyszeniami, z fundacjami. To przecież oni są najbliżej mieszkańców, to oni są z nimi na co dzień, to oni poznają ich problemy, ich sprawy. Te indywidualne plany rozwoju były różne, bo były takie, gdzie NGOsy chcą się rozwijać, jak w kierunku, na przykład współpracują dzisiaj z młodzieżą, ale chcą tą współpracę poszerzać, chcą wprowadzać jakieś nowe metody badań, warsztatów i w tym kierunku idą. Natomiast w tych indywidualnych planach rozwoju były też takie pomysły, że do tej pory współpracowali na przykład z młodzieżą, ale dzisiaj chcą to poszerzyć, chcą stworzyć na przykład wymianę doświadczeń między osobami młodymi a seniorami. I tak są napisane te indywidualne plany rozwoju. Także one są naprawdę różne, ale wszystkie służą temu, żeby z jednej strony rozwijać kadrę, która pracuje na rzecz, pracuje w NGOsach, bo tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i rozwój kadry, a z drugiej strony, jeżeli powstają nowe pomysły, to są na to środki, więc ja zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze, nie wiem, się nie zdecydowali, bo jeszcze jeden konkurs w ramach tego projektu, który przygotował Departament Spraw Społecznych, będzie ogłaszany. Planujemy to we wrześniu. Mhm.
1: Jak są oceniane te wnioski tych stowarzyszeń właśnie poprzez konkurs, czyli komisja ocenia, które są warte realizacji?
0: Tak, no to wszystko zależy, jak ten pomysł jest nam przekazany, na ile on jest możliwy do zrealizowania, na ile jest ważny dla danej społeczności. I takie wnioski wpłynęło, wniosków, jak dobrze pamiętam, około 60, 34 dostały pozytywną ocenę.
1: Niedawno też Urząd Marszałkowski rozdysponował sporą sumę dla klubów sportowych, które zajmują się szkoleniem dzieci i młodzieży z naszego regionu.
0: Tak. My działamy jako samorząd województwa, jako zarząd bardzo kompleksowo. Tak jak powiedziałam, duże środki poszły na infrastrukturę, ale żebyśmy mogli mówić o mistrzach z Kujaw i Pomorza.
1: To ta infrastruktura musi być wykorzystywana aktywnie, tak? Ona nie może stać pusta.
0: Tak, i potrzebne są szkolenia. Od wielu lat samorząd województwa przyznaje dotacje na szkolenia w systemie sportów młodzieżowych. Po raz pierwszy w tym roku to wręczenie zrobiliśmy w taki sposób oficjalny. Zaprosiliśmy przedstawicieli klubów, żeby pokazać społeczeństwu, że są takie środki, że są one przyznawane i trochę, żeby popromować tą formę wsparcia. Przyznawane punkty w systemie sportów młodzieżowych jako województwo jesteśmy na 7 pozycji. Wyprzedza nas województwo pomorskie. Mamy stabilną pozycję, jeżeli chodzi do województwa łódzkiego, które jest za nami. Ale naszym marzeniem, jak to w sporcie, być, piąć się coraz wyżej i stanąć na podium. To dużo pracy to będzie kosztowało nasze kluby, naszych zawodników, nasze dzieci i młodzież. Tutaj, jeżeli chodzi o szkolenia w systemie sportów młodzieżowych, mamy 4 kategorie. Są młodziki, są juniorzy starsi i młodzieżowcy. I w tych 4 kategoriach przyznawane są punkty. I za te punkty my właśnie przyznajemy...
1: A te punkty też zależą od osiągnięć?
0: Te punkty zależą od osiągnięć. To jest oczywiście sama ta punktacja i cały oceny w systemie sportów młodzieżowych ustalany jest przez Ministerstwo Sportu, a my punktujemy, dajemy jak gdyby pieniądze za punkt. Nasze województwo to jest tak w granicach 250.

0: zł za punkt te kluby zbierają właśnie przez te osiągnięcia swoich młodych zawodników te punkty i za to są przyznawane te dotacje. W tym roku na dzień dzisiejszy przyznane dotacje zostały dla 94 klubów.
1: To bardzo dużo klubów, prawda?
0: Tak, które stworzyły prawie ponad 80 programów. Czasami są to kilka klubów, tworzy jeden program, więc stąd ta różnica liczby klubów do liczby programów. Te pieniądze, one w mojej ocenie są bardzo korzystne dla klubów, bo one mogą być wydawane na zakwaterowanie, na wyżywienie, na zatrudnienie trenerów, na administrację, czyli coś, z czym kluby często mają problemy i kłopoty, żeby dobrze działać i często narzekają, że na tak zwane, kolokwialnie mówiąc, na to bieżące życie tych pieniędzy brakuje, więc tutaj te środki właśnie na takie sprawy można przeznaczyć. Także ja się bardzo cieszę, że samorząd województwa w ten sposób wspiera, bo przecież nie będziemy mieli mistrzów, jeżeli nie zaczniemy właśnie od dzieci i młodzieży.
1: Od podstaw, gdzieś tam gminnych, prawda?
0: Od szkoleń. I bardzo się również cieszę, bardzo dziękuję pani redaktor za to pytanie, bo dlatego zrobiliśmy takie oficjalne wręczenie tych umów, bo chcemy, żeby o tym było głośno, że samorząd w ten sposób wspiera, bo czasami w szkołach są jakieś perełki, a nie jest to zgłaszane, nie wiem, i gdzieś można by jeszcze więcej inwestować w tych młodych sportowców, a gdzieś z racji braku informacji to nie dociera, więc ja się bardzo cieszę i będziemy takich młodych sportowców wspierać, bo to jest przyszłość.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była pani Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję bardzo.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: tańcu i sportowych emocjach, cheerleaderska Kawocławek prowadzi nabór do swojego zespołu. To szansa dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił i dołączyć do grupy występującej podczas meczów koszykówki. Jeśli masz energię, lubisz taniec i chcesz rozwijać swoje umiejętności, właśnie teraz możesz zrobić ten pierwszy krok.
1: Casting odbędzie się na parkiecie oczywiście w Hali Mistrzów 29 sierpnia o godzinie 13.
2: Kto może się zgłosić i w jaki sposób na casting? Czy trzeba być zawodową, bo domyślam się, że chodzi tylko o dziewczyny, bo męskiej sekcji nie rekrutujecie. Czy te dziewczyny muszą mieć za sobą jakąś szkołę taneczną, jakieś elementy baletu, czy mogą po prostu, że tak powiem, przyjść z ulicy?
3: Oczywiście, że mogą przyjść z ulicy, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. Nawet chętniej właśnie przyjmujemy takie dziewczyny bez doświadczenia, żeby właśnie tego wszystkiego się nauczyły, poznały to. I tak naprawdę jedynym takim obostrzeniem to jest to, że muszą mieć ukończone 16 lat.
2: Powiedzmy, w jaki sposób ten casting będzie wyglądał, jak on będzie przebiegał?
1: Casting oczywiście będzie przebiegał w taki sposób, że dziewczyny będą się uczyły dwóch układów. No i zobaczymy po prostu, jak im pójdzie.
2: Ile dziewczyn potrzebujecie?
3: To jest akurat takie pytanie, wie pan, bo tak naprawdę nie potrzebujemy jakiejś takiej ograniczonej liczby dziewczyn, po prostu dajemy każdemu szansę.
2: Powiedzcie mi też, w jaki sposób na co dzień wyglądają wasze treningi, jak często się spotykacie, jak one przebiegają?
1: Zazwyczaj spotykamy się 2 razy w tygodniu. Oczywiście trenujemy układy na bieżąco, które są na najbliższy mecz. Wymyślamy też nowe układy, uczymy się ich, trenujemy, czyścimy. No i też rozwijamy swoje umiejętności oczywiście, trenujemy technikę tańca, rozciągamy się, ćwiczymy też mocno fizycznie, jakieś siłówki robimy, mamy zajęcia z przygotowania motorycznego. No.
2: Czy można was zobaczyć tylko w Hali Mistrzów, czy też tak jak wiele innych grup czy liderek występuje się także gdzie indziej, w innych miejscach?
3: Szczególnie można nas zobaczyć na Hali Mistrzów, chyba że mamy jakąś współpracę z piosenkarzami, to też możecie nas zobaczyć na różnych koncertach, na eventach, po prostu wszystko zależy od współpracy.
0: Więcej szczegółów dotyczących castingu, terminu i zgłoszeń można znaleźć w informacjach publikowanych na Facebooku przez zespół Cheerleaders KK Wocławek.
4: Ciechocinek słynie przede wszystkim z największych w Europie drewnianych tężnic lankowych, które tworzą leczniczy mikroklimat oraz pięknych parków. Miasto pozyskało niemal 25 milionów złotych dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, z czego lwia część przeznaczona jest na trzeci etap rewitalizacji Parku Zdrojowego. Projekt obejmuje dalszą modernizację jednego z najważniejszych terenów zieleni uzdrowiskowej w Ciechocinku, poprawę infrastruktury i przestrzeni publicznej oraz budowę największego placu zabaw w mieście. Inwestycja zwiększy atrakcyjność parku zarówno dla mieszkańców, jak i kuracjuszy oraz turystów.
5: To, co dzisiaj największego mamy w planach, no to rewitalizację parku sąsiadującego bezpośrednio z warzelnią soli, razem z największym placem zabaw w Ciechocinku. Chcemy też dla mieszkańców, turystów zrobić coś na zimę. Aranżujemy teraz projekt ogrodów zimowych, ponad 3000 metrów kwadratowych powierzchni, nowe ogrody, nowe miejsca do wypoczynku dla seniorów i dla młodzieży. A to, co związane bezpośrednio z naszą tradycją, to myślę, że po 24 sierpnia będziemy chcieli jechać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby złożyć wniosek już kolejny o ocenę wstępną pomnika historii, jakim jest produkcja soli, warzelnia i fabryka soli, aby ten wniosek trafił do 15 września do Paryża i dalej był tam rozpatrywany.
4: Ciechocińska warzelnia soli to unikatowy, zarówno w skali kraju, jak i świata, zabytek przemysłowy, który stanowi ostatnie ogniwo w ciągu technologicznym produkcji ciechocińskiej soli spożywczej. Do produkcji wykorzystywane są proste narzędzia, a prace związane z ważeniem soli wykonywane są ręcznie przez pracowników zwanych warzelnikami. Sól wybiera się na drewniany parownik i układa w pryzmy. Po odparowaniu przewozi się ją wagonikami do magazynu. Podczas ważenia otrzymuje się także ciechociński szlam i ług, które posiadają właściwości lecznicze. W zasobach AZK znajduje się około 250 budynków. Część z nich to budynki leciwe i wymagające remontu. Ratusz wykonuje je ze środków własnych lub dokłada część kwoty. W tym roku prace prowadzono w blisko 40 budynkach.
6: W tym roku można powiedzieć, że ze środków, które były przeznaczone też z budżetu 2025, były to środki niewygasające, które przeszły na rok 2026 oraz z tych środków, które były zaplanowane w tym roku, wykonaliśmy już remontów 37 lokali. 33 były lokale jako lokale przeznaczone do remontu we własnym zakresie ze wsparciem miasta, czyli tak zwanych instalacji elektrycznych, czy

0: instalacji wodnych w takim lokalu. Pozostałe prace najemcy wykonywali na własny koszt. Udało nam się na poprzedniej sesji przesunąć jeszcze 2 miliony złotych na remonty pustostanów, które leżą do miasta i planujemy w tym roku jeszcze wyremontować 44 takie lokale. Jeżeli oczywiście by się nie udało wszystkich w tym roku zrealizować, to one przejdą jako właśnie też w ramach środków niewygasających na początek przyszłego roku.
1: Zakres prac był bardzo szeroki i zróżnicowany, od stolarki okiennej po instalację elektryczną. Wymiana tej ostatniej była kosztowna.
0: Jeżeli chodzi o zakres pracy, które były obejmięte, wynikały z potrzeby remontowych, to zależy oczywiście od stanu technicznego danego lokalu. Nieraz to się kończyło tylko i wyłącznie na odmalowaniu ścian, bo drobnych pracach remontowych, które można by było określić w zakresie od 2 do 5 tysięcy. Nieraz są to po prostu remonty, które wymagają większych nakładów i tutaj można mówić o kwotach kilkudziesięciu tysięcy złotych. Są to już też wtedy instalacje elektryczne, instalacja wodna, są to także wymiany źródeł ciepła, ale także stolarka okienna czy drzwiowa, które już generują to konkretne koszty. Oczywiście też nieraz trzeba wymieniać też tak zwany biały montaż, czyli czy brodziki, wanny, czy zlewozmywaki.
2: Pytam jeszcze o te pustostany, o którym pan prezydent wspominał. Po remoncie rozumiem, że zostanie, znaczy on jest oczywiście w zasobach AZK, natomiast po tych remontach ponownie będą nadawały się te budynki do zamieszkania i osoby, które oczekują na mieszkanie, będą mogły po prostu tam zamieszkać.
0: Jak najbardziej powiem, że większość tych lokali jest już przydzielona i osoby, które oczekują na remont, mają przydzielony lokal, cierpliwie czekają, żeby się do niego wprowadzić. Zawsze informujemy, że takie remonty może się odbyć do 3 lat, czyli jest to dosyć długi okres czasu, stąd po prostu chcieliśmy przyspieszyć zdecydowanie w tym zakresie i stąd taka liczba tych lokali w ostatnim czasie, którą remontujemy. I mamy nadzieję, że gdybyśmy te prace, które zamierzamy wykonali sobie w tym roku, na początku przyszłego roku, to w przyszłym roku by zostało może z kilkadziesiąt, 20 parę lokali, które są też przydzielone, ale jeszcze nie wyremontowane i byśmy tą kolejkę byśmy zlikwidowali i wtedy byśmy mogli na bieżąco przydzielać lokale już takie też wyremontowane, gdzie nie musielibyśmy deklarować czas okresu na przydział tego lokalu, tylko bo on po prostu był już w momencie rozdysponowania wyremontowany i mógł być od razu zamieszkany.
1: Przypomnijmy, że wrocławski ratusz prowadzi również politykę przejmowania nieruchomości. Może to robić na mocy ustawy rewitalizacyjnej.
3: Wśród atrakcji przygotowanych tego lata dla mieszkańców i turystów Włocławka są rejsy po Wiśle. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na pokład statku solarnego oraz łodzi flisackiej. Rejsy statkiem solarnym po Zalewie Włocławskim trwają 45 minut. Podróż rozpoczyna się w przystani Osir przy ulicy Płockiej 187. Na pokład może wejść jednocześnie 9 pasażerów. Drugą propozycją są rejsy łodzią flisacką po Wiśle. Te rozpoczynają się w przystani nad Wisłą przy ulicy Piwnej 1 i odbywają się codziennie zgodnie z harmonogramem.
4: Ubiegłym roku w wakacje mam wrażenie, że była gorsza pogoda niż w tym roku. Dlatego w zeszłym roku około 1000 osób skorzystało z rejsów statkiem solarnym. Natomiast w tym sezonie jest to już prawie 1500 osób. Także, no ale myślę, że tutaj duży wpływ na to miała pogoda. Wszystkie osoby, które schodzą z pokładu, mówią, że jest przecudownie, że nie widziały jeszcze Włocławka od tej strony. Trochę szkoda, bo przez niski poziom Wisły nie możemy pływać za bardzo w kierunku mostu i w kierunku naszej tamy, bo niestety występują mielizny i ciężko byłoby tam dopłynąć, więc pływamy bardziej w stronę ulicy Toruńskiej, w stronę Bobrownik. Skrypt w tym roku tutaj we Włocławku skorzystało około 1200 osób, ale jedna z naszych łodzi brała teraz udział w Festiwalu Wisły i tam również przewoziła pasażerów. Myślę, że przez te 5 dni podczas festiwalu przewieźliśmy około 250-300 osób. Zarówno na jednej i na drugiej przystani należy przyjechać tutaj na miejsce. Można bilety zakupić w Bosmanacie. i tak samo jest na obydwu przystaniach. Nie prowadzimy sprzedaży takiej, nie prowadzimy rezerwacji, bo kiedyś zdarzyła się taka sytuacja, że ludzie wykupili bilety, później zmieniły się warunki pogodowe, rejs nie mógł się odbyć, powoduje to komplikacje, więc najłatwiej

0: łatwiej jest w ten sposób to prowadzić sprzedaż, że po prostu na pół godziny przed rejsem kupuje się bilety. Rejsy na statek solarny to jest w tej chwili 20 zł za rejs 45-minutowy i 10 zł bilet ulgowy. Natomiast co do kryb, które są na drugiej przystani, obniżyliśmy ceny, żeby jeszcze bardziej rozpromować rejsy na Dolnej Wiśle i tam bilet normalny kosztuje 15 zł i bilet ulgowy 7,50.
1: Rejsy to wspaniała propozycja dla tych, którzy chcą odpocząć, ale także spojrzeć na Wocławek z zupełnie innej perspektywy. Dostęp do Wisły i malownicze tereny sprawiają, że rzeka staje się miejscem rekreacji zarówno dla jej mieszkańców, jak i odwiedzających nasze miasto.
2: Ten weekend w regionie nie zabraknie propozycji dla tych, którzy chcą spędzić czas aktywnie, rodzinnie, ale też poznać historię i lokalne tradycje. W sobotę tradycyjnie będzie można wybrać się na spacerek z przewodnikiem PTTK. Tym razem tematem będą znani wocławianie i miejsca związane z ich życiem. Zbiórka uczestników o godzinie 10 przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei 65. We Wocławku rozpoczyna się Wocławski Festiwal Przedsiębiorczości. Od piątku do soboty w parku na Słodowie lokalni przedsiębiorcy będą prezentować swoje produkty i usługi. Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci oraz strefy gastronomicznej. Festiwal ma być okazją do poznania lokalnego biznesu i spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze. W sobotę warto także wybrać się do gminy Kowal. O godzinie 11 wystartuje 16 gminny rajd rowerowy pod hasłem Jedziemy dla Julki. Tym razem wspólna przejażdżka ma również wymiar charytatywny. Uczestnicy będą wspierać Julkę.
3: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na piknik na zakończenie wakacji. Nad Jeziorem Lugichowskim 22 sierpnia rozpoczynamy o godzinie 17 licytacją, która będzie przekazana dla naszej mieszkanki. Piknik będzie poprzedzony rajdem rowerowym. Jedziemy dla Julki. Julka to jest młoda, energiczna, wspaniała dziewczyna, mieszkanka gminy Kowal, która od lat walczy z chorobą wzroku, traci wzrok i podjęliśmy taką decyzję, aby właśnie podczas tego rajdu wesprzeć Julkę w leczeniu jej trudnych problemów związanych z utratą wzroku. Kochani, będzie mnóstwo atrakcji. O godzinie 18 wystąpi formacja Maxel. O godzinie 19.30 zapraszamy na koncert Lizy z zespołem cygańskim, a od godziny 20.30 wystąpi zespół Lena. Oczywiście przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla młodzieży, a od godziny 15 do 17 będzie również możliwość oznakowania rowerów, będzie prowadzona przez policję we Wocławku, także warto przyjechać ze swoim rowerkiem i podjąć się oznakowania swojego roweru. Dla dzieci zjeżdżalnie, dmuchańce, różnego rodzaju animacje. Oczywiście nie zabraknie grochóweczki i pysznych potraw z grilla. Około godziny 19 przewidzieliśmy dla najmłodszych, jak również starszych uczestników naszego pikniku Festiwal Kolorów, także zapraszamy serdecznie.
2: W sobotę i niedzielę park imienia Henryka Sienkiewicza we Wocławku zamieni się natomiast w osadę wikingów. Wlaslav Borg ma przypomnieć o historii słynnego miecza, który w 2024 roku został wyłowiony z Wisły. Na miejscu zaplanowano m.in. pokazy walk, warsztaty rzemieślnicze, kramy, prelekcje oraz koncerty. Będzie więc okazja nie tylko zobaczyć, jak wyglądało życie dawnych wojowników, ale też samemu spróbować swoich sił w niektórych średniowiecznych rzemiosłach. W niedzielę święto plonów zawita do Brześcia Kujawskiego. Dożynki gminno-diecezjalne rozpoczną się o godzinie 11 mszą świętą, po której ulicami miasta przejdzie korowód dożynkowy.
4: Chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na tegoroczne dożynki do Brześcia Kujawskiego. Dożynki będą odbywać się 23 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę, a dożynki w tym roku w Brześciu Kujawskim są diecezjalno-gminno-powiatowe. Rozpoczynamy o godzinie 11 uroczystą mszą świętą, następnie piękny, barwny korowód dożynkowy w towarzyszeniu zespołu Spod Strzechy, Młodzieżowej Orkiestry Dęte i zespołów folklorystycznych Dzieci Kujaw przejdzie na targowisko miejskie, gdzie odbywa się druga część naszych dożynek. Podczas części obrzędowej wystąpią zespoły folklorystyczne, będzie dzielenie chleba oraz przepyszny poczęstunek przygotowany przez sołectwa i koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Brześć Kujawski. O godzinie 17 rozpoczynamy część koncertową na boisku przy zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Rozpoczynamy z grubej rury, zapraszamy Państwa już o 17 na zespół, na koncert Czadomena, następnie o godzinie następnie wystąpi zespół Trikato z Osięcin, a gwiazdą tegorocznych dożynek jest zespół Perfect, na który bardzo serdecznie zapraszamy o godzinie 20. Całość zakończy zabawa taneczna z DJ Delesiem i

Planowano poranek z Viet Tai Chi. Zajęcia będą okazją do aktywnego rozpoczęcia dnia i poznania tej formy ćwiczeń. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.
4: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
5: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
6: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
7: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
8: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!